0: odstawiłam pigułki antykoncepcyjne i wiem na pewno, na 100%, że to było dzieło Boga, nie moje. I
1: dlaczego to zrobiłaś? To jest strasznie trudna decyzja.
0: Bardzo. Kiedy się ma, w dodatku, w momencie, kiedy mieliśmy już troje dzieci.

0: modliłam się zawsze w jednym miejscu. Myślę, że każdy.
1: Ale powiedz najpierw, kiedy właśnie zaczęło ci to przeszkadzać?
0: Właśnie chcę to powiedzieć. To mniej więcej po roku jakoś tak bycia we wspólnocie. I to nie to, że mnie zaczęło przeszkadzać w takim myśleniu, że jest to grzech, że jest to złe. To tak się nie zadziało. Modliłam się zawsze w jednym miejscu, właśnie dlatego chcę to powiedzieć. I w tym miejscu, w szufladzie mojej nocnej szafki, leżały pigułki przez wiele lat w tym samym miejscu. I nigdy na nie nie zwróciłam uwagi do czasu, kiedy zaczęło, to kiedy klękałam do modlitwy. One wchodziły mi w oczy. Po prostu to coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej. I dopiero, aha, Pan Bóg chce coś do mnie powiedzieć.
1: Nie przestraszyłaś się tego, że taki temat wybrał?
0: Oddałam Panu Bogu swoje życie. Oddałam, chciałam oddać 100% swojego życia. I widocznie to była jeszcze jedna dziedzina, którą zostawił sobie na później, czy na ten konkretny moment. Jeżeli powiedziałam Bogu tak, to chciałam Mu oddać 100%. I wierzyłam w to, że będzie ze mną w tej decyzji również. I taką decyzję podjęliśmy razem, po rozmowie z mężem. Także
1: jak zareagował na wywołanie tematu?
0: Zgodził się ze mną jak najbardziej i nawet kiedy później przyszły momenty takie, żeby wrócić, bo przyszły.
1: Tobie czy mężowi bardziej?
0: Bardziej mnie. To on właśnie mnie podtrzymał w tym, żeby nie. A to wszystko prowadziło raz do tego, żeby uwalniać nas od przywiązań, od grzechu, oczyszczać, byśmy dążyli do świętości. Ale Pan Bóg przygotowywał nas do przyjęcia naszego kolejnego dziecka. I dzisiaj to wiem, ponieważ wcześniej jeszcze modliłam się z przyjaciółką właśnie odnośnie tego, tej decyzji też, ponieważ to nie było tak ad hoc. Wiadomo, że każdą większą decyzję przemadlamy i chcemy ją podejmować z Bogiem, więc wtedy też i już wtedy, dzisiaj to wiem, bo wtedy nie odczytałam tego odpowiednio. Nie rozeznałam. Co, wiadomo, nie zawsze dobrze rozeznamy, ale wtedy już Pan Bóg mnie poinformował, że będę miała dziecko. Ja dzisiaj to wiem. Z całą pewnością, że to było to. I tak się stało dziś na świecie. Mamy Zosię, która jest kolejnym naszym czwartym dzieckiem i jest to Boże dziecko. Dziecko wspólnoty, tak bym powiedziała. I jest to dziecko, które powołał Pan Bóg. A myśmy odpowiedzieli na to wezwanie po prostu, bo jeśli Pan Bóg by chciał, by było w naszej rodzinie, to znalazłby do tego drogę tak czy inaczej, także to nie o to chodzi, tyle że to była nasza świadoma decyzja.

bo nawet jej poczęcie też. Ja wiedziałam, że się pocznie, chociaż bałam się tego i bardzo było to dla nas i zaskoczenie, i duże przeżycie. Ale Pan Bóg w tym był po prostu.

0: Czy jest jakaś sytuacja z twojego życia, do której się odwołujesz, jak jest trudno? Taki stempel Pana Boga na twoim życiu.
1: Myślę, że wiele właśnie takich sytuacji, w której ewidentnie Pan Bóg odpowiadał na moje pytania, na moje wątpliwości, przywołując tu chociażby wyjazd ten nasz wspólny, żeby już nie wracać do jakichś innych spraw. Kiedy Pan Bóg potwierdza i przynosi, idą za tym owoce konkretne, to te sytuacje są dla mnie właśnie takim kołem ratunkowym, nie wiem, tym, czego mogę się chwycić i wiem, że nawet kiedy właśnie przychodzi taki czas, że widzę, że komuś tam jest lżej, bo żyję tak sobie z Bogiem, prawda? Że gdzieś ta droga taka kręta, choć kręta, to w tym naszym tutaj ziemskim życiu jest łatwiejsza, to wtedy cofam się właśnie do tych chwil, kiedy doświadczyłam mocno Pana Boga i wiem, że On jest i wiem, że nawet jeśli jest trudno bardzo, to mnie nie zostawi. I na pewno przyjęcie tej kolejnej ciąży na pewno było takim trudnym dla nas czasem, niezwykle trudnym, chociaż mieliśmy świadomość, że tak może być. Bardzo trudny czas dla nas. Ale ufałam wtedy Bogu, powiedziałam, że mnie nie zostawi z tym. Ponieważ tu mnóstwo obaw się cisnęło. Nie jesteśmy już tacy młodzi. Czwarte dziecko. Co powie rodzina? Co powiedzą dzieci? No, tu też kolejna historia. Ponieważ jedna najstarsza córka nie... Trudno jej było z tym sobie poradzić. I ja to wiedziałam, że będzie trudno. Dzisiaj wszyscy uwielbiają ją i kochają się wzajemnie i nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. Młodsze dzieci powiedziały: ha, wymodliliśmy.

0: To był trudny czas, jak powiedzieć rodzinie, chociaż byliśmy, tak jak mówię, już przecież dorośli ludzie, ale ten strach przed światem, przed tym, jak, co powiedzą inni, był tak ciężki. Poza tym sprawa pracy finansowa i tak dalej, to bardzo nas przytłoczyło, bardzo. Wtedy przyjaciele nasi najbliżsi nam bardzo pomogli. Także Pan Bóg działa przez ludzi również w niezwykły sposób. To był trudny czas, ale wiedziałam, że Pan Bóg pomagał mi w różnych sytuacjach i wiedzieliśmy, że i przez to nam pomoże przejść. I tak się stało.
1: Jakiego Boga poznałaś? Kim On jest?
0: O, jest wspaniały, jest żywy przede wszystkim. Wiem, że jest, że mogę z Nim rozmawiać. Jest czuły, delikatny, jest pełną miłością. Nie odrzuca mnie, nie ocenia. Nawet kiedy mu wyrzucam pewne sprawy i się żalę, to jest ze mną zawsze.

0: stoją przed dylematem, czy urodzić, czy nie.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ula. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy.

0: No i na mszy miałem taką myśl. Poczułem tak w sercu, że no żeby to właśnie puścić. I tak powiedziałem, mówię, Panie Boże, Mario, mówię, no ogarnijcie, bo ja nie mogę. No. Po prostu chodzimy tutaj od drzwi do drzwi, już po prostu skichać się można, nikt nas nie chce. Nie ma totalnie żadnego miejsca, nawet jakiegoś garażu, czegokolwiek, żeby spać. Mówię, no okej, no wiem, że damy radę w każdych warunkach, ale no, no nie dzisiaj jeszcze, szczególnie tego dnia. No i tak poczułem wtedy taki pokój, że zobaczysz, że będzie lepiej niż myślisz.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Ja wiem, czy nietypowe. Ludzie się tam w różnym wieku nawracają. I też ja wiem, czy to było jakieś tam wielkie nawrócenie. Po prostu byłem wtedy z młodym człowiekiem, który... Może nawet nie nazwę tego nawróceniem, co po prostu osobistym poznaniem, doświadczeniem Boga. Bo tak jak pewnie wiele gdzieś tam różnych osób z rodziny katolickiej pochodzę, ale chodzenie do kościoła, bo mama chodzi gdzieś tam, niekoniecznie mnie kręciło, więc to był taki moment, gdzie po prostu sam Pana Boga doświadczeń poznałem. A co się do tego przyczyniło? No, przypadek, nie przypadek, można sobie tutaj podstawiać. Pojechałem na rekolekcję. Ja pochodzę z Olsztyna, więc mieszkałem wtedy jeszcze jako dziecko w Olsztynie. Rekolekcje były w

0: Częstochowie. Mama mi zaproponowała, że jej znajoma, córka jej znajomej, na nie jedzie i nie ma z kim jechać. Ja jej nie znałem, stwierdziłem, że zobaczę, może jakaś fajna dziewczyna. No i dobra, i pojadę. No i tak to się zaczęło. Pojechaliśmy na te rekolekcje. Na miejscu poznałem tam też całkiem fajnych ludzi. Trochę miałem jakieś takie ciągoty, że mnie ciągnęło jeszcze do ludzi, którzy gdzieś tam strunili od kościoła, chodzili gdzieś tam po mieście, trochę imprezowali, ale stwierdziłem, że jak już przyjechałem na rekolekcje, to skupię się na tym i nie będę gdzieś tam dziwnych innych rzeczy robił, tylko to można mieć na co dzień, a tutaj jest coś innego. I, no i tak właśnie Pan Bóg mnie coraz bardziej do tego zapraszał i no i dla mnie pokazywał takich rzeczy, których ja wtedy nie wiedziałem. No, się dużo działo. Spoczynki w Duchu Świętym, czy modlitwy wstawiennicze, które mi mówili rzeczy, które tylko ja znałem gdzieś tam z dzieciństwa, z przeszłości. I no, dużo bardzo takich osobistych rzeczy tam się działo, doświadczałem i stwierdziłem, że doświadczyłem Boga i raz już go doświadczyłem bardzo mocno wtedy i będę się tego trzymał po prostu przez całe życie. Tam człowiek się całe życie nawraca, różnie bywało, ale starałem się tego pamiętać o tym po prostu. Mógłbym tutaj dużo mówić o tym, co się działo, ale może to też nie czas i miejsce. Po prostu Pan Bóg tam mocno zadziałał, bardzo mocno. No i tak, więc to taki początek. Dawno, dawno temu. Nie, to nie był jeszcze na to czas zupełnie. Wtedy jakoś, mówiąc krótko, nie było mi po drodze do wspólnot. Jakoś tak nie czułem się, żeby w ogóle do jakiejś tam wspólnoty wstępować. Po prostu byłem młodym człowiekiem, który jak pewnie większość w tym wieku się bawił, korzystał gdzieś tam z tego młodego wieku i jeszcze czas gimnazjum, liceum, później studiów. To był czas, kiedy totalnie jakby wspólnoty to nie był mój świat. Wspólnoty zaczęły się długo, długo później, dopiero jak się przeprowadziłem do Warszawy. Tu poszedłem, chodziłem też na pielgrzymki z Olsztyna do Częstochowy, ale po wielu latach przerwy przeprowadzce do Warszawy, już po studiach, stąd poszedłem. Poznałem masę fajnych ludzi, którymi się trzymamy do dzisiaj. I tam mnie ktoś zagadał właśnie ze znajomych, czy nie chcę wstąpić do wspólnoty i tak jakoś to się zadziało, że wstąpiłem po prostu i do pierwszej mojej wspólnoty w życiu, Świętej Jannie. I tam faktycznie trzeba przyznać, że na 99% spotkań przez rok chyba byłem jakoś tak. Nie szukałem tam fajerwerków, niczego, nie wiem, znajomości ludzi, bo po prostu tam już sporo ludzi znałem, tylko właśnie chciałem zobaczyć, jak to jest być we wspólnocie i doświadczyć tego Pana Boga we wspólnocie i to był, myślę, że bardzo dobry czas. Później należałem też do innych wspólnot, raz tak, raz nie, teraz akurat nie, tutaj z żoną się rozglądamy potencjalnie za wspólnotą małżeńską, ale tak na razie nigdzie nie uczęszczamy na spotkania, więc tak to wygląda. Tak, było też przymierze, był RCS, Święta Anna na początku właśnie, Światło Życie. Tylko o ile do Świętej Anny chodziłem regularnie, to później to moje uczęszczanie na spotkania wspólnoty to było takie niesystematyczne, więc ja też to nie robiłem żadnych, nie wiem, stopni wtajemniczenia i tak dalej. Po prostu to, czego szukałem, to w sumie trochę tego, co na początku, żeby mieć wspólnotę ludzi, którzy podobnie myślą, mają fundamenty, razem możemy się modlić i też gdzieś tam inspirować się tymi innymi ludźmi, dzielić świadectwem swoim, słuchać ich, tworzyć tutaj właśnie jakąś wspólnotę, grupy, i znajomości po prostu, też, więc sporo ludzi tam się też poznało, wspólne jakieś wyjścia, wyjazdy, imprezy, więc troszkę tego było. To był bardzo dobry czas. Więc myślę, że ten aspekt duchowy i towarzyski to tutaj jest w równowadze. Jeśli chodzi, przynajmniej to były takie moje właśnie motywację, dlaczego chodziłem do wspólnoty. O Bogu, tak. O Jezusie jak najbardziej, jakby zresztą nie, nie, jakby to jest Bóg w trzech osobach. Więc, ale to nie jest tak, że chodzę gdzieś tam na siłę, szukam tematu, tylko to wynikało gdzieś tam z różnych rozmów, nie wiem, na studiach gdzieś jeszcze sporo takich rozmów na różnego rodzaju imprezach, jakoś tak to no, nad ranem zazwyczaj takie głębokie rozmowy, jak to bywa, wychodziły z różnymi ludźmi, w różnych tam poglądach i no, w tamtych latach tak dużo czasu już minęło, ale myślę, że to były niektóre naprawdę ważne i fajne rozmowy. Teraz też, jeśli się taka okazja trafi, no ale to tak jak mówię, no to nie wchodzę komuś tam z butami w życie, tylko tak po prostu, jak to naturalnie wyniknie, to tak. Czy ja wiem, czy nawet powiedziałem swoim życiem tutaj, no dzięki, że tak mówisz. Dla mnie to było po prostu, chciałem tam pójść, więc to taka, nawet nie patrzyłem na to w ten sposób, ale może faktycznie nawet mi tam jeden z bliskich też mówił, że się cieszy, że poszedłem i tam wszystkim wokół mówi, ale ja tak jakoś na to nie patrzyłem ni wtedy, ani chyba nawet teraz. Po prostu czułem, żeby iść i poszedłem. Więc dla mnie to było takie, czym się motywowałem, żeby tam iść, to nie tylko jakimiś tutaj pobudkami duchowymi, ale no, mam taką naturę, że lubię takie wyprawy, przygody, więc pewno to było mocnym motywatorem tutaj. Po prostu chęć przeżycia czegoś, przygody, zrobienia czegoś innego, doświadczenia, no ale właśnie z Bogiem. Więc to połączenie było przygody z takimi, no takie rekolekcje w drodze, to były dla mnie, jak mówię, że Pan Bóg tutaj sporo uczy przez różnego rodzaju tego typu wyprawy, bo też stopem no dwa razy może tak powiedzmy dalej jechałem i też tam Pan Bóg sporo zadziałał, więc nie było chyba jednego konkretnego powodu, bo wcześniej 3 lata przed tym byłem na stopie do Medjugorje i już wtedy czułem, że chcę dotrzeć do Fatimy w jakiś sposób, ale nie słyszałem jeszcze o Camino. No i to była jakaś droga, że o nim usłyszałem. Więc nie wiem, czy to też się teraz będę rozwijał, może w szczegóły nie będę wchodził, żeby to tłumaczyć, ale też tak jakby widziałem naprawdę gdzieś tam, fajnie gdzieś tam Pan Bóg do mnie docierał przez różne osoby i mi o tym Camino mówił. Koniec końców po prostu ułożyło mi się to wszystko w całość, żeby no żeby pójść do Fatimy właśnie pieszo na Camino. No i najlepiej właśnie w 2017 roku, tak czułem, że to będzie dobry rok, że tam trochę jeszcze, mówię, trzeba odłożyć pieniędzy i planowania jakiegoś tam za dużego nie było, ale może trochę. I mówię, to było akurat stulecie objawień w Fatimie, w Częstochowie, bodajże 350 lat i 140-lecie objawień Giszwałdzie też, więc to taki był, mówię, dobry rok na to i więc tak czułem w środku, żeby pójść. No i nie szedłem tam sam, też z przyjacielem, z którym się trzymamy do dzisiaj, wtedy jeszcze też z dziewczyną, no tam jeszcze z też ówczesną dziewczyną mówię, przyjaciela, więc tam było więcej osób. Szliśmy Camino del Norte do Santiago. Santiago do Finisterre, to jest taki najdalej wysunięty, no prawie najdalej, punkt na zachód Europy, bo jeszcze w Lizbonie bodajże jest chyba dalej. To taki był średniowieczny koniec świata. Tak wtedy sądzono. Szliśmy do Finisterre i później z Santiago dalej do Fatimy trasą nabrzeżną, da Costa przez Portugalię. I ile czasu? Około 2 miesiące, około 1500 kilometrów. Zaczęliśmy w Irunie na północy Hiszpanii, tak przy granicy z Francją. No i tak, więc Del Norte to jest około, tam nie pamiętam dokładnie, 800 ileś kilometrów. Finisterre tam też kilkadziesiąt, no i później do Fatimy. Także tam w sumie się tak liczyłem, gdzieś tam różnymi drogami jeszcze się chodziło, gdzieś tam to około 1500 kilometrów. Tak, no dokładnie tak. Więc akurat to tak wyszło, że tam jest po prostu szlak, którym chodzą ludzie od setek lat. Ma prawdę, to jest przepiękna przygoda, polecam. Można poznać masę ciekawych ludzi z całego świata, naprawdę z całego świata. No, najwięcej z Europy jest, ale no, tam przyjeżdżają ludzie z całego świata. Wierzący, niewierzący, nie ma to znaczenia. Starzy, młodzi, totalnie nie ma to znaczenia. Po prostu wszystkich łączy jeden cel. Jak to się mówi, że każdy ma swoje kamino. I te wieczory wspólnie z ludźmi, śpiewy, rozmowy, wino. No, naprawdę przepiękny czas właśnie takich spotkań z ludźmi też. No, ja myślę, że tak. Ja to mówię, że Pana Boga się można modlić na różne sposoby. Człowiek idzie pobiegać, może z nim wtedy rozmawiać. Jakby to nie musisz gdzieś tam klękać w kościele i się modlić, co też jest bardzo w porządku. Chodząc na adorację chociażby, myślę, że bardzo ważna forma modlitwy. Ale tak, Camino to taka forma modlitwy, rekolekcje w drodze, bo Bóg mi tam dużo rzeczy mówił, to się już zaczynało. Na samym początku tam mieliśmy problemy z wylotem, odwołany lot, bo burza była, polecieliśmy dzień później, już dużo fajnych rzeczy, fajnych, no, może to brzmi nie fajnie, ale dużo z tego fajnych rzeczy wynikało, mogło opowiadać godzinami, pewnie to by było z 5 audycji, ale taka jedna może ważna rzecz na samym początku, jak już tu pytasz o modlitwę, to w kaplicy w Modlinie miałem taką no, myśl od Pana Boga silną, żeby być tu i teraz na tym Camino. Jeszcze tak nie za bardzo wiedziałem, na czym polega to takie tu i teraz, taki mindfulness i tak dalej. Jeszcze to tak gdzieś nie znałem tego, tylko po prostu na modlitwie poczułem, żeby być tu i teraz. I ta myśl była tak silna, ten taki wewnętrzny głos, że jak czasami mi myśli gdzieś tam uciekały na szlaku, tak sobie to przypominałem i wracałem do teraźniejszości, że podziwiałem te widoki, oliwki rosnące na drzewach, czy figi. No, dużo gdzieś tam szczegółów mam teraz przed oczami, żeby po prostu być obecnym. I myślę, że Pan właśnie bardzo tam działał właśnie w tym, żeby być tu i teraz, a nie gdzieś tam odpływać myślami daleko. No, taka ważna rzecz jeszcze, żeby... Znaczy teraz już są chyba aplikacje do tego, tam jest dużo więcej informacji, my żeśmy troszkę nie ogarnęli. Właśnie dziewczyna moja ówczesna, która z nami też jechała, szła, to ona tutaj akurat ogarnęła to bardzo dobrze, bo wydrukowała taką informację, gdzie są, jakie albergi. Albergi to są takie schroniska, w których się nocuje po drodze. Są publiczne i prywatne. I myślę, że to jest ważna informacja, więc taki codzienny dzień to było planowanie, jakby sprawdzenie, gdzie jest jaki alberg, oddalone ile kilometrów, ile dzisiaj mamy do przejścia, ile tam jest miejsc, czy się załapiemy na nocleg, czy nie, czy jaka jest szansa, czy się załapiemy. Jak jest mniej miejsc, no to mniejsza szansa. My też na początku to tak sobie tam przygodę mieliśmy, ich wstawaliśmy różnie, po drodze tam na plaży spędzaliśmy czas, więc te 2 tygodnie to były takich wakacji. Później już nabraliśmy jakiegoś takiego tempa bardziej z regularnego wchodzeniu. Przechodziliśmy sporo, bo z 30 to no 50, 40, 50 kilometrów nawet dziennie, ale tak sobie tam różnie się zatrzymywaliśmy, gdzie chcieliśmy. Więc to był taki plan, żeby zobaczyć, gdzie ten alberg jest, ile mamy do przejścia. Po drodze mniej więcej, czy będą jakieś sklepy. No takie logistyczne trochę rzeczy. Czy gdzieś tam knajpy, żeby zjeść, coś zjeść i tak dalej, i tak dalej. No ale koniec końców to wychodziło tak, że często dochodziliśmy do tego alberga i nie było miejsca. Ale zawsze nam się udawało tutaj z tej sytuacji wybrnąć, bo Hiszpanie byli bardzo gościnni i bardzo dobrzy i no jak tego miejsca nawet nie było, no to pozwalali nam się przynajmniej umyć, skorzystać z kuchni, poprać rzeczy i tak dalej. A jak byliśmy czyści na jedzenie, to szliśmy spać gdziekolwiek. I to było, myślę, że nawet, no nie, że dużo lepsze może, bo czasami ten dach nad głową się przydawał normalny, ale taki element przygody, że spaliśmy gdziekolwiek. Ruiny, budujące się domy, namiot, jakieś tam algidy czy czegoś na plaży. No, mieliśmy też swój namiot, ale nie polecam nosić z w ogóle bez sensu, bo szopy, garaże, zagadywaliśmy z ludźmi, także dach nad głową się zawsze znajdował. Najważniejsze to było po prostu po takim całym dniu się ogarnąć, a spać to już można było gdziekolwiek. No myślę, że tak. Jak tutaj właśnie mówię, że Camino i te wyprawy, które inne, no to takie rekolekcje w drodze, więc dużo się tutaj działo takich rzeczy na zaufanie. Tak jak wcześniej jechałem stopem, to że to mówię, było takich fajerwerków. Też tam jechałem z kolegą, który no tam niekoniecznie do kościoła chodzi, lubi kościół, ale nawet pamiętam moment, kiedy on się zastanawiał, że coś w tym jest. I tam właśnie fajne rzeczy się działy. To na Camino też one były, ale to było takie bardziej zaufanie. Jakby już taki, nie wiem, trochę inny etap, że tak zaufać Bogu w różnych sytuacjach. No często to Camino to jest proste, bo najtrudniejsze rzeczy, jakie masz, zazwyczaj to albo cię coś no boli, tam może mnie akurat nie bolało za bardzo nic, ale trochę tam jakieś były kontuzje czasem. No raz to miałem, tak? Że z dzień czy dwa. Ale to prozaiczny problem, nocleg, no po prostu, czy będziesz miał gdzie spać, się umyć i tak dalej. No to jest taki najważniejszy problem dnia i parę razy było tak, że no już nie wiadomo było, czy się uda, ale ja tak czułem, żeby zaufać i się takie cuda tutaj działy. Więc takie zaufanie, po prostu nauka zaufania, co mnie przygotowywało do późniejszych trudnych zdarzeń, które miały w życiu nadejść, ale o których jeszcze nie wiedziałem. No właśnie, po prostu puścić. To się wydaje proste na takiej pielgrzymce, w życiu już trudniej. Jednak pielgrzymka jest prostsza niż życie, ale no ja po prostu mówię, Panie Boże, nie mogę czegoś zrobić, Ty to zrób i wierzę, że zrobisz. I to się działo. No serio, tak było. Czasami było fajnie od razu, czasem nie tak prosto, ale koniec końców się działo. Więc no to jest jakaś taka lekcja, że jak w tych małych rzeczach się udawało, jakby Pan Bóg to pomagał, no to może też i w większych. Tylko to jest już trochę trudniejsze, ale to jest taka lekcja właśnie, którą ja sobie gdzieś tam na życie przykładam. No, różne sytuacje. Przykładowo, no nie, może tutaj właśnie raz było tak, że w zasadzie to był ostatni dzień, kiedy tej Magda wracała do Polski. No i byliśmy wtedy, doszliśmy do takiej turystycznej miejscowości i tam było trudno o nosek. Chodziliśmy od drzwi do drzwi. Ja się czułem trochę jak jakiś żebrak. Tam ludzie, widać, że mieli pieniądze i fajne posiadłości. No grzecznie pogadali, ale no u nas się nie da, może u sąsiada, więc no widać było, że nas zbywali. Więc tak tutaj to może nie było akurat u paru osób tej super gościnności hiszpańskiej. No w albergu byliśmy, zdążyliśmy się umyć. Nie, dobra, rano jeszcze byliśmy, to chyba były miejsca, ale nie zarezerwowaliśmy, bo było drogo. Stwierdziliśmy, że znajdziemy za darmo u kogoś, no się nie udało, wróciliśmy do alberga, już nie było miejsc. No ale jak zwykle pozwoli nam się umyć, no i mówię, no to teraz problem. Bo tak, jeszcze tak ja się z tym czułem, miałem taką, nie wiem, presję, nazwijmy to, bo tak, Magda wracała tego dnia i jeszcze miała imieniny. Więc mówię, no kurczę, ostatni dzień, ma imieniny, a my nie możemy tutaj niczego znaleźć. I tak koło ostatnią deską ratunku czuliśmy, że będzie msza święta wieczorna. Ona była chyba, już nie pamiętam, ale bodajże o 19:30. No więc tak trochę późno na szukanie noclegu. No ale taki miałem pokój, jakoś czułem, że na tym mszy i Magda też, że uda się tutaj no, z dobrymi ludźmi zagadać. No i na mszy miałem taką myśl, poczułem tak w sercu, że no żeby to właśnie puścić i tak powiedziałem, mówię, Panie Boże, Maryjo, mówię, no ogarnijcie, bo ja nie mogę, no po prostu chodzimy tutaj od drzwi do drzwi, już po prostu skichać się można, nikt nas nie chce, nie ma totalnie żadnego miejsca, nawet jakiegoś garażu, czegokolwiek, żeby spać, mówię, no okej, no wiem, że damy radę w każdych warunkach, ale no, no nie dzisiaj jeszcze, szczególnie tego dnia. No i tak poczułem wtedy taki pokój, że zobaczysz, że będzie lepiej niż myślisz. No i msza się skończyła. Pamiętam jeszcze wtedy taką znajomą, którą poznaliśmy po drodze. Prosiłem, mówię, Agnieszka, ty znasz dobrze hiszpański, wiem, może tu zagadasz ludzi. Jakoś pomożesz? No nie, bo to taka turystyczna miejscowość, że to tak nie głupio, ona nie chciała. Mówię, aha, to zobaczysz, jeszcze będzie dla ciebie świadectwo, co się będzie działo. No i Magda znała właśnie też tak hiszpański tutaj w stopniu podstawowym. I po mszy tam staliśmy pod kościołem właśnie i ona zaczęła po hiszpańsku rozmowę z paniami po mszy. I tak od słowa do słowa i tam one zaczęły się zastanawiać. W którymś momencie jedna z nich do mnie po angielsku, akurat ona zna angielski, powiedziała, że tutaj naprzeciwko kościoła, czyli tam w centrum tego miasta, jedna z tych pań ma apartament, który jutro tam od, nie wiem, 10 będzie już wynajęty, ale że dzisiejszą noc jeszcze jest wolne i jak chcemy, to możemy tam przenocować za darmo. Więc ja sobie myślałem, że kurczę, no po prostu, że tam, żeby tam, chyba mu prosiło, żeby ręczników nie używać, bo już właśnie jest zarezerwowany nocleg. Wiemy, że już my tam mamy swoje rzeczy, że już dawno tam też jesteśmy już po wieczornej tutaj toalecie, więc nie ma problemu, ale mówią, że tam ze wszystkiego można korzystać. I jeszcze jak powiedzieliśmy, że ona tutaj jest Magda, ale akurat w tym mieście, no mało tego, akurat tego wieczoru, tego dnia oni obchodzili święto świętej Magdaleny. Więc nie dość, że był nocleg, super, naprawdę, bardzo fajny apartament. Nie wiem, ile on musiał kosztować wtedy. To jeszcze w tym mieście się po prostu masa takich wydarzeń kulturowych tutaj odbywała, kulturalnych i no mieliśmy jeszcze darmową imprezę, także no naprawdę no było lepiej niż myślałem, niż mogłem sobie wyobrazić. Dokładnie tak jak czułem te słowa na mszy. No i takich sytuacji tego typu gdzieś tam było więcej. Może ta była taka, co najbardziej gdzieś tam zapadła w pamięć, więc tak. No tak. Tak jak wtedy jechaliśmy stopem do Medjugorje i tak koledze powiedziałem wtedy tam właśnie nie lubię tak dzielić ludzi na wierzących, niewierzących, ale uprośćmy to, że tam niewierzącemu mówi, czy dla niego to jest okej, że jedziemy do Medjugorje. On powiedział, że spoko. Chciał jechać po prostu w tamte strony, jemu nie przeszkadza. Więc myślę, że ważny jest ten cel, ale ważniejsza jest droga do tego celu, więc tu mieliśmy cel Fatimę, no bo no, to też jakaś dłuższa powieść, ale Matka Boża w moim życiu jest bardzo ważna. Dużo było takich właśnie różnych sytuacji, wydarzeń, że jej doświadczałem i prowadzenia. No i czułem, że po prostu do Fatimy dotrzeć w jakiś sposób, tak jak tu wspominałem, i właśnie wyszło, że to było w formie jakby tutaj Camino. Więc to był ten cel, po prostu miałam taką i mam nadal relację z Matką Bożą, bardzo dobrą, no ale najwięcej to się działo właśnie po drodze. Po prostu się lubimy i to bardzo, od najmłodszych lat. Myślę, że to też pewnie psychologicznie można w jakimś stopniu tłumaczyć, że ja miałam swoją mamą świętej pamięci, już niestety bardzo dobrą relację. To się pewnie gdzieś tam na to przykłada, ale no, no z Polski dużo pielgrzymowałem na Jasną Górę i to był taki bardzo no, szczególny czas. Po prostu też taki przygody towarzyski, no, przyjaciół, których tam poznałem, do dzisiaj się trzymamy. No ale dużo takich właśnie też doświadczałem jakiejś tej pomocy. Jakoś, po prostu no, tak jak można powiedzieć, że ma się relacje z jakąś osobą tu na ziemi, to tak samo można mieć relacje z Bogiem czy z Maryją. Po prostu no, mówisz, rozmawiasz sobie, mówisz o wszystkim, pomaga ci. Czasem też nie, że też sobie coś trzeba wygarnąć, no, nawet nie czasem może. Więc myślę, że to taka prawdziwa relacja po prostu. Więc po prostu szedłem do niej, a tak mam takie no, przed oczami, czy raczej odczucie. Pamiętam, że jak już doszedłem do Fatimy, to no bo na Camino no, piękna przygoda, dobrze się czułem, ale już pod koniec to już miałem takie zmęczenie, nawet nie fizyczne jakoś. No pewnie też jednak, no bo trochę się przeszło, ale bardziej już takie no, trochę mentalne, chwilowe taki, no nie wiem, no, nie nazwę tego może kryzysem, ale że tak mówię, codziennie to samo, się ciągle idzie, dochodzi gdzieś tam noslek, jakby już taka monotonia, gdzieś tam rutyna. A jeszcze szedłem wtedy akurat 2 tygodnie sam. Mało ludzi było już tam bliżej Fatimy. To jak wszedłem do Fatimy, to się poczułem dosłownie jak u mamy w domu. I to miałem takie odczucie, tak jakbym przyjechał do siebie, do Olsztyna, do rodzinnego domu po jakiejś tam właśnie podróży i o, jestem u siebie. To dokładnie tak się tam czułem. Już pomijam tam, różne ludzie mają opinie odnośnie tam tego, co tam się dzieje, tam sprzedaży różnych tam jakichś tam rzeczy religijnych, tego tam handlu. Mi to tam jakoś nie przeszkadzało akurat za szczególnie, po prostu poszedłem tam by dla tego źródła właśnie i, no i tam to znalazłem, także czułem się jak u siebie w domu. Spędziłem tam, nie pamiętam, 2-3 dni spędziliśmy, bo jeszcze tam właśnie Przemek też z Natalią jeszcze chwilę tam byli, poznałem po drodze takiego Egipcjanina Amira, też się trzymaliśmy. No, już te ostatnie dni później do Lizbony jeszcze razem pojechaliśmy, do Maru jeszcze też. Więc to już był taki czas odpoczynku ze znajomymi i taki duchowy też, także właśnie tak jak w domu trochę. Tak bym zachęcił. No myślę, że to jest dla każdego po prostu. Naprawdę. Znajoma, znaczy mojej znajoma, mama mojego kolegi przyjaciela też. W końcu nie wiem, czy była, ale chyba tak, jakoś zorganizowaną grupą leciała, więc wiem, że są różne formy. Można jechać samemu po prostu. No ja to akurat najbardziej, znaczy ja nie lubię może sam podróżować z kimś, ale w sensie samemu, że samemu się to sobie organizuje, ale wiem, że są też możliwości pojechania jakby przez wsparcia, że ktoś to może tu pomóc zorganizować. Natomiast no tutaj naprawdę nie gra roli, ile masz lat, czy wierzysz w Boga, czy w coś innego, czy w nic. Tam naprawdę poznaje się super ludzi i się z nimi rozmawia. Możesz też rozmawiać o Bogu, o różnych innych rzeczach. Więc naprawdę warto, bo to jest przepiękna przygoda, przynajmniej dla nas to była przepiękna przygoda. Wspomnienia na całe życie, doświadczenia, masa poznanych ludzi różnych zakątków świata, więc no, jeśli chodzi, bo tam się ludzie mogą przejmować też, jeżeli chodzi o formę, zdrowie, no nie trzeba iść tam, ludzie chodzą i z Polski po kilka tysięcy kilometrów, rozmawiałem też z takimi ludźmi, więc to nie trzeba iść tych kilku tysięcy, półtora czy ilu. Mówi się, że minimum trzeba przyjść 100, żeby kompostelkę dostać, więc ludzie robią tak, że jeżdżą też jakby co roku wracają w miejsce, gdzie rok wcześniej skończyli, czy tam po prostu ostatnio skończyli, kontynuują trasę, więc można sobie to na raty podzielić. No jakby opcji jest dużo, ale co jest piękniejsze, to jak to się mówi, że każdy ma swoje Camino. Camino to z hiszpańskiego droga, więc każdy ma swoją drogę po prostu i tam łączy wszystkich to, że każdy tą drogę ma, ten cel gdzieś zmierzają wszyscy do Santiago, ale każdy to na swój sposób przeżywa inaczej, ma inne pobudki, którymi się kieruje. Ludzie są różni, a tam ich łączy wspólny cel, więc ale jak ktoś nie lubi ludzi, to może być indywidualistą i zupełnie sam też, no jakby nie musi tam, nie wiem, poznawać ludzi, gadać z ludźmi, różni ludzie chodzą, więc są i bywają i tacy, więc najbardziej to jest dla każdego.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Panie Boże, Twój jest czas, Twoje są zdarzenia, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko to, co nas spotyka. Prosząc o Twoje światło w nasze serca, o moc, o to, żebyśmy potrafili Ci służyć. Bądź uwielbiony, Panie. Boże Ojcze, niech będzie Tobie chwała, Jezu. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. A Ciebie, Mario, serdecznie tutaj też zapraszam. Pod Twoją obronę. Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Batycka. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Rozmawialiśmy parę lat temu.
1: Tak. No, nie pamiętam, kiedy to było, ale dawno.
0: I powiedz, czy historia z Panem Bogiem może się znudzić?
1: Absolutnie nie.
0: Co takiego ostatnio było, co cię wytrąciło zupełnie z twojego chrześcijaństwa rutynowego? O ile takie w ogóle jest, ale z takiego właśnie rytmu codzienności. Że Pan Bóg zrobił coś, co pokazało go od nowej strony.
1: To bardziej chyba moje uszy się otworzyły na Boże wołanie o prawdę. I to takie padło pytanie do mnie bezpośrednio. Czy wiesz, co to jest prawda? Więc ja tak myślę sobie, prawda to prawda, o czym właściwie tu mówić? I wtedy zrozumiałam, że każdy z nas, ludzi, ma swoją prawdę. I każdy z nas tę prawdę jakoś tam pielęgnuje, broni jej. Natomiast Chrystusowa prawda jest naprawdę tylko jedna. I w momencie, kiedy to zrozumiałam, usłyszałam, że o prawdę trzeba wołać, o prawdzie trzeba mówić, o prawdę się trzeba dobijać, prosić ludzi o prawdę, o to, żeby się o nią modlili dla świata, dla polityków, dla Kościoła, dla siebie osobiście, dla bliskich. I właściwie wtedy tak bardzo mocno do mnie dotarło, że wołanie o prawdę przemienia świat. Tak, tak bardzo realnie doświadczyłam też w swoim własnym życiu, że w momencie, kiedy zaczęłam modlić się o prawdę, odkryłam takie małe, drobne kłamstewka. Na przykład to, że mówię komuś, że mam czas, kiedy go nie mam. No taka hipokryzja na użytek codzienny. I kiedy właściwie dotarło do mnie, że o tę prawdę trzeba wołać, zaczęłam też modlić się z jedną z córek, która miała taki trudny czas z chłopakiem swoim. Wydawało jej się, że on ją oszukuje. I kiedy zaczęłyśmy modlić się o prawdę, w ciągu 2 tygodni okazało się, że ten człowiek faktycznie bardzo mocno ją oszukuje i jest człowiekiem mocno uzależnionym od alkoholu i nie tylko. Gra zupełnie kogoś innego. A Pan Bóg dał jej siłę, żeby mogła z nim zerwać. To taki owoc prawdy.

0: ale najtrudniej jest chyba wołać o prawdę o sobie.
1: No zdecydowanie tak. To bywa tak trudne, że człowiek się przed tym broni, ale ja zauważyłam, że w momencie, kiedy otworzyłam się na tę rzeczywistość, to Pan Bóg daje mi na co dzień, bo co dzień o nią wołam, łaskę nie tylko zobaczenia prawdy, nawet takiej niemiłej dla mnie, no na przykład obłudy, czy tego, że osądzam innych. I nie jest to dla mnie bólem. Kiedyś to dla mnie było ogromnym bólem. Dzisiaj to jest jak gdyby krok do przodu. Naprawdę tak to czuję.
0: Co było bólem?
1: No chociażby to właśnie, że no wydawało mi się, że ludzie...
0: Czyli zobaczenie siebie w prawdzie, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale tak na konkrety przechodząc, jaka rzecz cię bolała najbardziej? Przyjęcie jakiej prawdy w życiu bolało cię najbardziej? O sobie prawdy.
1: Chyba ta, że nie wszyscy muszą mnie kochać. To chyba najbardziej dotkliwie poczułam, doświadczyłam, że ludzie mogą mnie odbierać bardzo różnie i że wcale niekoniecznie obraz mój, który ja widzę o sobie, jest zgodny z tym, jaki widzą ludzie o mnie. No i to jest niemiła prawda.
0: Z tych ostatnich kilku lat, kiedy nie rozmawialiśmy po tym czasie, kiedy byłaś tutaj, czy są jakieś historie, w których jest właśnie szukanie prawdy, a które są warte opowiedzenia, bo mogą pokazać coś, co według ciebie jest ważne?
1: Tak, właściwie skrótowo powiedziałam już niemal wszystko to, co jakoś tam było moim doświadczeniem, bo to nie jest długi czas tego doświadczenia walki o prawdę. Ale widzę, że nawet ta modlitwa o prawdę w ostatnim czasie w naszej rzeczywistości, polskiej rzeczywistości, przynosi ogromne owoce. Tę modlitwę o prawdę propaguję jak tylko mogę i widzę, że no, jest coraz więcej prawdy i w Kościele nie przypisuję sobie żadnych zasług, broń Boże, to nie o to chodzi. Ale myślę, że to jest takie bardzo wielkie Boże wołanie o to, żeby głosić prawdę. Jedno ważne zdanie wtedy padło, kiedy jakby usłyszałam to wołanie Jezusa. Bo Jezus wtedy powiedział, ile prawdy w tobie, tyle mnie w tobie. I myślę, że to jest cały sens prawdy.
0: A w jakiej sytuacji to usłyszałaś?
1: W modlitwie osobistej.

0: Jak się nawróciłaś?
1: Niby to wygląda tak, że dotyczy to roku 1982, ale w zasadzie musiałabym cofnąć się trochę w czasie. Urodziłam się w rodzinie katolickiej. Praktykująca była mama, też nie tak bardzo gorliwie, ale jednak praktykująca. Tata był katolikiem od wielkiego dzwonu. Myśmy z bratem byli właściwie wysyłani do kościoła. Jako taka w miarę dorosła osoba uważałam się za wierzącą niepraktykującą. Ślub wzięliśmy w kościele świętej Anny zresztą, katolicki. Przeżyliśmy go bardzo mocno. Nawet mi poleciały łzy. Zupełnie nie wiem z jakiego powodu, bo zupełnie nie wiedziałam, w czym uczestniczę tak naprawdę. No i potem urodziło się nam pierwsze dziecko. I już po narodzinach córki okazało się, że mamy konflikt RH. Ja mam RH minus i moja krew walczy przeciwko krwi dziecka. To były lata 70. W związku z tym jeszcze nie było immunoglobuliny, która zabezpieczała przeciwko powstawaniu przeciwciał w organizmie matki. I wiadomo było, że jest kilka wyjść. Albo będę roniła za każdym razem, albo będą się rodziły dzieci nienormalne, albo będą umierały. No i kiedy okazało się, że jestem drugi raz w ciąży, a ciąża była słaba, ja ją gubiłam, no taka padła sugestia ze strony lekarki, żeby zdecydować się na usunięcie ciąży. Przy czym muszę powiedzieć, że to dla mnie nie był żaden problem, bo w moim pojmowaniu wtedy tego, co we mnie wzrastało, to było nic. Właściwie tak jakoś wtedy to funkcjonowało wśród kobiet, wśród ludzi, że to, no to takie nic takiego jak obcięcie paznokci. No i zdecydowałam się na ten tak zwany zabieg i przeżyłam go strasznie. Przeżyłam go w potwornym cierpieniu, w bólach i uważam, że to jest zwycięstwo cierpienia nad moją głupotą i nieświadomością. Powiedziałam wtedy cierpieniu, nie Panu Bogu, bo Go nie znałam, nie żadnej moralnej rzeczywistości, tylko cierpieniu powiedziałam nigdy więcej. Niech się rodzą, niech umierają, niech będą, jakie mają być, nigdy więcej.

Potem była śmierć mojego taty po drodze, którą przeżywam bardzo mocno i to jest następny owoc cierpienia, bo uważam, że to naprawdę cierpienie tutaj zaowocowało. Cierpienie, którego się zawsze bałam, przed którym najchętniej bym uciekła, gdziekolwiek się dałoby. To cierpienie już drugi raz zaowocowało tym, że zaczęłam się modlić, zaczęłam prosić Pana Boga, żeby skrócił jego cierpienie. I wtedy doświadczałam jakiejś takiego poczucia bliskości Boga po raz pierwszy, jeszcze zupełnie nie uświadamiając sobie, co tam się naprawdę kryje i co się dzieje w tej sferze duchowej. Potem, kiedy mój tata odszedł, okazało się, że jestem po raz kolejny w ciąży. Ta ciąża była w pełni zaakceptowana. Miałam lęk przed tym, co to się okaże, czy będzie dziecko żyło, czy będzie jakiś ogromny kłopot. Kłopoty były faktycznie, ale dziś to już jest dorosła kobieta, mężatka. Potem był rok 80 i kolejne dziecko, kolejna dziewczynka, która nam się urodziła. I czas strajków, cierpienia znowu związanego z ogromnym cierpieniem naszego narodu. Ogromnego stresu, lęków i także takiego potwornego odrzucenia ludzi, przez ludzi mnie osobiście. Wytykano mnie palcami, śmiano się ze mnie, że w dzisiejszych czasach, wtedy, w wczesnych czasach decyduje się na kolejną ciążę. I mało znani ludzie i bardziej znani ludzie po prostu się naśmiewali ze mnie. Więc kiedy okazało się, że jestem po raz kolejny w ciąży, czyli czwarty, a właściwie piąty, to no chciałam uciekać, chciałam się schować w mysią dziurę, bałam się ludzi, bałam się powiedzieć, przyznać do tego, że jestem w ciąży. I pobiegłam do kościoła, wtedy po raz pierwszy chyba niesamowicie żarliwie modliłam się o to, żeby się to okazało nieprawdą. To był właśnie 82 rok. Doświadczyłam czegoś niesamowitego po prostu. Mogłabym to porównać do jakiegoś gigantycznego klosza, którym mnie Pan Bóg okrył. Poczułam się niesamowicie kochana, bardzo potrzebna, bezpieczna. I jakby na dokładkę do tego zobaczyłam przed swoim nosem dłoń Chrystusa z raną. Czułam się tak pewnie, że w ogóle nic mi nie grozi, że wyszłam zupełnie innym człowiekiem z kościoła. Wszystkim na prawo i lewo opowiadałam, co mi się wydarzyło, jak mnie Pan Bóg dotknął, jak się nie boję tej kolejnej ciąży, jak w ogóle no, życie jest piękne, świat jest cudowny. Miałam uczucie, że jakaś kurtyna, która miała z metr grubości, żelazna, potężna, podniosła się do góry i ja zobaczyłam, że świat wygląda zupełnie inaczej, niż go widziałam do tej pory.

0: To był już czas, kiedy byłam po, co jest też ważne w tym wszystkim, byłam po spowiedzi, do której nawoływał Ojciec Święty, nasz już Ojciec Święty, nasz papież. Poszłam do spowiedzi, przed którą się bardzo broniłam przez wiele lat. Czułam się niegodna, nie w porządku. Tu niby wiedziałam, że to jest tam nic takiego, takie usunięcie ciąży, a zarazem jakiś potworny ból, który w sobie nosiłam, sprzeciw przeciwko temu, jakąś nieumiejętność, której doświadczałam bycia w kościele, bycia na mszy świętej, skupienia się na mszy świętej. Nie wiedziałam, co się w kościele w ogóle dzieje. Nie słyszałam kazań. W ogóle nie uczestniczyłam w liturgii właściwie. Mogłabym powiedzieć, że wiedziałam, co jest w kościele, co się znajduje fizycznie w kościele, natomiast nic do mnie nie docierało. Po pontyfikacie, po mszy pontyfikalnej papieskiej poszłam do spowiedzi. Po raz pierwszy wtedy wyrzuciłam z siebie ten potworny grzech. Poczułam ulgę, ale jakoś na krótko. Ale potem trafiłam na kapłana, któremu mówiłam o tym, że czuję się niewyspowiadana, że czuję się niegodna przystępowania dalej do sakramentów. To był starszy ksiądz. Odwrócił się do mnie gwałtownie w konfesjonale i po prostu wrzasnął na mnie. Jak śmiesz nie wierzyć, że Chrystus ci wybaczył. No i przeszło jak ręką odjął. Po prostu. Tak to było. Dzisiaj mam 7 dzieci. Wszystkie są zdrowe. Mamy taki dodatkowy prezent od Pana Boga. Dziecko adoptowane do naszej rodziny. Tak wygląda ta moja historia.
1: Powiedz, co się w tym momencie zaczęło?
0: W tym momencie zaczęło się zupełnie nowe życie. To jest tak, jakbym złapała ogromny łyk powietrza i wynurzyła się z jakiegoś błota na powierzchnię. Naprawdę widziałam świat wtedy zupełnie inaczej. Od tamtej pory widzę go inaczej, nie tylko widziałam go wtedy, ale teraz ciągle to trwa, to jest na nowo ciągle żywe, nieustannie, bardzo mocno żyjące w moim sercu, bardzo trzymające mnie przy Panu Bogu. Od 83 roku jestem w odnowie w Duchu Świętym. Te wszystkie rzeczy, które poprzedziły dojście moje do akurat tej wspólnoty, to mogła być każda inna wspólnota, ale akurat trafiłam do takiej. To było takie zetknięcie z Duchem Świętym i po latach, kiedy policzyłam w kalendarzu, jak ja się modliłam o to, żeby się okazało nieprawdą, że jestem w ciąży, okazało się, że to była niedziela zesłania Ducha Świętego. I że to wtedy właśnie Pan Bóg przyszedł z taką ogromną mocą, właśnie w dzień zesłania Ducha Świętego. Od tamtej pory nie tylko jestem we wspólnocie, ale służę pomocą, modlitwą. Modlitwą o uzdrowienie, prowadzeniem rekolekcji. Żyję w kościele. Nie opuszczam mszy świętych. To jest wielka radość i zaszczyt móc być przy Jezusie.

0: jak twoje życie się zmieniło. Codzienność.
1: Moja codzienność jest od tej pory o wiele łatwiejsza, bo wszystko zawierzam Panu Bogu. Nie ma takiej sytuacji, w której miałabym lęk, choć doświadczam naprawdę na przestrzeni długiego czasu ogromnego trudu, także finansowego trudu. Doświadczam takiego nieustannego właściwie borykania się o los naszej rodziny, takiego utrudzenia w boju o najprostsze, najbardziej potrzebne rzeczy. A zarazem z drugiej strony doświadczam niezwykłej opieki Bożej. Doświadcza nasza rodzina, doświadcza takich ogromnych cudów na co dzień.
0: Jakie są cudy? Cuda na co dzień?
1: To jest ofiarowanie przez kogoś jakiejś pomocy fizycznej czy materialnej. To jest pomoc nawet w postaci samochodu.
0: Co to znaczy?
1: Który dostaliśmy od znajomego.
0: Jak to się daje samochód komuś?
1: Po prostu nam go ofiarował. Tak.
0: Ale co? Przyszedł i powiedział, o kurczę, w tej rodzinie jest wszystko oprócz samochodu.
1: No widział, że mamy bardzo stary, rozlatujący się samochód, którym pracowaliśmy.
0: Jak zarabialiście na życie?
1: Mamy sklep ogrodniczy, do którego potrzebny jest transport. Ten samochód nie dawał sobie rady, bo to był duży Fiat 125P. W bardzo takim rozsypanym już kształcie. No i ten znajomy chciał nam bardzo pomóc. Ofiarował nam, chciał nam zaoferować albo możliwość dofinansowania jakiegoś przebudowania naszego malutkiego kiosku. Ale właściwie zorientował się, że bardziej chyba nam w tym momencie będzie potrzebny samochód. W związku z tym nam ten samochód ofiarował. To jest duży samochód, który spełnia także nasze długoletnie modlitwy o to, żeby nasza rodzina mogła pojechać w całości samochodem. Samochód ma 9 miejsc. Razem z babcią jest nas dokładnie tyle. No wielki dar, naprawdę.
0: Mówiłaś o 7 dzieci, dwoje rodziców, z babcią to 10.
1: No tak, ale najstarsza córka już z nami nie mieszkała w tym momencie, kiedy dostaliśmy samochód. Już była mężatką, dziś ma 3 dzieci sama. Już w ogóle w tej chwili mamy 3 córki w sumie poza domem. Także ubywa nas trochę, ale zawsze możemy kogoś dobrać. Wozimy także ludzi na rekolekcje. Służy samochód w różnych sytuacjach, kiedy potrzebne są też jakieś ewangelizacyjne wyjazdy. Przydaje się tak naprawdę w dziele Bożym.

to moje nawrócenie początkowe było tak gwałtowne, tak mocne, takie bardzo głębokie, że właściwie potem doświadczałam, mogłabym to porównać właściwie do takiego też fragmentu z Pisma Świętego, w którym Pan Bóg mówi o sobie, że jest rzeźbiarzem. To ja doświadczyłam czegoś takiego, jak doświadcza na początku

0: ale zobaczyłam po drodze, jak bardzo było dużo we mnie pychy, jak ciągle tej pychy jest we mnie dużo. Jak w różnych sytuacjach, kiedy mi się już wydaje, że tej pychy właściwie no już nie ma, ale jakoś tak jakby rzeźbiarz odwraca moją bryłę dookoła z innej strony i znowu się okazuje, że gdzieś tam ten brud się pokazuje. I chociażby przez takie powiedzenie, ja potrafię, ja coś zrobiłam, to ja powiedziałam coś takiego, co komuś pomogło. Już łapię się na tym, że to jest znowu jakiś wyraz pychy i próbuję z tym walczyć. Proszę Pana Boga o łaskę.
1: Mąż jak zareagował na taką zmianę?
0: No myślę, że w początkowym okresie mógł myśleć, że postradałam zmysły, bo sam też nie był człowiekiem wtedy wierzącym. A właściwie był wierzący, nie praktykujący, podobnie jak ja. Opowiadałam mu o różnych rzeczach, które dotykały wtedy mojego serca, mojego życia, mojej jaźni także, bo dane mi było zobaczyć wiele rzeczy tak w obrazach.
1: Co to znaczy?
0: No widziałam na przykład stopy Jezusa w sandałach, których nigdy nie widziałam na żadnych rycinach. I kiedy poszliśmy z mężem do kościoła, był wyświetlany wtedy Jezus według Ewangelii świętego Łukasza. Byłam odwrócona do koleżanki tyłem, bo wszystkim wtedy opowiadałam o tym, co mi się wydarzało. Byłam tak pełna tego, że każdemu bym mówiła o tym, że to Jezus jest najważniejszy na świecie i czy chciał słuchać, czy nie chciał, to właśnie tak to wyglądało. Więc tam jej tak na gorąco mówiłam właśnie o tym. I mąż pukał mnie w ramię i mówi, zobacz, to są te sandały, o których opowiadałaś, o których nigdzie nie było widać. I właśnie takie rzeczy były moim udziałem.

0: Myślę, że mój mąż naprawdę był zadziwiony tym wszystkim. Jakoś szedł za mną, choć na przykład podczas wyjazdu proponowanego nam przez księdza do Lichenia, kiedy ja z wielką radością i ochotą jechałam, on się bronił jak mógł, żeby nie pojechać. Myślę, że wiedział, przed czym się broni, bo tam doświadczył swojego nawrócenia, bardzo podobnego do mojego. Tam poczuł się ogarnięty i przytulony przez Maryję. Bardzo taki otulony miłością i ciepłem, tak jak ja doświadczałam od Jezusa, tak on doświadczył od matki. I jak jechaliśmy do Lichenia, to ja i córka byłyśmy rozśpiewane i jakoś modlące się razem z całą grupą. A mój mąż wyglądał na człowieka zbuntowanego. Tak wracaliśmy wszyscy rozśpiewani, już zupełnie inaczej niż jadąc w tamtą stronę.
1: I teraz, co to znaczy, że pomagasz w rekolekcjach i tak dalej? Jesteś we wspólnocie i co ta wspólnota robi? Modlą się ludzie, modlą i mówią, no to teraz tym ludziom zrobimy rekolekcję. Jak to wygląda?
0: Nasza grupa należy do Wieczernika, czyli do fundacji, jak to się nazywa? Wieczernik w Magdalence. Zapomniałam, jak się nazywa. Federacja?
1: No, ale to nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. Jest to takie centrum formacji odnowy w Duchu Świętym. I w tym centrum formacji odnowy w Duchu Świętym są zrzeszone wspólnoty diecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej. No i tam w Magdalence odbywają się różne rekolekcje. Tam też odbywają się rekolekcje o posłudze modlitwy.

modlitwą o uzdrowienie, które między innymi ja prowadzę. Ale nasza wspólnota, która ma swoją siedzibę w Wesołej pod Warszawą, to jest wspólnota, która powstała w 1983 roku właśnie. I to jest grupa, oczywiście przychodzi różne sytuacje, tam było, że było 150 osób, potem było znacznie mniej, teraz troszeczkę znowu nas przyrasta. Ale cały czas podejmujemy taką posługę modlitwą wstawienniczą w każdy czwartek po mszy o godzinie 18. Także każdy indywidualnie może przyjść, poprosić o modlitwę. Są 4 grupy posługujące taką modlitwą. Jest też w 3. niedzielę miesiąca msza święta z modlitwą o uzdrowienie, którą prowadzi nasza wspólnota. I w 4. niedzielę jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, też prowadzone przez naszą wspólnotę, takie przybliżające Jezusa Miłosiernego właśnie.

0: Co to znaczy prowadzić rekolekcje dla ludzi, którzy będą się modlić o uzdrowienie? Co? Doświadczyłaś jakichś uzdrowień, że ktoś został uzdrowiony?
1: Nie tylko doświadczałam tego, że ludzie zostali uzdrowieni, i sama doświadczałam uzdrowienia przez modlitwę i to wielokrotnie. Pierwsze takie bardzo potężne moje uzdrowienie dokonało się, kiedy do naszej parafii przyjechała grupa z Anglii. To byli protestanci. Modlili się wtedy o różne rzeczy, z którymi się człowiek pojawił. Modlitwa była nad całym kościołem zgromadzonym. Ponieważ jestem po żółtarce zakaźnej, prosiłam o uzdrowienie wątroby. Nasza wspólnota stała na chórze, daleko. Tłok był ogromny w kościele, więc żeby potem się przycisnąć do mikrofonu, to był naprawdę wielki trud. A ja od najwcześniejszych lat byłam osobą zakompleksioną, schowaną, najchętniej siedzącą gdzieś tak z tyłu pod stołem, udającą, że mnie nie ma, ubierającą się na szaro albo czarno, żeby mnie nikt nie widział. Więc pierwszy cud, który się dokonał, to był taki, że ja z chórą, na którym poczułam, że w moje kości wlewa się ogromne gorąco, zeszłam i powiedziałam, że czuję, że Pan Bóg mnie uzdrowił. Myślę, że to uzdrowienie było większe niż to uzdrowienie fizyczne. Niedawno miałam robione badania wątroby. Wątrobę mam zdrową. To co prawda było w 83 roku, ale ciągle taka jest prawda. To gorąco, które się wlewało w kości wtedy, zaowocowało tym, że kiedy wyjechaliśmy na obóz, bardzo krótko po tej modlitwie, na obóz do Mikaszówki pod namiotek, gdzie lało non-stop, było bardzo zimno i w normalnej sytuacji miałabym na pewno ogromne kłopoty ze stawami. Nie było mi nic zupełnie. Także też takiej ochrony doświadczyłam przed deszczem, zimnem, chłodem.

0: ale też doświadczyłam czegoś takiego, kiedy modliłam się nad pewną osobą, nie sama, bo nigdy się, raczej staramy się nie modlić pojedynczo, raczej modlimy się w dwie lub trzy osoby, czasami w więcej osób nad jakąś osobą. Stanęła do modlitwy pani, która nie chciała powiedzieć, co jej dokuczy. Bo każdy ma takie prawo, żeby nie musieć mówić o tym, co mu jest, co go boli. I kiedy Pan Bóg bardzo wyraźnie określił, co ją boli. Jak...
1: W jaki sposób? Co to znaczy Pan Bóg określił?
0: A, no właśnie, to jest ta pokusa mówienia żargonem odnowowym. Pan Bóg daje poznać
1: w umyśle, w sercu.
0: W umyśle, w sercu, właśnie tak.
1: Ale to czuje się coś, czy słowa?
0: Przychodzą słowa, ale też jest to takim, z takim poruszeniem serca, potwierdzeniem. Ja myślę, że każdy z nas może chyba powiedzieć, że Pan Bóg do niego mówi w inny sposób, że to są zupełnie różne, bardzo indywidualne sposoby porozumiewania się. No i kiedy poczułam, doświadczyłam takiego poruszenia serca i też pełnej świadomości, że ta osoba ma ogromny problem związany z cierpieniem w dzieciństwie. Bardzo wyraźnie to cierpienie zostało mi pokazane. I w związku z tym ma problemy z żołądkiem. I kiedy ja to powiedziałam, to ta pani powiedziała: skąd ty wiesz o tym, że ja tak cierpiałam w dzieciństwie, a w ogóle skąd wiesz, że mam chory żołądek? Ja właśnie z żołądkiem tutaj przyszłam, a nie chciałam nic mówić, bo lekarze nie mogą znaleźć przyczyny. Takich przykładów naprawdę można mnożyć. Jest bardzo dużo uzdrowień, bardzo dużo takiego namacalnego, mocnego działania Pana Boga pośród nas. On żyje prawdziwie, uzdrawia, przemienia serca. I to chyba jest najważniejsze, że właśnie przemienia serca.
1: A takie dwa przypadki, które najbardziej ci się wryły w serce, uzdrowień fizycznych.
0: Miałam taką możliwość, może najpierw zacznę od takiego przypadku bardziej łagodnego, chociaż nie wiem, czy to jest bardziej łagodne, ale była to osoba chora na raka bardzo poważnie. Kiedy już ten stan był określony jako krytyczny, kiedy modliliśmy się nad tą osobą z księdzem, Pan Bóg przyszedł z taką ogromną pewnością, że ta osoba będzie żyła, że będzie zdrowa. I tak się też stało. To uzdrowienie się dokonało. Drugim takim przypadkiem jest modlitwa nad kapłanem, który potem dowiedzieliśmy się od kogoś, że choć kapłan bardzo bał się śmierci. Modliliśmy się o jego stan ducha, o jego uzdrowienie, to, które, na którym Panu Bogu najbardziej zależy.

0: po tej modlitwie on po 2 dniach odszedł, ale powiedział, że przestał się bać śmierci. To był też owoc modlitwy. To było dla mnie, może dlatego, że to był kapłan, to było dla mnie niezwykle poruszające. A trzeci taki przypadek to jest modlitwa o uwolnienie. Też takich modlitw w naszej praktyce odbyło się kilkanaście. Posługiwaliśmy zawsze z kapłanem, który tę modlitwę jakby scalał. I to jest uzdrowienie osoby pod ogromną mocą złego ducha, która do dziś jest zupełnie wolna, normalnie funkcjonuje, służy we wspólnocie, jest osobą niosącą wiarę do innych, mocno osadzona w Chrystusie.
1: Jak widzisz właśnie coś takiego, że człowiek ma przerzuty, że jest chory, ciężko? To wiemy na pewno, bo to po nim widać po prostu. I ten człowiek żyje. Co pycha się nie buduje? Pycha. Czy się nie buduje w tobie?
0: Co to ja mogę zrobić? Doświadczyłam chyba, żeby właśnie nie było pychy w takich sytuacjach. To doświadczyłam kiedyś pomyłki. Pomyłki takiej, kiedy były 2 osoby, nad którymi żeśmy się modlili i co do jednej wydawało nam się, że ta osoba będzie żyła, a co do drugiej, że umrze. A stało się zupełnie odwrotnie.
1: Macie odwagę mówić ludziom takie rzeczy?
0: No to było na bardzo takich, w takich początkowych, w początkowym czasie, kiedy człowiek popełnia najwięcej błędów, kiedy jest najwięcej na pewno pseudo-odwagi i jakiegoś takiego zadufania w sobie, też takiego bezkrytycznego podejścia do charyzmatów. I wtedy się na pewno popełnia najwięcej błędów. No i to jest straszne, bo można bardzo ludzi skrzywdzić.

0: Stąd właśnie rekolekcja, modlitwie o uzdrowienie, jakby takie uczulanie ludzi, co jest najważniejsze. Po pierwsze prowadzenie do osobistego nawrócenia, bo właściwie to tylko przez osobiste nawrócenie można służyć potem innym. I takie pokazanie, że no to nie nasza moc, nie nasze zdolności, tylko naprawdę moc Chrystusa żyjącego pośród nas dokonuje cudów.
1: A czemu Chrystus jedną osobę uzdrawia, a inną nie?
0: Nie wiem.
1: Ale jak można się z czymś takim pogodzić? Bo jak się modli za kogoś, to pojawiają się emocje, nasza relacja z tymi osobami. I no, a Pan Bóg ma swoją logikę.
0: Doświadczyliśmy czegoś podobnego właśnie na początku drogi, kiedy jedna z osób we wspólnocie była ciężko chora na raka. Tak trochę zaniedbane leczenie też akurat z nią było związane. No ale nam się wszystkim wydawało, że ponieważ to jest osoba we wspólnocie, ona się nawróciła w trakcie właściwie tej choroby.
1: Musi być dobrze.
0: To musi być dobrze. W trakcie choroby też urodziła dwoje dzieci, wzięli ślub z mężem kościelny. Czyli dzieci same, zostały ochrzczone. Wszystkie takie cudowne rzeczy. Tak, tak, same happy endy. Niestety Ewa, bo tak było jej na imię, umarła. Było dla nas to ogromnym wstrząsem. I to nasze takie poczucie, że przecież, Panie Boże, no ona ma dwoje dzieci, to przecież dla niej to jest najlepiej żyć. Dla niego też jest najlepiej żyć, jeśli ona będzie żyła. Tymczasem Pan Bóg ją zabrał. Nie wiemy dlaczego. Nie wiemy. Wydawało się nam tak po ludzku, że no małe dzieci zostają. Jak to jest możliwe, żeby to było, żeby tak było? My się tu modlimy z wiarą, tyle nas jest, a tu nic. No i na pewno czuliśmy się zawiedzeni na początku, że akurat tak. Ale gdzieś głęboko wierzymy w to, że ja wierzę w to, że najlepszym wyjściem dla całej tej rodziny było jednak jej odejście.
1: Jak to możliwe? Dla małych dzieci?
0: Nie umiem tego wytłumaczyć zupełnie. Mamy z tymi dziećmi, właściwie z jednym, z dziewczynką, która jest rówieśniczką mojej córki, mamy cały czas kontakt. To jest od poczęcia właściwie się znamy. Dziewczyny nasze się znają, chodzą razem do szkoły. Dziewczyna wyrasta naprawdę na wspaniałą kobietę, na wspaniałą wierzącą kobietę. Największy problem ma tata. On najbardziej był zbuntowany, najbardziej boleśnie przeżył śmierć żony. Miał chyba też najwięcej cierpienia spowodowanego przez nasze pragnienie, żeby ona żyła. Myślę, że to jest też gdzieś jakiś nasz głęboko zadany jemu cios, tym właśnie naszym takim
1: pewnością.
0: Taką pewnością i takim uporem w tym, że ona musi żyć, bo ona musi żyć. To jest ważniejsze niż cokolwiek innego. No i przyznaję, że to był straszny błąd i może to nawet do dziś owocować tym, że on się może nie móc pozbierać w Panu Bogu. Nie móc się jakoś odnaleźć

0: Dlaczego Pan Bóg takie rzeczy robi?
1: Chyba nam jest to jakoś nie do końca dane pojąć. Ale mądrość Boża i Jego miłosierdzie jest tak wielkie i tak niepojęte, że to zawsze chyba na dobre musi nam wyjść, jak i w ostatecznym rozrachunku tych różnych spraw, które niesiemy za sobą.
0: Kim jest Bóg, który takie rzeczy robi? W Twoim doświadczeniu.
1: W moim doświadczeniu jest nieustannie ogromną miłością, przebaczającą, wyciągającą do nas nieustannie ręce. I kimś takim, kto nam nie daje złych rzeczy. Taką mam pełną świadomość, że właściwie nic, co mnie dotyczy, co mnie dotyka jako mnie czy mojej rodziny, nie jest złem dla mnie, dla nas. Jest zawsze czymś, z czego wyrasta ogromne dobro. Doświadczam Jego obecności, tego, że żyje, że naprawdę działa, że ilekroć się do Niego zwracam, On mnie nigdy nie opuszcza, nie zostawia. Zawsze jest bardzo blisko, bardzo blisko. Bliżej niż można to sobie wyobrazić.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Moim największym pragnieniem ostatniego czasu to jest zwycięstwo prawdy. I chciałbym się pomodlić o zwycięstwo prawdy.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Panie Jezu, ogromna miłości, niepojęta miłości, Ty, który jesteś prawdą. Proszę Cię, byś wlał prawdę w serce każdego Polaka, w serce każdego polityka, każdej osoby działającej i pracującej w Kościele i dla Kościoła. Także w serce każdego pracownika tego radia. Proszę, Panie, byś w każde serce osobiście wlał ogromną łaskę prawdy, która zwycięża każde zło, która otwiera nasze oczy i umysły, która pozwala nam zobaczyć prawdę taka, jaka ona jest, Twoją prawdę, Bożą prawdę. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Prosimy Cię, Panie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Teresa Batycka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to było coś niesamowitego. Ja wtedy przez 10 minut płakałam właściwie nieustannie, chusteczka za chusteczką. Ludzie wokół nie wiedzieli, co się dzieje, a ja po prostu byłam tak szczęśliwa. I to myślę, że to właśnie była miłość, takie doświadczenie największej miłości, że jestem na swoim miejscu, że jestem kochana.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Kiedy byłam na mszy o uzdrowienie w Łodzi, to była druga klasa gimnazjum. Teraz już jestem na studiach magisterskich, więc ładnych parę lat temu. I msza ta była wyjątkowa, ponieważ była pełna muzyki, radości, uwielbienia. Pierwszy raz byłam w takim miejscu. Zaprosił mnie mój tata, wzięłam ze sobą przyjaciółkę i od początku mi się wszystko podobało. Byłam tak dobrze nastawiona do tego, ale po Komunii Świętej był ten moment, kiedy poczułam największe szczęście, jakie sobie można wyobrazić. I ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest. Po prostu wydawało mi się, że jest tak pięknie, że jest moja przyjaciółka, jest mój tata, to są moi bliscy ludzie, jest taka piękna muzyka. I dlatego ja jestem taka wzruszona. Ale teraz z perspektywy czasu widzę, że to było coś niesamowitego. Ja wtedy przez 10 minut płakałam właściwie nieustannie, chusteczka za chusteczką. Ludzie wokół nie wiedzieli, co się dzieje, a ja po prostu byłam tak szczęśliwa. I to myślę, że to właśnie była miłość, takie doświadczenie największej miłości, że jestem na swoim miejscu, że jestem kochana. Wtedy zaczęła się w ogóle moja przygoda z żywym kościołem. Taka msza odbywa się co miesiąc, więc byłam tam po miesiącu, po dwóch i tak. I cały rok tam chodziłam, pamiętam, co miesiąc. Wtedy też w mojej rodzinie zaczęło się nawrócenie. I po roku trafiłam na takie rekolekcje 10-tygodniowe, które polegają na tym, że właściwie odbywałem się w domu, ale codziennie czyta się fragment książki, Pisma Świętego, modli się. I wtedy właśnie zobaczyłam żywego Boga w żywym kościele. To wszystko stało się naprawdę żywe, realne. Ja wcześniej właściwie byłam dzieckiem, tak, bo to jest tam wiek nastoletni. Ale Kościół mnie nie pociągał w żaden sposób, czyli wydawał mi się właśnie smutny. W ogóle nie znajdowałam nic ciekawego. Myślę, że ta muzyka, która zawsze była mi bliska, to mnie pociągnęło, ale właśnie to doprowadziło do tego, że poprzez te rekolekcje rozmawiałam z Bogiem, słyszałam, co On do mnie mówi. Działy się niesamowite rzeczy. Prosiłam o coś, to się działo. Czytałam o czymś i akurat tego doświadczałam w danym dniu. To się nazywa u nas w Łodzi Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym na podstawie książek ojca Józefa Kozłowskiego. Tak, potem jeszcze, to jest cały jakby tutaj aspekt tego wszystkiego, zaczęła się wielka przygoda z magią i niestety z takimi tutaj tematami mojego taty i też mnie, ponieważ zawsze mam blisko z tatą, mimo tego, w jakim on był zawsze w stanie. Więc gdy go to zaciekawiło, ja też od razu poszłam. Mój brat był jeszcze wtedy mały, ale mnie to jak najbardziej wciągnęło. I właściwie bioenergoterapia, magia, no ja jako dziecko byłam wszystkim zainteresowana tak naprawdę i bardzo to chłonęłam. I potem właśnie, gdy trafiliśmy na ten show Zdrowienie, tata zaczął dosłownie przeglądać na oczy. Tak, i też automatycznie pociągnął za sobą mnie. No i wtedy był ten czas, kiedy on przestał pić, przestał palić. No w ogóle zmienił się całkowicie i do tej pory w moich oczach jest coraz bardziej świętym człowiekiem, a jeszcze 10 lat temu nawet by mi to nie przyszło do głowy. Tak, właśnie ten rok mszy uzdrowienie, rok tego seminarium, tych rekolekcji, które on przeszedł rok przede mną. To był czas, na pewno opowiadał mi o tym, takiej walki, kiedy musiał zerwać jakby właśnie z tym złem, które go tak trzymało, a to nie jest takie łatwe. Bardzo, to jest w ogóle moja codzienność. Jejku, każdego dnia to się realizuje. Na przykład mój wyjazd do Warszawy tutaj, to jest spełnienie marzeń i często rozmawiałam z Panem Bogiem o tym, czy to jest mój jakiś pomysł na życie, czy ja mam tak naprawdę jakieś ukryte, nie do końca dobre intencje w tym, ale okazało się, że to było moim wielkim pragnieniem i że Pan Bóg to słyszy i że tak naprawdę On mi to dał, więc On to chce realizować. I trafiłam do Warszawy, egzamin poszedł mi tragicznie, a dostałam się, potem się dowiedziałam, że jako jedna z najlepszych, ja nie wiem, jak to się stało, dostałam się na położnictwo, na magisterskie i jestem w Warszawie od miesiąca. I po prostu Warszawa jest miastem moich marzeń, tak jak ja to właśnie, o to mi chodzi, że Pan Bóg spełni moje pragnienie. Nie miałam mieszkania właściwie do ostatniej doby. Jak miałam pierwszy wykład w poniedziałek, to jeszcze w niedzielę wieczorem tak naprawdę nie wiedziałam, gdzie będę mieszkać. I spotkałam koleżankę i ona po prostu zaproponowała mi pomoc. Okazało się, że mieszka w Warszawie u sióstr zakonnych. Ja bardzo nie chciałam mieszkać w takim miejscu. I trafiłam tam na kilka dni, żeby w tym czasie znaleźć mieszkanie. I zostałam tam do dzisiaj i to jest tak piękne miejsce, do którego z Łodzi wracam bardzo chętnie. Poznałam tam wspaniałe osoby. Mam na imię trzecie do wybierzmowania Faustyna. I w ogóle jest mi bliskie Miłosierdzie Boże. A ta cała bursa jest właśnie sióstr tych od świętej Faustyny, Matki Bożej Miłosierdzia. Wszędzie są obrazy świętej Faustyny, Pana Jezusa Miłosiernego. Też tydzień przed rozpoczęciem studiów we wrześniu byłam na pielgrzymce w Krakowie. To wygląda wszystko jak jeden wielki przypadek, ale to właśnie nie ma przypadków. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. I tam modliłam się u świętej Faustyny, żeby mi znalazła mieszkanie. I tydzień później trafiłam do mieszkania, dosłownie do niej, do tej bursy zakonnej. I właśnie trafiłam tam 5 października, a to było wspomnienie świętej siostry Faustyny. Możemy, aczkolwiek myślę, że to Pan Jezus przede wszystkim robi. Ciężko mi powiedzieć, jaka jest w tym moja zasługa. Myślę, że taka, że poszłam wtedy do tego kościoła, że otworzyłam się, że dałam szansę. I też gdy przychodzą jakieś trudności, myślę, że wtedy do mnie należy, do mojej woli, to, że sobie przypominam, jak było wcześniej, że przypominam sobie, że przecież Pan Bóg do mnie mówił, więc teraz, gdy jest trudno i nie czuję Go, to, że mimo wszystko trwam. I potem ten gorszy czas mija, przychodzi lepszy i myślę, że to jest jedyny wkład w to, bo tak naprawdę Pan Bóg troszczy się o tą relację z nami. Poprzez książki, poprzez świadectwa, mądre rozmowy, otaczanie się dobrymi ludźmi. Myślę, że tak można się do Niego przybliżać, ale tak naprawdę też On nam to podsyła. Mnie bardzo umacnia świadectwo innych ludzi. Gdy mam gorszy dzień i słucham kogoś, kto doświadcza Boga, to często zmienia mi się to od razu, poprawia mi się tak zwany humor. Tak, słuchanie, jak Bóg działa w czyimś życiu. I jeszcze, no, tak, to jest związane z wiarą, ale też z życiem. Gdy wydaje mi się, że coś jest trudne, a ktoś mówi, że jemu się to udało. Jeżeli on się pomodlił, jemu Pan Bóg pomógł i to jest po prostu możliwe, więc jeżeli to jest dla niego możliwe, to jest też dla mnie. Jeżeli się uwierzy Panu Bogu, mu to odda, to jest po prostu możliwe, to mnie umacnia. I mądra lektura, to podkreślę jeszcze raz, bo na przykład te rekolekcje, wtedy 10-tygodniowe, to było ciągłe czytanie książek, które ktoś napisał pod wpływem Ducha Świętego i Pan Bóg po prostu w ten sposób mówił do mnie każdego dnia. To znaczy, że był dobrym, pobożnym człowiekiem, tutaj w tym wypadku ojciec Józef Kozłowski, tak? I słuchał tych natchnień, modlił się i te treści z jednej strony pisał z głowy, a z drugiej strony myślę, że Pan Bóg mu to gdzieś w sercu dyktował. I wtedy taka lektura nie jest tylko pożytkiem intelektualnym, ale też duchowym. Duch Święty to z jednej strony dla mnie osoba, taka jak Pan Jezus, taka jak Bóg Ojciec, która jest żywa, z którą można rozmawiać, którą można zapraszać do swojego życia. Ale z drugiej strony to dla mnie taki powiew, że na przykład modlitwa w Duchu Świętym to jest taka modlitwa pełna mocy. Taka, że tam te słowa, nasze myśli nie płyną od nas, tylko właśnie z innego miejsca, z takiego pełnego mocy, pełnego miłości. To jest dla mnie Duch Święty. Tak, żywy Kościół to jest na szczęście i dzięki Bogu moja codzienność. Ja nie wiem, jakbym żyła bez tego w samotności, gdyby nie żywy Kościół. Od tamtej pory poznałam dziesiątki, setki wierzących ludzi. Przede wszystkim to jest wspólnota Mocni w Duchu w Łodzi, ale też moi przyjaciele, bo wspólnota Mocni w Duchu jest w centrum miasta. Ja pochodzę spod Łodzi tak naprawdę, z Andrespola i tam też jest wspólnota młodych ludzi, też wierzących, moich przyjaciół, którzy są dla mnie wsparciem. Żywy Kościół, tak, to jest moja codzienność, bez której sobie nie wyobrażam życia. Radosny. Autentyczny. Bardzo mnie pociąga autentyczność ludzi, którzy wierzą w Boga i nie tylko mówią, ale żyją tak, jak mówią. Małżeństwa, które kochają się, siebie nawzajem, a nie tylko mówią, że w małżeństwie powinno się kochać. Kościół taki cierpliwy, troskliwy, czuły. Gdy ktoś nowy przychodzi do wspólnoty, wita się go z otwartymi ramionami, ale to jest właśnie autentyczne, szczere, a nie takie na pokaz. Nie lubię, jeżeli... Nie, może tak się czasem zdarza gdzieś w jakichś miejscach i nie lubię, jak to jest takie fałszywe i nieprawdziwe. a ten mój kościół, w którym ja żyję, jest pełen prawdziwej miłości. A i też jest otwarty na moc Boga, nieograniczający go. Oby. Widzę, że coraz więcej ludzi się nawraca, że kiedyś był ten kościół taki niedzielny, a coraz bardziej się to, bym tak powiedziała, że ludzie, którzy chodzą w niedzielę do kościoła, coraz bardziej dzielą się na tych, którzy przestają chodzić, bo nic ich tam nie ciągnie, a z drugiej strony ci, którzy będą chodzić częściej, bo tak naprawdę się nawrócili, doświadczyli Boga. I to ma swoje i wady, i zalety. No ale ja się cieszę, że zostają w tym kościele ludzie prawdziwi. Sama się nad tym zastanawiam. Myślę, że sami się zamykamy trochę na niego. Czyli najpierw prosimy, on przychodzi, ale gdzieś te troski dnia codziennego, gdzieś te nasze myśli uciekają. I trzeba się znowu zatrzymać i na nowo zobaczyć, że on jest, że jest blisko. To jest ta nasza ułomność i grzeszność. Że w kółko odchodzimy w drugą stronę. Ale Duch Święty jest taką fajną osobą, że zawsze przyjdzie. Że, no tak jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii, że nigdy nie odmówi nam Ducha Świętego. I to jest dla mnie bardzo dobra nowina, bo gdyby nie Duch Święty, to nie byłoby ani nawrócenia, ani zmiany mojego życia, ani w ogóle zmiany Kościoła. Tak. Maryja mi wyprosiła wiele łask. Teraz może jest już trochę inaczej, ale był taki okres, że codziennie, teraz też się modlę codziennie na różańcu, ale wtedy to pamiętam, że przychodził wieczór i siadałam u stóp Maryi i naprawdę rozmawiałyśmy. Tak, i doświadczałam bardzo jej opieki. Teraz też właśnie modlę się na różańcu, ale może nie jest to, aż tego tak bardzo nie przeżywam. Ale wtedy faktycznie wiele łask widziałam, tak namacalnie doświadczałam tego działania Matki Bożej. Pamiętam, modliłam się, byłam mała, chodziłam do gimnazjum i modliłam się o to, żeby pewien chłopak zwrócił na mnie uwagę. I chyba cały październik właśnie na różańcu się modliłam i naprawdę tak się stało. I zaczęliśmy się spotykać. I teraz to prawda, on jest klerykiem i nasze drogi się zupełnie rozeszły. Ale jak dla mnie, to Maryja mi powiedziała, prosisz mnie, to ja ci to dam. Wszystko ci załatwię. Akurat ten chłopak nie był dla ciebie, to się to rozeszło. Ale zobacz, że ja mam moc, prosisz mnie, nie ma problemu. Uwielbienie Pana Boga to jest według mnie najważniejsza rzecz w ogóle w modlitwie. Bo jak uwielbiamy Pana Boga, to nie patrzymy się na siebie, tylko patrzymy się na Niego. Gdy przepraszamy, dziękujemy, prosimy, to cały czas gdzieś patrzymy. Ja dziękuję za coś, patrzymy na swoje życie. Ja o coś proszę, na czymś nie zależy. A jak patrzymy na, jak uwielbiamy, to patrzymy po prostu, jak Bóg jest wielki, tak jak w tej piosence. Nasz Bóg jest silny, potężny, nikt nie równa się z Tobą. Czyli nasze oczy odrywają się od ziemi i patrzą w niebo. I dzięki temu Pan Jezus może w nas działać, bo jak się patrzymy na Niego, mamy z Nim kontakt, to Jemu jest dużo łatwiej w nas działać i dawać nam Ducha Świętego. I w ogóle nasze oczy się odrywają od tego smutku, od tej szarości, tylko patrzą na dobro. A jak patrzą na dobro, to zostają też tym dobrem przeniknięte. I taka modlitwa jest naprawdę owocna. U nas teraz we wspólnocie bardzo staramy się kłaść nacisk na uwielbienie i są tego owoce, są uzdrowienia, są nawrócenia. Czasem nie trzeba w ogóle Pana Jezusa o coś prosić, wystarczy Go uwielbiać i On sam przychodzi z tą łaską. U nas Łódzka Odnowa wydaje czasopismo Szum z Nieba. Pełne świadectwa, pełne dobrej nowiny, ale też formacji, czyli jest to typowo czasopismo Odnowy. I cała seria tych książek ojca Józefa Kozłowskiego Z grzechu do wolności. Chyba milion egzemplarzy już jest sprzedany i naprawdę co jakiś czas słyszę, że ktoś przeczytał tę książkę i się nawrócił. Dla mnie z tych 10 tygodni była najważniejsza książka Jezus żyje, która opowiada o żyjącym Bogu, który uzdrawia. Nie, że to było 2000 lat temu, tylko identycznie jak 2000 lat temu. Teraz chodzi, uzdrawia, dotyka. I to jest dla mnie wielkim takim umocnieniem i to jest jak dla mnie książka o odnowie. Ojciec Tardif, przetłumaczona na język polski. Z grzechu do wolności. Tam jest opisana najpierw sytuacja człowieka grzesznego i ja myślę, że w tym wielu ludzi po prostu się odnajduje. I potem jest ta dobra nowina do wolności, że Pan Jezus może przyjść, uzdrowić i w czasie tych rekolekcji, ten cały tydzień poświęcony na tą książkę, to jest chyba trzeci tydzień, gdzie już właśnie 2 tygodnie ludzie już nasiąkają tymi dobrymi treściami, modlą się. I ten trzeci tydzień to jest taki przełom, że właśnie jeszcze wczoraj był grzech, a jutro już może być wolność. I to jest też taka pewnie decyzja. I jak już Pan Jezus przychodzi wtedy, to człowiek, otwierają mu się nowe drzwi. Myślę, że dlatego tak to ludzi porusza, że zmiana życia, że ta książka często jest po prostu zmianą życia ze złego na dobre, takim pierwszym krokiem. Charyzmaty są to dary Ducha Świętego, dane ludziom po to, aby służyły innym ludziom. Tak jak dar męstwa jest takim darem, który można wykorzystać samemu, no jakby dla swojej korzyści, tak charyzmat to jest służba drugiemu. Na przykład charyzmat modlitwy wstawienniczej to jest modlenie się nad kimś, ale takie wybranie przez Boga, że jak ta osoba, która ma charyzmat, się modli, to nie wiem dlaczego, ale prędzej ta osoba jest uzdrowiona. Tak jakby Pan Bóg sobie wybiera te osoby, daje im charyzmat i one przez to tak owocnie służą Kościołowi. Na przykład ten ojciec Emilien Tardif miał charyzmat uzdrawiania i faktycznie setki ludzi był uzdrawiany. Pytanie tylko dlaczego on, ale to już jest pytanie do Pana Boga. W ogóle jej nie wybrałam, to znaczy pierwszego dnia tutaj na studiach, w poniedziałek. Świat mój wirował, Warszawa jest bardzo szybkim miastem i nie wiedziałam do końca, co tutaj się dzieje. Wiedziałam tylko, gdzie mam swoją uczelnię, właściwie tyle. I przyjechała po mnie koleżanka, z którą mieszkam w Bursie i po prostu mnie zawiozła do tej Bursy, zaopiekowała się mną, pokazała mi mniej więcej jakieś podstawowe tutaj punkty. Zjadłyśmy razem obiad i ona postanowiła, że zabierze mnie na spotkanie tej oblubienicy. Ale tak naprawdę to miałyśmy iść na mszę, potem ona powiedziała, że pójdziemy na próbę śpiewu i ja poszłam z nią od razu na tą próbę śpiewu, ale właściwie wszystko mi tak wirowało, tak trochę poddałam się jej prowadzeniu. I to wszystko było piękne, to znaczy próba śpiewu już była super. Dwóch chłopaków grało na gitarach, my śpiewałyśmy, były inne dziewczyny. Potem była msza z naszą oprawą muzyczną i potem trafiłam na to spotkanie. Oblubienicy, tak. I okazało się, że jest to wspólnota młodzieżowa, myślę, że akademicka nawet. Jest to odnowa w Duchu Świętym i to też mnie zaskoczyło, bo nie wiedziałam, że idę na spotkanie odnowy. Moje doświadczenie odnowy to jest właśnie mocni w duchu, czyli wielka wspólnota, około 300 ludzi spotyka się co tydzień. W wieku od 15 do 60, nawet może 70 lat. Są to ludzie, no ta wspólnota ma już 25 lat, więc są to ludzie doświadczeni, pełni charyzmatów. No i po prostu tacy dość starsi, pełni tego stażu. A tutaj zobaczyłam, że ludzie młodzi w moim wieku, młodsi, trochę starsi, że oni, tak, że tak samo Pan Bóg w nich działa jak u nas, że ten wiek przestaje mieć znaczenie. I ja jeszcze nigdy nie byłam na spotkaniu tak młodej odnowy. I oni mieli charyzmaty. Dziewczyny dzieliły się rozumieniem Słowa Bożego. Były śpiewy, modlitwy charyzmatyczne, też był dar modlitwy w językach. I ja patrzę, a po prostu ludzie 20-letni modlą się w językach. I to nie jest widok codzienny tam w moich stronach. I bardzo mi się to podobało. Było widać, że to jest prawdziwe, że to jest radosne, że to jest prawdziwa odnowa. Mimo, że oni są tak młodzi. Dla mnie to było wielkim zaskoczeniem i dlatego chcę tam dalej chodzić tutaj w Warszawie. Lubię różaniec, co czasami dziwi ludzi, bo tak może tego nie rozumieją, ale właśnie Maryja jednak w moim sercu się zapisała poprzez ten różaniec. Modlitwa uwielbienia po prostu na wszelki możliwy sposób, najlepiej taka spontaniczna, na koniec dnia, gdy wydarzyły się jakieś piękne rzeczy, gdy mogę sobie tak usiąść sama czy z przyjaciółką i po prostu dziękować Panu Jezusowi i patrzeć na Niego, uwielbiać Go. Taka modlitwa na spontanie to jest chyba coś, co najbardziej mnie karmi, ale też rozważanie Słowa Bożego. Tak, ale kiedy jest właśnie cisza, spokój i można się wsłuchać, co mówi Pan Bóg, to wtedy się staje piękną modlitwą. Byłam. Zaczynają się od fundamentu. To jest 5 dni w milczeniu. W milczeniu, to znaczy dosłownie w milczeniu, czyli że nic nie mówi się do swoich współlokatorów, że ma się wyłączony telefon, brak kontaktu wszelakiego ze światem zewnętrznym. Jest tylko 15 minut rozmowy z kierownikiem duchowym. Nie, to jest właśnie połączenie walki duchowej, czyli że to nie jest wcale łatwe. Pierwszego, drugiego dnia, trzeciego, to jest jeszcze, ja miałam tak, że chciałabym pojechać, ale no zostałam tam, ponieważ wiedziałam, że na pewno Pan Bóg chce, żebym została. Ale potem, właśnie im głębiej się w to wejdzie, ten 5 dzień, to już mi było przykro, że wracam. No i milczenie jest piękne, bo słyszy się głos Boga, więc jakby warto tą walkę przejść, żeby jednak być z Bogiem te całe 5 dni. Potem jest pierwszy tydzień, drugi, trzeci, czwarty i potem są organizowane takie tematyczne syntezy i ja jestem po 2 tygodniu. Co roku najlepiej jeździć na takie rekolekcje. I to jest właśnie moje szczęście, które mnie spotkało w Łodzi, czyli Kościół Jezuitów, który łączy troszeczkę faktycznie przeciwstawne rzeczy. Ale tam jest to idealnym połączeniem. Nie wiem, jak Duch Święty to zrobił, ale faktycznie cała wspólnota mocni w duchu jest na bazie duchowości ignacjańskiej. Naszym duszpasterzem jest jezuita. A jednak jesteśmy odnową. I to w pełni charyzmatyczną, radosną i taką, jaka powinna być odnowa. Jest to głównie wspólnota ewangelizacyjna. Organizujemy fora charyzmatyczne. Raz, 2 razy do roku takie wielkie spotkania na hali, gdzie zjeżdżają się ludzie z całej Polski, nawet no, z Europy. Tak, tak. Zazwyczaj forum ma jakiś dany temat. I są konferencje, są świadectwa, ale przede wszystkim jest ten klimat miłości. I to czuć, że ludzie się z całej Polski zjeżdżają po to, żeby te 2 dni być ze sobą i się modlić, chwalić Boga. I każdy z nich ma ten sam cel. Każdy z nich jest taki otwarty. I jeszcze gdy modlimy się o Ducha Świętego i Duch Święty przychodzi, jak to w odnowie, to czuć wielką jedność. To są zawsze takie 2 dni, że aż żal, że one się kończą. Tym niedzielnym popołudniem, zazwyczaj mszą świętą, to aż łezka wokół się kręci, że ten czas się kończy. Bo wtedy jest się wśród ludzi, którzy myślą tak jak ty. Myślę, że to jest duża potęga forum. Polega to na tym, że zespół kilku ludzi jedzie do jakiejś wspólnoty. Są to parafie w całej Polsce. I tam prowadzą przez 1 dzień, 2, 3 różne rekolekcje. Mogą być to rekolekcje ewangelizacyjne i tym bardziej zajmuje się zespół, ale typowo to SOS dla wspólnot. To jest taki ratunek dla wspólnot, które mają jakieś problemy. Takie rekolekcje właśnie kilkudniowe mogą dotyczyć odnowienia, nawrócenia we wspólnocie, ale też dzielimy się swoim doświadczeniem, jak na przykład posługiwać charyzmatami. To pomaga wspólnotom, takie zaczerpnięcie doświadczenia naszego, wieloletniego. Jest jeszcze posługa na tych rekolekcjach ignacjańskich w Porszewicach. Tam mocni w duchu działają nie tylko jako zespół, ale też jako kierownicy duchowi. Są warsztaty dla małżeństw i warsztaty dla poważnie zakochanych, czyli dla narzeczonych, dla tych, którzy myślą poważnie o wspólnej drodze. To też odbywa się w Porszewicach, w tym ośrodku rekolekcyjnym. Od niedawna nową inicjatywą są warsztaty dla dzieci. I właściwie przedział wiekowy jest od 3 do 15, 16 lat. Są to warsztaty dostosowane do wieku dzieci, czyli to jest na bazie... wymyślił to taki ksiądz, ojciec Zbyszek, jezuita, młody ksiądz, który widać, że ma taki charyzmat powołanie do dzieci. I on opracował metody jakby dotarcia z dobrą nowiną do dzieci w każdym wieku. I nawet 3-latki są ewangelizowane. Ja osobiście nie byłam na takich zajęciach, ale z tego co słyszę, to te dzieci pytają się, kiedy będą następne. Takie, oni pewnie uczą się przez zabawy. Nie mam pojęcia, jak oni do nich docierają, ale tym dzieciom się to podoba i naprawdę zbliża je do Boga. I to jest taka świeżutka inicjatywa u nas mocnych w duchu. Tak. Na stronie Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi można znaleźć numer telefonu i zadzwoniwszy pod taki numer, możemy poprosić o modlitwę, możemy podzielić się jakimś swoim smutkiem, strapieniem. Tam posługują osoby, które tego wysłuchają, pomodlą się i też już słychać o świadectwach osób, którym to pomogło. Poleciłabym mu, aby przyszedł do dobrego miejsca na mszę typu, jak u jezuitów, żeby mógł doświadczyć Boga, bo magia to jest szukanie czegoś więcej. Osoby, które angażują się w magię, w jakieś praktyki okultystyczne, to zazwyczaj szukają tego czegoś, czego nie widać gołym okiem. I w moim przypadku tak było, że ja wiedziałam, że nie jest, na pewno nie istnieje tylko ten świat, który widzimy, który dotykamy, ale niestety skręciło to w moim przypadku w złą stronę, bo ten świat duchowy faktycznie istnieje, ale bez wiary w Boga, a z wiarą w magiczne jakieś zabobony, jakieś praktyki, to niestety nie zmierza się do nieba, tylko w przeciwną stronę. Więc myślę, że warto byłoby pójść w takie miejsce, gdzie mądrzy ludzie wytłumaczą, o co chodzi. Jest wiele stron w internecie, wiele jest na ten temat pisane w różnych gazetach, typu Miłujcie się, typu właśnie też Szum z nieba. Są tam treści, które naprowadzają na właściwą drogę. Że magia prowadzi donikąd. Prowadzi do egoizmu, do tego, że szuka się władzy, którą można wykorzystać do swoich własnych celów. A tak naprawdę my nie potrzebujemy władzy, tylko miłości. A miłość może dać tylko Pan Bóg. A Pan Bóg brzydzi się magią. Dokładnie. Pokładanie takiej wiary w swoje możliwości. I niestety też działa w tym zły duch, który czasami wróżce potrafi podpowiedzieć prawdę, przez co wciąga to ludzi. Ale on i tak ma jeden cel, żeby doprowadzić człowieka do odrzucenia Boga. Więc nawet jeśli wróżka mówi prawdę, lepiej jak nie mówi prawdy, bo to znaczy, że jest oszustką. Bo jak mówi prawdę, znaczy, że skądś te informacje posiada, a na pewno nie są one od Pana Boga.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki. Niepokarana FM. Pokoju

Dobry Panie Boże, Twój jest czas, Twoje są zdarzenia, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko to, co nas spotyka. Prosząc o Twoje światło w nasze serca, o moc, o to, żebyśmy potrafili Ci służyć. Bądź uwielbiony, Panie. Boże Ojcze, niech będzie Tobie chwała, Jezu. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. A Ciebie, Mario, serdecznie tutaj też zapraszam. Pod Twoją obronę. Święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa Batycka. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Rozmawialiśmy parę lat temu.
1: Tak. No, nie pamiętam, kiedy to było, ale dawno.
0: I powiedz, czy historia z Panem Bogiem może się znudzić?
1: Absolutnie nie.
0: Co takiego ostatnio było, co cię wytrąciło zupełnie z twojego chrześcijaństwa rutynowego? O ile takie w ogóle jest, ale z takiego właśnie rytmu codzienności. Że Pan Bóg zrobił coś, co pokazało go od nowej strony.
1: To bardziej chyba moje uszy się otworzyły na Boże wołanie o prawdę. I to takie

I właściwie wtedy tak bardzo mocno do mnie dotarło, że wołanie o prawdę przemienia świat. Tak, tak bardzo realnie doświadczyłam też w swoim własnym życiu, że w momencie, kiedy zaczęłam modlić się o prawdę, odkryłam takie małe, drobne kłamstewka. Na przykład to, że mówię komuś, że mam czas, kiedy go nie mam. No taka hipokryzja na użytek codzienny. I kiedy właściwie dotarło do mnie, że o tę prawdę trzeba wołać, zaczęłam też modlić się z jedną z córek, która miała taki trudny czas z chłopakiem swoim. Wydawało jej się, że on ją oszukuje. I kiedy zaczęłyśmy modlić się o prawdę, w ciągu 2 tygodni okazało się, że ten człowiek faktycznie bardzo mocno ją oszukuje i jest człowiekiem mocno uzależnionym od alkoholu i nie tylko. Gra zupełnie kogoś innego. A Pan Bóg dał jej siłę, żeby mogła z nim zerwać. To taki owoc prawdy.

0: Ale najtrudniej jest chyba wołać o prawdę o sobie.
1: No, zdecydowanie tak. To bywa tak trudne, że człowiek się przed tym broni, ale ja zauważyłam, że w momencie, kiedy otworzyłam się na tę rzeczywistość, to Pan Bóg daje mi na co dzień, bo co dzień o nią wołam, łaskę nie tylko zobaczenia prawdy, nawet takiej niemiłej dla mnie, no na przykład obłudy, czy tego, że osądzam innych. I nie jest to dla mnie bólem. Kiedyś to dla mnie było ogromnym bólem. Dzisiaj to jest jak gdyby krok do przodu. Naprawdę tak to czuję.
0: Co było bólem?
1: No chociażby to właśnie, że no wydawało mi się, że ludzie...
0: Czyli zobaczenie siebie w prawdzie, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale tak na konkrety przechodząc, jaka rzecz cię bolała najbardziej? Przyjęcie jakiej prawdy w życiu bolało cię najbardziej? O sobie prawdy.
1: Chyba ta, że nie wszyscy muszą mnie kochać. To chyba najbardziej dotkliwie poczułam, doświadczyłam, że ludzie mogą mnie odbierać bardzo różnie i że wcale niekoniecznie obraz mój, który ja widzę o sobie, jest zgodny z tym, jaki widzą ludzie o mnie. No i to jest niemiła prawda.
0: Z tych ostatnich kilku lat, kiedy nie rozmawialiśmy po tym czasie, kiedy byłaś tutaj, czy są jakieś historie, w których jest właśnie szukanie prawdy, a które są warte opowiedzenia, bo mogą pokazać coś, co według ciebie jest ważne?
1: Tak, właściwie skrótowo powiedziałam już niemal wszystko to, co jakoś tam było moim doświadczeniem, bo to nie jest długi czas tego doświadczenia walki o prawdę. Ale widzę, że nawet ta modlitwa o prawdę w ostatnim czasie w naszej rzeczywistości, polskiej rzeczywistości, przynosi ogromne owoce. Tę modlitwę o prawdę propaguję jak tylko mogę i widzę, że no, jest coraz więcej prawdy i w Kościele nie przypisuję sobie żadnych zasług, broń Boże, to nie o to chodzi. Ale myślę, że to jest takie bardzo wielkie Boże wołanie o to, żeby głosić prawdę. Jedno ważne zdanie wtedy padło, kiedy jakby usłyszałam to wołanie Jezusa. Bo Jezus wtedy powiedział, ile prawdy w tobie, tyle mnie w tobie. I myślę, że to jest cały sens prawdy.
0: A w jakiej sytuacji to usłyszałaś?
1: W modlitwie osobistej.

0: Jak się nawróciłaś?
1: Niby to wygląda tak, że dotyczy to roku 1982, ale w zasadzie musiałabym cofnąć się trochę w czasie. Urodziłam się w rodzinie katolickiej. Praktykująca była mama, też nie tak bardzo gorliwie, ale jednak praktykująca. Tata był katolikiem od wielkiego dzwonu. Myśmy z bratem byli właściwie wysyłani do kościoła. Jako taka w miarę dorosła osoba uważałam się za wierzącą niepraktykującą. Ślub wzięliśmy w kościele świętej Anny zresztą, katolicki. Przeżyliśmy go bardzo mocno. Nawet mi poleciały łzy. Zupełnie nie wiem z jakiego powodu, bo zupełnie nie wiedziałam, w czym uczestniczę tak naprawdę. No i potem urodziło się nam pierwsze dziecko. I już po narodzinach córki okazało się, że mamy konflikt RH. Ja mam RH minus i moja krew walczy przeciwko krwi dziecka. To były lata 70., w związku z tym jeszcze nie było immunoglobuliny, która zabezpieczała przeciwko powstawaniu przeciwciał w organizmie matki. I wiadomo było, że jest kilka wyjść. Albo będę roniła za każdym razem, albo będą się rodziły dzieci nienormalne, albo będą umierały. No i kiedy okazało się, że jestem drugi raz w ciąży, a ciąża była słaba, ja ją gubiłam, no taka padła sugestia ze strony lekarki, żeby zdecydować się na usunięcie ciąży. Przy czym muszę powiedzieć, że to dla mnie nie był żaden problem, bo w moim pojmowaniu wtedy tego, co we mnie wzrastało, to było nic. Właściwie tak jakoś wtedy to funkcjonowało wśród kobiet, wśród ludzi, że to, no to takie nic takiego jak obcięcie paznokci. No i zdecydowałam się na ten tak zwany zabieg i przeżyłam go strasznie. Przeżyłam go w potwornym cierpieniu, w bólach i uważam, że to jest zwycięstwo cierpienia nad moją głupotą i nieświadomością. Powiedziałam wtedy cierpieniu, nie Panu Bogu, bo go nie znałam, nie żadnej moralnej rzeczywistości, tylko cierpieniu powiedziałam nigdy więcej. Niech się rodzą, niech umierają, niech będą, jakie mają być, nigdy więcej.

Potem była śmierć mojego taty po drodze, którą przeżywam bardzo mocno i to jest następny owoc cierpienia, bo uważam, że to naprawdę cierpienie tutaj zaowocowało. Cierpienie, którego się zawsze bałam, przed którym najchętniej bym uciekła, gdziekolwiek się dałoby. To cierpienie już drugi raz zaowocowało tym, że zaczęłam się modlić, zaczęłam prosić Pana Boga, żeby skrócił Jego cierpienia. I wtedy doświadczałam jakiejś takiego poczucia bliskości Boga po raz pierwszy, jeszcze zupełnie nie uświadamiając sobie, co tam się naprawdę kryje i co się dzieje w tej sferze duchowej. Potem, kiedy mój tata odszedł, okazało się, że jestem po raz kolejny w ciąży. Ta ciąża była w pełni zaakceptowana. Miałam lęk przed tym, co to się okaże, czy będzie dziecko żyło, czy będzie jakiś ogromny kłopot. Kłopoty były faktycznie, ale dziś to już jest dorosła kobieta, mężatka. Potem był rok 80 i kolejne dziecko, kolejna dziewczynka, która nam się urodziła. I czas strajków, cierpienia znowu związanego z ogromnym cierpieniem naszego narodu. Ogromnego stresu, lęków i także takiego potwornego odrzucenia ludzi, przez ludzi mnie osobiście. Wytykano mnie palcami, śmiano się ze mnie, że w dzisiejszych czasach, wtedy, w wczesnych czasach, decyduje się na kolejną ciążę. I mało znani ludzie i bardziej znani ludzie po prostu się naśmiewali ze mnie. Więc kiedy okazało się, że jestem po raz kolejny w ciąży, czyli czwarty, a właściwie piąty, to no chciałam uciekać, chciałam się schować w mysią dziurę, bałam się ludzi, bałam się powiedzieć, przyznać do tego, że jestem w ciąży. I pobiegłam do kościoła, wtedy po raz pierwszy chyba niesamowicie żarliwie modliłam się o to, żeby się to okazało nieprawdą. To był właśnie 82 rok. Doświadczyłam czegoś niesamowitego po prostu. Mogłabym to porównać do jakiegoś gigantycznego klosza, którym mnie Pan Bóg okrył. Poczułam się niesamowicie kochana, bardzo potrzebna, bezpieczna. I jakby na dokładkę do tego zobaczyłam przed swoim nosem dłoń Chrystusa z raną. Czułam się tak pewnie, że w ogóle nic mi nie grozi, że wyszłam zupełnie innym człowiekiem z kościoła. Wszystkim na prawo i lewo opowiadałam, co mi się wydarzyło, jak mnie Pan Bóg dotknął, jak się nie boję tej kolejnej ciąży, jak w ogóle no, życie jest piękne, świat jest cudowny. Miałam uczucie, że jakaś kurtyna, która miała z metr grubości, żelazna, potężna, podniosła się do góry i ja zobaczyłam, że świat wygląda zupełnie inaczej, niż go widziałam do tej pory.

0: czas?
1: To był już czas, kiedy byłam po, co jest też ważne w tym wszystkim, byłam po spowiedzi, do której nawoływał Ojciec Święty, nasz już Ojciec Święty, nasz papież. Poszłam do spowiedzi, przed którą się bardzo broniłam przez wiele lat. Czułam się niegodna, nie w porządku. Tu niby wiedziałam, że to jest tam nic takiego, takie usunięcie ciąży, a zarazem jakiś potworny ból, który w sobie nosiłam, sprzeciw przeciwko temu, jakąś nieumiejętność, której doświadczałam bycia w kościele, bycia na mszy świętej, skupienia się na mszy świętej. Ja nie wiedziałam, co się w kościele w ogóle dzieje. Nie słyszałam kazań. W ogóle nie uczestniczyłam w liturgii właściwie. Mogłabym powiedzieć, że wiedziałam, co jest w co się znajduje fizycznie w kościele, natomiast nic do mnie nie docierało. Po pontyfikacie, po mszy pontyfikalnej papieskiej poszłam do spowiedzi. Po raz pierwszy wtedy wyrzuciłam z siebie ten potworny grzech. Poczułam ulgę, ale jakoś na krótko. Ale potem trafiłam na kapłana, któremu mówiłam o tym, że czuję się niewyspowiadana, że czuję się niegodna przystępowania dalej do sakramentów. To był starszy ksiądz. Odwrócił się do mnie gwałtownie w konfesjonale i po prostu wrzasnął na mnie. Jak śmiesz nie wierzyć, że Chrystus ci wybaczył. No i przeszło jak ręką odjął. Po prostu. Tak to było. Dzisiaj mam 7 dzieci. Wszystkie są zdrowe. Mamy taki dodatkowy prezent od Pana Boga. Dziecko adoptowane do naszej rodziny. Tak wygląda ta moja historia.
0: I powiedz, co się w tym momencie zaczęło?
1: W tym momencie zaczęło się zupełnie nowe życie. To jest tak, jakbym złapała ogromny łyk powietrza i wynurzyła się z jakiegoś błota na powierzchnię. Naprawdę widziałam świat wtedy zupełnie inaczej. Od tamtej pory widzę go inaczej, nie tylko widziałam go wtedy, ale teraz ciągle to trwa, to jest na nowo ciągle żywe, nieustannie, bardzo mocno żyjące w moim sercu, bardzo trzymające mnie przy Panu Bogu. Od 83 roku jestem w odnowie w Duchu Świętym. Te wszystkie rzeczy, które poprzedziły dojście moje do akurat tej wspólnoty, to mogła być każda inna wspólnota, ale akurat trafiłam do takiej. To było takie zetknięcie z Duchem Świętym i po latach, kiedy policzyłam w kalendarzu, jak ja się modliłam o to, żeby się okazało nieprawdą, że jestem w ciąży, okazało się, że to była niedziela zesłania Ducha Świętego. I że to wtedy właśnie Pan Bóg przyszedł z taką ogromną mocą, właśnie w dzień zesłania Ducha Świętego. Od tamtej pory nie tylko jestem we wspólnocie, ale służę pomocą, modlitwą, modlitwą o uzdrowienie, prowadzeniem rekolekcji. Żyję w kościele. Nie opuszczam mszy świętych. To jest wielka radość i zaszczyt móc być przy Jezusie.

0: jak twoje życie się zmieniło? Codzienność.
1: Moja codzienność jest od tej pory o wiele łatwiejsza, bo wszystko zawierzam Panu Bogu. Nie ma takiej sytuacji, w której miałabym lęk, choć doświadczam naprawdę na przestrzeni długiego czasu ogromnego trudu, także finansowego trudu. Doświadczam takiego nieustannego właściwie borykania się o los naszej rodziny, takiego utrudzenia w boju o najprostsze, najbardziej potrzebne rzeczy. A zarazem z drugiej strony doświadczam niezwykłej opieki Bożej. Doświadcza nasza rodzina, doświadcza takich ogromnych cudów na co dzień.
0: Jakie są cudy? Cuda na co dzień?
1: To jest ofiarowanie przez kogoś jakiejś pomocy fizycznej czy materialnej. To jest pomoc nawet w postaci samochodu.
0: Co to znaczy?
1: Który dostaliśmy od znajomego.
0: Jak to się daje samochód komuś?
1: Po prostu nam go ofiarował. Tak.
0: Ale co? Przyszedł i powiedział, o kurczę, w tej rodzinie jest wszystko oprócz samochodu.
1: No widział, że mamy bardzo stary, rozlatujący się samochód, którym pracowaliśmy.
0: Jak zarabialiście na życie?
1: Mamy sklep ogrodniczy, do którego potrzebny jest transport. Ten samochód nie dawał sobie rady, bo to był duży Fiat 125P. W bardzo takim rozsypanym już kształcie. No i ten znajomy chciał nam bardzo pomóc. Ofiarował nam, chciał nam zaoferować albo możliwość dofinansowania jakiegoś przebudowania naszego malutkiego kiosku, ale właściwie zorientował się, że bardziej chyba nam w tym momencie będzie potrzebny samochód. W związku z tym nam ten samochód ofiarował. To jest duży samochód, który spełnia także nasze długoletnie modlitwy o to, żeby nasza rodzina mogła pojechać w całości samochodem. Samochód ma 9 miejsc. Razem z babcią jest nas dokładnie tyle. No wielki dar, naprawdę.
0: Mówiłaś o 7 dzieci, dwoje rodziców, z babcią to 10.
1: No tak, ale najstarsza córka już z nami nie mieszkała w tym momencie, kiedy dostaliśmy samochód. Już była mężatką, dziś ma 3 dzieci sama. Już w ogóle w tej chwili mamy 3 córki w sumie poza domem. Także ubywa nas trochę, ale zawsze możemy kogoś dobrać. Wozimy także ludzi na rekolekcje. Służy samochód w różnych sytuacjach, kiedy potrzebne są też jakieś ewangelizacyjne wyjazdy. Przydaje się tak naprawdę w dziele Bożym.

0: To moje nawrócenie początkowe było tak gwałtowne, tak mocne, takie bardzo głębokie, że właściwie potem doświadczałam, mogłam to porównać właściwie do takiego też fragmentu z Pisma Świętego, w którym Pan Bóg mówi o sobie, że jest rzeźbiarzem. To ja doświadczyłam czegoś takiego, jak doświadcza na początku rzeźbiarz, kiedy przed nim staje bryła. On zaczyna wielkimi młotami operować, dużymi kawałkami te głazy odpadają. Ja tak doświadczałam właśnie, że ten ogromny brud niewiary, grzechu, występku przeciwko Panu Bogu w tym właśnie, co zrobiłam, odpadł ze mnie w tym momencie, kiedy doświadczałam tego spotkania pierwszego z Bogiem. Uświadomionego pierwszego spotkania z Bogiem. To potem już to były takie muśnięcia dłuta, które pozwoliły mnie do dziś jakoś tam ukształtować. Na pewno to jest jeszcze ciągle proces i ten proces będzie trwał. Ale zobaczyłam po drodze, jak bardzo było dużo we mnie pychy, jak ciągle tej pychy jest we mnie dużo. Jak w różnych sytuacjach, kiedy mi się już wydaje, że tej pychy właściwie już nie ma, ale jakoś tak jakby rzeźbiarz odwraca moją bryłę dookoła z innej strony i znowu się okazuje, że gdzieś tam ten brud się pokazuje. I chociażby przez takie powiedzenie, ja potrafię, ja coś zrobiłam, to ja powiedziałam coś takiego, co komuś pomogło, już łapię się na tym, że to jest znowu jakiś wyraz pychy i próbuję z tym walczyć. Proszę Pana Boga o łaskę.
1: Mąż jak zareagował na taką zmianę?
0: No myślę, że w początkowym okresie mógł myśleć, że postradałam zmysły, bo sam też nie był człowiekiem wtedy wierzącym. A właściwie był wierzący, nie praktykujący, podobnie jak ja. Opowiadałam mu o różnych rzeczach, które dotykały wtedy mojego serca, mojego życia, mojej jaźni także, bo dane mi było zobaczyć wiele rzeczy tak w obrazach.
1: Co to znaczy?
0: No widziałam na przykład stopy Jezusa w sandałach, których nigdy nie widziałam na żadnych rycinach. I kiedy poszliśmy z mężem do kościoła, był wyświetlany wtedy Jezus według Ewangelii świętego Łukasza. Byłam odwrócona do koleżanki tyłem, bo wszystkim wtedy opowiadałam o tym, co mi się wydarzyło. Byłam tak pełna tego, że każdemu bym mówiła o tym, że to Jezus jest najważniejszy na świecie i czy chciał słuchać, czy nie chciał, to właśnie tak to wyglądało. Więc tam jej tak na gorąco mówiłam właśnie o tym. I mąż pukał mnie w ramię i mówi, zobacz, to są te sandały, o których opowiadałaś, których nigdzie nie było widać. I właśnie takie rzeczy były.

0: Myślę, że mój mąż naprawdę był zadziwiony tym wszystkim. Jakoś szedł za mną, choć na przykład podczas wyjazdu proponowanego nam przez księdza do Lichenia, kiedy ja z wielką radością i ochotą jechałam, on się bronił jak mógł, żeby nie pojechać. Myślę, że wiedział, przed czym się broni, bo tam doświadczył swojego nawrócenia, bardzo podobnego do mojego. Tam poczuł się ogarnięty i przytulony przez Maryję. Bardzo taki otulony miłością i ciepłem, tak jak ja doświadczałam od Jezusa, tak on doświadczył od matki. I jak jechaliśmy do Lichenia, to ja i córka byłyśmy rozśpiewane i jakoś modlące się razem z całą grupą. A mój mąż wyglądał na człowieka zbuntowanego. Tak wracaliśmy wszyscy rozśpiewani, już zupełnie inaczej niż jadąc w tamtą stronę.
1: I teraz, co to znaczy, że pomagasz w rekolekcjach i tak dalej? Jesteś we wspólnocie i co ta wspólnota robi? Modlą się ludzie, modlą i mówią, no to teraz tym ludziom zrobimy rekolekcję. Jak to wygląda?
0: Nasza grupa należy do Wieczernika, czyli do fundacji, jak to się nazywa? Wieczernik w Magdalence. Zapomniałam, jak się nazywa, federacja?
1: No, ale to nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. Jest to takie centrum formacji odnowy w Duchu Świętym. I w tym centrum formacji odnowy w Duchu Świętym są zrzeszone wspólnoty diecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej. No i tam w Magdalence odbywają się różne rekolekcje. Tam też odbywają się rekolekcje o posłudze modlitwą o uzdrowienie, które między innymi ja prowadzę. Ale nasza wspólnota, która ma swoją siedzibę w Wesołej pod Warszawą, to jest wspólnota, która powstała w 1983 roku właśnie. I to jest grupa, oczywiście przechodzi różne sytuacje. Tam było, że było 150 osób, potem było znacznie mniej, teraz troszeczkę znowu nas przyrasta. Ale cały czas podejmujemy taką posługę modlitwą wstawienniczą w każdy czwartek po mszy o godzinie 18. Także każdy indywidualnie może przyjść, poprosić o modlitwę. Są cztery grupy posługujące taką modlitwą. Jest też w trzecią niedzielę miesiąca msza święta z modlitwą o uzdrowienie, którą prowadzi nasza wspólnota. I w czwartą niedzielę jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, też prowadzone przez naszą wspólnotę, takie przybliżające Jezusa Miłosiernego właśnie.

0: Co to znaczy prowadzić rekolekcje dla ludzi, którzy będą się modlić o uzdrowienie? Co? Doświadczyłaś jakichś uzdrowień, że ktoś został uzdrowiony?
1: Nie tylko doświadczałam tego, że ludzie zostali uzdrowieni, i sama doświadczałam uzdrowienia przez modlitwę, i to wielokrotnie. Pierwsze takie bardzo potężne moje uzdrowienie dokonało się, kiedy do naszej parafii przyjechała grupa z Anglii. To byli protestanci. Modlili się wtedy o różne rzeczy, z którymi się człowiek pojawił. Modlitwa była nad całym kościołem zgromadzonym. Ponieważ jestem po żółtarce zakaźnej, prosiłam o uzdrowienie wątroby. Nasza wspólnota stała na chórze, daleko. Tłok był ogromny w kościele, więc żeby potem się przycisnąć do mikrofonu, to był naprawdę wielki trud. A ja od najwcześniejszych lat byłam osobą zakompleksioną, schowaną, najchętniej siedzącą gdzieś tak z tyłu pod stołem, udającą, że mnie nie ma, ubierającą się na szaro albo czarno, żeby mnie nikt nie widział. Więc pierwszy cud, który się dokonał, to był taki, że ja z chóru, na którym poczułam, że w moje kości wlewa się ogromne gorąco, zeszłam i powiedziałam, że czuję, że Pan Bóg mnie uzdrowił. Myślę, że to uzdrowienie było większe niż to uzdrowienie fizyczne. Niedawno miałam robione badania wątroby. Wątrobę mam zdrową. To co prawda było w 83 roku, ale ciągle taka jest prawda. To gorąco, które się wlewało w kości wtedy, zaowocowało tym, że kiedy wyjechaliśmy na obóz, bardzo krótko po tej modlitwie, na obóz do Mikaszówki pod namiotek, gdzie lało non-stop, było bardzo zimno i w normalnej sytuacji miałabym na pewno ogromne kłopoty ze stawami. Nie było mi nic zupełnie. Także też takiej ochrony doświadczyłam przed deszczem, zimnem, chłodem.

0: Ale też doświadczyłam czegoś takiego, kiedy modliłam się nad pewną osobą. Nie sama, bo nigdy się raczej staramy się nie modlić pojedynczo, raczej modlimy się w dwie lub trzy osoby, czasami w więcej osób nad jakąś osobą. Stanęła do modlitwy pani, która nie chciała powiedzieć, co jej dokucza. Bo każdy ma takie prawo, żeby nie musieć mówić o tym, co mu jest, co go boli. I kiedy Pan Bóg bardzo wyraźnie określił, co ją boli. Jak...
1: W jaki sposób? Co to znaczy? Pan Bóg określił.
0: A, no właśnie, to jest ta pokusa mówienia żargonem odnowowym. Pan Bóg daje poznać...
1: W umyśle, w sercu.
0: W umyśle, w sercu, właśnie tak.
1: Ale to czuje się coś, czy słowa?
0: Przychodzą słowa, ale też jest to takim, z takim poruszeniem serca, potwierdzeniem. Ja myślę, że każdy z nas może chyba powiedzieć, że Pan Bóg do niego mówi w inny sposób, że to są zupełnie różne, bardzo indywidualne sposoby porozumiewania się. No i kiedy poczułam, doświadczyłam takiego poruszenia serca i też pełnej świadomości, że ta osoba ma ogromny problem związany z cierpieniem w dzieciństwie. Bardzo wyraźnie to cierpienie zostało mi pokazane. I w związku z tym ma problemy z żołądkiem. I kiedy ja to powiedziałam, to ta pani powiedziała: skąd ty wiesz o tym, że ja tak cierpiałam w dzieciństwie, a w ogóle skąd wiesz, że mam chory żołądek? Ja właśnie z żołądkiem tutaj przyszłam, a nie chciałam nic mówić, bo lekarze nie mogą znaleźć przyczyny. Takich przykładów naprawdę można mnożyć. Jest bardzo dużo uzdrowień, bardzo dużo takiego namacalnego, mocnego działania Pana Boga pośród nas. On żyje prawdziwie, uzdrawia, przemienia serca. I to chyba jest najważniejsze, że właśnie przemienia serca.
1: A takie dwa przypadki, które najbardziej ci się wryły w serce, uzdrowień fizycznych?
0: Miałam taką możliwość, może najpierw zacznę od takiego przypadku bardziej łagodnego, chociaż nie wiem, czy to jest bardziej łagodne, ale była to osoba chora na raka bardzo poważnie. Kiedy już ten stan był określony jako krytyczny, kiedy modliliśmy się nad tą osobą z księdzem, Pan Bóg przyszedł z taką ogromną pewnością, że ta osoba będzie żyła, że będzie zdrowa. I tak się też stało. To uzdrowienie się dokonało. Drugim takim przypadkiem jest modlitwa nad kapłanem, który potem dowiedzieliśmy się od kogoś, że choć kapłan bardzo bał się śmierci. Modliliśmy się o jego stan ducha, o jego uzdrowienie, to, które, na którym Panu Bogu najbardziej zależy.

0: Po tej modlitwie on po 2 dniach odszedł, ale powiedział, że przestał się bać śmierci. To był też owoc modlitwy. To było dla mnie, może dlatego, że to był kapłan, to było dla mnie niezwykle poruszające. A trzeci taki przypadek to jest modlitwa o uwolnienie. Też takich modlitw w naszej praktyce odbyło się kilkanaście. Posługiwaliśmy zawsze z kapłanem, który tę modlitwę jakby scalał. I to jest uzdrowienie osoby pod ogromną mocą złego ducha, która do dziś jest zupełnie wolna, normalnie funkcjonuje, służy we wspólnocie, jest osobą niosącą wiarę do innych, mocno osadzona w Chrystusie.
1: Jak widzisz właśnie coś takiego, że człowiek ma przerzuty, że jest chory, ciężko? To wiemy na pewno, bo to po nim widać po prostu. I ten człowiek żyje. Co pycha się nie buduje? Pycha. Czy się nie buduje w tobie?
0: Co to ja mogę zrobić? Doświadczyłam chyba, żeby właśnie nie było pychy w takich sytuacjach. To doświadczyłam kiedyś pomyłki. Pomyłki takiej, kiedy były 2 osoby, nad którymi żeśmy się modlili i co do jednej wydawało nam się, że ta osoba będzie żyła, a co do drugiej, że umrze. A stało się zupełnie odwrotnie.
1: Macie odwagę mówić ludziom takie rzeczy?
0: No to było na bardzo w początkowym czasie, kiedy człowiek popełnia najwięcej błędów, kiedy jest najwięcej na pewno pseudo-odwagi i jakiegoś takiego zadufania w sobie, też takiego bezkrytycznego podejścia do charyzmatów. I wtedy się na pewno popełnia najwięcej błędów. No i to jest straszne, bo można bardzo ludzi skrzywdzić.

0: Stąd właśnie rekolekcja, modlitwa o uzdrowienie, jakby takie uczulanie ludzi, co jest najważniejsze. Po pierwsze prowadzenie do osobistego nawrócenia, bo właściwie to tylko przez osobiste nawrócenie można służyć potem innym. I takie pokazanie, że no to nie nasza moc, nie nasze zdolności, tylko naprawdę moc Chrystusa żyjącego pośród nas dokonuje cudów.
1: A czemu Chrystus jedną osobę uzdrawia, a inną nie?
0: Nie wiem.
1: Ale jak można się z czymś takim pogodzić? Bo jak się modli za kogoś, to pojawiają się emocje, nasza relacja z tymi osobami. I no, a Pan Bóg ma swoją logikę.
0: Doświadczyliśmy czegoś podobnego właśnie na początku drogi, kiedy jedna z osób we wspólnocie była ciężko chora na raka. Tak trochę zaniedbane leczenie też akurat z nią było związane. No ale nam się wszystkim wydawało, że ponieważ to jest osoba we wspólnocie, ona się nawróciła w trakcie właściwie tej choroby.
1: Musi być dobrze.
0: To musi być dobrze. W trakcie choroby też urodziła dwoje dzieci, wzięli ślub z mężem kościelny. Czyli dzieci same, zostały ochrzczone. Wszystkie takie cudowne rzeczy. Tak, tak, same happy endy. Niestety Ewa, bo tak było jej na imię, umarła. Było dla nas to ogromnym wstrząsem. I to nasze takie poczucie, że przecież, Panie Boże, no ona ma dwoje dzieci, to przecież dla niej to jest najlepiej żyć. Dla niego też jest najlepiej żyć, jeśli ona będzie żyła. Tymczasem Pan Bóg ją zabrał. Nie wiemy dlaczego. Nie wiemy. Wydawało się nam tak po ludzku, że no małe dzieci zostają. Jak to jest możliwe, żeby to było, żeby tak było? My się tu modlimy z wiarą, tyle nas jest, a tu nic. No i na pewno czuliśmy się zawiedzeni na początku, że akurat tak. Ale gdzieś głęboko wierzymy w to, że ja wierzę w to, że najlepszym wyjściem dla całej tej rodziny było jednak jej odejście.
1: Jak to możliwe? Dla małych dzieci?
0: Nie umiem tego wytłumaczyć zupełnie. Mamy z tymi dziećmi, właściwie z jednym, z dziewczynką, która jest rówieśniczką mojej córki, mamy cały czas kontakt. To jest od poczęcia właściwie się znamy. Dziewczyny nasze się znają, chodzą razem do szkoły. Dziewczyna wyrasta naprawdę na wspaniałą kobietę, na wspaniałą, wierzącą kobietę. Największy problem ma tata. On najbardziej był zbuntowany, najbardziej boleśnie przeżył śmierć żony. Miał chyba też najwięcej cierpienia spowodowanego przez nasze pragnienie, żeby ona żyła. Myślę, że to jest też gdzieś jakiś nasz głęboko zadany jemu cios. Tym właśnie naszym takim...
1: pewnością.
0: Taką pewnością i takim uporem w tym, że ona musi żyć, bo ona musi żyć. To jest ważniejsze niż cokolwiek innego. No i przyznaję, że to był straszny błąd i może to nawet do dziś owocować tym, że on się może nie móc pozbierać w Panu Bogu. Nie móc się jakoś odnaleźć w Panu Bogu.

0: Dlaczego Pan Bóg takie rzeczy robi?
1: Chyba nam jest to jakoś nie do końca dane pojąć. Ale mądrość Boża i Jego miłosierdzie jest tak wielkie i tak niepojęte, że to zawsze chyba na dobre musi nam wyjść, jak i w ostatecznym rozrachunku tych różnych spraw, które niesiemy za sobą.
0: Kim jest Bóg, który takie rzeczy robi? W Twoim doświadczeniu.
1: W moim doświadczeniu jest nieustannie ogromną miłością, przebaczającą, wyciągającą do nas nieustannie ręce. I kimś takim, kto nam nie daje złych rzeczy. Taką mam pełną świadomość, że właściwie nic, co mnie dotyczy, co mnie dotyka jako mnie czy mojej rodziny, nie jest złem dla mnie, dla nas. Jest zawsze czymś, z czego wyrasta ogromne dobro. Doświadczam Jego obecności, tego, że żyje, że naprawdę działa, że ilekroć się do Niego zwracam, On mnie nigdy nie opuszcza, nie zostawia. Zawsze jest bardzo blisko, bardzo blisko. Bliżej niż można to sobie wyobrazić.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Moim największym pragnieniem ostatniego czasu to jest zwycięstwo prawdy. I chciałbym się pomodlić o zwycięstwo prawdy.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie.
1: Panie Jezu, ogromna miłości, niepojęta miłości, Ty, który jesteś prawdą. Proszę Cię, byś wlał prawdę w serce każdego Polaka, w serce każdego polityka, każdej osoby działającej i pracującej w Kościele i dla Kościoła. Także w serce każdego pracownika tego radia. Proszę, Panie, byś w każde serce osobiście wlał ogromną łaskę prawdy, która zwycięża każde zło, która otwiera nasze oczy i umysły, które pozwala nam zobaczyć prawdę taka, jaka ona jest, Twoją prawdę, Bożą prawdę. Przyjdź, Duchu Święty.
0: Prosimy Cię, Panie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Teresa Batycka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: poczułem, jakbym miał 5 lat i nie istniałby cały świat, istniałoby tylko to uczucie i ja, nic więcej. Tylko właśnie to, co się działo i ja. W sumie nic więcej już nie istniało. Nie miałem żadnych problemów, żadnych zmartwień, żadnych kłopotów. Tylko to i ja. I jakbym nazwać to uczucie, to była jedna wielka miłość. Po prostu taka wszechogarniająca miłość, która jest po prostu... no chciałem, żeby się to już nigdy nie skończyło tam, żeby to trwało, trwało i trwało.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Moja rodzina jest rodziną wierzącą, jeżeli chodzi o moją żonę i moje dzieci oczywiście, to jesteśmy katolikami praktykującymi. Natomiast jeżeli pytasz o moją rodzinę taką dalszą, no to znaczy dalszą, w sensie tam moich rodziców tam, czy tam dziadków, no to oni są protestantami, tak? Czyli ewangelikami z dziada, pradziada. Nie, nigdy. Zawsze, to znaczy wiara ewangelicka, czyli protestantyzm uznaje Marię pod takim kątem, że no, ona urodziła Pana Jezusa i no i na tym jej rola się skończyła. To cała maryjność na tym polegała. Nic poza tym. Tak, zgadza się. To taka w sumie śmieszna sytuacja, bo akurat byłem w pracy, była taka luźniejsza chwila była, że no nie było co robić i tak człowiek po prostu zaczął przeglądać YouTube i po prostu wyświetlił się mi film zatytułowany Jak od mistrza sztuk walki został księdzem, coś takiego tam było i w młodości ćwiczyłem sztuki walki, więc no, zainteresowało mnie ten tytuł, bo mówię, ktoś, kto jest księdzem, może być mistrzem w sztukach walki. Nie mogłem tego zrozumieć. No i z ciekawości po prostu włączyłem sobie te nagrania zupełnie przypadkowo. Tak mnie pociągnęło to nagranie, że tam właśnie ksiądz Dominik Mielewski mówił o Maryi, o tym, jak był w Medjugorje. Ja nigdy nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak Medjugorje, że w ogóle istnieją objawienia. Dla mnie to, no nigdy w ogóle o takich rzeczach nie wiedziałem. No i w ogóle jak on to mówił, to jakby, no nie wiem, zacząłem mi lecieć łzy z oczu. Nie wiedziałem zupełnie, o co chodzi. No i nie mogłem się z tym zupełnie ogarnąć. Jakby wzruszenie, jak on mówił o tej Maryi, jak się tam objawiała, jak ona przyszła do niego i znaczy, poczuł takie przytulenie i mógłby to przypisać, jakby to było takie przytulenie kobiety. No i po prostu mnie to zaczęło wzruszać. Nie wiem dlaczego, zupełnie nie umiem tego zupełnie wytłumaczyć, czemu tak się zaczęło dziać. W ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. I tak mnie to zaciekawiło, do takiego stopnia mnie to zaciekawiło, że wpisałem sobie na Facebooku księdza Dominika Mielewskiego i tam znalazłem jego profil. No i tam na tym profilu właśnie miał dodane, bo to było w 2018 roku, miał dodane właśnie, że to było bodajże 8 kwietnia, jak ja to oglądałem, a 13 kwietnia były właśnie spotkanie Wojowników Maryi, tak się nazywała ta wspólnota, on tam zapraszał właśnie ich mężczyzn na takie spotkanie, no i po prostu było takie impulsywne, że pomyślałem, że no muszę tam pojechać, ale nie sam nie wiedziałem, po co tam mam pojechać, nie? Ja nie wiem, może zobaczyć na żywo tego księdza, czy to nie jest jakaś tema to nagranie, czy o co to w ogóle chodzi, to tak... W ogóle nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, to mnie tak trochę przerastało mnie to, więc pomyślałem, że tak z ciekawości po prostu zajadę i zobaczę, co to są ci wojownicy Maryi, jak ten ksiądz wygląda i czy to faktycznie o co w tym wszystkim chodzi. Dokładnie, ja nie znałem kompletnie różańca, nie wiedziałem nawet, co to jest różaniec, czy to jest w ogóle taka modlitwa. Dla mnie to była taka czarna magia, w ogóle tego nie znałem. Jak w tym dniu właśnie pojechałem do lądu, bo tam było spotkanie właśnie wojowników Maryi w lądzie. No to po drodze właśnie, nie GPS mi tam gdzieś zwariował, jechałem jakimiś lasami, polami, nawet tam do dzisiaj nie wiem, którym ja tam jechałem. I no mówię, już tak jadę, nic się nie dzieje, mówię, to włączę sobie chociaż jakieś radio, żeby posłuchać. Ale oczywiście jedyne radio, które mi lapało, to było Radio Maryja i rozmawiali właśnie ten rżaniec. I to było wtedy dla mnie dziwne, już po drodze, jak słuchałem tego rżanca, to tam się modlili zwykli ludzie, gdzie tam ten prowadzący dzwonił do nich. Oni się modlili i no tak na zmianę z tym prowadzącym. I mnie to tak wciągło ta modlitwa, że w ogóle czułem się, jakbym jakiś film sensacyjny oglądał. Tak mnie to zaczęło wciągać. No? I to też było właśnie do mnie dziwne. I w ogóle nawet też jak przyjechałem tam na miejsce do lądu, to też tam później chłopaki modlili się tam na koronce do Bożego Miłosierdzia. Na początku to było około 9, bo tak zanim się jeszcze wszyscy zebrali, to tak to postanowili, że się pomodlą, to nic mnie tam generalnie nie poruszało w tym wszystkim. Natomiast później już o 11, jak już w ogóle chciałem stamtąd już pojechać, bo tak to mówię, no też się modlę, nic się tu nie dzieje, mówię, nie ma sensu, żebym tu był, bez sensu tu przyjechałem, no i tak już się zebrałem, że pojadę, ale była tak za 10-11, mówię, no to za chwilę się zaczyna, no i to przyjechałem 400 km, to mówię, nie będę wracać, chociaż zobaczę tego księdza i tam doszłem z powrotem do tego kościoła, usiadłem sobie tam w takiej ławce przy dachu, bo na wolno, bo cały kościół był wypełniony chłopakami, było ich tam chyba 400. No i właśnie ksiądz Dominik Chmielewski tam na środku kończył śpiewać jakąś pieśń i no i mówił, że zaczniemy jak zawsze modlitwą różańcową, czyli zresztą modlitwę na tym różańcu. Tak skojarzyłem to właśnie sprawę, mówię, a to chyba będzie coś fajnego, chociaż zobaczymy. No i faktycznie on zaczął ten tajemnicy pierwszej bolesnej, tam była modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu i mówi, że właśnie na tej misce oddajemy wszystkie nasze lęki, damy nasz strach Panu Jezusowi, bo on za to już w Ogrójcu się bał, za ten nasz lęk. I tak fajnie to w ogóle zrobił takie wprowadzenie tej dziesiątki różańca i tak mnie to pociągnęło, mówię, na takiego różańca jeszcze nie słyszałem, nie? Nie słyszałem w ogóle, ale tak jak w tym radiu się modlili. No, ale później właśnie, tak się to zaczęło, od tego różańca. Bo on się tam później zaczął się modlić, bo ojcze, no powiedział generalnie tak, wyciągnijcie swoje różance, no to ja nie wyciągnąłem, bo niestety nie miałem. No i ojcze nasz było i zdrowaś Mario, i na zdrowaś Mario znowu zaczął mi te łzy lecieć z oczu, tak samo jak wtedy na tym, jak słuchałem jego świadectwa. I tak nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, co się ze mną dzieje, że mi te łzy tak lecą. No i tak pierwsza dziesiątka, przyleciała mi te łzy, druga dziesiątka coraz bardziej. I do tego jeszcze doszło takie uczucie, jakby nie wiem, rozpalania w sercu, czy nie wiem jak to powiedzieć. Na początku myślałem w ogóle, że ja chyba mam zawał, bo jestem prywatnie ratownikiem medycznym, więc zacząłem tak kojarzyć, mówię, coś się dzieje w klasie, coś dziwnego, mówię, o co w ogóle chodzi, czy mam zawał. No ale nie było żadnego niepokoju, jakbym miał porównać to uczucie, to bardziej bym powiedział takie ciepło, które się rozlewało, takie no przyjemne, w ogóle się nie bałem tego, tylko nie wiedziałem nawet co to jest. Tak każdą dziesiątką, od kiedy się modlili ci chłopacy, czy ta dziesiątka, to już było tak silne to uczucie, że ja starałem z nim walczyć, jakoś go pokonać, a przecież nie wiedziałem, jak go mam pokonać, po prostu starałem się to wypierać, może mówiłem, że tam do siebie ogarnie się, co się w ogóle dzieje, jak chciałem wyjść do toalety stamtąd, ale było tak pełne tych chłopaków, że nie dało rady między nimi, bym się musiał przeciskać, mówię, no to chyba nie wypada, jak jest modlitwa, żeby się tam między nimi gdzieś przepychać, no więc siedziałem tam już, tak powiem, bez wyjścia i cały czas to trwało, ta modlitwa. Przy czwartej dziesiątce to uczucie już było tak silne, tak się rozlewało na mnie, że już po prostu nie dałem rady wytrzymać i tak powiem, no, poddałem się temu uczuciu. I w momencie, kiedy jakby przyjąłem to uczucie, kiedy mu poddałem, to poczułem, jakbym miał 5 lat i nie istniałby cały świat, istniałoby tylko to uczucie i ja, nic więcej. Tylko właśnie to, co się działo i ja. Po prostu nic więcej już nie istniało. Nie miałem żadnych problemów, żadnych zmartwień, żadnych kłopotów. Tylko to i ja. I jakbym nazwać to uczucie, to była jedna wielka miłość. Po prostu taka wszechogarniająca miłość, która jest po prostu... chciałem, żeby się to już nigdy nie skończyło tam, żeby to trwało. I generalnie tak się skończyło. Później po tej modlitwie różańcowej trochę ochłonąłem, tam poszedłem na zakrystię, żeby jakoś się tam ogarnąć, no bo byłem zalany z Bambi, wróciłem. No i wtedy ksiądz zaczął śpiewać jeszcze taką pieśń na gitarze: cały jestem twój Maryjo i wszystko moje swoje jest. I jak on śpiewał tę pieśń, to po prostu dla mnie to spotkanie mogło się skończyć, mogło trwać do 18, czy do której by tam miało trwać wszystko jedno. Ważne, żeby tylko śpiewał te pieśni, nic więcej. Już mniej więcej nic nie interesowało na tym spotkaniu. Coś tam będzie działo, czy coś będzie mówione. Po prostu ta pieśń była tak, do mnie tak wypełniała mnie ta pieśń, że nic piękniejszego już dla mnie nie było, jak właśnie słowa tej piosenki. Cały jestem twój Maryjo. No teraz z perspektywy czasu, jak już jestem w tej wierze, no może nie tak super długo, bo 3 lata, to wiem, że właśnie tak się dzieje, że właśnie ludzie wypraszają różne łaski na różańcu i nie wykluczone, że po prostu jakaś dobra dusza, która modliła się o nawrócenie grzeszników, że modliła właśnie tę łaskę dla mnie, no. Bo po prostu, jak się popatrzę na swoje życie od tamtego momentu do teraz, to sam w to nie mogę uwierzyć, nawet moja żona i wszyscy się dziwią, że to tak wszystko właśnie trwa i tak wszystko się to kręci. Że się to nie skończyło, że tak powiem, jednorazowo po takiej sytuacji, gdzieś tam nie poszło gdzieś w bok, tylko cały czas przetrwa w tej wierze i przy Panu Bogu, przy Panu Jezusie właśnie przez Maryję. I to jest takie, no, dla mnie to już jest, zawsze chcę o tym przypominać, że zawsze chcę o tym myśleć, to jest takie umacniające moją osobę. Głównie to było takie najsilniejsze. Uczyć nie mogłem sobie z tym tam w ogóle, nie wiedziałem w ogóle, co to się ze mną tam stało. Generalnie był tam później też taki kleryk Norbert. Chciałem właśnie kupić, bo moja żona zawsze była katoliczką, ja byłem ewangelikiem, natomiast ja jej powiedziałem tam na samym początku, żeby nie myślała sobie, że ja tam przyjdę na wiarę katolicką, czy że te nasze dzieci będą wychowane w wierze katolickiej, że ja się na to nie zgadzam, że kategorycznie wszystko musi być w mojej wierze, albo nie ma w ogóle sensu tam na związek. Już tak, były takie rozmowy, że ją tak w scenę stawiałem, no i ona tam generalnie to przyjmowała. I w zasadzie tak żeśmy trwali, bo mieliśmy ślub cywilny tylko i tak żeśmy trwali w naszym związku. Natomiast na pewno było tak, że ktoś mi wymodlił tę łaskę. Kto? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Właśnie tutaj był kluczową rolę odegrał ksiądz Dominik Chmielewski właśnie, bo tutaj po tym spotkaniu, że tak powiem, wróciłem do tego domu i tak sam nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Co teraz, dalej, po co to wszystko było i jak mam dalej żyć. I kolejne spotkanie właśnie było miesiąc później bodajże, albo dwa, już teraz tak dokładnie nie pamiętam, w Sadowi to tam było akurat. I na to spotkanie, jak pojechałem, to tak sobie pomyślałem właśnie, bo wiedziałem, że właśnie mojej teściowej zależało na tym, żeby moja żona miała taki ślub właśnie kościelny, żeby to nie było tak pozostawione. I ona zawsze tam wierzyła w to, że my się jakoś tam zejdziemy. Po czasie też dowiedziałem, że ona się też modliła właśnie, żeby jakoś tam moja żona uporządkowała sobie to życie duchowe i modliła się.

bo nie mówiłem, że chodzi mi o ślub jako magiczny, ale, ale w ogóle był dla mnie szok, że on powiedział, że tak, bo on już wtedy był takim rozpytywanym księdzem, więc myślę, że to tak trochę chyba nie bardzo. No ale, ale jakoś tak wymieniliśmy się numerami z tym księdzem, dał mi swojego maila. No i, no i wracałem z tego stadowia, właśnie później wróciłem do domu. Już w międzyczasie zacząłem, że tak powiem, studiować różaniec. Co to jest w ogóle różaniec od tego spotkania w Lądzie do stadowia? To już w stadowie jak byłem, to już umiałem się modlić na różańcu. Już znałem te tajemnice, no może tak, które ekstra na pamięć to nie znałem, bo musiałem się tam jeszcze posiłkować internetem, ale już zdrowaś Mario i te wszystkie Ojcze nas, zdrowaś Mario, a Ojcze to wszystko już, już wiedziałem, w którym momencie się odmawia i tak sobie odmawiałem ten różaniec. I zacząłem takie mieć, takie odczuwać serce, takie, nie wiem, czy to mogę nazwać pragnienie, czy jak to nazwać, że może bym zmienił wiarę na tę katolicką, mówię, ale czy to w ogóle ma sens? No i w zasadzie wtedy napisałem do księdza Dominika takiego maila, co on w ogóle o tym myśli, żebym ja zmienił wiarę na katolicką, czy może lepiej ten ślub tak jak jest ekumeniczny, czy jak on by to w ogóle widział. Chciałem tak poznać jego decyzję w tej sprawie. I on mi napisał takie ładne, do dzisiaj to pamiętam, takie fajne zdanie, wróć do domu. Że Kościół właśnie katolicki, on powstał od samego Pana Jezusa, to od zera nadziei był Kościół katolicki, a wszystko to jest poboczne generalnie, wszystkie inne wiary, to wywodzą się z tej wiary katolickiej, tak? Nawet protestantyzm jest odłamem wiary katolickiej, więc po prostu to wróć do domu, to tak uderzyło we mnie wtedy, że znowu się popłakałem. Ja też nie wiedziałem, o co chodzi, przecież to nie było nic jakiegoś niesamowitego, tylko normalne słowa, nie? Takie, nie wiem, nie jakieś wyszukane, czy jakaś nie wiadomo jaka rozmowa długa, żeby człowiek się miał wzruszyć, czy coś, a mi normalnie, żeby polecały łzy i tak wewnętrznie poczułem, że właśnie, że tego chcę. A moja żona już właśnie w tym czasie się przygotowywała właśnie, żeby pójść do naszego proboszcza w Wisie, że chcę mu powiedzieć, że po prostu chciałby właśnie ten ślub ekumeniczny jakoś tam załatwić, i, czyli taki, że protestant może się z katolikiem związać. No ale i ona już tak w zasadzie miała wychodzić z domu, bo to tak się wszystko zbiegło w jednym czasie. Ja mówię, słuchaj, nie wychodź. Ja czuję, że chyba chcę przyjąć wiarę katolicką i nie wiem jeszcze, jak to w ogóle będzie wyglądało, ale tak poczułem i no i nie wiem po prostu. I w sumie z tą decyzją się tak nosiłem. Jakoś tam jeszcze przemadlałem ją na różańcu. No i tak coraz bardziej byłem pewny tego, że chcę tego zrobić. W międzyczasie też zacząłem odkrywać piękno Maryi, kim jest Maryja w Kościele katolickim. Zacząłem odkrywać litanie, w ogóle litanie loretańską, w ogóle te modlitwy. To mogę powiedzieć, że na tamte czasy w ogóle różaniec to był dla mnie, przynajmniej nawet nie tam tamte czasy, bo to teraz, to jest modlitwa takich cudów, bym powiedział. Wszystko to tak generalnie zacząłem modlić i prosić na różańcu. To przeważnie, no spełniało mi się, dostawałem, nie wiem, takich najdrobniejszych rzeczy, po jakieś takie, no dla mnie może większe, nie? Także, no i od tego się zaczęło. Poszłem w sumie w zasadzie wtedy, bo myślałem, że księdz Dominik mnie poprowadzi tej wiary, ale że on był rozpytywany, miał dużo rekolekcji i tak dalej. Więc nie było to logistycznie do wykonania, więc po prostu poszedłem do jednego z księży tutaj wizjańskich, opowiedziałem mu moją historię i on generalnie zaczął przygotowywać mnie i prowadzić tą drogą do przyjęcia wiary katolickiej. Pomóciliśmy się właśnie katechizmu i tak dalej, i tak dalej. No i tak to w sumie wyglądało. Tak, to była odpowiedź generalna. Udało się właśnie też, bo ksiądz Dominik Mielewski faktycznie, jego słowo jest nie jest rzucone na wiatr, bo przyjechał, udzielił nam sakramentu, błogosławił nam sakrament małżeństwa z żoną i mieliśmy okazję, że mieliśmy taki jeden dzień tylko dla nas z nimi i no i była możliwość wyspowiadania się odpowiedzi generalnej. I muszę powiedzieć, że jest to naprawdę niesamowite przeżycie, niesamowita różnica między właśnie tym, jak wygląda spowiedź u protestantów, bo w ewangelicyzmie, w sensie u ewangelików, w protestantyzmie, tam gdzie wcześniej właśnie, bo tak była moja wiara wcześniej, to wyglądało to tak, że właśnie w zasadzie po zakończeniu mszy, czy tam też kazania, była taka spowiedź ogólna, czyli cały zbór stawał i ksiądz się pytał takie trzy regułki, czy żałujesz za swoje grzechy, jeżeli tak, to żałuję. Czy wierzysz w poprawę, jeżeli tak, to jest wierzę. Czy pragniesz właśnie tej poprawy, to jeżeli tak, to jest pragnę. No i później mówię, jak wierzysz, jak żałujesz, jak pragniesz, tak niech ci się stanie. Dokładnie tak może coś tam mogłem przekręcić, bo już też to było sporo czasu temu. Ale generalnie na takiej zasadzie to wyglądało. Nikt nikomu nie mówił swoich grzechów, to było bardziej na zasadzie takiej, że
No nie wiem, może tam jak ktoś czuł wewnętrznie, to przed Panem Jezusem powiedział, jak ktoś nie czuł, to po prostu

0: powiedział tę formułkę, no i to wystarczyło. I potem była pamiątka, czyli przyjęcie ciała i krwi Pana Jezusa, no to jest pamiątka, bo wiadomo, w kościele protestanckim kapłan, czy tam też ten ksiądz nie może przeistoczyć, tylko w kościele katolickim może przeistoczyć, więc to była pamiątka po prostu przyjęcia Pana Jezusa. No a tutaj właśnie powiedz całego życia, w ogóle już samo przygotowanie do tego, żeby to wszystko powiedzieć, te wszystkie grzechy całego życia, to po prostu, to już człowiek był po prostu, ja nie wiedziałem w ogóle, jak ja to powiem. Ja nie wiedziałem, jak ja mam przyjść, jak ja się w ogóle popatrzę na takiego księdza, jak ja mu tam powiedzieć, co on to w ogóle o mnie pomyśli. W ogóle to było dla mnie tak przerażające, że no, przed chwilą myślałem, że w ogóle chyba do tego nie dojdziesz, że chyba nie dam rady, nie? Ale generalnie udało się i naprawdę to była mocna rzecz. Myślę, że to jest bardzo dobre i że to jest fajne, jeżeli chodzi właśnie o taką spowiedź tutaj w katolicyzmie, bo że człowiek faktycznie chodzi się spowiadać tak w miarę często, czy nie wiem, jakoś tak rutynowo, że tak powiem, może to miesiąc, zależy jak tam kto, może to tydzień. To już zależy wszystko od indywidualnego, że tak powiem, podejścia każdego człowieka, no ale i spowiada się na przykład, jest taki moment, że spowiada się tych samych grzechów, no to w końcu zaczyna się robić tak głupio, że, znaczy nie wiem, przynajmniej ja tak miałem, że przechodzę z tymi samymi grzechami i zaczynają, było coś takiego, że zanim zrobiłem ten grzech, to po prostu już pomyślałem, że znowu będę się musiał z niego spowiadać, że to nie ma sensu, nie? To może to jest śmieszne, może nie, ale generalnie u mnie to zadziałało w takim sensie, że nie popełniałem pewnych grzechów. Nie jest tak, że teraz w ogóle nie grzeszę, bo wiadomo, jesteśmy ludźmi upadłymi, ale takich, że tak powiem, całych grzechów stara się zawsze jakoś po prostu, nie wiem, nie grzeszyć, o, że tak powiem. Czy mówię protestantom o Maryi, to znaczy generalnie, jeżeli ktoś chce posłuchać, to jak najbardziej mówię. Mój na przykład taki bliski koleza, który tam też właśnie zareagował tak, że no to mi mówił, że do sekty weszłem, że to robię i w ogóle i tak dalej. No nie mówię nigdy nic na siłę, tak? Czyli generalnie, jeżeli ktoś mnie zapyta i chce wiedzieć, to tak, to mówię. Natomiast nie jest to na zasadzie takiej, że chodzę tam i na siłę jakoś kogoś tam przekonuję. Bardziej tutaj w tym temacie zostawiam to Maryi i jeżeli już zależy mi na kimś, chciałbym, żeby się nawrócił, to po prostu robię to na zasadzie, że oddaję za niego Eucharystię, albo po prostu modlę się na różańcu, oddaję to Maryi i generalnie prędzej czy później wiem, że to przyniesie skutek. Na każdego, że tak powiem, jeżeli ma być nawrócone, to przyjdzie czas, każdy, jeżeli ma być ta łaska, to dostanie, a ja wiem, że tam nic nie zrobię. Jestem za cienki do tego, żeby kogoś tam poprzekonywać, bo uważam, że nie wiem, nie potrafię tak mówić, na przykład jak ksiądz Dominik, czy nie czuję się taką osobą, którą bym mógł być, żebym, nie wiem, kogoś miał przekonywać, tak? Natomiast jeżeli ktoś zapyta, to opowiem mu, jak to wygląda. Zaproponuję może wspólną modlitwę, albo czasami, nie wiem, jak chcę, to się mogę za niego pomodlić, jeżeli powie, że chcesz tam. Ale, że tak powiem, sam nic na siłę nie robię. Generalnie zostawiam to zawsze Marii, zostawiam to, oddaję Eucharystię albo oddaję modlitwę żartową i wiem, że to jest zawsze taki jeden wielki pewnik, jeśli chodzi o takie rzeczy. Wzorem duchowości, która prowadzi do Jezusa, jeżeli tak to mogę nazwać, jest po prostu moją... teraz już jestem, oddałem się Matce Bożej w niewolę, jestem, tam powiem, dzieckiem Maryi, więc jest, tak jak powiedział Pan Jezus pod krzyżem, oto syn Twój i oto Matka Twoja, tak? Więc jest moją mamą, jest moją mamą duchową, do której wiem, że jak przyjdę i poproszę, to ona po prostu za mną oręduje w niebie u Pana Jezusa. Oczywiście można przyjść samemu prosto do Pana Jezusa, powiedzieć, Panie Jezu, to tamto, jasne, że można. Jak najbardziej, tak samo jak można się pomodlić wszędzie, gdzie indziej, niż tylko w Kościele, ale tak naprawdę tylko w Kościele jest Pan Jezus żywy w Eucharystii, w hostii, w Komunii Świętej i to nie jest tylko pamiątka, która jest kawałek opłaca, tylko to jest żywy Pan Jezus. Są cuda eucharystyczne, choćby stokółce i tak dalej, także, które też nam o tym mówią, tak, natomiast tam jest żywy Pan Jezus. I tak, można się pomodlić wszędzie, ale nie wszędzie można przyjąć Pana Jezusa i nie wszędzie można być z Nim tak bardzo zjednoczonym, jak w Komunii Świętej, jak w Eucharystii. Eucharystia jest number one dla mnie i to jest w ogóle największa petarda na świecie. A Maryja jest po prostu... ja po prostu nie wyobrażam sobie życia bez Maryi teraz, w tym momencie. Ona po prostu... Ona mi pomaga we wszystkim. Jak mam gorsze dni, nie wiem, potrzebuję, nie wiem, jakiegoś powera, Czasami nie mam siły nawet pomodlić się jedną dziesiątką należącą, żeby jakoś tam poprosić. To mi wystarczy jedno jakieś takie słowo, po prostu Mario, pomóż. Daj mi siłę, żebym jakoś, nie wiem, przyszedł do tego Pana Jezusa, żebym poszedł, nie wiem, na Eucharystię, bo wiadomo, są różne dni, są czasami lepsze, czasem gorsze. I jest taką moją, że tak powiem, mamą duchową, która po prostu oręduje za mną niesamowicie przed Panem Jezusem. I wiem, że mogę jej ofiarować i zaufać wszystko, że mogę jej oddać kompletnie, dosłownie wszystko, łącznie z moją żoną, z moimi dziećmi, i że ona po prostu zrobi wszystko, żeby oni po prostu poszli prosto do Pana Jezusa do zbawienia. Też, jeżeli mogę tutaj polecić taką książkę Charitomena, którą napisał ksiądz Dominik Chmielewski, on tam właśnie fajnie, super opisuje, kim tak naprawdę jest Maryja, tak? Bo niektórzy właśnie tam mówili, że no, że przecież, że Maria, że nie możesz tak robić, bo że Maria ci przysłoni Pana Jezusa i tak dalej. Ona nie da rady przysłonić Pana Jezusa, ona wszystko oddaje Jemu. Ona jest po prostu przeźroczysta w mojej relacji do Pana Jezusa, jest tak jakby moim pośrednikiem. I można zrobić wszystko bez niej, w sensie próbować i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale naprawdę z nią wychodzi wszystko bardziej, wszystko lepiej, wszystko po prostu jest bardziej godne, że tak powiem. To tak jakby, nie wiem jaki tu dać przykład, ale na przykład jakby się chciał pójść do jakiegoś lekarza specjalisty i powiedzieć mu o swoim problemie w jakiś tam zwykły sposób, a mógłby to na przykład powiedzieć, nie wiem, za mnie mój przyjaciel, który też jest doktorem, i opisałby mu to w profesjonalny sposób, tak? I to tak samo jest, może to nie wiem, może to jest głupi przykład, może nie, ale tak działa Maria, że ona po prostu tak to upiększy tę modlitwę, którą ja daję, i tak przedstawi Panu Jezusowi tę modlitwę, że to po prostu działa, nie? Przynajmniej w moim przypadku tak jest i myślę, że nie jeden chłopak, a przynajmniej każdy wojownik Marii też by mógł się pod tym podpisać. Myślę, że to była głupota, nie? Nie da rady zbyt wielkiej uwagi i uwagi przywiązać do Matki Bożej. Jeżeli Pan Jezus zechciał narodzić się przez Maryję, przyjść na świat, wiadomo, przez Ducha Świętego, ale urodził się przez Maryję, tak? I jeżeli 3 lata były nauczania Pana Jezusa, a przez 30 lat żył tylko w intymności z Marią, razem we dwoje, poświęcił jej 30 lat swojego życia, a 3 lata poświęcił resztę w nauczaniu, wiadomo, ludzi i zobaczmy, jak to wygląda, jak on zaufał, jak on chciał być w niej w relacji i kim ona dla niego była. Jeżeli byśmy chcieli na przykład poczytać lub posłuchać, bo na YouTube też są nagrania, Mistyczne Miasto Boże, świętej Marii Zagrady, zatwierdzone oczywiście przez Kościół katolicki, tak? Tam jest fajnie opisane właśnie żywot Maryi. Nie da się bardziej uwielbić Maryję, nie da się po prostu bardziej ją ukochać i bardziej żyć z nią w duchowości, żeby odsunąć Pana Jezusa. Nie da się. Jeżeli to jest relacja faktycznie z Maryją w 100%, to ona na to nie pozwoli. Ona nie da rady, żeby ona była w centrum. Ona chce w centrum postawić Pana Jezusa. On jest w centrum. I ona zrobi wszystko, jeżeli ktoś zaufa Maryi, pójdzie za Maryją, to ona zrobi wszystko, żeby on pokochał całym sobą Jezusa. I to jest właśnie najpiękniejsze w tej całej relacji, że ona tak pięknie potrafi do niego zaprowadzić. Ja powiem szczerze, że przez moje 33 lata nie byłem jakimś tam super chłopakiem religijnym, że tak powiem, i czasami miałem jakieś różne wzloty do Pana Jezusa, tam chciałem się pomodlić bardziej, ale no mijało mi to po dni czy po dwóch dniach i to było wszystko. Natomiast tutaj, jak zaufałem Maryi, jak poszedłem w tę duchowość maryjną, no to no trwałem cały czas tutaj przy Panu Jezusie, tak? Przy Eucharystia numer jeden, i to ja widzę po sobie. Nie ma szans jakoś bardziej, nie wiem, ukochać Maryję. To jest niemożliwe. Nie ma takiej opcji.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: i udzielił mi rozgrzeszenia bez większych repryment, bez okazał mi takie zrozumienie, taką miłość bezwarunkową, którą ja wtedy poczułem od Pana Boga i w tym momencie moje życie diametralnie się zmieniło. Ja pamiętam, jak stanąłem nad kamienicą, to jest taka rzeka w Nowym Sączu, tam zawsze paliłem różne inne rzeczy, a w tym momencie wyciągnąłem kartkę ze swoimi grzechami, zapalniczkę i na wodospadzie po prostu spaliłem tą kartkę. I to był taki moment przełomowy, kiedy czułem, że jestem wolnym człowiekiem.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Myślę, że to był taki przede wszystkim bunt młodzieńczy. Ja chciałem, przede wszystkim też brakowało mi ojca. Dzisiaj widzę to, oczywiście opisuję z dzisiejszej perspektywy, to co widzę sprzed lat. Moi rodzice rozwiedli się, jak miałem 4 lata. Nie było mojego taty, ja nie miałem takiego wzoru do naśladowania. Starsi kumple zawsze byli dla mnie jakimś takim towarzystwem, z którym przebywałem cały czas. To mnie inspirowało i jakby już zaczęły wchodzić właśnie takie klimaty, alkohol, narkotyki, które gdzieś tam po prostu nas zaburzały nasze myślenie i myślę, że to był przede wszystkim czynnik, że jak dzisiaj wychowuję swojego syna, patrzę, wychowuję, na razie tak naprawdę zapewniam mu opiekę, bo on ma 7 miesięcy i patrzę, już zaczynam na własnym przykładzie widzieć, jak ważny jest ojciec. Jak mojego ojca nie było w kluczowym etapie mojego wychowania, to po prostu człowiek naturalnie, dziecko zaczęło poznawać rzeczy, które no nie były dobre. Sytuacja wyglądała tak, że ja jak miałem lat 12, to pierwszy raz zapaliłem marihuanę. Wcześniej trochę, czyli jak miałem 9, to też troszeczkę wcześniej młody chłopak, który chciał gdzieś przy kolegach przyszpanować, zacząłem palić papierosy i po prostu gdzieś tak to wyglądało. Lat miałem 17, jak się nawróciłem. I przede wszystkim to, co spowodowało zmianę mojego myślenia, to były problemy, które mnie przytłoczyły, w których ja narobiłem sobie potężnych długów, w których nie przeszedłem pierwszej klasy liceum, zacząłem handlować narkotykami. Moje życie zrobiło się takie bardzo nudne, bo z jednej strony niby robiłem wiele rzeczy, ale z drugiej strony cały czas towarzyszył mi lęk. Czułem się zalękniony i po prostu źle to wyglądało, patrząc z boku. Co chwilę moi rodzice, którzy nie mieszkali ze mną, znaczy mój tata, którzy nie mieszkali razem, spotykali się razem z moim bratem na rozmowy i próbowali coś tłuc mi, że tak powiem, do rozsądku, próbować przemówić, żebym ja coś ze swoim życiem zrobił, coś zmienił. Natomiast no ja jako młody chłopak nie chciałem zbytnio tego słuchać, tak jak mówiłem, bardziej angażowali mnie koledzy, handlowanie, muzyka, chociaż już coraz rzadziej w pewnym etapie i tak dalej. I w końcu pojawił się na mojej drodze, który już zresztą mi towarzyszył, mój brat, natomiast on w pewnym czasie wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy. Tam troszeczkę zarabiał pieniążków, kilka razy tam latał. Ja zauważyłem, że jak on wrócił, to był takim radosnym człowiekiem, takim, na którego wszyscy mogli liczyć, na który po prostu miał taką radość normalną i ludzie mieli o nim dobre opinie. Zawsze było z nami tak, ja mam 7 lat starszego brata, że sąsiedzi po prostu z niego byli dumni, wychwalali go, a ja byłem takim, a ten, co znowu wraca po prostu chwiejnym krokiem do domu i tak dalej. I mój brat, jak był w tych Stanach Zjednoczonych, on przez chwilę też poszedł taką drogą, która prowadziła go właśnie w palenie marihuany, trochę rzadziej niż ja to robiłem, niemniej takie klimaty amerykańsko-gangsterskie i tak dalej, tak to dzisiaj wspominam, ale jak wrócił, to widziałem, że coś się zmieniało i to jest cała taka jakby historia, bo ja pamiętam pierwszy moment, kiedy poszliśmy na spotkanie do bierzmowania, on był moim świadkiem, ja z swoimi kumplami z klasy siedziałem w bocznej nawie kościoła i jakby za bardzo nie uczestniczyłem w tym wydarzeniu, które było na mszy i on pamiętam moment, kiedy poszedł do komunii, klęczał przed ołtarzem i wokół niego byli sami starsi ludzie. I on młody. Ja się zastanawiałem, o co mu w ogóle chodzi, czego on tam szuka i co on w ogóle robi. Było mi trochę nawet wstyd za mojego brata, bo sobie myślę, no czego on tu szuka, nie? To nie jest dzisiejsze, to nie jest atrakcyjne. Ja miałem wtedy kumpli i interesowały mnie właśnie tego typu klimaty. I ja tak go obserwowałem i w końcu końcu moje życie na tyle mnie przygniotło, te moje problemy na tyle mnie przytłuczyły, że zacząłem z nim rozmawiać na te tematy. Dochodziło do sytuacji, w których na przykład on znalazł woreczki mojej marihuany, którą handlowałem, i kazał mi przy nim wyrzucać je do śmieci. I później dawał mi pieniądze, żebym poszedł i oddał dealerowi, od którego to brałem, żebym raz na zawsze skończył z tym wszystkim. Ale ja byłem na tyle zaślepiony, że potrafiłem go nawet w takiej sytuacji oszukać i powiedzieć mu, że tam działka na przykład kosztowała 5 zł więcej i niby zarabiać na takiej transakcji. Tak bardzo narkotyki spowodowały jakby takie zaburzenie moich uczuć, że ja potrafiłem okradać, oszukiwać najbliższych. To była jedna z najbardziej tragicznych rzeczy i w końcu zaczęło się to we mnie budzić, jakieś wyrzuty sumienia, które powodowały to właśnie, ale przede wszystkim takie pozytywne nastawienie mojego brata, że on był radosny i mi tego brakowało. Mój dzień wyglądał tak, że ja szedłem i cały dzień skupiał się na tym, żeby coś skołować, żeby zapalić, nie? A właśnie mojego brata wynikała z tego, że żył z Panem Bogiem. Żył z Panem Bogiem i od jakiegoś czasu, właśnie też po swoim nawróceniu, cały czas widziałem, że on ma takie poczucie własnej wartości, swoją misję, zna swoją tożsamość, że idzie w tym kierunku z Panem Bogiem. I ja pamiętam taką kluczową rozmowę, w których byłem w najtragiczniejszym chyba momencie swojego życia, właśnie przytłoczony tym wszystkim, gdzie on mi powiedział, brachu, że mnie kocha, że od dłuższego czasu się o mnie modli, że po to te wszystkie spotkania w domu z mamą, z tatą, żeby coś się w moim życiu zmieniło, żebym ja zaczął wierzyć w swoje marzenia, w swoje pasje i talenty. I takimi, to była przełomowa rozmowa, po której ja poszedłem na taką modlitwę wstawienniczą. Po tej modlitwie zgniotłem swoje papierosy, wyrzuciłem je do śmieci i przestałem palić. Odciąłem się od narkotyków. Poszedłem do spowiedzi z całego życia po prostu spodziewałem się, że tam zostanę no, zmiażdżony, zbity z tropu i po prostu jak wyjdę stamtąd, to taki obraz jak pies z podkulonym ogonem, że za to wszystko, co zrobiłem, będzie po mnie. Wypisałem sobie swoje grzechy na kartce, a od kapłana usłyszałem takie słowa, wiesz co, dawno czegoś takiego nie słyszałem i widzę tutaj ewidentną łaskę działania Ducha Świętego. I udzielił mi rozgrzeszenia, bez większych repryment, okazał mi takie zrozumienie, taką miłość bezwarunkową, którą ja wtedy poczułem od Pana Boga i w tym momencie moje życie diametralnie się zmieniło. Ja pamiętam, jak stanąłem nad kamienicą, to jest taka rzeka w Nowym Sączu, tam zawsze paliłem różne inne rzeczy, a w tym momencie wyciągnąłem kartkę ze swoimi grzechami, zapalniczkę i na wodospadzie po prostu spaliłem tą kartkę. I to był taki moment przełomowy, kiedy czułem, że jestem wolnym człowiekiem. Po co są trudności w życiu? Myślę, że każda porażka czegoś uczy. Każda trudność jest pewnym zaproszeniem ze strony Pana Boga do tego, żeby iść przez życie z podniesioną głową i żeby te trudności zwalczać. Myślę, że trudności są częścią naszego powołania w ogóle. Że tak naprawdę w jakiś sposób stajemy się doświadczani i te trudności, czym są większe, tym też większe są wyznania w życiu. Pan Bóg mówi, żeby w prostych rzeczach po prostu być odpowiedzialnym i radzić sobie w prostych, małych rzeczach, być może zostaniemy postawieni przed większymi. Więc myślę, że te trudności są taką codzienną lekcją do pokonania przede wszystkim własnych słabości. Myślę, że właśnie trudności też są pewnym miejscem, które staje się zaproszeniem do tego, żeby w tych trudnościach podejmować pierwsze kroki, bo metodą małych kroków możemy coś osiągnąć w życiu. Czasami nam się wydaje, że coś jest jakimś wielkim dziełem, a jak zrobimy pierwszy krok, to okazuje się, że Pan Bóg układa gdzieś te kroki i one składają się w jedną całość. I to był moment też jeden z późniejszych takich już po nawróceniu, gdzie byłem trochę załamany, moja narzeczona wtedy była w Nowym Sączu, ja byłem w Krakowie na studiach, tak jeszcze do końca nie wiedziałem, w którą stronę to pójdzie i w najtrudniejszym momencie właśnie swojego życia, najtrudniejszym drugim takim po nawróceniu, zacząłem pisać te teksty i pamiętam, jak zwróciłem się do Pana Boga i jak wykonałem te pierwsze kroki, to później zaczęły się nawiązywać różne ciekawe kontakty, na przykład z Tomaszem Adamkiem, na przykład z Frenchmanem. Zaczęły mnie różne kolejne historie inspirować. Napisałem na tej płycie utwór o Nickim Cruzie, o Brianie Welchu. Zaczęły mi się otwierać oczy, jak zrobiłem ten właśnie pierwszy krok w trudnościach, do czego zachęcam wszystkim, o tym też mówię na swoich spotkaniach właśnie pod tytułem Rób to, co każesz, że pierwszy krok to jest coś, bez czego no tak naprawdę nic się nie zadzieje. Postacią, którą zaczerpnąłem źródło po prostu z internetu, gdzie zobaczyłem historię jego życia, a później trafiłem na książkę Davida Wilkersona, to jest pastor, który działał właśnie w Nowym Jorku, nawrócił Nickiego Cruza, który był szefem największego gangu w Nowym Jorku, Mau Mau. Później trafiłem na książkę, Nicky Cruz opowiada całą tą historię, którą sam Nicky Cruz opisywał i po prostu zauważyłem, że wielkim źródłem inspiracji nie tylko dla mnie, ale dla innych ludzi są właśnie ludzie, są postacie, postacie, które pokonały jakieś trudności w swoim życiu, jakieś słabości, nawróciły się i teraz jestem przekonany, że my nie musimy popełniać tych samych błędów, które popełniają inni ludzie. Tak się utarło w naszym społeczeństwie, że musimy na sobie sprawdzić, żeby coś wiedzieć. Ja też tak za młodu myślałem, że jak nie zapalę, no to nie będę wiedział, jak to jest, no to kiedyś muszę zapalić, żeby wiedzieć, jak to jest. No właśnie nie, bo możemy patrzeć na ludzi, którzy dają nam owoce takiego postępowania i po owocach poznać, że w tym nie ma sensu i wcale nie musimy tego próbować. Dlatego tak bardzo inspirują mnie właśnie inne postacie, choćby Nicky Cruz. Myślę, że jeżeli temat jest na tyle pociągający i temat jest taki, że dotyczy każdego, a naszym tematem, który głosimy, jest Rób to, co kochasz, w którym tak naprawdę zawiera się wiele rzeczy, ale nie znam człowieka i raz na spotkaniu dziewczyna podniosła rękę, kiedy zadawałem pytanie, czy jest tutaj ktoś, kto nie ma marzeń, kto nie ma pasji, kto nie chce w swoim życiu żyć tak, jak mówi mu serce. Czasami ludzie nie wiedzą, co mówi serce. Okej, to jest też jeszcze krok wcześniej. To jest bardzo fundamentalne. I ta jedna dziewczyna raz podniosła rękę, ale okazało się na spotkaniu później, że jednak się nie zrozumieliśmy i zupełnie jej nie o to chodziło, że nie ma marzeń. Bo myślę, że ja takie miałem kiedyś poznanie, odpowiadając na pytanie, czy łatwo jest rozmawiać właśnie z młodymi ludźmi, żeby do młodych ludzi trafiać przez pasję, przez marzenia, przez talenty i w ten sposób doprowadzać ich do Pana Boga właśnie tą drogą. Dlatego myślę, że jeżeli temat jest zaczepny, to nie jest tak trudno. Ja nie odczuwam takich jakichś kolosalnych trudności. To jest piękne, bo zdarzyło się sporo takich świadectw, zostaje mi przesyłanych. Po spotkaniach ktoś podejmuje konkretne decyzje. Nawet ostatnio, teraz jak wróciłem z rekolekcji, gdzie Ignacjańskich w ciszy, gdzie jest się samemu ze sobą, włączam telefon i odczytuję SMS-a, że właśnie rodzice pewnego chłopaka napisali, że były z nim cały czas problemy, cały czas nie mógł gdzieś tam dojść do tego, co chce w życiu robić i jakieś nie przeszedł klasy, coś tam, cały czas coś było źle i dostaję SMS-a, że właśnie po płycie, jeszcze później jak przeczytał książkę, to w jego życiu coś się zmieniło i zupełnie inny chłopak. Myślę, że jestem takim środkiem, przez którego działa Pan Bóg. No gdyby to moje działanie nie przynosiło owoców, to myślę, że zająłbym się czymś innym w życiu, bo no właśnie, po owocach poznamy. Myślę, że jest to naszym zadaniem do wykonania, bo jednym z naszych celów, dla których zostaliśmy stworzeni, jest życie, a życie najlepiej można wyrazić przez swój rozwój, a żeby się rozwijać, no to właśnie potrzebujemy poznać siebie. Wtedy możemy służyć drugiemu człowiekowi najskuteczniej, jeżeli poznamy siebie, jeżeli poznamy swoje pasje, swoje talenty i myślę, że taka służba dla Pana Boga jest najskuteczniejsza, bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby na koniec oddać chwałę Panu Bogu właśnie swoimi pasjami, swoimi talentami i swoim życiem. Bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że kryje się pragnienie Ja odpowiem, co się kryje w moim sercu, bo też ciężko mi się wypowiadać za wszystkich mężczyzn, bo to będzie na przykład niezgodne, myślę, z zakonnikami, bo w moim sercu kryje się niesamowite pragnienie rodziny, niesamowite pragnienie budowania domu, budowania więzi, niesamowite pragnienie właśnie rozwijania się, zdobywania doświadczenia życiowego, dzielenia się tym doświadczeniem, niesamowite też pragnienie, które jest tak naprawdę owocem właśnie, żeby ktoś przez moją historię życiową zrozumiał i zrobił jakiś pierwszy krok w kierunku swojej zmiany. W moim sercu siedzą takie rzeczy. No właśnie, była po to, żeby przez taki sposób, bym to określił, przebiegły, doprowadzić ludzi do Pana Boga poprzez rozwijanie swoich marzeń, pasji i talentów, żeby właśnie ktoś mógł się rozwijać i oddać ostatecznie chwałę Panu Bogu swoim życiem. Bo Pan Bóg mówi, że jeżeli owoc obfity swojego życia mu przynosimy, to on doznaje chwały. To jest dla mnie niesamowite. I w tej samej przypowieści właśnie o krzewie winnym pisze także, że to wszystko po to, żeby nasza radość była pełna. I ja mam takie przeświadczenie i takie obraz życia, żeby pomimo wszelkich trudności tutaj na ziemi, jednak żyć radośnie, żyć w radości, cieszyć się dniem, żyć z Panem Bogiem jako radośni ludzie. I też do tego przydatne nam są marzenia, pasje, talenty, czyli narzędzia, o których mówimy właśnie w akcji Rób to, co kochasz. Ta akcja jest nie tylko właśnie spotkaniami, nie tylko koncertami, płytą, ale także akcją społeczną, do której udało nam się zaprosić na przykład Kamila Bednarka, czy Cezika, czy Aleksandra Betek, który jest mistrzem Polski w judo, niesamowicie fajny chłopak, który bardzo dużo wartościowych rzeczy tam powiedział. Był konkurs na wysyłanie talentów, teledysk, no cały szereg działań i w ogóle najpiękniejsze jest to, że teraz ta idea, ta akcja przeniosła się na całą naszą firmę, która już w tym momencie liczy 13 osób i stała się w ogóle fundamentalną ideą firmy, czyli Rób to, co kochasz. Zrobiliśmy teraz serię Rób to, co Jezus, bo jeśli rób to, co kochasz, to właśnie rób to, co Jezus. Ja teraz tak się zafascynowałem, że też piszę o tym pracę magisterską. No, jest to częścią mojego życia po prostu. To jest pierwsza osoba, która przychodzi mi tutaj na myśl. No to jest niesamowity człowiek. Myślę, że wszyscy go znamy. Ja czerpię też z takich prostych rzeczy. No w tym momencie jestem na studiach etyka i coaching, na przykład u jezuitów, na Ignacjanum w Krakowie. I tam też są różne konkretne narzędzia. Byłem właśnie na rekolekcjach ignacjańskich, które napisał święty Ignacy Loyola. Też niesamowicie inspirują mnie właśnie biblijne postacie, czy właśnie święci. Na przykład ostatnio czytałem dużo Dzieje Apostolskie. Święty Paweł, który był pasjonatą przecież swojego życia dla Pana Boga i który nawracał ludzi w niesamowity sposób, a jak wiemy wcześniej, Pismo mówi, dyszał żądzą mordowania chrześcijan. No, to są niesamowite nawrócenia i też Pan Bóg akurat, myślę, że jego talentem, świętego Pawła, było głoszenie, był dar słowa i to było na tyle żywe w nim, naturalne, życiowe, że on w ten sposób działał i głosił Ewangelię do ludzi. Także nie tylko też współczesne postacie. Na przykład Michael Jordan robi ciekawe filmiki także takie motywacyjne i mówi, że musisz przegrywać, żeby wygrać. Takie proste, ale nie tylko codzienne, a także na przykład biblijne czy historie ludzi świętych. Powiedziałbym, że warto go szukać, bo mi udało się w jakiś sposób go znaleźć. Nie pojmuję go do dziś, nieraz nie wiem, o co chodzi i czuję się małym człowieczkiem, który tak naprawdę cokolwiek próbuje robić. Uważam, że warto żyć z Panem Bogiem i po prostu pasjonować się życiem, bo chrześcijaństwo nie musi być nudne, nie musi być zaproszeniem do tak naprawdę nie wiadomo czego, tylko jest zaproszeniem do tego, żeby się spełniać i realizować w swoim życiu, a myślę, że każdy tego pragnie i jedyną drogą do tego, żeby się zrealizować w pełni, jest życie z Panem Bogiem. Myślę, że jest piękne i trudne, nie jest na pewno łatwe, natomiast jest prawdziwe. Też sami rekolektanci tam mówią, nie o to chodzi, żeby tutaj siedzieć przez rok zamkniętym na przykład i nie wracać do życia. Pamiętam jedno kazanie, które było właśnie gdzieś w połowie i jeden z ojców mówił właśnie o życiu, o miłości codziennej, że ludzie często przychodzą i go pytają, co ja jeszcze powinienem przeczytać, co ja jeszcze powinienem zrobić, żeby wiedzieć i tak dalej. I odpowiedź tego ojca była, żyj chłopie, wyjdź do ludzi, żyj, miłuj, kochaj innych ludzi. I to jest jakby pole do popisu, myślę. Nie tylko nasza wiedza i jakieś siedzenie też w ciszy, które jest potrzebne, ale tak naprawdę codzienność i życie. Proste uczynki. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na mszę, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Miałam dość przykre doświadczenie w moim życiu, bo straciłam dwie bardzo bliskie mi osoby. Był to mój brat, który zginął w wypadku 9 lat temu i też 9 lat temu mój tata bardzo ciężko zachorował i po wypadku mojego brata trafił na intensywną terapię i tam przebywał tak parę miesięcy i też zmarł. Na początku jakoś tak było mi ciężko, było mi bardzo to przyjąć. Buntowałam się na Boga. Byłam osobą zazwyczaj zawsze wierzącą. Chodziłam na msze, ale do końca jakby nie rozumiałam, że Bóg działa w moim życiu. I dopiero po tych doświadczeniach moja relacja z Bogiem się polepszyła i jakby odnalazłam Boga po takich trudnych doświadczeniach. Tak, tak, tak jest, często się zdarza, ale ja jakby z biegiem czasu widzę, jak Bóg działał w moim życiu, czego wcześniej nie zauważałam. Było to bardzo ciężkie doświadczenie, ale jakby po tych doświadczeniach dopiero do mnie dotarło, że to życie tutaj na ziemi jest na chwilę, że kiedyś i tak ono się skończy i w zasadzie bardzo mi zależało, żeby tą relację z Bogiem nawiązywać, bo też kiedyś w przyszłości zdaję sobie sprawę, że umrę i chciałabym się z tymi moimi bliskimi spotkać. I to moim zdaniem to po prostu Bóg zadziałał w moim życiu, Duch Święty, który jakby uświadomił mi, że piekło, niebo i czyściec istnieje. Też ciężko mi jest to wytłumaczyć, ale ciężko jest to mi wyjaśnić w taki sposób, jak to się zadziało, aczkolwiek ja to pojęłam. To jakby przyszło nagle, że poczułam pragnienie właśnie modlitwy, pogłębienia relacji z Bogiem. Na początku aczkolwiek było naprawdę ciężko, bo jednak to ogromna strata i nie mogłam się na początku z tym pogodzić, ale z biegiem czasu sama zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam szukać sobie różnych rekolekcji wyjazdowych i chciałam Go poznawać. I w tym momencie mam tak, że na przykład nie wyobrażam sobie mszy świętej bez przyjęcia komunii. Obwiniałam na początku i miałam też takie... W zasadzie obwiniałam, ale tak jakby trochę się bałam też go atakować. I miałam takie bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukałam wspólnot katolickich w Warszawie i wstąpiłam do jednej wspólnoty. I od razu jak tam przyszłam, była możliwość napisania listu do Boga. Na początku w ogóle nie brałam tego pod uwagę, ale pewnego dnia siadłam i napisałam ten list i właśnie w tym liście pierwszy raz w życiu wszystko jakby wyrzuciłam Bogu. Wszystko, o właśnie obwiniłam Go w tym liście, o wszystkie moje takie trudne doświadczenia. Też wtedy miałam taki okres, że nie miałam pracy, więc wszystko w tym liście wypisałam i dałam tam osobom, które się nad tym listem modliły. One nie znały mojej historii życia. I ja ten list otrzymałam dopiero po 2 tygodniach, dlatego że listu też nikt nie przeczytał. On był zaklejony w kopercie i po tygodniu modlitwy stwierdzili, że będą się modlić jeszcze 1 tydzień, ponieważ nie miałam pracy i chcieli jeszcze objąć, jakby dowiedzieli się w tym momencie, że nie miałam pracy, żeby objąć jeszcze modlitwą moją osobę. I po tych modlitwach dostałam ten list z powrotem, zamknięty w kopercie, ze Słowem Bożym, które było włożone do jeszcze osobnej koperty. A to Słowo Boże było dla mnie niesamowicie ważne. To był drugi list do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko dla mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. To były słowa, które ksiądz czytał na pogrzebie mojego brata. I dla mnie one były bardzo takie podbudowujące. Ja jakby zdałam sobie sprawę, że on już jest bezpieczny, że on już jest w niebie. I poza tym był sportowcem. I to jest jak w dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem. A on był sportowcem i przed śmiercią otrzymał Puchar Odkrycia Roku 2005. Także dla mnie to było niesamowite. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg do mnie przemówił. I w życiu. I też właśnie, że jakby zakończył to życie, ale że właśnie na ostatek odłożono wieńc sprawiedliwości, że wierzę w to, że Bóg zbawił jego duszę. Myślę, że chcę, tak. Ja słowami tak modląc się jakoś nie obwiniałam go, bo tak jakby wydawało mi się, że do Boga to tak raczej nie mówi w taki sposób. Ale teraz biegiem czasu widzę, że jednak do Boga mówi się o wszystkim, o każdych sytuacjach. Można z nim rozmawiać jak z przyjacielem, dzielić się swoimi radościami, swoimi smutkami. I co kiedyś jakby nie docierało do mnie, że tak można się modlić w taki sposób. Tak, tak, ja w sumie tak prawie codziennie widzę działanie Boga w moim życiu. Stawia mi na drodze wspaniałych ludzi. Mam przeróżne ciekawe historie. Zdarza mi się, że gdzieś właśnie spotkam kogoś na ulicy, zaczynam z nim rozmawiać i tak widzę, jak mnie to ubogaca. Miałam takie konkretne zdarzenie kiedyś właśnie wracając, nawet niedawno to było, wracając metrem. Zauważyłam panią taką bezdomną, która tam siedziała gdzieś między biletomatami. No i na początku przeszłam obok niej, ale jakoś tak się zatrzymałam i mnie tknęło, żeby do niej podejść. No i zaczęłam z nią rozmawiać. Dam jej bułkę i co ona tu robi, a ona obdarzyła mnie takim niesamowitym uśmiechem, taką radością, która mnie bardzo ubogaciła. Nie spodziewałam się, że będzie chciała w ogóle ze mną rozmawiać, a ona z taką życzliwością ze mną rozmawiała i no dodała mi dużo takiej radości i pogody ducha. Bardzo jakby widzę, że te osoby są wdzięczne, że z nimi się porozmawia, ale też ubogacają mnie. Mam jeszcze sytuację z takiego pana też kiedyś jakby zaczepiłam, aczkolwiek troszkę się obawiałam, ale podeszłam do niego i też to był bezdomny. Okazało się, że akurat w tym dniu miał swoje 50 urodziny i bardzo się ucieszył, że później pobiegłam, przyniosłam mu jakieś ciastka i był bardzo wdzięczny. No i nawet wczoraj go widziałam i bardzo chętnie chcę przyjść na takie rekolekcje, które organizujemy, bo ja należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia. I będą rekolekcja Ruła i on bardzo chętnie chce przyjść. Wczoraj mi właśnie to powiedział. I często też zdarzyło mi się, że spotykałam na drodze osoby starsze. Kiedyś pamiętam, że wracałam metrem i jakoś miałam wrócić wcześniej, ale coś mi wypadło i jechałam późniejszym tym metrem. I idąc po drodze spotkałam takiego pana, któremu tam pomogłam przenieść jakieś siatki i on zaczął mi tam opowiadać o swojej historii życia, potem mnie zapraszał do siebie na działkę i tak czułam, że to właśnie Bóg mnie prowadzi, żeby nawet chwilę spędzić czasu z tym panem, bo być może nie miał z kim porozmawiać w domu. Miałam też taką sytuację, że w sklepie właśnie jakiejś pani pomogłam zdjąć coś z półki, no i ona podziękowała mi, no i tak jakoś dalej z nią chodziłam między tymi regałami i pomagałam jej przy zakupach, a ona później mnie zaprosiła do siebie do domu i żeby ze mną spędzić czas i porozmawiać. I w ogóle później byłam taka zszokowana, jego obcą dziewczynę wpuściła, ale też widziałam, że to na mnie tak pozytywnie wpłynęło, a poza tym ona mogła się też wygadać. Tak, tak. Właśnie rozmawiać z nim, modlić się do niego, rozmawiać, opowiadać mu o swoich zmartwieniach, o swoich radościach. Mówić do niego tak jak do przyjaciela i próbować go słuchać. Ja też korzystałam z takich rekolekcji. Na fundamencie byłam, rekolekcje ignacjańskie. To były rekolekcje w ciszy. Ja z reguły jestem gadułą i myślałam, że nie dam rady wytrzymać, ale naprawdę były to tak owocne rekolekcje. Polegały głównie na adoracji i medytacji Pisma Świętego, Słowa Bożego i rzeczywiście czułam, że Bóg do mnie przemawia. I ostatnio nawet też byłam na uzdrawianiu wspomnień, takich rekolekcjach, gdzie podczas adoracji poczułam, jak Bóg do mnie mówi, że jestem Jego, że należę do Niego i że On się mną zaopiekuje. Takie miałam poczucie i taką ogromną radość. I widzę, że im bardziej szukam, tym bardziej Bóg właśnie jakby przemawia. Widzę to, jak przemawia do mnie. Żyć wiarą, czyli żyć zgodnie z nauką Pana Jezusa. Żyć zgodnie z Ewangelią. Nie skupiać się tylko na sobie, ale właśnie też właśnie kochać bliźniego jak siebie samego. Patrzeć na inne osoby i próbować też wychodzić do nich i otwierać się na nich. Że przede wszystkim przyjmuję Komunię Świętą i jakby jednoczę się z Bogiem dzięki Komunii Świętej i znaczy ja po sobie widzę, że to mi daje ogromną radość, przyjmowanie Pana Jezusa do serca i dzięki temu jakby mam większą odwagę też wychodzić do innych osób, że właśnie staram się adorować, tak, tak, Pana Jezusa i w miarę często uczestniczyć we mszy świętej. Widzę, jak to bardzo mi pomaga w życiu, w każdym dniu i jak mnie otwiera na inne osoby, które Bóg stawia na mojej drodze. Maryja jest matką Jezusa i jest dla mnie bardzo ważna, gdyż ja miałam takie doświadczenie w życiu, że to w zasadzie wiem od mamy, bo jestem wcześniakiem. Miałam brata bliźniaka, który żył jeden dzień i właśnie urodziłam się 3 miesiące wcześniej i po jakimś czasie mama mi powiedziała, że bardzo gorąco właśnie modliła się do Matki Bożej, żeby zostawiła mnie przy życiu i te prośby właśnie zostały wysłuchane i Matka Boża jest dla mnie bardzo ważna. I wierzę w to, że właśnie dzięki niej też moje, że wyprosiła łaskę życia dla mnie też u swojego Syna Jezusa. Przede wszystkim modlić się każdego dnia, czytać Pismo Święte i szukać też dla siebie różnych ciekawych rekolekcji, które przybliżają nas do Boga. Dzisiaj w Poprawczaku pierwszy raz było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Tak jak wcześniej mówiłam, należę do Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia i jedną z grupek, która posługuje, jest właśnie grupa wychodząca do Poprawczaka. Są tam chłopaki w wieku 13 do 18 lat, którzy czekają na wyroki. I my ich tam odwiedzamy raz w tygodniu, w niedzielę. No i zawsze jest msza święta i spędzamy z nimi czas, rozmawiamy, czy gramy w ping-ponga bądź w siatkówkę. I dziś wyjątkowo pierwszy raz było właśnie wystawienie Najświętszego Sakramentu. I chłopaki chętnie przyszli, co na początku nas tak troszkę zdziwiło. My już tam od jakiegoś czasu chodzimy, więc na początku jak przychodziłam, to troszkę tak z dystansem widziałam, że podchodzili do nas, ale im częściej tam się pojawiamy, to widzę, że oni się cieszą, że ktoś przychodzi, że poświęca im czas i otwierają się na nas. I w tej chwili jest tak, że oni przychodzą i do nas, cześć, co u was słychać, jak tam w Przymierzu Miłosierdzia, co jest dla mnie takie niesamowite. I jest tam taki chłopak, który Nie, na samym początku, jak zaczęłam przychodzić, bardzo często na mszy siadał w ostatniej ławce i właściwie to nie bardzo chciał na tą mszę przychodzić. No ale przychodził, siadał, siedziałam czasami koło niego i tam coś go czasem zapytałam, dlaczego nie chce siąść bliżej, a on, a ja jestem ateistą, nie wierzę, więc dlatego siedzę sobie tutaj z tyłu. I po jakimś czasie, jak zaczęłam tam przychodzić, była jakaś taka chwilowa przerwa, nie było mnie może ze 3 niedziele pod rząd. I jak przyszłam, zobaczyłam tego chłopaka służącego do mszy świętej. Po prostu byłam zachwycona, jak go tam zobaczyłam i oszołomiona, bo no nie spodziewałam się. Chłopak, który twierdzi, że jest ateistą, nagle służy do mszy. I poszłam do niego później po tej mszy i się pytam, co się stało, że zacząłeś służyć i jak to w ogóle? A on mi powiedział, że właśnie stracił brata w wypadku. I to było dla mnie takie niesamowite, że widzę, że Bóg stawia mi na drodze osoby z podobnymi doświadczeniami, takimi jak ja mam. Utratę kogoś bliskiego. I on właśnie powiedział, że od tamtej pory jakby poczuł, że Bóg jest w jego życiu. I nawet ostatnio, jak tam byłam, to ten chłopak przyjmował Pana Jezusa, Komunię Świętą. Więc jak Bóg działa w moim życiu i w każdego z nas, to jest naprawdę niesamowite. Jak też zbliża osoby, które mają podobne doświadczenia, żeby w jakiś sposób też mogły sobie pomagać w podobnych historiach życia.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Ty znasz wszystkie nasze słabości. Oddajemy Ci je w tej chwili. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło. Tak. O to, Panie, żebyś Ty w tej chwili przez nas przemawiał. Oddajemy Ci naszą pamięć, nasze serce, nasze umysły, naszą wolę. Panie, spraw, jeśli taka jest tylko Twoja wola, żeby te słowa trafiły do wszystkich ludzi, do których Ty chcesz, żeby trafiły z Twoją mocą, Panie. Przemieniaj nasze serca, Panie. Dawaj nam Twojego Ducha. A szczególnie Ciebie, Mario, proszę o opiekę. Spraw, żeby żaden zły duch nie miał do nas dostępu w tej chwili. Bądź z nami tutaj, Mamo. Prosimy Cię pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Życie, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas oddawa. Ojcze, Synowi.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Agnieszka Pożyzińska.
1: Dzień dobry.
0: Czy poprzedni raz, kiedy byłaś, to też miałaś nazwisko, czy jeszcze swoje wcześniejsze?
1: Nie, jeszcze. Jako narzeczona.
0: Więc znana Państwu jako Agnieszka.

0: ale to były bardzo, bardzo trudne 2 lata i w ogromnym trudzie i cierpieniu zobaczyłam Bożą miłość. Chociaż brzmi to bardzo, bardzo trudno i było bardzo trudne.
1: Kiedy rozmawialiśmy tamtym razem, to było dobre świadectwo. No, niczego ci nie brakowało. Był Pan Bóg, jakoś myślałaś przez Niego, układałaś swoje życie, starałaś się. Jak to jest, kiedy okazuje się, że to wszystko za mało?
0: Wtedy, kiedy byłam tutaj 2 lata temu, to bardzo walczyłam o miłość własnymi siłami. I chyba potrzebny był ten czas tego cierpienia, żebym przestała walczyć o miłość i przede wszystkim doświadczyła jej u źródła. Czyli od Pana Boga. No, tak musiało się stać. On bardzo, bardzo wiele miłości dał mi przez ostatnie 2 lata. Ale będąc tutaj 2 lata temu, byłam szczęśliwym człowiekiem. A teraz jestem jeszcze bardziej szczęśliwym, mimo tego, co się wydarzyło.
1: Ale to tak groźnie zabrzmiało, walczyć o miłość. Można opisać tym bardzo różne sytuacje.
0: Chciałam czuć się kochana, ale nie czułam chyba, że ta miłość, że tą prawdziwą miłość, najgłębszą mogę dostać tylko od Pana Boga.
1: Myślałeś, że sobie ją jakoś załatwisz?
0: Załatwię i żyjemy pośród ludzi. Tak wydawało mi się, że wśród tych, których jestem i którym się ofiarowuję, poświęcam jakoś, oddaję, to najłatwiej mi będzie od nich dostać. A wcale tak nie jest. I
1: nie ma żadnego interesu w tym? Żadnej wymiany?
0: Nie ma. Któregoś razu nawet na modlitwie, teraz niedawno, jakoś bardzo do mnie właśnie przyszły te słowa, że miłości nie mogę wypracować, ani na nią zasłużyć, ani że tak naprawdę jesteśmy sami i jest Pan Bóg i tylko On może nas zaspokoić, jak w tym względzie i w każdym innym.
1: To, o czym mówisz, to jest wielka tajemnica, bo wiara jest łaską, miłość jest łaską, ale jednocześnie trzeba się o nią starać. Jak przez te 2 lata, co się stało, że potrafiłaś się otworzyć? Bo tak naprawdę to On wychodzi z tą miłością zawsze, a tylko człowiek się bardziej lub mniej otwiera.
0: Pół roku po ślubie, w takim czasie, który wydawało mi się, że będzie najbardziej szczęśliwy i radosny i beztroski, takie nowe życie, kiedy byłam otwarta na wszystko, co nowe, na nowe życie też, Pan Bóg dał mi cierpienie i położył mnie na 1,5 roku w łóżku, z dala od świata, od moich ambicji. Wywrócił totalnie moje życie do góry nogami. Dał mi bardzo taką niezidentyfikowaną chorobę wątroby. Wątroba jest takim organem bardzo, bardzo trudnym do zdiagnozowania, trudnym do leczenia.
1: I wielofunkcyjnym.
0: Wielofunkcyjnym i nie było jasnej diagnozy. Lekarze się wahali, co, jaką diagnozę powiedzieć, bo lekarz czuje się w obowiązku być najmądrzejszy. I była diagnoza autoimmunologiczna, zapalenie wątroby. I 1,5-roczna kuracja sterydowa. I tutaj już od tego momentu zaczęły dziać się cuda. Wcześniej też, bo mój pobyt w szpitalu też był cudem, bo tam bardzo, bardzo wiele się zdarzyło już. Przemian mnie, mojej rodziny i wszystkiego dookoła. Ale kiedy miałam już wychodzić ze szpitala i była właśnie ten trudny czas, co robić i czy te sterydy brać, to wszyscy w rodzinie stwierdziliśmy, że nie, że to nie jest dobra droga i że tego się nie podejmiemy. To było ogromne szaleństwo, bo lekarze powiedzieli, że nie ma innego wyjścia, że albo ja za 1,5 roku mam przeszczep wątroby i już możemy szukać dawcy, albo się leczę i podejmuję leczenie, albo

umieram w jakimś tam dalszym, dłuższym czasie. Ale my powiedzieliśmy, że nie mamy zamiaru umierać, ale oddaliśmy tą chorobę.

0: kiedy mój mąż jakby porywał mnie ze szpitala, bo chcieliśmy uciekać od, jakby od sterydów i już od lekarzy, moi rodzice, to następny cud, dowiedzieli się o pani doktor, która leczy postem, właśnie między innymi choroby wątroby. I kiedy ja byłam porywana ze szpitala, rodzice jechali do doktor pytać się, jak kurację przeprowadzać. I następnego dnia ja już zaczęłam leczyć się nie sterydami, a postem i modlitwą.
1: Czyli w ogóle ich nie wzięłaś?
0: W ogóle nie zaczęłam brać sterydów. W ogóle przez głowę mi nie przeszło, że ja mogę pójść tą drogą lekarską. Od razu, kiedy powstała diagnoza, mówimy: Panie Boże, Ty tym kieruj, Ty mnie ratuj.
1: Bo to wyjście ludzkie jest związane z bardzo wieloma niebezpieczeństwami tak naprawdę. Bo sterydy to jest coś takiego, że to jest taka właściwie uderzenie pałką w głowę i zobaczymy, co się stanie.
0: Tak, więc lekarze sami uczciwie się przyznali, że oni nie dają gwarancji, że to pomoże. Będziemy próbować. Może tak, może nie.
1: Czasami się zdarza, że pomagają.
0: Ale z kolei gdyby nie pomogło, to a ja bym to brała, to by wyrządziło ogromne szkody w organizmie na bardzo wiele lat. Co jeszcze było w takim ciekawe w tym podejściu lekarskim do mnie, że oni w ogóle nie patrzyli na mnie jak na człowieka, jak na osobę, jako całość. Oni patrzyli na mnie jak na, przez ponad półtora miesiąca jak na ten jeden organ. A ja miałam bardzo, bardzo wiele różnych innych dolegliwości, które w ogóle nie były rozwiązane, nawet brane pod uwagę. Piętro niżej w szpitalu chcieli mi przespawać nos, bo miałam krwotoki z nosa. Piętro wyżej chcieli mi coś tam usuwać z ucha i jakieś w ogóle takie jakieś dziwne rzeczy się działy naokoło. A po 2 tygodniach ścisłego postu wszystkie objawy, które oni chcieli usunąć
1: gwałtownie
0: na różnych piętrach, nie doszukując się przyczyny, w ogóle nie mówiąc o przyczyny, w ogóle nie było takiego pytania. Wszystkie dolegliwości uboczne minęły po 2 tygodniach i do tej pory nie wróciły. I to był kolejny cud, ale tych cudów było przez te 2 lata bardzo, bardzo dużo.

0: Pani doktor nazywa się Ewa Dąbrowska. Post nazywa się Postem Daniela. W tej audycji gościliśmy już doktora Zygfryda Landowskiego, który jest w Warszawie kapłanem w tej misji Daniela, która organizuje rekolekcje. Jeśli kogoś to interesuje, to wystarczy zadzwonić do radia, do sekretariatu, jakoś tam te informacje się uda Państwu przekazać. Dlaczego jest to post, a nie dieta? Czego dowiedziałaś się, czego Twoja rodzina dowiedziała się od dr Dąbrowskiej?
1: Przede wszystkim to nie jest dieta, dlatego że w poście Daniela najważniejsze jest Pan Bóg i zaufanie. I owoce, warzywa i post to jest naprawdę rzecz drugorzędna i pani doktor wiele razy to mówiła mi. Ona powiedziała, że wszystko jest w rękach Boga, to jest jakiś dodatek, taki post, jakieś warzywo, tylko dlatego, żeby przeżyć i jakoś podtrzymywać ten organizm. Ale tak naprawdę wszystko jest w rękach Boga. Przede wszystkim modlitwa i zaufanie. A zaufanie jest rzeczą tak ogromnie, ogromnie trudną, ale bardzo, bardzo niezbędną dla zdrowia i dla funkcjonowania po prostu.
0: Ale tutaj wracamy ponownie do tej tajemnicy, o której mówiliśmy, że trzeba wyciągać ręce i taki wysiłek, no bo to jednak jest wysiłek, post. Jedzenie tylko owoców i to pewnych, jedzenie tylko warzyw i to pewnych i nic więcej. Ani ziemniaka, ani grama tłuszczu, niczego, prawda? I to jest jakby to wyciągnięcie ręki, że my jakby cały czas tę rękę do Pana Boga wyciągamy. I myślę, że taka jest funkcja postu, że jest to jakiś wysiłek duchowy po prostu. Wysiłek
1: znaczy,
0: woli.
1: Tak. Znaczy nawet nie trzeba mówić słów jakiejś modlitwy. Sam post jest modlitwą i tym takim znakiem zaufania i wołania do Pana Boga.
0: Wołania, właśnie o to mi chodzi, że to jest po prostu wołanie.
1: Tak było w naszym przypadku. Rodziny mogę powiedzieć, bo ten post było tak fajnie i na tyle moja rodzina okazała się taką jednością, że przez pierwsze 2 tygodnie wszyscy byli na tym poście i były ogromne, ogromne owoce. Ja byłam dłużej na tym poście, powoli rodzina się wykruszała, ale jednak owoce były ogromne i do tej pory często lekarstwem czy jakąś źródłem pomocy właśnie jest post.

0: post to jest może coś takiego jak takie słowa: Panie Boże, ja już nic z siebie nie mogę i nie potrafię. Taka zupełnie ludzka beznadzieja jest w tym poście, ale Pan Bóg tak czuje i ja czułam, że Panu Bogu to się bardzo podoba. Cudem takim zewnętrznym jest największym, takim, którego ja do tej pory bardzo, bardzo to we mnie jest żywe, że minęło półtora roku od czasu, półtora roku kuracji sterydowej, ja tych sterydów nie brałam i tyle samo czasu, kiedy ja jestem na diecie i na poście, wyłączona jakby od świata, ale...
1: Czyli półtora roku zagrożenia sterydami.
0: Tak, tyle samo czasu, ile miałam brać sterydy, właśnie minęło, odkąd jestem na poście. I tam nie było gwarancji, a tutaj mam już nie gwarancję, tylko po prostu zdrowie, tak mogę powiedzieć. Wszystkie kłopoty inne, nie z wątrobą, które miałam, wszystkie zniknęły. Nie mam bóli głowy, nie mam krwotoków z nosa. Nie mam bardzo, bardzo wielu dolegliwości, również kobiecych, mogę tak powiedzieć. Mam więcej sił. Już nie chcę tak mówić o takich znakach, żeby to nie stało się najważniejsze. Ważniejsze dla mnie były te wszystkie duchowe przemiany. Chociaż zdrowie jest ogromnym, ogromnym darem i cudem. Jak to ładnie, nieładnie, ale jak po kolei powiedzieć, co się stało, żeby tych rzeczy nie ominąć.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Marii pogrzebion. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Aby Bóg przymnożył nam wiary, nadziei, miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Modlę się za Olgę, uzdrowienie jej i o wszystkie łaski potrzebne. Za Wiolę, uzdrowienie choroby psychicznej oraz za jej rodzinę, o wszystkie łaski. Za Kamilę i Błażeja, potrzebne łaski z Gabrielą w intencji uwolnienia Celiny z Bartkiem. Nie wiem, jak to jest możliwe, żeby się, bo wyłączyłem reklamy w trakcie uruchamiania kanału. A widocznie tam czegoś nie kliknąłem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O uratowanie sakramentalnego małżeństwa Karoliny i Przemka. W tej tajemnicy Bóg realizuje przedwieczny zamysł. Dzieje się coś niewyobrażalnego, a jednocześnie dzieje się coś bardzo zwykłego. I w ogóle chrześcijaństwo, katolicyzm jest takim zderzeniem się rzeczy naprawdę bardzo, bardzo ważnych z najbardziej banalnymi. I to zresztą widać po rozpiętości naszych intencji. Czasami prosimy o to, żeby nas nie bolały plecy, bo jest to jakieś doświadczenie, które nam niszczy pokój wewnętrzny. A czasami prosimy o to, żeby zmieniło się czyjeś życie. No to już w ogóle jest tak intencja niesamowita. Więc aby te nasze intencje i te Boże oczekiwanie, czy Boża podpowiedź były jak najbliżej siebie, to módlmy się o to, żebyśmy się oderwali od dóbr tego świata i prosimy Cię Boże, proszę Cię Boże, byś uczynił mnie ubogim duchowo, tak, żebym nigdy nie przypisywał sobie niczego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, radosna. Zakamilej Błażeja o potrzebne łaski, o ratowanie sakramentalnego małżeństwa Karoliny i Przemka. Ja modlę się za Piotra i Zosię o wszystkie potrzebne łaski, o potrzebne łaski dla Asi, Maxa, Donatki i Bena. Modlę się Dorota za żonę Iwonę i córkę Juliannę. To Mateusz o bezpieczną drogę i powrót syna Jerzego. To Sławek za Martę z prośbą o jej uwolnienie i o pełnię życia dla niej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się w tej tajemnicy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny o doskonałą miłość wobec bliźniego, żebyśmy potrafili najpierw widzieć, a potem mieli siły do tego, żeby działać. Niech Bóg obdarzy nas tymi łaskami. O pozytywne zakończenie projektu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i
na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Edyta modli się o uzdrowienie Aleksandry i Angeliki i pisze, że widzi powolne zmiany na lepsze. Wczoraj zauważyłam duże postępy. Bardzo, bardzo dziękuję Bogu i Maryi oraz wszystkim Was, nam za wytrwałą modlitwę. O zdrowie i opiekę dla syna, męża i o rozwiązanie trudnych sytuacji, trudnych spraw. Ja modlę się za Janka we wszystkich jego intencjach. Madlena za wszystkich członków Drogi Dwa Serca i we wszystkich intencjach tej grupy, o zdrowie dla Jagody i o opiekę nad jej bliskimi, o uwolnienie Celiny, Eweliny, Piotra i wszystkich objętych modlitwą, za Marcela i Jakuba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Jezus rodził się w ubóstwie, a jednocześnie niczego mu nie brakowało. Módlmy się o pokorę dla siebie. Za Roberto, znalezienie pracy i ułożenie sobie życia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Jezus został ofiarowany w świątyni przez ręce Maryi w obecności Józefa. O Marię i Krzysia się modlę o wszystkie łaski sakramentalne. Marlena za wrogów Kościoła katolickiego. Emilia za duszę Andrzeja poległego w bitwie 1920 roku. O nawrócenie Aleksandry i Angeliki. Że Roberto, znalezienie pracy i ułożenie sobie życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Obyśmy ofiarowali wszystko Bogu i zostali po prostu czyści, aby nasze myśli też były oczyszczone, abyśmy przez łaskę tej tajemnicy ofiarowanej Pana Jezusa otworzyli się na mądrość Bożą.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. Tajemnica piąta, odnalezienie Jezusa w świątyni. Za moich chrześniaków Grzegorza, Jadwigę i Patrycję, to Ireneusz, dziękczynnie za wsparcie, to Dorota. Za Franię, o wszystkie potrzebne łaski sakramentalne i o dobre rozeznanie planów na swoje życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za umierających, aby dostąpili łaski zbawienia. Módlmy się o to, żeby nawrócili się, żeby powrócili do Kościoła, do jedności z nami wszyscy bracia odłączeni, osoby niewierzące, oraz o jedność w naszych rodzinach się modlą, o nawrócenie tych wszystkich osób, które są niewierzące i co najważniejsze, o nasze nawrócenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wo Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. We wszystkich intencjach Anny za papieża i w jego intencjach na miesiąc sierpień, o ustąpienie bólu pleców dla mojego męża Ireneusza, za chrześniaków i rodziny, o potrzebne łaski oraz życie sakramentalne, o potrzebne łaski w mojej rodzinie, za umierających, aby dostąpić łaski zbawienia. Ja modlę się za Klarę, o wszystkie łaski dla niej potrzebne. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Tyle rzeczy pociąga nas ku sobie. Tyle rzeczy kochamy robić. Tyle rzeczy kochamy, a zapominamy o jednym, o miłości. Bardzo często zapominamy o miłości własnej duszy, abyśmy z tych łask chrztu korzystali, korzystając, abyśmy naszą duszę doprowadzili do jej ojczyzny, do nieba. We wszystkich intencjach Anny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica objawienia boskości Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. Ja modlę się, Panie Boże, za Tosię, o dobry, bezpieczny powrót z wakacji.
i oddał dalszy czas wypoczynku, żeby to miało ręce i nogi, żeby nabrała sił w klasie maturalnej, żeby jej nie zabrakło tych sił. Matko Przenajświętsza, w dzisiejszym dniu przenieś nasze prośby ze sobą do nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O uzdrowienie z bólu w intencji wujka Henka i cioci Zosi, to Dorota. Proszę o zdrowie dla mojej cioci Marli, to Anita. O uzdrowienie kręgosłupa prosi nasz brat czy siostra. Gospodarz tego wesela był oblubieniec, nie zaakceptował jakby tę sytuację, w której się znalazł. Nie on prosił Jezusa o pomoc. I dla mnie to jest nie do rozwiązania tajemnica. Gdzie jest granica pomiędzy lenistwem a akceptacją tego, co jest? I gdzie jest granica pomiędzy sensownym działaniem a działaniem nadmiernym, choćby pracoholizmem? Nie wiem, czy ja potrafiłbym i czy to jest wartościowe, że ten biorący ślub tego dnia mężczyzna po prostu zdał się na wolę Bożą. No jeśli tak było i on zdał się na wolę Bożą, no to zostało to wysłuchane. Nie potrafię tutaj być mądry w tej tajemnicy. Nie potrafię być w życiu mądry, żeby rozeznawać za każdym razem dobrze takie sytuacje. O nawrócenie moich bliskich i pokój Boży w sercach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się o nawrócenie mojej mamy. Szczęść Boże Marcinie. Modlimy się tutaj za Ciebie. O nawrócenie wszystkich Polaków Królowo Polski, módl się z nami. To Gabriela, za księża Rafała, Piotra, Krzysztofa, Andrzeja, Kamila, Jacka i księża z mojego miasta. O wszystkie potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże. Tajemnica głoszenia Ewangelii, wzywania do nawrócenia.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Uzdrowienie Magdy z boreliozy. Módlmy się. Tajemnica wzywania do nawrócenia. Powinniśmy do Boga skierować się wszystkimi władzami naszej duszy. Wszystko to, co w nas jest, do Boga tęskniło. Pamiętajmy też o członkach naszej rodziny i módlmy się o to, abyśmy mogli się z nimi modlić codziennie, wspólnie. A może nawet udałoby się jakieś czytanie duchowe wprowadzić. A Marcin powtarza, że jak macie problem, dowenna pompejańska, 54 dni, to odpowiada na nasze prośby. Nie bójcie się błędów tej nowennie, to nie przeszkadza. O nawrócenie Wiktorii o potrzebne łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Przemienienie na górze Tabor. To zdrowie i potrzebne łaski dla teściowej. Szczęść Boże Paulo, o uzdrowienie Marcina, o pozytywne zakończenie ważnej sprawy, modli się Magdalena. Za księdza Edwarda, o siły i zdrowie do dalszej pracy. Za moją całą rodzinę i wszystkich, których mam w sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Przemienijmy na górze Tabor. Przemieniać nasze życie musimy każdego dnia. Jedną z największych przeszkód dla człowieka wierzącego są nałogi. Bo dla ludzi niewierzących to największą przeszkodą jest po prostu brak wiary, ale z nałogami można walczyć. Ważna jest spowiedź, ważne jest to, żeby czuwać, żeby znać pierwsze symptomy tej osłabionej woli i wtedy udawać się do Jezusa.
z tymi potrzebami. Abyśmy nie popadali w nałogi, a ci, którzy są uzależnieni, aby szukali pomocy w Bogu. Jeśli są jakieś grupy, to też, które mają sukcesy, to też można i trzeba. O nawrócenie dla mojego wuja Janusza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości za Marcina. Oraz znalezienie rozwiązania trudnych spraw. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla darczyńców i wspierających kanał i radio, Niepokalana FM i o otwarcie serc nowych ofiarodawców. Eucharystia uzdrawia duszę, ale też uzdrawia ciało, abyśmy we wszystkich naszych potrzebach mieli taką głęboką w sobie takie głębokie pragnienie Eucharystii. Tęsknota to jest to, o co się dla siebie w tej tajemnicy modlę za Sylwię i Grażynę o potrzebne łaski w intencji świętej pamięci Tadeusza. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnice bolesne. Modlitwa w Ogrójcu. W intencji świętej pamięci Tadeusza, we wszystkich intencjach Anny, za Piotra się módlmy, za dusze w czyściu cierpiące, za Marcina, za Pawła, który cały różaniec dziękczynnie oddaje Jezusowi i Maryi. Dziękuję za odpoczynek. To Katarzyna podczas wakacji. Proszę o bezpieczny powrót dla naszej rodziny. W intencji udanej przeprowadzki to Robert. Za wszystkich potrzebujących modlitwy, za wszystkich, którym obiecałem modlitwę, to Marlena o cierpliwość za siebie i za żonę Martę. I módlmy się we wszystkich naszych intencjach, które mamy głęboko w sercu, a ja modlę się za moich chrześniaków. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Za mojej świętej pamięci mamę, modli się Marta. Tajemnica modlitwa w Ogrójcu. Tymi, którzy naśladują działanie Jezusa, są kapłani. Oni też podejmują decyzję o ofiarowaniu się. Kapłani są poddani wielokrotnie większym próbom niż zwykli ludzie. Jeśli mamy coś, jakieś pretensje do kapłana, to trzeba iść do jego przełożonego. Nigdy o tym nie roztrząsać tego i modlić się za kapłana, pamiętając o tym, że to nie jest łatwe powołanie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionaś

w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my. Odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wiem, na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Za świętej pamięci mamy Marty. Dziękczynnie za tę grupę modlitewną to Dorota. O łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają. Abyśmy nie zwarli się tak ze światem, żeby on nie stał się punktem naszego odniesienia. I oczywiste jest, że człowiek wierzący dzisiaj ma trudniej, ale nie należy się zrażać i po prostu modląc się za świat, za konkretnych ludzi, którzy robią nam krzywdę, trzeba iść. I pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że cierpienie jest drogą królewską, a po drugie, że Bóg nawet wtedy, kiedy cierpimy z powodu naszych grzechów, również się nami opiekuje. Za moją rodzinę, w szczególności za żonę, która jest w ciąży i musi leżeć do stycznia, to Łukasz, ciężki czas dla nas, dlatego mnie i mnie tutaj ostatnio. Modlimy się za ciebie, Łukaszu. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Modlimy się, Marcinie, za Ciebie i za tego Twojego człowieka, który stanął na Twojej drodze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, w godzinie śmierci naszej. Amen. Po Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnicy cierni mu koronowania. Modlę się za wszystkich, których skrzywdziłem, za wszystkich, których mam w sercu i za wszystkich, za których odpowiadam. Za duszę świętej pamięci mamy Irenę, o zbawienie dla niej modli się Elżbieta. Krwi Chrystusa okryj nas wszystkich tu modlących się i naszych bliskich i uczyń niewidzialnymi dla zła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

0: przed Wam modli się Dorota, a ja modlę się o to, żebym zrozumiał to, co wielu autorów cenionych przez Kościół pisało, że trzeba dziękować Bogu za smutki i cierpienia, traktując je jak łaskę, bo przeżycie ich w łączności z Bogiem wznosi naszą duszę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, tajemnica niesienia krzyża. Módlmy się za Piotra, za jego rozmówców, którzy nie rozumieją, że takie książki jak Życie po śmierci i różne inne tego typu produkcje są po prostu złe i wprowadzają ludzi na złą drogę. Ja modlę się w tej tajemnicy za podopiecznych poradni, Marlena za dzieciątko Łukasza i wszystkie dzieci poczęte, aby szczęśliwie przyszły na świat. Ja modlę się też za wuja Zygmunta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Za łaskę, o łaskę wiary dla syna Macieja. Modli się Marta. Tajemnica niesienia krzyża. Część z tego ciężaru, który niesiemy, jest to konsekwencja naszych grzechów. I tego się tylko Bóg może to zabrać. Ale część tych ciężarów, jakie niesiemy, tego, co nas przygniata, co uważamy za ciężar, bierze się z naszych błędów. I o to się módlmy, abyśmy nie nieśli tego cierpienia, które jest wynikiem naszych błędów. I pamiętajmy o tym, że Bóg jest naszym początkiem i końcem. Żeby Go prosić o łaski, nadziei, wiary i miłości, ponieważ dzięki Nim nasze życie może mieć sens. Dzięki Nim nasze życie może mieć sens. I módlmy się za wszystkich, którzy doszli do tego miejsca, gdzie nie widzą sensu w życiu, gdzie jest ono tylko ono cierpieniem i ciężarem. Za zmarłych rodziców, ciocię Haliny, teścia i wszystkich zmarłych z mojej rodziny i znajomych. Ja też modlę się za ciocię Halinę, o zdrowie dla niej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu. O miłosierdzie Boże dla tragicznej zmarłego Pawła, za wszystkie łaski potrzebne dla każdej z osób, która w jakikolwiek sposób przyczyniła się do rozwoju radia i kanału. O dobrego wierzącego męża dla Marty oraz o potomstwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Abyśmy mieli taką łaskę, żebyśmy mogli znaleźć czas na to, by stanąć wobec swojej śmierci. Tak jakbyśmy mieli za niedługo umrzeć. I abyśmy potraktowali to, co będziemy mieć wtedy w sercu, na poważnie. We wszystkich intencjach serca modli się Dorota. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Twojemu Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, chwalebna. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Modlę się w intencji uwolnienia, uzdrowienia Wiesi, Wiery, Andrzeja i Wiesława. Z Danielem za żonę Ewę i nasze jego dzieci o potrzebne łaski. W intencji uzdrowienia Wiesi, we wszystkich intencjach Matki Przenajświętszej modli się Marlena, szczęść Boże, Agnieszko. Ja modlę się też za swoich przyjaciół i członków mojej rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie być nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Za wujka Mietka o jego i za jego rodzinę potrzebne łaski. Abyśmy zmartwychwstali. Abyśmy nie mieli przekonania, że wreszcie coś osiągnęliśmy i jest dobrze, znaleźliśmy swoje miejsce i w ogóle nie musimy się z niego ruszać. Bez codziennego zbliżania się do Boga oddalamy się od Boga. Módlmy się o te wszystkie łaski, jakie są nam potrzebne. I módlmy się za Marcina, o nawrócenie mojego syna Bartosza i łaskę spowiedzi dla niego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O ochronę dla Marcina. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O nawrócenie okultystów. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, chwalebna, w niebo wstąpienie. Modlimy się za Katarzynę, z Katarzyną, za Marcina, Wiktorię, Michała i Laurę, potrzebne łaski, opieki Matki Bożej. Ja modlę się za wszystkich, którzy wspierają nas modlitwą, ofiarowaniem cierpienia i postem. Modlę się za tych, którzy, za wszystkich, którzy wspierają nas jałmużną, prosząc Pana Boga o to, żeby ta zrzutka, żeby znalazło się jak najwięcej osób z otwartym sercem. I abyśmy mogli w sierpniu zrobić tyle materiałów, co w lipcu, bo tego się udało naprawdę dużo zrobić. Matko Przenajświętsza, schroń nas wszystkich pod Twoim płaszczem, schroń kanał i Radio Niepokalane FM prowadzącego i wszystkich współpracowników. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Niebo wstąpienie Pana Jezusa. Za Edwarda Gośkę, Ewę uzdrowienie z raka. I módlmy się o to, byśmy już tutaj znaleźli sobie może jakiegoś świętego, który do nas przemawia i abyśmy szli śladami Jezusa i śladami tego jego naśladowcy. Być może będziemy mieli taki dar, by znaleźć w jego drodze jakieś wskazówki dla nas ku wzrastaniu, bo musimy pamiętać, że świętym staje się tutaj na ziemi, a nie w niebie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Ja modlę się za wszystkich uzależnionych, związanych duchowo, opętanych, za okultystów, artystów, intelektualistów, za bezdomnych i za wszystkie osoby, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Marlena, dziękczynie za naszych aniołów stróż, za okultystów, z którymi spotyka się Marcin. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus powiedział nam, że jesteśmy dziećmi Boga, więc idźmy razem z Synem Ojca, jako dzieci do Ojca i prośmy Go o proste rzeczy, których nam brakuje. I wtedy Duch Święty będzie nam w sercu podpowiadał i prowadził. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica w niebo wzięcia. Maryi, za bliskich zmarłych modli się Edyta, ja modlę się za Luśkę i Andrzeja, za wszystkich pozostałych zmarłych z mojej rodziny oraz za Dominikę, za Wieśka. Bądź ulubiony Boże Ojcze Wszechmogący w Trójcy Świętej, jedyny Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W niebo wzięcie Maryi. Dla wszystkich, którzy mają trudność w przystępie do Boga Ojca czy Jezusa, módlmy się dla nas wszystkich, dla nich w szczególności o takie pełne nabożeństwo do Maryi, bo ona wyciągnęła z drogi do piekła bardzo wiele osób. O światło Ducha Świętego modli się Dorota. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Czyli Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica ukoronowania Maryi na Królowe Nieba i Ziemi. O uzdrowienie mnie z zatkanych tętnic prosi Ewa. O błogosławieństwo w pracy nasz brat. Za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę, Kazimierza i Ewę. We wszystkich intencjach Anny. O błogosławieństwo Boże i we wszystkie potrzebne łaski dla nas tu modlących się i naszych bliskich. Z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica królowania Maryi. Maryja przynosi pokój serca. Maryja uzdalnia nas do tego, byśmy otworzyli się na Jezusa. Módlmy się o to, by te łaski przechodzące przez Maryję, abyśmy uprosili ją o to, by przemieniła nasze życie i przez serce Maryi, serce Jezusa się o to modlę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

Ostatni dzień świętego Konrada z Piacenzy, pustelnika. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Z Ewangelii według świętego Jana. Piacenza to był rok 1313. Konrad ma 23 lata. Ma dom, ziemię, sokoły, młodą, piękną żonę. Jest człowiekiem, który nie musi się tłumaczyć. Tego dnia Konrad poluje na zające. Przy nim szlachetni panowie na koniach, służba z gończymi psami, sokolnicy. Ale zarośla są gęste, psy jazgoczą, a ludzie się śmieją. Konrad wydaje więc polecenie. Jeden gest ręką i jeden okrzyk. Ogień. Ogień ma tylko wypłoszyć zwierzynę. Ale wiatr tego dnia jest silny. Zmienia kierunek. Wkrótce pola wokół Piacenzy płoną. Płoną stodoły, winnice. Żywioł szaleje, pożera wszystko. Dym widać z daleka, a ludzie tracą to, co miało ich przeprowadzić przez zimę. Konrad ucieka. Sprawa jest poważna. Córka młynarza jest poparzona. Drwal stracił rękę. Ziemia jest czarna, a ludzie poddają się rozpaczy. Trzeba znaleźć winnego. I winny się znajduje. To Pietro, wdowiec, który w lesie zbierał chrust. Człowiek bez znaczenia. Przesłuchanie jest krótkie i zostawia ślady na ciele. Wyrok może być tylko jeden. Śmierć. Konrad wciąż ucieka. Teraz patrzy z okna na plac. Drugi dzień po pożarze. Konrad patrzy na człowieka, który ma umrzeć. Namiestnik Piacenzy uspokaja tłum. Podpalacz Pietro zaraz zawiśnie i świat wróci do normy. Porządek zostanie zachowany. Konrad się boi. Jest rycerzem, ale strach go obezwładnia. Może tylko patrzeć. Milczy. Wdowiec Pietro stoi pod belką. Ręce ma związane z przodu. Nie szarpie się, nie krzyczy. Ktoś z tłumu go przeklina. Urzędnik odczytuje wyrok. Głos ma pewny, jakby zdawał relację. Lista krzywd jest długa. Słowa namiestnika układają się w porządek, który wszyscy rozumieją. Ktoś zawinił, ktoś zapłaci, a miasto wróci do życia. Młody Konrad stoi w cieniu okna. Patrzy i milczy. Winny został znaleziony. Wdowiec Pietro podnosi głowę. Nie patrzy na tłum, patrzy przed siebie, jakby szukał kogoś w oknie, w drzwiach, wśród ludzi. Jakby czekał, aż ktoś wreszcie powie prawdę. Konrad czuje, że coś w tym obrazie jest nie do zniesienia, ale milczy. Chce, by świat znów był na swoim miejscu. I wtedy dociera do niego, co naprawdę widzi. To niemożliwe, ale Pietro patrzy prosto na niego, nie swoimi oczami. Patrzy oczami, które kiedyś, dawno temu, już to przeżyły. Na innym wzgórzu, na innym drzewie. To nie pomyłka. Zaraz zawiśnie na drzewie. Patrzy wprost na Konrada. W tym spojrzeniu nie ma oskarżenia. I też milczy. Na krótką chwilę świat zastyga. Związane ręce Pietro. Twarz, która nie broni się słowami, tłum. Wyrok, który przywróci spokój. Śmierć, która zamknie sprawę. Konrad nie pamięta, jak znalazł się na placu. Pamięta tylko oślepiające słońce, tłum, który się rozstępuje.
studniące w głowie Kyrie Eleison i swoją rękę, która zdejmuje pętlę z szyi Pietro. Mówi coś namiestnikowi krótko. Wdowiec Pietro wraca do domu. 19 lutego 1351 roku. Sycylia. 38 lat później. Starszy mężczyzna siedzi na skraju groty, patrzy w dolinę, na dym z kominów, na ludzi wracających z pola. Jest sam od wielu lat. Nie pamięta wyraźnie twarzy tamtego człowieka, nie pamięta jego głosu. Pamięta tylko jedno, że patrzył na niego nie swoimi oczami i że wtedy na placu Konrad przestał uciekać. Święty Konrad z Piaczenzy zamyka oczy. Wiatr cichnie.

0: I w sumie za 2 dni właśnie moja koleżanka do mnie przyszła i zapytała mnie, czy pójdę z nią na rekolekcję. I to były rekolekcje wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, Talitakum. I ja już wtedy wiedziałam, że to jest jego odpowiedź. I pomyślałam sobie, okej. I tak, powiedziałam, że pójdę. I na tych rekolekcjach, no właśnie to było takie spotkanie żywego Boga. Był taki jeden moment na tych rekolekcjach, gdzie faktycznie ja poczułam w sercu, byłam zlana w ogóle łzami i czułam, że On przyszedł, że On dotknął mojego serca, On je wypełnił swoją miłością. Poczułam właśnie taki pokój w sercu, taką radość, taką lekkość, właśnie to, czego szukałam przez całe swoje życie. I ja wiedziałam, że właśnie tego szukałam, właśnie tej prawdy, tego sensu i tej głębi szukałam przez całe moje życie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jakie miałam przemyślenia? Myślę, że bardziej ogólnie chrześcijaństwo i Kościół kojarzył mi się już ze starością, tak? Czyli takim momentem, kiedy przeżyliśmy coś w życiu i czas, że tak powiem, odmawiać ten różaniec, tak? Jakieś modlitwy, ale właśnie tak prawdziwie to do końca nie poznałam tego słowa, bo wydaje mi się, że no, byłam w takim domu wychowywana, gdzie ten Kościół był po prostu ważny, ale tak powierzchownie. Tam nie było takiej głębi, której gdzieś tam myślę, że też od małego szukałam. Że Bóg jest takim surowym ojcem, który właśnie tak karze za zło, za dobro wynagradza, czy taki obraz Boga, który gdzieś tam faktycznie potem znalazłam w Starym Testamencie, ale gdzieś ta miłość Jego gdzieś w tym wszystkim zaginęła, zniknęła, tak? No właśnie, tak naprawdę to nic. Szukałam tego szczęścia, mogę tak powiedzieć. Myślę, że od małego szukałam czegoś więcej. Wiedziałam, że jest coś więcej. Ta relacja właśnie z Bogiem, taka powierzchowna, że odmówimy różaniec, bo tak było właśnie w mojej rodzinie, że odmawialiśmy razem różaniec, jeździliśmy na mszę. I ja gdzieś tak czułam w sercu, że jest coś więcej, że jest coś głębiej i nie mogłam tego jakby dostrzec, odkryć. No jako dziecko to tak nawet nie miałam większej świadomości, tak? Więc tak szłam za tym, co powiedziała mama, tak, o Bogu, co powiedziała babcia, ale sama jeszcze nie miałam takiej jakby w sobie świadomości, żeby odkryć to. No tak właśnie modliłam się bardziej z rodziną, czyli odmawialiśmy różaniec, chodziłam z mamą na majowe, jeździliśmy co niedziela do kościoła. Czy tak można powiedzieć, taka poprawna wiara. Raz w tygodniu w kościele, różaniec wtedy, kiedy jest październik. Dokładnie tak brakowało tej głębi takiej, tak? Takiego żywego Boga. Tak, czułam, że jest coś więcej. Na tym etapie, na którym teraz jestem, myślę, że Pan Bóg zapraszał mnie od małego, żeby wejść w Nim taką bliższą relację. Pamiętam takie momenty, gdzie na przykład były jakieś takie wyjątkowe uroczystości w naszym kościele, na przykład jak była właśnie figurka Matki Bożej Fatymskiej i wtedy właśnie byłam z mamą i z siostrą i miałam chyba 6 lat. Pamiętam ten moment, że zatrzymałam się przed tą figurką i po prostu tak zatrzymało się moje serce, patrzyłam prosto w oczy Maryi i jakby miałam wrażenie, że ona jest żywa. Pamiętam, moja siostra, która stała obok, zapytała mojej mamy, co jej się stało. I to był taki pierwszy moment, gdzie ja gdzieś tak czułam, że właśnie coś mi dalej tak pociąga, coś powinnam więcej, ale jeszcze nie wiedziałam, w którą stronę pójść. Byłam zbyt mała, że tak powiem na to. Też tego nie było. Było Pismo Święte, pamiętam, no dostałam je tak na pierwszą komunię, ale to wszystko, że tak powiem, stało na półce i zbierało kurz, tak? Później, jak już byłam na studiach, to na pewno moja mama. I bardzo intensywnie się modliła, bo ja też to był taki czas, kiedy trochę się pogubiłam w swoim życiu. Pamiętam jeszcze na pierwszym roku studiów poszłam na pielgrzymkę i bardzo mocno się modliłam o to, żeby mój tato przestał pić, bo w moim domu też właśnie był alkohol. I to się nie zadziało. Więc ja pamiętam te momenty takiego mojego buntu w młodości, kiedy coś nie szło tak, jak ja bym chciała, to wtedy myślałam, że Boga nie ma. Albo że On jest, ale nie dla mnie. I to właśnie tak wyglądało. Czasem może nie mogę powiedzieć, że nawet często tak. Że wtedy, kiedy właśnie nie szło tak, jak ja bym chciała, kiedy się nie układało po mojej myśli, to, bo ja sobie wyobrażałam tą wiarę, że to polega na tym, że Pan Bóg, jak ja będę z Nim trzymała, to On będzie robił tak, jak ja chcę. A to nie na tym polega wiara i życie z Bogiem. Więc w tych momentach, kiedy widziałam, że nic się nie zmienia, że proszę o coś nawet latami i nic się nie zmienia, no to rodził się w moim sercu właśnie frustracja, bunt i po prostu odchodziłam od Niego. Bardzo długo. Ja w ogóle mam charakter, że tak powiem, i swój temperament. I gdzieś to też utrudnia mi czasami relację taką żywą z Bogiem, na takim zaufaniu, budowaniu właśnie tej relacji na zaufaniu. Ale gdzieś w tym wszystkim, myślę, że dopiero tak od 3 lat zauważam, że nie o to chodzi w wierze. Że właśnie chodzi o to, że nie będzie tak, jak ja chcę zawsze, ale On i tak jest. On w tym i tak jest i On wie lepiej, co jest dla mnie lepsze niż ja sama. No właśnie to jest też bardzo ciekawe, bo mi bardzo towarzyszy w życiu, że jak czegoś szukasz, a zwłaszcza jak szukasz prawdy, nawet nie myśląc o Bogu. Jak szukasz tej prawdy, to właśnie Bóg cię znajdzie. Tak, że szukanie tej prawdy właśnie prowadzi do Niego, bo On jest właśnie tą prawdą, którą się spotyka w swoim życiu. I ja właśnie ten moment, kiedy już byłam po studiach i kiedy tak zbuntowałam się na Niego bardzo, bardzo, bardzo, tak zaczęłam intensywnie imprezować, wiele jakichś takich niewłaściwych relacji, które mnie też skrzywdziły. I pamiętam taki moment właśnie po tej jednej z relacji, kiedy tak siedziałam już taka zrezygnowana w swoim pokoju i w takiej, można powiedzieć, w depresji, smutku i powiedziałam do Niego, no jeżeli Ty nic nie zrobisz, to ja sama coś sobie zrobię. Miałam takie właśnie myśli, że już skończę swoje życie, bo już tyle razy próbowałam coś zmienić i jakby dalej jest to samo. I w sumie za 2 dni właśnie moja koleżanka do mnie przyszła i zapytała mnie, czy pójdę z nią na rekolekcje. I to były rekolekcje wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, Talitakum. I ja już wtedy wiedziałam, że to jest jego odpowiedź. I pomyślałam sobie, okej. I tak, powiedziałam, że pójdę. I na tych rekolekcjach, właśnie to było takie spotkanie żywego Boga. Był taki jeden moment na tych rekolekcjach, gdzie faktycznie ja poczułam w sercu, byłam zalana w ogóle łzami i czułam, że On przyszedł, że On dotknął mojego serca, On je wypełnił swoją miłością. Poczułam właśnie taki pokój w sercu, taką radość, taką lekkość, właśnie to, czego szukałam przez całe swoje życie. I ja wiedziałam, że właśnie tego szukałam. Właśnie tej prawdy, tego sensu i tej głębi szukałam przez całe moje życie. Tak, to był ten taki jeden moment, tak. I ja go do końca życia myślę, że będę pamiętała. I ten moment bardzo mi towarzyszy w relacji z Nim. W momentach, kiedy jest mi ciężko, ja sobie przypominam o tym spotkaniu. Że ono właśnie było. I on jest cały czas żywy razem ze mną. No, to było bardzo ciekawe, bo jak ja po tym takim wielkim płaczu otworzyłam oczy, to miałam takie poczucie, że ten świat wygląda zupełnie inaczej niż wcześniej. Naprawdę, jakby wszystko nabrało sensu, nabrało kolorów, ludzie, ich twarze. Ja po prostu patrzyłam na ludzi i mówię, jeju, jacy to są piękni ludzie. I miałam w sercu takie pragnienie mocne, żeby być w tej wspólnocie. Żeby właśnie być w tej wspólnocie. I ja pierwszy raz w życiu spotkałam taką wspólnotę. W sensie nigdy nie myślałam, że w kościele właśnie są takie wspólnoty. Tak jak powiedziałam wcześniej, kościół mi się kojarzył z ludźmi starszymi. A tutaj byli właśnie ludzie młodzi, pełni Boga, życia, miłości, jego doświadczenia i to mnie bardzo, bardzo ujęło. Tak, tak. Ja pamiętam, jak pierwszy raz miałam przyjść i tak się wahałam, siedziałam w środę, nie wiedziałam, czy pójść, czy nie. Czułam w sercu bardzo mocne zaproszenie, ale no wiadomo, że zawsze są jakieś przeszkody. Pamiętam, że się spóźniłam, ale no ten moment, kiedy tam już się znalazłam, to wiedziałam, że to jest to miejsce, w którym on mnie chciał. Tutaj właśnie już w tej drodze we wspólnocie, tak, bardzo intensywnie zaczęłam działać. Poznałam mnóstwo cudownych ludzi, którzy właśnie żyli razem z Bogiem, z którymi mam do dzisiaj w sumie kontakt i sobie towarzyszymy w tych etapach właśnie nawracania się. Tam myślę, że to był taki bardzo, bardzo dobry czas, ale też taki czas, w którym gdzieś ten bunt i ta moja frustracja jeszcze się pojawiała. Jeszcze do końca tak nie zaufałam, nie oddałam tego swojego życia, mimo że no kilka razy były takie momenty już w modlitwie, tak, że oddaj życie Jezusowi. Ale ja gdzieś tam czułam, że coś jeszcze jest we mnie, gdzie ja bardzo mocno coś kontroluję, trzymam. Tak bałam się puścić to życie. Bałam się oddać w pełni życie Jezusowi. Mi się wydaje, że tak łatwo nam przychodzi mówić, tak, że oddaję życie Jezusowi, ale w tych momentach, kiedy coś nie idzie tak, jak my tego chcemy, no to gdzieś tam pojawia się ten lęk, strach, ta złość, frustracja, bunt. I to są takie momenty, w których trzeba bardzo uważać, bo bardzo łatwo stracić tą łaskę i wrócić na poprzednie drogi. Tak, tak, dobrze, dobrze rozumiesz. Kiedy jest tak, jak ja chcę, no to wtedy ufam na całego. Ale kiedy pojawiały się właśnie te momenty, gdzie widziałam, że Pan Bóg nie idzie za moją myślą, za moimi pragnieniami, to był taki moment, kiedy ja już właśnie wchodziłam w ten swój bunt, tą frustrację i często właśnie mówiłam, że no Boga nie ma. Mimo tego spotkania, które miałam wcześniej z Nim, mimo że gdzieś w sercu, w głębi wiedziałam, że On jest, to potrafiłam powiedzieć, no nie ma Ciebie, bo nie robisz tak, jak ja tego chcę. Nie robisz tego, co ja chcę, nie jest tak, jak ja bym chciała, więc no, no nie ma Ciebie, tak? No jakim jesteś Bogiem, skoro jest inaczej niż jest w moim sercu, w moich pragnieniach? No to jest, tak jak ksiądz Marek często mówił właśnie w przymierzu, że Pan Bóg jest Panem procesów, więc to jest proces. I w sumie przez te 10 lat, kiedy byłam we wspólnocie, to się nie zadziało. I ja nawet, to takie no też jest, Pan Bóg ma poczucie humoru, tak powiem, bo ja zawsze mówiłam, że przymierze miłosierdzia będzie zawsze moją wspólnotą. I w pewnym momencie, po tych 10 latach bycia we wspólnocie, ja poczułam, że to już nie jest moje miejsce. Że On mnie zaprasza gdzieś dalej, gdzieś głębiej, w inne miejsce. I to był taki właśnie moment, kiedy odeszłam ze wspólnoty. Wiedziałam, że mam w sercu cały czas ten charyzmat przymierza miłosierdzia. To miłosierdzie też gdzieś tam w tym sercu moim grało. Ale czułam, że Pan Bóg teraz chce mnie gdzieś indziej. I mogę powiedzieć, że tak właśnie wyprowadził mnie na pustynię. I totalnie jakby w ogóle poczucie właśnie obecności Boga stało się zupełnie inne, bo w przymierzu miłosierdzia jest dużo aktywności. Wtedy, kiedy ja byłam, to było właśnie dużo aktywności, tak? Ta modlitwa wygląda inaczej, jest bardzo spontaniczna, jest głośna. A tutaj na tej pustyni nagle taka cisza. I gdzieś rozkochał mnie Jezus w adoracji. Bardzo to polubiłam, te momenty właśnie ciszy, kiedy ja nic nie mówię, jest tylko On i ja. Też na tej drodze gdzieś odkryłam swoją duchowość. Zobaczyłam, że bardzo mnie pociąga duchowość karmelitańska. To też jest ciekawe, kiedy zaczęłam właśnie poznawać życiorysy tych świętych, zwłaszcza właśnie kobiet, które żyły w Karmelu, to zobaczyłam, że to są kobiety,

że nic z nich właśnie nie wyrośnie, że mają takie charaktery, że nic z tych kobiet nie będzie. A tu Pan Bóg właśnie pokazał, że On jest Panem, tak? To On tak sobie, że tak powiem, je wymyślił, że właśnie wykorzystał, tak, to piękno, które one miały w sobie na dobro. No ona trwa nadal, więc to też jest bardzo ciekawe, bo no tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ty powiedziałeś, że powiem świadectwo jednak po świętach, tak, a potem się odezwałeś w Wielki Poniedziałek, bo ja miałam w sercu gdzieś to pragnienie, żeby powiedzieć to właśnie w Wielkim Tygodniu, bo ta pustynia ciągle trwa. Ona jeszcze się nie zakończyła. Mogę powiedzieć, że czekam na zmartwychwstanie. Mam takie poczucie, no to będzie takie odważne, co powiem, i bardzo intymne, ale takie poczucie ukrzyżowanego serca. Nawet jak dzisiaj siedziałam na adoracji, to właśnie czułam, że to moje serce jest takie ukrzyżowane. Co to znaczy? Że po prostu wszystkie moje takie pragnienia, marzenia, no w wielkim bólu i w takim tym moim jednak dalej buncie oddałam Bogu. To jest właśnie no, ta niepewność i czekanie na to zmartwychwstanie też jest bardzo trudne i też bolące. Jest to w jakimś sensie ból serca, bo ja jestem bardzo aktywną osobą i społecznie, i tak życiowo, a mam takie poczucie, że Pan Bóg wyprowadził mnie na to pustynię i tak wyłączył mnie z tego życia. Bo tak nie mam właśnie już tak dużo tej aktywności we wspólnocie. W sumie tam bywam już rzadko. Też pracuję z domu. Wcześniej pracowałam w dużej firmie. Teraz pracuję już właśnie z domu, więc też nie mam kontaktu tak z ludźmi. I też pewne relacje on po prostu poucinał w moim życiu. Jakby mam takie wrażenie, że on tak wkroczył i powiedział... No teraz będzie tak, jak ja chcę. No widziałem przez te 10 lat, próbowałaś po swojemu, miałaś jakieś podpórki, ale to nie wyszło. Zobacz, to nie wyszło. Pozwól mi. I ten moment, żeby mu właśnie pozwolić, jest bardzo trudnym momentem. I ten moment kojarzy mi się właśnie z modlitwą Jezusa w Ogrójcu. Ja myślę, że to był najtrudniejszy moment w jego życiu. Sama taka świadomość tego, że jak on bardzo walczył ze sobą, żeby poddać się tej woli Bożej. Tak walczył, że te krople jego potu stały się krwią. To jak bardzo musi człowiek mierzyć się wewnętrznie ze swoimi, no, ze swoją jakby, prawda, racją, a z tym, co Pan Bóg ma dla niego, żeby właśnie tak to mocno przeżywać i tak tego mocno doświadczać. I ja myślę, że ten moment no bardzo mi przypomina ten moment w moim życiu. I dla mnie jest to ogromna łaska, że dziś Pan Bóg pozwala mi to widzieć i łączyć ten właśnie trud z jego tym cierpieniem w Ogrójcu. Myślę sobie, że to jest niesamowita ta historia Jezusa, że On też pozwolił siebie tak zranić, żeby nam pokazać potem w naszym życiu, że właśnie na Nim możemy się oprzeć w takich momentach i tylko na Nim, i tylko w Nim to cierpienie, które przeżywamy w swoim życiu, jakiekolwiek by ono nie było, ma sens. Ale właśnie tylko z Nim i w Nim. I myślę, że dzisiaj brakuje nam takiego właśnie oparcia w Nim, że i wiele jest tej takiej depresji, smutku. My próbujemy przed tym uciekać, jakoś tak się bronić, ale zapominamy właśnie o tym, że ten sens tego cierpienia odnajdziemy tylko i wyłącznie z Nim. Choć patrząc na moją drogę i moje doświadczenie relacji z Nim, jest to bardzo, bardzo trudne. Na pewno no, rekolekcje Talita Kum, które przeżyłam przy Przymierzu Miłosierdzia, no, powiem szczerze, że potem już żadne rekolekcje nie równały się z tym doświadczeniem tamtych rekolekcji. Natomiast w tej drodze ostatnich 3 lat na tej pustyni, no to tak jak mówiłam wcześniej, bardzo mi pomaga ta duchowość karmelitańska. Czytanie właśnie o tej duchowości, słuchanie podcastów o Karmelu, tak? To gdzieś tak przynosi mi ogromną ulgę, że właśnie to jest to gdzieś, co daje mi ukojenie.

0: no, na totalnym zaufaniu, na tym, czego właśnie Pan Bóg oczekuje ode mnie w ostatnim czasie, z czym ja się właśnie mierzę, czyli takie totalne zaufanie. Wszystko właśnie w Nim, wszystko ma sens w Nim, wszystko jakby przez Niego, dla Niego. Tak, tak, ale też to nie jest takie, że tak powiem, nachalne, bardziej jeżeli mam taką możliwość, a czasami gdzieś Pan Bóg daje mi taką łaskę, że widzę w kimś, że ktoś szuka tej prawdy i wtedy pytam, tak, co czuję i też na podstawie tego, co ja przeżyłam, właśnie mówię o Bogu, że On jest tym sensem i jakby też myślę, że ważne jest to doświadczenie też śmierci mojego taty, ta żałoba po nim, którą przeżyłam, ona też, to doświadczenie też mi właśnie pomaga być bliżej ludzi, którzy tego doświadczają, to przeżywają, gdzie nie potrafią się jakoś tak w tym odnaleźć. No przyznam, że no żałobę po tacie przeżywać tylko raz. I doświadczenie śmierci rodzica, taty też pokazało mi, że my wychodzimy, jak rodzimy się, to my wychodzimy nadzy i wracamy do Boga nadzy. Ja sobie myślę właśnie o moim tacie, który miał taką w domu szafkę z szufladą i w tej szufladzie miał tak wiele swoich rzeczy. I jak umarł, to wszystko to zostało. I tak naprawdę on nic ze sobą nie zabrał. My zapominamy w tym życiu, że tak naprawdę nic do nas nie należy. To, co mamy, to właśnie jest nasze serce i ta żywa relacja z Bogiem. I możemy szukać tej prawdy, nie wiem, właśnie w drugim człowieku. Możemy szukać szczęścia też w rzeczach, ale nie znajdziemy tego. Bo jakby wychodzimy od Boga i do Niego wracamy. I nasze serce należy właśnie do Niego. Bo Pan Bóg mnie do tego zaprosił tak naprawdę. Pamiętam ten moment, kiedy na spotkaniu właśnie Przymierzu Miłosierdzia Dominik powiedział, że będziemy właśnie wychodzić do ośrodka dla bezdomnych. I ja poczułam w sercu, że to jest miejsce, gdzie On mnie zaprasza. I tak właśnie się stało, że chodziłam tam no, dosyć długo, 5 chyba lat czy 6. I dla mnie to też była łaska ogromna, bo kiedyś łatwo mi przychodziło ocenianie ludzi właśnie po wyglądzie, po zapachu, tak? Jak spotykałam bezdomnego, to raczej nie myślałam o nim pozytywnie, ani dobrze. A tam Pan Bóg jakby przemienił moje patrzenie na ludzi. Nieważne jak wyglądasz, nieważne jak pachniesz, w takim człowieku też jest właśnie Jezus. On tam mieszka i On właśnie pokazał mi, że ci ludzie są wartościowi, że każdy człowiek w Jego oczach jest wartościowy i bezcenny i On czeka na każdego. I On kogoś, na przykład kogo my byśmy normalnie skreślili, to On nie skreślił. I On nigdy nikogo nie skreśla. Zawsze daje szansę. Jeżeli zamykają się przed nami jakieś drzwi, to On otwiera kolejne. I On zawsze czeka właśnie z nową szansą. Z nowym życiem. No, to też jest ciekawe, bo ja zawsze myślałam, że jak się ewangelizuje, to się chodzi z Pismem Świętym i mówi się, Bóg cię kocha. A tak naprawdę nie o to w tym chodzi. Ja myślę, że w ogóle, aby drugi człowiek zobaczył w naszym spotkaniu z Nim Boga, to bardzo ważna jest ta obecność. I to, że drugi człowiek jest zauważony, wysłuchany, że jego cierpienie jest właśnie zauważone i wysłuchane. My dzisiaj jakoś tak mam wrażenie, że bardzo pędzimy. My nie potrafimy też tak po prostu być, bo szukamy zawsze jakiegoś rozwiązania, jakiejś rady, tak? A sensem jakby w ogóle relacji dla mnie jest po prostu bycie, że ktoś mnie wysłucha, że ja kogoś wysłucham, że ja jestem i ten ktoś jest. I to jest spotkanie, w którym właśnie jest Pan Bóg. Tak, niejednokrotnie. Tak, ja w ogóle miałam taki moment, jak chodziłam tam, że to jest moja rodzina. I jakby ja wiem, że przez tych ludzi przyszło do mnie uzdrowienie. uzdrowienie mojego serca, taka jakaś wolność, której też zawsze pragnęłam. Właśnie tam. Ja myślę, że bardzo ważna w tej relacji z Bogiem jest cisza. Żeby na przykład, nie wiem, 15 minut dziennie poświęcić na spotkanie z Nim w totalnej ciszy. Jestem tylko ja i On. Może to być na adoracji, może to być też w domu, przed ulubionym jakimś wizerunkiem Pana Jezusa. Po prostu siedzieć, być i słuchać, co On chce powiedzieć. No, jest takie piękne, piękne, intymne spotkanie. W tej ciszy myślę, że można usłyszeć bardzo dużo, a przede wszystkim spotkać właśnie miłość, wyciszyć jakby swoje emocje, uczucia. Jakby gdzieś, ja to często właśnie robię na koniec dnia, kiedy jestem taka już przebodźcowana i ten moment spotkania z Nim, no, właśnie pokazuje mi, no, że On jest sensem, że w Nim jest właśnie cała prawda, że w Nim mam oparcie i On mnie prowadzi. No, ja myślę, że dopiero to odkryłam niedawno. Żywa wiara właśnie jest taką rzeczywistą relacją z Bogiem prawdziwą, kiedy ja nie muszę udawać, że jestem, może tak w cudzysłowie powiem, święta i grzeczna, tylko też właśnie mogę się z Nim pokłócić, mogę też Mu ponarzekać, mogę też podzielić się z Nim tym, co jest piękne. Na takiej właśnie rozmowie, relacji, którą bym chciała stworzyć też z żywym człowiekiem. Tak to widzę dzisiaj. To jest miłość, która nie ma granic. To jest miłość, która czeka na każdego. To jest miłość, która wybacza wszystko. To jest miłość, która przemienia serce, która cię wypełnia tym, co najlepsze. Po prostu miłość. Miłość Boża, tak. Myślę, że ten wielki tydzień jest takim dobrym czasem, żeby po prostu pójść na adorację i powiedzieć Mu prawdę o sobie. Jak się czuję, jak wygląda moje życie. On to wszystko wie, ale on bardzo pragnie, abyśmy byli tacy prawdziwi z Nim. Aby ta relacja była taka właśnie żywa, że ja mogę do Niego pójść i pokłócić się z Nim, ja mogę do Niego pójść właśnie i popłakać, ja mogę po prostu nawet w ciszy posiedzieć, ale no właśnie być w takim, w tej prawdzie, w prawdzie przed Nim. Ja jestem pewna, że jeżeli ktoś szuka tej prawdy, to ją znajdzie właśnie w Nim. No, powiem ci, że to jest takie trudne pytanie, bo w jakimś sensie mi się zawalił, ale mogę powiedzieć, że za moją zgodą, w takim sensie ja Mu pozwoliłam poukładać to tak, jak On chce. Jeżeli On na przykład chce, żeby jakaś relacja nie była kontynuowana, ja to czuję w sercu, mam na to zgodę. Jeżeli On chce, abym pracowała w domu, bo próbowałam szukać biura na przykład przez rok czasu i nic nie znalazłam. Jeżeli On chce, żebym pracowała jeszcze w domu, no to okej, tak? To są takie właśnie momenty, kiedy On już tak oczyścił moje serce z tego mojego ja i gdzieś tam wprowadził to, co właśnie Jego. Ale ja nie powiem, że to jest łatwe. Że to przychodzi łatwo. To są takie momenty, kiedy ja mam czasami wrażenie, że ten świat mi się, ten mój świat, który ja bym chciała, żeby był, on się w jakimś sensie rozpada. Ale ja widzę, że to, co On ma dla mnie, nie powiem, że jest dla mnie na ten moment łatwiejsze, ale wiem, że jest prawdziwe i że jest od Niego. I ja to czuję w sercu. Jeżeli ja chcę iść za Nim, to właśnie no mam brać ten krzyż, tak? I podążać za tym, co On chce dla mnie i tam, gdzie On mnie widzi. I brać to, co On chce dla mnie. Nie walczyć już o swoje, bo myślę, że ta walka wiele mi też kosztowała cierpienia, energii, siły, tak? I widziałam na koniec, że to nie ma sensu, nie? Że to i tak, tak gdzieś przychodzi, że jest tak, jak on tego chce i okej. Okay. I to jest okej. Tak, tak, możemy się pomodlić. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za wszystkie osoby, które będą słuchały tego świadectwa. Proszę Cię, abyś otaczał je swoją miłością, abyś właśnie prowadził je do prawdy, prawdy o Tobie, prawdy o nich, prawdy właśnie o życiu, o świecie, byś wypełniał te pustki w ich sercach pełnią swojej miłości, tym miłosierdziem niezgłębionym, byś właśnie wschodził do otchłani ich serc, tam, gdzie jest ta głębia, która jeszcze gdzieś nie wypłynęła. I tam, żebyś właśnie spotkał ich, żebyś zaprowadził ich właśnie do tego indywidualnego spotkania z Tobą. Amen.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Pan Jezus śpiewał?
1: Wiemy o tym z dwóch Ewangelii, że śpiewał. U Marka i u Mateusza śpiewał. Właśnie Wielki Czwartek. Wiemy też dokładnie, który z psalmów był śpiewany. Pierwszym zmysłem, jaki mamy, to jest właśnie słuch. I wiemy w tym, jak Maryja się pojawia w obecności Elżbiety, to tam Łukasz pisze, że dzieciątko się poruszyło. No wiemy, że Jan właśnie już słyszał, jeszcze w stanie prenatalnym. No i w związku z tym jestem pewien, że Maria też śpiewała, w związku z czym Jezus też to słyszał, będąc w stanie prenatalnym. Korzyści płynące ze śpiewania, tak w wymiarze czysto biologicznym, dopamina, endorfiny, hormony szczęścia, które nam daje muzyka.
0: Dzisiaj naszym gościem jest Paweł Bębenek, o którym można wyczytać w Wikipedii takie informacje. Muzyk, kompozytor, śpiewak. Nie wiem, co jeszcze, co byś chciał dodać do tego opisu.
1: To ja witam cię serdecznie, Basiu. Pozwól, że tak bezpośrednio cię przywitam, ale znamy się już lata, ale też witam serdecznie wszystkich słuchających, słuchaczy radia. Prywatnie jestem mężem, alto violistki, też świetnej śpiewaczki Laury, no i mamy czwórkę dzieci, także świętowaliśmy wczoraj całą rodziną naszą, także błogosławieństwo w obecnym czasie, też wielka radość mieć tak blisko siebie rodzinę.
0: Prawda, to jest dzisiaj naprawdę wielkie błogosławieństwo, że trwacie w małżeństwie, w rodzinie. Jaki to jest staż u Was?
1: No, bardzo piękne pytanie, bo my w 2026 będziemy mieli dosłownie 30. rocznicę małżeństwa. Rzeczywiście jest to łaska w tym świecie, żeby być wiernym też w taki sposób. Tutaj z dużą Bożą pomocą to wszystko się dzieje, no dlatego też bezcenna wartość małżeństwa jako sakramentu.
0: Powiedziałeś, że spotkaliście się rodzinnie wczoraj przy stole pewnie. Którą kolędę zaśpiewaliście jako pierwszą?
1: A, no to jest temat bardzo ciekawy, dlatego że u nas te młode dzieci rzeczywiście, no Karol jest w szkole muzycznej, jeden z najmłodszych naszych, 10-letni, flecista. On lubi grać kolędy, aczkolwiek nie są jego ojca ulubionym tematem do grania. No, nie śpiewaliśmy przed obiadem jeszcze.
0: To którą kolędę najbardziej ukochał w sobie Paweł Bębenek?
1: Mam słabość do polskiej literatury kolędowej, bo jest tak bogata. Nie wiem, czy jakiś kraj ma podobnie. Dzisiaj na przykład też na mszy świętej bardzo się ucieszyłem, słysząc w Krakowie u Dominikanów taką kolędę, która ma już swoje lata. Znalazłem ją gdzieś tam w śpiewniku Mioduszewskiego, jeszcze sprzed Siedleckiego. Szczęśliwa kolebko, szczęśliwy żłobie. Uwielbiam prosty wątek, niezwykle głęboki teologicznie właśnie. Warto sobie posłuchać. No, mamy tych skarbów rzeczywiście całe mnóstwo. Mamy w Polsce ciekawą taką tradycję i tendencję do takiej ogromnej radości, która często jest tak na poziomie mocno emocjonalnym, co też jest piękne, prawda? Takie szybkie, radosne kolędy, dużo czasem hałasu do tego w różnym wydaniu gitarowo-perkusyjnym. Natomiast mamy całe mnóstwo literatury bardzo bogatej od strony teologicznej, ale też bardzo spokojnych, typu kołysanki właśnie. I Szczęśliwa kolebko to jest jedna z takich właśnie mniej znanych. Wcale się nie dziwię, bo ona przeleżała dużo, dużo lat gdzieś tam w bibliotece ojców dominikanów, w jednym ze śpiewników, który znalazłem.
0: No właśnie, gdy wspominasz o tych mniej znanych kolędach, które... No mają okazję być zaprezentowane tylko w środowiskach związanych z muzyką liturgiczną, a Dominikanie do takiego środowiska należą, bo przecież Niepojęta Trójco, ten duży śpiewnik, to jest wydany właśnie przez nich, jeśli się nie mylę, prawda?
1: Dokładnie tak, to już ma tę tradycję ponad 20 lat, ten śpiewnik. Ja jeszcze pamiętam takie wydania A4 kserokopie w takiej zielonej oprawie sprzed ponad 30 lat. Gdzieś te początki rzeczywiście miały miejsce. No chwała Bogu, że Dominikanie się w taki sposób tym zajęli w Polsce. Ma to niezwykły zasięg, jeśli chodzi o tą Niepojętą Trójcę i tą całą pracę z tą piękną muzyką, nie tylko polską, bo w tej tradycji muzycznej tutaj mamy też braci z Teze, no też dużo pięknej tradycji, jeśli chodzi o muzykę w kościele.
0: A powiedz mi, nie masz takiej ochoty, żeby trochę się zająć tymi zapomnianymi kolędami?
1: Mamy całe mnóstwo pięknych rzeczy w wielu klasztorach, nie tylko męskich, ale również żeńskich, chociażby blisko Krakowa siostry benedyktynki w Staniątkach. Więc rzeczywiście ja lubię te stare polskie kolędy z wielu powodów. Po pierwsze, one mają niezwykłą treść głęboką i piękną teologicznie. Na miarę, co tu dużo się niedaleko szukać, święty Efrem Syryjczyk, jeden z największych teologów i poetów, Ja bardzo lubię jego poezję, właśnie prosta, a jednocześnie głęboka. I w tej kulturze polskiej mamy to szczęście, że jest dużo takich tekstów. No im bardziej współczesny, tym trudniej o jakąś głębię. Ja zacząłem od liryki, bo tutaj rzeczywiście dla mnie słowo w muzyce jest najbardziej znaczące i pierwsze. No ale jak mamy dobrą poezję, to wtedy łatwo o dobre dźwięki. I ja się tak staram właśnie robić.
0: Wspomniałeś też, że słuchasz podpowiedzi Ducha Świętego, jeśli chodzi o tą tematykę i o płyty, które pojawiają się na rynku. I tak zaczęło się z przytupem, że tak powiem, bo tych płyt było na samym początku, na początku lat 2000 sporo. 2004 pierwsza płyta, potem 2008, 2009.
1: Ale to chyba też zasługa bardzo sprzyjającego tutaj wydawcy Świętego Pawła Edycja, ksiądz Daniel Łuka, który zaryzykował w pewien sposób to wydawnictwo. No bo obecnie wiadomo, jak ten rynek wygląda, że płyty CD mało się wydaje teraz w związku z mediami, streamingiem i tak dalej, nowa jakość muzyki.
0: Jak poszukujesz Pana Boga przez te utwory? Bo mam takie wrażenie, że to, że piszesz dla ludzi i że ta muzyka jest, tak jak powiedziałeś w jednym z wywiadów, służebna wobec słowa, na pewno przynosi coś ważnego Tobie osobiście. Co takiego ta muzyka i te tematy, które poruszasz w poszczególnych płytach, robią Pawłowi Bębenkowi?
1: To, w jaki sposób ja traktuję muzykę, to wszystko zawdzięczam też Laurze, która jest tym świetną altowiolistką, jest muzykiem wykształconym. Moje początki z muzyką zaczęły się właśnie nie w szkole muzycznej, ale w gronie osób, które zajmowały się bardzo profesjonalnie muzyką wokalną. Miałem ogromne szczęście być u boku świetnych muzyków, no tutaj liderów, jeśli chodzi o muzykę dawną w Polsce. I moje początki były zawsze związane z muzyką wokalną, czy też instrumentalną z epoki baroku, renesansu, tak, lutnia, te piękne, dawne instrumenty. Rzeczywiście wraca do życia dobrej jakości muzyka, którą ja od zawsze się zajmowałem, co mnie bardzo cieszy. I tutaj to, co Basiu powiedziałaś, muzyka jako służebnica. Bardzo lubię to określenie, bo ono mi też wskazuje jasno na Matkę Boga, że Maryja jako służebnica słowa. Bardzo piękne jest to określenie muzyki. No zresztą Maryja też dała światu słowo, dosłownie, nie tylko jako osobę Jezusa, ale też jako przecież brzmiący, do dzisiaj rezonujący dźwięk. I to jest też piękne. I ja się też staram właśnie tak. W mojej pracy to wygląda tak rzeczywiście, że przyglądam się słowu, wsłuchuję się mocno w słowo. Czasami Laura się zgadza, że wyjeżdżam na parę dni poza dom. Rzeczywiście w jakiejś przestrzeń ciszy, choćby do przyjaciół Bernardynów, Kalwarii Zebrzydowskiej. Blisko Krakowa, ale mocno odizolowane, piękne miejsce. Albo gdzieś w góry, które bardzo lubię. I tam jestem tylko ze sobą samym i ze słowem właśnie. I tu, tym są początki tej drogi kompozytorskiej. Jak Pan Bóg się zgadza, chyba się zgadza, skoro z tego, co widzę, jakoś chce mnie używać do tego. Ale to, że chcę właśnie, jakby zmierzając do celu odpowiedzi na to pytanie, co mi to daje, właśnie ta radość muzykowania, która się zaczęła w kwartecie, później w oktecie, w tych małych ansamblach wokalnych, czyli tak naprawdę relacja z drugim człowiekiem. I myślę, że to jest to, czego bardzo potrzebujemy w każdym wymiarze teraz społecznie i muzyka też taką funkcję ma przecież, bo ona uczy słuchania drugiego człowieka, bycia w relacji z drugim człowiekiem. Relacja, którą mamy jako ensemble śpiewające, czy to grające ze słuchającymi, są albo właśnie prawdziwe, albo są zwykle, jak to teraz cała muzyka współczesna, marketingowe, jak to Benedykt XVI pięknie określił, muzyka jako produkt marketingowy właśnie. Benedykt XVI pięknie o tym w takiej Nowa pieśń Pana, w takiej swojej publikacji, jeszcze jako kardynał Ratzinger. Także i tutaj właśnie myśląc o tych relacjach, staram się być w zgodzie ze sobą, z ludźmi, z którymi pracuję, ale też dzięki temu to, co śpiewamy, czyli treści, które, no, a najczęściej są to treści sakralne, i wypadałoby tutaj, znowu cytując świętego Augustyna, wypadałoby być tym, co się śpiewa. To pięknie Augustyn o tym powiedział, że jeżeli chcemy wyśpiewać chwałę, to sami bądźcie tym, co śpiewacie. I dla mnie to jest najpiękniejsza instrukcja muzyki kościelnej. Nie trzeba żadnych przepisów, żeby to było piękne.
0: Czy masz takie doświadczenie, że muzyka może nawracać, że muzyka może mieć, może być tak silnym nośnikiem Ducha Świętego, że ktoś, kto nie miał wcześniej kontaktu z Panem Bogiem, słysząc dźwięki, może mieć doświadczenie spotkania z żywym Bogiem.
1: To jest niezwykłe szczęście rzeczywiście móc zajmować się muzyką w taki dokładnie sposób, bo jak byłem jeszcze troszkę młodszym człowiekiem, te 20-30 lat temu, to muzyka była dla mnie rzeczywiście bardzo takim czysto techniczną rzeczywistością. Nie była, sprawiała mi przyjemność właśnie z strony estetycznej, emocjonalnej, natomiast nie byłem jeszcze na tyle dorosłym, dojrzałym człowiekiem, żeby zdawać sobie sprawę, że ona może być też właśnie narzędziem do tego, żeby dawać ludziom pewien pokarm duchowy. I na szczęście Pan Bóg się upomniał o to też, bardzo dosadnie, ale bardzo też skutecznie, że jakby zmieniła mi się perspektywa myślenia od strony estetycznej na wartość tą, o której wspomniałaś, nadrzędną, czyli duchową.
0: No i wiele...
1: To się zdarzyło, no to też w tym roku chyba 18 lat, tak, już minęło w 2006 roku. Zdarzyło mi się przeżyć stan agonalny w szpitalu. Wybrałem się na rekolekcje ignacjańskie do Starej Wsi na tydzień i okazało się, że po dwóch dniach mój organizm nie jest w stanie przeżyć do końca tych rekolekcji z powodu wysokiej temperatury, ale no i gdzieś tam w Brzozowie, blisko Starej Wsi, trafiłem do szpitala, gdzie mi pomogli, zbijając tą temperaturę jakąś kroplówką i udało się opanować sytuację, ale jak wróciłem na rekolekcję po tym kilkugodzinnym pobycie w szpitalu, okazało się, że rzeczywiście ból głowy i temperatura wraca na dosyć wysoki poziom, więc zrezygnowałem z rekolekcji, wracając do Krakowa. No ale tutaj musiałem pojawić się w szpitalu i okazało się, że jest diagnoza zapalenia mózgu, więc choroba śmiertelna. I rzeczywiście w 2006 roku trafiłem do szpitala. No i to był właśnie okres też, bo 8 grudnia to też taka piękna data znacząca dla wielu osób wierzących. Tak, zacząłem rekolekcję.
0: Zaczynaliśmy wtedy, startowaliśmy z radiem.
1: No właśnie, 8 grudnia trafiłem na swoje takie długie 40-dniowe rekolekcje. Planowałem tygodniowe, a dostałem w prezencie 40 dni w szpitalu. W stanie śpiączki później do tego jeszcze kolejny wyrok śmierci, sepsa, ale no na szczęście tutaj Pan Bóg ma plany, które potrafią lekarzy zaskoczyć. To doświadczenie takiej bezradności i zależności od sił wyższych, świadomość tego, że jesteśmy słabi, skłoniło mnie rzeczywiście do troszkę zmiany perspektywy myślenia, że nie tylko Paweł Bębenek, ale przede wszystkim ktoś inny tutaj jest ważniejszy. Taki krótki rzeczywiście epizod doświadczenia bycia zależnym od innych ludzi, bycia słabym, wzbudził we mnie też dużą ilość wdzięczności i świadomości tego, że to, co mamy na ziemi, jest bardzo krótkie tak naprawdę i że warto rzeczywiście poświęcić się innym rzeczom niż tylko ego nasze osobiste. Więc
0: powiedz mi, dla kogo jest twoja muzyka? Gdybyś chciał to opisać krócej lub dłużej, jak chcesz. Dla kogo piszesz muzykę?
1: Staram się, myśląc właśnie o tej takiej użytkowej stronie muzyki, bo ono z tego jest, żeby ludzi, którzy uczestniczą w liturgii, to jest najczęściej, muzyka, którą się zajmuje najczęściej, to jest muzyka sakralna. W drugiej kolejności to jest muzyka liturgiczna, więc ona nie musi być wykonywana tylko i wyłącznie w czasie liturgii mszy świętej, tak jak my to rozumiemy. Staram się też pisać inne formy muzyki. Bardzo lubię muzykę filmową. Udało mi się na szczęście mieć krótki epizod, pewnie znany i tobie, Basiu, i słuchaczom, ze świetnego zresztą filmu o księdzu Janie Kaczkowskim. A swoją drogą ten psalm, który otwiera ten film w czołówce, jest psalmem, który ukazał się na wspomnianej przez ciebie pierwszej płycie w 2004 roku. Skosztujcie i zobaczcie. I to, co staram się robić, to myśleć właśnie o takiej użytkowej roli tej muzyki. Myślę, że tutaj dobry temat muzyczny, jakaś pierwsza melodia, którą wszyscy znają gdzieś tam z głosu sopranowego, jak najbardziej, tak żeby ludzie mogli się w prosty sposób włączyć. To, co widziałem ostatnio właśnie we Francji, było przecudowne, że cały kościół, a tam Francja to piękne, gotyckie, duże świątynie, cały kościół śpiewający bardzo pięknie. Myślę, że to też ma znaczenie, że te melodie są tak napisane, żeby one były po pierwsze do powtórzenia, Staram się też innym głosom sprawiać przyjemność przez pisanie melodii w taki, a nie inny sposób, więc z tego, co widzę, to się jakoś udaje, że i zarówno nie tylko sopran jako melodia, ale pozostałe głosy, alty, basy, tenory, też mają radość z tego, co śpiewają. I to też jest, wydaje mi się, dosyć ważne w tym, bo jak wiadomo, muzyka współczesna chociażby, więc ja się staram w miarę możliwości upraszczać środki, a jednocześnie dawać ludziom przyjemność z śpiewania.
0: Słyszałam o tym, że napisałeś nową wersję Bogu Rodzicy, która została odegrana, odśpiewana w katedrze Notre Dame. No to nie jest mała rzecz. Proszę mi opowiadać teraz, jak do tego doszło.
1: No tak się składa, rzeczywiście miałem tą ogromną przyjemność, a z drugiej strony no już zaszczyt to jest takie słowo najmniejsze tutaj w tej sytuacji, bo jeżdżąc wielokrotnie na warsztaty, w różne warsztaty chóralne, które pracuję na co dzień, zajmuję się też pracą nad emisją głosu indywidualną i zbiorową, więc mam tej pracy całe mnóstwo w całej Europie obecnie. Bardzo cenię tutaj, muszę powiedzieć, o Łotwie, gdzie muzyka jest na bardzo wysokim poziomie wokalnie, no ale Francuzi dokładnie podobnie. Zresztą Ukraina, tam gdzie bywam, zdarza mi się bywać na Ukrainie, chwała Bogu, naprawdę, bo tam też są świetnie wykształceni ludzie po konserwatoriach. No ale Francja też jest takim pięknym krajem w każdym wymiarze. I zdarzyło mi się być wielokrotnie w polskiej misji katolickiej w Konkordii. Tutaj serdecznie pozdrawiam wszystkich kapłanów i słuchających nas. Całą wspólnotę posługującą muzycznie. Mamy tam świetną siostrę Honoratę, która jest organistką w parafii właśnie w Konkordii w Paryżu. No jak się okazało, że będzie ponowne otwarcie polskiej kaplicy w Notre Dame, a też chyba od niedawna tą kaplicę mamy, bo to kilkunastu lat, z tego co dobrze pamiętam, ta kaplica funkcjonuje. Siostra właśnie Honorata zaproponowała, żeby Paweł Bębenek napisał muzykę do Bogu Rodzicy, więc troszeczkę się przestraszyłem z powodu tego, że Bogu Rodzica jest, no, to jest taki wątek, że lepiej tego nie ruszać z wielu powodów rzeczywiście. Aczkolwiek jak mam ogromną ochotę spotkać się kiedyś z wojownikami Maryi i uświadomić ich, tych naprawdę głęboko dobrze formowanych też mężczyzn, mężczyźni też potrzebują duszpasterstwa, żeby zaśpiewali w Bogu Rodzice w sposób troszeczkę inny niż militarny. Bo to, co jest atrakcyjne, wydaje mi się, w tych wykonaniach, tutaj serdecznie się polecam, jeśli chodzi o zaśpiewanie Bogu Rodzicy względem mężczyzn, żeby przede wszystkim panowie wiedzieli, kto jest adresatem tej melodii, bo jednak wypadałoby wejść w relacje. Natomiast ukazywanie swojej takiej właśnie siły militarnej jako mężczyźni w tej pieśni, ja rozumiem kontekst historyczny, prawda, bo tutaj tradycja, Grunwald i tak dalej, to właśnie, ale czy Chrystus, no właśnie, czy Chrystus użył siły w jakikolwiek sposób, żeby kogoś nawracać? I w związku z tym, że ja mam troszeczkę inny stosunek do tej treści Bogu Rodzicy, postanowiłem jednak zgodzić się na tą szaloną propozycję siostry i księży z Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu i ubrałem ją troszeczkę delikatniejszą formę, jeśli chodzi o stronę churalną, a w związku z tym, że tekst, no co tu dużo mówić, on też jest niezwykle bogaty, aczkolwiek mało czytelny też, jeśli chodzi o zrozumienie tej treści, więc ja pozwoliłem sobie zacytować fragmenty, a jednak większą część tego tekstu ubrać w troszeczkę inny sposób. A ponieważ mamy całe mnóstwo pięknych tekstów maryjnych w kościele, więc ja znalazłem w różnych śpiewnikach fragmenty różnych pieśni maryjnych i skleciłem tekst właśnie tradycyjny, ale raczej zrozumiały już. On jest też troszeczkę w formie litanii napisany. Natomiast melodia, no, to było ciekawe bardzo doświadczenie, bo dostałem ją w prezencie też. Ta melodia delikatnie cytuje chorał gregoriański w tej wersji melodycznej sopranowej, natomiast chór jest ubrany tak, żeby rzeczywiście brzmiało to dostojnie. I z tego, co widziałem, to spełniła swoją funkcję na też bardzo wzruszający wątek, bo usłyszeć napisaną przez siebie muzykę w takiej sytuacji, jeszcze w katedrze o historycznym kontekście dla Francuzów niepodważalnej, to też niezwykłe wydarzenie, ogromne szczęście w życiu. W związku z szacunkiem moim do historycznej muzyki, do oryginału melodycznego, To nie wiem, czy tutaj słyszałaś, Basiu, ale orkiestracja, ponieważ byłam rzeczywiście, muzyka chóralna oddawała treść tekstową, natomiast były też zaangażowane instrumenty w czasie mszy świętej w kaplicy w Notre Dame i ja w orkiestracji zacytowałem, zostawiłem oryginalną melodię Bogu Rodzicy, więc ona tam, ta melodia się z szacunku właśnie się pojawia w partii orkiestrowej, natomiast chór już włącza się później w nowe. Także połączenie starego i nowego.
0: Opowiadasz tutaj tak pięknie o Francji. Nie wiem, czy jakie jest twoja perspektywa po bycie we Francji, trochę po obserwowaniu kościoła francuskiego. Czy chcesz powiedzieć, że kościół francuski zaczyna powoli rozkwitać i ta sytuacja nie jest tak zła, jakby się mogło wydawać?
1: No ja znam Kościół francuski już od wielu lat, bo on rzeczywiście, kiedy zacząłem pisać pierwsze kompozycje dla środowiska polskiego, to zdarzały się tłumaczenia na język francuski. Jakież było moje zdziwienie, kiedy naście lat temu usłyszałem jeden ze swoich utworów, też z Mszy o Miłosierdziu, z tej pierwszej płyty, Psalm 145 przetłumaczony na język francuski. No i lekko byłem zszokowany, bo okazuje się, że tam taki skromny, właśnie gdzieś w Notre Dame w Paryżu, 300-osobowy, a nawet 500-osobowy chór młodych Francuzów wykonał ten utwór w czasie liturgii. I to mi dało do myślenia. Okazuje się, że miałem okazję, właśnie będąc ostatnio w Notre Dame w Paryżu podczas inauguracji tej polskiej kaplicy, spotkać się z tym środowiskiem. Jest taki Cantique Ecclesia, takie środowisko młodych Francuzów, dbających o piękno liturgii poprzez muzykę. To jest fenomenalne. Cała Francja, młodzi ludzie z różnych środowisk spotykają się raz w roku w różnych miejscach Francji, to też jest ważne, w tych pięknych gotyckich kościołach, katedrach francuskich, na kilkudniowe warsztaty i przygotowują godzinny koncert. I to są takie właśnie chóry od 200 do 500 osób. Więc nam się wydaje w Polsce, że tutaj jesteśmy jakimś liderem, natomiast Francuzi rzeczywiście też od lat się tym zajmują na bardzo wysokim poziomie. No i kiedy byłem we wrześniu w Lyonie na zaproszenie tej francuskiej szkoły muzyki liturgicznej, jakież było moje zdziwienie, że w czasie liturgii właśnie, niedzielna liturgia, oprócz oczywiście organisty, tak jak to w Polsce, z małą różnicą, że organista we Francji gra, a nie śpiewa, bo od śpiewania jest kantor, więc organista za kontuarem na chórze, kantor przy ołtarzu, też oczywiście w szatach w albie, jak jedna osoba przygotowująca liturgię, do tego schola żeńska, mały zespół wokalny, do tego schola męska, a oprócz tego jeszcze chór, więc taka skromna francuska liturgia w jednej z niedziel. My te przepisy w Polsce też już mamy, mówiące o kantorach, natomiast daleko jeszcze nam do realizacji tego w rzeczywistości. Natomiast to są niezwykle zaangażowani ludzie, wielodzietne rodziny też, to też jest piękne. Cały kościół pełen młodych ludzi z dziećmi i kościół śpiewający. Robi wrażenie.
0: To daje też taką wielką nadzieję na przyszłość, bo widzimy, co się dzieje we Francji, między innymi, co się dzieje też w innych krajach. Ja myślę, że takie mnie na przykład najbardziej zaskoczyły filmiki z Korei, jeśli dobrze pamiętam, z utworami wykonywanymi przez Koreańczyków, twoimi utworami. No tego to bym się nie spodziewała, także Pan Bóg ci chyba naprawdę robi wielką niespodziankę.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że kiedy zaczynałem się zajmować muzyką, tak jak ci mówiłem, po prostu dla przyjemności swojej, moich bliskich przyjaciół, z którymi pracowałem na co dzień i koncertowaliśmy w wielu miejscach Europy, nigdy bym się nie spodziewał, że ta muzyka będzie miała zasięg właśnie o Filipiny, przecież o Tajwan też w języku chińskim, koreańskim, tak. A to, co najbardziej mnie wzruszyło, to też taka sytuacja. Bliski Wschód, kiedy w Libanie, w Syrii było trzęsienie ziemi, to jeden ze znajomych księży też mi przysłał fragment Witaj pokarmy przetłumaczony na syroarabski. Ja się śmieję z tego, dlatego że kiedy. No jeszcze myślę, że większość słuchaczy też nie pamięta tego okresu, jak jeszcze nie było telefonów komórkowych i internetu. Ja takie czasy pamiętam.
0: Ja też.
1: No i właśnie kiedy ja się tym zajmowałem na początku, nikt. Nie było czegoś takiego jak jakiś plan marketingowy, nie było Facebooków, Instagramów, jak z tą muzyką dotrzeć do ludzi. I w życiu bym się nie spodziewał, że to będzie miało właśnie taki zasięg. I to jest chyba rzeczywiście, te owoce pokazują, że ta praca w tym kierunku ma znaczenie niemałe.
0: Jak myślisz, co wpłynęło na to, że ta muzyka została odczytana jako możliwa do przeczytania w tych środowiskach, które są dalekie od tego naszego środowiska tutaj polskiego, czy nawet europejskiego, no bo ona wyszła poza Europę. Skąd się to wzięło?
1: Na to ma wpływ, mogą mieć dwie rzeczy. Po pierwsze, część z tych rzeczy, która rzeczywiście była przetłumaczona na te języki dalekowschodnie albo tutaj bliskowschodnie, to oryginały pojawiały się, i to jest, myślę, ważna funkcja tej muzyki, też po łacinie, że to jest ciągle język kościoła, on jest żywy. Natomiast, a druga rzecz, że jednak forma muzyczna jest bardzo dostępna i myślę, że to też wpłynęło na wyjście poza przestrzeń, że to nie jest, no nie jest to język współczesny, akademicki, zbyt ambitny. Owszem, Kościół też ma przestrzeń no przecież mamy Mozarta w wielu pięknych miejscach, mamy w Watykanie, już nie wspominając o rzeczy zasadniczej, czyli chorale gregoriańskim. Zresztą ja też używam tego języka w swojej muzyce, chociażby opracowując znane tematy z hymnów świętego Tomasza z Akwinu, Zbliżam się w pokorze, no piękny hymn. I wiele innych sekwencji też z czasu paschalnego, najpiękniejszego, jeśli chodzi o tradycję muzyczną. I właśnie to połączenie, wydaje mi się, oryginału znanego gdzieś tam z tradycji, jeśli chodzi o lirykę, ale w połączeniu z dostępną formą muzyczną. Pytanie, czy formy w kościele muszą być nieosiągalne dla osób uczestniczących i w liturgii jako wierni.
0: No chyba właśnie nie. Mam wrażenie, że ludzie w kościele tęsknią za takimi formami, które będą łatwe do, tak jak ty mówisz, łatwe do powtórzenia, do odtworzenia. I ja to obserwuję choćby u siebie w parafii, bo jeżeli słyszę muzykę, którą znam, a twoje utwory, choćby właśnie z pierwszej płyty, które są chyba najbardziej rozpowszechnione, śpiewane są powszechnie w kościołach w Polsce, to ja już wiem, że ja po prostu wtedy dotykam nieba, bo ja te utwory pamiętam, sama je śpiewałam i mam poczucie, że jestem bliżej sakrum, niż gdyby to był właśnie taki utwór mało znany, czy bardziej skomplikowany. Także ja się w pełni z Tobą zgadzam, że te utwory powinny być tak napisane, żeby człowiek, który nie ma wykształcenia muzycznego lub niewielkie wykształcenie muzyczne, ale ma słuch, żeby umiał je powtórzyć.
1: Ale użyłaś, Basiu, bardzo ciekawego i cennego teraz słowa, sobie uświadomiłem, o tęsknocie ludzi za doświadczeniem czegoś pięknego. No co tu dużo mówić, no żyjemy w kraju, który rzeczywiście ma dużo do odrobienia, jeśli chodzi o edukację, o formę edukacji, jak no, Polska, te nasze trudne czasy, choćby komuny, która nas mocno zabrała nam dużo pięknych rzeczy, próbowała nam zabrać, może tak, nie zabrała, ale próbowała nam odebrać dużo pięknych wartości, również w formie kultury. Na szczęście tutaj zarówno zabory, jak i później ten czas postkomunistyczny, który próbował zniszczyć naszą tożsamość kulturową. No i ta tęsknota, ja też obserwuję to po ilości warsztatów, które prowadzę w całej Polsce i nie tylko, że ludzie mają doświadczenie nie tylko usłyszeć, ale zaangażować się w sposób aktywny w śpiew. I ja to widzę bardzo, no, ta edukacja właśnie tutaj u nas dużo pozostawia do życzenia na podstawie podstawowym, zwłaszcza muzyczna, że ludzie nie śpiewają.
0: A powiedz mi, jakie jest Twoje doświadczenie właśnie związane z organizacją warsztatów, bo to są duże warsztaty. W wielu miejscach tam się setki osób zbierają i ja to zawsze próbuję wyjaśnić moim znajomym Chorwatom, bo jeszcze tam nie dojechałeś, a zaproszenie jest otwarte, że po 3-dniowych warsztatach można przygotować setkę ludzi, którzy tego doświadczenia nie mają muzycznego, lub jest ono niewielkie, ale potrafią przez 3 dni opanować materiał, materiał, to jest brzydkie słowo, ale pieśni liturgiczne, które później zostaną wykonane na Eucharystii. Dzieje się coś niezwykłego, prawdopodobnie jest to właśnie związane też z czasem, który w czasie którego właśnie będą wyśpiewywać te nauczone teksty, czyli Eucharystia, kiedy no, dzieje się magia, ale to jest też bardzo złe słowo, tak jak z magią świąt, która nas tutaj atakuje już od listopada. Dzieje się po prostu, zachodzi ta relacja, moim zdaniem, między śpiewającymi a Stwórcą. Jakie to swoje?
1: Znowu trafiłaś w sedno. Właśnie chodzi o relacje, bo przecież to, właśnie wracając do Lyonu, do tego tematu warsztatów muzycznych w Lyonie, bo tam też takie były, oprócz wykładu, wszystko dotyczy relacji, no bo jeżeli mowa o muzyce, czyli relacji między ludźmi, no to, przecież jedna z antyfon Wielkiego Czwartku, gdzie miłość, wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. I myślę, że muzyka... Możemy sprowadzać muzykę do wymiaru estetycznego. Niestety tak się dzieje w szkołach też i w systemie edukacji, że kształcimy ludzi bardzo indywidualnie w kierunku... To jest bardzo ważne. Natomiast nasza edukacja muzyczna powinna służyć wejściu w relacje. I tutaj dotykamy jeszcze jednego, ale to już bardziej też na innym rozmowie, wydaje mi się, wątku. Muzyka jako soft power w budowaniu relacji, w budowaniu wartości w społeczeństwach. Też miałem taki ciekawy ostatnio panel dyskusyjny. Ale właśnie... To, że my wchodzimy w relacje poprzez dźwięki, mało tego. Często uczymy się słuchać innych, akceptować innego głosu. Często ludzi, którzy nie zawsze potrafią. Są takie fajne właśnie definicje chóru, że to jest takie miejsce, gdzie można czuć się bezpiecznie, bo ja zawsze, jak czegoś się nie zaśpiewa dobrze, to jest większe grono ludzi, które to tak łatwiej. Dokładnie tak. Ale właśnie od tego też jest chór, żeby pomagać ludziom. Myślę, że to właśnie to, co powiedziałaś, czyli przede wszystkim relacje, a nie tylko umiejętności i to, czego my doświadczamy w edukacji, nie? Że często brak umiejętności powoduje, że jesteśmy odrzucani jako ludzie. I to jest ogromny błąd w edukacji.
0: To jest bardzo ciekawy wątek, który poruszyłeś, bo jakby poza muzyczny, bardziej psychologiczny. Ja sobie też z tego zdaję sprawę, bo słyszę opowieści mojej mamy, która przez wiele lat była członkiem chóru parafialnego. W kościele, w którym znalazła się siostra zakonna, dla której śpiewanie było pasją. I ona przez to, że w pewnym momencie poprosiła, zapytała moją mamę, czy nie zechciałaby tam śpiewać. Moja mama była w trudnej sytuacji, bo straciła tatę niedawno. A to już było wiele lat temu oczywiście. No i zdecydowała się chyba trochę, żeby już dać tej siostrze, żeby ona dała jej spokój. I w tym chórze minęło kilkanaście lat, nie wiem, czy nawet nie 20. I ta tęsknota za śpiewaniem jest w niej do dzisiaj, teraz mieszka z nami i cały czas szuka chóru. Jeden się gdzieś tam zakończył, no to gdzieś może następny. To śpiewanie daje takie poczucie bycia z ludźmi, już teraz trochę w innej perspektywie, już nie jako osobie pracującej, która ma oprócz tego obowiązki domowe, dzieci, tylko już pani seniorka, która potrzebuje pobyć sobie ze swoimi znajomymi i pośpiewać. Także ten wątek psychologiczny, bardzo Ci dziękuję, że też to poruszyłeś, bo on jest też dzisiaj bardzo ważny, szczególnie w tym okresie Bożego Narodzenia, kiedy wiele osób czuje się samotnych. A jednak to kolędowanie może nas do siebie zbliżyć.
1: Jest jeszcze jeden piękny wątek, jeśli chodzi o muzykę, o którym też mało mówimy. Wątek korzyści płynących dla naszego ciała, prawda? Bo psychologia i rzeczywiście ta przestrzeń właśnie naszego ducha to jest jeden z elementów. No i tutaj, Basiu, to jest ciekawy wątek właśnie też w naszej rozmowie, że tutaj to wcielenie, to święto, które przeżywamy obecnie, czyli Bóg, który staje się człowiekiem w każdym wymiarze podobny do nas. No wiemy przecież, że płakał, że się wzruszał w kontakcie z przyjaciółmi lub ich brakiem. Czuł się też osamotniony wielokrotnie, był też, bał się. Też piękne spojrzenie na człowieczeństwo Boga. Ale myślę właśnie o takim aspekcie pozytywnym, mianowicie doświadczeniem poprzez śpiew. Bóg też śpiewał.
0: Ale jak myślisz? Pan Jezus śpiewał?
1: Wiemy o tym z dwóch Ewangelii, że śpiewał. U
0: Słuchaj.
1: Marka, i u Mateusza śpiewał. Właśnie Wielki Czwartek. Wiemy też dokładnie, który z psalmów był śpiewany. Znaczy, Żydzi generalnie nie recytują psalmów, tylko je śpiewają. Więc jestem pewien, że śpiewał. No, Maria też śpiewała. To też jest piękne w Ewangelii u Łukasza, jak słyszymy, jak Maria w stanie brzemiennym dwie piękne niewiasty, Elżbieta i Maria się spotykają. No i Łukasz opisuje piękną scenę, to też jest wątek bardzo współczesny, stanu prenatalnego człowieka. I pierwszym zmysłem, jaki mamy, to jest właśnie słuch. I wiemy wtedy, jak Maria się pojawia w obecności Elżbiety, to tam Łukasz pisze, że dzieciątko się poruszyło. No wiemy, że Jan właśnie już słyszał, jeszcze w stanie prenatalnym. No i w związku z tym jestem pewien, że Maria też śpiewała, w związku z czym Jezus też to słyszał, będąc w stanie prenatalnym. No i później już u Marka i u Mateusza w dwóch Ewangeliach czytamy, że w czasie, w jednej wersji jest tak, że z hymnem na ustach wyszli w kierunku Góry Oliwnej, a u drugiego po odśpiewaniu hymnu wyszli. Wiemy, które psalmy wtedy śpiewano, także jestem pewien. I to był 116 psalm, tak. Czym się Pan odpłaca za wszystko, co mi wyświadczył? Jeden z psalmów tego czasu paschalnego. Zdarzyło mi się tak. Też gdzieś funkcjonuje. Ale chciałem właśnie tak, jakby zamykając wątek właśnie przyjemności, bo to też ciekawe, że apostołowie śpiewali razem. Mimo tego, a też jest niesamowite, że Bóg, który mógł być liderem i kantorem, że śpiewał razem z nimi. To też jest piękny obraz. No i właśnie już wracając do tego człowieczeństwa i do tajemnicy wcielenia, tego, co świętujemy obecnie, korzyści płynące ze śpiewania tak w wymiarze czysto biologicznym, dopamina, endorfiny, hormony szczęścia, które nam daje muzyka. I tutaj mówią, że można by rzeczywiście dłużej troszeczkę wątek pociągnąć w kierunku Hildegardy z Bingen, która też pięknie o tym pisała.
0: Ona była, mam wrażenie, cała zatopiona w modlitwie, słuchała Ducha Świętego, no bo te utwory można dzisiaj odtworzyć i odśpiewać. Nie wiem, czy tak dokładnie, no bo to są bardzo, bardzo stare utwory. Ty mógłbyś mi coś więcej na ten temat powiedzieć. No ale są, istnieją.
1: Ja uważam, że Hildegarda niestety zepchnięta w dużej części przez Kościół do kuchni i do diety jest w ogóle niedoceniana jako jeden z największych kompozytorów muzyki sakralnej. Na szczęście to się zmienia, bo moje przyjaciółki tutaj z Krakowa, Suzy Ferfolia ze świetnym zespołem Flores Rosarum, wracają często. To jest zespół żeński zajmujący się profesjonalnie muzyką właśnie średniowiecza, renesansu. I przywracają do życia piękne utwory Hildegardy z Bingen. Odwiedzałem ostatnio właśnie nad Renem klasztor benedyktynek, gdzie Hildegarda żyła. Hektary dobrego wina tak nad Renem, także tutaj miały warunki sprzyjające do spokojnej modlitwy, dużo pięknej przestrzeni takiej kontemplatywnej. No i właśnie miejsce, gdzie te utwory powstawały, w ciszy.
0: Ale siostry śpiewają jeszcze cały czas tam te utwory Hildegardy?
1: No troszkę się już to zmienia, dlatego że znaczy, śpiewają, natomiast troszeczkę inaczej ten świat wygląda. Fajnie, bo rzeczywiście wydaje mi się, że to zresztą wracamy do tego pragnienia i doświadczenia relacji ciągle. I ta muzyka, która jest tym narzędziem, żeby wejść w relacje, że ludzie wracają do tego coraz częściej. Zarówno od strony te właśnie monodii, chorału gregoriańskiego, czy też śpiewu gregoriańskiego, jak niektórzy też nazywają ten rodzaj muzyki, ale również w wielogłos. Czy to polifonię bardziej bogatą, czy w bardziej uproszczone formy, którymi Paweł Bębenek się zajmuje na co dzień.
0: Zapytam Cię jeszcze o formę muzyki, ponieważ skojarzyło mi się to z tematem bardziej związanym z współczesnym malarstwem sakralnym i z projektem teologii politycznej namalować katolicyzm od nowa. Moje pytanie dotyczy świata muzyki. Czy uważasz, że utwory muzyczne należy dostosować do współczesności, do tego świata, w którym żyjemy dzisiaj, tak jak uważają malarze zaangażowani w ten projekt, że warto tematy sakralne, akurat w tym przypadku związane z tajemnicami różańcowymi, spróbować przedstawić w nowy sposób, bardziej współczesny, taki, który będzie łatwy do odczytania przez współczesnych.
1: Znam projekt Namalować chrześcijaństwo od nowa. Rzeczywiście obserwowałem z ogromną ciekawością i będę troszkę stronniczy tutaj w tym temacie, dlatego że ja mam swojego idola w tym projekcie, bo wydaje mi się, że muzyką jest troszeczkę łatwiej. Zaraz powiem dlaczego. Natomiast chciałem tutaj namalować chrześcijaństwo w tym projekcie. Bardzo mi się podoba jeden z moich znajomych, no tutaj nie dlatego, że jest moim znajomym, ale Jacek Hajnos, dominikanin, który rzeczywiście delikatnie w tym nowym języku odnosi się do jednak malarstwa choćby flamandzkiego, że tam jest dużo pięknego światła wydobyte w tym malarstwie u Jacka. Na mnie w tym projekcie to zwróciło największą uwagę. Natomiast boję się przenoszenia sztuki na język współczesny. Co ciekawe, z tego co obserwuję, no, mieliśmy w historii muzyki polskiej genialnych muzyków muzyki sakralnej, bo przecież Wojciech Kilar to robił. Robił to Henryk Mikołaj Górecki. Miałem okazję osobiście pana profesora też spotkać. Krzysztof Penderecki też miałem okazję na ten temat porozmawiać z panem profesorem. I był taki czas rzeczywiście po Soborze Watykańskim II, że Kościół, choćby, ale też Franciszek Blachnicki, znana wszystkim oaza światło życie, tutaj bezcenny, jeśli chodzi o Kościół ruch, że gdzieś szukano języka nowego. Natomiast wydaje mi się, że on się w ogóle nie sprawdza. Dlatego, że po pierwsze, nowy język to też rodzaj mody i on szybko przemija. Myślę, że tak jak w sztuce, od wizualnej sztuce, tak jak jest rzeźba i malarstwo, to jest nie. Bardziej wydaje mi się odczuwalny i bolesny. Niestety kościół w przestrzeni muzyki też po to sięgnął, obecnie też, zwłaszcza kościół niemiecki. Mocno poszedł w stronę post-schönbergowską, mocno współczesną. No ale to jest kościół niemiecki, że szukają narzędzi, które są nie do przyswojenia w kulturze.

0: charakterystyczną już brzmieniową, niekoniecznie melodyczną, rzadko też metrycznie poukładaną. Więc wydaje mi się, zresztą to widać w kościele niemieckim, że ten język nie jest przyswajalny do końca.
1: Ale czy chcesz powiedzieć, że bo wspomniałeś o kościele polskim za tego okresu księdza Blachnickiego, że był taki czas, kiedy te gitary i taka prostota w kościele były potrzebne i teraz już nie ma na to miejsca, no nie ma też takiej potrzeby.
0: Tutaj dla mnie osobiście duża część tej literatury właśnie z przestrzeni Oazy często to nie są zbyt ambitne melodie. Albo są zbyt banalne, one są proste, ale idące bardziej w kierunku profanum, jeśli chodzi o oddawanie treści. Teksty jak najbardziej, bo często też są biblijne źródła tych tekstów, natomiast no i też sposób grania na gitarze, dokładnie taki, jak często używamy na gitarze na imprezach w domu z kolegami, czy przy ognisku, czy z całą miłością do przestrzeni harcerstwa. No, Kościół nie jest tym miejscem, gdzie ten język musi funkcjonować, wydaje mi się. I dlatego uważam, że Kościół ma swój język i on jest bezbłędny. I dlatego dlatego ja staram się nie poprawiać. Owszem, próbuję coś dodać siebie delikatnie, tak jak w przypadku Bogorodzicy, natomiast to nie jest język nowy, współczesny, takim, jakim posługuje się współczesny język muzyczny. No, a wracając do wielkich właśnie kompozytorów już niestety odeszłych, myślę o Wojciechu Kilarze i Henryku Mikołaju Góreckim, czyli Krzysztofie Pendereckim. Wielcy, wszyscy wielcy w tej naszej kulturze muzycznej. I tutaj ogromny szacun, naprawdę, że mamy takie skarby w Polsce. To na początku swojej drogi muzycznej każdy z nich próbował tej ekstrawagancji. Wiadomo, to są lata 60., 70., warszawska jesień funkcjonująca do współcze obecnie nawet, że ten nowy język postmodernistyczny, dodekafonia, oderwana w ogóle od zasad muzyki tak naprawdę. Myślę o zasadach muzyki troszkę w kontekście bardziej bożym. Myślę o ciągu Fibonacciego i matematyce, to co mamy właśnie w renesansie, w tej muzyce. To też jest piękne w muzyce, że ona jest w pewien sposób bezkompromisowa. Bo jeśli chodzi o malarstwo, tutaj mamy inne narzędzia, natomiast muzyka albo to stroi, albo to nie stroi. Albo to jest molowe, albo to jest durowe i tak dalej. Tutaj nie ma szans, żeby się pomylić. Ale wracając właśnie do wielkich kompozytorów, to przecież Henryk Mikołaj Górecki, jeden z najpiękniejszych opracowań pieśni maryjnych, bardzo przyswajalne. Cała płyta zresztą wydana przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, przez Chór Psalmodii, jeszcze świętej pamięci profesor Siedlik, tutaj wiem, że dyrygował tym projektem. Piękna płyta, ale właśnie wielcy kompozytorzy, którzy jednak zeszli do poziomu bardziej przyswajalnego zarówno od strony wykonawczej, ale też dla osób słuchających.
1: No to jest, wydaje mi się, że to jest cenne, to co mówisz, w kontekście samych kompozytorów, którzy zrozumieli, że tu nie jest miejsce na to, żebym ja pokazywał siebie, tylko ja mam służyć. A jeśli chodzi o ojca Blachnickiego, który wykorzystał może nie najwyższych lotów muzykę, wydaje mi się, że takie mam przeczucie, że tam mogło po prostu, ta muzyka miała też funkcję służebną, bo ona miała zebrać te tłumy, które w pewnym momencie stały się bardzo niebezpieczne dla komunistów. Bo w momencie, kiedy oni zobaczyli, że w Pieniny przyjeżdżają masy młodych ludzi, no to zdali sobie sprawę, że to nie wróży dobrze nowemu porządkowi, który miał być zaprowadzany wtedy w Polsce. Ale jak widać, Pan Bóg się zatroszczył i o to, i ta muzyka miała swoje miejsce, spełniła swoją rolę, a jednak dusze ludzkie potrzebują chyba czegoś więcej. No na pewno służy temu też wychowanie i te warsztaty prowadzone czy przez ciebie, czy przez Huberta Kowalskiego, przez Piotra Pałkę, bo nie wiem, czy Piotr też prowadzi warsztaty.
0: Zdarza nam się często pracować razem z Piotrem też, tak.
1: No więc właśnie. Więc taka edukacja jest jak najbardziej potrzebna. Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, związane z tym, co się dzieje aktualnie w mediach publicznych, właśnie w związku z tym okresem bożonarodzeniowym, bo od pewnego czasu możemy możemy zauważyć,

0: różnego rodzaju koncerty bożonarodzeniowe, w których biorą udział artyści, których życie, moim zdaniem, kłóci się z tym, co wyśpiewują. Nie do końca rozumiem, jaki jest cel śpiewania kolęd, które niosą ze sobą duży ładunek emocjonalny, ale też taki ładunek teologiczny. Bez świadomości tego, co, o czym śpiewam. Bo takie mam wrażenie, że nie ma tam tej świadomości, że tutaj chodzi po prostu o zagranie koncertu, za który dostanę odpowiednią garzę, wyemitowanie tego w telewizji. Jeśli się mylę, chciałabym się mylić, ale z przyjemnością zobaczyłabym taki koncert, na którym widzę i słyszę artystę, o którym wiem, że i czuję to, że jest ten kontakt, że jest ta relacja i no, że to jest to wyśpiewane z miłością. Jak ty to oceniasz?
1: No to rzeczywiście jest wątek niezwykle trudny. Ja to, Basiu, staram się na to patrzeć z dwóch perspektyw. Po pierwsze, rzeczywiście to, co powiedziałaś, to jest kolejny wątek traktowania tej muzyki niezwykle piękne i głębokie. Jako zwykły produkt marketingowy, wiadomo, że tutaj im większe nazwisko, tym więcej się sprzeda. No, no niestety rzeczywiście media w Polsce bardziej idą w tym kierunku niż świadectwa. Ja bym zamiast tych koncertów medialnych zrobił takie wydarzenie i tutaj troszeczkę rozszerzę ten wątek o takim aspekcie, o którym powiedziałaś też, mówiąc o księdzu Blachnickim, nie? Że tutaj władza się lękała tej muzyki. Tak. I to jest właśnie walor muzyki niestety zapomniany przez obecny system edukacji, ale też kulturowy w Polsce, wymiar edukacyjny, muzyczny, jak muzyka jako soft power, czyli to delikatne narzędzie do budowania świadomości relacji i kultury w społeczeństwie. I tutaj mi się marzy zamiast takiego koncertu to, co robi, uwaga, obecnie publiczna telewizja łotewska. Mianowicie raz na 5 lat mają ogromne wydarzenie cykliczne dorośli, a później, rok później jest też dla dorosłych i dla młodzieży. Festiwal pieśni i tańca. I ja bym sobie zrobił właśnie takie kolędowanie na takim skromnym stadionie narodowym w Warszawie. Niech ten pełen stadion ludzi zapełni się i wspólnie pokolęduje. Mówię o tym dlatego, że właśnie Łotwa, który to jest 2-milionowy naród, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale rzeczywiście jest ich nie w stosunku do Polaków o wiele mniej, ale jak byłem, miałem ogromne szczęście być częścią takiego projektu. Właśnie w święto świętego Jana, czerwiec, najdłuższe noce, białe noce w tej części Europy. I taki skromny, uwaga, 40-tysięczny chór śpiewających amatorów, którzy przez 5 lat przygotowują się do tego projektu, żeby się spotkać w amfiteatrze w Łotwie. Ja byłem częścią takiej skromnej 2-milionowej właśnie publiczności, która doświadczyła tego śpiewu na sobie. I gdyby właśnie pokazać ludziom, myślę, że to jest też taki plan na przyszłość mój, ma takie moje marzenie kiedyś, zrobić takie wspólne śpiewanie. Zebrać piękne teksty Baczyńskiego, Norwida, Słowackiego, napisać do nich nową muzykę, która będzie wykonalna właśnie nie tylko od strony ambitnej dla wysokiego poziomu muzycznego, ale też, żeby była dostępna.
0: To jest muzyka liturgiczna.
1: Znaczy, no, ja jestem jednak, żyję w Polsce i Bogu dziękuję, że żyję w tym kraju z całą świadomością trudnej historii naszej Polski. Natomiast trudno o piękniejsze miejsce na ziemi, z tego co widzę, patrząc na historię też choćby objawień Faustyny Jezusa, Matki Bożej w Giedrzwałdzie. On będzie też bezpieczny, no zresztą to widać po historii naszej, no całej tej emigracji, Konkordia, Paryż, nawiązując do Notre Dame i Słowacki, przecież właśnie w tym miejscu Chopin. I dzięki temu przetrwaliśmy. I myślę, że gdyby się właśnie skupić od strony medialnej na wykonywaniu muzyki, ale właśnie, żeby artyści byli świadkami, ale jakby patrząc właśnie z drugiej perspektywy, żeby nie odrzucać tych osób, które myślę, że też są, znam też to środowisko, wiem, że ci ludzie, którzy śpiewają w tych mediach za duże pieniądze i robią to tylko z tego powodu, też są osobami, które pragną doświadczenia, relacji, a często w tym środowisku zwłaszcza tego brakuje. Zostaje relacja na poziomie ekonomicznym i jakieś zależności finansowych, natomiast no właśnie, żeby dać tym ludziom szansy. Nie znaczy to, żeby od razu pokazywać w mediach te gwiazdy, ale żeby dać im doświadczyć relacji bezinteresownej.
0: Jeszcze wracając do tych koncertów, o których wspomniałeś i tego wspólnego śpiewania, nie wiem, czy na pewno wiesz i znasz te koncerty Jednego Serca, Jednego Ducha, bo ja mam wrażenie, że to, o czym opowiadałeś, co się dzieje w Łotwie, dzieje się raz w roku w Polsce, właśnie w Boże Ciało, na Placu Sybiraków, kiedy wielki tłum śpiewa bardzo proste, znane utwory kościelne razem z tym chórem ponad stuosobowym, który sobie stoi tam na scenie.
1: Znam to wydarzenie, ponieważ znam, że tak powiem, pomysłodawcę tego koncertu. I tutaj serdecznie pozdrawiamy Jana Budziaszka, który, Marcina Pospieszalskiego, który jest producentem tego koncertu, Hubert Kowalski, który dyryguje tym. Nie chwaląc się nieskromnie, powiem, że jeden z utworów otwierających ten koncert jest właśnie Dzięki Ci Panie mojego autorstwa. Także i rzeczywiście jest to fenomen na skalę już światową. Też w granicach 40 tysięcy, ale uwaga, osób słuchających. Natomiast ja bym odwrócił sytuację, ja bym dyrygenta postawił w środku Stadionu Narodowego, a publiczność postawił na trybunach tego stadionu. Chwała Bogu, że są takie rzeczywiście, to jest rzeczywiście, to też jest bezcenne doświadczenie, natomiast to jest ciągle koncert. Natomiast byłoby fajnie, żeby ta grupa była w troszeczkę innej sytuacji, ale to ja myślę o swoich bardziej marzeniach, ale skoro Łotysze to potrafią w tak małym narodzie zrobić na taką skalę, i to transmituje rzeczywiście publiczna telewizja łotewska. Ja myślę, że jesteśmy, jako Polacy mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby to w taki sposób też potraktować.
0: A czy Polacy lubią śpiewać?
1: Coraz bardziej się przekonuję o tym, że lubią. Tylko właśnie my ciągle zapominamy o tym aspekcie edukacyjnym muzyki. I tutaj myślę w kontekście tego, co się dzieje obecnie we współczesnej muzyce. Przecież ilość konkursów różnych telewizyjnych coraz większa, różne tam voice'y, mam talenty i tak dalej. Ale właśnie tu są bardziej kierunek jednostkowy. Ale to, że się to dzieje, to też jest bardzo dobre. Że coraz bardziej pokazujemy jakość muzyki w Polsce. No, z takich projektów Śpiewająca Polska jest taki projekt churalny. Też tutaj pani profesor z Wrocławia, Agnieszka Franków-Żelazny, te ukłony w kierunku pani profesor. Genialny właśnie projekt, który jednoczy środowiska, z tym, że to już jest bardziej akademickie rzeczywiście i na poziomie już mocno uniwersyteckim. I troszeczkę ambitniejszy repertuar. Pięknie i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Natomiast właśnie, żeby dać ludziom takim prostym możliwość doświadczenia.
0: Na pewno warto zaczynać od swoich domów, choćby na przykład teraz od kolęd, czego i tobie, i naszym słuchaczom życzę. Śpiewajmy, świętujmy, gośćmy się, cieszmy się sobą, relacjami i potem przenośmy te relacje na zewnątrz i świećmy, bądźmy takim światłem, to mi też tak towarzyszy od tego w tym roku, przed tym Bożym Narodzeniem, taka świadomość, że jeśli to światło niesiemy w sobie, to inni je zobaczą.
1: Dokładnie tak, a repertuaru na pewno nie wystarczy na cały okres kolędowania, także jest się czym cieszyć.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj Paweł Bębenek. Szukajcie w swoich miastach ogłoszeń o warsztatach, bo jeśli takie znajdziecie, to będziecie mieć piękną okazję, żeby pośpiewać razem z nim i doświadczyć czegoś więcej niż tylko ładnej melodii, tylko spotkania.
1: Dziękuję serdecznie, Basiu.

0: Kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu, może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Jako mała dziewczynka mam taki obraz dzieciństwa. Swoją babcię, która była bardzo ciężko chora, sparaliżowana od pasa w dół. I zawsze pamiętam, że miała przy łóżku różaniec i modliła się na różańcu, ale też zawsze w każdy pierwszy piątek miesiąca przychodził do niej ksiądz, żeby się wyspowiadała, przyjęła komunię świętą. I też pamiętam, jak z dziadkiem swoim na rowerze przeważnie jeździliśmy do kościoła w każdą niedzielę ponad 2 kilometry. I jestem pewna i wiem, że ona już, świętej pamięci, bo ona już nie żyje bardzo długo, wymodliła mi tą łaskę przemiany nawrócenia. Znaczy, u dziadków moich, czyli rodziców mojej mamy, to zajmował pierwsze miejsce. U mojej mamy nie zajmował, z tego co pamiętam. Wychowywałam się w rodzinie alkoholików, czyli moja mama była też, no, świętej pamięci już nie żyje, alkoholiczką. Mój ojczym, bo swojego taty nie znałam i nie poznałam, też był alkoholikiem, też już nie żyje. Więc tą wiarę przekazywali mi moi dziadkowie. I pamiętam też, że jako mała dziewczynka modliłam się codziennie, chodziłam do kościoła, nawet były takie momenty, że chodziłam codziennie do tego kościoła, ale też pamiętam, że właśnie moja modlitwa szła w tym kierunku takiego małego dziecka, w kierunku, żeby Pan Bóg przemienił moje życie, czyli moje dzieciństwo, żeby nie było tej przemocy, bo no niestety wychowywać się w rodzinie alkoholików nie było łatwo, było dużo przemocy fizycznej, psychicznej, czasami nie było co jeść, też i tak jak tutaj też było bardzo dużo molestowania, więc w tamtym okresie czasu, kiedy też już dorastałam, myślałam, że to jest takie przekleństwo wielkie od Pana Boga, ale teraz z perspektywy wielu, wielu lat i teraz gdzie jestem i co robię, wiem, że Pan Bóg wyprowadził z tego wielkie błogosławieństwo i taki też dopust Boży był na pewno. Ciężko powiedzieć, nie wiem, chociaż odkryłam trochę życie swojej mamy poprzez łaskę Bożą, poprzez światło Boże. Mama mnie urodziła, jak miała 16 lat, niespełna 17. Z tego, co wiem, ja powstałam, znaczy urodziłam się, znaczy w ciąży mama, którą zaszła ze mną, była powodem przemocy, gwałtu. Więc naprawdę dziękuję swojej mamie, mimo że nie żyję, ale dziękuję jej prawie każdego dnia i Panu Bogu przede wszystkim, Matce Najświętszej, że się urodziłam, że postanowiła mnie urodzić, że nie wyrzuciła mnie do kubła na śmieci i dała mi życie, bo dla takiej dziewczyny 16-letniej naprawdę na pewno to był ciężki czas i też na pewno musiała kogoś ukryć, może ktoś też jej zabronił powiedzieć, że jest w ciąży, może ktoś to był z rodziny, może jakaś osoba, przyjaciel rodziny. Więc ukrywała tą ciążę też przed swoimi rodzicami. Później ciąża wyszła na jaw, tak, bo zaczął brzuszek rosnąć. I z tego nawet co wiem, że dziadek, czyli jej ojciec, do końca w sumie nie wiedział, że ona jest w ciąży. Że dopiero jak przyszła ze szpitala, to przyszła ze mną już. I na pewno jej nie było łatwo. Szukała w życiu też takiej odskoczni. Niestety no, poznała człowieka, tego mojego ojczyma. I gdzieś tam chciała się wyrwać z tej małej miejscowości i trafiła do Warszawy, ale niestety no życie też jej się nie potoczyło tak, jakby chciała zapewne. Tak, było tak. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wiele, wiele lat, nawet jeszcze parę lat temu, może nawet nie parę, ze 3-4 lata temu, winiłam siebie, że ja jako mała dziewczynka mogłam coś zrobić, że mogłam coś zmienić, że mogłam krzyczeć, że mogłam zapobiec temu, ale no niestety tak się nie stało. Dopiero jak rozpoczęłam terapię dorosłych dzieci alkoholików, tam jakby też mi wytłumaczono na tych zajęciach, że to przecież no nie moja wina, tak? Ja byłam małą dziewczynką, nastoletnią, miałam 7, 8, 9 lat, 10, więc z tym nic nie mogłam robić. Obok w pokoju mama spała pijana, tak, czy ojczym, czy jakieś tam różne libacje były, ale Pan Bóg to wszystko uzdrowił i teraz z perspektywy czasu no jest to całkiem inne myślenie, chociaż gdzieś też przez cały czas jeszcze w tej głowie to jest, ale tak sobie ciągle powtarzam, że to przecież nie moja wina, nic nie mogłam zrobić, bo byłam małym dzieckiem. Nie, ja nie byłam na programie 12 kroków. Byłam na tej terapii, jak powiedziałam, dorosłe dzieci alkoholików, ale Pan Bóg, uzdrowienie, jeżeli Pan Bóg coś uzdrawia, to jest to proces, naprawdę proces wielu lat i tak sobie myślę, że Pan Bóg wiele rzeczy uzdrawia, będzie uzdrawiał do końca życia, że dopiero takie całkowite uzdrowienie, taka całkowita świętość tego wszystkiego, tych naszych umysłów, ciała, to będzie dopiero w niebie. W momencie, kiedy przyszedł ten proces u mnie nawrócenia, to wtedy zaczął się ten proces właśnie takiego uzdrawiania poprzez modlitwę, poprzez różaniec, poprzez oddanie się Maryi, oddanie się całej siebie, poprzez jej wstawiennictwo przychodzi ten proces uzdrawiania. Oczywiście, że tak, ale to wszystko tylko dzięki łasce Bożej, dzięki Maryi. Tak, bo znaczy oczywiście to też jest, że na początku mojej drogi takiego nawrócenia, przemiany, Maryja mi była bardzo taka odległa, bardzo obca, ale mówię w modlitwie, kiedyś pamiętam, mówię tak, Panie Jezu, no to jest Twoja matka, przecież ona Cię zrodziła, ona Cię kocha, więc rozkochaj mnie też w swojej matce. No i się tak stało, tak? I kiedy ja zaczęłam odkrywać tą maryjność, kiedy zaczęłam odkrywać, co to znaczy oddać się jej, wtedy właśnie nastąpiła ta miłość do Maryi, ale też na pewno na mojej drodze parę lat temu stanął taki pewny kapłan, ksiądz Roman Kot, obecnie jest moderatorem Żywego Różańca w diecezji warszawsko-praskiej, z której ja pochodzę, w której jestem. Więc on mnie rozkochał w Maryi, pokazał właśnie, jak zawierzyć się Maryi, jak służyć Maryi przede wszystkim, jak z nią obcować, jak z nią być. Na pewno poprzez modlitwę, chociaż no, to są rzeczy takie bardzo takie schowane w sercu. No, ciężko opowiedzieć o miłości do drugiej osoby, czyli do swojej matki, ale postaram się. Co to znaczy właśnie kochać Maryję, być z Maryją? To znaczy oddać jej się całkowicie, oddawać swoje życie, swoje myśli, swoją pracę, swoje nawet cierpienia fizyczne, psychiczne, swoje dzieci też i przede wszystkim też zawierzać jej, ale ufać jej, że wszystko to, co w życiu się dzieje, to, co też i człowiek pragnie, to wszystko właśnie Pan Bóg robi i daje przez Maryję, bo ona jest taką głębią łask, ona jest taką pośredniczką tych łask. Tak, zgadza się, ona jest, ja zawsze powtarzam, jak jeździmy na świadectwa też, mówię, gdzie Maryja, tam nadzieja, że Maryja jest najlepszą taką polisą ubezpieczeniową na całe życie. Bo Maryja, Matka Jezusa, prowadzi nas do tego Jezusa. Ja na przykład to odbieram, że Maryja mnie codziennie prowadzi do Jezusa poprzez Eucharystię, że codziennie mnie bierze za tą rękę, budzi mnie rano, chociaż czasami mi się nie chce wstać, żeby iść na mszę świętą, trzeba troszeczkę wcześniej wstać w moim przypadku, przed pracą, więc ona mnie bierze za tą rękę i mnie prowadzi do tego Jezusa, żebym się pokrzepiła Jego ciałem, żebym tam w czasie Eucharystii, na mszy świętej w kościele nabrała tą siłę na poszczególne dni. Znaczy miłość właśnie, co diabeł zrobił w moim życiu. Właśnie w takim domu, jakim się wychowałam, powiedziałam parę minut temu, tam, gdzie nie było miłości, gdzie nie było takiej uwagi na mnie, czyli na dziecko, wtedy na małą dziewczynkę, szukałam tej miłości, kiedy już zaczęłam dorastać, byłam taką nastolatką, zaczęłam szukać miłości całkiem gdzie indziej, nie w Panu Bogu przede wszystkim, ale szukałam w mężczyznach, że później jako osoba 16, 17, 18, 19, 20-letnia i tak dalej nawet, wydawało mi się, że każde jakby zbliżenie nawet fizyczne z mężczyzną, to wydawało mi się, że to już jest ten mężczyzna właśnie, on mnie kocha, on weźmie ze mną ślub i będzie super pięknie, ale niestety to było wszystko obłudne. I z perspektywy czasu właśnie wiem, że szukałam miłości, ale nie tej miłości, dopiero kiedy znalazłam miłość Bożą, kiedy się zanurzyłam w Bogu, w Maryi, to wtedy doznałam tego szczęścia. I mimo, że na przykład jestem teraz sama, nie mam męża, sama wychowuję syna, bo już córkę też mam dorosłą, jestem naprawdę szczęśliwa. Można być samemu, ale samemu, czyli bez mężczyzny, bez jakiego związku, bo teraz naokoło wszyscy mówią, nieraz jak kobiety się rozwiodą, tak mają związki sakramentalne, ale się rozwiodą, mówią, znajdź sobie kogoś innego, poszukaj, bo nie możesz być sama, żeby dziecko samemu nie wychować. Jest to nieprawda. Naprawdę z Maryją można wychować dziecko wspaniale, z Maryją można być samemu, bo Maryja jest strażniczką czystości. Właśnie, moje małżeństwo trwało bardzo krótko, ponieważ no, robiłam to wszystko po swojemu. Mając 20 lat wyszłam za mąż, no bo właśnie chciałam się wyrwać z tego domu, szukałam też miłości, ale no Znalazłam człowieka, który mi się wydawał, że to jest ten, że to jest już ten najlepszy, do końca życia będzie ten, ale niestety tak się nie stało. Kiedy żeśmy się pobrali, zaraz urodziła się córka z tego związku sakramentalnego i postanowiłam, żeby od niego odejść, tak? Bo stwierdziłam, że go nie kocham. Na tamten czas też nie miałam pojęcia, co to znaczy sakrament małżeństwa. Że to się przysięga Bogu, że to nie jest tylko biała sukienka, wesele, ale że przysięga się Panu Bogu i czy w smutkach, czy w radościach, czy kiedykolwiek, co się dzieje w małżeństwie, trzeba być razem, tak? I na pewno też była nasza niedojrzałość. Ja miałam lat 20, a mój małżonek miał lat 19, więc byliśmy praktycznie dziećmi. No, zachciało nam się bawić w życie dorosłe, ale też nie mogę żałować tego okresu, ponieważ urodziła się moja córka, którą bardzo kocham, która też zrodziła dwoje dzieci, mam wnuki, więc naprawdę dziękuję Panu Bogu za ten czas. Tak, tak, zgadza się. Kiedy byłam w związku niesakramentalnym, z którego rodził się mój syn, obecnie ma 16 lat, postanowiłam iść do spowiedzi, bo to było tak, że właśnie tą wiarę, którą dostałam od swoich dziadków, gdzieś to zawsze miałam w sercu i mimo, że żyłam w bardzo ciężkich grzechach, przede wszystkim w tej grzechu nieczystości, wiedziałam, że robię źle, ale to zawsze gdzieś tam zagłuszałam jakimiś innymi rzeczami, imprezami, alkoholem i tak dalej. Ale nieraz jak były przebłyski, to zawsze mówiłam, że żyję w grzechu ciężkim, że będę potępiona, bałam się naprawdę piekła. No i postanowiłam, że pójdę do spowiedzi i że wszystko księdzu opowiem, czyli, że żyję w związku niesakramentalnym. Mówię, na pewno ksiądz mi da rozgrzeszenie, ale niestety tak się nie stało. Dziękuję Panu Bogu, że tak się nie stało. I to był pierwszy raz i później za jakiś czas mówię, a pójdę znowu do spowiedzi, tak powiem. Ale no trafiłam na tego samego kapłana. I wtedy stało się coś takiego, że naprawdę, teraz mogę o tym powiedzieć, bo wtedy ja tego nie widziałam, że po prostu diabeł mi wyrzucił z tego kościoła. Wyrzucił, obraziłam się na kościół, obraziłam się na Pana Boga, powiedziałam, że więcej tam już nie przyjdę do tego kościoła. I tak się stało, że przychodziłam tylko raz na jakiś czas, ale mówię, że przez to, że właśnie tą wiarę dostałam od tych dziadków, miałam ten korzeń i miałam do czego wrócić. I wiem o tym, tak sobie nieraz myślałam, że w momencie, kiedy nawet nie wypowiadając słowa Pan Bóg, ale te moje banie się, że będę w piekle, że będę potępiona, to uważam, że to była też modlitwa i wołanie do Pana Boga. No właśnie, to też była bardzo ciekawa historia. Pamiętam, jak dzisiaj, parę lat temu, mój syn miał mieć komunię świętą i był przygotowany. Rozpoczęły się te przygotowania i z koleżanką żeśmy robiły sobie dyżury. Ja taka zniechęcona, mówię, co niedzielę tego kościoła trzeba było chodzić. I ksiądz, kiedy już kończył się listopad, ksiądz mówi, zapraszam rodziców razem z dziećmi na roraty. Na 7 rano, ja mówię, no już chyba zwariował całkiem, żeby na 7 rano przychodzić do kościoła. Ale wieczorem mówię do swojego syna, mówię, wiesz co? Mówię, chodź spróbujemy, bo jako mała dziewczynka właśnie, że chodziłam do kościoła często, nie pamiętam po prostu tego wydarzenia. I wtedy właśnie zaczęło się coś dziwnego dziać, tak? Ja nawet w tamtym czasie, te parę lat temu nie rozumiałam, co to jest. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest głód Pana Boga. Tylko po prostu, że ludzie, którzy przystępowali do Komunii Świętej, którzy szli do ołtarza, mi zaczęło w środku serce pękać. Że ja też bym tak chciała, ale mówię, przecież to jest niemożliwe, żyję w związku niesakramentalnym 17 lat. Przecież to jak to może się zmienić, tak? I zaczęła się ta przemiana, dopiero z czasem zobaczyłam, tak? Przemiana w sercu, ten głód, ten taki płacz nawet, łzy głębokie, tak? Ale też na pewno taka najważniejsza rzecz, która w czasie tych rorad się wydarzyła, kiedy mój syn wylosował figurę Matki Bożej, wziął ją do domu. Może to się wydawać zwykła figura, że to jest nic, ale to jest nieprawda. Ale wiem wtedy, że właśnie kiedy syn przyszedł z tą figurą do domu, to ja otworzyłam serce dla Maryi, że do mojego domu, ale przede wszystkim do mojego serca przyszła Matka Boża. I ona się nie brzydziła moich grzechów, tego, co się dzieje w moim sercu, jak grzeszę. Ona po prostu przyszła i zaczęła zmieniać, zaczęła robić porządek przede wszystkim w moim życiu właśnie. No, zaproszenia były takie skutki, że tak, zobaczyłam, też oczywiście myślałam na początku, że to jest moje wszystko, że nie potrzebuję na przykład alkoholu, bo często, no niestety zawsze jak byłam małą dziewczynką, obiecywałam sobie, że nigdy w moim domu nie będzie alkoholu, że nigdy nie będzie awantur, ale niestety, no powieliłam to samo, co było, co było w domu, czyli też no, lubiłam imprezy, lubiłam być takim, na takim, taką bardzo aktywną. Nieraz żeśmy się śmiali, że więcej nawet potrafiłam wypić od mężczyzn, więc imprezy były, przeważnie sobota czy piątek, no, ale a w niedzielę trzeba było zaleczyć, jak to się mówi, tego przysłowiowego kaca, tak? I zauważyłam, że coraz mniej potrzebuję tych imprez, przede wszystkim właśnie alkoholu, że już następny dzień nie potrzebuję się wyleczyć alkoholem. Śmieję się teraz, że teraz liczę paciorki na różańcu, a kiedyś liczyłam butelki w reklamówce, ile się wypiło i się nie szło do kościoła, tak? Więc to tak wszystko wyglądało. Tak, miałam taki moment i to było właśnie takie, no też z jednej strony piękne, ale z drugiej strony takie trochę, taki strach trochę przyszedł, bo towarzystwo miałam, które w ogóle nie było kościółkowe, tak powiem, więc za bardzo nie miałam się z kim podzielić i na początku też myślałam o tym, tak jak powiedziałam, strach, ale też myślałam, że może zwariowałam, że coś jest ze mną nie tak, że może jakieś to moje tylko są wyobrażenia. Ale później pamiętam takiej koleżance, która no, nie chodziła do kościoła, która nie jest wierząca, praktykująca. Podzieliłam się z nią tym i nawet byłam bardzo zaskoczona, że ona wysłuchała wtedy mnie, że ona nawet też jakby zaczęła swoje rzeczy mówić, co też w jej sercu się dzieje, tak? Bo też jej syn chodził wtedy chodził na przygotowania do tej Komunii Świętej, no ale niestety ona nie poszła dalej. Przestraszyła się, bo kiedyś mi powiedziała. Właśnie, to było tak fascynujące, to było takie niesamowite. Tak jak powiedziałam parę minut temu, że na początku myślałam, że to wszystko takie moje było, tak? Ale po prostu tak jakby w ciągu jednej chwili Pan Bóg przez Maryję to wszystko uciął. Czyli alkohol zabrał, nie chciałam w ogóle nie miałam takich jakby ciągot do alkoholu. Papierosy to wiele lat wcześniej rzuciłam i też wtedy zrozumiałam, że to też dzięki łasce Bożej. I też takiego właśnie, znaczy ciągotu, może to brzydkie słowo, ale takiej potrzeby relacji z mężczyznami. Też całkowicie zobaczyłam, że ja tego nie potrzebuję, że w ogóle można żyć w czystości. To było coś takiego pięknego, niesamowitego. No właśnie, my czasami ludzie boimy się powiedzieć Panu Bogu tak, kiedy Pan Bóg, kiedy słyszymy coś w sercu, kiedy już widzimy nawet, tak, oczami duszy, czy oczami na zewnątrz, że Pan Bóg zaprasza nas do czegoś i wystarczy powiedzieć Panu Bogu tak, tak jak Maryja. Ja wtedy po prostu poszłam w ciemno, nie patrząc, co będzie, jakie będą skutki tej mojej decyzji. Ja powiedziałam wtedy Panu Bogu tak, tak, Panie Boże, chcę zmienić swoje życie. Nie chcę, najbardziej z czego chciałam wyjść, to z grzechów nieczystości. To było takie silne, że ja już pragnęłam żyć właśnie w czystości, nie uganiać się za tymi facetami, tylko po prostu znaleźć to szczęście w Bogu. I właśnie naprawdę warto mówić w ciemno Panu Bogu, tak jak Maryja. Bo Maryja też nie wiedziała, co będzie ją czekało. Ona wiedziała tylko, jak anioł do niej przyjdzie, wiedziała tylko, że będzie matką. I więcej nic. Dopiero później zobaczyła, tak, jakie rzeczy się dzieją. I tak jest naszędzie w życiu. Pewnie jak ja bym zobaczyła, co z tą decyzją się wiąże, jak będzie mi też ciężko, bo też nie było łatwo. To nie było tak, że ja powiedziałam Panu Bogu, tak, chcę zmienić swoje życie, było super pięknie. Nie było wcale łatwo. Wiele rzeczy, wiele decyzji musiałam podjąć, wiele rozmów, no naprawdę z wielu rzeczy musiałam zrezygnować, to przepłaciłam też płaczem, cierpieniem. To nie było takie proste, ale z perspektywy czasu wiem, że naprawdę no, to było coś wspaniałego, że dobrą decyzję podjęłam. No właśnie, to też nie było takie proste, żeby się rozstać z tym mężczyzną, bo też było dziecko, prawda? Też chciałam, żeby mój syn miał ojca przede wszystkim. I na początku myślałam, że, no, że będziemy tak sobie żyć, tylko oczywiście na osobno, ale w jednym domu, w jednym mieszkaniu. No i tak było na początku, ale to nie było łatwe i tak dalej. Jak wchodziłam w to wszystko i też pytałam się Pana Boga, co mam zrobić, też postanowiłam no niestety odejść od tego związku, bo to też na zewnątrz no, wszystko pięknie, ładnie wyglądało, ale też to no, nie był związek, no tam też nie było tej miłości, tak? Bo gdzie jest grzech, tam nie będzie szczerej miłości. Więc no, postanowiłam odejść, też zerwać całkowicie z tym, sprzedać mieszkanie. Ale tak jak mówię, no nie było to łatwo, bo też jakby tata dziecka no, chciał mnie mieć też przy sobie, też chciał, żebyśmy taką też rodziną byli. Ale ja niestety, no ta miłość Boża i to, żeby nie żyć w tym grzechu, ja już nie mogłam tak żyć. Nie mogłam tak żyć i musiałam z tym wszystkim zerwać. I za tym wszystkim właśnie stała Matka Boża. Przede wszystkim, co jeszcze takie ważne się wydarzyło w międzyczasie, że wstąpiłam do Róży Różańcowej. Koleżanka mi zaproponowała modlitwę na Różańcu, gdzie w ogóle nie miałam zielonego pojęcia. Jako młoda dziewczyna też, może jako nie młoda, już jako taka dorosła, kiedy żyłam w tym grzechu, kiedy żyłam z daleka od Pana Boga, też potrafiłam na przykład wyrzucić na śmieci obraz Pana Jezusa, pozbyć się w ogóle różańcu, książeczek. Ja nie wiem, co ja z tym zrobiłam, czy też właśnie to wszystko wyrzucałam, czy poddawałam, nie mam pojęcia. Więc kiedy ona mi powiedziała modlitwa różańcowa, ja mówię, kobieto, weź ty się stuknij za przeproszeniem w głowę, tak? To się modlą tylko po prostu kobiety starsze. Ale kiedy w to weszłam, właśnie kiedy też powiedziałam Panu Bogu, tak, dobrze, zrobię to, to też zaczęły się wielkie rzeczy dziać, takie piękne, ładne. Tak, na tamten czas była to róża różańcowa za dzieci i koleżanka jeszcze do mnie, w ogóle taka myśl wyszła, chodziłyśmy z nią, jeszcze tam z jedną osobą, ze znajomymi, chodziliśmy na pierwsze pielgrzymki do Niepokalanowa w nocy, takie pokutne i właśnie stamtąd wyszła ta myśl, tak? I ona w autokarze rano do mnie mówi, słuchaj, byśmy założyły taką różę, ale żebyś ty poszła do księdza. Ja mówię, już całkiem, już po prostu mówię, nie, no chyba koniec świata, nie? Ale jednak gdzieś to ziarno było gdzieś w sercu kiełkowało, więc no rozpoczęłyśmy takie wielkie dzieło, ale to w sumie przez Maryję, bo my same to nic nie mogłyśmy z tym zrobić, tak? To zaczęła się ta droga właśnie Maryi wtedy, poprzez ten różaniec. Tak, no relacje z moją mamą nie były za fajne. W ogóle no więcej pamiętam tych rzeczy negatywnych, chociaż jak 2 lata temu pojechałam do Meczugorje, tam dostałam taką łaskę poprzez Maryję, że, bo też właśnie całe życie miałam pretensje do niej, że ona żyła z tym mężczyzną, że tam był w domu alkohol, z mężczyzną, no, który ją bił, też który mnie też bił, tak, który robił takie wielkie awantury i ta przemoc fizyczna była psychiczna, przede wszystkim bardzo dużo fizycznej w stosunku do mojej mamy między innymi, więc zawsze miałam pretensje, dlaczego ona w ogóle z nim była, czemu ona nie odeszła, przecież nie mieli nawet wspólnych dzieci, tak, ja byłam przecież dla niego w sumie obca, byłam tylko taką córką swojej mamy. I kiedy mama zmarła, to całe życie miałam pretensje do niej, tak? I te relacje naprawdę były, ja nie pamiętam, kiedy ona mnie przytuliła do serca, kiedy mnie wzięła na kolana, chociaż może były takie sytuacje, ale tak jak mówię, nie pamiętam. Ale wtedy, kiedy w Medjugorje dostałam taką łaskę przebaczenia sercem, bo można przebaczyć rozumem, tak? Ale z rozumu, żeby spłynęło do serca, to wtedy się dzieją niesamowite rzeczy. Kiedy to przebaczenie przyszło sercem, zobaczyłam, za co mam przede wszystkim też dziękować, że mam tą mamę właśnie, że na przykład rano wstawała, włosy mi czesała, że nieraz robiła mi śniadanie, że pozwalała mi chodzić do kościoła, że pozwalała mi się modlić, że mogłam jeździć do dziadków. Zaczęłam zauważać same dobro w niej, więc to też takie odnowiła się relacja, ale tylko duchowa teraz, tak? Ale mam nadzieję, że się spotkamy, że ona tam się modli za mnie i się spotkamy kiedyś. Tak, to było też niesamowite. Kierowca, który przywiózł nas, pielgrzymów, do Meczugorje i kiedy szli na tą górę objawień, jakoś to był obcy człowiek, tak? I otworzyłam mu się, zaczęłam o tej mamie rozmawiać. I on do mnie mówi, od razu mówi, słuchaj, ty powinnaś swoją mamę przeprosić. Ja mówię, czyś ty zwariowała? Za co mam swoją mamę przeprosić? Za to, że tyle alkoholu w domu, że nie miała czasu dla mnie, że było pijaństwo i tak dalej. I że nie było co jeść, no w ogóle wszystkie negatywy. A on do mnie mówi, no jak to mówi? Ty powinnaś ją w ogóle przeprosić za to, że byłaś taką egoistką, że nie widziałaś dobrego. Nic w niej, nie? I faktycznie, i tak dalej, jak żeśmy szli na tą górę, bo to ten kawałek jest. Więc normalnie przestawiło mi się myślenie. Tak jak powiedziałam, no zaczęłam zauważać dobre rzeczy, ale też zobaczyłam, bo my często ludzie tak patrzymy na człowieka zewnętrznie tylko i widzimy, co w nim jest złego, tak? Ale my nie widzimy, widzimy tylko wierzchołek góry, ale nie widzimy, co jest w środku tej góry. Pan Bóg tylko zna jego serce. I tak samo Pan Bóg znał serce mojej mamy. On wiedział, dlaczego ona taka była, dlaczego tak się działo, tak? Dlaczego ona taka dla mnie była. Znał jej tylko serce. I właśnie kiedy ja to zobaczyłam, przekształciło się to moje myślenie, więc przeprosiłam ją oczywiście za to wszystko i właśnie ten moment tam nazywam takim zwiastowaniem swoim poprzez właśnie tego człowieka, taki anioł w postaci ludzkiej, bo Pan Bóg stawia takich aniołów w postaci ludzkiej dla nas. Znaczy to na pewno był proces, chociaż mi na tamten czas wydawało się, że to wszystko tak szybko trwa, prawda, że to jejciu z dnia na dzień, że tu już takie przyszło z dnia na dzień nawrócenie, ale to był proces, chociaż no, przez cały czas się nawracamy. Ja się przez cały czas nawracam codziennie, wstaję, codziennie, jak to ostatnio kiedyś usłyszałam takie słowa od księdza, kładź się spać wierzącym, a wstawaj niewierzącym i na nowo się nawracaj od każdego dnia. Ale taki przełomowy proces, taki przełom właśnie był w tym wszystkim, kiedy przyszło te pragnienie chyba, znaczy kiedy przychodziło te pragnienie tej Komunii Świętej, kiedy zaczęłam też szukać poprzez właśnie internet, poprzez różne artykuły w internecie, wpisywać hasło Bóg i też mi zaczęły różne rzeczy wyskakiwać. Później z perspektywy czasu wiem, że też nie było przypadków. Też kiedyś weszłam na jakieś forum i tak jakbym czytała opowieść człowieka, który jakbym o mnie mówił i mówi w tej opowieści, w tym świadectwie, mówi, jeżeli czytasz, to jesteś w podobnej sytuacji, to musisz z kapłanem porozmawiać. Ja mówię, Boże, gdzie kapłanów w ogóle znajdę? Ja nie miałam z kapłanami w ogóle do czynienia, tak ponad 20 lat. No ale właśnie trafiłam do tego kapłana, co mojego syna przygotowywał do Komunii Świętej, więc poszłam do niego, żeśmy się umówili, porozmawiałam, powiedziałam, zaczęłam mu opowiadać, co się dzieje w moim sercu, nie? A on do mnie mówi, no wiesz co, no nic ci nie poradzę, będę się modlił za ciebie. Ja mówię, no to super, fajnie, siedziałam 2 godziny u niego, nic mi nie poradził, no ale później też już zaczęło się właśnie takie rzeczy, że tak się później wydarzyło, że mogłam przystąpić do Komunii Świętej, do spowiedzi po 20 paru latach, więc to też był taki piękny czas. Na tamten czas tak, chociaż już taką spowiedź ostatnio też przeszłam generalną, ale na tamten czas tak, bo zaczęły przypominać różne grzechy, naprawdę przede wszystkim te nieczystości, no różne, naprawdę, no żyłam w takich ciężkich grzechach, że po prostu Bóg jest tak miłosierny i taki kochany poprzez Maryję, że On to wszystko wybaczył i naprawdę. I że wziął to na krzyż, że stracił, że poszedł na krzyż za mnie. No powiem tak, że w moim przypadku to na pewno była wielka łaska Boża. Tak jak mówię, musiała się babcia za mnie modlić, ale ostatnio zrozumiałam, że na pewno oprócz babci modliła się za mnie Maryja. Że to z łaski tylko, na tamten czas, tak, z łaski mogłam się wyspowiadać z takich wielkich grzechów. Chociaż, tak jak powiedziałam, w różnych grzechach byłam, różne złe rzeczy robiłam, źle się prowadziłam. Gdzieś to wiedziałam w środku, że to jest grzech. Naprawdę wiedziałam, ja to po prostu czułam, wiedziałam, ale mimo wszystko brnęłam w to wszystko, tak? Brnęłam, bo czasami nie widziałam, że już nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia, że trzeba iść. Przede wszystkim też bałam się czasami wyjść z tego, że nie widziałam żadnego takiego światła w tunelu. Ja już wcześniej chciałam swoje życie zmienić. O wiele wcześniej. Chciałam zerwać z tym grzechem nieczystości. Chciałam zacząć nowe życie, ale nie widziałam tego światła w tunelu. Dopiero właśnie kiedy taki najbardziej, tak jak pan to się mnie zapyta, taki przełomowy okres dla mnie był, kiedy syn przyniósł tą Maryję, kiedy on zaczął te przygotowania do tej Komunii Świętej. Bo my teraz też wiele ludzi, kiedy dzieci przygotowują się do Komunii Świętej, wiele ludzi narzeka, że nie muszą do kościoła chodzić, że z dziećmi i tak dalej, że księdza coś wymyślają. To jest wielka łaska dla rodzica. To jest nie tylko przygotowanie dziecka do komunii, ale przede wszystkim nas rodziców. To jest wielka, naprawdę wielkie szczęście i wielka łaska, żeby przygotowywać się z dzieckiem do komunii. Tylko no, trzeba to zrozumieć poprzez łaskę. A przygotować się do spowiedzi, no na przykład teraz podzielę się też, tego roku w lipcu byłam też w Medjugorje, Matka Boża mnie zaprosiła po raz kolejny, po raz drugi. I no, uczęszczam do spowiedzi, przystępuję do spowiedzi bardzo często, raz na 3 tygodnie, raz na miesiąc, raz na 2 tygodnie. I wydawało mi się, że już przez te parę lat naprawdę wyspowiadałam się ze wszystkich grzechów, że z przeszłości, że już nie mam żadnych grzechów. I w momencie, kiedy dojeżdżałam do Medjugorje, tam wcześniej też rozmawiałam z kolegą na taki temat właśnie tych grzechów, przychodzi taka myśl, wiem, że to po prostu Duch Święty, tak? Przychodzi mi taka myśl, że chyba się nie wyspowiadałam z wszystkich grzechów nieczystości przed sakramentem zawarcia małżeństwa. Ja mówię, ale to chyba niemożliwe. Zamknęłam oczy i po prostu klatka po klatce wszystko przychodziło mi. Więc w ciągu 5 dni, kiedy byłam w Medjugorje, 2 razy byłam u spowiedzi. Więc po prostu też takie oczyszczanie było niesamowite, że nie wiem. Ale też od tamtej czasu, też przed tą spowiedzią zawsze proszę, mówię, Panie Boże, proszę Cię, żebyś mi pokazał te grzechy, których ja nie widzę. Bo jeżeli człowiek się nie wyspowiada z tych grzechów, jeżeli tej łaski nie otrzyma, to my później będziemy musieli się w czystce oczyścić. A to będzie bolało strasznie. Będzie bolało. A ja bym chciała iść prosto do nieba.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

Tomek Terlikowski i tatuaże. Czy Tomek Terlikowski nosi tatuaż? Nie mam zielonego pojęcia i kompletnie mnie to nie obchodzi. Chcę opisać pewien mechanizm i dwa paradygmaty, które domykają wszystkie sposoby reagowania na rzeczywistość, które są właściwe dla naszej współczesności. I w przypadku Tomka Terlikowskiego, i w przypadku mechanizmu związanego z tatuażami mamy do czynienia z mechanizmem przeciągania z paradygmatu, który opisuje chorągiew chrystusowego zmartwychwstania i szmatą cywilizacji śmierci. Są tylko dwa sztandary. I oczywiście zarówno paradygmat tego świata, paradygmat syndykatu śmierci, paradygmat cywilizacji śmierci ma bardzo wiele różnych stylów życia toksycznych w końcowym rozrachunku. Tak samo w tej przestrzeni stylów życia opartych na objawieniu jest bardzo wiele różnych sposobów funkcjonowania. Może zdążę powiedzieć o 8 kolorach życia, o tym, w jaki sposób można dzieci zapraszać do rzeczywistości współczesnej, do współczesnej rzeczywistości przeżywania tego, co dziś daje świat, ale w sposób niekaleczący. 7 kolorów tęczy, 8 kolorów życia, tak? Tatuaże to jest pole starcia. Rozmowa, dyskusja o tatuażach. Oczywiście ktoś, nie wiem, czy Tomek Terlikowski ma tatuaże. Ktoś, kto ma tatuaż, nie jest potępiony. Ktoś, kto ma tatuaż, nie jest na drodze do potępienia. Wystarczy dla każdego, tak samo jak każdy inny człowiek, jeśli spotka Chrystusa i będzie przestrzegał przykazań i dążył do błogosławieństw, tak? I uporządkowawszy sumienie, będzie pracował nad cnotami, zbliżał się do Jezusa Chrystusa. Natomiast chodzi o to, że tatuaż jest takim pierwszym gestem, który można zrobić, przechodząc z Christianitas do ideologii tego świata. Ja byłem po tamtej stronie, ba, w Polsce przygotowywałem pod koniec lat 80., na początku lat 90. grunt pod fascynacji New Age. W Brulionie były pierwsze reportaże na temat zwierzątek, o tym, jak zabija się zwierzęta w sposób całkowicie niehumanitarny, ubliżający człowieczeństwu. Tak? I ja z tych przekonań się w żaden sposób nie wycofałem, ale oprócz tego były tam również teksty, które duchowo raniły. Kilka dni temu pisałem mówiłem tutaj o satanizmie, tak? Wczoraj wypuściłem tekst, felieton o satanizmie i masonerii. W przypadku satanizmu sprawa jest oczywista. No, na pewno jest to system poglądów, chociaż satanizm to jest zbiorcza nazwa na wiele różnych satanizmów. Czy to kultyczne, czy ateistyczne, czy zabawowe, czy związane z popkulturą, marketingowe i tak dalej, popsatanizm. Można rozkładać to na wiele sposobów. Istota jest taka, że jeśli ktoś prosi zło o coś, już ma kłopot i jest na drodze do duchowej śmierci. Ale to jest sprawa prosta, bo sataniści mówią po prostu dokładnie odwrotnie to. To jest prymitywne. To, co wyznaje Nergal, ta ideologia jest prymitywna. Ona jest po prostu lustrzana wobec chrześcijaństwa. Tak? To jest bunt człowieka, który nie potrafi zaakceptować świata. Współczuję strasznie tym ludziom, ale w pewnym momencie zaczyna się droga ku złu i przekraczanie kolejnych przykazań, potem wejście w perwersję i przekraczanie kolejnych tabu niszczy duszę. I ci ludzie już tego nie widzą. I ci ludzie, żeby dalej karmić się i nakręcać, muszą robić coraz gorsze rzeczy. I w tym filmiku tutaj na YouTubie pokazałem tę perwersję satanizmu, a w tekście
pokazałem, czym różni się lucyferyzm od satanizmu takiego hedonistycznego, tak to powiedzmy, czyli takiego, który stawia na egoizm, rób ta co chceta, tak? Po prostu rób ta co chceta. Był klub Ognia Piekielnego, XVIII-wieczny, Lord Dashwood, i o tym właśnie pisze jako przykładzie, jak libertynizm grawituje ku satanizmowi i z definicji musi tam, na tym lotnisku wylądować. Natomiast istnieją też białe odcienie czerni, tak? Czyli satanizm lucyferyczny. Jedną z odmian lucyferyzmu jest gnostycyzm. Masoneria jest jednym z odłamów tajnych stowarzyszeń, które opierają się na tej rzeczywistości idei, która nie jest akceptowana przez naukę i nie jest akceptowana przez wiarę. To są wierzenia. To są wierzenia, na przykład gnostycy mają takie wierzenie, że wiedza to jest najwyższy poziom ludzkiego poznania, że tylko i stąd wziął się nowożytny intelektualizm. Tak? Nie mają pojęcia, że wiara, że symbol, że o rzeczach najważniejszych dla człowieka, Chrystus na przykład mówił w przypowieściach, nie da się zrobić dowodu matematycznego na istnienie Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce wiary. Dlatego, że wiara, czyli zwrócenie się ku Bogu, zmienia człowieka. I teraz masoneria, i opowiedziałem w tym tekście historię, mówiąc najkrócej. Napisaliśmy w Brulionie tekst pod koniec lat 80. albo na początku lat 90. Po setkach kontrowersyjnych tekstów umieściliśmy wywiad z masonem wysokiego stopnia. I niezależnie od tego, że pisaliśmy o rzeczach skrajnie radykalnych, to dopiero ten tekst wywołał reakcję. Michnikowszczyzna piórem Antka Pawlaka, naszego przyjaciela, ale starszego od nas, no wykpiła nas, że masoneria nie istnieje, że to w ogóle jest jakaś bzdura. Tak? No, ja stwierdziłem, że jak coś się broni, to znaczy, że żyje. Tak? No więc zaczęliśmy to drążyć, ale to mniejsza. Po roku wysłałem Antkowi kartkę z Paryża na tle budynku loży Wielkiego Wschodu. Tak? Le Grand Orient. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Nieważne. W każdym razie budyneczek, kilkanaście, nawet chyba nie kilkadziesiąt pięter, taka jak aluminium, beton, szkło, ale taka drugorzędna korporacja, masoneria. Panowie w garniturach i steczkami z cielęcej skóry. Wchodzili i wychodzili. Myśmy sobie tam zrobili zdjęcie. Więc i niewiele później trafiłem do Tygodnika Literackiego, byłem zastępcą redaktora naczelnego i potem okazało się, że redaktorem naczelnym, wziętym na to stanowisko, które było fikcyjne, przez prawdziwego wtedy mojego przyjaciela, tak mi się przynajmniej zdawało, człowieka, który tym wszystkim zarządzał, bo ja robiłem Brulion, więc ja tam tylko się zajmowałem poezją. Był to powód, żebym jeździł do Warszawy i w końcu tutaj został, nieważne. W każdym razie szefem był Janusz Maciejewski i okazało się po latach, Gazeta Wyborcza opublikowała wielką rozkładówkę, że był to mistrz Loży Narodowej Polskiej. Nie wiem, nieważne. W każdym razie mason. Jego zastępcą był Piotr Matywiecki. I po kilku latach od rozpadu tego tygodnika i od momentu, kiedy on zniknął, z rynku spotkałem się z Piotrem Matywieckim. Nie pamiętam, czy na pewno nie byliśmy na pan, bo w tamtych czasach ludzie, którzy wychodzili z podziemia, czy to było ten modus operandi Michnikowy, ja wtedy przeklinałem. I na stacji metra Pole Mokotowskie albo Rakowiecka, raczej Rakowiecka, w trakcie rozmowy nagle zorientowałem się, że on mnie werbuje do masonerii. Obiecuje mi sławę, że oni się popierają, że ja jestem utalentowany, że ja wiele zrobię, a oni tę
pamięć o mnie na 500 lat mogą zachować. Mnie to po prostu wewnętrznie bawiło nieskończenie, ponieważ byłem już wtedy człowiekiem nawróconym. Tak? I w pewnym momencie, kiedy się już znudziłem tym jego bajaniem o Robercie Tekieli II, Janie Kochanowskim, czy kimś tam, oni oczywiście wiele sobie dopisują, wiele kłamią, nadymają się, nieważne. I zacząłem mówić mu o Chrystusie. I słuchajcie, i w tym momencie między nami jakby taka... Jak czasami się zamyka w filmach science fiction wrota do jakiejś podziemi, tak? Po prostu przezroczysta, tytanowa ściana. Niezniszczalna. Takie miałem odczucie. Więc dotarło do mnie, że jest człowiekiem inicjowanym, że pieczęcie chrztu zostały, była próba ich zatarcia przez kontrinicjację, tak? Czyli masoneria jest rytem inicjacyjnym. I teraz nie ma znaczenia, czy my idziemy w ten hedonistyczny, krwawy, ci ludzie z tego klubu kręgu piekielnego, ci ludzie z kościoła szatana piją krew, urywają kurczakom głowy, zażynają kozy, piją tę krew, marzą się tą krwią, jakieś ofiary gwałcą dziewice na ołtarzach 18-letnie, oni o tym pamiętają i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie chodzi o to, że zło ma dwa oblicza. Jasne i ciemne. I teraz to są rzeczy, które da się łatwo pokazać. To znaczy, nikt nie uwierzy, że masoneria jest czymś złym. Kto jest wychowany przez współczesną popkulturę, nawet fakty tych ludzi do tego nie przekonają. Masoneria jest antychrześcijańska i jej działanie przenosi się z pokolenia na pokolenie, więc jest to instytucja trwała i ona

niosło nam objawienie. Pozostałe te spod ciemnego sztandaru, który może mieć lucyferyczny, jasny wizerunek, to są rzeczy, które człowieka niszczą tak naprawdę. Tak? Stąd tyle smutku na zachodzie, tyle brak celu życia. Tak? Już ci egzystencjaliści o tym mówili. To w cierpieniach młodego Wertera to wszystko już jest. Ludzie, którzy odrzucili Boga, po prostu cierpią. Tak? Inni to dla niego jest, inni dla Sartra to było piekło. Tak? Dlaczego? No bo trzeba było rezygnować z egoizmu. Wiecie, na czym polega przyjaźń? Przyjaźń polega na tym, że potrafisz wysłuchać trzygodzinnej wypowiedzi przyjaciela na temat, który emocjonuje tylko i wyłącznie jego samego. Ale jeśli jest twoim przyjacielem, to go wysłuchasz, tak? I będziesz uczestniczył w jego cierpieniu. Egoiści tego nie chcą. Egoiści to odrzucają. Egoiści nie chcą dzieci. Dzieci to wysiłek. I teraz style życia cywilizacji śmierci i style życia Christianitas, wywiedzione z objawienia. I teraz ta historia rozpoczyna się od Kaina i Abla, albo nawet wcześniej, tak? Bo mówimy o dwóch sztandarach. Mówimy o tym, że w sposób zwyczajny zły duch działa na ludzi i prowokuje ich do czynów strasznych. A druga część rzeczywistości to jest, kiedy zły duch, jak w przypadku masonerii, konstruuje sytuację, w której ktoś mówi mu chcę. Kiedy dokonuje się kontrinicjacja. Bądź w przypadku osób nieochrzczonych inicjacja demoniczna. I teraz, czym jest syndykat cienia? Czym jest cywilizacja śmierci? To jest właśnie cały ten paradygmat wywiedziony ze sprzeciwów wobec chrześcijaństwa. Nie tylko chrześcijaństwa. Również religii Starego Testamentu. Tak? Czyli wszystko to, co Bóg przyniósł tutaj i dał nam, Pismo Święte, potem Nowy Testament, potem tradycja, ucieranie się w sercach wiernych prawdy, temu wszystkiemu cywilizacja śmierci zaprzecza. Teraz chodzi o to, żeby w nowożytności się to zaczęło, kiedy Boga wyrzucono z kultury, tak odebrano tę kulturę z rąk mnichów, którzy stworzyli cywilizację europejską, uniwersytety, huty, rolnictwo, cystersi, benedyktyni i wzięli w swoje ręce hierarchizowanie kultury ludzie, którzy mówili, moje życie i moja twórczość nie mają ze sobą nic wspólnego. Wcześniej bronią soft power chrześcijaństwa, soft power cywilizacji życia byli święci. Od momentu, kiedy nowożytność w miejsce Boga wstawiła człowieka jako miarę rzeczy, zrezygnowano z tego. Tak? Stwierdzono, że miarą rzeczy będzie człowiek. Oczywiście człowiek nie ma zdolności nadnaturalnych, więc w dzisiejszych czasach w centrum kultury jest demon. Dlaczego? Bo on potrafi udawać Pana Boga. Potrafi udawać, że ma moce, a te moce są przez człowieka bardzo pożądane. I teraz istotą tego ostatnich 70 lat naszej kultury, która oddziaływała na cywilizację, były próby stworzenia grzechu strukturalnego. Tak? Czyli sytuacji, w której ty jesteś przez kulturę, przez instytucje, przez obyczaj przymuszany do grzechu. I to się udało. We Francji aborcja wpisana jest do konstytucji. Za chwilę będzie wpisana eutanazja. A chodzi o to, żeby wpisać również pedofilię jako orientację seksualną. I żeby oni nie byli karani, no bo jak to? Nie dość, że ten Epstein taki biedny i tam mu zrobili, przecież to takie normalne jest. Voltaire mówił, muszą być dwie moralności. Jedna dla nas, a druga dla zwykłych ludzi. I teraz tatuaże są miejscem starcia. Rozmawiam z młodą dziewczyną i mówię jej, że tatuaż to jest skaleczenie ciała,
przecinanie

0: powłok, błoń, zapuszczali tam rzeczy, które mogą być trujące. Ten tłuszcz krąży potem w krwiobiegu. No, one wywodzą się z subkultury więziennej, są najczęściej przejawem autoagresji. Dziś tatuaże stały się modne. I teraz moja teza jest taka, że od 500 lat nasza kultura jest formowana przez kolejne pokolenia ludzi, którzy są osobistymi przeciwnikami Pana Boga. I to są ludzie inspirowani przez złego ducha. W sposób zwyczajny po prostu. Rousseau swoje dzieci oddał do sierocińca, bo musiał mieć czas na napisanie książki o wychowywaniu dzieci, tak? Rozumiecie? I teraz opowiadam o tych tatuażach i słyszę tak. I teraz tę kulturę dziś formuje się przy pomocy mody, ale akceleracja rynku jest również przy pomocy mody, tak? Popkultura, filmy, muzyka, to wszystko kształtuje, reklama, to wszystko kształtuje człowieka, tak? Nowego człowieka. Ale chodzi mi o to, że wyobrażam sobie, jestem człowiekiem po tamtej stronie i tak sobie myślę, w jaki sposób przełamać barierę, kolejną barierę, żeby zetrzeć to chrześcijaństwo z powierzchni ziemi. No już wymyśliliśmy kremację, tak? Powrót do kremacji, bo kiedy przyszło chrześcijaństwo, chrześcijanie zaczęli grzebać zmarłych w ziemi w przeciwieństwie do wcześniejszych pogańskich obyczajów, gdzie po prostu kremowano. Tak i wiadomo było, że jak się składa ciało w ziemi, to chrześcijanie, a jak się spala, to poganie. No i teraz chodzi o to, żeby symbolicznie zakończyć erę chrześcijaństwa. Tak wcześniej się powiedziało, że teraz jest era wodnika, era ryb, czyli era chrześcijaństwa się skończyła. Zbudowano intelektualne, absurdalne kompletnie ideologie, nieważne. I kolejnym takim punktem, aby chcę spoganić tę kulturę, chcę ją spoganić, chcę tych ludzi spoganić. No to co robili poganie? Tatuowali się, tak? Ojciec Baszobora przyjechał tutaj i mówi, Murzyn z tej środkowej, ciemnej Afryki, gorącej Afryki, i mówi, wyście przyjeżdżali do nas 100 lat i mówiliście, te tatuaże to obciach. Ja nie jestem wytatuowany. Nikt u nas się nie tatuuje, bo to rzeczywiście jest obciach. Tak, ja przyjeżdżam do Europy i wy jesteście wytatuowani. Rozumiecie? Nikt, kto nosi tatuaż, nie jest opętany. Znaczy, nikt poprzez tatuaż nie będzie opętany. Nikt nie będzie, nie każdy się skrzywdzi przez tę truciznę, bo czasami są uczciwi ci tatuażyści, którzy starają się robić to zgodnie z jakimiś regułami BHP. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to mechanizm przeciągania. I teraz ta młoda dziewczyna mówi mi, że to jest fajny początek rozmowy, ludzie nie znają się, tak? Młodzi cierpią na samotność. I można zacząć fajną rozmowę na temat tatuażu, bo wiele ludzi tatuuje się chcąc związek jakiś uwiecznić, tak? Że jest, są z kimś, tatuują się i to jest osoba, która jest ważna i to jest tatuaż sentymentalny, tak? Tu już jest założenie, że będzie wielu partnerów w życiu, tak? To też jest kultura, tak? Ktoś inny siedział i kombinował, jak, no bo Luther powiedział, można się rozwodzić, tak? Czyli powiedział Bogu nie. To było pierwsze takie społecznie istotne powiedzenie Bogu nie. Chwilę potem król angielski ideologię zawartą w książce Lutra o małżeństwie przekształcił w fakt, tak? Po prostu się rozwiódł. I odszedł od kościoła. Zabrał Anglię od papiestwa. Dlaczego? No bo grzech. Grzech zawsze dzieli. I potrafię sobie wyobrazić ludzi w kolejnych pokoleniach, którzy siedzieli i kombinowali, w jaki sposób osłabić katolicyzm. No bo oni mają tego papieża, mają jakąś doktrynę, to nie jest tak rozlazłe, tak? Ja sobie to potrafię wyobrazić. konkretne kolejne ruchy, na przykład, zresztą nie wchodzę w politykę. Tatuaże są polem starcia, polem wciągania. Kiedy chodzi o to, żebyś przyjął pewien styl życia. Po prostu. I za tym stylem życia, jako normalność, przyjdzie, że no przed ślubem trzeba się wypróbować. No, nikt rozsądny nie idzie, tak mówią, w tym stylu życia. Rozumiecie? Istnieje styl życia, w którym mówi się rzeczy dokładnie odwrotne niż te, o których mówi nauka. Nauka mówi, że najbardziej trwałe związki są związkami sakramentalnymi i takimi, w których ludzie weszli w małżeństwo w czystości. I to są związki, w których jest największa satysfakcja seksualna spożycia małżeńskiego i w które są najtrwalsze. Rozumiecie? To mówi nauka. Po prostu są badania i to badania naprawdę bardzo miąższe. Tam jest próba, to chyba przez 20 lat prowadzono te badania, bo ludzie nie wierzyli, że coś takiego się dzieje. Tak? Mechanizm pierwszego kontaktu. Tak? Nie potrafi osiągnąć satysfakcji z kolejną 500 partnerką. To już jest w ogóle niemożliwe. Tak? To już się traktuje to jak rzecz, tę drugą osobę. Tak? Za piątym razem już tak może być. Tak? Seryjni monogamiści. Tak? Poznałem takich. Tatuaże to pole starcia, mechanizm wciągania w style życia, w których bycie, zachowywanie się według reguł tego stylu życia dewastuje chrześcijaństwo i w końcu odciąga człowieka od Kościoła. Nie ma możliwości, żeby przyjąć hedonistyczny styl życia i za 10 lat być chrześcijaninem. I teraz Tomek Terlikowski, po co tutaj jest w tytule? No jest po to, bo on również jest narzędziem takiego mechanizmu wciągania. Tak jak są ci księża, którzy gdzieś tam byli, ci liderzy Gazety Wyborczej, tak? Wszyscy oni odeszli z kapłaństwa, tak? I w tym momencie stali się zupełnie dla Gazety Wyborczej nieprzydatni. Dlaczego? Dlatego, że oni byli ważni, kiedy byli kapłanami. Kiedy mogli z autorytetu Kościoła tłumaczyć ludziom, że czarne jest białe, że białe jest czarne, tak? To robi Tomek Terlikowski. I on będzie w tym kościele, dokąd się da, będzie mówił o tym, że jest w kościele. Być może jest w ogóle, tak? Ja nie wnikam w jego życie duchowe, to mnie w ogóle, jakby nie mamy do tego dostępu, tak? Bardzo mnie obchodzi, czy on się zbawi, ale Tomek nie przyjmuje pouczenia braterskiego. Ja zresztą jestem zbyt chętny do pouczeń braterskich, więc przestałem ich udzielać. Ale chodzi o to, że on również niby z wnętrza nauczania Kościoła naucza rzeczy przeciwnych. Całkowicie przeciwnych. I prawdą kłamie. Dlatego, że bardzo sensowne działania jego w obronie osób krzywdzonych, molestowanych przez ludzi Kościoła powodowały, że powodowany tą wyższością swoją moralną zaczął wygłaszać tezy, które są już, nie mają nic wspólnego z tą prawdą, którą niósł i o którą walczy i o którą walczył i walczy i bardzo dobrze. Bo w centrum chrześcijaństwa są maluczcy. Ci, którzy słabi są. Żarzące ognie na głowę tego, kto krzywdzi najmniejszego. To jest serce chrześcijaństwa, a nie jakaś korporacyjna obrona. Ja to wszystko rozumiem, wszystkie mechanizmy, ale nie ma na to zgody. I teraz, dopóki Tomek będzie wewnątrz Kościoła, będzie takim samym mechanizmem jak tatuaże. Będzie wyprowadzał ludzi, będzie im tłumaczył, że rzeczy, które ich kaleczą, są dla nich dobre. Będzie przeciągał ich do stylów życia reprezentowanych przez media, w których występuje. On dla katolików uwiarygadnia te media, a te media są hedonistyczne i toksyczne. Pamiętam, kiedyś z rodziną wyjechałem, mam dwie kostki połamane. O, jedna z dzieciństwa, druga ratowałem córkę, która wpadła do rzeki i akurat wpadłem na dno, gdzie był kamień i niesamowity dźwięk. Jak kość, a nieważne, kostki nie mogą jeździć na nartach. I moi, szóstka moich dzieci i moja żona, a ja sobie stałem gdzieś tam w jakimś takim z dykty zrobionym barze w połowie stoku i oni co jakiś czas przychodzili i ja kupowałem, no po prostu organizowałem im ten pobyt. Ja tam byłem chyba z 4 godziny, 5 godzin i tam było radio włączone. I to radio cały czas nadawało muzykę. I w pewnym momencie do mnie dotarło, że to radio nie nadaje muzyki. Że to radio jest zegarem reklamowym. Że istotą tego radia jest reklama. Jest hedonizm. Że istotą tego radia jest komunikat komercyjny. Że ta muzyka jest tylko i wyłącznie pretekstem atrakcyjnościowym, żeby ludzie chcieli słuchać tego radia. To radio jest częścią pewnego sposobu używania mediów, jaki się wytworzył w 1617 roku. Tak? Pierwsza gazeta codzienna, liberalna, która przekształciła się z takiego systemu przekazywania informacji handlowych pomiędzy różnymi miastami hanzatyckimi i też z północnych Włoch. I w pewnym momencie do tych informacji o kursach i tak dalej zaczęto dołączać jakieś plotki, jakieś informacje i tak powstały dzienniki. I teraz te media głównego nurtu to są media, które są utrzymywane przez pieniądz tylko i wyłącznie po to, żeby formatować ludzi. Tak? I to radio, wiecie jaka muzyka puszczana jest w tych stacjach radiowych głównego nurtu? To jest muzyka 5 koncernów. I te koncerny wykupują ilość powtórzeń w tych radiach. Tam nie ma mowy o jakichś DJ-ach, o jakimś wyborze, o jakimś guście i tak dalej. To jest po prostu czysty biznes od początku do końca. Wszystkie media komercyjne są właśnie takie. One służą do zarabiania pieniędzy, a reszta jest pozorem. System informacyjny, który się wtedy wytworzył, tak, i opiniotwórczy, wszystkie media opiniotwórcze, jak widzimy, bronią dziś lewicowego, liberalnego sposobu myślenia o świecie. Bronią antychrześcijańskiego systemu wartości. Bronią stylów życia i pompują je w serce i duszę ludzi. I już pomijam takie ekstrawagancje, jak na przykład lata 90., gdzie było widać ewidentnie, że niemieckie media, pisemka kolorowe, szczególnie dla dzieci, pompują rozwiązłość. Dziś mamy jakieś portale polki.pl i tam cały czas się mówi o zdradach. W wysokich obcasach mówi się o zdradach pozytywnie. O prostytucji mówi się pozytywnie. Rozumiecie? To jest oddziaływanie dużych państw, które chcą mieć rynki zbytu, które chcą uzależniać małe państwa. Stąd takie oburzenie Niemiec, że Polska próbuje prowadzić politykę suwerenną. Jak to? Jak to? Wy macie po prostu konsumować i najlepiej nie kończyć studiów wyższych, tak? I teraz istotą jest przekaz reklamowy mediów liberalnych i one tworzą style życia. One tworzą style życia i tym singlizm, seryjna monogamia to jest taki pierwszy krok, tak? Całkowity promiskuityzm i samotność. I to jest konsekwencja. Wiecie, czym jest moda? Jest systemem akceleracji sprzedaży. Kiedyś był jeden pokaz, jedna seria pokazów w ciągu roku, tak? Była jedna kolekcja mody i za rok była następna. Tak? Teraz są co pół roku, być może będą co 3 miesiące. Chodzi o to, żeby kupować. No jeśli 2 razy do roku rzeczy stają się niemodne, no trzeba je wrzucić i kupić nowe. Tak? Tych mechanizmów są setki, dziesiątki. One służą tylko i wyłącznie akceleracji rynku. I teraz tatuaże pierwsze pole bitwy, bo pamiętajmy, są tylko 2 sztandary. Albo sztandar hedonizmu, użycia, albo sztandar Chrystusa. I przed chrześcijanami, przed katolikami stoi zadanie stworzenia takich atrakcyjnych stylów życia, które nie dadzą odejść młodzieży od wiary. Czyli stylów życia, które sprawią, że nie będziemy tracili dzieci. W pewnym momencie, chyba z 10, może 12 lat temu, zauważyłem taką tendencję, że zaczęli do mnie dzwonić rodzice z różnych grup, bardzo czasami szacownych, katolickich, którym komórki wyrywały dzieci. Zabierały. Tak? I dzwoni do mnie ktoś, mówi: stary, on 8 godzin na komórce siedzi, tak? A ja mówię, i mówi: napraw go. Ja mówię: stary, przecież ty mu dawałeś tę komórkę, dawałeś mu, jakiś czas temu za wcześnie mu dałeś, pozwalałeś na to, żeby siedział najpierw godzinę, tak? To jest spirala, tak? Deficyt, komórka, uzależnienie, deficyt, który wzmacnia ten, z którego brało się regularne oglądanie, tak? To są mechanizmy uzależnieniowe. I dotarło do mnie, że nowoczesna technologia jest silniejsza od dzieci, ale też od starszych. Nieważne. Chodzi o to, że my nie jesteśmy w stanie tymi metodami, jakie w tej chwili są, zapewnić ludziom, dzieciom środowiska, w których one mogłyby uczciwie wybrać wiarę i zachować ją. I teraz są dwa sztandary, tak? My nie chcemy tego wiedzieć. My nie chcemy tego wiedzieć. My nie chcemy tego wiedzieć, że sami, przeglądając tę komórkę tyle godzin, że sami jesteśmy w objęciach świata. Tych stylów życia hedonistycznych, że dajemy się napędzać i wrzucać w uzależnienia. I teraz wkrótce na tym kanale będzie, jadę do Leeds i tam będzie seria moich konferencji tutaj transmitowanych, gdzie będę mówił o tym, jak uniknąć kłopotów, czyli wiedza, zdolność rozpoznawania, jak rozpoznać, że narobiłem sobie kłopotów, czyli objawy, a dla katolików jak wydobyć się z duchowych kłopotów. Jak, czyli będę przekazywał wiedzę na temat współczesnych zagrożeń duchowych i kulturowych i cyfrowych, tak? Szczególnie tych ukrytych w kulturze i popkulturze. I teraz będę też mówił o trendach kulturowych, które sprzyjają tym zagrożeniom. I teraz chodzi o to, żeby wypracować w sobie umiejętność rozpoznawania zagrożeń duchowych i zagrożeń kulturowych i cyfrowych. I teraz można to zrobić dzięki analizie przekazu. I na przykład nadmierne obietnice. Jeśli widzimy, że jakaś proponowana nam forma życia obiecuje wszystko, nie wierzmy w to. Pytanie o źródło mocy, nie będę w to wnikał, będę o tym mówił. Pytanie o nadnaturalność, kryterium niedefiniowanych pojęć. Jak ktoś tłumaczy nam, że coś działa w sposób, który jest irracjonalny, tak? Bo tam są pojęcia niedefiniowalne. Tak? Jeśli słyszymy język, który wygląda tylko na spójny, no to trzymajmy się z daleka od tego. Stopniowalność celów głoszonych, tak? Czyli poziomy wtajemniczenia. Jeśli jest wiedza tajemna, natychmiast to należy rzucić. I teraz kreowanie fałszywych przekonań poprzez przesuwanie znaczeń, narzucanie języka, unieważnianie rozróżnień, zacieranie granic między światem duchowym a światem bezosobowych energii. Tak? I teraz będę mówił o tych formach manipulacji, a najważniejsze, i to jest jakby clue, i od tego będę zaczynał i albo kończył, to są objawy. Depresje nie dające się leczyć farmakologicznie. Statystycznie nieprawdopodobna ilość negatywnych wydarzeń w życiu. Paraliże okołosenne, obsesyjne myśli, dręczenia, smutek duchowy, utrata pewności zbawienia, kłopoty z modlitwą, napadowe wahania nastroju nieadekwatne do bodźca, nagłe problemy w relacjach zaraz po jakimś naszym zaangażowaniu. I teraz brak radości duchowej to jest właśnie jeden z sygnałów, że weszliśmy już na teren tego stylu życia, który jest, prowadzi ku śmierci. Tak? Czyli brak radości duchowej. Oczywiście nie zawsze brak radości duchowej może być związany z czasem strapienia i to jest naturalne w rozwoju duchowym, ale ja mówię tutaj o ekstremach. Pytanie, skąd odczucie mocy? Wszystkie dziś terapie, które mówią o energiach, są absolutnie do odrzucenia. I teraz nadnaturalne wydarzenia. Tak? Mówiłem tutaj już kiedyś o tym, że dziewczyna ćwiczyła jogę, wchodzi do pokoju, o przepraszam, obecność, poczucie obecności. Tam nie było nikogo fizycznego, ale ona miała poczucie, że musiała wyjść, bo komuś coś przerwała. Poszukajcie tutaj świadectwa Maćka Sikorskiego. Na nim ruszały się korale, takie, które w tańcu wydają piękny dźwięk. On siedział nieruchomo, one się zaczęły poruszać. Napady agresji nieadekwatne do bodźca. I teraz, żeby nie pójść za daleko dziś, to wróćmy do początku. Są dwa sztandary. Tak? I wywodzące się z tych dwóch systemów wartości objawionego i przeciwnego objawieniu style życia. I różnego typu praktyki i różnego typu postawy, które sprawiają, że nasze życie staje się ciężkie, smutne. Co jest cechą współczesnej kultury taką, popkultury najważniejszą z tego punktu widzenia tej mojej opowieści? Usunięcie słowa grzech z popkultury i kultury. I to jest coś, co sprawia, że ludzie są ślepi. Nie da się przeżyć życia dobrze, jeśli nie mamy świadomości tego, że są rzeczy, których nie wolno robić. I nie dlatego nie wolno ich robić, bo ktoś ich zakazał, tylko ktoś ich zakazał, Bóg ich zakazał, ponieważ one nas kaleczą. Ponieważ one nas kaleczą. Nie zabijaj, bo to cię kaleczy. I teraz zaczęliśmy od satanizmu. Potem powiedziałem o tych lucyferycznych odmianach światopoglądów, takich jak masoneria, ale też gnostycyzm i jest wiele jeszcze innych, które oddalają nas od światła. Następnym taką wiązką światopoglądów są zrób to sam religie. Dalej ruchy psychomanipulacyjne i na końcu sekty. O tym wielokrotnie mówiłem, więc w tej chwili nie będę szerzej do tego wracał, ale w czasie tych wykładów będę mówił o fenomenach z zakresu pseudopsychologii, programowanie neurolingwistyczne, kinozjologia edukacyjna, ustawienia rodzinne Berta Hellingera. Będę mówił o ezo-coachingu, o paramedycynie, o dawcach fałszywej nadziei, o technikach rozwoju osobistego, które są technikami transowymi bądź okołotransowymi, o sztukach walki, które nie są tylko ćwiczeniami fizycznymi. Tych rzeczy jest bardzo wiele. Wymieniam zagrożenia duchowe bezpośrednie, zagrożenia duchowe niebezpośrednie, oszustwa, praktyki wątpliwe, zagrożenia światopoglądowe i po części oszustwa. I w sumie tych fenomenów jest kilkaset. Nie da się ich omówić wszystkich, więc muszę do czegoś jakby się ograniczyć. I człowiek traci kontakt z Bogiem, bo nie trzeba być ochrzczonym, żeby mieć kontakt z Bogiem, kiedy łamie naturalne sumienie. Bo istnieją dwa poziomy objawienia. Jest coś takiego jak objawienie adamowe, gdzie jest w sercach ludzi wypisane prawo naturalne. I to prawo naturalne ludziom kompletnie niezwiązanym z tradycją objawioną, bo przecież to jest tylko jedna piąta czy jedna czwarta ludzkości na świecie. Ale ludzie wiedzą, że pewnych rzeczy się nie robi. I to prawo naturalne zapisane w sercach ludzi, dla ludzi niewierzących, jeśli postępują zgodnie z tym, co mówi im serce, nie przekraczają tego prawa, będą zbawieni. Dla tych wszystkich, którzy poznali Chrystusa, którzy są ochrzczeni, którzy są w kulturze wywiedzionej z objawienia, wymagania są o wiele większe. Jest 10 przykazań. I ich łamanie kaleczy duszę. I teraz mógłbym opowiadać, i taki miałem zamiar, ale nie wiem, czy to jest sens, o dziesiątkach różnych sytuacji, w których ludzie przychodzili do mnie, bądź stykałem się z ludźmi, którzy narażali się na nadzwyczajne działanie złego ducha. Nadzwyczajne, czyli takie, że od wewnątrz. Do tego potem, żeby człowiek wyszedł z tego, potrzebne są egzorcyzmy, bądź modlitwa o uwolnienie. Ale zły duch działa również w sposób zwyczajny. Wystarczy po prostu grzeszyć, żeby być zamkniętym na łaskę Bożą. I jak rozpoznaję, rozeznaję wśród tych setek osób, które proszą o pomoc, ludzi, którzy powinni iść na modlitwę o uwolnienie bądź do egzorcyzmów? Po pierwsze, szukamy punktu, w którym mogło się rozpocząć nadnaturalne działanie złego ducha. Jakiś ezoteryzm, jakiś okultyzm, jakieś wróżki, jakieś bionergoterapie, jakaś capoeira, jakieś aikido, jakieś oddawanie czci, jakieś noszenie amuletów, jakieś szukanie wiedzy o przyszłości, wróżki. Czyli szukamy sygnałów oszustwa, bo na przykład również techniki transowe, hipnoza i wszelkie inne techniki, które sprawiają, że człowiek wchodzi w odmienne stany świadomości. Jakieś metody szybkiego nauczania, jakieś metody fotograficznego czytania. Wszystkie one otwierają na świat duchowy. Nie każdy, kto rozproszy wzrok i będzie czytał, w cudzysłowie czytał, także pół sekundy na jedną stronę książki. Można tak czytać książki, można jakieś treści z tego wynieść, bo w odmiennym stanie świadomości inaczej przepływają informacje. Ale to jest stan bardzo groźny, tak samo jak stan hipnozy, dlatego że wtedy jesteśmy otwarci na świat demoniczny i nie możemy powiedzieć mu nie. Człowiek umieścił się w centrum świata. Uczynił się miarą wszech rzeczy. Oślepł i stracił miarę. Kiedy przestaje myśleć o grzechu, pamiętać o grzechu, ślepnie, dlatego że mały grzech pociąga za sobą grzech większy. To jest równia pochyła. Ale również człowiek stracił miarę. To znaczy nie rozumie rzeczywistości i czyniąc siebie ostatecznym twórcą sensu, kieruje się ku własnym zranieniom, ku konsekwencjom własnym zranień, ku pożądliwościom, które wynikają z historii jego grzechu. I ludzie fiksują się na tym, tak? Michel Foucault, filozof, który to jest jeden z pięciu ludzi, którzy stworzyli te dzisiejsze ideologie poprawności politycznej, tę ideologię przebudzenia i tak dalej. Te wszystkie emancypacyjne, jakby powiedział Bronisław Wilczyn, ideologie, czyli to wszystko, co jest instytucjonalizacją grzechu, tak? To wszystko, co neomarksizmy, marksizmy, te religie, zrób to sam, New Age i tak dalej, to wszystko. I uczynienie siebie przez człowieka miarą wszechświata powoduje, że człowiek traci miarę. Dlatego, że człowiek jest skończony i nie jest w stanie być punktem odniesienia dla rzeczy, które są od niego większe. I to są nowe oszustwa starego zła. I to będzie przedmiotem następnych moich konferencji. Pokazywałem już tutaj kiedyś, jak człowiek odszedł od mądrości objawienia, odrzucił wiedzę, którą niósł Kościół, odrzucił to, co przynieśli Europie mnisi. I na czym polegała rewolucja? Rewolucja polegała nowożytna, oświeceniowa, polegała na tym, że my napiszemy wam świat od nowa. Stworzymy encyklopedię, w tych encyklopediach zawrzemy wszystko i zmienimy całą historię. Dziś człowiek nowożytny, dziś człowiek współczesny kompletnie nie zna historii świata. Jest mu przedstawiona jakaś karykatura, z której wynika, że oświecenie, moment, kiedy była głoszona skrajna religia człowieka, kiedy gwałcono zakonnice na ołtarzach, kiedy stawiano rozumowi świątynię, kiedy uczyniono tydzień dziesięciodniowy. Ukrywa się to. Dlaczego? No bo to jest rewolucja francuska. Rewolucja francuska jest dobra. Nie. To był moment potężnej klęski cywilizacji zachodniej. A to, do czego doszliśmy dzisiaj, to jest ta klęska do kwadratu. I teraz ten człowiek stworzył encyklopedię, ci filozofowie stworzyli encyklopedię i zapominając o tym, że zbiór faktów nie jest mądrością. Czasami mądrzejsza jest babcia, do której jedzie wnuczek czy wnuczka i która jednym słowem potrafi rozciąć jakąś sytuację, naprowadzić na trop. Dlaczego? Dlatego, że mądrość jest konsekwencją kontaktu z Bogiem. Inteligencja to zupełnie co innego niż mądrość. Człowiek może być inteligentny i skrajnie głupi, życiowo głupi, to znaczy robić po prostu, dokonywać fałszywych, złych wyborów. I teraz intelektualizm i encyklopedyzm dokonały tego zniszczenia cywilizacji i doszliśmy do punktu, w którym właściwie cała stara Europa, połowa Stanów Zjednoczonych, to są ludzie, którzy wstydzą się własnej cywilizacji. To są ludzie, którzy mają błędną opowieść o świecie. To są ludzie, którzy są spod sztandaru ciemności. Może być lucyferyczna, udająca jasność. I dziś, każdego dnia, każdy z nas wybiera, czy jest po stronie dobra, czy zła. Natomiast grzech strukturalny doprowadził do tego, że ludzie są czasami niezdolni do wyboru dobra, bo po prostu nie mają kategorii, którymi mogą opisać rzeczywistość. I to jest cel działania funkcjonariuszy Syndykatu Śmierci. Z pokolenia na pokolenie manipulowanie nad kulturą, odkręcanie kolejnych zabezpieczeń i doszliśmy do miejsca, gdzie ludzie ubezpładniają się dla klimatu. Obcinają sobie genitalia. Zdrowe części ciała sobie obcinają, tak? Gdzie ludzie nie rodzą dzieci, bo one niszczą planetę. Gdzie stworzono jakiś dla plebsu wizerunek rzeczywistości, która wprawia wszystkich w poczucie winy. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, nowoczesne techniki zarządzania społeczeństwami. Ale to nie jest dla mnie istotne. Chodzi mi o to, że Zachód odrzucił mądrość. Odrzuciwszy objawienie, odrzucił mądrość. Suma faktów nie jest wiedzą, nie jest mądrością. I teraz odrzucenie Boga, zapomnienie o istnieniu grzechu, to jest wydanie się na pastwę nieprzyjaciela natury ludzkiej. Jesteśmy wydani na pastwę nieprzyjaciela natury ludzkiej. I teraz grzech nakazany, bestialstwo. Czym jest aborcja? Miliard zabitych istnień, niewinnych, całkowicie niewinnych. Czym jest eutanazja? Dziś już nie musi być dobrowolna. Rewolucja zawsze na początku mówi ładnie o czymś, a potem robi brzydko. Dziś już są usypiani staruszkowie, którzy cierpią na depresję na przykład, tak? Nie na nieuleczalne choroby, tak to miało być. Miało być komisje, mieli być lekarze. Dziś można uśpić osobę wbrew jej woli. Pauperyzacja i zastraszanie. To są kolejne elementy, dzięki któremu zarządzany jest współczesny świat, tak? Zachód jest pauperyzowany. Klimatyzm. Nie będę w to wchodził. To nie jest w tej chwili istota tej opowieści. Istotą tej opowieści jest to, że są dwa sztandary. I że istnieją mechanizmy przeciągania ludzi wierzących w styl życia, który im tę wiarę zabierze. Grzech wpisany do konstytucji. Nowe oszustwa starego zła. Całkowita przebudowa kultury. Rozumiecie, jeśli oddychamy kulturą, w której nie ma pojęć, którymi można by opisać rzeczywistość duchową, no to ludzie muszą się kaleczyć. Wchodzisz do pokoju, w którym jest ciemno, to się potkniesz, o stół rozbijesz. Tak? Jeśli nie masz światła, które dają pojęcia adekwatne do rzeczywistości, to nie jesteś w stanie tego świata oswoić i będziesz się kaleczył. I będą ci podawane różne techniki, różne fałszywe nadzieje będą ci sprzedawane. Tak? Bo jedyna prawdziwa nadzieja jest w Bogu. I w wiedzy na temat świata naukowej, czyli takiej, która jest empirycznie, powtarzalnie w badaniach z podwójną ślepą próbą potwierdzona. Żadna prawda nie jest sprzeczna z wiarą. Każda prawda jest katolicka. Przebudowa kultury. Katolicy przestają być katolikami, nie zdając sobie z tego sprawy. I wyciągana jest im z ręki nitka prowadząca ku zbawieniu, ponieważ zmysł tego świata jest cwany. To znaczy grzechy początkowo są przyjemne. Więc my zawsze będziemy ciążyli, nie zwracając się ku Bogu, nie otwierając się na Jego łaskę, nie przyjmując łaski, czyli mocy z nieba, z góry, zawsze będziemy ciążyli ku złu. Na tym polega grzech pierworodny. Dobrze. Bardzo dużo tutaj powiedziałem o tych sprawach negatywnych. Moje życie zmieniło się w chwili, w której byłem w potwornej ciemności i przez 2 lata nie byłem w stanie zrozumieć, już jako człowiek nawrócony, nie byłem w stanie zrozumieć, że w dalszym ciągu pycha zasłania mi oczy i ja myślę, że jestem kimś, kto kontroluje swoje życie. I dopiero kiedy przyznałem się przed sobą, że nie kontroluję tego życia, że jestem bezradny wobec sytuacji, z jaką mam, nagle dotarło do mnie, że walczę z Bogiem. Miałem dziecko i nie zarabiałem. Wcześniej kupiłem mieszkanie w bardzo dobrym miejscu w Warszawie. I nagle pewnego dnia koniec. Pan Bóg zostawił mnie konsekwencją moich grzechów. I dzięki temu, że zderzyłem się ze ścianą, że zostałem rozjechany walcem, że zostałem przywalony przez ciężar odpowiedzialności, kiedy zrozumiałem, że walczę z Bogiem, zacząłem rozumieć zdanie nawracajcie się przez odnowienie umysłu. Kiedy ciężką pracą, upokorzeniem, przy pomocy postów, jakby tak, doprowadziłem do przemiany serca. Bóg przemienił moje serce, ale ja musiałem mu pokazać, że tego pragnę. Zacząłem po prostu się ku niemu zwracać i rozumieć, że nie kontroluję świata, że jestem bezradny. I w tej bezradności istotą rzeczy jest oddanie Bogu wszystkiego, co o nas stanowi. Gdzie masz swój skarb? Jeśli tym skarbem nie jest Bóg, jeśli ten skarb nie jest w niebie, to nie masz relacji pełnej z Bogiem. Trzeba do tego dążyć, ale jednocześnie Bóg przychodzi z łaską. I jeśli obierzesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, On ci pomoże w każdej sytuacji. Boże sprawy są bardzo proste. Bóg jest dobry, wszechmocny i chce twojego dobra. Jeśli pragniesz, żeby zmienił twoje życie, to powtarzaj za mną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, że mnie stworzyłeś. Dziękuję Ci, Jezu, że oddałeś za mnie życie. Pełniąc wolę Ojca, Duchu Święty, przyjdź, napełniaj serca i umysły tych, którzy tego słuchają, i moje serce, i mój umysł. Jeśli chcesz, powtarzaj teraz za mną. Jezu Chryste, obieram Cię za swojego Pana i Zbawiciela i proszę Cię o to, abyś dał mi szczęście. Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem, bądź Zbawicielem każdej sekundy mojego życia i bądź moim Zbawicielem na końcu tego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie.
0: Bądź błogosławiony, Jezus Chryste.
1: Oddajemy Ci ten czas,
0: bądź
1: Panie, aby Cię chwalić, Panie.
0: Nas prowadził, tak. Abyś Ty mnie prowadził w tym wywiadzie, abyś
1: to
0: Ty dawał mi słowa, abyś to Ty przypominał mi wszystkie sytuacje.
1: Tak, Panie, niech Twoja chwała będzie, Panie, na naszych ustach, żebyśmy potrafili Ciebie chwalić. Prosimy Cię o Twoje światło, o pokój w nasze serce. Przez Chrystusa Pana naszego.
0: Amen.
1: I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawianie o Panu Bogu to jest coś dziwnego dla Ciebie, czy wręcz przeciwnie?
1: Zależy, z kim o tym rozmawiam. Jeżeli są to ludzie ze wspólnoty, w której jestem, tu są to ludzie wierzący, których znam, to nie jest to trudne, żeby rozmawiać o doświadczeniu Boga, o tym, jak z Bogiem żyjemy, kim jest dla nas Bóg. Sytuacja wygląda inaczej, kiedy trzeba było porozmawiać o Bogu z kimś na uczelni, z kimś, kogo znam tylko z widzenia, z kim nie mam takiej relacji jak z ludźmi we wspólnocie.
0: Mówisz o doświadczeniu Boga. Od kiedy go doświadczasz?
1: Takie żywe doświadczenie Boga w moim życiu doświadczam od 2005 roku, bo to był taki zwrotny punkt w moim życiu, kiedy się nawróciłem.
0: Ile miałeś lat?
1: 19.
0: Jak się człowiek nawraca w wieku lat 19?
1: W moim przypadku było to bardzo szczere. Kiedy na takich rekolekcjach seminarium wiary poznawałem Boga w takim sensie, że ktoś mi o nim opowiadał. Ktoś mi mówił, jaki Bóg jest, co może dla mnie zrobić, co chce dla mnie robić. To w moim sercu, w mojej duszy rodziło się pragnienie, żeby powiedzieć tak takiemu Bogu. Żeby ten Bóg działał w moim życiu, żeby on w nie ingerował. Kiedyś nie żyłem z Bogiem tak jak teraz, bo do kościoła chodziłem. Jestem właśnie z rodziny katolickiej.
0: Mieszkasz na wsi, w mieście?
1: W mieście. Zawsze chodziłem do kościoła z mamą, tylko że traktowałem to jako obowiązek, co nie? Moja mama mówiła, chodź Michał, pójdziemy do kościoła. No i ja się ubierałem i szedłem.
0: A czy widziałeś, że to chodzenie do kościoła, wiara w Boga twojej mamy, że to coś zmienia w jej życiu? Jak patrzyłeś na to w dzieciństwie? Jesteś w domu, w którym jest Bóg.
1: Nie zwracałem na to uwagi. Aczkolwiek właśnie nie widziałem zmian. Nie widziałem, żeby moja mama też doświadczała tego Boga. Nie widziałem czegoś. Nie widziałem zmiany przez to, że chodzi do kościoła. Nie widziałem, żeby jej to coś dawało.

0: Jakim byłeś dzieckiem w podstawówce?
1: W szkole zawsze byłem grzeczny. Zawsze miałem dobre, wzorowe zachowanie. A
0: masz rodzeństwo?
1: Tak. Trójkę braci młodszych. Ale nie zawsze, bo zdarzało się, znaczy wpadłem w trochę gorsze towarzystwo, czy dla mnie było fajne.
0: Wtedy, tak?
1: Wtedy, tak.
0: A byłeś jakim chłopakiem? Chowałeś się po kątach, czy też rządziłeś w klasie?
1: Nie, raczej byłem takim skromnym chłopcem. A w tym towarzystwie właśnie to zaczęły się trochę wagary, jakieś urywanie się z lekcji. Paliłem papierosy już w podstawówce. No, ale w szkole byłem przykładnym chłopakiem, któremu nic nie było można zarzucić.
0: Czy podobało ci się to, czy też dostosowywałeś się po prostu do oczekiwań?
1: Nie wiem. Po prostu to robiłem. To było wtedy dla mnie takie fajne, okej. Oni tak robili, więc ja też to robiłem. Jak czegoś nie chciałem robić, to no co, tchórzysz? Nie zrobisz tego? No więc jakby też robiłem coś wbrew sobie. Coś, czego może nie chciałem zrobić, coś, co było złe. Już wtedy wiedziałem o tym, że to jest złe. Ale robiłem to, bo żeby nie odstawać od grupy, od rówieśników, od tych ludzi, z którymi się wtedy zadawałem.
0: Czyli miałeś dwie twarze jakby, tak? W szkole jedną
1: I
0: drugą w grupie.
1: I drugą w grupie, z którą tam istniałem.
0: Do czego jak doszliście maksymalnie w tej paczce?
1: To tak trwało tylko. Siedzenie w domu, granie na komputerze, palenie papierosów i tak leciało, a potem poszedłem do gimnazjum, kontakty się pourywały i jakby po prostu od tego odszedłem. No, jakby do żadnego takiego dużego zła nie doszło.
0: A jaka sytuacja twoja w domu była? Jak się czułeś w domu?
1: W domu niczego mi nigdy nie brakowało. Zawsze miałem co jeść, zawsze miałem w co się ubrać, chociaż może nie było kolorowo. Koniec z końcem rodzice wiązali.

0: Mój tata pije alkohol. Nałogowo gra na komputerze, moim zdaniem. Ale teraz. Rozumiem go, bo wiem, że potrzebuje jakiegoś oderwania. A wtedy brakowało mi właśnie kontaktu z nim. Ten kontakt się urywał. Jak nie było komputera w naszym domu, to pamiętam, jeździliśmy razem na ryby, na rower. Bywały takie sytuacje. A kiedy pojawił się komputer, to stało się ważniejsze, żeby pograć na komputerze, a nie spędzić czas ze swoimi dziećmi. Mimo wszystko szanuję i jestem wdzięczny swoim rodzicom za to, jak mnie wychowali. Za to właśnie, co włożyli do mojego serca. Jakie właśnie metody, no wychowanie, jak mnie wychowali.
1: Jak potoczyło się później po gimnazjum twoje życie?
0: No w liceum zacząłem jeździć na rowerze. Bardzo to lubiłem. Zacząłem jeździć z dwoma kolegami w coraz dłuższe trasy i postanowiliśmy, że pojedziemy na wakacje rowerami na Mazury. Jeden z tych kolegów powiedział, że możemy dojechać do Płaskiej na Suwalszczyźnie nad kanałem Augustowskim i tam będzie taki obóz, taki zjazd rodzinny.

obozie, na tym obozie jakby byliśmy trochę z boku. Ten jeden kolega tam się dobrze odnajdywał, a my z drugim, ja z drugim kolegą, też z Michałem, byliśmy troszkę na uboczu. Pomagaliśmy im we wszystkim, modliliśmy się z nimi. I dla mnie to był taki czas. No jeszcze wiem, że byłem mniej dojrzały. Patrzyłem, co się tam dzieje. Patrzyłem, jak ci ludzie się zachowują. I już wtedy pamiętam jedną taką modlitwę końcową na obozie wieczorną, kiedy właśnie modliłem się do Boga. Trochę tak, jak mnie mama uczyła, trochę po swojemu. I powiedziałem, że jeżeli, Panie Boże, chcesz, to Ty mnie odnajdziesz.

0: Co myślałeś na temat niego? Że istnieje, że się tobą interesuje? Jaki był wtedy twój obraz Boga?
1: Mój obraz Boga był taki, że była to dla mnie osoba bardzo odległa. Modliłem się do tej osoby, ale nawet nie oczekiwałem tego, że on odpowie na moją modlitwę, na moje wezwanie, na moje prośby, bo wtedy tylko prosiłem. Zawsze o coś prosiłem. I no nie miałem relacji z Bogiem. Nie żyłem z Bogiem. To było takie z obowiązku. Do kościoła z obowiązku. Teraz trzeba klęknąć. Teraz trzeba się przeżegnać. A tak naprawdę komunię świętą często przyjmowałem, nie będąc w stanie łaski uświęcającej pod wpływem grzechu ciężkiego.
0: Jaki był efekt tej modlitwy?
1: Tej na obozie. Właśnie te rekolekcje. Seminarium wiary. I wtedy...
0: Ale dlaczego chciałeś iść na jakieś rekolekcje?
1: Można powiedzieć, że te rekolekcje przyszły do mnie. Bo... Minęły wakacje i... Chodziłem na spotkania. Zacząłem chodzić na spotkania też do tej wspólnoty z ludźmi niepełnosprawnymi. Minęło pół roku. To było właśnie koniec kwietnia 2005 roku.
0: Ale czemu tam poszedłeś? Mówiłeś, że się trzymałeś z boku wobec tej ekipy.
1: No tak, zaprosili nas. Więc stwierdziliśmy, że można spróbować, można zobaczyć. Na obozie było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Więc zaczęliśmy tam z nimi jakoś współpracować. To nadal było takie lekko zdystansowane, ale chodziliśmy. Jakieś tam czytanie na mszy się wzięło. Po prostu byliśmy z nimi. Aż w końcu zaczęli nas zapraszać, prawda, na takie spotkania przygotowawcze. Każde spotkanie. Staliśmy się tak... Jakby awansowaliśmy. Staliśmy się bardziej odpowiedzialni za całą tą wspólnotę. Aczkolwiek nadal oni też nie naciskali. Czekali, aż się sami otworzymy. I potem właśnie czas miał i kwiecień 2005 rok w kościele, do którego wtedy też chodziłem, był plakat, że będą rekolekcje, seminarium wiary. I stwierdziliśmy, dobra, zobaczymy, co to jest. Nie byłem wtedy do końca przekonany, że chcę tam iść. A w pierwszym, drugim spotkaniu przekonałem się, że to było fajne, to było dobre.

0: No i słuchałem. Słuchałem tam, kim jest Bóg, kim jest Jezus. I rosło we mnie to pragnienie, żeby Bóg był w moim życiu. I tam podjąłem taką decyzję.
1: Dlaczego? To są jacyś ludzie, coś tam mówią, jakichś słów używają. Tysiące razy byłeś w takich sytuacjach.
0: Widziałem, że to jest prawda.
1: Co?
0: To, co oni mówią, bo wszystko to potwierdzali swoim doświadczeniem Boga w swoim życiu. Na swoim życiowym doświadczeniu pokazywali mi, że tak naprawdę jest. Że Bóg jest i że Bóg w prawdziwy, rzeczywisty sposób potrafi dotykać osobistą rzeczywistość tego danego człowieka. I skoro on tego doświadczał, ja też pragnę

0: co postanowisz?
1: Jednym z tematów tych rekolekcji było to, że Jezus jest Panem. Że Jezus jest Panem i Zbawicielem każdego człowieka. Jeżeli ktoś do tego się przyzna i wyzna, że Jezus jest jego Panem. I był taki czas właśnie w czasie tych rekolekcji, że było można podjąć taką decyzję. Można było się zastanowić, przemyśleć wszystko i zgodnie ze swoją wolą. Nikt nikomu niczego nie narzucał. Jeżeli chcesz, to powiedz, że Jezus jest twoim Panem. Powiedz mu, że chcesz, żeby On ingerował w twoje życie. Ja bardzo chciałem.
0: Dlaczego? Żeby ktoś inny ingerował w twoje życie?
1: To wynikało właśnie z tego wszystkiego, co tam usłyszałem. Może to było troszkę, to było może takie bardziej też emocjonalne. Ale byłem taki właśnie nakręcony na to, żeby ten Jezus, żeby On ingerował w moje życie, żeby On je zmieniał. Bo widziałem, że zmienia życie innych ludzi i zmienia je na lepsze.

0: Poprosiłeś go o to, tak?
1: Tak, była taka modlitwa i byłem wtedy bardzo zdecydowany. Przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
0: No i następnego dnia nic się nie stało.
1: Nie. Nie, następny dzień był zupełnie innym dniem. No to były jeszcze emocje. Ale to były bardzo dobre emocje, bardzo pozytywne emocje. Bo czułem się dobrze i czułem teraz, że moja modlitwa się zmienia. Że już nie tylko proszę Boga o coś, żeby załatwił mi parę cukierków, załatwił dla mnie jakąś sprawę, tylko zacząłem go czcić jako mojego Boga. Uwielbiać Jego imię. Pierwsza rzecz to zmieniło się moje podejście do mszy świętej. W czasie tych rekolekcji wyspowiadałem się z całego dotychczasowego mojego życia. Była taka gruntowna spowiedź. I od tamtego czasu właśnie nie przyjmowałem już komunii w sposób świętokradzki. Tylko zawsze byłem w stanie łaski uświęcającej. I zacząłem Eucharystię część po części przeżywać. Każdy znak krzyża, czytania, część eucharystyczną. Widziałem właśnie dopiero wtedy, że Bóg przychodzi do mnie przez mszę świętą, że przychodzi do mnie przez czytania i przez Eucharystię.
0: Co to znaczy Bóg przychodzi do mnie przez Eucharystię?
1: To znaczy, że mogę się z Nim tam spotkać, że mam z Nim relację przez komunię świętą. Że On chce do mnie przyjść, a ja chcę Go przyjąć. Prawda? Jest taki fragment. Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. I ja te drzwi otwierałem zawsze. Zawsze otwierałem te drzwi i przyjmowałem Jezusa do swojego

swojego serca, do swojego ciała. Zapraszałem go na każdej Eucharystii. Chciałem być blisko Jezusa, bo było mi dobrze. Czułem się dobrze. Zaczęło jakby ta relacja z Jezusem zaczęła wypełniać to, czego wcześniej nie doświadczałem w domu. Nie tylko zacząłem doświadczać to w komunii, ale też w spotkaniu z drugim człowiekiem.

0: to znaczy?
1: Chodzi o to, że w tej wspólnocie z osobami niepełnosprawnymi no zacząłem się rzeczywiście angażować. Też uczyłem się grać na gitarze w tamtym czasie, więc coś wnosiłem, coś dawałem tamtym ludziom. Wnosiłem siebie, pomagałem im i doświadczałem z ich strony takiej wdzięczności. Ale to nie jest taka wdzięczność, jak można doświadczyć, prawda, coś dla kogoś się zrobiło, no dzięki, że dla mnie to zrobiłeś, jestem ci wdzięczny. To była taka wdzięczność, która bardzo rozgrzewała moje wnętrze, dawała mi wielką radość i spokój. Czułem, że to jest taka właśnie wdzięczność, taka Boża wdzięczność. Takie najpiękniejsze momenty dla mnie w tej wspólnocie, kiedy przychodzi osoba niepełnosprawna i przytula się do mnie. Czułem właśnie wtedy, że wypełnia się ta pustka, która była wcześniej. Czułem, że Bóg wlewa w to miejsce spokój i on zmienia i leczy te zranienia tego, że nie mogłem mieć dobrej relacji z moim tatą na ziemi. I przez to, że Bóg to uzdrowił, teraz właśnie bardzo szanuję swoich rodziców, tatę i mamę. Właśnie jestem im bardzo wdzięczny i nadal są problemy, prawda? Nadal pojawia się złość, kłótnia z tatą. Ale od razu oddaję to Panu Bogu. Oddaję to Jemu, żeby... I przebaczam też. Że źle robi... Nie chcę żyć w kłótni z rodziną.

0: co robiłeś przed nawróceniem, czego nie robisz teraz?
1: Nie palę.
0: Jak to się stało?
1: Po części przez to, że jeździłem na rowerze. Przestałem palić, żeby mieć lepszą kondycję, żeby nie zatruwać sobie płuc. No a dowiedziałem się, że to jest złe. To jest mi niepotrzebne tak naprawdę. To jest tylko jakieś takie dziwne zaspokajanie jakiejś mojej przyjemności. No i przestałem to robić i nie robię tego.
0: Czym to życie się dzisiaj różni od tamtego?
1: Różni się tym, że teraz czuję, że Bóg cały czas jest ze mną w mojej modlitwie, w mojej pracy, na studiach, chociaż teraz nie studiuję, to wierzę, że Bóg to wszystko prowadzi tak, jak On chce, żeby to wyglądało, bo wierzę, że Bóg ma dla mnie plan.
0: A dlaczego studiowałeś i nie studiujesz?
1: Nie zdałem egzaminów, wyrzucili mnie z uczelni. Ale mam możliwość powrotu i chcę skończyć te studia.
0: Ale jak to, Pan Bóg ci nie pomógł w tym?
1: No właśnie. Na studia dostałem się, myślę, też dzięki Panu Bogu. I skoro do tej pory studiowałem na tej uczelni, teraz może nie zaliczyłem czegoś i no wiem, że mam skończyć ten konkretne studia. Mam skończyć chemię. I ja będę twardo brnął, żeby te studia skończyć. No.
0: Ale mówisz, że Pan Bóg ci pomaga, a tutaj taka skucha.
1: No też jest lenistwo, nie? Moje osobiste i jakieś zaniedbanie. I to jest takie nauczycielnie, nie? Bierz się do roboty. Ja za ciebie studiów nie zdam.
0: Że Pan Bóg cię cuci.
1: No. To nie jest tak, że Pan Bóg pomaga i wszystko jest dobrze.
0: Robi za.
1: No. Pan Bóg nie robi za, tylko zachęca do pracy z Nim.

0: Jakie jeszcze inne rzeczy pokazał Ci w Tobie, że są do zmiany?
1: Że powinienem bardziej akceptować siebie. Wcześniej miałem problemy z tym, że nie podobało mi się to, że jestem niski. Teraz to nie stanowi żadnego problemu. No, zawsze byłem niższy od wszystkich chłopaków w klasie. A zacząłem w liceum grać w siatkówkę. I byłem w reprezentacji szkoły jako rozgrywający. Bóg pokazał, że nie muszę być wysoki.
0: Na boisku dla jednego miejsce jest.
1: Bóg uzdrowił takie myślenie, że jestem za niski, że jestem przez to gorszy. Nie, jesteś normalny i mi się taki podobasz.
0: Jak myślisz, jakie jest twoje powołanie?
1: Myślę, że moim powołaniem jest małżeństwo. To po pierwsze. I po drugie, moim powołaniem jest właśnie mówić o Panu Bogu. Tak jak ktoś mi powiedział o Bogu, tak czuję teraz, że to ja mam iść i mówić innym o Bogu. Żeby poznali Boga, żeby ktoś im tego Boga pokazał, że można w żywy sposób doświadczać Jego obecności. I Bóg mi to pokazał na modlitwie. Pokazał przez Słowo Boże. Modliłem się: Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty mi pokazał fragment. I modliłem się, otworzyłem Słowo Boże na Ewangelii świętego Mateusza w 28 rozdziale. Fragment, gdzie faryzeusze przekupują strażników, żeby rozpowiadali ludziom, że Jezusa z grobu zabrali uczniowie i żeby taką plotkę roznosili. I czytając ten fragment, czułem się zaproszony przez Boga do tego, żeby tą plotkę demontować. Żeby ludzie nie myśleli, że Boga nie ma, tylko że jest i czeka na ich decyzję.

0: kiedy człowiek idzie z Bogiem, to w dalszym ciągu jednak no, pozostaje w nim cała jego historia i konsekwencje różnych działań tej osoby, ale też innych osób. I co jest najtrudniejsze dla ciebie w tej chwili? Z czym najbardziej się musisz zmierzyć? Co ci Bóg pokazuje?
1: Moim problemem jest takim właśnie z przeszłości, głęboko zakorzenionym. Jest mój problem z czystością. I cały czas z tym walczę. Staram się walczyć. Staram się podejmować walkę o to, żeby żyć w czystości z moją dziewczyną. To jest bardzo trudne, bo teraz dzisiejszy świat i reklama tak bardzo eksponują piękno kobiety w taki negatywny sposób. No i to właśnie, to też na mnie źle wpływa. To jest to, z czym muszę walczyć, żeby na ulicy nie popatrzeć na kobietę z pożądliwością. Na istotę, która jest stworzona na podobieństwo Boga, która jest piękna w oczach Boga.
0: Dlaczego Pan Bóg tak robi, jest wszechmocny? Przecież mógłby to jednym gestem swoim załatwić. Dlaczego zostawiać w tak trudnej sytuacji? No bo to jest strasznie trudna sytuacja.
1: To jest, myślę, coś, co mnie hartuje. Ta walka. Coś, co pozwala wzrastać mojej wierze. Bóg dopuszcza do nas takie rzeczy, z którymi możemy dać sobie radę.
0: Ale przecież twoje doświadczenie jest takie, że sobie nie dajesz rady.
1: Raz sobie daję radę, raz nie. To jest nieustanna walka z szatanem, który przychodzi i daje pokusę, jakieś sytuacje.
0: Czyli to nie jest walka beznadziejna?
1: Nie. Nie, nie, nie. Chociaż często tak myślę, a właściwie też wiem, że to jest podszept, że no, po co walczysz? I tak przegrasz, i tak znowu upadniesz, i tak znowu wejdziesz w to samo bagno. Ale mówię nie szatanowi i idę do spowiedzi. Kolejny raz. Ale wiem, że to ma sens, bo potem czuję wielką radość. Jak się wyspowiadam i z czystym sercem przyjmuję znowu Jezusa w Komunii Świętej. Czuję radość, że mogę stawać czysty przed Jezusem.

0: W jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem? Jaka jest twoja codzienność?
1: Tu jest moja kolejna walka. Właśnie z modlitwą codzienną. Z modlitwą i właśnie, żeby w modlitwie spotykać się z Bogiem, żeby z Nim przebywać na modlitwie. Też czasami sobie po prostu siadam, trzymam Pismo Święte w rękach i tak siedzę. I wierzę, czuję, że to też jest modlitwa. Że też w ten sposób spotykam się z Bogiem. Każdego dnia ponawiam tą decyzję, że Jezus jest moim Panem,

0: i staram się działać. W sensie robić to, do czego Jezus mnie powołuje. Wiesz, że właśnie jakby no uczestnicząc w jakichś rekolekcjach, grając na nich, że gram na mszy, to wszystko...
1: Służysz.
0: Służę, tak. I wierzę, że to też umacnia moją relację z Jezusem.
1: Za co Bogu jesteś najbardziej wdzięczny?
0: Cieszę się, że tak jak wtedy się modliłem, jeśli chcesz, to ty mnie odnajdziesz, to cieszę się, że Bóg rzeczywiście mnie odnalazł, powołał, zaprosił do współpracy z Nim. I jestem wdzięczny za to, że On mnie leczy, że On mnie przytula. Przytula swoją łaską.
1: Czy twoje życie ma sens?
0: Tak.
1: Jaki? Jaki cel jest? Jaki sens?
0: Sens jest taki, że żyję z Bogiem. I coś chociaż może nie wychodzi, coś się nie układa. Jest Bóg, który mnie podtrzymuje.
1: Kogo poznałeś? Kim on jest? Co to za osoba?
0: Teraz dla mnie Bóg jest przyjacielem. Mogę ze wszystkim do niego się zwrócić. Z każdym problemem, z każdą sytuacją. Dzielę się też z nim swoimi radościami. Z tego, co jest w moim życiu fajne, dobre i wesołe. Dziękuję mu za to, że mam takie sytuacje. No właśnie, Bóg jest przyjacielem.

0: moment takiego najbliższego przygarnięcia przez Boga?
1: To był też czas rekolekcji. Modlitwy oddania Bogu każdej części swojego życia. I wtedy oddawałem po kolei Bogu to, co dla mnie jest najważniejsze. To, z czego trudno mi zrezygnować. I kiedy to wszystko powierzyłem Bogu, złożyłem w Jego ręce, poczułem taką bardzo bliską więź z Bogiem, że teraz On tego nie zniszczy, nie zabierze, tylko będzie to pielęgnował.
0: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Chciałbym się pomodlić za ludzi, którzy mają problem i jakby konflikt z szatanem. Chodzi mi o ludzi w jakiś sposób zniewolony przez złe duchy.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś
0: jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Michał. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: Witam serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Jan Perszon. Witam.
1: Kłaniam się, szczęść Boże.
0: W poprzednich rozmowach dotykaliśmy tematu kategorii śmierci. Kategorii, która wydaje się jest nie do odepchnięcia i zmusza człowieka do tego, żeby myślał o swoim życiu jako o całości, o sensie tego życia, ale tylko wydaje się, że jest to kategoria nie do odepchnięcia. Człowiek nowożytny umie bardzo dużo w tej mierze zrobić. Odepchnięcie śmierci, wyparcie, uczynienie z niej skandalu. Tak? No, skandalu nie przyjmujemy do wiadomości. I nowożytny człowiek, człowiek nowoczesny, przypomina mi takiego małego pingwinka, który siedzi w takiej bajce plastusiowej, siedzi na krześle obrażony, z takimi, z tymi skrzydełkami wokół ciała zaciśniętymi, naburmuszony i oddalony od tego, obrażony na cały świat. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dwóm kolejnym kategoriom i chciałbym zacząć od kategorii postu. Kościół, post. Karnawał i post to jest naturalna kolej rzeczy. Tak? Są rzeczy radosne i są w życiu człowieka rzeczy smutne. I nagle znaleźliśmy się w nieustającym karnawale. Kompletnie nie rozumiemy czegoś takiego jak umartwienie, jak post. To jest kolejny skandal. Czemu w ogóle należałoby sobie czegoś odmawiać? W jakim sensie? W jakiej potrzebie, w jakiej sprawie mamy sobie się umartwiać, czegoś sobie odmawiać. Czym dla księdza w tej perspektywie jest Wielki Post? I dla osoby, i dla tego, który mówi ludziom o rzeczach zasadniczych i ostatecznych.
1: No najpierw pewnie by trzeba wyjść od tego, co liturgia Kościoła, która powstawała, przypomnijmy, bardzo długo, w długim procesie. Właściwie pierwsi chrześcijanie, Kościół czasów apostolskich nie znał czegoś takiego jak czas Wielkiego Postu czy przygotowania do Wielkiej Nocy. Natomiast znano, praktykowano, bo to chrześcijaństwo, powiedzmy na terenach dzisiejszej Syrii, Galilei czy Judei, potem Egiptu, kraje sąsiednie wreszcie, znamy z podróży świętego Pawła Apostoła misyjną, tak to nazwijmy, ekspansję tej chrystusowej religii, tego głoszenia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w basenie Morza Śródziemnego. Wiemy z przekazów historycznych, że Ewangelia była zaniesiona już właściwie w pierwszym pokoleniu, jeszcze w czasach apostolskich, nie tylko do Azji Mniejszej dzisiejszej, Syrii, Turcji, Libanu, Iraku, Grecji, Rzymu, Afryki Północnej, zwłaszcza Egiptu, ale czy także do Etiopii. I to etiopskie chrześcijaństwo odkrywaliśmy dopiero w epoce, można by powiedzieć po raz wtóry, w epoce kolonialnej, kiedy ekspedycje francuskie czy brytyjskie dochodziły do źródeł Nilu, gdzieś tam wyprawy odkrywców i zdobywców i kolonizatorów i misjonarzy dotarły do Addis Abeby, do tego wielkiego, byśmy powiedzieli, cywilizacji etiopskiej, która okazała się z gruntu chrześcijańska i powołuje się na tradycję apostolską, ale przecież Tomasz, apostoł, to nie tylko legenda, dotarł do dzisiejszych Indii, stan Kerala w Indiach. Spotkałem w zeszłym roku, będąc w Calgary po pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, poleciałem tam na 3 tygodnie na takie uroczystości u przyjaciół i spotkałem księdza hindusa, który jest proboszczem nowej, dość dużej, prężnej wspólnoty parafialnej katolickiej, właśnie gdzieś tam na południe. Ototox chyba się nazywa ta dzielnica, ale to już jest miasteczko poza metropolią Calgary, i on opowiadał o tym chrześcijaństwie, które tam jest z czasów apostolskich, i on jest przedstawicielem tej epoki. Myślę, że Wielki Post pojawia się systematycznie w księgach, w zapiskach, w zwyczajach i dopiero gdzieś pewnie to przygotowanie do Wielkanocy, dlatego że celebrowano zmartwychwstanie. Chrześcijaństwo jest religią zmartwychwstania. Oczywiście nie ma zmartwychwstałego bez jego męki. Nie ma tej męki, która przyniosła zbawienie świata, bez tajemnicy wcielenia. Jeśli pan redaktor pozwoli, to być może w Wielkim Tygodniu zrobilibyśmy kolejną audycję o tym bardzo takim wynikającym z siebie logicznie związku pomiędzy tajemnicą, kenozą, uniżeniem Syna Bożego, Boga, drugiej osoby boskiej w tajemnicy wcielenia i potem w tajemnicy odkupienia, której zwieńczeniem jest zwycięstwo, jest zmartwychwstanie, jest zupełnie niepojęta dla nas sytuacja, tak jak była ona niepojęta, a jednak zderzyli się z tym zmartwychwstałym niewierzący uczniowie i nie mieli za bardzo wyjścia. To zdumienie, przerażenie i niedowierzanie towarzyszyło im aż do wniebowstąpienia, aż do rozstania się ze zmartwychwstałym Panem. W każdym razie Wielki Post był przygotowaniem do, kiedy kształtuje się rok liturgiczny, był przygotowaniem do obchodów Wielkanocy i potem w drugim, trzecim wieku wykształca się w kościele. Przypomnijmy, to jest kościół, który nie jest centralizowany. To jest kościół, który funkcjonuje we wspólnotach, które się rozmnażają przez pączkowanie, przez świadectwo świeckich chrześcijan, czyli nie duchownych, nie jakieś wyspecjalizowane instytucje misyjne, nie ma zakonów misyjnych, nie ma seminariów duchownych, nie istnieją żadne formy kształcenia katechistów, nie ma kongregacji nauki wiary czy propaganda fidei, czy nauki wiary, dykasterii, nie ma żadnych instytucji, które by się zajmowały szerzeniem Ewangelii wprost, a ona się szerzy, bo chrześcijanie, którzy przyjęli Chrystusa, którzy weszli w chrystusowe życie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jako dorośli poprzez instytucję katechumenatu, i do tego zmierzam. Wielki Post przez pierwsze wieki chrześcijaństwa to jest szkoła, natężenie tej szkoły, tego wtajemniczenia chrześcijańskiego dla kandydatów do chrztu, czyli katechumenów. To są ludzie dorośli, to są mężczyźni, to są kobiety, to są nieraz osoby pełniące funkcje publiczne. Imperium jest pogańskie, imperium rzymskie jest ciągle potężne. To jest pierwszy, drugi, trzeci wiek, a po cichutku gdzieś właśnie na mocy osobistego świadectwa jednej czy drugiej osoby pojawiają się kolejni i te wspólnoty rosną wyznawców Chrystusa, zwłaszcza w miastach, w centrach handlowych, tam gdzie podróże, i dlatego święty Paweł, wiedziony Duchem Świętym, nie chodził generalnie po wsiach, nie nawracał farmerów. On szedł do centrów cywilizacyjnych, na agorę. On występował na publicznych placach zebrań i dyskusji, bo to kultura grecka, więc Korynt, więc Ateny, więc Tesaloniki, więc Efes i tak dalej, i tak dalej. Więc wreszcie Rzym. Ale kościół w Rzymie to jest raptem kilkadziesiąt osób. To jest potem tych osób kilkaset. I on się rozrasta. Patrycjusze, poganie, którzy pełnią, senatorzy, którzy mają wysokie funkcje państwowe i są w tej hierarchii społecznej bardzo wysoko, nie przychodzą do chrztu, nie wchodzą właśnie w ten katechumenat, dlatego że jakaś doktryna im się spodobała, tylko dlatego, że ci ludzie, którzy są Chrystusowi, po prostu tym Chrystusem żyjąc, opowiadali o nim i było, prawdopodobnie promieniowało z nich szczęście i radość. Życzyłbym sobie jako księdzu, który już powoli wchodzi w starość, żeby miał taką samą radość w sobie, żeby ktoś, spotykając się ze mną, niejako na dotyk, w Toruniu jest takie powiedzonko, gotyk na dotyk, bo to zachowała się starówka gotycka, nienaruszona przez wojnę, pierwszą czy drugą, czy inne. Otóż, żeby ten chrześcijanin, ten katolik, ten człowiek Chrystusów był na dotyk i można było w nim dotknąć Chrystusa. I właściwie Wielki Post powstaje równolegle, czyli ten czas przygotowania, 40 dni, oczywiście biblijny Jezus poszczący 40 dni, 40 nocy jest tutaj tym prawzorem, ten Izrael, który idzie 40 lat z ziemi niewoli do ziemi obietnicy. Bóg go wyzwala, Bóg go oczyszcza, Bóg go trenuje. Wiemy, że z tego pokolenia, które wyszło, tylko właściwie Mojżesz zobaczył ziemię obiecaną, a cała reszta zdążyła po drodze umrzeć, ponieważ buntowali się, ponieważ nie wierzyli. Bóg poddawał ich próbom i można powiedzieć kształtował ich w tej szkole. I dlatego ta szkoła wprowadzająca najświętsze tajemnice w życie Boże, w Chrystusa, w Trójcę Świętą, przez sakrament chrztu, była traktowana niesłychanie poważnie i właściwie ta czterdziestnica, te 40 dni przed męką i przed zmartwychwstaniem rozbudowywały się równocześnie, tworząc właśnie to wtajemniczenie chrześcijańskie, czyli instytucję katechumenatu. Ona była zwykle, ona trwała, ta instytucja, to przygotowanie dorosłego poganina do chrztu katechumena, czyli kandydata, trwało 3 lata i mamy poszczególne elementy i potem już w tradycji Hipolita w innych dokumentach z III wieku, w świadectwach mamy w homiliach, w różnych przekazach, które się na szczęście zachowały, ale jest ich niewiele w gruncie rzeczy, bo minęło od tamtych czasów 1700 czy 800 lat, ale katechumenat, czyli wtajemniczenie w Chrystusa, nie polegał bynajmniej tylko na katechezie, czyli na przekazywaniu pewnych, byśmy powiedzieli, prawd wiary, zasad moralnych, jakiegoś nauczania, jakiejś doktryny, ale polegał przede wszystkim na wejściu w obcowanie z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem w Jego wspólnocie, w Jego mistycznym ciele, czyli we wspólnocie Kościoła. I właściwie to jest proces kształtowania się Wielkiego Postu, czyli czasu przygotowania na celebrację Paschy Chrystusa, Jego zmartwychwstania. Wiemy z historii Kościoła, że kościoły wschodu, czyli te greckojęzyczne, Azja Mniejsza, Syria, Irak dzisiejszy, Turcja, Palestyna, Egipt, Afryka Północna była łacińskojęzyczna, więc ten kościół rzymski spierał się z tymi wschodnimi o datę Wielkanocy. To jest początek III wieku, ten spór o obchodzenie dokładnie. Czy dokładnie wtedy, kiedy przypadała Pascha żydowska, czy też w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca. No i tutaj ten drugi wariant wziął górę i w zasadzie całe chrześcijaństwo gdzieś tam w IV, w V wieku zaczyna, świętuje tego samego dnia, a potem wiemy nieszczęście, wielka schizma wschodnia, 1054 rok jest symboliczny, ale to się pogłębiało w następnych wiekach. Greckie, prawosławne chrześcijaństwo rozchodziło się z tym łacińskim, rzymskim, zachodnim. Zresztą nie bez przyczyny z jednej i z drugiej strony. Dzisiaj jesteśmy oczywiście ponad 1000 lat, czy około 1000 lat po tym dramatycznym rozchodzeniu się tego. Ten proces trwał dużo wcześniej i właściwie dzisiaj mamy ogromny kłopot czy zadanie jako uczniowie Chrystusa modlić się i dążyć do do tego, żeby była jedna owczarnia, jeden pas. W każdym razie elementy postu, czyli odmawiania sobie pożywienia, czy napoju, czy rezygnacji z jakichś używek, czy rozrywek, czy odpoczynku i tak dalej, pojawiają się najpierw w takich radykalnych formach w życiu pustelniczym, w życiu anachoretów, pustelników, a więc ludzi, którzy, przede wszystkim mężczyzn, ale potem także kobiet, którzy szukali tego, co się nazywa radykalnym życiem Ewangelią, radykalnym naśladowaniem Chrystusa, i w ten sposób pojawia się nowy stan, że tak powiem, życia chrześcijańskiego, który nazywamy stanem zakonnym. To się dokonuje gdzieś w IV wieku i w V dopełnia się, no bo Bazylii Wielki, pierwsza reguła zakonna, to jest właśnie ten ojciec Kościoła. A co ciekawe, oni poszczą, w tej regule jest zasada postu i niektóre z tych zgromadzeń zakonnych, czy w ogóle ze starych zakonów, właściwie zalecały, tak jak zakony kontemplacyjne, tak jak te, o które tutaj zahaczaliśmy, czyli te, które nawiedzał Nicolas Dia w tej książce opisując ostatnie dni życia mnichów w czas umierania, mianowicie benedyktyni, kartuzi, cystersi i tak dalej. Oni wszyscy są właściwie na nieustannym poście, czyli kartuzi w kartuzach na moich rodzinnych Kaszubach mieli dwa duże stawy rybne, dlatego że nie jedli w zasadzie przez cały rok mięsa, czy drobiu, czy wołu, czy wieprzowiny, czy jagnięciny. Oni się odżywiali w zasadzie warzywami i rybami, ponieważ chcieli pościć, a więc w pewien sposób całe ich życie zakonne, ich życie wspólnotowe, ale także, można powiedzieć, samotne, bo kartuzi jednak mieszkali osobno, milczenie, to też taka też post od słów właśnie. Post od próżnej gadaniny, post od nadmiaru wrażeń, które rozbijają moją ciszę i mojego. Ja nie mam wtedy możliwości, kiedy jestem rozgadany albo poddaję się strumieniowi bodźców, słów, obrazów, telewizji, internetu, nawet radia, czy prasy, czy książek, czy właśnie takiego chodzenia dobrze jest rozmawiać z ludźmi, ale właśnie post od czego? I kiedy oni, ponieważ my pamiętamy czas obfitości pożywienia, czy nawet nadmiaru pożywienia, pan redaktor pamięta przecież swoje dzieciństwo. Tak. Margaryna,
0: tak.
1: Chleb, ja czasem tylko...
0: Ja jeszcze pamiętam kulturę niedoboru. I lata, koniec lat 70. dopiero zaczął się nadmiar, który oczywiście w latach 80. się skończył, ale potem powoli w latach 90. się do nas ta kultura nadmiaru przyszła. Kiedy ksiądz mówił o mnisim poście, to od razu sobie pomyślałem o drugiej tajemnicy radosnej, czyli spotkanie Jana i Jezusa, tak? Potem to spotkanie drugie nad Jordanem, że mamy radykalną postawę umartwienia i Jezusa już jako tego, który przynosi chwałę, pełnię radości, tak? Czyli też te dwie drogi, czy te dwa stany, karnawał i post, obfitowanie I ograniczanie się. I teraz średniowiecze, o którym ksiądz mówi, jest takim czasem, z którego ja biorę swoje wyobrażenie normalności. Normalności kościoła, normalności społecznej. Że jak jest karnawał, to się burmistrza w smole i w pierzu, tak, tytła. I kiedy są juwenalia, to brać studencka przyjmuje klucze od miasta i odwracają porządek społeczny na jakiś czas po to, żeby go utwierdzić, tak, odreagować, żeby społeczeństwo odreagowało. Ale w tym porządku liturgicznym post jest, ma też funkcję no, mocno społeczną. I teraz to wszystko nam zostało zabrane przez nadmiar.
1: Tak, ale zdarza mi się od czasu do czasu, zdarzało mi się w ostatnich tam 20 czy 30 latach gdzieś głosić tak zwane rekolekcje parafialne, wielkopostne w wspólnotach tutaj w Polsce, w różnych miejscach, ale także w Stanach i w Kanadzie, bo tam jako pracownik KUL-u z Lublina byłem delegowany do tych kontaktów z Polonią, więc no i potem no, takie moje doświadczenie związane z tym głoszeniem postu, ponieważ powinienem był jako kaznodzieja, jako ksiądz, no mówić o co chodzi. Więc ja zwykle sięgałem do tej Ewangelii, którą Kościół nam daje na środę popielcową. Kiedy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki i módl się do Ojca tego, który jest w ukryciu, Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie o modlitwie, o jałmużnie i o poście. Trzy kolejne dni właśnie tak próbowałem to robić, bo uznaję, że to jest nam potrzebne. Że... I ja przygotowując, przepraszam, że mówię o swoim warsztacie troszeczkę kaznodziejskim, szukając gdzieś, potem z latami stawałem się coraz bardziej nieśmiały, bo o ile mniej więcej wiemy, ci, którzy są żywymi członkami Kościoła, wiedzą, o co chodzi z modlitwą, albo przynajmniej nam się tak wydaje,

z ekranu, z czegokolwiek, żeby iść w ciszy, żeby nawet nie zagłuszać się jakimiś wspólnymi śpiewami czy modlitwami. O, to jest taka radykalna i to pokazuje, że jest w nas, tak sądzę, panie redaktorze, 100 tysięcy Polaków, Polek idzie. Ja nie chodzę na to, bo potem byłbym 2 dni do tyłu i zupełnie nie do życia. Ja wolę w ciągu dnia iść na Jasną Górę przez 19 dni z Helu co roku. I to jest też bardzo angażujące i męczące. I też wtedy jest, wszystko jest razem. Jest cała, byśmy powiedzieli, cała teologia, czy jak w pigułce, o co chodzi z postem. Chodzi o to, że odmawiam sobie dobrowolnie, ale nie dlatego, żeby siebie ćwiczyć, żeby sobie odbierać, żeby odczuwać głód czy pragnienie, czy właśnie senność i ból nóg i tylko dojść i to się skończy, udowodnić sobie, że ja dam radę, o tak powiedzmy trochę żartobliwie, pokazać, że ja nie jestem taki rozmemłany laluś i mnie stać jeszcze na coś konkretnego, to jest ważne, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że jak człowiek jest skrajnie głodny i spragniony, jak człowiek jest, i to jest motywacja dla ciebie, Chryste, chcę tak jak ty, chcę w tej twojej męce trochę mojej przeżywać, to kiedy jestem niewyspany, tak jak ty w więzieniu trzymany, nie spałeś, bo czekałeś na mękę, tak jak ty w Ogrójcu, trochę to jest. Właśnie tak. To jest taka sequela Christi, takie wchodzenie, takie imitacja Christi, takie naśladowanie, byśmy powiedzieli, niesłanie mocne, intensywne, krótkotrwałe, bo wszak to jest tylko tam z 10 godzin, czy 9, czy 11, zależy jak szybko się idzie i jaki jest dystans tej ekstremalnej drogi krzyżowej. Ale zwracam na ten fenomen uwagę, bo to by oznaczało, że nie zgłupieliśmy, że taka propozycja okazuje się atrakcyjna i to wcale nie dla tych najpobożniejszych, tylko dla takich średniaków, którzy gdzieś mają w sobie głęboką potrzebę autentyczności, czyli takiego zaangażowania, które będzie bolało, które będzie mnie kosztowało, które będzie jakąś ofiarą, jakąś ascezą, a askezis po grecku asceza oznacza ćwiczenie. Właśnie o to chodzi w poście, że ja się ćwiczę w postawie Chrystusa, żeby Jego było we mnie więcej, a mnie we mnie mniej. I w moim życiu, w moim myśleniu, w moich postawach, w moim sposobie podchodzenia do pieniędzy. I kiedy wracamy teraz do tamtych, co to jest post? Otóż ja się natknąłem, czytałem literaturę i Orygenes, i jeden święty, drugi ojciec Kościoła, gdzieś o tym poście, gdzieś Augustyn święty. Święty Augustyn mówi, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. Modlitwa ust, modlitwa serca nie idzie do nieba, jeśli nie ma tych skrzydeł. Ona musi być wzmocniona postem, czyli jednak jakąś samodyscypliną, ograniczeniem tego, co bardzo lubię i co mi smakowało. Kiedyś miałem rekolekcję w Działdowie, panie redaktorze, i miałem też z dziećmi. To bardzo pobożna tutaj w diecezji toruńskiej, taka pobożna część, taka tradycyjna, solidna jeszcze religijność. I oczywiście jest popielec i mam spotkanie z dziećmi, takimi mniejszymi, powiedzmy od przedszkola gdzieś tam. No i ten kościół nieduży, nowo zbudowany, wypełniony dziećmi, trochę babci, trochę rodziców, którzy przyprowadzili te dzieci. I ja chciałem zapytać, chyba to tak, to był popielec pod wieczór, co dzisiaj miałyście na obiad? No i miałem pecha, ponieważ chłopczyk, którego zapytałem, podszedłem z mikrofonem, mówi: schabowego. No i byłem...

0: zupełnie, byłem zupełnie zbity z tropu i nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć, i powiedziałem sobie, nigdy więcej nie rób takich eksperymentów, bo wyjdziesz na durnia. A oczywiście ci starsi dorośli i proboszcz, który był w zakrystii, prawdopodobnie łapał się za głowę i mówi o zgrozo, a ja już potem nie ciągnąłem tego tematu. Otóż daj twojej modlitwie skrzydła, czyli post i jałmużnę. I cała starożytność, średniowiecze mówi, odbierasz sobie, odejmujesz sobie od ust, nie pozwalasz sobie na to czy na tamto, bo proszę pamiętać, my jesteśmy właśnie pokoleniem, które ma ogromny problem z jakimkolwiek postem, z jakimkolwiek wyrzeczeniem. To w ogóle jest wszystko bez sensu, to nie dociera. Człowiek nie ma, nie kształtujemy siebie jako wspólnoty, jako rodziny, jako małżeństwa, jako środowiska pracy, ale także media przecież mają ogromny wpływ. Nie kształtujemy siebie w jakimkolwiek ograniczaniu, ponieważ nauczyliśmy się, że, no, że życie ma być przyjemnością. Tak nas nauczono. Tak się nam, taki model szczęścia i pełni człowieczeństwa jest zaszalej. Kup sobie, pozwól sobie, doznaj tej przyjemności, tej rozkoszy. Od perwersji seksualnej po narkotyki, po film, po dyskotekę. Przecież teraz się zdarza, to nie tylko w Ciechocinku, na Deptaku w Ciechocinku, jak stara piosenka, że ktoś był, a kiedyś przed laty taki ksiądz znajomy mój był w Ciechocinku na... No, na kuracji po prostu tam reumatyczno jakiejś tam płucnej. No i mówi, jest wielki post. Kuracjuszki i kuracjusze to ludzie po 60, około 70, bo tak to zwykle bywa. I jest potańcówka w wielkim poście. Jedna, druga, trzecia. Po prostu to jest norma. I ci seniorzy, to było z 10 lat temu, może 15, seniorzy gremialnie tańczą. Prawdopodobnie ochrzczeni, panie redaktorze. Prawdopodobnie bierzmowani. Prawdopodobnie praktykujący. No bo kto ma być praktykujący, jeśli nie 65-latek czy 70-latka. O, i to było dawno, dawno temu, bo lat temu naście. Więc my zupełnie żeśmy rozbisurmaniliśmy się, jak rozpuściliśmy jak dziadowski bicz i to wezwanie do postu. Dlaczego masz pościć? Ludzie średniowiecza i sobie kościoła mówią po to, żeby w twojej duszy Pan Jezus mógł zrobić porządek, żebyś usłyszał Jego głos, żebyś nie pozwalał rzeczom, rzeczom, przyjemnościom, pokarmom, troskom doczesnym, materialnym, finansowym, ekonomicznym, politycznym i tak dalej, rozrywkowym, wypełnić swojej duszy. Czyli to nie są śmieci. No, ja wtedy tym dzieciom, jak ta odpowiedź, co dzisiaj było na obiad, a był to popielec i to było w bardzo pobożnej wspólnocie, na to tego schabowego zarumieniłem się, zatkało mnie, ale potem mówię... A czy schabowy jest w popielec jakąś trucizną? No nie. No jakby był kura w rosole, kogut czy kaczka ze śliwkami. Czy to jest coś trującego, coś złego, ta kaczka? Nie. Kiełbasa w Wielki Piątek jest tak samo dobra jak tydzień wcześniej czy dwa miesiące później. Jeżeli jest świeża, jeżeli jest dobrze zrobiona, jest dobra. To jest dobro. Odmawiam sobie rzeczy dobrych, rzeczy godziwych, rzeczy nawet korzystnych czy rozwijających, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o jakiś film, czy jakaś aktywność sportowa, czy nawet jakiś mecz, bo ktoś jest kibicem, no i tam jakaś Liga Mistrzów czy coś. Odmawiam sobie rzeczy dobrej. I to kiedyś pamiętam z Pelplina, z seminarium, ksiądz, późniejszy arcybiskup warmiński Edmund Piszcz, myśmy na niego mówili Mundek, on był doktorem historii Kościoła, bardzo mądry człowiek, zrównoważony, taki łagodny. I on miał do nas egzortę, nas tam było pewnie wtedy gdzieś koło 180 tych kleryków w seminarium, na drugim byłem roku czy trzecim i jeszcze przed Janem Pawłem to chyba było. I on mówi, rezygnujesz z rzeczy dobrej, z rzeczy smacznej, z rzeczy, którą stworzył Bóg, którą ci dał, rezygnujesz, żeby uzyskać rzecz lepszą. Czyli żeby w tej hierarchii dóbr, z których korzystamy, a najwyższym dobrem jest człowiek w porządku doczesnym. A więc, żeby to twoje człowieczeństwo, żebyś mógł wybrać rzecz jeszcze lepszą, pełne dobro, jedyne dobro, czyli Chrystusa, zrobić mu miejsce. Ojcowie Kościoła oczywiście, starożytność i średniowiecze mówi, jak pościsz porządnie, jak pościsz naprawdę, to odkładasz, to oszczędzasz, to nie wydajesz na rozrywkę, na coś tam jeszcze, na kino, na teatr, na koncert, na piwo, na zagrychę i na schabowego, to znaczy oszczędzasz. I wtedy twoja modlitwa, twoja relacja, bo właściwie w modlitwie chodzi o to, żeby człowiek stał przed Bogiem i wobec Boga żył, ona wtedy, ty błyskawicznie rośniesz w tym zjednoczeniu z Chrystusem, ponieważ ty z tego, co zaoszczędziłeś, co odłożyłeś, z tego prawdziwego postu, który trochę cię kosztował, przez 40 dni składasz Chrystusowi dar, czyli jałmużnę ubogiemu. I z tym też mamy ogromny problem, dlatego że w miejsce chrześcijańskiego miłosierdzia, w miejsce chrześcijańskiej, katolickiej, czy prawosławnej, czy protestanckiej, ewangelickiej, caritas, czyli takiego wspierania ubogich, które jest dyskretne, ale które działa i które jest skuteczne, czyli ofiarowanie na przykład kilkuset złotych komuś na wykup leków, ale w formie także angażującej. Otóż ja wiem, że tutaj niedaleko, w drugiej innej dzielnicy Torunia, mieszkają dwie mocno schorowane panie, stwardnienie rozsiane, no i druga staruszka i pod 90 i choroba goni chorobę, badania, zastrzyki i tak dalej. Ja wiem, że one tam są i ja sobie jako ksiądz robię taki zawsze, no tu kupuję, tam gdzie się gromadzę, to wszystko takie sterty, duże siatki i potem co jakiś czas jadę i kiedy mi dziękują, ja mówię, nie, to ja wam dziękuję, bo ja zrobiłem to, co powinienem. Jak ja tego nie zrobię, to ja Pana Jezusa okradam, ponieważ ja zarabiam, jestem sam, stać mnie na wiele czy więcej, jako profesora uniwersyteckiego, ja mam obowiązek. Ja bym powiedział, przepraszam za wyrażenie, obowiązek. To jest moja powinność, żeby z tego, co należy się Chrystusowi, czyli Jego ubogim, przynajmniej tę część minimalną. I pan redaktor się zdziwi, bo ja się dziwiłem, jak czytałem, ponieważ głosiłem te rekolekcje i czytam kolejną rzecz, jeszcze gdzieś znalazłem, jeszcze. To potem ja już w ogóle nie mam nic do powiedzenia, ponieważ oni w średniowieczu właśnie, duchowny powinien 1/3 swoich dochodów, przynajmniej 1/3, przekazywać na dzieła miłosierdzia. Czy to będzie hospicjum, czy to będzie dom opieki, czy to będzie jakaś rodzina, czy to będzie właśnie jakieś wspieranie misji, powiedzmy, w Kenii czy w Tanzanii, czy to będzie wsparcie gdzieś wysłane na Ukrainę w bardzo konkretne miejsce, czy to będzie ofiarowany czas, czyli opieka nad kimś, troska o kogoś. Nieraz nie trzeba nic mówić, bo rodzic, bo tatuś czy mama wymaga całodobowej opieki i syn, czy córka, czy synowa, czy zięć, czy ktoś nie śpią, nie jedzą, tylko się opiekują latami, latami, latami. I to jest kapitalne, ale to jest człowieczeństwo. I teraz, kiedy głosimy post, kiedy mówimy o poście, to on ma zbawcze skutki, takie wznosi naszą modlitwę do Boga, daje jej skrzydła właśnie wtedy, kiedy jest to taki post, który pozwala także dać Chrystusowi, czyli zainwestować w życie wieczne, dzieląc się owocami swojej pracy czy swoich talentów. To jest tak wtedy, kiedy lekarz, jak czytamy gdzieś o jakimś lekarzu, że ja niedawno, bo byłem przez chwilkę w Warszawie w poniedziałek i w tym to dzieło pomocy Kościołowi na wschodzie i dostałem dwie książki wspomnienia księży, którzy tam pracowali, i lekarz lwowski, który właściwie jest święty, świecki człowiek, który profesor, wirusolog, który przez całe właściwie życie i potem potajemnie wyświęcony na księdza przez kardynała Wyszyńskiego chyba w 57 czy 8 roku, już nie pamiętam, i nikt nie wiedział, on do końca właściwie się ukrywał z tym kapłaństwem i nigdy tam, dopiero chyba w 89 czy 90 roku właśnie, kiedy Ukraina powstawała, w 91 ogłoszono, że on był księdzem, ale on za darmo udzielał porad lekarskich ludziom ubogim. On służył, mając jakąś tam pensję w tej sowieckiej Ukrainie, pracując jako lekarz, jako profesor, on miał miłość, on po prostu dla Chrystusa. I teraz, kiedy my mówimy o praktykach postnych, czy o tym, to właściwie w tym społeczeństwie nadmiaru post od pokarmów czy od napojów jest, właściwie nie da się tego zrobić, ponieważ na każdym kroku ludzie obchodzą imieninki, urodzinki, jakieś rocznice i trzeba pójść na jakiś obiad, na jakąś kolację. Bardzo trudno jest, będąc człowiekiem, żyjąc w obfitości, nie dotyczy to oczywiście wszystkich. Mamy w Polsce, sądzę, kilkaset tysięcy osób, które nie dojadają, które nie mają na opał, które nie mają na prąd, które nie mają na leki. Myślę, że mamy więcej niż kilkaset tysięcy. Mamy na pewno, sądzę, około kilka milionów takich. Ale cała sztuka polega na tym, że ja nie szukam Chrystusa za górami, za lasami, tylko gdzieś pod ręką. Kogoś znam, o kimś wiem, bo to blisko, bo to w tej samej dzielnicy, w tym samym bloku, na tej samej ulicy, w tej samej wsi. Dyskretnie, zupełnie zapytam czy nie zapytam, obdaruję, co by było potrzebne, czy jakiś grosik, czy jakaś właśnie opieka, troska, odwiedziny. Ta miłość i to jest właśnie istotą postu, bo chodzi cały czas o Chrystusa. I to i jeszcze druga rzecz, bo ona nam ucieknie. Mianowicie ta formacja chrześcijanina do naśladowania Pana naszego, ona musi obejmować, powinna obejmować nie tylko to, co ja sobie wykoncypowałem, wymyśliłem, a to zrobię, a takie postanowienie wielkopostne, czy tam adwentowe, czy jakieś, to będę, tego będę unikał, tego sobie odmówię. Bardzo pięknie, ale są rzeczy ważniejsze i niezależne od nas, bo na przykład ksiądz Franciszek Blachnicki, sługa Boży, w iluś miejscach w swoich, ja mam tutaj takie wyimki jego myśli z tych rozlicznych przecież wystąpień i książek i pomocy, które napisał dla całej wspólnoty ruchu Światło Życie, dla tej drogi. I on mówi tak, jak ciebie stać na jakieś wyrzeczenie, jakieś ofiarowanie komuś, jakiś konkretny, bardzo trudny czyn, na granicy prawie heroiczności. To co się z tobą dzieje? No niestety masz, jesteś w niebezpieczeństwie, ponieważ ja potrafię, ponieważ ja umiem, ponieważ ja dałem ten 1000 złotych. Ja. Pycha. Pokusa pychy. I to wcale wtedy nie służy rozwojowi, byśmy powiedzieli, wzrastaniu w Chrystusie i dojrzewaniu w drodze z Chrystusem, tylko może to blokować zupełnie ten rozwój. W ogóle myślenie o sobie w kategoriach rozwoju to jest raczej sportowa taka dyscyplina. Natomiast trudno siebie samego ocenić. Robimy to oczywiście w rachunku sumienia, czytając czyjeś dobre teksty dotyczące takiego, tego, co nazywamy szeroko pojętą formacją chrześcijańską, ale on mówi, to, co na ciebie spada, to, co przychodzi spoza nas, mianowicie krzyż, mianowicie choroba, mianowicie zło, no bo dzieciak czy wnuk schodzi na złe drogi i babcia czy dziadek, czy tatuś, czy mamusia po prostu noszą krzyż. Latami, dzień po dniu, noc po nocy, w każdym pacierzu, w każdej chwili im się przypomina to wypieszczone, ukochane dziecko, które żyje bez Boga albo wbrew godności, tak jak się godzi człowiekowi. I to, co przychodzi spoza nas, to, co jest niechcianym, niezaplanowanym przez nas jakimś krzyżem, nieszczęściem, nazwijmy to złem, ciężarem, obowiązkiem, którego nie chcę. O, tutaj powiedzenie naszego prezydenta, nie chcę, ale muszę. Otóż na nas przychodzą takie. Nieraz one nie muszą wcale przychodzić. One po prostu są. Te troski, które dźwigamy i które sobie uświadamiamy. Dochodzi do nas jakaś wiadomość, jakiś, nie wiem, rzucę pierwszy lepszy skandal w kościele. Ktoś się zbłaźnił albo ktoś popełnił jakąś ohydną rzecz i to nas wszystkich boli. I to jest naturalna reakcja, że ja się czuję dotknięty jako ksiądz, ja się wściekam. Ja mam ochotę płakać i kląć i mówić, co za łobuz, jakie nieszczęście. Dobra, ale to na mnie spada. Oczywiście bardziej się gorszę występkiem bliźniego niż swoim własnym, bo tak jesteśmy niestety przez skazę, zmazę pierworodną zdeformowani. Natomiast następny etap to jest taki, ja ten ból, ja to zgorszenie, ja to cierpienie, ja to oburzenie zamieniam w jakąś formę współofiarowania z Chrystusem, czyli przyjmuję postawę Zbawiciela. I dopiero wtedy dzieje się prawdziwy post, czyli dojrzewanie w Chrystusie. To, co ja sobie, ksiądz Blachnicki by powiedział, to, co ty sobie, Janie, postanowiłeś, to może być dobre. Ale jak tobie będzie się udawało, że ktoś nie pali papierosów, ktoś nie jest słodyczy, ktoś tam coś innego, nie mówi brzydkich wyrazów, nie kłócę się z żoną, no cokolwiek, to będziesz sobie przypisywał i będziesz się głaskał i mówisz, ja jestem super, udało mi się, zobacz Panie Jezu, jaki jestem wspaniały. Ty musisz mnie kochać po prostu, a poza tym jakbyś mnie nie kochał, to ja sam jestem z siebie dumny i zadowolony i widzisz, no tak bardzo mnie nie jesteś konieczny do tego wyzwolenia i zbawienia, ponieważ ja potrafię być dobry, doskonały, altruistyczny, kochający, cierpliwy, uczynny, ofiarny. To jest ja to z siebie, to ja tutaj, ja, kult ja. I w tym momencie właśnie diabli wzięli cały wielki post. Natomiast to jest...
1: Ale ten kłopot, o którym ksiądz mówi, polega na tym, że nasza natura jest skażona i to jest działanie. My mamy jakby dwie natury, tak? Tę pierwszą, która gdzieś tam jest w nas i to jest ta święta natura. I ta druga, skażona. I teraz post jest przeciwko tej drugiej naturze. Przypisywanie sobie, jak to Ignacy mówił, goszczenie się w cudzym gnieździe, to jest właśnie zgodne z tą skażoną naturą. Więc to jest kolejny skandal, tak, że ja nie mogę być autentyczny. Ja muszę walczyć ze swoją skażoną naturą, a przecież jeśli będę autentyczny, to będę z nią zgodnie postępował i będę na pierwszym miejscu, tak? Czyli nowożytność jest po prostu skrojona na miarę skażonej natury, a wcześniej średniowiecze było skrojone na miarę natury tej pierwotnej, przed grzechem pierworodnym.
0: Tak, ale to jest jeden człowiek. Chrystus Pan przyszedł wyzwolić, zbawić człowieka z jego udziałem. I dlatego ta pokusa, że ja sam, albo że ja na pierwszym miejscu, ona się musi pojawić. Nie da się inaczej. Ja jestem jednością. Każdy człowiek jest pewną jednością. Natomiast ważniejszy, i to ksiądz arcybiskup Piszcz wtedy nam mówił, ważniejsze jest przyjęcie tego, co spada na ciebie. I właśnie Wielki Post jest idealny do tego, żeby powiedzieć, dobra, no nie mogę od mojej choroby uciec. No panie redaktorze, no nie ma leków, które leczą na zawsze. Nie ma. Można tylko trochę podtrzymać, trochę spowolnić chorobę i tyle. No i co? I w momencie, kiedy ja chcę rosnąć, to ja muszę Panu Jezusowi pozwolić, żeby On mnie przemieniał. A to się dzieje wtedy najbardziej. Nie wtedy, kiedy ja sobie coś wymyśliłem. Jakieś samo ćwiczenie to jest bardzo pożyteczne. To jest potrzebne. Ale rozstrzyga się rzecz, mam kulawy los. Wszystko się zawaliło. Ja znam takie osoby, gdzie mąż sobie poszedł, jedno z dzieci żyje pięknie w Chrystusie, troje dzieci, no po prostu prawie nie ma idealnych pewnie rodzin na tym świecie poza świętą rodziną, ale i tam bolało, bo dzisiaj świętego Józefa i musiało go boleć, nie było mu lekko. Natomiast Bóg go postawił wobec próby, natomiast przyjęcie tego kulawego losu, który jest udziałem naszych słuchaczów. Każdy ma, dźwiga jakieś brzemię, jakiś krzyż i nie ma żadnej recepty. I to drugie dziecko żyje bez sakramentów, żyje bez, praktycznie bez liturgii, bez Boga na co dzień. I to musi boleć mamę, czy tam tatę, czy kogoś. To życie związane z taką odpowiedzialnością i teraz przyjęcie, powiedzenie Panie Boże, tak, to się stało, to jest zło, ja nie mam na to bezpośredniego wpływu, ja Ci to moje cierpienie duchowe ofiaruję codziennie, bo jest Wielki Post, łączę to z Twoim krzyżem. Tu jest chyba ważniejsza nawet od bardzo konkretnych postanowień, wyrzeczeń, chociaż Kościół Święty Matka Nasza w swoich modlitwach, zwłaszcza to wybrzmiewa w czasie mszy świętych przez w tych tak zwanych kolektach, czyli w modlitwie mszalnej tej pierwszej módlmy się celebrans i tam jest zawsze, żebyśmy przez post i potem w prefacji, przez post cielesny, czyli jednak pozbawianie siebie dobrowolne jakiegoś dobra, byli bardziej otwarci, dyspozycyjni, można powiedzieć, poddani na łaskę, na obecność Chrystusa. No i z tego ma wynikać nasza większa miłość, czyli cierpliwość, dobroć, hojność, dobrotliwość, opieka, jakaś, byśmy powiedzieli, praktyczna dobroć i miłość, która wypływa z tego samego źródła, którym jest Chrystus. I właściwie to jest istota tego postu, czy w ogóle, a praktyki pokutne, praktyki postne, o chlebie i wodzie na przykład, no są cudowne. My być może, i znowu powiem, zdziwiłem się kiedyś, ponieważ ja, no gdzieś tam, o, na Kulu. Pierwsze moje zdziwienie, co to może być post. No z kaszubskiej rodziny, tam żadnych tańców, niczego. Tak sobie rosłem. Byłem księdzem, jest Wielki Post, no to tam coś się w ten popielec, jakąś rybkę, jakiegoś śledzia w cebulce, parę ziemniaków, kawałek chleba, powiedzmy tam z jakimś serkiem czy coś, czy z jajkiem. No takie coś, no to popielec. I doznałem wstrząsu, i moi koledzy chyba też, kiedy przyjechał jakiś zakonnik prowadzić na Kulu dla księży, którzy są na studiach doktoranckich i zakonników, nas tam wtedy było 200 z całej Polski, pewnie w tym konwikcie, i mamy rekolekcję. I pierwszy dzień rekolekcji ten ojciec, nie pamiętam jak się nazywał, mówi, żeby były owoce, to proszę was, moi bracia, żebyście dzisiaj pościli o chlebie i wodzie. Ja sobie pomyślałem, co to jest o chlebie i wodzie, w ogóle o co chodzi? No idziemy do refektarza po tej porannej nauce i juczni, a tam na stole stosy kromek chleba i dzbany z wodą. No po prostu zawrzałem oburzeniem. My tutaj płacimy, a oni nas tutaj suchy chleb i woda. W ogóle co to jest? To jest skandal. I szemrałem głośno. Ale zjadłem ten kawałek suchego. Ja po prostu byłem w szoku. Jak można w ogóle coś takiego? I potem dopiero po obiedzie jakoś do mnie dotarło, że chyba coś w tym jest. I od po tamtym szoku znowu, ja o chlebie i wodzie tylko, powiedzmy tam, parę razy mi się udawało Wielki Piątek czy coś, jakoś przetrwać, ale dopiero jak te rekolekcje czy coś. I od tamtej pory, jeżeli to przypada w jakiś taki popielec czy coś, to ja wtedy mówię, słuchajcie, zróbmy coś, żeby z tego Słowa Bożego, które my tutaj przeżywamy, coś było. Żeby to owocowało. My nawet tego nie musimy widzieć, ale to będzie owocowało, jak to nas trochę zaboli. Ofiarujmy jutro, kto może, post o chlebie i wodzie. Taki ścisły, taki, gdzie troszeczkę człowiek odczuwa, że go tam zsie i w głowie się trochę kręci. Ja nie mogę o chlebie i wodzie, bo nadkwasota, więc ja wtedy płatki owsiane sobie parzę na gęsto i z jakąś maślanką po łyżce przez cały dzień ten niecały litrowy tam kubek tego gęstego tam sobie zjem i przetrwam. Ale ja wtedy wiem, że to idzie w parze, że to nie jest tak, że samo słowo będzie działało albo że tylko modlitwa zadziała. Nie, to trzeba łączyć. Te skrzydła, o których mówi święty Augustyn, daj swojej modlitwie skrzydła, czyli z jednej strony post, a z drugiej jałmużnę, która z tego postu, z tego samo. I teraz jak człowiek pości, powiedzmy tak w miarę szczerze, pojawi się prędzej czy później świadomość, że na świecie są głodni ludzie, głodni chleba. I głodni serca, głodni zainteresowania, głodni dobrego słowa, głodni tej chrystusowej radości, która w nas jest. I dopiero wtedy znowu to nie my, tylko Chrystus w nas czy przez nas. A ta rzecz jest nigdy nie do końca, ona się nie da zrobić tutaj do końca, po prostu jesteśmy w drodze.
1: Czyli z tego, co ksiądz mówi, starość się najbardziej Bogu udała. Bo jest kenozą,
0: Tak, odziera nas. I dlatego święty Jan Paweł II zawsze do tych, jak odwiedzał, pan redaktor zna tę historię lepiej niż ja pewnie, gdziekolwiek podróżował, to zawsze chciał się spotkać z cierpiącymi, z chorymi. Czy to było więzienie, czy to był dom opieki społecznej, czy to był szpital, czy to było hospicjum. I on wtedy do nich mówił, tam przytulał, błogosławił, rozmawiał, ale zawsze im mówił jedną rzecz. Nie zmarnujcie żadnego cierpienia, żadnego krzyża. To jest to co nam ten ksiądz arcybiskup późniejszy, piszczy Edmund, mówił. To, co przychodzi spoza nas. No jesteś na wózku. Jest czas buntu i nie mogę. Ja jestem niepełnosprawny. Ja nie mogę sam o siebie zadbać. Jest dany na łaskę i niełaskę innych. Jakie to musi być na początku dramatyczne i oburzające i jak do buntu łatwo tutaj. Ale dopiero wtedy, kiedy człowiek to odda Bogu, dzieją się cudowne rzeczy. I być może nasz świat ciągle jeszcze istnieje i jeszcze nie ma zagłady atomowej czy innej, dlatego że są ludzie, którzy właśnie w ten sposób niosą go ku Bogu, właśnie przez ofiarowane cierpienie, którego sobie sami nie zadają, tylko je biorą i przyjmują i z Chrystusem niosą.
1: I w ten sposób pożegnał się z Państwem ksiądz profesor Jan Persson, a my spotkamy się w Wielkim Tygodniu. Mam nadzieję, będziemy się umawiali. Dziękuję serdecznie za dziś. Z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo.
2: Niepokarana FM. Pokoju

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, niech ten czas będzie poświęcony tylko Tobie. Daj nam, Panie, siłę i światło, byśmy potrafili Ciebie chwalić. Niech wszystko to, co będzie powiedziane, niech to zostanie wykorzystane przez Ciebie, tak jak Ty sobie tego życzysz, jak Tobie się to będzie podobało. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen, amen. Jezu Chryste, proszę Cię, żebyś teraz chronił nas, żeby Twoja krew nas chroniła, żebyśmy byli widoczni dla złego ducha. A Ciebie, Duchu Święty, proszę o światło, Maryjo, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marcin. Witam.
1: Witam. Byłem wychowywany, można powiedzieć, przez rodziców generalnie, no, nie najgorszych, ale niestety problem polegał na tym, i teraz to widzę już z całą jasnością, wtedy tego nie rozumiałem, dochodziłem do tego powoli, że tu się nałożyło kilka przyczyn właśnie na ten obraz Boga karzącego, Boga bardzo takiego momentami wręcz okrutnego. Po pierwsze, obraz ojca. Obraz ojca, który no, był bardzo daleki od takiego obrazu, który teraz, no, który powinien być zawsze. Ojciec był, ale to faktycznie go nie było. Był nieobecny, pracował, przyjeżdżał do domu, prawda? Nie zajmował się w sumie ani mną, ani bratem. No tak po prostu się złożyło.
0: Matka była osobą wierzącą?
1: Tak, tak, oczywiście. Oboje rodzice byli i są cały czas bardzo wierzącymi osobami. I generalnie z tamtych czasów pamiętam właśnie taki nacisk na jednak na tą surowość, na przykazanie, na przestrzeganie. Pamiętam słowa, które potem bardzo zaważyły na moim życiu, że jak zrobisz to czy tamto, pójdziesz do piekła, prawda, więc no niestety, to już bardzo dawne czasy, natomiast zostało to w głowie i to później, o czym jeszcze pewnie będzie okazja rozmawiać, zaczęło się przekładać już na moje te późniejsze życie. No nigdy nie było, nie pamiętam przynajmniej, czegoś takiego jak pojęcie Boga miłości, Boga kochającego. To był taki Bóg, który po prostu był, którego trzeba było przestrzegać, prawda? Chodzi o przykazania oczywiście, chodzi o spowiedzi, ale był to Bóg, powiedziałbym, odległy. Starałem się być w porządku, zresztą tutaj pewne cechy mojej charakteru, pewien perfekcjonizm, człowiek się dobrze uczył, prawda, i tak dalej powodowało, że trzeba być wszystko w porządku zrobić, żeby z Panem Bogiem było okej, to wtedy będzie dobrze. A jak coś zgrzeszę, no to będzie problem i trzeba iść do spowiedzi. Więc no, oczywiście z perspektywy czasu widać, jak to wyglądało, ale tak to było. Tak to dzieciństwo wyglądało. Później był dosyć krótki, powiem, ale krótki dosyć, może roczny, może dwuletni okres wieku nastoletnim. No nie tyle buntu, bo to za duże słowo, ale coś w rodzaju takiego, nawet może nie odejścia, ale pewnej letności. Czasami poszedłem prawda, na mszę, czasami nie. Pamiętam, że jakoś nie przepadałem za Bożym ciałem, jakoś mi zawsze to chodzenie, prawda, i tak dalej, to nie dla mnie. No był taki okres. Znaczy, on minął, później było wojsko i ten Bóg no faktycznie funkcjonował cały czas na tym samym poziomie. I co się zaczęło dziać? No zaczęły się podstawowe problemy i to jest jakby główny, powiedziałbym, ten motyw tej walki z tym Bogiem karzącym. To małżeństwo. Też ja się ożeniłem już ponad 20 lat temu. Jesteśmy razem z żoną. Wszystko jest cały czas w porządku. W takim sensie ogólnym, prawda, rozumianym. Nigdy nie mieliśmy problemów jakichś ze sobą, prawda, odejść, zdrad, jakichś różnego rodzaju sytuacji. Natomiast, mamy dzieci dwoje, natomiast zaczął się problem, z którym borykałem się przez lat, no praktycznie 20. I to jest problem, który podejrzewam, z jednej strony jest kontrowersyjny, ale z drugiej strony wydaje mi się, pokazuje, jak lęk przed Bogiem może być wykorzystany przez no, te siły, które z Bogiem niewiele wspólnego mają, tak mówimy bardzo eufemistycznie.
0: Złego ducha,
1: dokładnie. To był problem generalnie antykoncepcji w małżeństwie. Była antykoncepcja, zdarzała się, ja się z tego spowiadałem. Natomiast zaczął się w tym momencie problem. Lęków, czy ja po prostu nie robię czegoś złego, czy prawda. Teraz z perspektywy czasu widzę, że tu chodziło o dążenie do doskonałości, że ja po prostu chciałem być tak doskonały, że powiedziałem sobie teraz już nigdy więcej nie zgrzeszę, a potem przychodziła sytuacja, że no po prostu, no tak to wychodziło, no takie, tak to wyglądało. I ta sytuacja praktycznie z przerwami ciągnęła się kilka ładnych lat. Do tego się nałożyło jeszcze mieszkanie z teściową, które też na pewno sporo zaszkodziło, ale jakby już to jest zupełnie inna kwestia. Dużo napięć, dużo stresów. I zaczęły się po prostu lęki. Zaczęły się lęki, zaczęły się napięcia. I sam nie bardzo wiedziałem, co z tym zrobić. Byłem u jednego księdza, potem byłem u drugiego księdza. I tak naprawdę nie uzyskałem żadnej odpowiedzi konkretnej. To było, no słuchaj, no jest, no, to, prawda, naturalne metody, trzeba przestrzegać. No, nie wiem, oczywiście, zgoda. Ale no czasami są sytuacje różne, prawda, i takie jest życie. Problem polegał na tym, że to moje dążenie do doskonałości zaczęło w pewnym momencie być dla mnie pewnym problemem, pewnym ciężarem. Lękiem takim, że po prostu grzeszę i że ten grzech zaczyna być tak duży, że ja sobie z tym nie poradzę. Zacząłem, teraz tu już podejrzewam, doskonale wiem, że to nie ja, ale zaczęły chodzić, prawda, różnego rodzaju myśli, no przecież człowieku, no jak tak możesz, no przecież tutaj do spowiedzi więcej nie można, a ty grzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu, sobie nie wyobrażasz, pójdziesz do piekła i tak dalej. Więc te wszystkie skrywane, podejrzewam, emocje zaczęły być wykorzystywane właśnie przez te złe siły. Ale to dopiero był początek. Nawiązałem kontakt z Opus Dei, zacząłem uczęszczać na dni skupienia, byłem na rekolekcjach i mogę powiedzieć tyle. Te problemy zaczęły się pogłębiać. Tam, no mimo wszystko, pewne nastawienie na jednak pewne zasady powodowało, że nie dorastałem do tego. To znaczy chciałem być taki sam jak inni. Tak mi się dawało, że inni są tacy wspaniali, naturalne metody stosują, żyją, prawda, radzą sobie z tym. Dlaczego ja nie potrafię? A nie mogłem. Czasami i zaczynały się problemy. Jakie problemy? A no właśnie. Alkohol, popijanie, zapijanie lęków. Momentami, potem coraz częściej niestety pornografia. W momentach, kiedy człowiek jakby, no, zaczynała być ta potrzeba jakby bliższej więzi z żoną, bliższego kontaktu, no ale nie można. No to jakaś namiastka. No przecież wiadomo, że nie pójdę żony, nie zdradzę, bo to absolutnie nie do przyjęcia, no więc coś w zamian. Chodziłem do spowiednika, spowiadałem się, a później jak poszło jakiegoś, prawda, do antykoncepcji, czegoś, no to chodziłem do zwykłego księdza, tam się spowiadałem i przed tym swoim byłem, prawda, wydawało mi się, że jestem w porządku. Sam siebie w tym momencie oczywiście oszukiwałem, bo Pana Boga się oszukać nie da, więc oszukiwałem siebie, oszukiwałem także kierownika duchowego. Ale cały czas chciałem, poradzę sobie, może dam radę. Natomiast no było coraz gorzej. Było coraz gorzej, 2004 czy 2005 rok, stwierdziłem, że nie dam rady więcej być w dziele, bo jest po prostu dla mnie za trudne to. Nie dam rady. Jest to po prostu, no nie przeskoczę tego. I po prostu odszedłem. Odszedłem, może to złe słowo, przestałem bywać na dniach skupienia, na rekolekcjach. Pod koniec lat 90. znalazłem pracę, ktoś mi załatwił, prawda, w jakiejś instytucji państwowej. Potem ta osoba mi pomogła jeszcze coś znaleźć i tak dalej. Po prostu w pewnym momencie okazało się, że Pan Bóg tak naprawdę nie jest mi potrzebny. Tutaj kolega jeden, może drugi załatwia, mam znajomości, tu sobie poradzę, prawda, wszystko będzie fajnie, wszystko okej. No Pan Bóg jest, chodzę do kościoła, tu zmagam się ze swoimi problemami, staram się być, prawda, perfekcyjny, idealny, ale tak naprawdę to specjalnie przecież, ja nie wiem, ani nie widzę, żeby mnie kochał, ani po prostu, jest, bo jest, trzeba się go bać, no bo przecież dla czego to do piekła pójdę i będzie problem, prawda, więc ja się tego piekła strasznie bałem. No był taki okres w tej mojej pracy, że miałem dużo czasu na rozmyślania. To znaczy było mało pracy, dużo wolnego czasu, a wiadomo, że jak się ma dużo wolnego czasu, to zaczynają się robić problemy. To wkracza coś, co nie powinno wkroczyć. I co najciekawsze, ja wtedy pamiętam, że modliłem się czasami nawet różańcem, różnie. Natomiast generalnie teraz z perspektywy czasu widzę, że traktowałem tę modlitwę jako modlitwę niemal magiczną. To znaczy po prostu pomodlę się i zaraz będzie dobrze i przestanie. No nie, tak nie było. I przełom, który trząchnął mnie naprawdę porządnie, nastąpił, pamiętam, bodajże chyba w sierpniu 2007 roku, kiedy sobie spokojnie tak, niespokojnie, napięty, zestresowany, kiedy dostanę, prawda, dokument, którym tam będę mógł się posługiwać, który mi tam pomoże, prawda, pracować i tak dalej, i tak dalej. I nagle szedłem sobie właśnie przez las, odmówiłem, prawda, dziesiątkę czy dwie różańca, poczułem nagle straszny lęk, straszny niepokój. Straszny. I szedłem przez ten las i nagle mówię, coś jest nie tak. Zaraz, nie wiem, czy sobie coś zrobię, czy coś mi się stanie. No, po prostu potworny niepokój. Potworny niepokój. Uciekłem z tego lasu, wróciłem szybko do domu i mówię, no tego czegoś takiego jeszcze nie przeżywałem. Coś jest nie tak.

poszedłem, miałem, znaczy miałem, no może nie tyle miałem, ale po prostu poznałem taką panią doktor, która, poszedłem do niej, zapytałem się, co o tym wszystkim sądzi. Mówi, no to są jakieś lęki. To są lęki, po prostu, no, niech pan tutaj jakiś tam sobie weźmie jakieś na uspokojenie coś, prawda, i tak dalej. Byłem na działce później. Jakoś tak się uspokoiło się. No nie uspokoiło się, ale troszkę przycichło. Natomiast potem byłem na działce. Byłem sam. To był też okres chyba już jesieni. Może sierpień, może wrzesień. No jeszcze lato. Byłem na działce sam i poczułem straszny lęk na myśl o tym, że na przykład nie dostał, prawda, jakiegoś tam dokumentu, żebym musiał odejść z pracy, prawda? Co ja bym zrobił? No przecież, co to będzie? I taka myśl, kurczę, a może, czy bym zdolny, żebyś miał zabić na przykład, prawda? Czy mógłbym był zdolny do tego? I ta myśl jakby się w tym momencie zaczęła uczepiać, prawda? To nie było to, że ja miałem takie, po prostu, czy ja bym był zdolny do czegoś takiego? I od tego momentu zaczęły się problemy. I od już praktycznie 2007 roku, 2008, z krótkimi przerwami, cały czas myśli związane właśnie, czy z pracą, która też nie była lekka, była stresująca, cały czas tego typu myśli, a może byś mógł, a może byś tego, a skąd, a czy nie wiesz, prawda? Ja wtedy myślałem sobie, co jest grane? Mówię, no nie wiem, coś się dzieje. Poszedłem do pani doktor, ona mówi, ale to niech pan słucha, no pan jest normalnym człowiekiem. Jakaś myśl się przypętała, której ja nie potrafię określić i pana męczy. Człowiek się budził rano i myśli sobie, kurczę blade, co będzie dalej? Co będzie ze mną? Jak ja sobie z tym wszystkim poradzę? Co tego? Przecież się nie chcę zabić, no bo to jest bez sensu. Ale skąd te myśli? Bardzo trudny okres. Ta pani doktor powiedziała tak, niech pan... Widzę, u pana jakiś problem jest związany z wiarą, z religią. Bo ja mówiłem o tym wcześniej, już wspominałem o tej sytuacji. Niech pan pójdzie do Dominikanów na służew, tam porozmawia, może jakiegoś dobrego, prawda, ojca, prawda, jakiegoś spowiednika. Mówię, dobrze. Poszedłem, trafiłem na jednego z ojców, porozmawiałem raz drugi i Pamiętam jak dziś, koniec roku, straszne 2008 na 9, straszne napięcie, straszny jakiś taki stres, myśli, że może zdradzę żonę, że może to żona nie pasuje mi do tej mojej koncepcji życia, może z inną byłoby inaczej, no po prostu bardzo trudny okres. Nie ukrywam, że oczywiście jakiś tam i alkohol się zdarzał w tym momencie, który wiadomo, że w pierwszej chwili tam poprawia nastrój, za następnego dnia ten nastrój pogłębiał, tylko obniżał. I pamiętam, to było w styczniu ubiegłego roku, czyli 2009. Spotkałem się z tym jednym z ojców, którym już wcześniej mówiłem. I taka rozmowa dotycząca właśnie pewnego życia. Mówię, ale proszę ojca, ja się strasznie męczę z tym, nie bardzo wiem, jak sobie z tym poradzić i tak dalej. A on tak mnie wysłuchał, mówi, słuchaj, i to jest coś, co, nie wiem, czy ale powiem, no to tak było. Powiedział, słuchaj, dla twojego dobra, dla twojego zdrowia, bo ty się wykończysz, dla dobra małżeństwa, jeżeli masz takie sytuacje, to nawet jeżeli jest sytuacja wyjątkowa, na przykład, to zastosuj prezerwatywę, bo inaczej się wykończysz, będziesz się zamęczysz. Są sytuacje wyjątkowe, Kościół to dopuszcza, to nie jest tak, że jest wszystko absolutnie bezwzględne i tak dalej. Ja tego, nawet mówi kardynał Ratzinger w Soli Ziemi też pisał właśnie o tym, że są sytuacje, że rodziny mają tam dzieci, są, no, po prostu zrób coś takiego, bo są takie. I dla mnie to był taki przewrót kopernikański. Ja po prostu nie mogłem tego zrozumieć w ogóle. Dla mnie było nie do przyjęcia to. Byłem tak zasklepiony, tak jakby zaślepiony właśnie tym pojęciem. Jak? Przecież to jest grzech okropny, największy i w ogóle. No przecież absolutnie nie do... Niewiele pomogło, bo to było w styczniu.
A później zaczął się bardzo trudny okres. Mianowicie taki, że dostałem przez pewien okres, no może nie zwolniony z pracy, ale odsunięty od obowiązków, tam chodziło w różne rodzaju kontrole, no już nie wchodząc w szczegóły, w razie siedziałem w domu. Brałem pieniądze, siedziałem w domu. No tak bywa czasami w tego typu pracach. I ten okres był jednym z najtrudniejszych w moim życiu. Dlatego, że nie mogłem nic robić, nie mogłem pracować, bo pracowałem formalnie w tej instytucji. Natomiast miałem cały dzień na siedzenie. Chciałem się zająć czymś innym. Chodziłem, prawda, po okolicy. Walczyłem. Te myśli cały czas nachodziły. Jak cię zwolnią? A jak coś się stanie? A jak tego? Cały czas pamiętam podsuwane. Co z sobą zrobisz, prawda? Daj sobie spokój. No, nawet czasami o rzeczach to nie chcę mówić, bo są bardzo, bardzo przykre i co prawda już trochę to wszystko z głowy powychodziło, ale faktycznie, no po prostu myśli takie, daj sobie spokój, skończ tym wszystkim, przecież no człowieku, nie ma żadnych perspektyw, przecież jak cię zwolnią, to już jest po tobie, Bóg ci nie pomoże. Do czego? No przecież, no słuchaj, tu koledzy i tak dalej, przecież gdzie znajdziesz pracę, prawda, i tak dalej. Więc tego typu myśli i cały czas to chodziło po głowie i ta sytuacja trwała praktycznie chyba do wiosny. Ja potem wróciłem do pracy na kilka dni, byłem niezdolny zupełnie już. Niezdolny. Tak silne lęki, że po kilku dniach pracy musiałem od razu, niemalże ekspresowo iść na 3-miesięczne zwolnienie. I poszedłem na to zwolnienie. Wiem, że będę musiał z tej pracy odejść. Już mam powiedziane, że no niestety, no zwolnienie takie długie, nic z tych rzeczy, czy komisja, czy coś, w każdym bądź razie, no wiadomo, że na przyszłość, no po prostu nie ma co, musisz sobie szukać czegoś innego. A ja sobie wtedy nie wyobrażałem w ogóle czegoś takiego, że mogę znaleźć inną na przykład pracę, no bez pomocy kogoś na przykład, prawda, że ktoś mi pomoże, no Bóg, no. Był nawet problem tego typu, i to jest dla mnie chyba najbardziej przykre i to muszę powiedzieć z całą szczerością, że były momenty, kiedy po prostu uważałem, że Pan Bóg mnie karze. Po prostu, że mnie karze, że tak długo to trwa, że nie dostaję czegoś tam, tak długo, prawda, ta sytuacja. Po prostu Bóg mnie karze za to, że zrobiłem to czy tamto, prawda, no czy mówię za antykoncepcję, czy za jakieś inne rzeczy. Także z jednej strony słyszę tutaj u Dominikanów Bóg miłości, Bóg cię kocha. Oczywiście rozum stara się to przyjąć, natomiast serce absolutnie cały czas jest zamknięte jeszcze. Cały czas to serce mówi tylko, prawda, ukażesz cię piekło i tak dalej, i tak dalej.

No ta walka trwa. Ta walka trwa. Ja teraz tak z perspektywy czasu, chociaż oczywiście to jest bardzo względna, subiektywna ocena i nie mnie to oceniać, ale mimo wszystko trwałem. Trwałem cały czas i chodząc do Dominikanów, miałem oczywiście wolny czas, więc to nie były tylko msze w niedzielę, ale także w tygodniu. Częsta spowiedź i częsta komunia. Czułem jakoś tak instynktownie. Coś mi mówiło, przystępuj do komunii, prawda? Idź na mszę, spowiadaj się. Po prostu dasz radę. Ale były takie sytuacje, że czasami w ogóle pobyt w kościele to była tortura. To był tak ciężkie chwile, napięcia, stresy. Jak przystępowałem do komunii na przykład, to był lęk po prostu. To był taki niepokój, prawda? Mówiąc, a dobrze przyjmiesz komunię, a może źle, a może zgrzeszyłeś. I przecież ja generalnie cały czas starałem się żyć normalnie. No ktoś powie, może nerwicowy, może tak. Nie wykluczam tego, być może. Wszystko jest możliwe. W każdym bądź razie cały czas jednak ta walka trwała i ja nie ustępowałem. Czasami były takie momenty, kurczę, kiedy to się skończy? Kiedy to się wreszcie skończy? Kiedy ja dotrwam do momentu, kiedy powiem, że jest dobrze, że jest spokojnie? Nie widzę tego, nie widzę. Cały czas jeszcze to ciągnie się. Co się dzieje dalej? Oczywiście te myśli takie związane z tym, że aj, prawda, mógłbyś sobą skończyć. One może nie były już tak silne, ale cały czas się pojawiały. Cały czas się pojawiały, cały czas można było jeszcze się, prawda, o nie otrzeć. I były, po prostu były. Co się dzieje? Przełom. Jeden z przełomów następuje, kiedy pod koniec września u Dominikanów pojawiają się benedyktyni z misjami. Dwóch ojców z klasztoru na południu Polski. Jestem na każdej nazwijmy to sesji, prawda? One są na stronie Dominikanów zamieszczone, więc można sobie posłuchać. Moc jedności, moc przebaczenia, moc słabości, moc krzyża, moc wartości. I zaczyna coś we mnie pękać. Zaczynam słuchać, zaczynam rozumieć wiele rzeczy. Przyjeżdżam, prawda, z tych misji do domu i wieczorem coś w tej głowie zaczyna się ruszać.

bóle głowy, takie napięcia po prostu, taki jakiś stres, no po prostu, no źle się czułem po prostu, no to czasami na działce, prawda, odmawiałem ten różaniec, przyjeżdżałem, bo to był jeszcze okres taki letni i cały czas napięcie. Natomiast to najciekawsze, na koniec różańca, jak już piąta, dziesiątka była odmówiona, przychodziła jakaś taka myśl, która jakby mówiła spokojnie i ten lęk, który się pojawił, po prostu, który gdzieś tam siedział, wychodził mi z głowy, ja zaczynałem go rozumieć. To było coś niesamowitego, tych różańców i tych lęków to 50, 60, różnych, mniejszych, większych, niektóre były silne, niektóre były słabsze, różne były te lęki. Te wszystkie, które gdzieś tam przez lata się zaskrypiały w głowie. Także różaniec i jeszcze raz różaniec, ale czasami nawet myślałem sobie, no zaraz, no przecież jak będę miał różaniec, to znowu będzie mi głowa bolała, znowu będę się źle czuł, ale myślę sobie, no ale odmówię. Ale nie było też tak dobrze, bo czasami było tak, że znowu z kolei przy dużym napięciu to mówię, no to wypiję dwa piwa, prawda, to mi pomoże. I wtedy wypiłem dwa piwa. No to trochę też przechodziło, pomagało na jakiś czas. No ale to wiadomo, że no, alkohol nigdy nie jest dobrym doradcą. No, znaczy łatwo mi się teraz mądrzyć, prawda, z perspektywy czasu, natomiast generalnie wtedy no były momenty, że po prostu no trzeba było wypić. Trzeba było wypić i po prostu tak było. No dwa, trzy piwa, no różnie, no czasami. Były bardzo silne napięcia. Zrozumiałem jedną rzecz. Znaczy zrozumiałem. Tak jakbym po prostu, jakby mi coś podpowiedziało. Skontaktuj się z Benedyktynem, tym, który był na misjach. Skontaktuj się, porozmawiaj z nim. Zadzwoniłem. Okazuje się, że akurat go nie ma. Ale jest w Warszawie. I mówię, proszę ojca, ja muszę, chcę porozmawiać. Chcę porozmawiać, bo mam takie problemy, prawda, związane z moimi takimi przeżyciami. Źle się czułem wtedy. Mówię, ja chciałem przyjść do spowiedzi, do ojca. I przyszedłem i mówię właśnie o tej sprawie, prawda, i tak dalej, i poruszyłem temat antykoncepcji. I mówię, że kiedyś tego, problem polegał na tym, teraz to widzę z perspektywy czasu, na strasznym lęku, na przykład, co powie ten ojciec. Bo się po prostu bałem, czy może zaprzeczy, czy nie, bo cały czas we mnie kiełkowało to, co mówił poprzedni Dominikanie, prawda, że no jednak są wyjątki, że tego. Natomiast tutaj mówię, proszę, ale mówił to taki Dominikanin o tym. A on mówi, to jeżeli taka sytuacja ma miejsce, jak ty, to dobrze powiedział. Naprawdę, są takie wyjątki, są takie sytuacje dla twojego dobra, twojego zdrowia, dla małżeństwa, bo ty się po prostu wykończysz, mówi. Mówi, co robisz w zamian za to? Ja mówię, no co, no pornografia, no popijam, prawda? No to człowieku, no co ty wyprawiasz w ogóle? Naprawdę, przecież to jest ważniejsze twoje zdrowie, życie twojej rodziny, prawda, żony i tak dalej. Poczułem pewną ulgę, ale to było za mało jeszcze. To było za mało. I zaczęła się ta moja walka już wtedy jakby, no nie samemu oczywiście, z Bogiem, ale ta walka właśnie cały czas Dominikanie, cały czas, prawda, msza, cały czas komunia i cały czas lęk przed komunią. Cały czas lęk przed komunią, to jest w ogóle paradoksalne. Cały czas poczucie, że przyjmuję tą komunię i gdzieś tam, prawda, w tej przeszłości te takie słowa, a grzeszysz, bo przyjąłeś, bo prawda, kiedyś się nie spowiadałeś, bo coś. Cały czas mi coś podszeptywało, szczególnie jak podchodziłem do komunii. Tu był taki główny motyw, główny problem. Ale mówię, zaciskam zęby, będę walczył, nie poddaję się. I ta sytuacja trwała. W międzyczasie doszło do takiego pierwszego mojego jakby przełamania, takiego jakby no milowego kroku. To znaczy, no, trzeba powiedzieć wprost, no bo tak jest. Mówię, ja muszę wreszcie dokonać tego, prawda, to, znaczy mówię generalnie o antykoncepcji, prawda, o stosunku, o, na przykład o prezerwatywie czy o czymś. Mówię, ja wiem, że to, ja zrozumiałem jedną rzecz, że jak to zrobię, to po prostu przełamię ten niesamowity lęk przed piekłem, przed złym duchem, przed grzechem Duchowi Świętemu. Po prostu czułem taką jakąś wewnętrzną, ktoś mi mówi, przełam się po prostu, przełam, bo to cię męczy, to cię więzi, to cię niszczy wewnętrznie. No i straszna sytuacja, rzeczywiście doszło, prawda, w tym momencie do naszego takiego współżycia.

Następny dzień był tragiczny. Niesamowite jakieś poczucie winy, jakiegoś napięcia. Człowieku, w ogóle, co ty zrobiłeś? Nie wiem, wypiłem chyba parę piw wtedy. Dosłownie koszmar. Bardzo złe samopoczucie. Żona mówi, uspokój się, wszystko będzie dobrze. No przecież to ludzie, to wszystko jest, no to zdarza się, no. Masz taką sytuację. Ja cały czas nie mogłem tego przemóc. I później mówię, myślę, nie ma rady, trzeba, spowiedź życia. Spowiedź życia właśnie u ojca, prawda, tego Benedyktyna. I mówię, muszę pojechać. To był już początek grudnia, czyli koniec już poprzedniego roku. Umówiłem się na którąś sobot, pamiętam, na początek. No to dosyć daleko, bo to jest klasztor, który jest praktycznie jeszcze za Wrocławiem, już Głuchołazy bodajże, bardzo daleko dosyć. Pamiętam, że jadąc samochodem, z każdym kilometrem przybliżającym narastało większe napięcie we mnie. Jakiś lęk, jakiś niepokój, jakiś nie jedź, wracaj w ogóle, po co ci to tam, daj sobie spokój, nie jedź. Ale jadąc autostradą jechałem, nawet szybko zaczęła mi boleć głowa, że no po prostu źle się czułem. Ale przyjechałem, nie poprawiło się wiele. Przywitałem się, porozmawiałem. Noc praktycznie, bo to następnego dnia było spotkanie. Noc nieprzespana. Dlatego będę byłem sam w pokoju takim, bo tam czy w ogóle w domu gościnnym byłem sam. A tu problem samotności też miał trochę znaczenie, bo akurat to jest jeszcze inna kwestia, no ale to bardziej psychologiczna. No. Bycie samemu dla mnie też nie było, że nigdy frajdą żadną. Natomiast następnego dnia jest właśnie ta spowiedź życia. 3 godziny, ponad nawet więcej, 3,5 godziny. I no właśnie te rzeczy, które mi mówi ojciec, prawda, Benedyktyn, mówi o tym, mówi o tamtym, właśnie mówi o Bogu, pokazuje pewne sytuacje, pokazuje o lęku, mówi takie bardzo proste rzeczy, które czasami się wydają, prawda, może w tej chwili z perspektywy czasu niemalże śmieszne, ale on mówi tak, zobacz, mówi, że się boisz piekła. Ja mówię tak, znaczy, że bardzo chcesz iść do nieba. Ja mówię, no faktycznie, że ojca, no to prawda. To, no to chcę, no bo nie chcę iść do piekła, chcę iść do nieba. No widzisz. A weź spróbuj przenicować ten lęk, na przykład, prawda, który cię męczy, na pozytyw. Pokazuje mi, odchyla mi, prawda, szatę, pokazuje jedną stronę, mówi, to jest lęk, a tu jest spokój, mówi. Tylko wystarczy przewrócić, prawda, na drugą stronę. I od razu się poczujesz inaczej. Przepraw to. Ja mówię, no ale czemu to tak łatwo? On mówi, słuchaj, nic nie jest łatwe, ale można. Tylko trzeba chcieć. I mówi tak, słuchaj, mówi, jeśli chodzi właśnie o tą twoją sytuację związaną, prawda, z antykoncepcją, z tymi napięciami. Ja mówię, no przecież, no ale Kościół naucza tu, no proszę, no jak? No, mówi tak, słuchaj, owszem, tak, to prawda. Tylko, że nie bierz nigdy niczego na 100% abstrakcyjnie, bo gdyby tak było, to byśmy, nikt z nas nie trafiłby do nieba, wszyscy grzeszymy. To jest zupełnie inna sytuacja. Pamiętaj, że są czasami takie sytuacje, że są grzechy, tylko odpowiedzialność jest zniesiona za nie, z uwagi na właśnie na uwarunkowania, czy zdrowotne, czy coś. No, tak sobie myślę, no jak to odpowiedzialność? Ale tak mówię, no, jeżeli tak oj tak jak mówi, no to może rzeczywiście, może coś w tym jest. Pamiętam, że wracałem z tej spowiedzi naprawdę sporo, no czułem się na tej spowiedzi strasznie napięty. Nie czułem się dobrze, od razu mówię. No czułem się napięty, zestresowany i to tu dużo mówić. Nawet chyba musiałem jakąś tabletkę na uspokojenie jedną wziąć. Zresztą tabletkę trochę więcej brałem, no ale to jakby inna kwestia. I co się dzieje? I zaczyna się od tej spowiedzi, zaczyna się pewna przemiana, to ewidentna przemiana, zaczyna się po prostu inne patrzenie na Boga. Ja cały czas patrzyłem na Boga jako na takiego, który tu wyliczy mi zaraz, mnie tu ukaże, tak, prawda, co, człowieku, co ty robisz?
I teraz to zrozumienie tego, co, o czym Dominikanie, prawda, często mówią, no ja ich słucham, prawda, Bóg miłości, przecież Bóg cię kocha, przecież za ciebie na krzyżu umarł, prawda? Przecież to za ciebie, prawda? To jest zupełnie inna kwestia. Popatrz od tej strony, nie patrz na tego Boga karzącego. No ale to, jeżeliś ma 35 czy tam 8 lat, prawda, tego Boga karzącego w głowie, no to nie jest takie to proste. Żona mi mówi, no słuchaj, no ale przecież, no to jest normalne, to oczywiste. Ja mówię, ale wiesz, słuchaj, no to nie jest enter w moim przypadku, że pstrykniesz i się wszystko uruchamia, to trwa. Ona mówi, ile to będzie trwało jeszcze? U ciebie to już trwa ze 2 lata, albo ze 3, albo... Ja mówię, no ale poczekaj, bądź wytrwała, ja naprawdę już się dobrze czuję, coraz lepiej. Na szczęście była, no i jest wyrozumiała, chociaż czasami tej cierpliwości brakowało, ale to akurat już nie jest takie ważne. W każdym razie wytrzymaliśmy jakoś wzajemnie i coraz lepiej, coraz bardziej odpuszcza to napięcie. Jedno, drugie, trzecie, koniec roku, święta. I już jest, prawda, nie najgorzej. Natomiast cały czas jednak mimo wszystko są te problemy, prawda, gdzieś pojadę, jakieś miejsce, które mi się kojarzy z napięciem, od razu się lęk pojawia, głowa się uruchamia, no bo to tak bywa, no bo to musiało oczywiście być jakimś stopniu nerwicowe, no nie oszukujmy się. Ale myślę sobie tak, jest już dobrze, widzę sam po sobie, zaczynają się te procesy uruchamiać, mówię, zadzwonię, prawda, do ojca, prawda, Benedyktyna, mówię, będę miał z nim kontakt jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, powiedział mi, jeżeli męczą cię jakieś rzeczy, jakieś sprawy, jakieś sytuacje trudne, jakieś problemy, to idź do spowiedzi, oddaj to Bogu i na pewno zobaczysz, że będzie inna sytuacja, że inaczej się poczujesz.

0: myślę sobie, no rzeczywiście, były takie sytuacje, które mnie męczyły, z którymi muszę poradzić. Mówię, nie bardzo wiedziałem, czy to z powiedzi z tym iść, czy nie, ale mówię, no przecież, no, jeżeli Bóg mnie kocha, no to przecież to zrozumie, prawda? Poszedłem i pomagało, i pomagało. I powiedział jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz. Mówi, słuchaj, czasami jest tak, że Bóg do nas przemawia. W sposób nawet, który sobie nie zdajemy sprawy. Po prostu podsuwa nam pewne myśli, działa w nas. Tylko musisz to zauważyć. To nie jest takie proste, ale musisz to zauważyć. I mówi, kiedyś za dzień, za tydzień, za miesiąc, on ci po prostu podpowie, kim dla niego jesteś. Coś niesamowitego. Mianowicie, to było chyba dwa, czy może nawet trzy, nie, za trzy tygodnie już po tej spowiedzi, właśnie po tym, co powiedział mi. I ja jakoś tak przestałem się przejmować. Znaczy, to coś tam myślałem, ale potem jakoś to uleciało z głowy. I po jednej z mszy, już po przyjęciu komunii dominikanów, tam sobie uklękłem z boku, prawda, przy obrazie Jezusa Miłosiernego. I słyszę takie, znaczy, no, słyszę, rozumiem. Jesteś moim setnikiem. Ja mówię, co to jest, kurczę? Jesteś moim setnikiem. Nie wiedziałem, o co chodzi, mówię. Kurczę, skąd taka myśl? Setnik. Coś mi się, wiadomo, że w Piśmie Świętym mi występuje. Pojechałem, oczywiście przeczytałem sobie, przypomniałem, bo czytałem, ale to człowiek tam w stresie, to różnie, prawda, tego czytam. Panie, nie jesteś godzien, przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, będzie zrozumiała dusza moja. I zrozumiałem, że to chodziło o komunię. Po prostu o te moje lęki przed przyjęciem komunii. Kurna, takie przeżycie. Coś niesamowitego. Ale to nie było od razu. To znaczy, nastąpiło to. Ale to nie znaczy, że już od tej pory było wszystko. Nie. Jeszcze. Spokojnie. Jeszcze cały styczeń. Jeszcze walka w tym momencie już z rzeczami, które gdzieś kiedyś tam, prawda, siedziały. Właśnie, dlaczego ta komunia, prawda? Skąd te myśli o tej, dlaczego, że komunię źle przyjąłem? A no jeszcze w pierwszej komunii jakieś, prawda, rzeczy, że czy dobrze, czy to przy 40 tam iluś tam lat, prawda, rzeczy wracały. Uspokoiło się. I jakby problem komunii, chociaż momentami też czasami jeszcze coś się pojawia, ale to już nie jest to samo, co kiedyś zdecydowanie. Natomiast w tym momencie zaczął się problem inny atak się zaczął. Kwestia zdrady. To znaczy taka myśl, w momencie, kiedy jakby z żoną zaczęło być w tym sensie, prawda, jakby naszego współżycia, czy ja sobie przetłumaczyłem, że to wszystko, mówię, no te momenty wyjątkowe, antykoncepcji, to wszystko jest tego, zaczął się problem inny. Zaczął się taki gwałtowny atak w sumie. Może byś żonę zdradził. Tyle jest innych kobiet dookoła. A ślad już jesteście, spróbuj, co ci szkodzi? Ona tam mówiła czasami różne rzeczy, trochę cię to złościło, prawda? Miałeś do niej jakieś tam pretensje. Zaczyna podsuwać mi, prawda, coś złego, takie negatywne rzeczy o żonie, prawda? Ktoś tam powiedziała, prawda, coś kiedyś, jak mi złym duchu, mi to utkwiło. I jakie posiadam pretensje takie. Mówię, zdradź ją. Walka trwała tydzień czasu. Tydzień czasu trwała walka, żeby to przeszło. Dzień w dzień u Dominikanów, dzień w dzień komunia, dzień w dzień msza oczywiście. Środa, czwartek, bardzo trudne dni, szczególnie koniec tygodnia, szczególnie pod koniec właśnie. Jakieś dziewczyny, które gdzieś przechodzą do tego, a spróbuj, poderwij. Jakieś takie myśli. Przecież ja mówię, przecież wiem, że żony nie zdradzę, bo to jest absurd, bo przecież ją kocham, chcę z nią być i tak dalej. Nie zdradzę jej. Ale spróbuj, ale może, ale tego. Co ci szkodzi? Tydzień. Dokładnie równiusieńko tydzień. I niedawno, właśnie w styczniu, po prostu pękło. Pękło i nagle nie ma już problemu zdrady żony. Po prostu minęło. Ale to jeszcze nie koniec. Zaczął się następny problem. Zaczął się problem właśnie pracy. To znaczy ja w tej chwili nie pracuję od pewnego czasu. Dajże od 2 czy od 3 miesięcy. No i na pewno nie będzie łatwo znaleźć pracy, bo wiadomo, że takie są czasy, jakie są. I oczywiście następna rzecz. A, widzisz, nie znajdziesz pracy. Tak jak wracają rzeczy sprzed 2 lat, nie znajdziesz pracy, na kolegach musisz polegać. Koledzy sami już niewiele mogą, prawda, już też sami szukają, prawda, a polegasz na kolegach. I tu w tym momencie zaczyna się następna rzecz, bardzo istotna. Modlitwa, różaniec i czytanie świętego Pawła. Czytanie świętego Pawła, listu i do Koryntian, i do Efezjan, szczególnie o zbroi duchowej. To jest dla mnie taki dosyć istotny fragment. Wystarczy ci mojej mocy. Ja zrozumiałem jedną rzecz, bardzo istotną. Dochodziłem do tego bardzo długo. I to powiedział mi właśnie też ojciec wtedy Benedyktyn. Mówi, słuchaj, bo ja powiedziałem na tej spowiedzi właśnie o tym, że kiedyś to polegałem na kimś, na kolegach, na znajomych, że ktoś mi załatwi, że sobie poradzę, by miał fajne, stabilne życie, że co się przejmować, bla dalej. Mówi tak, słuchaj, teraz nie ma kolegów, nie ma nikogo, jesteś sam, jesteś na łopatki rozłożony. Bóg, tylko Bóg, nikt więcej. Ja mówię, no proszę ojca, ja to rozumiem, to jest łatwo powiedzieć, ale przecież życie jest życiem. Ale już gdzieś wewnętrznie rozumiałem, że właśnie, że to jest to. I tu jeszcze kolejna cecha, kolejna rzecz, która też, nawet nie wiedziałem, że to jest grzech, no wiedziałem się nie całkiem niedawno, niecierpliwość. Niecierpliwość. Ja miałem zawsze problem z niecierpliwością. Już chciałem szybko, jak najszybciej się dowiedzieć, chciałem jak najszybciej wiedzieć, zrozumieć, tu, jak praca, to już, jadę, załatwiam. Popędliwość, szybkość. A słuchając ojca Józefa Augustyna, bo mam trochę tych nagrań, słucham właśnie z Augustyną i tak... Co jest cechą złego ducha? Co jest cechą nieba? Niecierpliwość, szybkość. Duch Święty jest spokojny, jest cierpliwy, jest łagodny, ma czas. To tylko ludzie niecierpliwi, prawda, popędzani przez złego ducha, już chcą działać, już tego, już by się zamordowali, już by tam chcieli pracować, już by tego, a potem się okazuje, że podejmują złe decyzje. I właśnie dlatego... To właśnie to pocieszenie i strapienie i to bardzo mądre zdanie mówiące, że w czasie strapienia nie należy podejmować żadnych decyzji istotnych, życiowych. I to prawda, to prawda. Ale troszkę może odbiegłem jeszcze od tematu. Mianowicie taka myśl całkiem niedawno. No przecież tak naprawdę teoretycznie może ktoś mi coś pomoże, ale wcale nie musi. Prawda? To nie jest tak, że nie są te czasy, kiedy wszyscy mogli i tak dalej, to nie są te czasy. Słuchaj, działaj, módl się i bądź cierpliwy. I nawet taka sentencja, ja tutaj mam taką bardzo właśnie osobistą tę refleksję, chciałem jeszcze ją przypomnieć, ale ona jest czymś w ogóle tak wspaniałym, tak sprawdzonym, właśnie różaniec, czyli modlitwa różańcowa i szczególnie to, co na samym końcu wypływa z różańca. Mówię tutaj szczególnie o ostatniej piątce i zakończenie. Wtedy właśnie do mnie dochodzą te myśli, które mówią mi tak, no na przykład ostatnio. Szukajcie, a znajdziecie, proście, otworzą wam, prawda? Kołaczcie, coś w tym stylu, czyli są te, i Pismo Święte jakby przemawia. Szukajcie, aż znajdziecie, prawda? I stołowa, nie jesteś sam, czyli... Przebija się, jeszcze są jakieś tam napięcia, jeszcze widzę, że coś się próbuje tam ruszać, no, ale generalnie to już jest zupełnie inna sytuacja niż była pół roku temu, nie mówiąc o roku czy o 2, to już w ogóle jest diametralnie inna. Także to jest naprawdę coś niesamowitego i Nawet właśnie ta wada tej niecierpliwości, która tak sprawia, że tak się męczyłem. Czasami nie wiedziałem, dlaczego ja tak się muszę śpieszyć, a muszę już coś załatwiać, muszę już coś robić, muszę gdzieś jechać, muszę decyzję jakieś podejmować. Potem pojechałem do jakiejś tam pracy, prawda, załatwiać. Okazuje się, że praca do niczego, że to w ogóle mi nie pasuje, bo to nie dla mnie. No, na szczęście się orientowałem, zacząłem się orientować, że już to myślenie było trochę lepsze, że spokojnie, wstrzymaj się z decyzją, nie śpiesz się, poczekaj jeszcze troszeczkę. Jeszcze za wcześnie, jeszcze nie wyszedłeś z tego. Ale na przykład jeszcze pół roku temu coś to leciałem i mówię, no to już trzeba coś szukać, już trzeba, bo jak to, nie będzie pracy, to nie będzie pieniędzy, to jak ja sobie poradzę, prawda? Jak my sobie poradzimy? Także to właśnie nie wiem, jak to powiedzieć. No i ta modlitwa. I ta modlitwa, szczególnie w tym okresie ostatnim, zaczęła się po prostu nie tyle, że pojawiać, bo ona była, tylko zaczęła przynosić owoce. Ja mam taki modlitewnik do Ducha Świętego, to brewiarz do Ducha Świętego jest, który kiedyś sobie zakupiłem w jakiejś tam księgarni. I tam są oczywiście, no prawda, są nieszpory, jest kompleta, jest jucznia i odmawiam. I był moment, kiedy były takie napięcia, że po prostu nie mogłem odmawiać. Mimo, że miałem już ten brewiarz. Później znowu zaskoczyło i znowu. No i przede wszystkim słuchanie, no bardzo lubię słuchać na płytach przede wszystkim. Z książkami różnie bywa, bo książki jednak to mimo wszystko jednak napięcie jeszcze powoduje. Natomiast generalnie płyty, szczególnie ojciec Józef Augustyn, wiadomo, Tadeusz Hajduk, prawda, Życie modlitwy. Teraz ojciec Sarnacki, jezuita, Sztuka walki duchowej, Święty Paweł w walce duchowej. Czyli generalnie te rzeczy, gdzie... Ja na przykład powiem w ten sposób, że 3 miesiące temu to bałem się słuchać na przykład o walce duchowej. To znaczy, jeżeli słyszałem o szatanie, o złym duchu, to po prostu to odsuwałem. Miałem oczywiście swoje kolekcje, ale odsuwałem. Nie chciałem tego słuchać, bo się po prostu bałem. Natomiast w tym momencie doszedłem do takiego etapu, że włączam, słucham, słyszę, prawda, o ościeniu, prawda, który tam, prawda, szatan, Świętemu Pawłowi, prawda, 3 razy przychodził, prawda, odejdź ode mnie i tak dalej, i już po prostu czuję, że mogę, że jestem, że po prostu, że jestem silny. Także to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Jak ja teraz po prostu patrzę na to wszystko, to ta walka się wydawała nie mieć końca. Trwała i trwała. Tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. 2,5 roku. 2,5 roku non-stop myśli, no, nie najciekawszych. Także generalnie ostatnio dzwonię nawet do pani doktor, mówię, że już się to poprawiło, że już jest zupełnie inaczej. O, mówi, słuchaj, no bo u ciebie to był pierwiastek typowo religijny, tutaj nie było co szukać, tutaj żaden psycholog by ci nie pomógł, bo to była kwestia wiary. Tylko i wyłącznie, co psycholog? Ja zresztą byłem u psychologa 2 czy 3 razy, ale czułem się, że to nie jest to. To było jeszcze chyba w zeszłym roku, to takie krótkie spotkanie, ale czuję, że osoba mówi o czym innym, a ja o czym innym. Ja mówię o wierze, a ona mówi, że tu, że są jakieś problemy, że trzeba, prawda, tam odblokować. No ja mówię, no tak, ale to wie pani, to jest trochę nie tak, no. Dałem sobie spokój, no i walczyłem. I walczyłem i tak jak powiedział, nawet jeszcze ostatnio rozmawiałem właśnie z tym ojcem rektorem, mówi tak, bardzo mądrą rzecz, która właśnie po pokuszenia, po pokus. To też może się przyda komuś, bo to jest nawet humorystyczne dosyć. Mianowicie, jak mówiłem przez telefon, rozmawiałem, mówię, że po prostu mam te pokusy związane ze zdradą żony, prawda, i tak dalej. To było chyba w niedzielę, jakieś nie, ponad miesiąc temu, jeszcze w grudniu chyba. On mówi tak, słuchaj, każdy ma pokusy. Każdy ma pokusy, mniejsze czy większe, tylko że nie należy na nie reagować tak po prostu jakoś nerwicowo, emocjonalnie, po prostu spokojnie podejść. Są, były i będą. Mówi tak, kiedyś zapytano jednego z najstarszych zakonników, ojca Badeniego, prawda, młody zakonnik zapytał się go, proszę ojca, jak to tam jest u ojca w tym wieku, pokusami takimi jakimiś tam cielesnymi, seksualnymi, a on mówi tak, słuchaj, zapytaj kogoś starszego, bo ja tu jeszcze nie, także i ja w tym momencie zrozumiałem, że po prostu będą te pokusy, ale już jestem mocniejszy, jestem mocny, po prostu wiem, jak sobie z tym radzić, po prostu, że pójdź tak, to owszem, są dookoła dziewczyny, prawda, i tak dalej, ale nie dla ciebie. Ty masz żonę, masz dzieci, jesteś z nią szczęśliwy, jesteś z nią zadowolony i po prostu i trzymaj się tego. One same odejdą, spokojnie. Nawet jak będą, to będziesz wiedział, jak z nimi się obchodzić. Także to taka ciekawostka związana właśnie jeszcze z, no to, z takim śmiesznym właśnie fragmentem, jeżeli chodzi o, o benedyktynów. Także...
1: Proszę powiedzieć, w jakiej intencji się pomodlimy teraz na koniec z naszymi słuchaczami?
0: Ja bym przede wszystkim w intencji tych wszystkich, którzy mają podobne problemy jak ja, żeby nie tracili nadziei, żeby ufali Bogu, żeby wiedzieli, że wytrwałość, cierpliwość zawsze skutkuje i Duch Święty zawsze jest z nami.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

Ostatni dzień świętego Gualfarda. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Z Ewangelii świętego Jana. 30 kwietnia, rok 1127. Nad rzeką Adygą, niedaleko Werony. Skóra jest już prawie gotowa. Gruba, twarda, naciągnięta na drewnianą formę. Czarne od dziegciu palce prowadzą szydło wzdłuż brzegu. Równo, bez pośpiechu. Ścieg za ściegiem. Siodło musi wytrzymać ciężar i długą drogę. Robił to setki razy w Augsburgu, w warsztatach, gdzie liczył się czas i zapłata. Tutaj nie liczy się nic poza tym, żeby było dobrze zrobione. Nie został w mieście. Werona była przystankiem, miała nim być. Mógł zostać jak inni, pracować, zarabiać, układać życie. Pewnego dnia skończył robotę, wziął zapłatę, wyszedł i nie wrócił. Poszedł nad rzekę, zbudował miejsce, w którym można żyć prosto. Pracować, modlić się, milczeć. Ora et labora. Dla Gualfarda praca nie jest przerwą w modlitwie. Jest jej dalszym ciągiem. Z czasem ścieżka do pustelni przestała być pusta. Najpierw przypadek. Wieść się rozeszła. Tu jest ktoś, kto słucha. Na ścieżce pojawia się człowiek. Kolejny, który przyniósł tu swój ciężar. Gualfard kończy szef. Podnosi wzrok. Patrzy na gościa z absolutnym skupieniem, uważnie. Nie zasypuje go radami, nie cytuje pism, słucha. Potem kładzie mu rękę na ramieniu. Nie daje odpowiedzi. Przekazuje spokój, którego nie ma w słowach. Człowiek odchodzi. Gualfard wraca do Imadła. Chwyta dłuto. Dłoń drży. Patrzy na palce, jakby widział je pierwszy raz. Próbuje zacisnąć je na narzędziu. Dłuto wypada na ubitą glinę. Gualfard schyla się i wtedy ciało odmawia. Nogi nie utrzymują ciężaru. Upada powoli bokiem między ścinki skóry. Leży chwilę. Na zewnątrz szumi Adyga. Oddycha spokojnie. Nie szuka przyczyny. Wie. To nie jest zmęczenie. To nie jest gorszy dzień. To jest granica i wezwanie. Podpiera się jedną ręką, druga nie odpowiada. Podciąga się pod ścianę, siada. Patrzy na niedokończone siodło, na ślad po szydle, na swoje dłonie. I rozumie. To jest ta chwila. Nie ma w nim niepokoju. Całe życie trwało w oczekiwaniu na zerwanie zasłony. Dzień po dniu. W pracy, w ciszy, w obecności. Trwajcie we mnie. To nie były dla niego słowa. To było życie. Teraz nie musi już trwać, bo ten, w którym trwał, już jest. Teraz.
Gwalfard nie skończy dziś pracy. Zostawi nieskończone siodło. Rano ktoś przyjdzie. Zobaczy rozrzucone narzędzia. Ślady na ziemi. Ciało oparte o ścianę. Może pomyśli, że śmierć przyszła nagle. Nie będzie wiedział, że wszystko zostało już domknięte. Że to nie było przerwanie, tylko przejście.

0: Mesjasz to jest ten, który przyjdzie i nie złamie trzciny nadłamanej. Chrystus jak zmartwychwstał, to pierwsze co powiedział, to pokój wam. I o jakim pokoju on mówi? Nie takim, jakim daje świat. I jakbyśmy mieli sami z siebie dawać świadectwo, być misjonarzami i uczniami, to nic by z tego nie wyszło. Co to jest świadectwo? To jest to, że ja mówię o tym, czego doświadczyłem. Nawet jeżeli doświadczyłem upadku swojego. I z tego się bierze moc. Moc nie bierze się z gadania właśnie z kartki, nie? I to jest czasami może ogłoszenie zmartwychwstania, nie? Właśnie bycie z człowiekiem, nie?
1: Bóg czeka do ostatniego tak jakby tchnienia, do ostatniej myśli. Ten to taki grzesznik, co w ostatniej sekundzie powiedział: Jezu, ufam Tobie i On też jest w niebie. On czeka do ostatniego momentu, bo może wybierzesz inaczej.
2: Witam w kolejnym spotkaniu w audycji Niebo Otwarte. Moimi gośćmi są dzisiaj Karolina i Karol Fromont. Małżeństwo z 20-letnim stażem i ponad połowa tego stażu to jest staż misyjny, ponieważ Karolina i Karol są świeckimi misjonarzami, są również twórcami fundacji. Powiedzcie, jak ta fundacja się nazywa, bo ona jest i po angielsku, i po polsku.
0: Tak. Reaching Beyond, sięgając nieba. Tak się nazywa.
2: No więc właśnie, więc myślę, że wybrałam wspaniałych gości, bo mamy i tu niebo. I będziemy trochę wokół tego nieba krążyć i opowiemy sobie dzisiaj, jak do tego nieba dojść, bo Karolina z Karolem są fachowcami od przyprowadzania ludzi bliżej Pana Boga. Mogę tak powiedzieć?
0: To fachowcem chyba jest Duch Święty.
1: No właśnie, fachowcem to chyba Duch Święty jest, a my bardziej staramy się mu nie przeszkadzać
0: i próbujemy pomagać.
1: I próbujemy jakby tylko jedynie pokazać drogę o tam,
0: idźmy ale, tam. No i,
2: Narzędziami jesteście, ale nie młotkiem i śrubokrętem, bo tego się młotkiem wbić do głowy nie da, prawda?
0: No, nie. Młotkiem nie, śrubokrętem też się nie da wkręcić.
1: To... Jest takie powiedzenie, że jak się jest młotkiem, to wszystko, na co się patrzy, to jest gwoździem, więc wolelibyśmy nie być młotkiem.
0: Raczej nam pasuje to słowo z Księgi Izajasza, że Mesjasz to jest ten, który przyjdzie i nie złamie trzciny nadłamanej. I często się powołujemy na to słowo, nie? Że to jest Bóg czuły i bardzo taki uważny, nie? Że jest tu i teraz w tym momencie. Dla życia człowieka.
2: A macie takie wrażenie, że dzisiaj ludzie są bardziej krusi niż kiedyś i łatwiej tę trzcinę złamać?
0: Jest trudno powiedzieć, bo na pewno teraz mamy większy dostęp do informacji o ludziach, choćby przez media społecznościowe. Czy wcześniej byli bardziej krusi? Myślę, że to pokolenie może być kruche emocjonalnie. Że łatwiej jest kogoś tak jakby
1: wybić
0: z tego, kim jest, może nie kim jest, z takiego doświadczenia, że jest w porządku, nie? Czasami jak się z młodymi rozmawia ludźmi...
1: Że coś wie albo czegoś nie wie, nie? Że to można tak prosto coś zachwiać w człowieku.
0: No właśnie, jak się rozmawia z młodym człowiekiem, to trzeba tak trochę obchodzić teraz. To jest fakt, nie? Że teraz się tak troszkę obchodzi, co jest bardzo pozytywne, nie? Bo jest wielki szacunek teraz do każdego człowieka z jednej strony. Z drugiej zastanawiam się właśnie, skąd się bierze taki problem, że wielu ludzi... Potrzebuje też dużo takiej pomocy psychologicznej.
1: Tak.
0: Jakby to się widzi na pewno, to widzimy, nie? Że coraz więcej osób potrzebuje takiej, w tym sensie, kruchość widać, emocjonalną jakąś w ludziach. To tak.
2: Wiecie, dlaczego to pytam? Dlatego, że jak popatrzymy na historię Kościoła w Polsce, to mamy takie doświadczenie rekolekcji. Przed Wielkanocą, przed Bożym Narodzeniem. No i mam takie wrażenie, że te rekolekcje kiedyś wystarczały, żeby wrócić do ustawień fabrycznych i wrócić na dobrą drogę. A dzisiaj, jak tylko włączymy komputer, mamy wysyp różnego rodzaju coachów. To nie jest do Was przytyk, bo Wy też pełnicie taką rolę. Trzeba po prostu szukać fachowców, którzy potrafią ludziom... pewne rzeczy sobie poukładać. Chodzi mi o to, że nie wystarczają już rekolekcje, żeby wrócić do tych ustawień fabrycznych. Dlaczego tak się dzieje?
1: Tu ciężko powiedzieć, bo mogą być bardzo dużo, może być bardzo dużo różnych przyczyn. I możliwe, że to jest teraz tak trochę teoretyzuję, ale dostęp do takich treści, do wszystkiego, człowiek potrafi się nasłuchać, a jednocześnie tego nie przeżyć i nie przetrawić. I ja na przykład spotkałam się z czymś takim, że osoby, które podczas takiej mojej pracy własnej, indywidualnej z osobami, że osoba ma potężne pragnienie właśnie jakiejś zmiany, jakiegoś rozwoju, ale natłok tego wszystkiego, co słucha i natłok tego wszystkiego, co mówi się, jakby czego słucha w internecie, musisz zrobić to, musisz zrobić tamto, najlepiej zrób to, najlepiej zrób tamto, powoduje tak potężne zagubienie w tym, co dana osoba mogłaby zrobić, że po jakimś czasie słyszę, już mam dosyć tej zmiany, już mam dosyć tej pracy nad sobą, już mam dosyć, już nie dam rady więcej niczego słuchać. I wydaje mi się, że wcześniej ludzie przychodzili i otrzymywali jedzenie, które mogli przeżuć, przetrawić i coś z tego zostało, coś stało się częścią osoby. W tej chwili jest tak dużo i tak różnorodnie i nawet potrafią powiedzieć tak różne rzeczy między sobą, że tak jakby trochę azymut nam się pomieszał. I teraz ten azymut, ciężko znaleźć może ten azymut, może to jest...
0: No tak, ale z drugiej strony przecież to jest wybór człowieka, nie? Jeżeli ja na przykład będąc... Jeżeli ja chcę coś obejrzeć czy usłyszeć, to ja wybieram kogo i w jaki sposób słucham. Więc tu też jest taki... No właśnie tu się pojawia to pytanie. Jaki jest powód, że mu tyle słuchamy, a niekoniecznie słyszymy może? Bo słuchamy bardzo wielu tych rzeczy, nie? Ale nie słyszymy.
1: Jakby nie staje się to ciałem w naszym życiu. Tak? Nie staje się to życiem w naszym życiu. Tylko pozostaje na poziomie słuchania, nawet sobie zapisania, ale nie wchodzi głębiej. Jakby nie ma tego momentu, że ziarno leży, ono leży, potem zaczyna puszczać korzonek, dopiero potem wychodzi kłos na przykład.
0: Dwa przykłady. Pierwszy, Eliasz. Idzie przez pustynię bardzo, bardzo długo, wchodzi do jaskini i najpierw się pojawia wielka wichura, tak? Później się pojawia i tak dalej. I na końcu łagodny wiatr. I w tym wietrze jest Bóg i on dopiero wtedy mówi. Ile on musiał przejść ciszy, ile on musiał przejść takiego, nie, żeby usłyszeć Boga. To jest taka pierwsza myśl ciekawa, nie? Że czasami trzeba naprawdę zgodzić się na to, na taką ciszę, żeby móc coś usłyszeć, żeby pragnienie się zrodziło w człowieku. Może o to chodzi w poście, że pościmy, czyli wchodzimy w pewną ciszę, wchodzimy w pewne takie zmaganie, żeby coś wreszcie usłyszeć. A z naszej praktyki, bo też prowadzimy tam czasami praktykę z małżeństwami, takich spotkań czy indywidualne, zauważyliśmy, że z kimś się spotykamy i my tak jakby widzimy, kurczę, tu jest z tego wyjście, ale ta para czy ta osoba tego nie widzi. I teraz naszym błędem byłoby powiedzieć, hej, my wiemy, jakie jest wyjście, bo ta osoba może nie być gotowa, bo jest jeszcze na przykład jak ten Eliasz na pustyni, nie? Że czasami ludzie muszą potrwać w tym momencie i dopiero kiedy się zrodzi to pragnienie, to wtedy powiedzieć, ja już chcę usłyszeć, jakie jest wyjście. I najczęściej to jest ten moment, w którym właśnie zadziewa się ta zmiana,
1: tak,
0: ponieważ
1: osoba,
0: osoba
1: sama
0: jest
1: ją
0: gotowa.
1: Odnajduje, tak.
0: Ta gotowość na zmianę rodzi się z tego, to jest takie nasze doświadczenie, właśnie z tego, że nie podajemy bardzo szybko jakichś rozwiązań. My na przykład prowadząc rekolekcje coś takiego robimy. My przez pierwszy dzień zadajemy dość dużo pytań często, zamiast odpowiedzi mówimy, to jest u nas, a co ty myślisz? Tak. Na takiej zasadzie. I zostawiamy ludzi i zauważyliśmy, że młodzi nawet, licealiści i tak dalej, oni bardzo im się podoba to, bo z jednej strony odczuwają wielką wolność, że nie mówi im się, co mają zrobić, a z drugiej właśnie oni szukają w sercu wtedy swoich rozwiązań. My czasami słyszymy później od nauczycieli czy dyrektorów, że no, bardzo dobre rekolekcje, no, takie w tym sensie właśnie, że jest ten forma taka podana, że nie ma odpowiedzi, ale oni muszą sami się zmierzyć ze swoim sumieniem, ze swoimi pragnieniami, marzeniami. Nie? Oczywiście podajemy Ewangelię później, że to jest to, co nam że tak powiem, Chrystus, jak to powiedzieć?
1: Przekazał,
0: nazwijmy to, nie? Ale z drugiej strony właśnie nam zależy na tej wolności. I to też jest takie uwalniające dla tych, którzy głoszą, mam wrażenie, nie? Że to nie ja muszę, tak, ja nie, to co powiedziałaś właśnie na początku, tak? Czy my jesteśmy profesjonalistami? No nie, bo ja tak naprawdę jedyne to mogę powiedzieć, słuchajcie, tu macie stoliczek, tu jest jedzenie, smacznego.
1: Poczęstujcie się.
0: I tyle mogę zrobić, nie? I zobaczyć, czy ktoś się poczęstuje, nie? czy ktoś rzeczywiście stwierdził, o, to wygląda smacznie i to pachnie, nie?
1: Ja myślę też, że ta kontemplacja, że ten moment kontemplacji gdzieś umyka nam ze względu na to, że bardzo tak właśnie, szybko się dzieje wiele rzeczy, dużo informacji, dużo natłoku i nie ma takiego momentu kontemplacji na tym, że ja na przykład mogę usłyszałam i mogę chcieć to zrobić, ale może to jeszcze nie jest mój czas, w którym mogę to zrobić. Mhm. I ludzie dążą do tego, że ja już chcę być tam, gdzie jest wyjście, a ja siedzę przy stole, a ja jeszcze nie wstałam, nie odsunęłam krzesełka, nie zostawiłam swoich rzeczy, nie wzięłam torebki. Nie, tu jest cała masa ruchów, zanim ja wyjdę przez te drzwi, to jest cała masa ruchów, które ja muszę zrobić, żeby wstać i żeby wyjść zza tego stołu i dopiero wtedy skierować się w stronę wyjścia. Bardzo często jest taka potrzeba, żeby być już tam i już w tamtym momencie i nie ma tego momentu tu i teraz, gdzie ja jestem tu.
0: Można zrobić straszny szpagat i sobie się skrzywdzić, zamiast zrobić mały krok. I to jest to, co my zauważamy, nawet jak prowadzimy rekolekcje takie z pogranicza duchowości, rozwoju osobistego, tak z psychologii. Jest nawet taki etap w życiu człowieka, jak czas kontemplacji. Że ja już czuję, że coś mi nie pasuje, nie do końca nawet wiem co, albo już wiem co, ale jeszcze jestem nie gotowy podjąć krok. Bo jeżeli bym go podjął, to bym nie miał wystarczająco siły, łaski i tak dalej, żeby pójść w tym kierunku.
1: Zgodnie z tym, tą perykopą, że czy nie usiądziesz najpierw i nie przeliczysz
0: kosztów, nie?
1: Czy koszty na tej wieży będziesz miał na wykończenie. Nie? Że ten moment. Nie?
2: To mi trochę przypomina sytuację, z którą mamy do czynienia dzisiaj w kościele. Bo na pewno słyszeliście o masowych nawróceniach, chrztach w czasie tej Wielkanocy we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, w Australii. To jest to, o czym wy mówicie, że w pewnym momencie dochodzi do jakiegoś przesytu i my nie jesteśmy już w stanie przetrawić tego wszystkiego, co daje nam świat, tego zasypu informacji. I bez względu na to, czy jesteśmy wychowani w rodzinie chrześcijańskiej, a jak widzimy właśnie w sytuacji, w której nie jesteśmy wychowani w rodzinie chrześcijańskiej, doświadczamy tego poczucia, tej tęsknoty za ciszą. No i to jest takie, wydaje mi się, budujące, ale moje pytanie dotyczy, po pierwsze was poproszę o komentarz do tego, jak to wytłumaczyć, a po drugie do takiego zachowania pewnej grupy ludzi, którzy uważają, że tę ciszę można znaleźć w lesie, na spacerze, że do tego nie jest potrzebny kościół w sensie i budynku, ale też instytucji. Odrzucam to, co jest instytucją szczególnie, ale odrzucam też to, co jest kościołem, pewne formy, które zostały przez tyle lat wypracowane w kościele. Jak skomentujecie też taką formę religijności, która też jest popularna dzisiaj?
0: Ja pamiętam, kiedyś miałem rozmowę z moim znajomym, który gdzieś tam zaczął, to było w Stanach Zjednoczonych, zaczął przeżywać swoją własną duchowość, która odchodziła, nazwijmy to, od Ewangelii, odchodziła od Chrystusa umarłego, zmartwychwstałego i gdzieś tam próbował odnaleźć w tym spokój. I powiedział, a ty co myślisz? A ja mu wtedy powiedziałem, wiesz, ale ostatecznie Ewangelia nie jest moja. To jest Słowo Boga, więc ja nie mogę sobie po prostu przyjść i pozmieniać, co chcę i wziąć, co chcę, bo tak sobie wymyśliłem, że tak się poczuję lepiej. Ostatecznie to jest osobna osoba, Pan Bóg, który coś mi powiedział i ja mogę to przyjąć lub nie. To jest pierwsza taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, nie? Oczywiście mogę pójść do lasu, poczuć się trochę lepiej, uspokoić się, przejść się na spacer. To jest bardzo ważne dla ciała, dla emocji i zachęcam do spacerów.
1: Tak?
0: Ale Chrystus jak zmartwychwstał, to pierwsze co powiedział, to pokój wam. I o jakim pokoju on mówi? Nie takim, jakim daje świat. To nie jest taki zwykły spokój, który ja mam, że się trochę odstresuję, tylko to jest tak głęboki pokój i ta świadomość, że ja mam relację z umarłym i zmartwychwstałym, który mnie ostatecznie doprowadzi do nieba, że to nie jest koniec. To wszystko, co tutaj, ostatecznie prowadzi do zbawienia w sensie wiecznego. I w tym kontekście Ja jestem w stanie zrozumieć słowo, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech pójdzie za mną, niech mnie naśladuje.
1: Niech się zaprze samego siebie.
0: Niech się zaprze samego siebie, zaprze się swojego myślenia, bo ostatecznie zaparcie się samego siebie to nie chodzi tutaj o jakieś ascezy wielkie, tylko chodzi o zaparcie się mojego myślenia, jak Bóg powinien działać w moim życiu. To jest taki pierwszy etap. No i teraz niesienie tego krzyża oznacza, że to się staje krzyż chwalebny, że te trudności, cierpienia i tak dalej, które ja znoszę dla Chrystusa, one mają ostatecznie sens, no bo znoszę je dla Chrystusa, idę i kocham tak jak Chrystus, o ile łaska Boża we mnie działa, bo krzyż też może objawić to, jak bardzo nie jesteśmy w stanie kochać i wtedy...
2: Ale to nie jest Ewangelia świata. To nie jest Ewangelia świata.
0: Właśnie, ale pokój wtedy, kiedy... Pokój z czego przychodzi? Z relacji z Chrystusem umarłym i zmartwychwstałym. Z tym, który przychodzi pomimo drzwi zamkniętych, wchodzi do tych nierozumiejących nic ludzi, tych apostołów i wnosi nową jakość. Ja mam wrażenie takie, że my tej nowej jakości, póki nie doświadczymy, to jej nie zrozumiemy. To można tłumaczyć komuś, ale to trzeba doświadczyć Chrystusa zmartwychwstałego, nie? Żeby zrozumieć ten pokój, który pochodzi od Niego, który jest zupełnie inny niż ten spokój w lesie, zakładając, że wiadomo, dla naszego dobrostanu, nazwijmy, fajnie pójść do lasu, nie? Że to też szanujemy i to jest fajne, ale mówimy o zupełnie innej rzeczywistości. To jest rzeczywistość wieczna, to jest rzeczywistość, która przekracza nasze naturalne
1: rozumienie.
0: I może w tym jest odpowiedź na drugie, to ja tak zakończę. Może tego szukają ci ludzie, którzy się chrzczą. Mają wszystko, tak nazwijmy to tak, jak to powiedziałaś, że są przesyceni przesyceniem, no to, a tu idą do kościoła, do jakiejś liturgii, do jakiegoś chrztu, do znaków, nie? I spotykają tam Chrystusa. Co jest ciekawe, w Nowym Jorku teraz i w wielu diecezjach, nawet CNN to podało, że są powroty na katolicyzm, że bardzo dużo ludzi w Nowym Jorku zaczęło chodzić na mszę świętą podczas tych świąt i tak dalej. Także ludzie szukają chyba czegoś więcej niż tylko spokoju, takiego nazwijmy to, no właśnie, może szukają tego pokoju, którego świat nie daje, nie?
1: A wiemy, że Pan Bóg jest Bogiem przekraczającym wszystko, więc wiemy też, że nawet do człowieka, który szuka tylko i wyłącznie jakby takiego fizycznego spokoju, choćby właśnie wyjściem na spacer czy do lasu, że Pan Bóg jest w stanie wykorzystać to i na przykład wzbudzić pragnienie w sercu dużo głębszego pokoju niż tylko wyciszenie się i pozbycie się powiedzmy stresu, bo jest kontakt z naturą. Więc drogi Boże nie są naszymi drogami i w jaki sposób Pan Bóg działa, wykracza poza nasze ludzkie rozumienie, więc cały czas możemy być w tej nadziei tego zmartwychwstania, tej nadziei tego, że Jezus faktycznie jak umarł, to i zmartwychwstał i żyje i jest obecny, że On wie, co danemu człowiekowi jest potrzebne, że pozwala mu być w tym miejscu. My bardzo często też mówimy o tym, że Bóg pozwala człowiekowi, że go nie popycha, czasem może prowokuje go do tego, żeby zrobił jakiś dodatkowy krok, natomiast nie wymusza, że Bóg nie jest Bogiem, który wymusza coś na człowieku, jedynie zachęca, zaprasza, może właśnie prowokuje jakąś myśl, jakąś zmianę i zaprasza do tego właśnie, do takiego wyjścia i spojrzenia poza siebie i zobaczenia właśnie, że On jest tym, który na przykład trzyma w ręku nasze losy, nie? Że ten pokój to jest zupełnie coś innego niż taki pokój, który możemy osiągnąć nie posiadając wojen na świecie i czujemy teraz, jesteśmy w pokoju, no bo mamy pokój i pomiędzy państwami jest pokój, ale to może być też ten pokój pomimo tego, że na przykład, nie wiem, w moim życiu wali się pali, czy że pomimo tego, że ja widzę, co się dzieje dookoła mnie, jestem tak jakby aktywnym chrześcijaninem, bo widzę, co się dzieje, jestem uczestniczę w życiu mojego państwa, mojego kraju, mojej jakby wspólnoty lokalnej, że ten pokój jest pokojem tak głębokiego zrozumienia tego, że Bóg jest Panem i że Jezus Chrystus jest tym ostatecznym Panem, Zbawicielem i tym ostatecznym mocarzem, że w Jego ręku są nasze losy, że ten pokój dopiero pozwala spojrzeć, tak jakby przez tą perspektywę spojrzeć i zobaczyć, mimo że to jest bardzo trudne, że Okej, no tak, jak usłyszycie o wojnach i przewrotach...
0: Nie trwóżcie się.
1: Tak, nie trwóżcie się. To najpierw Słowo musi się Boże stać, mówię. Nie? Bo my byśmy chcieli, żeby Jezus przyszedł, żeby ta paruzja była taka... Przychodzi Pan Jezus i już wszystko
0: albo żeby jest... wszystkie wojny zniknęły, tak. Albo coś. No ale żyjemy w świecie, który jest pełen grzechu. I ja myślę, że to jest taki ciekawy papierek lakmusowy, że jeżeli ja, będąc chrześcijaninem, boję się... Emocjonalnie to jest normalne, że mogę się obawiać, tak. Że wojna...
1: Ludzkie
0: że to,
1: bardzo.
0: To jest bardzo ludzkie i zdrowe. Że ja się obawiam, że może być wojna, bo te emocje mogą mi coś mówić. Na przykład chroń się, albo nie wiem, pójdź do wojska, nie? Czy tam zrób
1: naucz
0: sobie ćwiczenie,
1: czegoś,
0: naucz się strzelać. Czyli emocje mogą być ważne, że są częścią dziedzictwa chrześcijańskiego, ale my mówimy tutaj o czymś głębszym, że nawet w tych emocjach trudnych, które przeżywam, jest spokój.

0: właśnie wojen czy czegoś takiego. Mm. Raczej są to takie pytania, chcą zrozumieć wiarę, chcą zrozumieć na przykład, co jest grzechem, co nie jest. Mm-hmm. Chcą zrozumieć,
1: jak się w tym rozeznać,
0: jak się modlić. Mm-hmm. Chcą zrozumieć relacje swoje. Mm. Czasami jak prowadzimy takie spotkania dla młodzieży dotyczące emocji, zakochania, czy takich rzeczy, to po prostu ich chwyta momentalnie.
1: Zazdrości, gniewu,
0: jak przeżywać mądrze te emocje, to oni to bardzo, bardzo przeżywają. Rok temu prowadziliśmy zajęcia dla młodzieży na jednym z takich
1: dużych wydarzeń
0: i mieliśmy taki warsztat apologetyczny. Dużo pytań dotyczących historyczności Jezusa, wiary, a nauki. No to rozmowy były niesamowite. Ma się wrażenie, że oni pytają o takie rzeczy, chcą zrozumieć świat takim, jakim on jest, chcą zrozumieć, jak to wszystko działa tu i teraz. Czasami to pytania są takie czarno-białe. Powiedzcie mi, co mam zrobić, nie? My często mówimy, a co uważasz? Nie? A co byś chciał?
1: Do tej pory zadziałało? A co nie działało? Co nie wyszło?
0: Chcemy,
1: nie?
0: Tak, jak to papież Franciszek mówił, trochę pobudzać te sumienia, nie? Żeby trochę myśleli. Nie, prawda? To chyba w takim kierunku idzie. Nie ma jakichś wielkich pytań. Czasami dotyczą tych, nazwijmy to, bardziej takiego świata dotyczącego przemian kulturowych, przemian tych takich dotyczących
1: społecznych,
0: o tego, co oni widzą, nie? W świecie. To tu zadają pytania, jak Kościół na to patrzy, nie?
1: No też na przykład młodzi ludzie próbują tak jakby znaleźć tę drogę pomiędzy nauczaniem, które było do tej pory serwowane przez Kościół, i tu chyba jest taka duża trudność, nauczaniem, którego prawdopodobnie pokolenie my jesteśmy i nasi rodzice, pewnych tych zakazów, nakazów, zasad i tak dalej. I jak się w tym właśnie rozeznać, jak to usłyszeć, co zrobić. I szukają, i myślę, że szukają wolności w tym wszystkim, że jak my mówimy na przykład, że słuchaj, Bóg czego się nigdy nie wyprze, ponieważ dał nam wolność, on nigdy nie wyprze się tego, że dał ci wolną wolę. On nigdy tej wolnej woli nie złamie, że on nie chce mieć niewolnika, on chce mieć ciebie jako osobę, która świadomie, dobrowolnie zdecydowała podążać się za nim i widzi, jak to wygląda, logicznie na to patrzy, patrzy też na swoje emocje, rozmawia z nim, tak jakby pełni jest, dojrzewa jako dorosły człowiek, staje się dorosłym człowiekiem, staje się osobą coraz bardziej dojrzałą i że to jest to, czego Bóg chce, bo On chce takiej świadomej relacji z nami, a nie tego, że ja teraz będę wiedział, okej, to wolno, to już jest za dużo, tu jeszcze jestem przed granicą, a tu już jestem poza granicą, że nie na tym polega relacja z Bogiem. I widać, jak to bardzo mocno chwytają, i bardzo mocno to czują, ponieważ młodzi są w ogóle prawie zawsze o wolności. Nie? Prawie zawsze. Mam wolność, mogę. Chyba najtrudniejszym jest...
0: I o relacjach.
1: Tak,
0: nie?
1: I o relacjach.
0: Wolność i relacje. Takie dwie rzeczy chyba.
1: Tak. Chyba najtrudniejsze właśnie jest to, że na ile, tak jakby, na ile Bóg mi daje wolność do tego, że ja mogę coś zrobić, coś spróbować i że tak jakby wbrew temu nauczaniu, że nie odnalazłam, nie wiem, w swoim życiu tej jednej ścieżki, którą Bóg mi wyznaczył, co dla mnie jest po prostu nauczaniem takim...
0: Tak. Obawiają się tego czasami młodzi. Nie wszyscy, nie? Ale to jest, co słyszymy.
1: Że nie wskoczyłem, nie wstrzeliłem się w ten plan Boży.
0: Tak.
1: I my mówimy,
0: gdzie jest
1: spokojnie.
0: Moje powołanie? Ta jedna, jedyna droga, tak, w której będę bezpieczny. Nie, no to my mówimy,
1: A wolność, co jeśli?
0: A co uważasz?
1: Tak.
0: Nie, to jest, tak. Tutaj pada to pytanie sławetne.
1: No, a co jeśli jest psalm, który mówi, znajdę cię choćbyś pod górami się zakrył, choćbyś w głębinach mórz się schował i tak dalej. Tam też moja miłość ciebie będzie prowadzić, nie, i tam też będę obecny.
0: Że Pan Bóg nie zostawia cię, jak się nie wstrzelisz tam, gdzie nie trzeba. Według nich oczywiście. Jak oni
1: czy tam, gdzie trzeba. Nie? Mhm.
0: Mhm. No to chyba te rzeczy tak pytają, rozmawiają z nami. Nie?
2: Mhm. Macie w tym roku takie specjalne zadanie, bo ono zostało, ten rok duszpasterski został zatytułowany Uczeń i misjonarz. Mamy być i uczniami, ale to nas też zobowiązuje, żeby iść i głosić. No i wasz zawód, to co robicie już od wielu lat, czujecie się misjonarzami i w czasie tych rekolekcji, które prowadzicie, jest ich bardzo wiele, ale też tak w życiu, takim swoim zwykłym życiu, w bloku, w którym mieszkacie, w sklepie, do

0: którego idziecie po jakieś zakupy. Mieliście takie doświadczenie, że, no, że w tym i tym momencie głosiłem Ewangelię.
1: My zauważyliśmy jedną rzecz. Jeżeli chodzi o ewangelizacyjne takie rekolekcje, czy jakieś warsztaty i tak dalej, no to jest naturalne, prawda, że tutaj jest intensywność tego głoszenia. Poza to wygląda troszkę inaczej. Ja mam takie odczucie i my tego nie widzimy, ale często się łapiemy na tym, że robimy swoje zwykłe obowiązki, hobby i tak dalej, i tak dalej. Czasami rozmawiamy z ludźmi o Panu Bogu, jak jest okazja, ale nie jest to na zasadzie, że wchodzimy już gdzieś tam z nastawieniem. Po prostu jesteśmy sobą. Ale dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Ja powiem jedną, a ty... Ja powiem, co pamiętam, bo powiedz mi, Karolina, czy pamiętasz też tą sytuację. To jest jeden z przykładów wielu. Rozmawiamy z kimś, zwyczajnie o wszystkim, też o Panu Bogu. I nagle ktoś mówi, kurczę, wy tacy inni jesteście, z wami to się inaczej rozmawia. I my tego nie widzimy. Bo dla nas naturalnym jest bycie nami, nazwijmy to, i nie zawsze mówimy o Panu Bogu, mówię to o wszystkim, ale bardzo nas to cieszy, jeżeli ludzie widzą, że my jakoś inaczej, no nie wiem, daj Boże, po Bożemu żyjemy, daj Boże, bo wiemy.
2: A faktycznie.
1: Nie? Są tak, takie sytuacje,
2: przypomniało
1: prawda?
2: Przypomniało mi się teraz, nawet niedawno była taka sytuacja, że rozmawialiśmy z jakimś odpowiedzialnym właśnie za rekolekcję, on tam pytał się, czy tam za młodzież i rozmawialiśmy i po prostu no, byliśmy sobą i mówiliśmy to, co zawsze mówimy i rozmawialiśmy po prostu tak i on nagle tak właśnie stwierdził, stanął i tak mówi, słyszę, dobrze, że jest widzieć małżeństwo, które faktycznie to, co mówi, to stara się to robić.
1: Że staramy się
2: tym żyć, tak. I to mi dało takie do myślenia, ponieważ myśmy kiedyś na misjach właśnie usłyszeli takie stwierdzenie, że walk the talk i talk the walk. Nie? Czyli mów to, co robisz i rób to, co mówisz. Nie? Że tak jakby, żeby pokazywać tak jakby, że czyny idą za tym, co mówisz i to, co mówimy, żeby szło za tym, co robimy. I zresztą też mieliśmy kiedyś taki moment, że byliśmy w jednym z kościołów i podeszła taka pani posługująca darem rozeznania,
1: Takim
2: charyzmatycznym. I akurat tutaj jestem w stanie uwierzyć, ponieważ znamy ją, znamy tego księdza, który tak jakby też rozeznaje pewne rzeczy, które ona tam słyszy. I ona do nas podeszła i powiedziała, po rekolekcjach powiedziała, mam takie wrażenie, że Pan Jezus do was mówi, mówcie to, co mówicie, tylko wierzcie w to, co wierzycie,
1: tak.
2: W to, co mówicie.
1: Tak, i takie fajne upomnienie to było, że wierzcie tylko w to, co mówicie.
2: Wierzcie w to, co mówicie. Mówcie, co mówicie, ale wierzcie w to, co mówicie. I to jest takim dla mnie takim cały czas takim nawróceniem się, tak. Nie? Że ja wiem, co ja... Tak jakby ja wierzę, że na przykład Bóg jest Bogiem wolności, ale teraz tak, czy ja to odnoszę też do swojego życia i czy ja biorę faktycznie Boga jako Boga wolności i czy ja to widzę w moim życiu, nie? Że On faktycznie taki jest. Nie?
1: Ja miałem teraz niedawno taką sytuację, że miałem jakiś komentarz powiedzieć w kościele, poproszony byłem i przeczytałem to słowo i mówię, kurczę, ale ja nie wiem, czy ja wierzę do końca w to, co mi przychodzi do głowy, żeby powiedzieć. I tak sobie pomyślałem, to po prostu to powiem w formie takim, że głoszę też dla siebie, że ja też chcę w to uwierzyć. I mówiłem ten komentarz, że słuchajcie, Pan Jezus to, nie? I wszyscy jesteśmy zaproszeni, żeby... Nie? I to. I tutaj powiedziałem konkretną rzecz. Co też jest takie fajne. Zresztą my zauważyliśmy często, że często mówimy na rekolekcjach to, co sami żeśmy przetrawili przez nasze walki duchowe, tak. Modlitwy i tak dalej. Że to nie jest takie, po prostu wzięliśmy książkę, katechizm i powiedzieliśmy tylko to, ale że przetrawiamy to bardzo długo, często miesiącami, to tak, co mamy powiedzieć.
2: Tak,
1: nie?
2: Tak. Bardzo często wydarza się coś takiego, że na przykład przeżywamy coś się dzieje, tak. Coś przerabiamy, nad czym się głęboko zastanawiamy, patrzymy, sprawdzamy, tak jakby szukamy odpowiedzi, a potem okazuje się, że na przykład ktoś poprosił, słuchajcie, a może byście to powiedzieli tak. O tym na rekolekcjach. I my mamy taki, no właśnie my przez to teraz przechodzimy, nie?
0: To jest siła świadectwa, moim zdaniem. I to, co mnie zawsze porusza, czy w głoszonym kazaniu niedzielnym, czy właśnie w rekolekcjach, jeśli biorę w takich udział, to przekonanie, z jakim ktoś głosi to słowo. Ja mam takie doświadczenie teraz z Triduum. Słuchałam mojego proboszcza, który powiedział takie słowo w czasie liturgii sobotniej, liturgii światła. I ja byłam pewna, że to jest to, co wy mówicie, że on to przetrawił i to jest jego świadectwo, które było wygłoszone z taką mocą. Nie było tam żadnego cukierka, bo tam było dużo takiej samokrytyki, wręcz takiego uderzenia się w piersi z pytaniem, jaki faraon ciebie goni? Ja mam też swojego faraona i on też za mną biegnie. Więc ja jestem wielkim, wielkim zwolennikiem i chętnie słucham świadectw. Mamy taką audycję u nas w Radiu Niepokalana, takie króciutkie świadectwa świętych sprzed wielu, wielu wieków. I to jest też takie nawiązanie do tego, o czym mówiliście, o tym pokoju, który daje tylko Pan Jezus. Bo jak przyjąć w pokoju wyrok i śmierć w drugim, trzecim wieku, piątym wieku? To nie były takie śmierci szybkie, tylko to było często związane z wielkim męczeństwem. A jednak ci święci zapisywali się jako świadkowie wielkiego pokoju i przyjęcia tej woli Pana Boga i tej śmierci z rąk tych oprawców, z takim właśnie pokojem.
2: A propos właśnie męczeństwa też, to tak przyszło mi do głowy, że kiedyś czytaliśmy ojców Kościoła, to w pierwszych wiekach ojcowie zniechęcali do zgłaszania się na męczeństwo. I my to też nauczamy właśnie a propos tego, że oni mówili, to musisz mieć łaskę. Tak. Jak już cię złapią, jak już nie będziesz miał innego wyjścia, że nie będziesz miał żadnej drogi ucieczki, wtedy Duch Święty podpowie ci, co masz mówić. Wtedy dostaniesz, wtedy dostaniesz tą łaskę. Natomiast sam nigdy nie zgłaszaj się na męczeństwo, ponieważ był przykład właśnie braci jednego...
1: To chyba jest w męczeństwie Polikarpa.
2: Tak, męczeństwie świętego Polikarpa. On opowiada, że tam brat zgłosił się, że idę umrzeć, tak, jestem gotowy umrzeć za Chrystusa i faktycznie miał ogromny problem, bo tak jakby odwrócił się. Nie? I był moment takiego załamania, nie wytrzymał cierpienia. Więc też właśnie to nie wydaje mi się, że mamy się nastawiać, zresztą to psychologicznie nawet nie jest jakby zgodne z tym, kim my jesteśmy jako człowiekiem, że my nie mamy się wystawiać na cierpienie, tylko ojcowie Kościoła, mądrość ojców z tamtych czasów mówiła, uciekaj dopóki możesz, uciekaj, staraj się nie ten, a jak już cię dopadnie w taki sposób, że już nie dasz rady uciec, to Bóg przyjdzie z łaską i faktycznie da ci łaskę. Więc tutaj też jest mądrość Kościoła naszego, nie? Że Kościół widzi, że każdy człowiek ma swoje własne, tak jakby taką siłę wyporności. Ileś da radę, ale więcej nie da rady. Nie? Kim, że nie należy robić
1: szukać
2: czegoś...
1: Szukać niepotrzebnie cierpienia, męczeństwa, wyrzeczeń. To nie jest droga Kościoła. Bardzo ciekawe jest to, jakiś ksiądz ostatnio, ja nie pamiętam dokładnie jak to było, będę tak parafrazował, opowiadał, że rozmawiał z jakimś biskupem w Afryce. W Afryce teraz jest bardzo dużo prześladowań chrześcijan. I on go pytał, jak wy żyjecie? On mówi, a mniej więcej on odpowiedział mu tak, ilu masz ludzi w swoim seminarium? I on tak sobie policzył, mówi, kurczę, no nie za dużo. On mówi, a ja mam 300 czy iluś, nie? Braci, nie? Którzy chcą żyć dla Chrystusa i chcą oddać swoje życie, nie? Dla ludu. Ja to bardzo parafrazuję, ale generalnie on mu pokazał, że tam, gdzie jest męczeństwo, gdzie jest łaska przychodzi Ducha Świętego, takie męstwo wiary, tam naprawdę ludzie mężnie szukają Chrystusa, nie? Mężnie szukają Chrystusa po to, żeby go znaleźć. Ale to jest ten moment właśnie, o którym mówimy, nie? Że to łaska przychodzi. Nie? Mam wrażenie, że my o jednej rzeczy, takie ja mam wrażenie, nie powiedzieliśmy. Ostatecznie wracamy do tego, co na początku. Jest w nas kruchość. Ta kruchość grzechu jest bardzo silna w nas. Kruchość zranień. I jakbyśmy mieli sami z siebie dawać świadectwo, być misjonarzami i uczniami, to nic by z tego nie wyszło. Po prostu
2: byśmy polegli na pierwszym zakręcie.
1: Na pierwszym zakręcie byśmy tam, jak Piotr, że tak powiem, byśmy się wyparli i Judasz i wszyscy tam apostołowie pozwiewalibyśmy. I chyba najpiękniejsze w tym wszystkim dla mnie osobiście to, że my jeszcze wierzymy w Chrystusa. Pomimo jakichś trudności czasami, czy pomimo jakichś rzeczy, które przychodzą, to, że na przykład właśnie są miejsca męczeństwa, to, że się ludzie chrzczą we Francji i tak dalej, to są takie znaki, że łaska Boża działa, że Bóg działa, że Bóg jest, istnieje, bo po ludzku to nie ma, to nie ma sensu, nie? Po co, jak to święty Paweł powiedział chyba w liście do Koryntian, powiedział, jeżeli nie wierzymy w zmartwychwstanie, to bez sensu. Jeżeli tylko tu i teraz wierzymy, tak jakby pokładamy w nim ufność, to jesteśmy biedni. To naprawdę nie ma sensu, nie? Więc to wołanie o łaskę, nieustanną relację bycia z Chrystusem, właśnie łaskę bycia z Chrystusem zmartwychwstałym w naszym życiu jest tak niezbędne, żebyśmy mogli w ogóle mówić o czymś takim jak uczniostwo i bycie misjonarzem. To nie ma innego wyjścia. To co chyba powiedziałeś, że świadectwo, co to jest świadectwo? To jest to, że ja mówię o tym, czego doświadczyłem. Nawet jeżeli doświadczyłem upadku swojego, czy ucieczki, nie, że uciekam przed czymś. Czyli uciekam, potrzebuję łaski. I z tego się bierze moc. Moc nie bierze się z, nie wiem, z gadania właśnie z kartki, nie? Moc bierze się z tego, że ja doświadczyłem mojej słabości, doświadczyłem działania zmartwychwstałego w moim życiu i dlatego jestem w stanie o tym powiedzieć, że On zadziałał w moim życiu. To jest chyba w tej kruchości, nie?
0: Przypomina mi się, bo muszę Wam to pytanie zadać. Przypomina mi się historia pewnego człowieka, nie pamiętam teraz jego imienia i nazwiska, który został w dosyć młodym wieku sparaliżowany po jakimś wypadku na motocyklu. Potrafił poruszać trochę głową i był gotowy na eutanazję. Napisał nawet jakiś dokument, prosił państwo o skrócenie jego życia, tak oficjalnie. Na jego drodze stanęła Anna Dymna z jej fundacją, która postanowiła, że da mu pracę. To było kilkanaście, jeśli nie więcej lat temu. Ten człowiek cały czas jest sparaliżowany. Cały czas potrafi tylko ruszać głową. Jego stosunek do tego cierpienia, w którym trwa tyle lat, całkowicie się zmienił. Został zauważony jako osoba, został zauważony jako człowiek, który może coś z siebie dać. I to jest pytanie, które chcę Wam zadać w kontekście tego, co się też dzieje na świecie. Bo diabeł zbiera swoje żniwo. Mamy z jednej strony śmierci dzieci nienarodzonych, a z drugiej strony mamy coraz więcej śmierci tych asystowanych, takich śmierci, które już nie dotyczą tylko starszych osób, które cierpią w sposób niezawiniony. Tak wygląda ludzkie życie, że coraz bardziej to ciało nie domaga, pojawiają się choroby, pojawia się ból. My ostatnio mieliśmy do czynienia z przypadkiem 20-kilkuletniej Hiszpanki, która postanowiła też nie sama odebrać sobie życie, tylko poprosić o odebranie jej życia. Bardzo Was proszę, spróbujcie to skomentować, czy ci ludzie, czy nie znalazły się osoby, które dotarły do nich i ogłosiły im zmartwychwstałego Chrystusa.
1: Tak naprawdę to jest trudno jest komentować sytuacje te indywidualne, ponieważ nikt z nas
2: nie był tam,
1: nie ma prawa jakby też zobaczyć, co się działo w sercu tych osób i jak wielkie cierpienie choćby tej młodej Hiszpanki było.
2: Jak wielka niesprawiedliwość
1: tej sytuacji.
2: Tam ci, którzy powinni być ukarani, nie zostali ukarani.
1: Tak,
2: nie?
1: Na przykład. Prawda? Tam wiele czynników, których nie znamy, prawda? Ale ogólnie odpowiadając, my szukamy tego sensu wielkiego w zmartwychwstałym. I ci z nas, którzy znaleźli, to zmiana jest ewidentna w nas, tak? Możemy nawet, tak się śmiejemy, że można powiedzieć świadectwo, jak było przed, spotkałem zmartwychwstałego, jak moje życie wygląda po. Często tak, jak się uczy ewangelizacji, tak się mówi, nie? Że przed wyglądało to tak, spotkałem go i teraz moje życie wygląda tak. I rzeczywiście to są niesamowite przemiany. Bardzo, bardzo mocne. Ale to, co powiedziałaś też o tej fundacji, tak? Która zatroszczyła się.
0: Anny Dymnej, tak.
1: Bardzo ciekawa rzecz jest. Viktor Frankl, to jest człowiek, który przeszedł Auschwitz, prawda? I on napisał książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu. I on mówił, że On takie zdanie powiedział, mniej więcej, ja to znowu parafrazuję, bo dawno to czytałem, że często ci silni fizycznie nie wytrzymywali, a wytrzymywali ci, którzy mieli jakąś formę sensu. I teraz jaki sens oni mieli? Ktoś znajdował sens w tym i to mu pozwalało przetrwać. Żonę zostawiłem. Muszę ją ponownie zobaczyć. I te takie sensy powodowały, że ludzie byli w stanie wytrzymywać. I teraz nawet to, co właśnie ta pani Dymna zrobiła, jest niesamowite, nie? Dała sens. Nadała sens życia temu człowiekowi, nie? Że on jest w stanie coś zrobić, jest w stanie jeszcze jakiś sens sobie nadać. Ciekawą rzeczą jest, mówiąc o sensie, jeszcze jedna rzecz. Kiedyś pamiętam, jak mieszkaliśmy w Stanach Zjednoczonych, pracowaliśmy w szkole i byliśmy poproszeni tam dwie osoby z naszej szkoły, żeby pojechać na taki kurs prewencji samobójstw. I zadano nam pytanie na tym kursie. Jak myślicie, która grupa w Stanach Zjednoczonych jest najbardziej zagrożona samobójstwem? No to większość ludzi by mówiła pewnie młodzież i tak dalej. A ta kobieta, która to poprowadziła, mężczyźni, którzy idą na emeryturę. Dlaczego? Bo w Stanach Zjednoczonych jest ten cały czas
2: etos pracy.
1: Tam się odpowiada, co u ciebie?
2: Jestem zajęty.
1: Mam projekt. Projekt to może być nawet, nie wiem, że mam ogródek wypielić, tak? Ale mam projekt, jestem zajęty. I teraz ci ludzie czasami idą i nagle są w takiej pustce.
2: W takim limbo, bo do tej pory, nie? Byli aktywni, jeździli do pracy, robili, załatwiali sprawy, a tu nagle jestem w domu. I teraz co ja mam ze sobą zrobić?
1: I czasami to nadanie sensu jest takie bardzo proste, wracam do tego. Słuchaj, jak będziemy już na emeryturze, mówi żona, to będziemy dużo podróżować. Taki mały sens sobie znaleźli. Będziemy podróżować, jeździć kamperem.
2: Nareszcie zrobimy to, nie? Czy tamto. Nareszcie będziemy, nie? Czyli nadają sobie sens do tego czasu, w którym inne rzeczy nadające sens na przykład zanikną naturalnie.
1: I to są takie ludzkie te sensy, które sobie nadajemy, które, co możemy zobaczyć, powodują, że ludzie są w stanie funkcjonować dalej. I teraz wracamy do wiary, nie? Ale jeżeli spotykamy tego zmartwychwstałego, który, no właśnie, który nagle przemienia wszystko, no bo to wchodzimy nie w sens doktryny jakiejś, tylko w relacje z kimś realnym. I teraz, no właśnie to jest to pytanie, nie? Do tych choćby przykładów, które mówiłaś. Czy w jaki sposób można by było głosić Ewangelię takim osobom? Nie wiem. Kiedyś mi na Filipinach taki mężczyzna młody zadał pytanie. Przepraszam, że może mówię to w tym miejscu w taki sposób, ale to było dosłownie tak to zabrzmiało. A jak ty byś powiedział o Bogu mojej siostrze, czy tam mojej kuzynce, czy mojej koleżance, która właśnie została zgwałcona? Jak byś to powiedział? Jeszcze to był taki pretensjonalny ton. Ja pamiętam, tak mnie to zaskoczyło, powiedziałem, wiesz co? Chyba bym usiadł z tą osobą i bym powiedział, że jest, nie wiem, czy bym cokolwiek powiedział, może, że jest mi przykro, czy mogę coś zrobić? I pamiętam taką ciszę w tym człowieku, nie? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ my ludzie jesteśmy tak skomplikowani i właśnie tak kruchsi, tak, że możemy dojść do takiego momentu, że trzeba dotknąć tej kruchości nie słowami, ale czasami byciem. I to jest czasami może ogłoszenie zmartwychwstania, nie? Właśnie bycie z człowiekiem, nie?
2: No, zwłaszcza, że nie wiem, czy to jest potwierdzone, ale że ta Hiszpanka próbowała odwrócić, że w pewnym momencie tak
1: tam
2: jakby,
1: podobno są takie informacje, że ona
2: chciała z tego zrezygnować.
1: Natomiast, nie, że na kilka miesięcy chciała się chyba zastanowić.
2: Tak,
1: jeszcze.
2: Że chciała sobie dać się zastanowienie, natomiast machina poszła tak do przodu, że nawet ogłoszono, ile jej organy będą kosztować i ona już została po prostu przeznaczona na organy. Więc tu jest dla mnie strach. Tu jest właśnie to, że jest machina, która przemieli człowieka w ogóle bez względu na to, że na przykład nie dając żadnej, absolutnie żadnej szansy na to, że ktoś może chcieć się wycofać, że ktoś może chcieć w ostatniej chwili powiedzieć, nie, to ja tego jednak nie chcę. A właśnie, a Bóg jest taki, że do końca, do ostatniego momentu, nawet jak zatwardziały grzesznik, dlatego to jest takie niesamowite i takie po prostu niezrozumiałe teraz to Święto Miłosierdzia, które będziemy świętować w niedzielę, że prawo do miłosierdzia mają ci najzagorzalsi grzesznicy.
1: To jest to, co Bóg powiedział do Faustyny.
2: To jest to, co Bóg powiedział do Faustyny, że że Bóg czeka do ostatniego tak jakby tchnienia, do ostatniej myśli człowieka przed spotkaniem z Nim, że czeka i ma nadzieję, że człowiek jednak wybierze Go i że podejmie i że odwróci się od tego. I to jest właśnie ta Ewangelia o tym, że przyszli, nie wiem ile, o której tam oni przyszli, na godzinę przed zakończeniem pracy, na pół godziny przed zakończeniem pracy i wciąż ich ten Pan Włości powiedział, chodźcie i wy też pójdźcie na moją winnicę i pracujcie. I ci, co przepracowali całe swoje życie, czyli ci, którzy byli w kościele, powiedzmy, czy przy Panu Bogu starali się być całe swoje życie, nagle powiedzą, ten to taki grzesznik, co w ostatniej sekundzie powiedział, Jezu, ufam Tobie i on też jest w niebie? No ja rozumiem, nie, że to może
1: nie
2: być po prostu...
1: nie mówimy tu o grzechu zuchwałości oczywiście.
2: Nie mówimy tak, o grzechu zuchwałości.
1: Że ktoś
2: tylko,
1: sobie że... kombinuje, że na końcu powiem, Jezu, ufam
2: tak,
1: Tobie, bo
2: tylko,
1: to
2: że faktycznie...
1: nie o tym mówimy, nie?
2: I można powiedzieć, i ten człowiek też jest w niebie? I ten człowiek przyjął miłosierdzie Boże? To jest ta polityka, czy ta pedagogika Boża. On czeka do ostatniego momentu, bo może wybierzesz inaczej. Że mamy, że tak naprawdę póki życia mamy, póty mamy szansy na to, że i każdego może to miłosierdzie dotknąć i każdego, każdy może zmienić, może chcieć zmienić i Bóg mu da tą szansę. Nie? I tu jest właśnie pytanie, że my w naszym prawie tym ludzkim, ułomnym, nie dajemy ludziom szansy. Jest koniec, kropka. Tu chyba jest ta nadzieja, że Bóg jest inny, że Bóg przyjmuje nas i pomimo tego, co się dzieje tu na świecie, Bóg dalej jest tym, który jest tym ostatecznym mocarzem, który ma władzę nad wszystkim. Nie? My na przykład w Archikatedrze Lubelskiej prowadzimy uwielbienia co miesiąc i niesamowicie ciekawą rzeczą jest to, że świat, to robi świat, to wyprawia świat, a mamy takie przekonanie, że Bóg cały czas powtarza to samo. Ja jestem tym ostatecznym władcą. Ja jestem ten,
1: początkiem
2: który trzyma...
1: Końcem.
2: Tak, początkiem i końcem. Ten, który trzyma losy ludzi w swoich rękach. Ten, który widzi wszystko, który zna serca. Po prostu to jest niesamowite. Jak często myśmy mamy takie przekonanie, że to jest to, co mówi Bóg podczas tych uwielbień w Archikatedrze Lubelskiej.
1: Ostatecznie przecież chwilę przed śmiercią jeden ze złoczyńców, co powiedział? Panie,
2: wspomnij
1: na mnie. Już dzisiaj będziesz ze mną w raju.
2: Nie znamy tego, nie rozumiemy tej pedagogiki Bożej. Nie?
1: To jest niesamowite, nie? Że Bóg jest zdolny do miłosierdzia, zdolny, to złe słowo, nie? Że jest Bóg miłosierny, jest miłością samą. Nie?
2: Że człowiek człowiekowi nie da tyle wolności, chociaż mówimy wolność dla wszystkich i tak dalej, nie? Ale człowiek człowiekowi nie daje tyle wolności, co tak naprawdę Bóg daje wolności.
0: Czy miłosierdzie, czy tą tajemnicę miłosierdzia głosi się inaczej na każdym kontynencie? Wyście byli na wszystkich chyba. Czy inaczej się głosi?
1: Na trzech.
0: Czy inaczej się głosi w Europie, w Azji, w Ameryce? Czy trzeba ten sposób o tej prawdzie dostosować do ludzi tam mieszkających?
1: Tak.
2: Zdecydowanie.
1: Trzeba.
2: Tak.
1: Prosty przykład. My tu w Europie możemy zadawać tego typu pytania na rekolekcjach, abstrakcyjne pytania.
2: Czy dające do myślenia.
1: Dające do myślenia. Abstrakcyjne w tym sensie, że przykładowo skomentujemy jakiś klip filmowy i powiemy, słuchajcie, w takim filmie była taka scena, ten charakter tak się zachował, a tamten tak. Czy Bóg jest taką osobą jak ten charakter, czy Bóg jest taką osobą jak ten charakter? To jest abstrakcyjne myślenie, prawda? My musimy się trochę pozastanawiać, połączyć tu wątki, obrazów sobie nabudować. Na Filipinach, gdybym zaczął tak mówić, nikt by mnie nie zrozumiał. Po prostu by siedzieli, patrzyli, o czym on do mnie mówi. Tam generalnie musi być czarno-białe. Kościół mówi, grzech to, łaska to. Wszystko musi być nazwane po prostu po imieniu, bardzo jasno, bardzo przejrzyście.
0: Czyli metafora nie działa.
1: Metafory nie działają, nie, tego typu obrazy. Jeżeli chodzi o na przykład o Stany Zjednoczone, tam z młodzieżą jak pracowaliśmy,
2: to jeszcze inaczej.
1: To trzeba, abstrakcja działa, na przykład metafory działają, ale tam system jest troszkę inny. Tam system jest taki... Jak to nazwać? Dosłownie, jeżeli Państwo oglądali kiedyś jakieś filmy amerykańskie i były tam
2: cheerleaderka, futbolowca.
1: Futbolista, ten, co rzuca tą piłką, nie? Czy koszykarz, że to są te dzieci, które są najbardziej popularne w szkole, a te dzieci, które to są tam w teatrze i gdzieś,
2: naukowcy, to są takie, to są takie,
1: oni tam siedzą w ostatnich ławkach i wszyscy ich tam się z nich śmieją. Trochę tak to wygląda, niestety. Tam autentycznie tak to wygląda. I tam mówić Ewangelię, po pierwsze, to trzeba rozbić ten system. Rozbić system. My na przykład mieliśmy sytuację, jak rozbiliśmy ten system, że mieliśmy dzieci te takie, jak to nazwać, trafiały do nas dzieci w liceum właśnie, które czasami nie potrafiły się odnaleźć w grupie.
2: W innych grupach, tych takich popularnych dzieciaków.
1: No. I co my żeśmy zrobili? My żeśmy stworzyli taką grupę muzyczną, nazwaliśmy ją, bo bardzo ważne jest, żeby była nazwa. Oni musieli mieć
2: przynależność,
1: nazwę. Przynależność. I później w szkole było. Futboliści spotykają się wtedy, ci się spotykają wtedy. VBG to był ten nasz zespół, Voices Beyond Gravity, czyli głosy ponad,
2: spoza grawitacji.
1: Tak jakby przekraczające ponad, grawitację. Tak, grawitację. Tak się nazwali, taką nazwę. Bluzy swoje mieli. I oni się odnaleźli, oni byli szczęścią szkoły. I mieli swoją, to jest pierwsza rzecz. A druga, my byliśmy jeszcze w takim stanie Oregon, który jest dość odkościelnionym stanem. I tam problem był jeszcze taki, że Ewangelia była głoszona taka...
2: posoborowa.
1: Nie, ale Sobór Watykański II został bardzo źle przeczytany.
2: Tam nawet oni tak bardzo mówili otwarcie, tak, że nam... myśmy źle przeczytali tak. Sobór Watykański II z wolnością i po prostu poszliśmy po bandzie.
1: I tam się nie spowiadali ludzie. Tam rzeczywiście najważniejszy taki aspekt to były te socjalne... pomoc socjalna
2: Taka. Kościół jako instytucja pomocy socjalnej.
1: Tak. Bardzo dużo takiego New Age'u było w niektórych miejscach. Tak.
2: Nawet wśród katechistów.
1: Tak. I tam przynieść Ewangelię no, nie było takie proste, bo trzeba było wyjść z takiego polskiego myślenia, że nie spowiadacie się? Ojej, no to teraz nie wiem, jak możecie być katolikami.
2: Albo na mszy w niedzielę nie byliście, w środę byliście na mszy tej, a teraz w niedzielę nie byliście, przecież to już, nie, bo pojechali na przykład na polowanie na cały weekend. Nie?
1: I teraz my moglibyśmy to wziąć i od razu rzucić, że tak powiem, wylać tak zwane dziecko z kąpielą, prawda? A to w ogóle nie tak, nie? To trzeba było zrobić te małe kroczki. Na przykład jak mieliśmy jakieś spotkanie i to mówić, słuchajcie, taki przykład, a jak chodzicie, powiedzcie mi, czy ktoś z was by grał w piątkowym meczu? Jeżeli byście nie przyszli, dajmy w środę na trening. No nie. Dlaczego? No bo złamaliśmy zasady, bo są pewne zasady. Aha! No i popatrzcie, a w kościele są jakieś zasady? No są, niedziela, coś tam, to. A, okej, nie? Powoli tam coś łapiemy. Nie znaczy, że coś się zmieniło, no ale już w głowie coś tam zaczęło drapać, nie?
2: Że trzeba było użyć tak jakby tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Tak. Do tego, żeby pokazać coś głębiej, czy coś więcej, nie? Że nie to, że przejechacie, bo my wiemy, jak to jest, nie? To misje nas bardzo tego oduczyły. Na przykład to, co widzimy bardzo często w Anglii, w Polonii, na przykład może być tak, w sensie takim, że myśmy się z tym zderzyli, że nie być, że oni są takim kościołem trochę z naszego doświadczenia, takim zamkniętym, takim trochę wojującym.
1: Bronimy się przed tym, co się na zewnątrz dzieje. Jakby,
2: tak,
1: nie?
2: I ja to rozumiem. I to jest niesamowicie
1: ważne,
2: piękne
1: żeby
2: i ważne, że oni o to walczą, że po prostu, Boże, że mają tyle siły, żeby o tym walczyć. Nie? Natomiast to, co myśmy starali się robić, to było właśnie w drugą stronę, że nie tworzyliśmy takiej jakby miejsca, w którym teraz my okopiemy się do pozycji stojąc i będziemy się bronić, tylko po prostu tak jakby wchodząc w tą kulturę, nie rozumiejąc zupełnie, dlaczego rodzice wysyłają dzieci na futbol i wracają dzieci z tym concussion, czyli ze wstrząsem, lekkim wstrząsem mózgu i potem to dziecko siedzi u nas na nauczaniu do bierzmowania i ledwo co jest przytomne i mama tłumaczy, że jakby on był taki nieprzytomny i nie wiedział, gdzie się dzieje, to nie przejmujcie się, bo on miał wstrząs mózgu po tym, jak ostatnio się zderzyli z kolegą na treningu i musi mu to przejść. I my po prostu... No i przyszedł na bierzmowanie, no bo chce zrobić bierzmowanie, bo chce przystąpić do sakramentu. I tego, pomimo tego, że myśmy tego nie rozumieli, staraliśmy się być tam, gdzie oni są. Wejść tam, gdzie oni są, ale nie z tym naszym jakby
1: katolicyzmem
2: tym takim właśnie europejskim, tylko po prostu zobaczyć, gdzie wy jesteście? I właśnie ten coaching nam niesamowicie też pomaga w ogóle w takim podejściu, podejściu do człowieka, że to nie jest tak, że ja teraz ci mówię, ja nie siedzę w roli eksperta i ci mówię teraz, masz zrobić to i to. To, co na przykład bardzo często jest trudne w terapiach, nie? Że terapeuta jako ekspert siada i mówi teraz, musisz zmienić to, bo to ci nie działa, musisz zmienić to. Ale zaraz, ale skąd wiesz, że musi? A skąd wiesz, że to zadziała? A czemu to, że u jednej pani zadziałało, to i u mnie jako drugiej pani to samo zadziała? A jak moje życie jest jeszcze inne? Nie? Że to mi się bardziej podoba właśnie w byciu coachem i teraz ja też przychodzę to taki trening terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, że właśnie podchodzimy do tego, że człowiek wie, człowiek ma już doświadczenie i że ja spotykam się tylko na godzinę z tym człowiekiem. Ja mam tą osobę tylko przez jedną godzinę. Co ja wiem o jego życiu przez jedną godzinę? Nic.
0: No dokładnie. Poza tym w terapii chyba też nie, to jest wręcz zabronione, żeby dawać gotowe rozwiązania. Mamy prowadzić osobę po to, żeby ona sama dotarła do tego w wolności, tak jak mówimy o tej wolności tak dużo dzisiaj. Podjęła taką decyzję, za którą będzie sama potem odpowiedzialna, prawda?
2: Tak, i będzie widziała, jakie to owoce albo jakie to konsekwencje przyniesie w jej życiu. Ale tak jakby prowadzi do wolności. I tu jest to spójne z tym, co Jezus naucza, że ku wolności wyswobodził was Chrystus.
1: Co chcesz, żebym ci uczynił?
0: Tak, kochani, minęła już pełna godzina naszej rozmowy. Chciałabym, żebyśmy jeszcze na koniec, jeśli pamiętacie, żebyśmy się pożegnali tym zawołaniem Chrystus zmartwychwstał w tych językach, które wam towarzyszyły na misjach, ludzie. Pamiętacie?
2: To powiemy tak. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał jest typowym polskim pozdrowieniem, ale na przykład po angielsku możemy powiedzieć.
1: Christ is risen.
2: Truly risen.
1: A po filipińsku chyba nigdy żeśmy nie...
2: Chyba byli. Nigdy nie było to powiedziane.
0: A ja znalazłam.
1: Aha, to powiedz.
0: Si Cristo ai nabuchai.
2: Tak, racja.
1: Brawo.
2: Racja,
1: si super. Prawda, super.
0: Kochani, życzymy wam błogosławionej oktawy wielkanocnej, błogosławionej niedzieli miłosierdzia Bożego i również błogosławieństwa na waszych drogach ewangelizacyjnych i warsztatowych, pracy z i młodymi i starszymi. Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać i trochę to niebo zostało otwarte również dla naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w Radiu Niepokalana.
2: Niech tak będzie, niech tak się stanie, też mam taką nadzieję. Bardzo nam było miło.
0: Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia. Szczęść Boże.
2: Do usłyszenia, szczęść Boże.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Minęła godzina 15. Wchodzimy modlitewnie w godzinę miłosierdzia, w czasie której wierzymy, że Bóg przychodzi do nas ze swoją łaską, ze swoim miłosierdziem, patrzy na nas łaskawie i ma dla nas morze miłości. Posłuchajmy dzisiejszego rozważania, które przygotował ksiądz Wojciech Węgrzyniak, a które dotyczy miłosierdzia wobec biedy egoizmu. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę i włożyli na niego własne jego szaty. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować, i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. Jestem nienawróconym Szymonem z Cyreny. Żyję w nędzy egoizmu. Po co mam innym pomagać? To nie moja rodzina ani mój znajomy. To nie moja bajka. Mam żonę, dzieci, pracę, studia. Jestem zajęty. Siedzieliśmy w tej samej ławce, ale co mnie obchodzi, czy teraz ma pracę? Śpiewaliśmy razem pieśni Bogu, ale nie chcę słyszeć żadnej nuty o jej potrzebach. Żyję w nędzy przeliczania wszystkiego dla siebie. Ja, Szymon, potrzebuję Bożego miłosierdzia, by miłość nie mylić bez końca z kalkulacją. Jezu miłosierny, uwolnij nas od egoizmu. Uwolnij nas od samych siebie. Siłą miłości otwórz nas na miłość. Postaw nas nawet tam, gdzie nie chcemy, jeśli to pomoże zbawić chociaż jednego człowieka. Błogosławimy Ciebie, Panie Jezu Chryste, bo nie brzydzisz się nami, zawsze wyciągasz do nas rękę, kiedy sięgamy dna, kiedy najmniejszą cząstką siebie zaczynamy wołać w rozpaczy o Twoją pomoc. Błogosławimy Ciebie, Jezu Chryste, za to, że przychodzisz do nas zawsze, za to, że Twoje miłosierdzie nie ma końca. Dziękujemy Ci, Panie, za tych, których stawiasz na naszej drodze, którzy nas uczą wychodzenia z naszego egoizmu. Za tych, którzy ustawiają na nowo priorytety, pokazują nam, co jest ważne. Dziękuję Ci, Panie, za każde upadki, za wszystkie upadki z powodu egoizmu i za to, że pozwoliłeś nam zobaczyć, w których miejscach upadamy. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy nasi święci, patroni, aniołowie, módlcie się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Zapraszam wszystkich na jutro na godzinę 15 i codziennie na Różaniec Święty do Radia Niepokalana już od 5:30. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

Ostatni dzień świętego Turybiusza z Mongrovejo. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Z Ewangelii według świętego Jana. 23 marca, rok 1606. Peru. Jeszcze jeden krok. I jeszcze jeden. Kamienie osuwają się spod nóg. Powietrze jest rzadkie. Kurz, zmęczenie. Idzie od wielu dni. Nie podróżuje, idzie do ludzi. Każda wioska czeka. Dzieci bez chrztu, chorzy bez sakramentów, ludzie, którzy od lat nie widzieli kapłana. Idzie, bo czas nie jest jego. Musi z niego zdać ścisłą sprawę. Turybiusz z Mongrovejo, arcybiskup Limy. Diecezja ma rozmiar królestwa, góry, dżungle, wybrzeże. Dróg prawie nie ma. Kiedy przybył do Peru, miał rządzić z pałacu. Tak myślał król, tak myśleli urzędnicy. Ale Kościół nie jest pałacem. Kościół jest drogą. Więc idzie. Pamięta rzekę Wandach, woda po pas, silny prąd. Przewodnik zawraca. On idzie dalej. Po drugiej stronie jest wioska, stary człowiek, który czeka na sakramenty, czeka na niego. Turybiusz nigdy nie zapomniał jego twarzy. Mówią, że 3 razy przeszedł całą diecezję. 1000 kilometrów. Pieszo. Przez żar i zimno. Przez głód. Przez zmęczenie. Do każdej wioski niesie dobrą nowinę. Chrzci, spowiada, bierzmuje. Uczy modlitwę. Potem rusza dalej, bo gdzieś w oddali ktoś jeszcze czeka. Czas nie jest nasz. Teraz jest stary, ma prawie 70 lat. Nogi puchną. Gorączka wraca coraz częściej, ale droga jeszcze się nie skończyła. Dociera do małej wioski, Sania. Ulewa. Idzie powoli. Odprawia mszę świętą. Błogosławi dzieci. Słucha spowiedzi. Nocą gorączka przychodzi nagle. Jak złodziej kradnie siły. Turybiusz leży. Słucha deszczu. Ktoś mówi cicho. Za wzgórzem jest jeszcze jedna wioska. Ludzie czekają. Słyszeli, że biskup jest blisko. Turybiusz leży nieruchomo. Milczy. Zamyka oczy. Tej drogi już nie pokona. Prosi o sakramenty. Kapłan pochyla się nad nim. Turybiusz powtarza powoli słowa, które zna od dziecka, które mówił przy 1000 łóżek. Teraz mówi je przy swoim. W twoje ręce powierzam ducha mego.
droga kończy się tutaj, w wiosce Sania, daleko od Limy. Wśród ludzi, do których szedł całe życie, bo droga pasterza kończy się tam, gdzie są jego owce. Trybiusz z Mongrovejo zdaje sprawę z czasu, który został mu powierzony.

0: Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos: przejdź z Ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak: Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie. Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Nasza wiara nie była aż tak dogłębna i wielka, jak jest teraz. Ale gdzieś pochodzimy obydwoje z rodzin katolickich i, że tak powiem, no, byliśmy takimi katolikami chodzącymi w każdą niedzielę do kościoła, obchodzącymi święta, wiadomo, tam spowiadaliśmy się, ale gdzieś nie było tej takiej wielkiej relacji z Panem Jezusem, jak jest teraz. Ta wiara w Boga, że tak powiem, nie była od początku. Byliśmy katolikami, którzy chodzili do kościoła. Pochodzimy obydwoje z takich rodzin, gdzie tam, że tak powiem, trzeba było chodzić do kościoła, gdzieś tam rodziny, tak. No, był taki przykaz, tak, ale nie mieliśmy takiej relacji z Panem Jezusem, jak teraz mam. Nie mieliśmy żadnego nabożeństwa do serca Jezusa. To było zwykłe, po prostu niedzielne chodzenie do kościoła. To dokładnie miało miejsce 6 lat temu, w 2018 roku. Mój mąż w kwietniu, 22 kwietnia dokładnie, trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Chorobę rozpoczęła się tak naprawdę już w styczniu, bo okazało się, że miał zapalenie płuc, którego żaden z lekarzy nie wykrył, mimo iż był na wizytach w przychodni. Po prostu stwierdzili, że jest to zwykłe przeziębienie. Zalecili jakieś tam po prostu leki Teraflu, APAP, rozgrzewające, żeby po prostu wypoczywał. I tak też robił. Też, no wiadomo, to trochę poprawiało mu tam stan zdrowia, chodził dalej do pracy, aż w końcu całkowicie opadł z sił i właśnie w kwietniu trafił w ciężkim już stanie do szpitala. I tutaj zaczęła się już walka bo o jego życie, bo lekarze, kiedy on go właśnie przyjęli na oddział, powiedzieli, że nie mają sprzętu, aby uratować jego życie, dlatego że stan jest tak poważny, że tutaj musi być szpital specjalizujący się w leczeniu chorób płuc, dlatego że mąż, jak się okazało, ma ropnia opłucnej. No nie ukrywam, że to był dla mnie szok, niedowierzanie. Ja wtedy miałam trójkę małych dzieci, byłam świeżo po porodzie. Mój najmłodszy syn miał 3 miesiące, więc po prostu nie wyobrażałam sobie, kiedy usłyszałam, że stan jest tak poważny, że nagle mogę zostać sama z małymi dziećmi i nie mieć męża tego, że moje dzieci nie będą miały ojca, że no po prostu to był dla mnie szok, tak samo jak i również dla rodziny, która bardzo w tym czasie mnie wspierała, ale no szok i niedowierzanie i to bardzo duże. No rodzina bardzo mnie tutaj wspierała, pomagali mi niesamowicie, opiekowali się dziećmi. Kiedy ja musiałam być przy najmłodszym synu, tak naprawdę to jego brat zawiózł mojego męża do szpitala. Oto on przy nim czuwał. Był też kuzyn, który też bardzo dużo pomagał ze swoją żoną. Była siostra, no po prostu cała rodzina niesamowicie wtedy. No cały czas byliśmy wszyscy w jedności w szpitalu, razem się modliliśmy. To był taki naprawdę niesamowity czas dla naszej rodziny. Tak, bardzo dużo ludzi, kiedy usłyszało naszą historię, to, że właśnie jest tak ciężko, że nie wiadomo, czy mój mąż przeżyje. Tu widzieli mnie z trójką małych dzieci, no wiadomo, gdzieś to serca poruszało ludzi i dotykało. Bardzo dużo ludzi się do mnie odzywało, osób, które mnie nawet nie znały, że będą się modlić, wspierać, pościć. Były to nawet osoby, które pościły o samej wodzie, co było dla mnie niesamowite, bo nawet nas nie znały. Też osoby, które nas znały, wspólnoty, rodzina, bliscy, znajomi.

0: sąsiedzi. No bardzo, bardzo dużo ludzi włączało się do modlitwy. Raczej no on, znaczy on, powiem szczerze, od początku już nic nie mówił, bo on kiedy trafił do tego szpitala, to jedynie, co pamiętam, on bardzo, bardzo cierpiał. Do momentu pierwszej operacji mało co mówił, był cały czas podłączony pod tlen. Później został przetransportowany ze szpitala w Międzylesiu do szpitala na Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc na Płocką, gdzie tam właśnie leżąc na JOM-ie, no też jakby też takim trochę szoku był, tak, że jest tak ciężko chory. Aczkolwiek my staraliśmy się nie do końca mówić mu całą prawdę, żeby go nie załamywać. No i gdzieś ta cały czas nadzieja była w nim, że on za 2 tygodnie wyjdzie. On tak naprawdę już niedługo wyjdzie stamtąd, więc on w takiej świadomości tam leżał, tak. No do momentu pierwszej operacji właśnie, gdzie już ta nadzieja całkiem gdzieś tam u niego urosła, że no już jeszcze tylko tydzień na pewno i już wyjdzie z tego szpitala, tak? No ale tu się ta sytuacja inaczej potoczyła, bo po około tygodniu czasu od pierwszej operacji pojawiło się właśnie to krwioplucie, tak? Wysoka bardzo gorączka i no i to było takie też dla nas bardzo przerażające, bo wiedzieliśmy, że jest bardzo źle, tak, że już coś bardzo złego się dzieje. I on sam wtedy sam był też przerażony, więc no. To był też taki moment, kiedy on sam poszedł do kaplicy Najświętszego Sakramentu i tam oddał siebie, tą chorobę właśnie Panu Jezusowi. A ja dzień właśnie przed jego kolejną operacją, bo jak się okazało, ona musiała być zrobiona, miałam taki sen, w której przyśnił mi się Pan Jezus w białej szacie i powiedział mi takie słowa: o Marka, życie toczy się bardzo wielka walka. A ja się tak zapytałam: Panie Jezu, ale to co, on umrze? A Jezus już mi wtedy nic nie odpowiedział, uśmiechnął się, zaprowadził mnie do niego, do łóżka i kazał być cały czas przy nim. I w tym śnie pojawił się drugi sen jakby, gdzie zobaczyłam rzeszę bardzo silnych demonów. One były tak bardzo silne i one chciały zabić Marka. A ja właśnie z różańcem w ręce modliłam się i za moimi plecami był Marek i ta moja modlitwa była jego taką ochroną, osłoną przed tymi diabłami. I w tym śnie bardzo mocno się modliłam, ale gdzieś po ludzku już nie dawałam rady, bo jestem tylko człowiekiem. I w tym czasie właśnie, kiedy ja go tak ochraniam i one go zabić nie mogły, pojawiła się Maryja, która stanęła pośrodku nas a tymi demonami i stała się ona naszą taką tarczą. I one nam już nic zrobić nie mogły. I właśnie ten, no i wtedy Marek przeszedł już tą drugą operację. Kiedy wyjechał ze sali operacyjnej, go zobaczyłam, to byłam, nie ukrywam, bardzo przerażona, bo wyglądał bardzo źle. Wiedziałam, że to już jest coś poważniejszego. Jak się okazało, pojawiła się sepsa, pojawiła się niewydolność wielonarządowa. Wszystkie organizmy w jego ciele tak naprawdę wysiadły. Musiał być dializowany. Z czasem był też wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Był też intubowany pod respiratorem. No były to bardzo dla mnie mocne przeżycia, widząc go w takim stanie. Takie niedowierzanie, że Boże, ja nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle, więc było to też dużo, płynęło w tym czasie bardzo dużo modlitwy. Też sama prosiłam bliskich, znajomych, by bardzo się modlili. I sama też każdego dnia byłam w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie na porannej mszy świętej, gdzie właśnie modliłam się o jego uzdrowienie, o cud uzdrowienia. No było bardzo ciężko. Ta modlitwa każdego dnia, starałam się wchodzić podczas porannej mszy świętej w taką relację z Panem Jezusem. Ułożyłam sobie taką swoją modlitwę, którą zawsze na początku mszy świętej wypowiadałam. Mianowicie było to słowa: Panie Jezu, spraw, byśmy byli tylko Ty i ja i Ty. I tak naprawdę się stało. Ja po prostu tak mocno wpatrywałam się w wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, który jest tam na ołtarzu, i który gdzieś Pan Jezus dawał mi taką łaskę naprawdę wejścia z takiego zjednoczenia, w zjednoczenie z Nim całkowicie, gdzie w tym czasie dawał mi różne natchnienia. Były to poprzez myśli, poprzez obrazy, poprzez słowa. Takie było jego to prowadzenie. Między innymi jednym z tych takich słów było to, że kiedy zapytałam, bo też takie właśnie moje rozmowy były, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też pamiętam, że wychodząc z kościoła usłyszałam taki mocny głos z prawej strony: zamów mszę święte za wszystkie pieniądze, które masz w portfelu. Ja tak stanęłam trochę jak wryta i mówię: no ale jak to, przecież ja mam tylko 900 zł i tutaj trójka dzieci. I tak jakby nagle ktoś ze mną zaczął rozmawiać, takie przychodziły odpowiedzi. No ale dzieci są w przedszkolu, tak, rano mają zapewnione śniadanie, obiad, później podwieczorek, na kolację coś masz, najmniejszy jest na piersi, na mleku, który jeszcze też jest w domu, więc tak pomyślałam: no dobrze, to Panie Jezu, skoro tak mam zrobić, to ja to zrobię, tylko proszę Cię, zadbaj o to, abyśmy mieli co jeść. I pamiętam, że wróciłam wtedy do zakrystii, wyciągnęłam te 900 zł, dałam księdzu proboszczowi, on nie wiedział o tym, że to moje ostatnie pieniądze, i poprosiłam, powiedziałam takie słowa, że mój mąż umiera, proszę, aby każdego dnia za niego była msza święta o jego uzdrowienie tutaj. I dałam mu te pieniądze, żeby mi każdego dnia rozpisał. Ksiądz też tak zrobił, po czym pojechałam później do szpitala. Już dla mnie było takim zaskoczeniem, bo następnego dnia, odwiedzając swoich, moich teściów, był tam szwagier, który przyszedł do mnie i mówi: tak, masz tutaj 1000 zł, bo wiesz, no, dojazdy do szpitala trochę kosztują, no takie na takie bieżące wydatki. W pierwszej chwili wahałam się, pomyślałam: nie, no nie wezmę, ale z drugiej strony, no przecież prosiłaś o to, żebyśmy zatroszczył się od nas Pan Jezus, żebyśmy mieli co jeść, tak? Więc przyjęłam te pieniądze i pojechałam do szpitala. I kiedy wróciłam, to już znalazłam właśnie w awizo w skrzynce, gdzie udałam się na pocztę i tam usłyszałam od pani w okienku, że proszę podejść do okienka obok, bo jest to za duża kwota. Podeszłam do okienka obok i usłyszałam, że ma pani do wypłaty 6700 zł. Więc to dla mnie był taki szok, ale jak to? Skąd te pieniądze? Więc pani mi odpowiedziała, że to z ZUS-u zaległy macierzyński. No, dla mnie to był szok taki, że no, ja gdzieś o tym zapomniałam, bo to było wyrównanie za pół roku, o którym po prostu człowiek nie myśli w takiej sytuacji, że ma jakieś tam pieniądze do wypłaty. Ale Pan Jezus o tym pamiętał i myślę, że też chciał sprawdzić to, czy całkowicie będę w stanie Mu zaufać. Tak, były to też psalmy właśnie podczas, że tak powiem, w szpitalu, kiedy modliliśmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. To też właśnie tam był taki pokoik w szpitalu, gdzie rodziną się zbieraliśmy i każdego dnia tam praktycznie modliliśmy się. To właśnie wtedy podczas tej modlitwy też przyszedł do mnie taka myśl: odmówcie psalm. Teraz już akurat nie pamiętam, który to dokładnie był. Ale też właśnie po odmówieniu tego psalmu rodzina była w takim niedowierzaniu: no ale skąd wiedziałeś, że ten psalm? Więc to przyszła taka, po prostu taka myśl, no ja nie wiedziałam, no taka myśl przyszła, otworzyliśmy i to był psalm, kiedy właśnie akurat na ten moment on był nam bardzo potrzebny, żeby tym psalmem się modlić. Każdego dnia rano podczas mszy świętej takie pytania zadawałam Panu Jezusowi, czy będzie żył. Jakoś tak odpowiedzi takiej konkretnej w tym czasie nie dostawałam, ale kiedy był taki moment, że pytałam: Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I pamiętam, że wtedy pierwszy raz właśnie podczas takiej mojej modlitwy, tego pytania, usłyszałam głos: przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No to był taki dla mnie szok, no ale jak? Przecież tam w szpitalu jest tyle ludzi. Tutaj z ojomu trzeba zejść po schodach na dół, bo ojom mieścił się na drugim piętrze. Trzeba było zejść po schodach na dół, wyjść na główne patio, gdzie też przebywali chorzy, bo to było ich miejsce, taki ogródek jakby dla nich, tak? Wejść na główny hol szpitala i po schodach na trzecie piętro. I po prostu sobie tego po ludzku nie wyobrażam, jak ja mam to zrobić. Co ludzie o mnie pomyślą i powiedzą. I pojechałam, pamiętam, z tą myślą do szpitala. Powiedziałam o tym rodzinie. Rodzina mnie odwiodła od tego pomysłu. Mówi, no nie, no Pan Jezus na pewno by nie chciał, żebyś takie rzeczy robiła. To na pewno nie to. No i zostawiłam to. Kolejnego dnia pamiętam, że też podczas porannej mszy świętej zapytałam, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy też usłyszałam już trochę mocniej ten głos. Przejdź z ojomu na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu. No i znowu te moje ludzkie myśli, że no ale jak, Panie Jezu, co sobie ludzie o mnie pomyślą? Ich tam będzie tyle, tak jak ja mam to zrobić? I też pojechałam z tą myślą znowu do szpitala i mówię, że no znowu takie coś miałam, taką myśl. A wtedy no też nie, to na pewno nie to właśnie. Zostaw to, to na pewno nie tego Pan Jezus chce od nas. No i tak to zostawiłam. Następnego dnia, będąc znowu na porannej mszy świętej, zadałam to pytanie, Panie Jezu, co mam zrobić, aby mój mąż żył? I wtedy już usłyszałam bardzo wyraźny głos, przejdź z ojomu do kaplicy Najświętszego Sakramentu na kolanach. I ja w końcu pomyślałam tak, Panie Jezu, powiedziałam te słowa dokładnie, Panie Jezu, jeżeli te słowa są od Ciebie i Ty tego naprawdę chcesz, to proszę Cię, niech znakiem dla mnie będzie to, że Marek się będzie źle czuł. I pojechałam do szpitala. I pamiętam, że zawsze z rodziną na korytarzu czekaliśmy na doktora. Bo każdego dnia pytaliśmy o stan zdrowia Marka. Przyszedł do nas pan doktor i powiedział tak, no przykro nam, ale my już po ludzku nic więcej zrobić nie możemy. Stan Marka jest tak ciężki, że nie wiemy, czy dożyje jutra. I powiedział takie słowa, tutaj już zostaje wam kierować się do góry, bo my już po ludzku nic zrobić nie możemy. I pamiętam, że uniósł rękę tak do góry, wskazując na niebo, żebyśmy się po prostu już do Boga kierowali. I kiedy ja te słowa usłyszałam, to po prostu kolana same mi się ugięły. Zaczęłam iść, jeszcze siostra mojego męża mówi, ty idź na tych kolanach. I ja tak zrobiłam, zaczęłam iść na tych kolanach, bardzo płakając. Szłam po schodach na dół. Jedyna modlitwa, jaka wtedy przychodziła mi do głowy, to było, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Po prostu gdzieś w sercu czułam, że akurat tą modlitwą mam się modlić. I tak ją odmawiałam do samego dołu, tak schodząc po tych schodach na dół. Właśnie odmawiałam tą modlitwę, bardzo płacząc, aż doszłam do drzwi wyjściowych, które już po otwarciu pojawiało się patio tego szpitala. I wtedy przy tych drzwiach już ten płacz ustał. Wyciągłam z ręki różaniec i zaczęłam odmawiać różaniec, prosząc Pana Jezusa, aby sprawił, żebym tych wszystkich ludzi nie widziała, którzy tam są. Abym była tylko ja i On. I powiedziałam, Panie Jezu, ja to robię dla Ciebie, nie dla ludzi. Proszę Cię, spraw, abym ja ich nie widziała. I tak też się stało. Kiedy wyszłam, już otworzyłam te drzwi i zaczęłam iść na tych kolanach dalej przez patio, ja tych ludzi nie widziałam. Wiem, że tam byli ludzie, ale ja ich nie widziałam. Byłam tak wyjątkowo zjednoczona z Panem Jezusem, że jedynie co widziałam to niebo i kaplicę, do której właśnie zmierzam. I kiedy szłam, wchodząc już właśnie po schodach do głównego holu szpitala, pamiętam, że podbiegła do mnie starsza pani spłakana i powiedziała mi takie słowa, ja się za panią pomodlę. A ja jej odpowiedziałam, proszę się nie modlić za mnie, tylko za mojego męża, bo on umiera. I zaczęłam dalej iść po korytarzem, po schodach na trzecie piętro do kaplicy Najświętszego Sakramentu. I pamiętam, że po tych schodach, kiedy szłam, również ludzie mnie mijali, ale ja ich nie widziałam. I im bliżej kaplicy byłam, tym większy pokój i radość mnie ogarniała. To było bardzo niesamowite uczucie dla mnie, takie przeżycie. Bo tu gdzieś mój mąż umiera, a ja nagle takiej wewnętrznej radości dostaję i takiego pokoju ducha. Dochodząc do kaplicy, pamiętam, że tam czekała już na mnie siostra właśnie ze znajomym naszym. Położyłam się krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i ofiarowałam tą drogę w intencji uzdrowienia Marka. I powiedziałam, Panie Jezu, zrobiłam to dla Ciebie, aby mój mąż żył. Proszę Cię, daj mi słowo, czy on będzie żył, tak? I wtedy pamiętam, że przyszło taki myśl, otwórz psalm 41. Ja ten psalm otworzyłam i tam było, to był psalm w ciężkiej chorobie i tam były słowa takie, Pan go ocali, ustrzeże, zachowa przy życiu. Ja już wiedziałam po prostu, że mój mąż będzie żył. To mnie ogarnęła mi wielka radość, taki no, niesamowity po prostu pokój. I mówię, Boże, będzie żył. I tak też się stało. Tą noc, której miał nie przeżyć, Marek przeżył. I to nie było takie spektakularne uzdrowienie, tak jak niektórzy oczekują, że wstanie z łóżka i będzie wszystko dobrze. Nie, on po prostu pomału zaczął zdrowieć, pomalutku zaczął, że tak powiem, dochodzić do siebie. No, tak jak Pan Jezus obiecał, tak przeżył przede wszystkim tą noc, której miał nie przeżyć. Cała historia, jak się zakończyła, no mój mąż, kiedy już został uzdrowiony, kiedy wyszedł ze szpitala, to też każdego dnia, że tak powiem, uczestniczyłam w porannych mszach świętych w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. I też każdego dnia dziękowałam za ten cud uzdrowienia. I też po 3 latach dokładnie od uzdrowienia taki przyszedł podczas mszy głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I pamiętam, że ja wtedy miałam takie pytanie, ale Panie Jezu, no co to ma być? Jakiś obrazek, jakaś tabliczka z grawerem? Nie do końca mogłam sobie to tak wyobrazić, co to miałoby być. I pamiętam, że zostawiłam gdzieś tą myśl, bo jakby nie dostałam odpowiedzi takiej. Nie wiedziałam, co mam zrobić. I tak to zostawiłam. I dokładnie 5 lat po uzdrowieniu, kolejny raz właśnie, to było dokładnie w zeszłym roku 2023, przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa, znowu przyszedł ten taki głos. Podziękujcie, złóżcie wotum dziękczynne za cud uzdrowienia. I wtedy pamiętam, że konkretnie zapytałam, Panie Jezu, ale co to ma być? Bo nie wiem. I Pan Jezus, wtedy taki głos przyszedł wewnętrzny. Niech Marek zrobi serce z blachy. Więc ja z automatu zapytałam, no ale z jakiej blachy? I odpowiedź przyszła, że z miedzianej. Więc tak pamiętam, że w takim szoku wyszłam z kościoła. Powiedziałam o tym swojemu kierownikowi, swojemu spowiednikowi, że takie coś miałam, takie rozeznanie, że ma zrobić serce z blachy. Kierownik to też rozeznał, że tak, trzeba to serce zrobić. I zapytałam przede wszystkim mojego męża, który jest dekarzem, robi dachy, ale nigdy nie robił takich artystycznych rzeczy. I da się zrobić serce z blachy miedzianej? I on powiedział, że no tak, da się, bo to jest najlepsza blacha do takich rzeczy. No, mój mąż tak to widział, tak? Więc on, no powiem szczerze, że no nie jest łatwo, nie było łatwo zrobić to serce, bo jakby on się na tym uczył, tak? Podpytywał osób doświadczonych dokładnie jak to wykonać, żeby to było prawidłowo zrobione. Gdzieś ma tą swoją wizję w głowie, jak to serce ma być i wyglądać. I to serce udało się już zrobić, ono jest zrobione. Jeszcze nie jest ofiarowany w kościele, ponieważ jeszcze tam mój mąż wymyślił, że chce, żeby to serce było na kielichu. Ten kielich też jest zrobiony, ma być otoczone koroną cierniową. I tutaj też dużym wyzwaniem było zrobienie tej korony cierniowej. No po prostu te rzeczy, które on dobierał, nie do końca pasowały do tego, tak? Więc gdzieś dalej jeszcze jest to tworzone. Już to jest blisko końca, ale gdzieś jeszcze tam dopracowuje te szczegóły, tak? No nie ukryłam, było to wyzwanie jest to zrobić, bo tak jak wspomniałam wcześniej, on tego nigdy nie robił. Czyli no tutaj takie rozeznanie moje wewnętrzne jest, oczywiście tutaj też przez kapłanów, tak? Bo jakby ja każdego dnia modliłam się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam były też te msze święte zamówione, które praktycznie cały czas, każdego dnia rano one były odprawiane w intencji Marka. O cud uzdrowienia. To tam w tym miejscu modliliśmy się o ten cud uzdrowienia. Też oczywiście rodzina, wszyscy bliscy, znajomi, dalsi znajomi, osoby, które nas nie znały, też oczywiście modlili się, ale wiem o tym, bo to jakby moim tym potwierdzeniem jest to, że tam, gdzie właśnie były odprawiane te msze święte, gdzie każdego dnia były te prośby o ten cud uzdrowienia zanoszone, że to właśnie to serce jest właśnie, dzięki temu sercu jest to uzdrowienie. Serce Jezusa jest pełne miłości. Ja tej miłości doświadczyłam właśnie w momencie, kiedy mój mąż ciężko zachorował. to właśnie w tym cierpieniu dostąpiłam tej wielkiej, wielkiej miłości. Można by się po ludzku powiedzieć, no ale jak, no przecież tutaj takie cierpienie, nieraz ludzie pytają, dlaczego mnie takie cierpienie spotyka, czemu cierpię, tak? Ja właśnie w tym cierpieniu odkryłam tą miłość Bożą, płynącą z serca Jezusa. To tam, w tej parafii, z tym sercem Jezusa, z którym prowadziłam swoje rozmowy, to tam właśnie Pan Jezus otworzył moje serce na właśnie przyjęcie Jego miłości płynącej właśnie z Jego serca. Też powiem szczerze, że się spotykam właśnie z takimi pytaniami. Też sama sobie to pytanie zadaję często, też Panu Jezusowi. Bo było to duże wyzwanie, tak? Gdzieś patrząc na samą siebie, mogę powiedzieć tyle, że we mnie zmieniło się to, że kiedyś żyłam tym, co ludzie o mnie pomyślą, jak mnie ocenią, żebym robiła gdzieś dużo rzeczy pod kątem ludzi, żeby ich zadowolić, żeby oni o mnie dobrze myśleli. I wiem o tym, że gdzieś to przejście na kolanach uwolniło mnie od tego, co ludzie o mnie myślą, co o mnie powiedzą, jak mnie spostrzegą. Gdzieś to, tak jak właśnie były te rozmowy moje też, tak? Że no, ale Panie Jezu, co ludzie powiedzą, nie? Pierwsza taka myśl. I to wiem o tym, że gdzieś to Pan Jezus mnie uzdrowił z tego, żebym przestała żyć opinią innych ludzi, nie? Co oni o mnie myślą. Z drugiej strony też to i to doświadczenie iścia na tych kolanach niesamowicie zjednoczyło mnie z sercem Pana Jezusa, z Jezusem samym. To było nie do opisania przeżycie, bo kiedy, tak jak wspominałam, szłam przez to główne patio, gdzie tam byli ludzie, ja tych ludzi nie widziałam. Jak się później okazało, ja w ogóle w myślach już miałam gdzieś tam wewnętrznie, że ja może sobie trochę tą trasę skrócę, a jak się okazało, to ja naprawdę większe w ogóle zaokrąglenie tej trasy zrobiłam. I też, no tak jak mówię, no to było dla mnie niesamowite przeżycie, które w sposób niezwykły wyryło się w moim sercu i absolutnie nigdy nie zrobiłam tego na pokaz przed ludźmi, tylko zrobiłam to naprawdę z miłości do serca Pana Jezusa. I później, kiedy już przeszłam na tych kolanach, to też byłam w takim szoku i w takiej radości. Jezu, ja to dla Ciebie zrobiłam. Ja to dla Ciebie zrobiłam. Nie dla ludzi, ja to dla Ciebie zrobiłam. I to, tak jak mówię, no to się, tego się nie zapomina. To się po prostu niesamowicie wyryło w moim sercu.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemysław Babiarz. Witaj.
1: Witam serdecznie, moje uszanowanie. Cześć.
0: Właściwie powinienem tak. Drodzy Państwo, już za chwilę z nami, proszę Państwa, tak, rzeczywiście, oto. Powiedz mi, czym sport różni się od teatru?
1: Bo ja wiem, sport i teatr. Wiesz, to akurat są te dwie dziedziny, które się jakoś łączą w moim doświadczeniu życiowym. No jednak sport zakłada bardzo daleko idącą improwizację. Znaczy według pewnych reguł ludzie z sobą rywalizują, czasami walczą wprost, czasami pośrednio. W każdym razie jednak nie wiadomo, jak to się skończy. W teatrze mamy tekst dramatu, nauczony na pamięć przez aktorów. No i w teatrze wiemy, jak się to skończy, przynajmniej na podstawie tekstu. No i może to właśnie najbardziej odróżnia. No i jeszcze chyba, gdybyśmy popatrzyli na budynek teatru i na taką typową arenę sportową, no powiedzmy, niech to będzie stadion, no to na stadionie mamy taką sytuację, w której widownia okala to terytorium, na którym rywalizują sportowcy, podczas kiedy no, przyjęta przynajmniej w naszej kulturze widownia teatralna jest jednak naprzeciw sceny. No kiedyś w greckim teatrze ona miała taki charakter, że jakby półkolem ogarniała troszeczkę proscenium, więc to było bardziej zbliżone, ale no tak, tak, są takie zbieżności i rozbieżności między tymi dwiema rzeczywistościami.
0: To są bardzo ważne rzeczy, o których mówisz. Obecność widza w stosunku do przestrzeni, w której rozgrywa się to, co widz ogląda, ale o tym za jakiś czas. Obsługujesz potężne emocje. Patriotyzm jest bardzo ważnym elementem polskiego sportu. I uczestniczyłeś przynajmniej w kilku czy kilkunastu takich momentach, kiedy no, skupiało się wokół jakiegoś wydarzenia, które miałeś szczęście relacjonować. Tylu ludzi, ilu przy, nie wiem, mszach papieskich, czy przy jakichś takich sytuacjach w sposób oczywisty dla Polaków ważnych. Ale wiesz, ja pamiętam jeszcze Wojciecha Fortunę.
1: Ja też pamiętam.
0: I ten drugi skok, jak drżeliśmy i on wygrał o 1/10 punkta. Drugi razem skoczył słabo.
1: Tak, tak.
0: I powiedz mi, bo patriotyzm jest formą miłości, jedną z takich form spajania ludzi. Kiedy, już będąc komentatorem sportowym, zorientowałeś się, że tym właśnie sport bywa, może być?
1: Chyba najbardziej wtedy, kiedy zacząłem jakby komentować wielkie wydarzenia, w których to ja budowałem narrację komentatora. To znaczy ja komentowałem i wcześniej, ale powiedzmy pierwszych kilka lat mojego doświadczeń komentatorskich to jednak było bycie takim asystentem troszeczkę, prawda? Czyli takim drugim komentatorem, na przykład współpracując z Włodzimierzem Szaronowiczem przy lekkiej atletyce. To jego narracja była tą narracją główną, a ja coś dopowiadałem w określonych momentach. Oczywiście to coraz bardziej później się równoważyło. Natomiast takim momentem przełomu były Igrzyska Olimpijskie w Atenach, kiedy ja komentowałem pływanie. I to ja byłem głównym narratorem, miałem oczywiście obok eksperta, świętej pamięci Jana Wiederka, znakomicie znającego się na pływaniu, bo wtedy szefa szkolenia Polskiego Związku Pływackiego. No i wtedy wszyscy, bo to jeszcze jest, co jest istotne, że wtedy wszyscy oczekiwali na złoty medal Otylii Jędrzejczak. Ona była wtedy wielką faworytką, rekordzistką świata. Ten rekord już 2 lata przed igrzyskami ustanowiła. Wygrała w międzyczasie Mistrzostwa Świata po raz pierwszy w 2003 roku i wszyscy oczekiwali tego sukcesu. Więc to jest takie, no bo inaczej ludzie reagują na sukces nieoczekiwany, takie zaskoczenie, a inaczej, kiedy wszyscy czegoś oczekują, wszyscy mają wielkie nadzieje, no i ten sukces ostatecznie przychodzi, więc ta piramida jakby rośnie jeszcze w dwójnasób. No i ja miałem to szczęście komentować ten złoty medal w Atenach i no i potem to takie jakby jeszcze echo tych wydarzeń długo bardzo się rozchodziło. No to zresztą pozwoliło mi jakby w pewnym sensie też uzyskać takie papiery mistrzowskie, mówiąc językiem rzemiosła, tamto wydarzenie. I rzeczywiście wtedy czułem, że to cała Polska patrzy. No, już rok wcześniej na tych Mistrzostwach Świata, kiedy byłem, to też miałem takie poczucie, bo wtedy z kolei przeżyłem takie doświadczenie, kiedy to zadzwoniła do mnie rzeczniczka ówczesnej minister edukacji, bo wtedy sport nie miał osobnego ministerstwa, był wewnątrz Ministerstwa Edukacji. I poprosiła, żebym ja spowodował, aby pani minister mogła złożyć bezpośrednio gratulacje tuż po wyścigu, w którym spodziewano się złotego medalu Otylii Jędrzejczak. No i były z tym różne przygody, bo ja oczywiście nie miałem takich możliwości. No, nie mogłem pobiec z mikrofonem nigdzie ze swojego stanowiska komentatorskiego, bo komentator siedzi na stanowisku i jest do niego trochę przykuty przez urządzenia, z których korzysta. No różne były z tym przygody, ale wtedy poczułem, że no, organa państwa też uważają, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Znaczy, mogłem tego przypuszczać, ale doświadczyłem tego bezpośrednio wtedy.
0: Posłuchaj, Polacy cierpią na zaniżone poczucie wartości. Od 300 lat tej cesze narodowej, pogłębieniu jej, pomagają sąsiedzi i bliżsi i dalsi. W każdym razie wszyscy ci, którzy zainteresowani są, żeby w tym miejscu nie było państwa potężnego. I sport był, szczególnie w PRL-u, tak? Ale ja myślę, że w dalszym ciągu takim, bo Polacy strasznie łakną sukcesu i reagują na ten sukces w sposób być może nawet nadmierny. Chociaż ja to kocham, tak, bo kocham być Polakiem, mimo że jestem Węgrem, w którymś tam już pokoleniu w Polsce mieszkającym. Ale o co mi chodzi? Że ty, jak powiedziałeś, budujesz narrację, czyli znów wracamy do teatru i sportu, tworzysz na żywo scenariusz i też od ciebie zależy. I to musisz jakby a vista, tak, się odnosić do różnych sytuacji, bo przecież Otylia mogła, nie wiem, zachłysnąć się, nie wiem, co się w pływaniu może zdarzyć, że przegra o jedną setną, tak?
1: Tak.
0: A mogła w ogóle nie wystąpić, bo coś by się z jej zdrowia, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz chodzi mi o to, że po raz pierwszy pomyślałem sobie, jak powiedziałeś o tym teatrze i o sporcie, i o tej arenie, o tym, jak otaczana jest ta osoba, która gra, ta, która jest w centrum uwagi, to pomyślałem sobie, że tak jak w teatrze greckim najważniejszą rzeczą było katarzis, czyli takie wspólne przeżycie pewnej wartości, tak? Antygona, no to wiadomo, że ważniejsza jest godność ciała ludzkiego, godność ludzka niż władza państwowa. I żadna władza państwowa nie ma prawa ingerować w rzeczy pomiędzy mną a osobą nieżyjącą. Także że są pewne prawidła niepodlegające sile władzy, tak? I Grecy, przeżywając Antygonę w setkach teatrów, przeżywali tę samą emocję wszyscy naraz, tak? I dzięki temu powstał naród grecki, tak? I my mamy też te emocje sportowe, że dziś dzięki mediom możemy przeżywać narodowy katarzis, to znaczy moment, w którym, no bo za naszego czasu ostatnio, tak, śmierć prezydenta, tak, Solidarność, 1980 rok, to były momenty, kiedy naród przeżywał jedną emocję wspólnie. Tak. I ty możesz uczestniczyć w czymś takim i możesz Polakom dać coś wielkiego, korzystając z tego, że piszesz scenariusz widowiska, które ogląda cała Polska.
1: Ja myślę, że ja bardziej podążam za wydarzeniem, że jednak ten scenariusz, znaczy ja nie, nie, moja rola ma charakter roli akompaniatora, tak ją sobie wyobrażam. Czyli jest, znaczy ten sportowiec czy ci sportowcy jednak są w rolach głównych, a ja jestem, ja mam akompaniować. I teraz oczywiście akompaniament ma znaczenie. No bo inaczej się śpiewa a cappella, a inaczej z towarzyszeniem, nie wiem, fortepianu. Ja mam być tym fortepianem i oczywiście współtworzę w jakimś sensie to wydarzenie i to widowisko, no ale oni są w rolach głównych. Natomiast też bardzo ważną rzecz powiedziałeś, mianowicie o tym, że Polacy łakną sukcesu. No to wiesz, możemy sobie prześledzić w takim szybkim sprincie, jak bardzo Polacy jeszcze wtedy przecież nieliczni posiadający radio w 1928 roku, ale bardziej reagując na doniesienia prasowe, przeżywali złoty medal Haliny Konopackiej w Amsterdamie. To był pierwszy złoty medal olimpijski, który w ogóle Polska zdobyła na letnich igrzyskach. Później doniesienia o złotym medalu Kusocińskiego. On stał się jakby takim bohaterem, właśnie biorącym troszeczkę z bohaterów antycznych, zwłaszcza, że wygrał 10 kilometrów jeszcze z Finami, którzy wtedy uchodzili za biegaczy najlepszych. Po II wojnie światowej mieliśmy sytuację, w której zostaliśmy stłamszeni przez Związek Sowiecki, ale nagle są Mistrzostwa Europy w boksie w 1953 roku w Warszawie i ci polscy bokserzy w 5 kategoriach w finałach wygrywają z tymi radzieckimi pięściarzami. I to papaż tam jest wynoszony na rękach z hali gwardii. No, takie wydarzenia. Potem gramy z tym Związkiem Radzieckim w piłkę nożną w 1957 i wygrywamy z nimi 2-1, mimo że Jaszyn broni w bramce. Potem wygrywamy z nimi w 1976 roku w siatkówkę. Prawda? To też był taki moment.
0: Wyścig pokoju.
1: No wyścig pokoju, oczywiście Ryszard Szurkowski, który czterokrotnie wygrał tenże wyścig pokoju, wcześniej Królak wygrał w 1956 roku, tak, tak jest. Wreszcie w hokeja, słuchaj, mamy teraz, w tym roku przypadają nam dwie rocznice, 70, czyli 70 rocznica zwycięstwa nad radzieckimi hokeistami, wtedy absolutnie najlepszymi na świecie, no może poza NHL, ale NHL nie mogło grać na igrzyskach. W 76 roku mamy Mistrzostwa Świata u nas w Katowicach i Polacy wygrywają 6-4. Tak. To jest w ogóle kompletnie szok.
0: Kosmiczna rzecz. I teraz, bo mnie chodziło o ten element improwizacji, o którym mówisz, to znaczy, że ty się nastawiasz na pewne rzeczy, ale które mogą nastąpić, ale jednocześnie no, budujesz pewną narrację i ty, wyobrażam sobie, że ktoś, kto miałby złą wolę, mógłby tą narracją, taką potężną emocję, która ze zwycięstwa eksploduje, zmniejszyć, obniżyć, tak? A ty jesteś temu, żeby służyć tej emocji narodowej, tak? Bo sport to są fakty, tak? Minuty, sekundy, centymetry.
1: Tak.
0: Więc o to mi bardziej chodziło, że tak. Uczestniczysz w jakimś niezwykłym misterium miłości Polaków do siebie i tam chyba coś jeszcze więcej jest. Myślę, że to nie tylko chodzi o jakieś takie socjologiczne elementy. Dla mnie narody są jakimiś podmiotami, które są warte miłości same w sobie. Nie wiem, jaki ty masz stosunek do...
1: No, skoro naszym zadaniem jest, zadaniem apostołów było nauczanie wszystkich narodów świata i w taki sposób zostało to od Zbawiciela sformułowane, a nie na przykład całej ludności świata. Ale jednak narodów, które różnymi językami władały, a dar języków, który wraz z zesłaniem Ducha Świętego został dany apostołom i wszystkim ich następcom, sukcesorom, no to właśnie był po to, żeby całą tę różnorodność, ale podmiotową różnorodność, żeby nauczać tej najważniejszej rzeczy, czyli dobrej, przekazywać dobrą nowinę. Tak, tak, zgadza się. To jeżeli aż... No to jakby weszliśmy na ten najwyższy już z możliwych poziomów tego, czym jest narracja i przekaz, prawda? No bo dobra... No trudno dla, nie wiem, człowieka wierzącego katolika o ważniejszy przekaz niż przekaz dobrej nowiny.
0: Tak, tak, tak. Zaraz do tego, może nie zaraz, ale do tego na pewno dojdziemy. Ja chcę zapytać o olimpiadę, która się toczy. dla mnie ona istnieje gdzieś bardzo daleko w tle, ale dotarł do mnie sukces chłopaka, który jest lektorem w kościele.
1: Tak.
0: A formacja lektorska wcale nie jest to coś małego. Tam ci ludzie naprawdę przybliżają się do Boga dzięki mądrości zawartej w doświadczeniu Kościoła. I być to nie jest, nie każdy może zostać lektorem. Powiedz coś o tej olimpiadzie, bo ja nic o niej nie wiem.
1: No igrzyska już, wiadomo, zimowe igrzyska, które nastąpiły po ukonstytuowaniu się w ogóle samych igrzysk letnich, natomiast te igrzyska, jakby to powiedzieć, no poprzednie zimowe w Pekinie były w okresie szaleństwa pandemicznego i w sposób świadomy zdecydowaliśmy, że komentatorzy tam nie jadą, tylko komentują z Warszawy. Pojechali reporterzy i naprawdę przeżyli swoiste takie no, doświadczenie graniczne, bo te obostrzenia na miejscu były kolosalne, doświadczyli tego sportowcy, bo nasza łyżwiarka Natalia miała tam kolosalne problemy, ostatecznie nie dopuszczono jej do startu, mimo że czuła się zupełnie dobrze, no bo tam testy coś wykazały i w gruncie rzeczy ona teraz tu też startuje, Natalia Maliszewska, na igrzyskach w Turynie. Przepraszam, nie w Turynie, tylko w Mediolanie naturalnie, ale ten moment szczytu możliwości, bo to każdy sportowiec ma taki top w swojej karierze, prawda? Kiedy ma szczyt swoich możliwości, no to on przypadał jednak na tamte lata, minęły 4 lata, niby niewiele, ale w życiu człowieka jest to bardzo dużo i teraz Natalia na pewno będzie próbowała, czy próbuje to wszystko jakoś zrównoważyć i sobie powetować, ale też ma na pewno taką świadomość, że coś jej zabrano. No więc właśnie teraz jesteśmy w Europie, nie mamy różnic czasu, nie mamy jakichś nadzwyczajnych obostrzeń, no i rywalizujemy w Mediolanie. No, jakby to powiedzieć, igrzyska tutaj we Włoszech to też zawsze jest jakieś wydarzenie związane z faktem, że Włochy to jest też kultura wielowarstwowa, może jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o Europę, pewien wzorzec estetyczny, który naturalnie zmieniał się przez lata, no ale no, wyraźnie było widać, że trzeba do tego jakoś nawiązać, że to Mediolan, to i La Scala, prawda, i Leonardo da Vinci i inne sprawy, to było widać w czasie uroczystości otwarcia tych igrzysk, no w każdym razie jesteśmy na zimowych igrzyskach we Włoszech, czyli jakby w takiej trochę też kwintesencji tego, co się zimą w sporcie może zdarzyć.
0: I powiedz, jak Polacy się mają, bo ja wiem tylko tyle, że jest srebrny medal. Nieoczekiwany, niesamowity i...
1: To znaczy tak, wiadomo, że Kacper Tomasiak nie był może faworytem, natomiast był kandydatem do medalu, jeżeli takimi gradacjami określamy szansę. Dlatego, że był takim zawodnikiem, który już śmiało tam w pierwszej dziesiątce się pojawiał zawodów w Pucharze Świata. No i na tej skoczni tak zwanej normalnej, bo wiadomo są dwa rozmiary skoczni, jedna to jest ta normalna, czyli ta nieco mniejsza i ta większa, czyli duża skocznia. To będzie ten drugi konkurs i on się odbędzie jutro, więc czekamy też z wielkim podnieceniem, no bo skoro Kacper zdołał zdobyć medal na tej skoczni normalnej, dlaczego nie miałby zdobyć na skoczni dużej? Oczywiście mówi się, że większe szanse miał na normalnej, ale to, jeżeli ktoś jest na takiej fali, na jakiej on się znajduje, to właściwie nie ma dla niego rzeczy po ludzku rzecz biorąc niemożliwych. Dlatego czekamy szalenie na ten drugi występ indywidualny Kacpra Tomasiaka. Oprócz tego mieliśmy jeszcze szansę, no, nazwisko Damiana Żurka bardzo często się pojawiało i pojawia. To znakomity polski sprinter pancernista, łyżwiarz szczypki. Startuje na 500 i 1000 metrów. 1000 metrów ten dystans już był, tam zajął 4. miejsce, zabrakło mu 700 sekundy, ale głównym jego dystansem jest dystans 500 metrów, więc wciąż ta największa szansa, ten najmocniejszy atut jest przed nami na zdobycie no, jakiegoś drugiego medalu, ewentualnie trzeciego.
0: Miejmy nadzieję. Posłuchaj, mówiliśmy o miłości ojczyzny i no, jest walka z polskością i z Polską. I z tą polskością i Polską walczą, po pierwsze walczy światowa, międzynarodowa lewica. Tak jak z każdym innym przejawem miłości do ojczyzny, tak z każdym innym patriotyzmem walczą. Mają zupełnie inny pogląd na świat i uważają, że takie więzi narodowe po prostu ograniczają. My wiemy, że się mylą. Jest też walka z Kościołem, jest też walka z rodziną, tak? Ale z polskością w dodatku walczą również kraje zainteresowane tym, żeby Polskę kolonizować. Tak? Przez 123 lata byliśmy w sposób formalny skolonizowani. Polska nie istniała, ale wcześniej już byliśmy pruską i rosyjską takim protektoratem i później też, tak? Potem PRL też kilkadziesiąt lat. Tych czasów wolności jest niewiele. Na otwarciu olimpiady, i to zauważyłem na katolickich forach, był taki symbol, w którym płonący, w którym dopatrzono się, i to nie jest, i nie jestem jakby jakoś skrajnie negatywnie do tej obserwacji nastawiony, że tam jest pentagram, że tam, tak jak na poprzednich igrzyskach, znaleziono symbolikę, która nie jest symboliką neutralną, tak? Która jest symboliką walki. I ta walka i z Kościołem, i z patriotyzmem, ona trwa. Jak dobrze myśleć o tych ludziach? Jak ich próbować zrozumieć? Bo widzimy, że tej miłości mężczyzny i kobiety, miłości człowieka do ojczyzny, miłości człowieka do Boga, do Jezusa, że są ludzie wrodzy, którzy no, robią wszystko w przestrzeni społecznej, żeby tych możliwości przeżywania tak świata było jak najmniej i systemowo wprowadzają, niszczą po prostu różne formy miłości. Jak ty to widzisz, tę walkę z Kościołem, tę symbolikę, tę walkę z patriotyzmem, z rodziną? Jak ty w tej wojnie kulturowej się znajdujesz?
1: Ja, cóż, staram się być przede wszystkim czujny, dlatego że to jest tak, że jeżeli jesteśmy na wojnie, to musimy liczyć się z tym, że możemy zostać zranieni, a nawet zabici, prawda? To jest takie doświadczenie człowieka, który żyje w pewnym zagrożeniu. Jest to stan, który, co tu dużo mówić, wyzwala pewien szczególny sposób patrzenia na świat. Przy czym ja oczywiście posługuję się w tej chwili metaforycznie tymi określeniami, ale mimo, że jest to metafora, bo to nie chodzi mi o żadną wojnę, że tak powiem, na ostro, ale o wojnę kulturową właśnie, o której wspomniałeś. Jednak no, czuję się, że jeżeli wchodzimy do wielkiego wydarzenia, to wchodzimy na terytorium, w którym obowiązują inne reguły niż te, w których zostaliśmy wychowani. Czyli no na przykład, jeżeli jako takie wyróżniki będziemy stawiali sobie czy to stosunek do religii chrześcijańskiej, katolickiej, czy to kwestie kulturowe właśnie dotyczące rodziny, mężczyzny, kobiety, no to wiadomo, że to terytorium globalistyczne próbuje nam narzucić inną narrację. Gdzie są nasze, że tak powiem, gdzie jest nasza szansa? No, nasza szansa jest po pierwsze w wierze, a po drugie w pewnych ludzkich, głęboko zakorzenionych, bo pochodzących z naturalnego prawa, przyzwyczajeniach, że to, co jest narzucane, jest nam narzucane jak gdyby jakby to powiedzieć, odgórnie, że to nie jest coś, z czym ludzie łatwo rezonują. Bo to, że media o tym piszą, to media to nie ludzie. Media to nie ludzie. Tak zwany zwykły człowiek, każdy z nas jest zwykłym człowiekiem, ale tak zwany zwykły człowiek jakby nie ma w swoim odruchu wątpliwości co do faktu, na przykład, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Nie. Natomiast inna jest ta narracja. A z kolei tym terytorium, które nam bardzo zagraża, może nie terytorium, co środkiem, jest język. I język jest tutaj kluczem, dlatego że zmiana języka oznacza zmianę myślenia. Wprowadzanie nowych pojęć powoduje, że najpierw wytrąca z pewności pewnej, z pewnego zakorzenienia, a następnie, jeżeli te pojęcia się przyjmuje i nimi się posługuje, zaczynamy rzeczywiście, to jest zagrożenie. Przyjęcie innego języka, takiej swoistej nowomowy jest poważnym zagrożeniem, zwłaszcza, że często to przyjęcie języka odbywa się w sposób taki nieuświadomiony. No bo jeżeli w przestrzeni publicznej stale słyszymy o pewnych pojęciach, to nimi nasiąkamy, a nasiąkanie jak gdyby powoduje, że ten rodzaj naszego wewnętrznego oporu, obrony jest gdzieś zniesiony, bo gdzieś ten nasz intelekt jest uśpiony. No tak można by to najbardziej krótko scharakteryzować.
0: Kościół, z którym walczą, jest z jednej strony instytucją, tak, ale z drugiej strony jest ciałem Chrystusa, czyli Boga, który stał się człowiekiem, który zwyciężywszy śmierć, dziś może dawać życie i ludziom, którzy się mu oddadzą, może po pierwsze zapomnieć wszystko to, co zrobili złego wcześniej, a po drugie dać szansę na życie godne i owocne, tak, że nawet mordercy, bo my sobie wyobrażamy, że mordercy, nie wiem, pedofile, to jest coś najgorszego, co można zrobić. Nawet tacy ludzie mają szansę na niebo, co dla nas jest trudne do zrozumienia. Ale teraz chciałbym zapytać się o twoje najtrudniejsze doświadczenie i o miejsce Chrystusa w tej historii. Nie wiem, czy ją opowiadałeś, nie wiem, czy ją chcesz opowiedzieć. Jeśli nie chcesz, to po prostu jednym zdaniem odpowiedz. Ale jak Bóg, dziś wiesz, dziś na różańcu modliła się z nami od kilku tygodni 27-letnia dziewczyna i dziś dowiedzieliśmy się, że zmarła. Jej mama na jej czacie messengerowym i na tym kanale YouTube'owym, na którym się modlimy, o tym napisała. W tej chwili jestem z nią w kontakcie. Ona trafiła do szpitala, ma z ciśnieniem 190, jestem w kontakcie z jej siostrą Agnieszką i modlimy się. Wiesz, dzieją się rzeczy ostateczne, tak? I religia jest tym, co pozwala na poważne podejście do poważnych rzeczy. Więc pytam cię o rzecz najpoważniejszą chyba w życiu człowieka, czyli relację z najbliższą osobą i zerwanie tej relacji.
1: Tak, tak. O śmierć żony mnie pytasz. Jak ja to przeżywałem? Tak, rzeczywiście to choroba, zwłaszcza choroba ciężka, jakim jest nowotwór, powoduje, że to świadomość zagrożenia życia narasta, prawda, wraz z tą chorobą. I towarzyszenie w niej tej ukochanej też powoduje, że sam staje się, sam dla mnie samego się to wszystko urealnia. Żeby jakoś to streścić w sposób syntetyczny, całe to doświadczenie dla nas było też doświadczeniem wielkiego zbliżenia do Pana Boga, no bo skoro zbliżamy się do granicy śmierci, to zbliżamy się też do najbardziej dosłowny sposób do spotkania z Nim. No i jedno z nas twarzą w twarz, drugie wciąż będąc przed tą granicą, którą jest śmierć. przygotowanie do tego spotkania, odnowienia życia sakramentalnego,

0: śmierci tej ukochanej, najbliższej osoby, jednak daje i taki wewnętrzny pokój, no i nadzieję, przede wszystkim nadzieję i na jej zbawienie, ale także, ja sobie tak nazywam, nadzieję na powtórne spotkanie. Już w obliczu Pana Boga, w obliczu Najwyższego. Ale to spotkanie, które za którym się tęskni, prawda? No bo za tym najbliższym zmarłym po prostu się tęskni. No, ja tutaj jestem w mieszkaniu, które całkowicie urządziła moja żona i właściwie rozmieszczenie sprzętów, rozmieszczenie jakby dekoracji, wszystko to jest jej pewien rodzaj wizja i estetyka, więc ona tutaj w tym sensie ze mną jest też ze mną poprzez to, co w naszej wierze wyznajemy właściwie przy każdym pacierzu, czyli w świętych obcowaniu, w tym sensie, że, no, że i w modlitwie i w tej łączności subtelnej, ale prawdziwej, która jest między tymi, którzy już są tam po tamtej stronie i między nami. Tak bym o tym opowiedział.
1: Powiedz, bo o tej nadziei, o której mówisz, tak, to też był w moim życiu taki przełom. Mój ojciec zmarł, kiedy miałem 10 lat i w pewnym momencie, no i to w sposób oczywisty rzutowało na całe życie chłopaka, tak? Brak ojca w domu. I kiedy to sobie zacząłem uświadamiać, tam w latach 30., 40., 50. mojego życia, i miałem takie doświadczenie, że w pewnym momencie dotarło do mnie zmysłem wiary, że ja go kiedyś przytulę. W taki sposób, jaki nigdy nam się nie było dane przytulić, czyli dwóch mężczyzn, tak, którzy przytulają się cali, tak jak ja z moim synem i jednym i drugim się mogę przytulić. I to też jest, że moment, kiedy Jezus wszedł do mojego życia w taki sposób namacalny, tak, to właśnie tym gestem do mnie przyszedł. Ja zobaczyłem, wiesz, długowłosego mężczyznę. Jego twarzy wtedy nie widziałem. To było na modlitwie, na rekolekcjach, które w domu przeżywałem, ignacjańskich, na Dąbrowskiego w Warszawie. I ten mężczyzna to mnie przytulił. Tak? I tutaj było całe to doświadczenie wylania się tego oceanu miłości. Tak? I uświadomienie sobie tego jakoś całkowicie uspokoiło mnie. Tak? Że nie tylko powtórnie przytulę się z Jezusem, tak, jak umrę i pójdę tam, mam nadzieję, że tam. I że też spotkam tam mojego ojca w taki właśnie sposób. Właściwie nie wiem, o co chcę cię zapytać. Chcę, abyś podzielił się doświadczeniem swojej wiary, że Bo wiara to jest coś namacalnego, tak jak pokój jest czymś namacalnym, tak jak Jezus mówił, rozsyłając uczniów, że jeśli wejdziecie do czyjegoś domu, jeśli tam będzie człowiek godny, to ten pokój wasz na niego zstąpi, a jeśli to będzie człowiek niegodny, to ten pokój do was powróci. Czyli jest czymś materialnym ten pokój, tak jak miłość, tak jak nie czujemy powietrza, ale jak z pędzącego samochodu wystawimy rękę, to wiemy, że to powietrze jest. Jak byś podzielił się, słuchają nas również ludzie absolutnie niewierzący, tak, całkowicie niewierzący. Jak byś podzielił się doświadczeniem swojej wiary?
0: Wiara to jest rzeczywiście coś niesłychanie realnego w moim życiu. I to, jak sięgam pamięcią, to jednak zawsze tak było. Mam taką łaskę, że ja nie przeżyłem w moim życiu jakiegoś zupełnego odejścia od Pana Boga. To jest bo dzięki temu jakby ta więź jest więzią permanentną. Ona oczywiście czasami słabła i wiadomo, że takie chwile się zdarzały. Niemniej jest to więź permanentna. Ale

0: Powiedziałbym, że ostatnich kilkanaście lat mojego życia jest jakby wielkim przyspieszeniem, czyli jeszcze dodatkowym urealnieniem tej wiary z różnych powodów. Może po pierwsze też dlatego, że od pewnego momentu człowiek ma poczucie zupełnie naturalną refleksję, że sam przeszedł już jakby ten szczyt fizycznych możliwości w swoim życiu, w związku z tym, że zaczyna się po prostu starzeć. Zaczyna się starzeć, ale nie chciałbym tego sprowadzić do takiego banalnego doświadczenia, że jak słabość, no to wtedy tym bardziej nie. Nie, chodzi bardziej o to, że doświadczając słabości i cierpienia, bo takie też na mnie przyszło, gdzieś w międzyczasie trafiłem do szpitala, miałem operację na kręgosłup. W każdym razie chodzi o to, że im bardziej przeżywamy słabość, tym bardziej ta moc Boża nas podtrzymująca jest dla nas doświadczalna. No tak właśnie jak opisałeś to z pędzącym samochodem i tym powietrzem, którego moc doznajemy, kiedy wystawiając rękę. Że im większa słabość, w której się znajdujemy, tym więcej tej łaski i tym większa nasza zdolność do jej zauważania. Też dla mnie ważną niesłychanie sprawą było i jest to, że bo myślę, że często może się pojawić w życiu człowieka taki rodzaj zniechęcenia, że mimo, że jest wierzący, że wypełnia pewne praktyki, to w jego życiu nic się nie zmienia, w tym sensie, że dalej ma te same słabości, dalej popełnia te same grzechy, które wyznaje podczas spowiedzi. I w pewnym momencie dotarło do mnie dopiero, mimo że pewnie powinno dużo wcześniej dotrzeć, że ta zmiana, ta przemiana, czyli to nawracanie, doświadczenie, którego człowiek właściwie ma permanentnie, odbywa się wtedy, kiedy człowiek bardziej do Pana Boga przylgnie, że jakby z własnymi siłami się nie wydobywamy z własnych słabości i grzechów, że chęć, bo to jak człowiek ma dużo energii, jest młody, to mu się wydaje, że właśnie, że sam, zresztą no, istnieje nawet w kulturze taki wyraźny jakby rys, że człowiek chce się sam zbawić, prawda? To taka gnoza, która nas gdzieś tam kusi na przestrzeni dziejów w różnych aspektach kultury, a i w dzisiejszym kulturze myślę, że moglibyśmy ją dostrzec bez najmniejszego trudu. I to poczucie słabości, wracam jeszcze raz do przeżycia słabości związanego ze zdrowiem, z bezradnością i z innymi tego typu, że to poczucie słabości i jednocześnie mocy Bożej, towarzyszenia, no szalenie nas do Pana Boga zbliża, a z kolei modlitwa, no to z kolei jest takie doświadczenie w moim przypadku, ale myślę, że w każdym przypadku, że to jest takie powolne wspinanie się po tej ściance wspinaczkowej, modlitwa niczym linia taternicza nam umożliwia nieodpadnięcie od tej ściany. A nawet jeżeli byśmy na chwilę utracili kontakt z tą ścianą, po której się wspinamy ku górze, to i tak ta lina będzie nas chroniła. My nie runiemy w przepaść, my nie runiemy w przepaść, więc to nas też szalenie ubezpiecza i ta poczucie tej opieki i obecności, no wielokrotnie mi towarzyszyło w różnych chwilach i nadal towarzyszy. Mam takie głębokie przekonanie, że Pan Bóg jest tuż obok.
1: Czy możesz jedną taką sytuację opisać, którą możesz opisać? Takiego
0: Ale
1: ratunku.
0: rzeczywiście zdarzyło mi się kiedyś, a to już było dawno temu, ze 30 lat, niedługo minie, że w jakichś okolicznościach trafiłem do wróżki. Nawet nie dlatego, żebym sam jej poszukiwał, tylko było to następstwem wywiadu, którego udzieliłem jakiś tygodnikowi, który już dzisiaj nie istnieje. i nagrodą za ten wywiad miał być horoskop. Wtedy nie zdawałem sobie jeszcze sprawy do końca z zagrożeń z tego wynikających. To znaczy troszkę przypuszczałem, ale tak nie miałem takiej wiedzy, którą nabyłem później. Też trochę dzięki tobie przecież i dzięki twojej encyklopedii New Age dla chrześcijan. Otóż ja poszedłem, spotkałem się i w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł, a może by, czy pani potrafi zahipnotyzować? No to pani powiedziała, że owszem, ma takie umiejętności, że potrafi. Czy pani by mnie nie zahipnotyzowała? No dobrze, to musimy się umówić w określony dzień. No więc umówiliśmy się, to było w taki koło końca godziny 14. Przyszedłem, no i ta pani prosiła, żebym usiadł naprzeciwko niej, zapaliła świecę, no i rozpoczęła ten proces próby zahipnotyzowania mnie. No i to trwało kilka minut, ale no, nic nie nastąpiło. I ta pani powiada do mnie, wie pan co, w panu jest jakiś kolosalny opór, że ja nie jestem w stanie pana wprowadzić w stan hipnozy. No i podziękowaliśmy sobie, rozstaliśmy się jako ludzie niepokłóceni z sobą i ja sobie dopiero później uświadomiłem, że ten opór to anioł stróż, nic innego. Żeby było jeszcze konkretniej, to wszystkie te zdarzenia miały miejsce w bliskiej odległości kościoła, którego patronem jest święty Michał Archanioł. No dosłownie w prostej linii może 150 metrów. Skojarzenie jest oczywiste. Anioł stróż na to po prostu nie pozwolił, nie dopuścił. Mimo że moja wola, przecież w końcu ja tam przyszedłem, żeby dać się zahipnotyzować, tak? Że nawet ta moja wola nie, na szczęście dzięki Panu Bogu nie wystarczyła.
1: Ten gest zapalenia świecy, ona zapaliła tę świecę szatanowi, demonowi.
0: No, to nie miałem takiej świadomości
1: tak,
0: wtedy.
1: Tak, ale to jest właśnie akt oddania czci. W ogóle sprawy widzialne i niewidzialne, połączone z popkulturą i przenikające popkulturę, te wszystkie nurty tak zwanej wiedzy tajemnej, czyli niezgodnej z autorytetem wiary i z autorytetem ośrodków akademickich, z autorytetem nauki. To jest osobny temat i dziś 70% ludzi jest poddanych takim oddziaływaniu i oni są tego nieświadomi. Ale ja chciałbym zapytać cię jeszcze o sakrament małżeństwa. Jak w tym... Jak twoja wiara na przestrzeni trwającego przecież tak w czasie małżeństwa sakramentalnego, czy widzisz oddziaływanie tego sakramentu w swoim życiu po prostu? Czy jak patrzysz na historię tych lat?
0: Oczywiście, zwłaszcza, że do tego, że to nie było takie proste w moim przypadku, czyli nie było to w taki sposób, że od początku byliśmy małżeństwem sakramentalnym. Trzeba było wielu lat i dążenia, i próśb, i oczekiwań, i zabiegów, żebyśmy mogli stać się z małżeństwem sakramentalnym. Więc myśmy dużo dłużej byli ze sobą, będąc małżeństwem niesakramentalnym, ale ostatecznie mocy tego sakramentu doznaliśmy i to było wielkie przeżycie, no nie tylko przeżycie, bo to co tam przeżycie, wielka moc i łaska, bo jak się na coś tak bardzo czeka i jak coś jest z różnych powodów trudne do zrealizowania, ale później jednak się staje, no to człowiek docenia, tym bardziej być może, tym bardziej niż gdyby miało to być no taki sposób nieco łatwiejszy. No, wspaniały, bo to, żebym to tak nie wyszło, że wszystkim życzę trudności. Nie, jeżeli ktoś w sposób naturalny, to ma wielką łaskę. No ale i mówię o swoim doświadczeniu. Rzeczywiście tak było. I ponieważ domyślasz się, że ja teraz mieszkając sam, mając portret żony tuż obok, no często jakby zwracam się do niej myślami, ale też faktem jest, że ten sakrament szalenie, dochodzenie do niego, a następnie sam sakrament nas jeszcze szalenie zbliżył i połączył, że to on nas w gruncie rzeczy też zaopatrzył łaską na ten najtrudniejszy czas, czyli czas choroby żony. No to przecież bez tego byśmy tego tak nie mogli przeżyć razem właściwie w każdej niemal chwili. Więc no to jest, no jest to wielka, wielka łaska, wielkie zbliżenie. No jest to zaproszenie Pana Boga już bezpośrednio do życia, do przeżywania miłości. Tak, to jest no, coś najważniejszego. Zresztą też okres choroby i śmierci żony uświadomił mi w sposób bardzo dosłowny, że jednak no, żona jest człowiekowi najbliższym drugim człowiekiem. Najbliższym, dlatego że oczywiście bardzo bliscy są rodzice, mama, tata, prawda, dzieci. No, jesteśmy bardzo związani miłością, ale z żoną mężczyzna, a z mężem kobieta wiąże się jednak na taki sposób. Dwoje ludzi, którzy jakby nie są krewnymi, nie są, są sobie obcy gdzieś kiedyś od pewnego momentu, zaczynają się właśnie stawać sobie no, najbliżsi.
1: Powiedz, jak dzieci w tym wszystkim, w twojej wierze, tak, która też potem, którą Bóg dzięki tobie żonie twojej mógł zaoferować swoją osobę i relację ze sobą, jak dzieci i wiara.
0: Wiesz, to też jest temat taki, no, jakby to powiedzieć, no, mijały lata, dzieci, wiesz, ja nie chciałbym się jakby przesadnie zagłębiać w szczegóły z tego powodu, że nie chciałbym, raz, że dzieci w momencie, kiedy myśmy stali się małżeństwem sakramentalnym, były już dorosłe. W związku z tym, a też nie chciałbym za dużo rzeczy zdradzać, bo oni, więc wiesz, wolałbym pozostać, no, na pewno dla nich to jest przeżycie wielkie i bardzo ważna sprawa, natomiast no, nie chciałbym tego przesadnie uszczegóławiać w tej chwili.
1: To jest jasne i oczywiste. Powiedz, jakie masz plany życiowe? Bo powoli wchodzimy w czas taki, kiedy czujemy oddech na plecach.
0: Wiesz co, mój plan to jest niczego szczegółowo nie planować, czyli zdać się na reżyserię Pana Boga, żeby Panu Bogu nie popsuć szyków po prostu. Myślę, że Pan Bóg to wszystko planuje i przeprowadzi najlepiej, więc raczej przestaję sobie stawiać jakieś takie cele, że koniecznie coś muszę zrobić, albo że to koniecznie musi być tak czy inaczej. Nie, właśnie przestaję myśleć troszkę w tych kategoriach, bo zdaję sobie sprawę, że po pierwsze jest to, może to przeszkadzać w tym, co naprawdę jest dla mnie dobre. Czyli ja sam mogę w ten sposób stawiać tamę. A po drugie, no zdaję sobie też sprawę, że moje życie zbliża się do granicy, w związku z tym, co tu planować? No, najlepiej by było planować, jak no, zasłużyć, nie, to nie jest dobre słowo, jak no, przejść do rzeczywistości nadprzyrodzonej, no bo ta rzeczywistość nadprzyrodzona, która nam się wyłania jako tajemnica, ale my przecież w przekazie naszej wiary tę tajemnicę jednak mamy też dookreśloną, że mamy objawione części tej tajemnicy na tyle, na ile możemy je poznać. Ale no, z kolei pokora musi nam podpowiedzieć, że pewnych rzeczy nie zgłębimy i przez... do końca. Czyli, no bo to jest właśnie ta kwestia tajemnicy, która generalnie w wierze odgrywa bardzo istotną rolę. Oto wielka tajemnica wiary, no ale tu mówimy o Panu Jezusie i o Jego misji zbawczej i przeistoczeniu. Natomiast no właśnie, ta nadprzyrodzone, bo wraz ze zbliżającym się kresem konkretyzuje się nadprzyrodzoność. Tak bym powiedział. A nadprzyrodzoność jest no, esencją tego, co jest sensem naszej wiary niejako, prawda?
1: Gdyby przyszedł ktoś do ciebie, ktoś, kogo jakoś akceptujesz i powiedział ci, czy chcesz służyć do końca życia już, czy chcesz pójść na służbę, porzucić to, co robisz i pójść na służbę. Jak myślisz w takiej teoretycznej sytuacji, jakie by było twoje rozumowanie?
0: Moje rozumowanie by było takie, że jeżeli to jest służba Panu Bogu, to no to jest, to nie można odpowiedzieć inaczej niż tak. Dlatego, że no w innym przypadku zanegowałbym całą swoją wiarę, dlatego, że wiara w gruncie rzeczy, ja wiem, że dzisiaj się dużo mówi o indywidualizmie, znaczy, że jakby dzisiejszy człowiek jest taki zindywidualizowany i że tam pojawiają się jakieś wątki takie egocentryczno-humanistyczne, niemniej no wiara jest służbą. Matka Boża określa siebie jako służebnicę, a w niej widzimy najdoskonalszy wzorzec wiary.
1: Powiedz mi, kim jest Bóg, którego poznałeś przez całe swoje życie?
0: Ojcem. Ojcem. Ojcem. Przy czym nie chodzi mi to tylko o osobę Boga Ojca, ale o Boga w Trójcy Jedynego. Przeżywanie Boga jako Ojca wynika z faktu, po pierwsze, że tą najważniejszą modlitwą, którą poznajemy, jest modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa Pańska, ale po drugie też dlatego, że ja też miałem bardzo głęboką więź z moim tatą. I on, tata zmarł już ponad ćwierć wieku. Temu ja byłem dorosłym człowiekiem, więc no w tym sensie, że ty miałeś 10 lat, kiedy twój tata zmarł, a ja miałem 36, prawda? Więc to zupełnie inna sytuacja. Niemniej ja byłem bardzo z ojcem związany i ojciec był bardzo głęboko wierzącą osobą i był dobry. Znaczy, mieć dobrego ojca to jest wielka łaska, dlatego że bardzo łatwo wtedy jest człowiekowi uwierzyć i wskutek tego doznać dobroci Boga Ojca. Więc ja mówię, że ja mam w sumie łatwo. Ja mam wiele rzeczy jakby zostało mi danych tak w taki sposób jako dar, który niezasłużony przecież zawsze, ale że jest mi z tym stosunkowo łatwo, prawda? Bo łatwo mi sobie te wszystkie rzeczy w sobie uporządkować i przeżywać relacje z Panem Bogiem jako relacje z Ojcem.
1: Bardzo ci serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Przemysław Babiarz.
0: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję na rychłe spotkanie. Jest. Tobie dziękuję i Państwu dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia.
0: Kłaniam się, do usłyszenia.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, Ty jesteś, Panie, miłosierny, Ty jesteś dobry, Ty jesteś pełen łaski i Ty chcesz nas zbawiać w każdej chwili. Prosimy Cię, Panie, byśmy nigdy nie wychodzili spod Twojej ręki, byśmy potrafili znajdować Twoją wolę i byśmy potrafili tę wolę realizować w swoim życiu. Daj nam, Panie, siłę i jasność, abyśmy mogli teraz Ciebie chwalić tak, jak Tobie się to będzie podobało, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Mario, pod Twoją obronę
1: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza,
1: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,
0: Synem swoim nas pojednaj,
1: Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: I Ojcu i Synowi, i Duchu Świętemu. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Bardzo długo nie mogliśmy się umówić. Taki tryb życia.
1: Owszem.
0: Na czym polega aktywność?
1: Wolny zawód, architekt, praca na uczelni, praca w biurze. Także jest dużo zajęć różnych.
0: A gdzie w Pan Bóg? W tym wszystkim i od kiedy?
1: Pan Bóg od początku. Ja urodziłem się w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony, wszystkie sakramenty.
0: Miasto, wieś?
1: Po kolei miasto, Warszawa. Warszawa, samo
0: centrum. W środowisku to było normalne, że wierzący ludzie?
1: W środowisku to było normalne i ja w tym wzrastałem.
0: Co to za środowisko? Że w Warszawie normalna wiara jest?
1: No, środowisko warszawskie. Mhm. Znaczy dla mnie to było, znaczy ja nie miałem wątpliwości takich, żebym widział, jak byłem dzieckiem, jakieś inne środowiska, to było tak, że
0: to jaka
1: wszyscy
0: to dzielnica
1: w rodzinie...
0: jest, że...
1: Muranów. Mhm. Muranów.
0: I sąsiedzi mama... wokoło chodzili do kościoła też?
1: Tak, na piętrze wszyscy, w bloku bardzo wiele osób, koledzy z klasy, pojedyncze osoby może nie, ale to też było przyjmowane normalnie, ale większość nas w szkole, wszyscy najbliżsi koledzy z podwórka, byliśmy zawsze razem i zawsze do kościoła. Ministranci. Także to było od początku. Tak, także...
0: Są też dobre dzielnice w Warszawie.
1: No ja myślę, że w ogóle jest dużo takich miejsc, które są dobre.
0: Czy wokół ciebie byli świadkowie, tacy, przez których widziałeś, że mają do czynienia z czymś nieziemskim? Że przez ich życie było widać, że to nie jest tylko chodzenie gdzieś do jakiegoś budynku, gdzie są jacyś dziwnie ubrani faceci, którzy mówią jakieś rzeczy słuszne i oczywiste, ale...
1: Spotykałem takich ludzi, ale oni zaczęli się w moim życiu pojawiać... Później. Nie było to w czasach młodości.
0: A czy ta wiara taka właśnie tradycyjna, ona wystarczyła do tego, żeby się nie zbuntować w wieku nastoletnim?
1: Bunt był, ale mój bunt polegał na zadaniu pytań, znaczy na postawieniu sobie takiego dość racjonalnego pytania, które chyba wszyscy stawiają w pewnym momencie, czy jest Bóg. I dla mnie były dwie odpowiedzi. No wiadomo, prawda? Jest albo nie ma. I pomogło mi w tym postawieniu pytania i w odpowiedzi na to pytanie po prostu zwrócenie się do Boga. Czy to moje pytanie wyglądało w ten sposób? Znaczy to było u znajomego księdza poza Warszawą. Ja wyjechałem do Kamieńczyka, tam parę dni u niego byłem. To był ksiądz proboszcz, który się opiekował ministrantami wcześniej. Ja do niego wyjechałem, to było w połowie liceum.
0: Ale to co, był kryzys taki? Czas kryzysu?
1: To był taki kryzys zastanawiania się nad tym właśnie, że tak wszyscy chodzą do tego kościoła, tak mucą te różne rzeczy w kościele i poza kościołem, różaniec, jakieś modlitwy i to tak. Znaczy nie wiązało się to z jakąś negacją wiary, ale z chęcią zrozumienia, o co w tym wszystkim chodzi. I ja sobie to wymyśliłem wtedy, nie? No, albo jest Bóg, albo go nie ma. I ja muszę go zapytać o to, żeby mi jakoś dał znać, że jest.
0: Bo jak go nie ma, to nie odpowie.
1: Z tym, że też to nie było stawianie Pana Boga pod ścianą, że to jak zrobisz, nie wiem, że tam coś się zrobi czerwone czy zielone, to znaczy, że jesteś. To nie było tak. To było zwrócenie się do Niego w kościele, w modlitwie. I to było powiązane z tym, że powiedziałem mu, słuchaj, oddaję Ci swoje życie, jeżeli rzeczywiście mówię do Ciebie i Ty słyszysz.
0: To jaki bunt? Gdzie to bunt?
1: To był bunt, który... Znaczy, bunt. To było... Znaczy, dla mnie samo to, czy postawienie w wątpliwość czegoś, z czym byłem wychowywany od małego, w czym byłem chowany, co mi było pokazywane, no było buntem. Bo w zasadzie można by powiedzieć, jeżeli dziecko jest wychowywane w domu katolickim, wszystkie sakramenty, religia, środowisko, i w pewnym momencie pojawia się wątpliwość, no dobrze, chodzę i nie wiem, czy wątpliwość pojawia się dlatego, że nie wiem, że może jest to powierzchowne, a może jest to z przyzwyczajenia, a może to jest bez zastanowienia, a może to jest dlatego, że właśnie wszyscy tak robią i pojawiła się chęć. To pewnie to było związane z dojrzewaniem też, no bo w tym momencie zaczynamy stawiać pytania, prawda, czy ma sens to, co robimy, nie? Także ja sądzę, że to był bunt jednak jakiś, bo mogłem równie dobrze odpowiedzieć na to pytanie sobie sam, że nie, no w zasadzie to jest wszystko płaskie, powierzchowne, przecież no nie ma, prawda, Boga, i wtedy bym się odwrócił. Czyli dla mnie to był bunt, ja to tak odbieram, tak to przeżyłem i takie to miało dla mnie znaczenie.
0: Jakie były konsekwencje tej modlitwy?
1: Konsekwencje nie były natychmiastowe. Ja zacząłem w swoim życiu dostrzegać rzeczy, które bywały dla mnie wtedy odpowiedzią Boga. I do tej pory je dostrzegam. I to są sytuacje, to jest coś, co mnie spotyka w modlitwie. To jest coś, co spotyka mnie w moim życiu i dotyczy pewnej opieki Boga nad tym życiem moim, moich bliskich. I ja myślę, że takim bardzo ważnym elementem jest to, że rzeczywiście Pan Bóg każe zajmować się tym, co istotne, a reszta jest przydana. I rzeczywiście tak jest w moim życiu, że nie wiadomo skąd dostaję od Pana Boga wszystko to, co mi jest potrzebne do tego, żebym się nawracał i jakoś zdążył to zrobić przed śmiercią, nie? Także tych znaków, jakichś tam sygnałów od Pana Boga, czy też rozmów z Panem Bogiem było dużo i one są.
0: No i jak wygląda życie takiego młodego człowieka, który zbuntować się pojechał do księdza zaufanego gdzieś poza miejsce zamieszkania. Jest myślenie o powołaniu, jest myślenie...
1: Była taka myśl.
0: Ale ja mówię o powołaniu w ogóle, prawda? Nie tylko o powołaniu kapłańskim, prawda? Mm-hmm. Ale no jak wygląda takie liceum? Jakim byłeś? Takim dobrym chłopczykiem, czy takim...
1: Ja zawsze byłem raczej dobrym chłopczykiem, to jest fajne określenie, i oczywiście tam próbowałem różnych rzeczy i wiadomo, natomiast to było raczej próbowanie, ale nigdy nie było to jakieś tam schodzenie na lewe ścieżki. I to też ja widzę teraz z perspektywy czasu, że to było dzięki modlitwie bliskich, która mnie jakoś osłaniała, i później dzięki, ja przynajmniej tak sobie to w tej chwili też i tłumaczę, dzięki temu, w jaki sposób do Pana Boga się zwróciłem, dzięki temu, że ja mu po prostu powiedziałem, że ja mu oddaję moje życie, i to cały czas dla mnie miało znaczenie. Później ja to robiłem wielokrotnie i tak mniej więcej rok temu tak naprawdę zrozumiałem, że ten pierwszy raz, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę mu swoje życie powierzyć, żeby on tym dysponował, zrozumiałem, jak to jest ważne. I w ogóle nie tylko w moim przypadku, ale też znam osoby, gdzie widzę, że czy to jest powiedziane wprost i tak właśnie dobitnie, czy to jest w jakiś sposób życiem budowane, to jest jakiś pierwszy krok. Po prostu to jest tak, że no Pan Bóg jest poważny. Znaczy, jeżeli ktoś mu mówi coś takiego, no to Pan Bóg jest natychmiast do dyspozycji i dotrzymuje słowa. Czyli odpowiada na tą deklarację, bo traktuje też ją poważnie tak było w moim życiu, pomimo tego, że ja jej tak naprawdę na początku nie traktowałem tak samo poważnie jak Pan Bóg, to jednak dzięki temu, że On to potraktował poważnie, to jestem teraz tu, gdzie jestem i jakoś tam to moje życie, pomimo ciągłego upadania i podnoszenia się i różnych tam trudności życiowych, duchowych, to jednak jest ciągłym nawracaniem i jakoś dzięki Bogu jestem w Kościele i mam nadzieję być dalej.
0: To zaraz opowiedzmy te historie tych wzlotów i upadków. Kończy się liceum. Co dalej, maturzysta?
1: Wiesz, to nie było spektakularnych upadków i nie było spektakularnych zlotów.
0: A właśnie najciekawsze są te odejścia, których się nie zauważa, prawda? Jak to się dzieje, prawda, że jednego dnia jest okej, i gdzieś jest ten momencik, w którym nagle...
1: Znaczy, ten moment jest cały czas. Znaczy, jest cały czas, dlatego że my tracimy... Znaczy, ja mogę mówić o sobie, że ja jestem taki, że ja w pewnym momencie po prostu zapominam o Panu Bogu. Tracę Go z horyzontu. Dlatego powiedziałem, że to oddanie Bogu życia jest tak ważne. Dlatego, że w ciągu dnia, robiąc różne czynności, jeżeli w coś popadam, coś mnie tam w pełni zajmuje, to ja po prostu zapominam o Panu Bogu. On sobie gdzieś tam jest. Potem sobie przypominam, o kurczę, coś tam właśnie, coś ja robię albo czego nie robię. Są emocje, są cechy charakteru, są jakieś tam pożądania, które w pewnym momencie człowiek się w nich gubi. No, ja w coś wpadam, gdzieś tam w coś wędruję i robię coś złego i potem znowu chciałem, w sumie 2 godziny temu tak sobie myślałem, że będzie teraz tak po Bożemu będę działał, po czym się okazuje, że mimo, że chcę dobrze, to nie wychodzi dobrze, wychodzi źle i ta słabość jakaś w tym czy w innym bierze górę. I
0: no po co w takiej niekończącej się i nie do wygrania walce w ogóle uczestniczyć?
1: To nie jest walka nie do wygrania, bo to jest walka, to jest wojna, która się toczy. Też niedawno, bo też tak mniej więcej właśnie rok temu mi się pewne rzeczy otworzyły. Ja myślę, że wojna się toczy w nas cały czas i to jest wojna, gdzie oprócz tego, że my... czy może inaczej, no, to jest tak, że to dobro ze złem walczy w nas. I no, trup się ściele gęsto i czasem to my jesteśmy tym trupem, czasem nie jesteśmy.
0: Natomiast czasem bliscy albo inni.
1: Czasem bliscy i czasem z naszych rąk bliscy i to jest naprawdę krwawa jatka. Natomiast nie można powiedzieć, że ona jest w kółko taka sama i że ona jest przegrana czy nie jest wygrana, dlatego że to się 2 razy nie wchodzi w to samo. Mamy pewien czas dany od urodzenia do śmierci, żeby tę wojnę wygrać. Ja nie wiem, jak to jest, bo nie potrafię powiedzieć, czy ktoś, kto żyje 15 lat i umiera i odchodzi, czy właśnie wygrał wojnę, czy też rodzina, która rozpacza, to właśnie ma rację, bo on tę wojnę przegrał. Nie wiem. Natomiast sądzę, że po to żyjemy średnio tam 80 lat, czy 70 parę, żebyśmy mieli czas wygrać tą wojnę. I to w każdym przypadku jest prawdopodobnie trochę inaczej. Może ktoś musi tak upaść, żeby to aż zahuczało od tego upadku, a może dla kogoś te upadki są jakimiś mniejszymi wydarzeniami. Choć sądzę, że tak naprawdę w odbiorze, nie wiem, moim na przykład, te moje upadki są dla mnie tak mocne i tak bardzo bolesne, trudno mi porównać z czymś, co nie wiem, jest na przykład, nie wiem, morderstwem, czy czymś naprawdę takim, się kogoś krzywdzi. Ale sądzę, że też one wszystkie nie są tylko moimi upadkami. Są odpryski i to jest również krzywda czyjaś. Dlatego, że żyję wśród ludzi i jakoś to oddziałuje. To znaczy, to jest właśnie ta płaszczyzna niematerialna i my możemy ją tylko czasem zobaczyć, nie wiem, coś intuicyjnie, dotknąć czegoś i ją zrozumieć przez chwilę. Natomiast tak naprawdę to, no to właśnie te trupy, te odpryski tego, tej walki są wokół nas. No. I to jest jakaś, no niestety, ciężka konsekwencja tych naszych tam grzechów, upadków i zła, które czynimy w życiu.

0: i spróbujmy opowiedzieć tę historię przez twoją historię, twojego życia. Mówiłeś, że o powołaniu nawet, że rozważałeś również taki wariant, żeby zostać księdzem.
1: No tak, to tak było, bo w takich młodych emocjach, jak zacząłem, że Pan Bóg mi odpowiedział, że ja zacząłem rozumieć trochę więcej wiary, zobaczyłem, że pewne rzeczy, które robiłem do tej pory, to nie było tylko klepanie pacierzy czy coś takiego, tylko to niosło ze sobą realne jakieś życie. Zacząłem się zastanawiać, no dobrze, to już teraz Pan Bóg mi odpowiedział, wiem, że Pan Bóg jest. To pierwsza rzecz. I zacząłem zadawać dalsze pytania. No dobrze, w takim razie, co ja mam robić w tym życiu? Oddałem Ci moje życie. Wtedy zacząłem studia, akurat byłem na pierwszym roku. I zacząłem się zastanawiać nad tym, pytać Pana Boga, co mam robić. I ponieważ zazwyczaj byłem zawsze osobą taką trochę może wycofaną, niezbyt śmiałą, w związku z tym zazwyczaj, mając kolegów, ale zazwyczaj trochę sam, no to w tych wszystkich młodzieńczych rozważaniach przyszło mi do głowy, no dobrze, to może wstąpić do zakonu, może oddać swoje życie tak w pełni Jezusowi. I nawet w pewnym momencie, odczytując jakoś to, co mi Pan Bóg mówi, nawet miałem taką pewność, że to jest właściwa droga.
0: Ile lat wtedy miałeś?
1: 19 lat. To było, no 19-20, to trwało mniej więcej rok czasu, to takie wahanie. Ale na szczęście jest tak, że po takim przypływie emocji, to było po rekolekcjach Reo w Krakowie, jeszcze wtedy Beczka funkcjonowała, tam mieliśmy wylanie darów Ducha Świętego i jak wróciłem, to potem zacząłem na zimno kalkulacje i doszedłem do tego, że nie, że to jednak tak wygląda to, co do tej pory mnie spotykało i takie mam życiowe potrzeby, że nie mogę tak stawiać tego, że to już teraz wiem, że idę do zakonu, tylko muszę jakby robić na bieżąco to, co mam w tej chwili zadane, to, co jest ode mnie wymagane, czyli no wtedy akurat byłem na studiach, były do zaliczenia projekty, trzeba było pozdawać egzaminy i to wszystko się jakoś tam wydarzyło. Też był taki element, który mi wtedy tak jakby sugerował, że to można powiedzieć teraz z perspektywy, że to nic nie znaczyło, ale dla mnie to wtedy miało istotne znaczenie. Ja przez te wszystkie rozliczenia uczelniane przeszedłem w taki sposób, jak nigdy wcześniej, nawet na semestrze zimowym mi się nie udawało nic zaliczyć, zaliczyłem, ale nie tak dobrze i nie tak niemalże, no nie wiem, to zanim pomyślałem, że mam coś do zaliczenia, to już to było zaliczone. To trochę na tej zasadzie.
0: Czyli Pan Bóg jakby wsparł
1: odebrałem w ten sposób właśnie, że Pan Bóg pokazuje mi, że to jest twoja droga. To oczywiście było tak, że ja byłem przygotowany do egzaminów. Miałem pozaliczane pewne rzeczy, po czym się okazywało, że ponieważ mam kolokwia i wszelkie te sprawy formalne tak zaliczone, no to nie muszę na przykład zdawać egzaminu, którego się jakoś tam trochę lękałem, nie? Potem na przykład projekt, siedziałem, zrobiłem projekt, okazało się, że no wszystko bardzo dobrze, w pierwszym terminie bez poprawek.
0: Pan Bóg potwierdza drogę.
1: Pan Bóg potwierdza drogę, czyli jednak tu. Tak to odebrałem wtedy. I zostałem w świecie, nie jako ksiądz, tylko jako taki zwykły wierzący, idący drogą taką, no, jaką idę.
0: Ale to życie studenckie no nie sprzyja takiemu wdrażaniu chrześcijańskich wartości w codzienność.
1: Czy ja miałem to szczęście, że znowu miałem szczęście, no, tak to można powiedzieć właśnie, że miałem to szczęście, że w gronie osób, które były na roku, jakoś tak się znałem z osobami, które ktoś tam był w Neokatechumenacie, ktoś tam też w Odnowie. Myśmy nawet w kilka osób robili w czasie studiów na pierwszym roku, na drugim, to cośmy zapoczątkowali przed powstaniem jeszcze wspólnoty Adonai w szkole u nas w liceum, gdzie się spotykaliśmy na długich przerwach na modlitwy, czytanie Pisma Świętego i ten nas chcieli tam wyrzucać ze szkoły potem, bo to nie można było takich rzeczy robić wtedy.
0: To były lata jeszcze 70., tak?
1: To były lata 80.
0: No
1: połowa
0: to tym
1: lat
0: bardziej.
1: 80., pierwsza połowa lat 80.
0: I stan wojenny niedawno skończony.
1: No jakiś tak właśnie się zawieszał. Właśnie się zawieszał. I to samo robiliśmy też na uczelni. To było może kilka, może kilkanaście spotkań. Oczywiście potem te wszystkie osoby jakoś tam poszły w swoje strony, ale znaczy moje przekonanie w wierze było tak mocne, pomimo upadków i ciągłej takiej huśtawki, upadania i nawracania, to znaczy ja miałem jakąś taką, no, nie wiadomo skąd, pewność wyboru i pewność tej drogi. Dla mnie, znaczy, nie miałem wątpliwości takiej zasadniczej natury. I z drugiej strony to też, znaczy ja odbierałem coś takiego od osób, z którymi, którzy byli kolegami w grupie, koleżankami, z którymi razem byłem, że to, że ja nie ukrywam się z moimi poglądami, że ja je mam właśnie takie, a nie inne, to się spotykało z bardzo dobrym przyjęciem. Także ja wiem, zresztą do tej pory tak jest, że ja się z tym nie kryję. I mam znajomych, kolegów, którzy wręcz deklarują się, że oni w Boga nie wierzą. Niektórzy się deklarują, że wręcz oni są ateistami, wręcz zwalczają. I też rozmawiamy na tematy takie, że ktoś mi udowadnia i zaczyna mi powiedzieć, a kościół to, a księża tamto i tak dalej. I no, takimi ludźmi jestem otoczony. No taką mam w tej chwili też pracę. Prawda? Ale są wśród nich też tacy, którzy wierzą w Pana Boga i to jest środowisko ludzkie, w którym jeżeli jest się sobą, to można z osobą, która ma zupełnie inny światopogląd, razem robić pewne rzeczy też z dobrym, pozytywnym skutkiem i można po prostu, nie wiem, no, nie chcę mówić, że tam świadczyć jakoś specjalnie, ale realnie to tak jest. No, jeżeli znaczy, to ta osoba widzi, no, jaką się ma postawę i... Znaczy, miałem szczęście od początku być w takiej sytuacji, że po prostu, no, to jest normalne, prawda? To nie jest tak, że...
0: Wiara jest normalna.
1: Tak, no, to jest to coś normalnego.
0: A jak wspólnota? Jak to się stało?
1: Adonai, tak?
0: Tak.
1: No to... Znowu miałem szczęście, bo spotkałem kolegę.
0: Małżeństwo było wcześniej czy później?
1: Później spotkałem w szkole, w liceum Krzysztof Broszkowski. On w tej chwili jest dominikaninem. On, pamiętam, myśmy robili radiowęzeł wspólnie i przy okazji jakichś tam właśnie takich koleżeńskich spotkań Krzyś, pamiętam, przyniósł taką książeczkę 4 prawd wiary. I tam było właśnie między innymi to, że trzeba Panu Bogu oddać swoje życie. Ja wtedy, wcześniej miałem to wydarzenie swoje w Kamieńczyku i wtedy mi się po prostu otworzyło. Aha, to jest tak, że ja niezależnie od tego, co jakoś tak jest profesjonalnie przygotowane, to ja już jakoś tam to zrobiłem w swoim pytaniu. I to mnie utwierdziło w tym, że może warto coś głębiej. I Krzysztof właśnie zaproponował, było to grono osób z jego klasy, z klasy jeszcze tam innych i ja byłem z mojej sam jeden, tam było właśnie od niego chyba 2-3 osoby, z jeszcze innych matematycznych po jednej osobie czy dwie i myśmy się na przerwach spotykali, natomiast to grono znajomych Krzysztofa, z którym on wcześniej już się znał i z Kiku, i z Ateku tam było też grono osób, to oni w tym samym czasie zaczęli się spotykać na Freta siódemki poranne msze i w ogóle chodzili do odnowy na piwną. To było takie grono osób, to tam już w odnowie było, czy jakoś tam zaczęło te swoje poszukiwania wcześniej. Wtedy znaczy odnowa się rozwijała dopiero na terenie Warszawy. I ja uczestniczyłem w tych właśnie takich modlitwach, spotkaniach na przerwach długich w liceum w Modrzeskim, a po wakacjach, jak Krzysztof wstąpił do Dominikanów, ja zacząłem studia i wtedy przyszedłem na Freta właśnie na te spotkania już tej grupy młodzieżowej, która wiosną się zaczęła spotykać, też i na Freta. To pewnie Agnieszka Jackowska-Klukowska, odwrotnie, pani Jackowska-Klukowska, obecnie Jackowska, pewnie opowiadała, to ja już może nie będę wchodził w jakieś tam szczegóły tego, co się po czym wydarzyło. Natomiast no, to był mój początek we wspólnocie. Czy to było grono osób 18, 19, 20, 21, 22 lata, mniej więcej ten zakres młodych, bardzo tak mocno wchodzących w odnowę. I zaraz po jesieni, w zimie w zasadzie, rozpoczęły się rekolekcje Reo, czyli takie no, mocne uderzenie duchowe ze zrozumieniem pewnych rzeczy i z otwarciem na to, co Pan Bóg do nas mówi. Potem było to wylanie darów właśnie w maju w Krakowie. Jeszcze pamiętam, było tak, że myśmy mieli plener na początku maja w Kazimierzu nad Wisłą i to plener zaczął się we czwartek, potem kończył w poniedziałek bodajże, czy wtorek. Ja z tego pleneru w połowie piątku ruszyłem do Warszawy na jedno ze spotkań właśnie rekolekcyjnych i to było zupełnie, sam się dziwiłem sobie, że jakieś takie akcje podejmuję, no bo w zasadzie no, miałem usprawiedliwienie, no byłem w zajęciu, a to był wtedy obowiązkowy plener. Ja wyjechałem koło południa w piątek, dotarłem na wieczór, akurat przyjechałem prosto na spotkanie i zaraz po spotkaniu nocą jakimiś pociągami, z przesiadkami, autobusami wróciłem do Kazimierza nad Wisłę, także tam byłem nad ranem z powrotem. I też to, bo wtedy mając tych tam 19 lat, to dla mnie było takie, właśnie ja tu jestem, kurczę, taki fajny, że tak się, że taki podjąłem wysiłek i byłem na tym spotkaniu. No to są takie rzeczy.
0: Ale co to zmienia? Wejście we wspólnotę. Co to zmienia?
1: Co zmienia? Czy wspólnota jest, różnie to można nazywać i my też bardzo często rozmawiamy o tym, ale to jest miejsce, które jest tym takim trzymaniem się w kościele. To świetnie ojciec Jakub, który miał teraz na mszy piątkowej w zeszłym tygodniu, która była taką rocznicową 25-lecia Adonai mszą, on miał kazanie i to właśnie powiedział tak, że ja się wszystkimi kończynami pod tym podpisuję, że to Adonai tak jest w sumie rozwykła, taka jak dziesiątki wspólnot. I myślę, że to tak jest. Że to jest to miejsce, gdzie człowiek przychodzi, przypomina sobie tak naprawdę, kim jest. I co jest istotą jego życia. Że w tym takim całotygodniowym pędzie, w tym takim aktywności tej życiowej, gdzie się różne rzeczy dzieją, nagle jest zawsze co tydzień o tej samej porze miejsce, gdzie można w spokoju, w ciszy spotkać się z Panem Bogiem. I wyjątkowe miejsce, bo miejsce, gdzie są jeszcze inni ludzie, miejsce, gdzie okoliczności tego miejsca, czyli też to, co fizyczne, sprzyja skupieniu, sprzyja spotkaniu z Bogiem. Nie jest to, oczywiście jest tak, że my mamy mszę świętą, zaczynamy od mszy świętej, potem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze, w tej chwili w piątki. Kiedyś tam było jeszcze inaczej, ale teraz akurat tak to wygląda. I znaczy nie jest to świętowaniem niedzieli, ale jest to właśnie to jeszcze takie dodatkowe miejsce i moment dodatkowy czas, który po prostu prostuje nasze myślenie. I to jest czas, kiedy po prostu Bóg może w nas działać, czyli może nas z tego całego tygodnia, może nas tam poobskrobywać i może nam pokazać, no kolego, tutaj to żeś coś tam ten, a to już zapomniałeś, co zrobiłeś w środę, to ja ci przypomnę, no i weź popatrz na to. Także czy to jest no, takie źródło, nie? Z którego można czerpać siły na następny tydzień, czy takie ładowanie akumulatora też, nie? Takie nabieranie sił, a jednocześnie przypominanie sobie tak naprawdę, kim się jest, żeby się nie pogubić.

0: może nie są aż tak istotne, żeby tutaj o nich szczegółowo mówić, ale wystarczy powiedzieć, że okoliczności były takie, że sam byłem zadziwiony. I na pewno też Pan Bóg w tym palce swoje maczał. I ja jestem przekonany, że jeszcze jak patrzę na to teraz, na ten czas, jestem przekonany, że jeszcze nie skończył. To znaczy jeszcze mamy coś do zrobienia.
1: A skąd pewność, że Pan Bóg maczał w tym palce?
0: No myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że... Bo to moja żona właśnie też teraz na rekolekcjach powiedziała publicznie, że ją poderwałem na Ojcze Nasz. To tym się to wystarczy. No. Nie ma sensu wchodzić w jakieś tam szczegóły, bo to się działo w czasie. Ileś tam czasu trwało to nasze takie, powiedzmy, dostrzeżenie się w życiu w gronie znajomych. Natomiast i dla mnie to miało takie znaczenie i dla mojej żony to miało znaczenie właśnie wyraźnie związane z obecnością w tym Boga, który jakoś nas dotknął.
1: Czy sakrament w życiu tej pary mężczyzny i kobiety jest ważny? Twojego małżeństwa. Sakrament, obecność Boga.
0: Ja myślę, że od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło i gdyby nie obecność Boga, to by nas nie było. Nie byłoby tego małżeństwa i no, nie byłoby. No, nie było, ono by nie powstało i by się nie utrzymało.
1: Skąd taka pewność?
0: No, z wiedzy, którą posiadam, z naszych przeżyć, z tego, jak wyglądało nasze życie do tej pory i z tego, że jesteśmy cały czas razem. Sądzę, że... Znaczy, też, no to też trzeba powiedzieć, my nie jesteśmy takim małżeństwem, które by w jakiś właśnie taki aktywny sposób wspólnie się modliło, czy właśnie wdrażało jakieś wspólne przedsięwzięcia duchowe w życie. Tak nie jest. Natomiast no mieliśmy w życiu takie sytuacje, gdzie no, gdyby nie Bóg, to pewnie byśmy sobie gdzieś tam się w życiu rozeszli.
1: W jaki sposób Bóg działa w takich sytuacjach?
0: Działa nieziemsko. Ja myślę, że to jest właściwe powiedzenie, bo nie jest to poczucie, znaczy nie działa przez poczucie odpowiedzialności, czy poczucie tego, że się zobowiązałem do czegoś, czy poczucie tego, że co by ktoś powiedział, tylko daje siły na to, żeby przebaczać, żeby rozumieć drugą osobę. I żeby trwać obok. I ja myślę, że rozumiem. Znaczy to jest chyba najważniejsze, żeby właśnie siły do tego, żeby starać się rozumieć i też odczuwać to, co ta osoba może odczuwać. I starać się w tym jakoś uczestniczyć. Nawet jeżeli to jest nieudolne, nawet jeżeli się tego do końca nie jest w stanie zrozumieć, tak po ludzku, to siły do tego, żeby chcieć to zrobić.
1: Czyli trudne są sprawy między kobietami i mężczyznami.
0: No łatwe na pewno nie są, aczkolwiek jeżeli Bóg w tym jest, to można przez to przejść chyba obronną ręką.
1: W jaki sposób pielęgnujesz tę relację z Bogiem? Tak w takiej codzienności najprostszej.
0: Ja jej nie pielęgnuję. Znaczy to, ja myślę, że to jest ważne, że dla mnie problemem jest modlitwa, dla mnie problemem jest zwracanie się do Pana

0: Boga. Problemem dla mnie są różne tradycyjne formy modlitwy i to jest takie zmaganie, które mi towarzyszy całe życie. Dlatego chyba mogę powiedzieć, że ja tego nie pielęgnuję. To na pewno jest tak, że to Pan Bóg pielęgnuje i On mi daje. Jeżeli już mam taki czas, że się modlę, że jest piątek i jest taki czas w tygodniu, że akurat pomyślę o Bogu, to On wtedy mi daje siły, daje mi zrozumienie pewnych rzeczy, pokazuje mi to, w jakiej ja jestem kondycji. I to naprawdę jest tak, że po prostu mi cały czas coś daje. I w sensie materialnym, i właśnie w sensie duchowym. I ja sobie z tego do pewnego momentu nie zdawałem sprawy, że to tak jest. Tylko jak dochodziłem do momentu takiego, że liczyłem, no już tyle nagrzeszyłem, tyle złych rzeczy zrobiłem, że czas pójść do spowiedzi, no to wtedy sobie szedłem do spowiedzi i potem było, no dobra, to teraz właśnie jeszcze raz, czyli to jest ten taki przykład tego właśnie młynka, prawda, że tam upadam, powstaję, ten i tak w sumie nic się nie zmienia. Było dość długo, było tak. Natomiast w tej chwili jest w ten sposób, że ja widzę i wiem, bo tego doznałem w swoim życiu, że to przebaczenie jest realne, że Pan Bóg daje realne siły w momencie, kiedy, nie wiem, bo też nie potrafię tego nazwać, kiedy się dojrzeje może do tego, żeby mieć te realne siły, żeby przyjąć to, co Pan Bóg daje. Może to jest kwestia tego, że załóżmy, nie wiem, za mnie ileś osób musiało się jakiś tam czas modlić, żebym ja coś zaskoczył. Ale rzeczywiście teraz wiem, że grunt to nie przeszkadzać Panu Bogu. Że jeżeli ja sam coś próbuję zrobić i podejmuję, i było tak, że podejmowałem tę decyzję, że teraz to ja właśnie już będę taki w porządku i to zrobię, tamto zrobię i tak dalej. Tak chociażby z modlitwą. Ja miałem w życiu mojej modlitwy, było tak, że miałem okresy, kiedy no dobrze, to teraz będzie brewiarz, no to łup, łup, łup, a potem to upadło. A to w takim razie teraz już się tak zawezmę, że teraz będę jakieś tam na przykład koronka do miłosierdzia. No to próba jedna, druga, trzecia. Nie, nie, nie. Nie? Jakieś tam zniechęcenie. I próbowałem swoimi siłami sobie powiedzieć, no dobrze, codzienna modlitwa o tej godzinie, tyle czasu, to, to i to. Gdzie tam? To po prostu nic nie wyszło z tego. I to tak samo jak w modlitwie, tak samo z jakimiś sprawami charakteru, czy właśnie jakichś tam rządzy różnych własnych. Dopóki nie pokazał mi Bóg, że tak naprawdę to On musi to zrobić, no to ja za każdym razem sobie zbierałem te klocki i potem się to rozsypywało. To oczywiście nie znaczy, że należy usiąść z założonymi rękoma, czy też, że ja teraz siedzę i tak ręce sobie biorę do tyłu i że to już Pan Bóg teraz działa. Nie, bo trzeba ze swojej strony zrobić wszystko, co mogę. I staram się zrobić wszystko, co mogę. Natomiast no najważniejsze, żebym mu nie przeszkadzał. Znaczy jak widzę już, że zaczynam przypisywać Panu Bogu jakieś moje pomysły, to znowu, na szczęście jakimś cudem Pan Bóg daje mi takie tą wiedzę, że oho, nie przesadzaj mi raz, spokojnie, wycofaj się, bo zaczynasz po prostu sam wmawiać Panu Bogu, że to On sobie wymyślił, że właśnie teraz to powinieneś robić. Nie?
1: To kim w takim razie On jest, jak z tej opowieści wynika, że On cały czas o Ciebie zabiega, a to tak, a może tak, a może nie. Kto to jest? Daje Ci środowisko, daje Ci sytuacje, które sprawiają, że to, co się wokół Ciebie dzieje, tak zasadniczo Cię nie przekracza, tylko właśnie daje jakoś tam normalnie funkcjonować. Kto to jest?
0: Ja myślę, że na pewno mogę powiedzieć, że ja tak rozumiem, że znaczy ja Boga rozumiem jako Ojca i w takim znaczeniu jako Tatę, jako kogoś, kto... Ja się czuję wolny w tym wszystkim, co robię. Znaczy ja wiem, że ja mogę mu w każdej chwili powiedzieć, weź, nie trój, no, daj mi spokój. Ja mam tą wolność, ja ją czuję, a jednocześnie widzę, że tak naprawdę to on po prostu czeka obok i jest w każdej chwili gotowy, żeby mi pomóc, żeby mnie wesprzeć w czymś. I zresztą, no, ja tak wracam co jakiś czas do tego, że rok temu pewne rzeczy mi się otworzyły i zaskoczyły po długim czasie starań. I to jest trochę tak, jakbym był otoczony takim jakimś niewidocznym płaszczem, który mnie chroni przed złem, który powoduje, że o ile tylko ja nie zrobię sam czegoś głupiego, nie wymyślę, albo sam nie wiem, nie pójdę w niewłaściwym kierunku, to po prostu to jest no, stała ochrona. Tak, znaczy to jest odpowiedź na to moje sprzed tych 20 paru lat, na to moje, że ja ci się oddaję. Znaczy to jest chyba tak, teraz uogólnie znowu, bo cały czas przechodzę do uogólnienia, ale to chyba rzeczywiście jest tak, że Pan Bóg, jeżeli my mu mówimy, no dobrze, to ja jesteś moim ojcem, wierzę, że ty mnie zbawiasz, to znaczy on po prostu wtedy tego człowieka i mnie w tym momencie, ja to widzę i doznaję to na co dzień, nie zostawi. Znaczy nie na tej zasadzie nie zostawi, że nie da spokoju, tylko na tej zasadzie nie zostawi, że nie porzuci, że będzie zawsze obecny i tak naprawdę też ja to zrozumiałem, że ja porzucam Pana Boga tak naprawdę. Ja Go porzucam. I to w zasadzie codziennie Go porzucam. Po czym jak się orientuję, że właśnie Go porzuciłem, bo coś mi tam zrobiłem nie tak, to widzę, że nagle on stoi i czeka, nie? Czyli znaczy inicjatywa jest ważna moja, ale po prostu ona musi być mądra, znaczy ona musi być taka, że znaczy się tego uczę cały czas w tej chwili też, żeby potrafić właśnie zrobić ze swojej strony wszystko, co ja mogę, wszystko to, co jest w mojej mocy i zgodne z moimi umiejętnościami, czyli wszystko to tak zorganizować, ale żeby zostawić Panu Bogu w tym miejsce, żeby to nie było tak, że ja Panu Bogu powiem, no dobra, to teraz ty zrobisz to i to, prawda? Czyli żebym potrafił... To jest cały czas rzeczywiście trudne. Czasem mi się to udaje, czasem mi się to nie udaje, ale żebym potrafił, jak on zaczyna coś zmieniać w tym moim misternym planie, żebym po prostu potrafić to zobaczyć. No. I jak na razie wydaje mi się, że tutaj znowu Pan Bóg się tak mną opiekuje, że pozwala mi to w najgorszym razie w ostatniej chwili zobaczyć, że tak jest.
1: W jaki intent się pomodlimy teraz?
0: Ja bym chciał, żebyśmy się pomodlili w intencji moich synów, Janka i Piotrka, bo to jest taka intencja, z którą ja cały czas jakoś chodzę, szczególnie Janek ma 17 lat, Piotrek 14, to jest ten wiek, kiedy no, trzeba ich wspierać. I w ich intencji szczególnie, ale chciałbym, żeby to było, żebyśmy się pomodlili w ogóle za młodzież. Za młodzież w tym wieku dojrzewania, dorastania.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Mirosław Orzechowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, jak co rano makrofon. Dlaczego makrofon, bo nie mikrofon, czyli duża fotografia. Codziennie rano rozmawiam z ludźmi mądrzejszymi od siebie. Dziś ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Drogi księże, mam takie pytanie. Lądują na ziemi humanoidzi, którzy są zainteresowani zbawieniem, czy też tym, co ludzie mają najważniejszego. I co dziś, ksiądz ma 15 minut, i co, jak ksiądz im opowiada historię ludzkości?
1: Bardzo przede wszystkim dziękuję za to onieśmielające przedstawienie, ale nie krygując się już przed tą rzeczywiście fundamentalnie ważną kwestią, cóż mogę powiedzieć? Nie mam innej oferty do przedstawienia, jeżeli chodzi o najważniejszy opis świata, jak tę propozycję, którą przedstawia chrześcijaństwo. Dlatego, że nawet gdybym próbował sięgnąć po inne religie, to można powiedzieć, że one kończą się na tym momencie, na tym progu, od którego rozpoczyna się chrześcijaństwo. Wszystkie one kończą się w jakiś sposób na progu śmierci. Czy to judaizm, który mówi o Szeolu, czy hinduizm, który, no powiedzmy sobie, niezbyt poważnie traktuje problem śmierci i reinkarnacji, poważnie w sensie, nie wnikając tej, nie obrażając oczywiście wyznawców hinduizmu, ale koliduje to, powiedziałbym, z jakimś ciągiem racjonalności myślenia, który także ma swoją pewną propozycję, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to także propozycja niezbyt akceptowalna z punktu widzenia i racjonalności, i jakiejś sprawiedliwości społecznej i tak dalej. W każdym bądź razie chodzi mi o to, że jedynie chrześcijaństwo ma do zaoferowania racjonalną i udowadnialną, zweryfikowaną przede wszystkim, poświadczoną przez świadectwo Jezusa Chrystusa, ofertę rozwiązania problemu śmierci, rozwiązania tematu zbawienia. Tą ofertą jest właśnie Jezus Chrystus, jego zmartwychwstanie. A więc jeżeli chciałbym opowiedzieć dzieje ludzkości, to musiałbym rozpocząć oczywiście od początku, ale w znaczeniu przedstawienia podstawowej, fundamentalnej kwestii. Człowiek jest istotą tęskniącą za nieśmiertelnością. Ta tęsknota nieśmiertelności jest wpisana w życie ludzkie, ale ona jest po prostu uniemożliwiona poprzez grzech pierworodny, który sprawił, że ta tęsknota pozostaje właśnie tylko tęsknotą, ale obietnica tej nieśmiertelności zostaje spełniona w Jezusie Chrystusie. I stąd właśnie jest to fenomen, jest to najwspanialsza rzeczywistość, która wydarzyła się w dziejach świata na ziemi. To jest ten moment pełni czasu, w którym Bóg stał się człowiekiem, po to, abyśmy mogli być dziećmi Bożymi. Właśnie ta wymiana, która się dokonuje, jest tutaj fenomenem dziejów ludzkości. Bóg staje się człowiekiem po to, byśmy my mogli zostać dziećmi Bożymi.
0: Gdybym mógł wpłynąć na kulturę wywiedzioną z objawienia, czyli naszą zachodnią kulturę, to unieważniłbym pojęcie zbawienia i unieważniłbym pojęcie grzechu. To się ze sobą łączy. I czy ja dobrze wiążę załamanie zachodniej, europejskiej, atlantyckiej, judeochrześcijańskiej, judeochrześcijańsko-naukowej, jeszcze tam Rzym, Grecja. Czy ja dobrze wiążę załamanie się tej kultury z takim przebiegiem ostatnich pięciu, intelektualnym przebiegiem ostatnich pięciu wieków, że po wyrzuceniu Boga z kultury, z centrum kultury, postawieniu tam człowieka, ta kultura stała się miejscem niebezpiecznym dla człowieka, dlatego że dopóki ona oferowała bezpieczne narzędzia, tak? Czyli cnota, pracuj nad tym, odpowiedzialność, pracuj nad tym, tak? Szczęście i radość wynikająca z dobrze, sensownie przeżytego życia. Dziś kultura, w której nie ma kategorii grzechu, unieważniła atrakcyjność zbawienia. I moje pytanie jest takie, czy Kościół dołożył się do tego, a w latach 50. XX wieku, przestając mówić o tym, że Bóg nie tylko jest miłosierny, ale że jest sprawiedliwy i że jest możliwość, że ktoś odrzuci jego zbawienie. Bo jeśli cierpienie Jezusa tak potworne, on je wybrał, no to rzecz, o którą walczył na krzyżu, czyli zbawienie dla nas, możliwość zbawienia dla nas, musi być czymś nieskończenie niesamowitym, a tym samym nieskończenie złym musi być piekło. A dziś my dowiadujemy się, że piekła nie ma. Czy Kościół, zmieniając sposób opowiadania o Bogu, nie dołożył się do tego, że duch świata dziś dominuje w kulturze i coraz więcej osób, większość na Zachodzie, chyba już większość w Polsce, nie rozumie i nie chce zbawienia, bo niebo wydaje im się nudne.
1: Pańskie pytanie, panie redaktorze, otwiera cały szereg tutaj inspirujących refleksji, tak bym to najogólniej powiedział. Kojarzy mi się ono z pytaniem, które postawił Messori Janowi Pawłowi w tej książce Przekroczyć próg nadziei. Dlaczego historia zbawienia jest tak skomplikowana? Dlaczego krzyż? Dlaczego cierpienie Boga? No bo właśnie to jest dzisiaj nieakceptowalne. To jest dzisiaj niepotrzebne współczesnemu człowiekowi. Jan Paweł przeprowadza wtedy taki bardzo ciekawy wykład, powiedziałbym filozoficzny, w którym pokazuje ten przełom kartezjański filozofii w postaci właśnie odwrócenia rzeczywistości. Świat, który do czasów Kartezjusza skupiał się intelektualnie na poznawaniu rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest naznaczona właśnie tym grzechu, cierpienia, jest po prostu realistyczną wizją świata. Ten świat teraz po prostu się przewrócił w swoim sposobie oglądania rzeczywistości. Kartezjanizm, to ergo sum, sprawiło, że cała rzeczywistość została, ale została kreowana przez świadomość, przez myśl. Oczywiście mówię to wielkim skrótem, ale konsekwencją tego jest właśnie oświeceniowy deizm. Konsekwencją tego jest ostatecznie to, co Jan Paweł II wprost nazywa sytuacją, w której człowiek żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Bóg jest co najwyżej tworem pomyślanym, jest pewną konstrukcją historyczną, konstrukcją kulturową, jeszcze obecną, chociaż coraz mniej obecną. Natomiast nie jest Bogiem żywym. Nie jest Bogiem żywym. I rzeczywiście tutaj potwierdzam pańską diagnozę, że niestety w jakiś sposób Kościół poprzez swoją nie doktrynę, ale poprzez swoje duszpasterstwo, poprzez narrację, przepowiadanie, uległ też takiej pewnej presji, czy może uległ pewnej manierze, właśnie może bardziej manierze tego, aby dostosować się właśnie do świata współczesnego, w którym rzeczywiście Bóg zostaje zmarginalizowany, staje się Bogiem pozaświatowym, wypchniętym poza zamknięte drzwi ludzkiego życia, w którym człowiek urządza sobie ten świat po swojemu. I w tej sytuacji oczywiście mówimy o tym, że człowiek jest samowystarczalny, że nawet jeżeli popełni właśnie jakieś błędy, no to znajdzie to miłosierdzie Boże, które go uratuje. Ostatnie lata przyniosły to, co trzeba nazwać wprost jakąś wielką banalizacją miłosierdzia, bo nie zapominajmy, że w kolonce do miłosierdzia Bożego mówimy o tej mierze miłosierdzia, jaką jest jego bolesna męka, jaką jest właśnie dzieło odkupienia. Miłosierdzie nie jest jakimś aktem pozbawionym swojej wartości, pozbawionym swojej ceny. To nie jest akt przyzwolenia na zło, przyzwolenia na grzech. To jest akt, który jest okupiony męką Chrystusa. Nie można miłosierdzia banalizować. Ale wracam do tego problemu właśnie zasadniczego, tego, że po prostu rzeczywiście my zrezygnowaliśmy z tego, co jest trudnym elementem chrześcijaństwa, ale jest jego znakiem identyfikującym. Zrezygnowaliśmy poniekąd z krzyża. W tym znaczeniu, że po prostu krzyż, który jest znakiem odkupieńczej śmierci Chrystusa, jest właśnie znakiem miłosierdzia i jest znakiem nade wszystko zbawienia. Ale to wszystko ma swoją głęboką treść, to wszystko ma swoją realną obecność Chrystusa zbawiającego, to wszystko zostało rzeczywiście dzisiaj zmarginalizowane. Oczywiście nie wszędzie i nie w każdym wymiarze, nie w każdym przepowiadaniu, ale niestety takie nurty się pojawiły i stąd właśnie pewna banalizacja wiary w imię dostosowania jej do świata, ale rolą chrześcijaństwa nie jest dostosowanie się do świata. Rolą chrześcijaństwa jest przemiana świata i przemiana człowieka, prowadzenie właśnie świata i człowieka w różnych etapach dziejów ludzkości do Boga.
0: Kiedy patrzę na te odpowiedzi, jakie przynosi nowożytna kultura na skandal cierpienia, tak, w życiu człowieka, na skandal samotności w życiu człowieka. I chciałbym prosić o taki krótki, jak dla gimnazjalisty, przegląd tych odpowiedzi. To z jednej strony widzę jakąś taką religię pozytywnego myślenia, takiej wysołkowatości, tak? Czyli z hinduizmu wzięliśmy koło karmy, ale uważamy, że zawsze jest rozwój, zawsze jest postęp duchowy, że nie może być regresu duchowego, niezależnie od tego, co zrobimy, to będzie dobrze. A z drugiej strony ta świadomość cierpienia, no bo to jest punkt wyjścia, który jest wspólny każdemu człowiekowi. Nie ma człowieka, który by nie cierpiał. Tak? I teraz co z tym cierpieniem zrobić? I druga odpowiedź, która w łonie kultury Zachodu jest taka wyrazista, no to jest powiedzmy to sartrowe piekło to inni, tak naprawdę piekło to ja, czyli rozpacz. Czyli z jednej strony mamy jakieś wysołkowate, niepoważne propozycje, którym ulega w tej chwili 70-80% konsumentów popkultury. Tak? Złącz palce, pomyśl pozytywnie, afirmuj, będzie dobrze. A nie jest dobrze bardzo często w życiu. Ludzie chorują, ludzie cierpią. A z drugiej strony jest pokusa ku rozpaczy. Czyli jedna jest pokusa ku brakowi rozsądku, a druga jest pokusa ku rozpaczy. I też to wszystko, co przychodzi i ta oferta świata, tak? Czyli od szamanizmów po buddyzm czy hinduizm. Czy trzema zdaniami o każdej z tych propozycji, no bo dziś i buddyzm, i hinduizm, yoga, to wszystko jest w polu zainteresowania współczesnego człowieka. Czy mógłby ksiądz pokazać różnicę między tym, jak do problemu cierpienia podchodzą tamte systemy myślenia? No i też mamy potężną propozycję, jaką jest ateizm czy agnostycyzm. Czy taką krótką panoramę mógłby ksiądz zrobić?
1: Nie wiem, czy potrafię, ale spróbuję przynajmniej w jakiejś mierze. Otóż rzeczywiście trzeba powiedzieć faktycznie, że istnieją te propozycje, które próbują w jakiś sposób ignorować właśnie cierpienie, traktować je jako rzeczywistość nieistniejącą, rzeczywistość łatwo pokonalną, którą da się po prostu zamknąć pewnymi gestami, pewnymi mantrami, pewnymi właśnie historiami, które jak gdyby spróbują zignorować, powiedzieć, że tego cierpienia nie ma. Ale to jest oczywiście iluzja. To jest ogromna iluzja. Cierpienie jest rzeczywistością i to bardzo głęboko docierającą do człowieka. Ja posłużę się może przykładem niereligijnym, ale takim przykładem właśnie bardzo, bardzo dzisiaj myślę też istotnym. Mianowicie przykładem związanym z cierpieniem. Ja często, kiedy mówię studentom właśnie o problemie in vitro od strony bioetycznej, to mówię, że nazywane jest ono chorobą, niewątpliwie słusznie, ale jeszcze mocniejszym słowem, które jest ignorowane, jest słowo cierpienie. To jest o tyle istotne, że to słowo cierpienie uczy nas właśnie w perspektywie jakiegoś realizmu chrześcijańskiego, ale w ogóle realizmu, że cierpienie niekoniecznie musi być pokonane, natomiast cierpienie można uczynić wartością. Jeżeli natomiast sobie wmawiamy, że niepłodność jest chorobą, która właśnie może zostać uleczona, niekiedy tak bywa, ale przecież in vitro, które jest nazywane od niedawna leczenia niepłodności, de facto nie uzdrawia z niepłodności. To, że rodzice wychodzą, że małżonkowie czy partnerzy wychodzą z kliniki leczenia niepłodności z dzieckiem, wcale nie oznacza, że oni zostali uleczeni z niepłodności. I dlatego jest taka, mówię może trochę chaotycznie, ale mówię skrótowo, jest bardzo ciekawą dla mnie i poruszającą sprawą, że w pierwszej instrukcji watykańskiej na temat in vitro pojawiło się takie zdanie zachęcające małżonków do tego, aby stanęli pod krzyżem Chrystusa i z tego krzyża Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności, czerpali siłę do przezwyciężenia swojego cierpienia, do uczynienia z tego cierpienia radości. Stanąć pod krzyżem Chrystusa, który jest źródłem duchowej płodności. Ja myślę, że my w ogóle też w Kościele niestety ignorujemy powagę tego tekstu, tego fragmentu. Nie potrafimy przełożyć go na duszpasterstwo właśnie osób niepłodnych. Ale wracam do pańskiego pytania i do tego, że z jednej strony więc mamy taką próbę banalizacji cierpienia, powiedzenia, no nic się nie stało, prawda, możemy tutaj stworzyć pewne artefakty, które po prostu będą satysfakcjonować, będą przekonywać, że nic się nie stało, że jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. A z drugiej strony jest rzeczywiście ten poziom ogromnej rozpaczy i ogromnej depresji. I chrześcijaństwo znowu jest tutaj właśnie jedynym orędziem nadziei, bo ono z jednej strony nie ignoruje faktu cierpienia, świadectwem tego jest krzyż, ale z drugiej strony sprzeciwia się kategorycznie rozpaczy, sprzeciwia się kategorycznie pokusie rozpaczy i pokusie depresji, pokazując, że ten krzyż kończy się zmartwychwstaniem i to jest pełne orędzie chrześcijaństwa.
0: Teraz gdyby ojciec powiedział parę słów na temat tej słabości koncepcji hinduistycznej.
1: Kolejne trudne pytanie. Ja nie jestem specjalistą od religii wschodu, w ogóle nie jestem religioznawcą, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie kluczową sprawą jest znowu to, o czym pan sam wspomniał, mianowicie koncepcja osoby ludzkiej, koncepcja pewnej ciągłości ludzkiego życia, która nie jest wpisana w jakąś cykliczność, w jakieś właśnie procesy reinkarnacji. To nie jest kwestia, no, która by, powiedziałbym, w ogóle szanowała koncepcję osoby ludzkiej. My mamy tę koncepcję osoby ludzkiej, która jest koncepcją bardzo, bardzo zwartą, bardzo holistyczną, integralną, obejmuje wymiar cielesny i duchowy, wymiar jednostkowy i społeczny, obejmuje też wymiar doczesny i wieczny właśnie poprzez nieśmiertelność, ale zachowuje cały czas tę tożsamość osobową człowieka. Ja nie chciałbym w żaden sposób, powiedzmy, odrodzić się w jakiejś nowej rzeczywistości, nie będąc sobą, będąc jakąś inną postacią, formą życia czy coś takiego. Być może kogoś to fascynuje, ale wydaje mi się, że to jest po prostu absolutnie nie tylko, że nierealistyczne i nieracjonalne, ale przede wszystkim no właśnie burzące tę koncepcję osoby ludzkiej, do której no myślę, że warto być przywiązanym. Powiem w ten sposób, warto być przywiązanym, bo to jest koncepcja naprawdę mocna, zwarta i jednocześnie no gwarantująca człowiekowi ciągłość jego istnienia.
0: Unieważniono. Dlaczego Kościół nie jest w stanie odpowiedzieć na taki prosty zabieg, jaki dokonał się w kulturze? Dziś ludzie uważają, że niebo jest nudne. Nie potrafią sobie wyobrazić i tylko i wyłącznie osoby, które mają głęboką osobową relację z Chrystusem, są uodpornieni wobec tego zabiegu na wyobraźni współczesnego człowieka, bo ktoś, kto doświadczył spotkania osobowego Boga, który doświadczył tego oceanu miłości, rozumie, że niebo jest miejscem nieprawdopodobnie ekstatycznym. Ale tego nie da się przełożyć na język człowieka, który doświadcza tylko tych wspaniałości, jakie daje seks, jakie daje jedzenie, jakie daje życie spełnione i tak dalej, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy, to są tylko przyjemności, nie ma to nic wspólnego z radością. Niebo to jest radość z dużej litery. I teraz, czy Kościół w ogóle... Jak ksiądz sobie radzi z takimi sytuacjami, już mówię o sytuacji duszpasterskiej, tak? Że, że przychodzi człowiek i mówi, no ale po co ja mam się zbawić, tak? Przecież tam w niebie jest nudno.
1: Myślę, że zatraciliśmy w ogóle w naszej kulturze myślenia pojęcie takiego autentycznego szczęścia. Ja pozwolę sobie na drobny taki epizod autobiograficzny, mianowicie kiedy kończyłem szkołę średnią, dostawaliśmy, no większość z nas dostawała nagrody za jakieś tam osiągnięcia, powiedzmy, naukowe, czy chociażby dobre zachowanie. W każdym razie ja dostałem też piękną książkę, która wtedy mnie lekko, może nie zniesmaczyła, ale wręcz rozwścieczyła, dlatego że ja planowałem pójście na medycynę, zdawałem maturę z biologii, z chemii, mimo że kończyłem klasę humanistyczną i oczekiwałem, jak w minionych latach, jakieś książki z zakresu biologii. Dostałem Tatarkiewicza o szczęściu. Pomyślałem sobie, no co za absurd, po co mi taka książka? Okazało się, że była to decyzja bardzo profetyczna, bo przecież właśnie koncepcja szczęścia wyznaczała jeden z głównych nurtów myślenia etycznego o człowieku, jeden z głównych nurtów w ogóle etyki, poczynając od Arystotelesa przez świętego Tomasza. I wspomniałem o tym dlatego, że my właśnie dzisiaj, tak jak pan redaktor wspomniał, myśmy zastąpili pojęcie szczęścia pojęciem przyjemności. Sprowadziliśmy szczęście do wymiaru hedonizmu, wyłącznie do wymiaru hedonizmu. I oczywiście, że taki wymiar właśnie hedonizmu sprawia, że człowiek, no można powiedzieć, najkrócej szczytuje pewną przyjemnością, której doznaje, i ta przyjemność później wygasa, ta przyjemność po prostu już człowieka w ogóle nie jest w stanie zaangażować przez jakiś dłuższy czas, aż do momentu kolejnego takiego upojnego szczytowania, które po prostu znowu człowieka bardziej wypala niż ekscytuje. Zapominamy o tym, że jest koncepcja szczęścia, która ma charakter kontemplatyczny, ma charakter rzeczywiście obcowania z miłością, obcowania z kimś, kto fascynuje, kto jest po prostu źródłem nieustannej fascynacji. Myślę, że nawet ci z nas, którzy doświadczają, a przecież większość, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy, mamy szansę przynajmniej, na pewno wszyscy mamy szansę obcowania z kimś, kogo się kocha. My mamy wszyscy szansę doświadczenia takiej chwili szczęścia, która jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeszcze jedna taka scena, która mi się tutaj w tym momencie przypomniała. Jechałem kiedyś pociągiem w towarzystwie kilku bardzo sympatycznych, eleganckich pań, chyba trzech, i pewnego mężczyzny, który był bardzo takim eleganckim mężczyzną i szukał najwyraźniej kontaktu z tymi paniami, nie ze mną, ale z tymi paniami. Wyciągnął w pewnym momencie jakieś fotosy z pięknej teczki, zaczął pokazywać, czy jest pracownikiem jakiejś agencji reklamowej. No, próbował zainteresować tymi zdjęciami te panie, opowiadał o swoich kontaktach, że tutaj gdzieś na basenie z jakąś celebrytką, tutaj z kimś innym w hotelu, tu śniadanie w Mariocie, akurat ten Francuz, który, wiecie, ten Francuz, który się wspinał właśnie tam na ścianę, to akurat w czasie mojego lunchu. No jakieś tego typu imprezy. W pewnej chwili jedna z tych kobiet spojrzała na niego i powiedziała, słuchaj, powiedz mi tak szczerze, czy ty kiedyś byłeś w życiu szczęśliwy? I powiem tak, że jak się czasem zdarza taki obraz człowieka, który, jak się czyta w literaturze, że jakby uszło z niego powietrze. Ja byłem fizycznie świadkiem takiej sytuacji. Z tego człowieka uszło po prostu powietrze. On był bezradny. On łapał powietrze przez chwilę i w jakimś momencie zupełnie nieporadnie zaczął mówić, że kiedyś no był właśnie w gronie osób, który był ktoś dla niego ważny, cenny. On chciałby tę chwilę zatrzymać. To chyba była ta chwila szczęścia, którą chciałby zatrzymać. I pomyślałem sobie, że to jest właśnie świetna ilustracja tego, o czym mówimy. Przeżywamy właśnie takie chwile przyjemności takich czy innych. Nie będę już tutaj tego analizował, ale to są chwile bardzo ulotne. I pytanie o szczęście. Więc może zadawajmy sobie pytanie o to, do czego w życiu dążymy. Czy dążymy do przyjemności, czy dążymy do szczęścia? Tatarkiewicz pokazywał dziesiątki koncepcji szczęścia, pokazuje dziesiątki koncepcji szczęścia w różnych odmianach poglądów filozoficznych, ale niezależnie od tych niuansów, które tam są, właśnie warto zadać sobie pytanie o szczęście, warto zadać sobie pytanie o szczęście, które ma być najwyższym dobrem człowieka. I warto sobie uświadomić, że właśnie jeżeli sobie postawimy ten cel, to on będzie szczęście, które jest najwyższym dobrem człowieka. Szczęście, które jest wiecznie trwałe. To szczęście możemy jedynie zrealizować właśnie w perspektywie życia wiecznego w niebie i na pewno to szczęście nas nie rozczaruje.
0: Wojna kulturowa. Jako uczestnik środowiska akademickiego ksiądz widzi pewne rzeczy od kuchni, tak? W jaki sposób uniwersytet przestał głosić wartości uniwersalne. W jaki sposób coś, co było takim znakiem jakości chrześcijaństwa, tak? No bo chrześcijaństwo dominowało świat przez 500 lat dzięki temu, że było pazerne naprawdę, że było ciekawe świata, no bo te odkrycia geograficzne, tak? One doprowadziły do tego niezwykłego rozwoju cywilizacji zachodniej, ale wcześniej jeszcze Karol Wielki, jego intelektualne zaplecze, przepracowanie całej tej propozycji, jaką daje objawienie i rozwój kultury, szkolnictwo, administracja, wszystko to zgodne z paradygmatem. No szukamy po prostu prawdy, szukamy tych rozwiązań, które są najlepsze, najskuteczniejsze i to się wiąże właśnie z tym, że one są prawdziwe. I teraz od ksiądz rozpoczął tę historię od Kartezjusza. Ona się wcześniej zaczyna. Historia odchodzenia cywilizacji zachodniej od korzeni chrześcijańskich. I dzisiejsze uniwersytety głoszą ideologię. Jak ksiądz patrzy i na własnym podwórku, jakie widzi objawy? No bo konsekwencje tego są dla Europy, dla Zachodu chyba absolutnie tragiczne.
1: Zdecydowanie tak. My tracimy, no chciałem powiedzieć, ale ugryzłem się w język, że bezpowrotnie, bo mam nadzieję, że ten proces jednak odbije się od tego dna, odbije się od jakiejś ściany, do której już doszliśmy. Ale tracimy po prostu racjonalność, tracimy zdolność opisu świata w kategoriach racjonalnych, zamieniamy naukę na ideologię, promujemy rzeczywistości ideologiczne, które są zupełnie absurdalne, zupełnie irracjonalne. I niestety to się dokonuje w przestrzeni uniwersytetu. Wszelkie tworzymy coraz to nowe jakieś projekty ustaw antydyskryminacyjnych, tolerancyjnych, takie, które właśnie mają chronić mniejszości. Natomiast one nie chronią ludzi myślących, nie chronią ludzi racjonalnych. Nie chronią po prostu też naukowców i ludzi pragnących prawdy. Ja przestałem pracować 2 lata temu na swoim Uniwersytecie Poznańskim, na którym pracowałem 25 chyba lat mniej więcej, czy może ciut dłużej. Około 25 lat. Przestałem pracować, pracuję w tej chwili wyłącznie w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która jest środowiskiem właśnie wyjątkowym w tym znaczeniu, że środowiskiem odpornym na ideologię. To jest rzeczywiście środowisko kultury myślenia, kultury szukania prawdy i stąd powiedzmy pewien komfort, ale oczywiście pamiętam wydarzenia ostatnich lat, które mnie też jakoś ogarniały. Te właśnie sytuacje chociażby projektów tworzenia ustawy antydyskryminacyjnej na uniwersytecie, która w pierwszej wersji właściwie wskazywała na to, że w sytuacji, w której przyjdzie do mnie student czy studentka, który zakomunikuje mi swoją tranzycję i swoją tak zwaną zmianę płci, mam się właśnie w ramach tolerancji, niedyskryminacji zwracać do niego imieniem, zaimkami osobowymi i tak dalej. Nie jestem w stanie nawet powtórzyć jakoś tej narracji. I oczywiście przypadków, w którym nie ulegnę presji zakłamania rzeczywistości, będę musiał liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi. No powiedziałem sobie, no nie, to już nie jest absolutnie świat, to jest świat jakiejś spalonej ziemi, ziemi jałowej, na której po prostu nie sądzę, żeby można było dalej funkcjonować. Skorzystałem z wieku emerytalnego i po prostu się rozstałem, co nie znaczy oczywiście, że tematyka przestała mi być obca, że nie walczę na ile potrafię z tymi zjawiskami, ale właśnie już niejako troszeczkę z boku, choć trudno tutaj być ustawionym z boku w sytuacji, w której ta antykultura nas po prostu przemożnie otacza. To jest zjawisko ogromnej degradacji. Ja przypomnę dwa takie hasłowe stwierdzenia, które Jan Paweł zostawiał polskim uniwersytetom. Na Kulu powiedział: Uniwersytecie, służ prawdzie. Na Krakowie, na UJ-cie powiedział, że spór o człowieka w Polsce trwa, a nawet się nasilił. I te dwa elementy właśnie, sporu o człowieka i prawdy, one dzisiaj są kompletnie wyrugowane. Znaczy spór o człowieka trwa, ale ten spór o człowieka właśnie się nasilił w tym znaczeniu, że dewastacja, degradacja i dewastacja osoby ludzkiej jest nieporównywalnie większa niż w czasach radykalnego, prymitywnego komunizmu, marksizmu i leninizmu na polskich uniwersytetach. To jest sytuacja o wiele bardziej dramatyczna i dlatego też tym bardziej przerażająca. Ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że w tej chwili wielu przedstawicieli tej elity intelektualnej, profesorów, rektorów uniwersytetów przyzwala na to. Stajemy się po prostu my, ludzie broniący prawdy, broniący kultury myślenia, broniący rzeczywistości, opisu rzeczywistości. Stajemy się zepchnięci do pewnej niszy.
0: Ja zaobserwowałem coś, co sobie nazwałem spoganieniem paradygmatów w środowisku, używanych w środowisku akademickim. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jungizm, który wywiedziony jest myślowo ze spirytyzmu. Nie wiem, na Uniwersytecie Warszawskim nauczano metody Berta Hellingera, który jest na spirytualizmie plemion afrykańskich zbudowany. Jest Steiner, to Rudolf Steiner, który mamy szkoły steinerowskie i przedszkola w Polsce i mamy naukowców, którzy ten nurt reprezentują, a jest to tylko i wyłącznie przekształcenie w teozofii, czyli okultyzm, który udaje naukę. Ale też mamy teorie psychologiczne i praktyki terapeutyczne, które są wprost wywiedzione z buddyzmu, wprost wywiedzione z hinduizmu. I w dzisiejszej wojnie cywilizacji, jaką mamy pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi, uczestniczą też Indie, które są wielkim mocarstwem i my do końca tego nie wiemy, jeszcze nie doświadczamy, ale one się bardzo mocno liczą, są najludniejszym krajem świata i takim, w którym jeśli gospodarka ruszy, tak jak chińska, no to ten świat zdominują Indie. I oni używają swojego soft power bardzo świadomie, bo hinduizm jako religia nie jest misyjny, a Hindusi wysyłają swoich joginów, którzy uwodzą ludzi Zachodu. Ta tradycja ma od lat 20. XX wieku do dzisiaj. Yoga jest elementem soft power, oprócz Bollywood hinduskim. I mamy do czynienia z takim odejściem od ratio i odejście od fides chrześcijańskiego i wchodzą nam wierzenia, które są oparte o paradygmaty wywiedzione z innych religii, które nie są wywiedzione z objawienia. Tak? To są jakieś ludzkie w dużej mierze pomysły. Czy ksiądz zaobserwował właśnie oprócz tego paradygmatu marksistowskiego, tak, w tej nowej gramsciańskiej odmianie, jakieś inne takie ingerencje w Fides et Ratio, na którym powinien być oparty uniwersytet, który zaczynał od teologii przecież, tak, i dopiero potem powstały inne nurty, filozofia i tak dalej.
1: Niewątpliwie tak, bo tak jak mamy, powiedzmy, ekspansję różnych katedr, instytutów gender na uniwersytetach, tak mamy też ekspansję właśnie instytutów konfucjańskich. To jest oczywiście kwestia tutaj promowania kultury chińskiej, ale mamy w ogóle szeroko rozpowszechniane także te nurty spirytystyczne, duchowościowe, które wywodzą się z kultur wschodnich. One są oczywiście bardzo popularne, tak jak pan wspomniał, kwestia tutaj właśnie psychologii w różnych jej postaciach. Ona jest tutaj szczególnie, powiedziałbym, ciekawym dramatycznie ciekawym przykładem tego typu ekspansji. I w tym wszystkim właśnie zadziwia ta zdrada Zachodu, ta zdrada właśnie kultury zachodniej, kultury europejskiej. Przypominają mi się znowu te słowa Jana Pawła z Santiago de Compostela z 82 bodajże roku, kiedy papież wołał bardzo przejmująco Europo: tchnij ducha w swoje korzenie, bądź sobą, odnajdź swoje początki, prawda? I ten apel europejski, ten akt europejski, Acta Europeo Jana Pawła było bardzo przejmującym w ogóle wołaniem do kultury zachodniej o powrót do tych rdzeni. No niestety my dzisiaj mamy zdecydowanie inne koncepcje kultury europejskiej. Z jednej strony właśnie naznaczone niewątpliwie tym nurtem marksistowskim, neomarksistowskim, ale także właśnie tym multikulturowym, który przecież jest też związany z pewną wizją Europy, paneuropy Coudenhove-Kalergiego, który wprost lansował właśnie pewną eugenikę społeczną, właśnie polegającą na mieszance kultur, mieszance ras. I ten projekt kulturowy dzisiaj niewątpliwie także ma swoje znaczenie, a ponieważ gdzieś to musi być osadzone od strony ideowej, od strony też intelektualnej, to uniwersytety stają się właśnie niestety takimi kuźniami promowania tego wszystkiego, co jest dokładnie zaprzeczeniem tradycji kultury zachodniej i także tradycji uniwersyteckiej zachodniej.
0: Proszę cztery zdania powiedzieć o tym nazwisku, które ksiądz teraz wymienił, bo ja go nie znam, o tym multikulturalizmie.
1: Tak, to jest ciekawa postać. Richard Coudenhove-Kalergi, austriacki arystokrata, syn właśnie arystokraty austriackiego i matki Japonki, żony, córki jakiegoś bodajże milionera czy bankiera japońskiego, wychowywany w austriackim Terezjanum, które wtedy już było taką instytucją właśnie wielokulturową. On stał się w latach 20., 30. napisał taką książeczkę Pan Europa, zresztą z błogosławieństwem masońskiej loży wiedeńskiej, do której należał. Później napisał jeszcze taką książkę Idealizm praktyczny, Heldor Heidegger, chyba takie trzy podstawowe książki, w których właśnie przedstawił wizję Europy jako konstruktu multikulturowego przede wszystkim. Powierzał ten projekt realizacji socjalistom, powierzał go też także Żydom, wprost pisał właśnie o geniuszu żydowskim. Zresztą człowiek, który był zafascynowany z jednej strony Imperium Rzymskim, przeciwstawiał właśnie Juliusza Cezara jako bohatera dziejów słabej postaci Jezusa Chrystusa, który był takim niczańskim właśnie człowiekiem słabym, prawda, nie odgrywającym żadnej jakiejś istotnej roli. Promował też bardzo mocno właśnie diasporę żydowską. Co ciekawe, też traktował jako prekursora, czy powiedzmy taki prawzór nowej rasy europejskiej Rosjan, którzy jego zdaniem łączyli w sobie elementy i azjatyckie, i europejskie. Ja tutaj oczywiście nie oceniam wszystkiego szczegółowo, tylko rzucam hasłowo te projekty. I ten człowiek, jak niektórzy twierdzą, on został, niektórzy go nazywają na przykład chyba jeden, wyleciałem w tej chwili nazwisko, więc nie chcę przekręcić, ale jeden z takich członków think tanku koalicji, znaczy Platformy Obywatelskiej, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, nazwał go ojcem ojców założycieli Europy. To był człowiek, który po wojnie został trochę wyciszony, że tak powiem, w tych swoich poglądach, ale znalazłem kiedyś taką ciekawe takie koneksje, że wielu laureatów Nagrody Karola Wielkiego, takich jak Merkel, jak Van Rompuy, jak Tusk, jak kto tam jeszcze, Juncker, są jednocześnie laureatami Nagrody Coudenhove-Kalergiego. To taka ciekawostka, która pokazuje, że te jego idee, chociaż może nie są przywiązywane do jego nazwiska, ale w jakiejś mierze, jak się wydaje, po prostu są obecne w faktycznym konstrukcie tej Europy, którą dzisiaj obserwujemy.
0: I ostatni segment naszej rozmowy, czyli oczywiście Polska, nasza miłość. Nie tylko ten facet sprzed 2000 lat, nie tylko kobieta, a w przypadku księdza duchowe dzieci, ale też ojczyzna. Zacytuję jednego z Twitterian zwanych dziś X-siarzami. W momencie, w którym Polacy w końcu zrozumieją, dlaczego konta twitterowe z milionowymi zasięgami tak ekscytują się polskimi uczniami tańczącymi poloneza na studniówce, wtedy, kiedy Polacy to zrozumieją, tę fascynację, wszystko stanie się jasne i Polska odżyje. Musi być tylko w rękach Polaków i patriotów, nie zdrajców z Ribbentrop-Mołotow. Możemy też powiedzieć nie zdrajców z Magdalenki i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę, to nie jest radio o polityce, ale proszę powiedzieć, czy my czekamy na kogoś takiego jak kardynał Wyszyński, kto wreszcie weźmie ten kościół i zaprzęgnie go do wielkiej pracy nad odrodzeniem duchowym Polaków, czy też ktoś taki, na przykład arcybiskup Jędraszewski jest, był, ale on w dzisiejszym świecie medialnym zostanie zniszczony, tak jak Maybachem został zniszczony ojciec Tadeusz Rydzyk, jak wbito w ziemię wszystkich kapłanów, wszystkich

0: sytuacją też wybitnie opresyjną i zdecydowanie po prostu mogła przekreślać jakiekolwiek nadzieje. Tymczasem no właśnie geniusz wiary, geniusz zawierzenia sprawił, że przeżyliśmy to, co przeżyliśmy. Przeżyliśmy nie tylko obronę, ale i ofensywę chrześcijaństwa. I tutaj, kiedy mówię właśnie te słowa obrona i ofensywa, przypominam sobie, przed paru dniami miałem przyjemność głosić konferencję dla Akcji Katolickiej w Poznaniu i przypominałem wtedy między innymi też słowa kardynała Chlonda, który właśnie bardzo ciekawie w latach 30. pisał, że błędnie pojmuje zadania katolicyzmu w chwili obecnej, kto sądzi, że Kościół powinien dbać przede wszystkim o to, by się ostać i że w tym celu powinien się jak najmniej narażać, ograniczać swą działalność do spraw najistotniejszych. I dalej mówił o tym, że po prostu zadaniem Kościoła jest nie tylko obrona, ale jest ofensywa. Dosłownie mówił, nakazem dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej. I to jest niewątpliwie, to jest zadanie, co do którego nie może być wątpliwości. Natomiast pytanie właśnie, w jaki sposób, kto powinien to podjąć? No powinniśmy to podejmować my, katolicy, duszpasterze, przede wszystkim powinni to podejmować nasi biskupi, powinni to podejmować katolicy świeccy w swoich sektorach działania, ale na pewno marzeniem byłoby, żeby na czele Kościoła w Polsce stała postać charyzmatyczna, która właśnie wzorem kardynała Wyszyńskiego będzie w stanie ukazać te kierunki działania, będzie w stanie porwać. Wspomniał pan redaktor postać arcybiskupa Jędraszewskiego, który był właśnie wielkim takim światłem nadziei w tych czasach ostatnich. Jego wypowiedzi były, myślę, że dla wielu z nas, właśnie dla wszystkich były bardzo znaczące, bo ci, którzy je po prostu z jakąś fizjologiczną zaciętością atakowali je dlatego, że do nich docierały mocą tej prawdy, która była wyrażana. Dzisiaj arcybiskup przeszedł na emeryturę i warto też zauważyć, że w tej chwili właśnie nadal pozostaje osobą, którą próbuje się znieważać, którą próbuje się właśnie krytykować już za sam fakt jego bycia w ogóle po prostu, za sam fakt, że nie dał się unicestwić, że nie anihilował się po prostu. Więc to jest jakaś sytuacja zupełnie absurdalna, ale pokazuje po prostu to, że ta siła słowa i siła posługi duszpasterskiej ma znaczenie. No i dlatego po prostu miejmy, może nie to właśnie, że miejmy nadzieję, módlmy się po prostu o to, aby właśnie takie przywództwo w Kościele w Polsce się objawiło.
1: Mamy czas płynnej rzeczywistości. Mamy czas przewartościowań geopolitycznych. No, tracimy grunt pod nogami jako społeczeństwo. Zaczynamy się lękać. Do coraz większej grupy Polaków dociera, że to, co było od 30 lat, tego już nie ma. Że nasz los leży w naszych rękach, a jest jak jest. Więc proszę powiedzieć mi, a z drugiej strony patrzymy na Auschwitz, patrzymy na Kołymę. Odkąd ojciec Tadeusz zaprosił mnie do głoszenia felietonów w Radiu Maryja, Myśląc Ojczyzna, przeprowadziłem taką no, dużą pracę umysłową i kiedy stykałem się z wyrazami aprobaty takiej bardzo, bardzo ciepłej, pytałem się, o co chodzi, i istotą jakby tego, co było najważniejsze dla słuchaczy, jest takie moje głębokie przekonanie, że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Nie tylko życie poszczególnego człowieka, nie tylko życie rodziny czy kościół, tak? Ale że wbrew temu, co sądzimy na temat Auschwitz, co sądzimy na temat Kołymy, co sądzimy na temat tego, że nie wiem, jest gwałcony noworodek, to jest konsekwencja ludzkiej wolności, ale że Bóg trzyma historię w swoim ręku. Czy pokuta jest jedynym sposobem na to, żeby mu pomóc doprowadzić ten świat do stanu takiego, w którym nie będziemy się musieli lękać?
0: Na pewno jest bezcennym sposobem, bo to jest działanie, które

0: przewartościowuje taką codzienność, tak bym może to określił, przewartościowuje codzienność i sprawia, że wracamy do tego, co jest najważniejsze. Przypomina nam rzeczywiście o tych priorytetach i o tej podstawowej, faktycznie tutaj podstawowym fundamencie rzeczywistości, jakim jest Bóg. No bo zauważmy, nawet cała machina niemiecka, hitlerowska w Auschwitz okazała się bezsilna, chociażby była tylko ta jedna postać, jaką był święty Maksymilian Kolbe, bo okazało się po prostu, że to zło nie jest wszechmocne, że nie jest absolutne, że jak pisał Jan Paweł, w pamięci tożsamości jest miara wyznaczona złu. Tą miarą jest właśnie odkupienie i człowiek, który uwierzył w to odkupienie w sposób radykalny. Oczywiście takich postaci jak Maksymilian Kolbe w różnych wymiarach przecież było wiele więcej w Oświęcimiu, w Auschwitz i w związku z tym no trzeba podkreślić właśnie to, że zło nie jest absolutne, zło nie jest wszechmocne. Ale my musimy właśnie wracać do tej prawdy i musimy też stawać po stronie tej prawdy. A takim najlepszym przykładem jest właśnie pokuta, ponieważ my rzeczywiście stajemy wtedy po stronie Boga w sposób jednoznaczny, radykalny. W przeciwnym wypadku no stajemy właśnie na tym rozdrożu dróg i zastanawiamy się, kto tak naprawdę z tym światem rządzi. A ponieważ dzisiaj no wiele jest działań prowokujących do tego, żeby stwierdzić, że Bóg nie istnieje, chrześcijaństwo zostało unieważnione, nie ma żadnego sensu, właśnie nie ma myślenia w kategoriach celowości, w kategoriach dążenia do szczęścia, po prostu słodkiego, miłego życia, chwytajmy po prostu chwilę okruchy rzeczywistości, upajajmy się jako włóczęcy w tym świecie ponowoczesnym, w którym nie ma celu, nie ma drogi prowadzącej do celu, tylko są doraźne chwile zadowolenia. Upajajmy się tymi chwilami. No i można tak przeżyć życie, tylko pytanie, czy warto?
1: Pytanie osobiste. Czy ksiądz mógłby teraz powiedzieć o takim swoim źródle mocy, siły, przekonanie o istnieniu Boga, do którego wraca, kiedy go rzeczywistość przygina do ziemi?
0: Może tak paradoksalnie jednym z takich doświadczeń, do których rzeczywiście wracam, jest sytuacja odchodzenia moich rodziców, a zwłaszcza mojego świętej pamięci tatusia, bo mamusia zmarła wcześniej i wtedy zostawałem, no tak po ludzku właśnie patrząc sami. Wiem, że kiedy właśnie modliłem

0: jest Bóg i wszystko po prostu ja muszę po prostu złożyć to na Niego, bo inaczej osuwam się w nicość, ale nie dam się osunąć w nicość, nie mogę się osunąć w nicość, bo jest Bóg. To było takie jedno z takich doświadczeń. Bardzo też takim szczególnym doświadczeniem była dla mnie msza święta z Janem Pawłem II w 88 chyba roku na Watykanie 3 maja, kiedy patrzyłem na Ojca Świętego, który słuchał wypowiadanej Ewangelii o Maryi stojącej pod krzyżem. I ja naprawdę wtedy miałem fizyczne, doświadczalne przekonanie, że została jak gdyby powłoka Jana Pawła, a on sam stoi pod krzyżem. On poruszał ustami, modlił się, ale ja widziałem, że on po prostu jak gdyby rozmawiał z Chrystusem, rozmawiał z Maryją, rozmawiał z kimś tam na Kalwarii. I to było tak namacalne doświadczenie tej mistyki obecności Jana Pawła II zjednoczonego z Bogiem, że pozostaje to dla mnie wciąż takim niezwykłym doświadczeniem. Ale też ostatni może tylko taki akapit. Doświadczałem też wiary, naprawdę wiary wielu ludzi, takiej, która jest dla mnie też wielką pomocą. O tym by można było na pewno dłużej mówić, ale może będzie ku temu jeszcze jakaś okazja. Natomiast wiara ludzi, z którą się spotykam, której doświadczam, jest dla mnie też bardzo, bardzo wielkim umocnieniem i za tę wiarę bardzo serdecznie tym ludziom dziękuję.
1: A ja dziękuję za spotkanie. Moim gościem był ksiądz Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, profesor teologii, nauczyciel akademicki. Dziękuję. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Szczęść Boże. Kłaniam się bardzo serdecznie.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełna.

0: I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Boże Ojcze, przychodzimy tutaj, żeby Ciebie chwalić, Panie. Daj nam, Panie, Twój pokój w nasze serca. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że

0: stałeś się człowiekiem, prosimy Cię o światło, oświeć nasz umysł. Duchu Święty Boże, namaść nasze serca, byśmy potrafili być Twoimi świadkami. Boże w Trójcy Jedynej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszamy tutaj do nas, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Po 30 latach poza krajem, jak widzisz Polskę dzisiaj?
1: Zawsze przeżywam moją wizytę w ojczyźnie i zawsze serce ekstra pika. Zawsze są łzy, które zaciskają gardło, bo Polska jest moją ojczyzną, ale Szwecja jest krajem, w którym mieszkam i tam jest mój dom, ale dusza polska i serce polskie.
0: Czemu wyjechałaś?
1: Nie planowałam mojego wyjazdu. Nagle stały się takie okoliczności przez stan wojenny i trudny był powrót z powrotem. Nie było tak łatwo.
0: Kiedy miałaś byłam, lat, jak wyjechałaś?
1: 16,5. I nie było w tych czasach tak łatwo, po prostu nie było łatwo, że byłam niepełnoletnia. Władze szwedzkie wystąpiły z konkretną propozycją w trosce o mnie i z obawą, że skoro jest stan wojenny w Polsce, nie mam kontaktu z rodzicami, też nie jest gwarancja, że moi rodzice są przy życiu i zadali mi pytanie, co zrobię, jak wrócę, jeśli nie mam rodziców, gdzie będę, czy to będzie w ten czas dom dziecka, co się mną zaopiekuje. Więc nawet nie liczyłam się na taką reakcję i wystraszyłam się tej prawdy. Oczywiście powiedzieli, że zagwarantowali troskę, opiekę, pobyt stały dostałam bardzo szybko, nawet nie prosząc o to, ale oczywiście nie byłam pełnoletnia w tym czasie, więc pozwoliłam opatrzności Bożej się kierować i przyjęłam to, że w ten sposób, w jakiś sposób Bóg czuwa nade mną. Oczywiście nie miałam żadnej gwarancji, że rodzice byli przy życiu. Oczywiście, że byli, ale kontakt był zerwany i nie było naprawdę w ten czas, w tych czasach, to było dużo trudniej niż na dzień obecny. Łatwo mówić po fakcie, co można by było zrobić, ale tak nie było.
0: Miałaś 16 lat.
1: Tak, 16,5 i okoliczności były trudniejsze.
0: Doszłaś do wniosku, że na razie tak jest lepiej. Tak. Byłaś blondynką wtedy?
1: Tak. Jestem blondynką, byłam blondynką, jestem blondynką.
0: Czy ta wiara, o której mówisz, wtedy również była ważna w twoim życiu?
1: Tak, kontrasty między moją ojczyzną, gdzie Polska jest krajem katolickim, a Szwecja jest krajem protestanckim, były ogromne. Na początku nie rozumiałam tego. Byłam młodziutką, dziewczyną dorastającą i wszystko odbierałam przez pryzmat oczu młodej dziewczyny. Kontrasty były ogromne. Wydawało mi się, że w Szwecji wszystko jest oczywiście inne, inna kultura, inna mentalność i nagle wszystko było dozwolone. Problemy były i napiętrzały się z roku na rok. Wpadałam w pułapki społeczeństwa, które było ateistyczne, i to życie nie było dla mnie takie łatwe. Miałam luźne związki z chłopcami i kiedyś po paru latach, kiedy w końcu spotkałam moich rodziców, zaczęliśmy rozmawiać i mama do mnie mówi, to nie jest korekt tak żyć, mieć luźny związek z chłopcem, bo tak nie należy. Natomiast Ja nie rozumiałam tego i nie rozumiałam tego przykazania, co to znaczy nie cudzołóż. Więc dla mnie autorytetem w tym czasie był ksiądz. A ksiądz nawet w Szwecji powiedział, że katolicki to był ksiądz, że lepiej spróbować związek przed małżeństwem niż sobie komplikować sprawy. Więc kiedy po kilku długich latach nagle spotkałam się z moją mamą i zaczęłam prowadzić te dyskusje, nie był to łatwy temat. I dla mnie autorytetem był ksiądz. Ja mówię, mamo, ksiądz wie lepiej. Wiesz, tu jest inna kultura. W Polsce może jest taki rygor i to Bóg jest miłością, to nie jest nic z tym złego, bo sakrament małżeństwa jest poważny, a taki wybór też jest dla mnie poważny. Więc
0: zgrabnie stało wszystko na głowie.
1: Tak, i to nie było łatwe. Więc,
0: ale wcześniej, jak wyjeżdżałaś z Polski, byłaś osobą wierzącą.
1: Tak, byłam osobą wierzącą.
0: Z jakiego środowiska wyjechałaś? Miasto, wieś?
1: Ze Świnoujścia. Wyjechałam ze Świnoujścia i byłam praktykującą katoliczką, ale oczywiście przyznaję, że...
0: W rodzinie miałaś rodzeństwo?
1: Tak, brata, siostrę, mama, tata.
0: Chodzili do kościoła co niedziela?
1: Mama tak, tatuś nie był praktykujący ze względu na sytuację polityczną, jaka była, ale dbało o to, żebyśmy my byli wychowani po katolicku. W każdym bądź razie czas pierwszych 10 lat był wielkim problemem dla mnie w Szwecji, dojrzewania do wiary, poznawania wiary od początku. Jako młoda dziewczynka na przykład przykazania Boże inaczej rozumiałam, inaczej byłem przedstawiony na katechezie, może tak skromnie wytłumaczone, kiedy w okresie dojrzewania jako młoda dziewczyna chciałam poznać prawdę o Bogu. Miałam wielkie pragnienie i... Pragnienie rodziło się z roku na rok przez konflikty, z którymi się spotykałam. Widziałam, że w moim życiu, mimo to, że dawałam sobie radę, żeby żyć i żeby przeżyć, ale była jakaś pustka i czegoś mi brakowało.
0: Mówisz o czasie przed wyjazdem? Czy
1: już w Szwecji.
0: Już w Szwecji.
1: Przez pierwsze 10 lat w Szwecji był to po prostu... Wielka była turbulencja w moim życiu. Były wielkie problemy, problemy z zaakceptowaniem się w nowym kraju, osiągnięcia, zrealizowania swoich planów zawodowych, szkoła, nauka języka, mieszkanie, stworzenie swojego gniazda domowego. W każdym razie tak samo równolegle przez niepowodzenia prywatne miałam wielkie pragnienie Boga i pragnęłam Boga... Pragnęłam prosić Pana Boga, aby udzielił mi tej łaski, abym poznała prawdę o sobie i aby mi Bóg dał takie światło, żebym poznała prawdę taką, jaką jestem naprawdę. Nie tak, jak ja siebie odczuwam i widzę, tylko jak Bóg mnie widzi. I co to znaczy być katoliczką i jak żyć naprawdę tutaj na tym świecie, żeby po śmierci uzyskać życie wieczne, żeby umieć przejść stąd do wieczności. Spotykałam różne panie, które były starsze, które modliły się na różańcu i pytałam się tych pań w Sztokholmie, dlaczego pani się modli właśnie na różańcu? Co to oznacza ta modlitwa? A no wie pani Ewo, tak mnie mamusia i tatuś nauczyli, tak się modlę i tak wypoczywam sobie na tej modlitwie. No dobrze, stawiam pytanie, ale co dalej? Czy ma ta modlitwa jakieś głębsze znaczenie? Dlaczego jest właśnie ona taka ważna? Wiele nawet starszych kobiet, które miały 60-70 lat, nie umiały mi dać odpowiedzi. No więc powiedziałam sobie, każdy ma jakieś przyzwyczajenia i różne modlitwy. Od poniedziałku do niedzieli to jest właściwie 7 dni w tygodniu. Kogo nie spotkam, każdy ma absolutnie inne modlitwy na każdy dzień. I ja mówię, Panie Boże, ja też pragnę się modlić, ale nie wiem, jak się modlić, jaki mam mieć program modlitw. Pragnę być Ciebie blisko, pragnę naprawdę poznać, co to jest grzech, które przykazania łamie i na czym one w ogóle polegają i jak żyć, żeby iść drogą świętości. Pytam ludzi nie potrafią mi konkretnie odpowiedzieć, stawiam krótkie pytania, nie mogę nawet otrzymać krótkiej, konkretnej odpowiedzi. Więc to był dla mnie wielki dramat w moim życiu. I powiedziałam do Boga Ojca, Ojcze, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy żyli w 1917 roku, kiedy Matka Boża odwiedziła Fatimę. Oni musieli przeżyć niebiańską radość. Ja w tym roku jeszcze nie żyłam. Urodziłam się w 64, więc dużo lat minęło. Ale dam Ci jedną obietnicę, że sprzedam najcenniejszą rzecz, jaką mam w domu, za cenę jednego biletu okrąży całą kulę ziemską, aby wyjechać na spotkanie tam, gdzie Matka Boża się objawia. Jeśli jest gdzieś takie miejsce na świecie, w tym czasie, kiedy ja żyję, bo ja tak bardzo pragnę Ciebie i pragnę się modlić i pragnę być prawdziwym dzieckiem Bożym, ale nie wiem, jak to uczynić i pytam się ludzi i Ty mnie widzisz i Ty wiesz, że ja robię starania, ale nic mi nie wychodzi. Ich odpowiedzi mnie nie zadowalają. Ja mówię, Boże, Ty chyba widzisz, jak ten świat się przewraca do góry nogami. Każdy ma swoje teorie, każdy zna, pięknie deklamuje teksty z Pisma Świętego, mówią, a robią co inaczej. Ja pragnę, aby moja wiara była zdrowa.
0: Skąd to pragnienie takie?
1: Po prostu było...
0: Miałaś już dość tego życia, jakie...
1: Nie wiem, to pragnienie było. Ja od dziecka, jak pamiętam, byłam małą dziewczynką, jak przychodziłam do kościoła, to miałam bardzo spontaniczny kontakt z Bogiem Ojcem i zawsze mówiłam, Ojcze Przedwieczny, tak Ciebie kocham, dziękuję Ci nawet za paczkę cukierków, których mój tatuś dzisiaj mi dał, bo to dzięki Tobie, to ta łaska od Ciebie. A czy możesz jeszcze tak pobłogosławić, bo jeszcze chciałabym mieć sukieneczkę i buciki. I tak zawsze ten mój dialog był, jak pamiętam, od dziecka bardzo spontaniczny w relacji do Boga Ojca. Dla mnie Bóg Ojciec był Ojcem, który był potężny, troskliwy i pełen miłości i współczucia. I taki miałam obraz Boga Ojca od dziecka. Czciłam, kochałam Matkę Bożą, Pana Jezusa, Ducha Świętego, ale bezpośrednio, można powiedzieć, omijałam w kolejce całą Trójcę oprócz Boga Ojca, a Bóg Ojciec był, sama nazwa skierowała na to, że był dla mnie Ojcem i On musi mnie wysłuchać. I ja się czułam bardzo bezpiecznie w Jego objęciach.

0: Pewnego dnia w 1997 roku, 3 maja, wyszłam na plac tak zwany Kungsträdgården w Sztokholmie. Było to święto, świętowaliśmy, mieliśmy Polski Dzień w Sztokholmie, przedstawienie polskiej kultury, polskich naszych tradycji. I tam spotkałam dwóch Polaków. Jeden z nich bardzo mi zwrócił na siebie uwagę swoim zachowaniem w tym tłumie. Podeszłam do tego człowieka i widziałam, że był inaczej ubrany. Po jego twarzy było widać jakieś cierpienie, głębokie przeżycie. Podeszłam do tego człowieka i się zapytałam, skąd jesteś. On mówi, że jestem Polakiem z Polski, ale przyjechałam właśnie z Meczugorje. Ja mówię, a co to jest to Meczugorje? Nie słyszałam nigdy o takim mieście. Mówi, Meczugorje jest to miejsce, gdzie prawdziwie Matka Boża się objawia pod tytułem Królowej Pokoju. Ja mówię, naprawdę? On mówi, proszę Panią, ja naprawdę wierzę, że Matka Boża prawdziwie się tam objawia, bo byłem złym człowiekiem. Na oczach ludzi paliłem pieniądze, bo miałem tak ich dużo, że chciałem pokazać, że pieniądz dla mnie nie ma zawartości. I paliłem te pieniądze na oczach biednych ludzi, a oni czuli głód, a ja nie umiałem im dać tych pieniędzy, tylko paliłem. I kiedy usłyszałem o Meczugorje, też się buntowałem, nie chciałem, ale wiedziałem, że rozpada mi się małżeństwo, żona mi groziła rozwodem, że zabierze mi dziecko, że musiałem się zmienić. Ludzie siłą mnie zabrali do samochodu i pojechaliśmy do Meczugorje. Poczułem w sercu wielką radość i nagle światło Ducha Świętego przyszło do mojej duszy i zrozumiałem moje błędy i naprawdę pragnę, aby Pani tam też pojechała. Więc...
1: I tak mówi facet na placu spotkany, pierwszy raz tak, zobaczony.
0: Tak, i bardzo dziękowałam. Zrozumiałam, przez kontakt z tym mężczyzną zrozumiałam, że Bóg Ojciec prawdziwy wysłuchał mojego pragnienia spotkania się z Matką Bożą. Byłam bardzo szczęśliwa. Już w tym momencie poznałam radość w sercu, że prawdziwie Matka Boża tam musi odwiedzać to miejsce. Bo jakby było możliwe, żeby człowiek, który jest tak zły, który o sobie tak sam mu opowiedział, mógłby nagle się zmienić. To musiała być łaska z nieba. Więc zaprosiłam tego pana, aby przyszedł do mnie odwiedzić mnie do domu i na pół godziny nie chciałam nadwyrężać go czasem i powiedziałam, że będę skromna i konkretna w pytaniach, czy mógłby złożyć wizytę w domu i chciałam dowiedzieć się więcej na temat tego miejsca, szanując jego czas, że spotkaliśmy się publicznie. Na drugi dzień przyszedł ten pan do mnie do domu i powiedział mi króciutko o swoich własnych przeżyciach, jak bardzo się zmienił. Ja mówię, chciałam tylko wiedzieć, gdzie jest ten adres. On mówi, proszę panią, ja nie wiem, gdzie leży Meczugorje. Gdzieś na południu Jugosławii mnie tam po prostu zawieziono. Więc ja miałam wielki dylemat, jak znaleźć Meczugorje. Więc wzbudziła się we mnie wielka ufność i powiedziałam sobie, Matko Boża, jeśli ty prawdziwie tam się objawiasz, to ja pragnę od ciebie pomóc, abyś stawiała na drodze ludzi, którzy mi wskażą ten kierunek, bo ja nie wiem, gdzie to na mapie leży, ale ślepo idę za tobą. I proszę o jeden znak, bo zrozumiałam, że Pan Bóg dał mi serce, w którym mogę rozważać i dał mi rozum, abym była rozsądna. I powiedziałam, jeśli Matka Boża tam prawdziwie jest, to prosiłam ją, aby w sercu dała mi poznać niebiańską radość jako na znak, że ona prawdziwie tam się objawia.

Dużo osób mnie odradzało, abym nie jechała, powiedzieli, że Kościół jeszcze nic się nie wypowiada na ten temat. Ja mówię, nie szkodzi. Ja mówię, zobaczcie, jak długo żeśmy czekali, jeśli chodzi o Fatimę. Wiele ludzi już zdąży umrzeć, ja mogę umrzeć jutro, a ja potrzebuję tej Bożej radości i pomocy, bo ja chcę poznać prawdę o sobie. Ja chcę wiedzieć, jak mnie Bóg widzi i poznać prawdę, bo nie ma nic piękniejszego, jak być szczerym wobec samego siebie. I powiedziałam, muszę zaryzykować. I przypomniała mi się ta obietnica, że złożyłam Bogu Ojcu obietnicę, więc miałam bardzo drogocenny zegarek. Ten zegarek dostałam od kogoś w prezencie. Kosztował w ten czas $4000. Ja powiedziałam, Boże Ojcze, ja nie chcę tych $4000. Ja obliczyłam, ile mi kosztuje bilet i podróż do Meczugorje. I za tą cenę tylko chciałam sprzedać. Więc oczywiście kupiec się znalazł bardzo szybko. Dotrzymałam obietnicy i pragnęłam przyjechać do Meczugorje. Jechałam 24 godziny. Całą dobę jechałam. Oczywiście były tablice, gdzie były pola naminowane, żołnierze z karabinami, kontrola w autobusie non-stop, wyprowadzanie ludzi z autokaru. Nie było łatwo, moja podróż była trudna, ale nie bałam się. I pierwszy raz zaczęłam modlić się tak gorąco na różańcu. Bo sobie pomyślałam, jeśli ja jadę do Meczugorje, ja muszę się wyspowiadać. Ja chcę przeżyć generalną spowiedź całego mojego życia. Przecież na pewno to jest koszmar i dramat. Jeśli Pan Bóg odkryje prawdę i pokaże, jak On mnie widzi, no to będzie coś strasznego. I pierwszy raz z wielką miłością zacisnęłam różaniec w ręku, prosząc Matkę Bożą o tą łaskę, aby w tej Chorwacji znaleźć się jakiś kapłan, który mówi po polsku, żeby mógł mnie wyspowiadać. I pierwszy raz w życiu odmówiłam wszystkie trzy części różańca w intencji z kapłana o szczerą, generalną spowiedź. I kiedy już przybyłam już do Meczugorje, znalazłam gospodynię, wioskę. Poprosiłam tą panią gospodynię, żeby mnie zaprowadziła, gdzie jest kościół. I zaprowadziła mnie prosto do konfesjonału. Ja mówię, no ja chciałam jeszcze tutaj obejrzeć dookoła, jak to miasteczko wygląda. Ona mówi, nie, zacznij od tego konfesjonału. Spojrzałam, w tym konfesjonale siedział, jeszcze go nie znałam, ojciec Arkadiusz Smoliński, który później był przez wiele lat moim kierownikiem duchownym. Widziałam człowieka bardzo poważnego, o siwym włosie z wielką, długą brodą. Spowiednik, zakonnik, który był pustelnikiem. I niektórzy się tak bali, ale niektórzy mówili, że to jest bardzo głęboko uduchowiony kapłan, więc już mnie tak gospodyni postawiła w tej kolejce. Ja mówię, no chciałam zwiedzić tutaj tą wioskę dookoła, gospodyni konkretnie postawiła mnie przed konfesjonałem. No niech tak będzie. Wchodzę do konfesjonału i zaczynam rozmawiać z tym kapłanem po polsku, modlić się. I nagle przeżywam cud. Że podczas spowiedzi głos kapłana nagle zniknął. Kapłan miał głos, można powiedzieć, barwy basu, gruby, ciężki. Był to spowiednik, który miał około 80 lat. Mówił bardzo powoli, wyraźnie, z amerykańskim akcentem. Nagle w pewnym momencie głos znika. Nagle ciało i postawa kapłana się zmienia i przychodzi głos o barwie tenoru, można powiedzieć. I nagle zrozumiałam, że sam Jezus Chrystus do mnie przemówił. I w tym momencie miałam prywatne objawienie.

I moja spowiedź była piękna, najpiękniejsza spowiedź w całym moim życiu. Pan Jezus, jak na ekranie w kinie, pokazał mi wszystkie moje grzechy, grzechy z przeszłości. I pierwszy grzech, jeśli można tak powiedzieć, popełniłam, jak miałam 5 lat. Bo choć nie mówię o grzechach oficjalnie, ale tak naprawdę dzieci poznają świat przez rodziców. Kiedy rodzice na przykład przeklinają, dziecko nie zdaje sobie sprawy, coś powtarza. Pan Jezus pokazał mi wszystkie moje grzechy i w tym momencie zrozumiałam wszystkie 10 przykazań Bożych, na czym one polegają, jak się spowiadać. Najpiękniejsze było to podczas tej spowiedzi, kiedy Pan Jezus powiedział do mnie: witam Cię, Ewuniu, i dziękuję, że przybyłaś do Medjugorje tak prędko. Moja matka czekała na Ciebie i ona Ciebie tutaj zaprosiła. Bądź dobra i miła i pozwól się jej prowadzić. To ona przyprowadzi cię do mnie. Rozmowa ze Zbawicielem podczas tej spowiedzi, podczas tego prywatnego objawienia, prawie trwała 60 minut. W tym momencie w ekstazie straciłam czas, nie słyszałam żadnych dźwięków z zewnątrz, pomimo to, że był hałas, bo to było na zewnątrz. Nie miałam poczucia ani miejsca, ani obecności ludzi, dźwięków, koloru, ani czasu. Takie było moje przeżycie. Od tamtej pory spowiedź święta stała się dla mnie bardzo ważnym momentem w moim życiu. Dzisiaj spowiadam się regularnie. Wybrałam jeden dzień w tygodniu, piątek, jako dzień spowiedzi. I dzisiaj moja spowiedź polega na tym, że najpierw modlę się za kapłana. Modlę się bardzo dużo, światło Ducha Świętego dla kapłana, który będzie mnie spowiadał. A później modlę się za siebie, o tą łaskę, prosząc Pana Boga, Pana Jezusa, o łaskę przypomnienia mi grzechów i słabości, z których On pragnie, abym się wyspowiadała. Przeżywam spowiedź, bo zrozumiałam podczas tego prywatnego objawienia, jak ważna jest spowiedź, na czym ona polega. Nie polega spowiedź święta na tym tylko, żeby wyznać grzechy, bo zrozumiałam w ten czas, że Pan Jezus zna wszystkie moje grzechy, ale On pragnie wiedzieć, dlaczego je popełniłam. Pan Jezus pragnie, aby człowiek był szczery. Kiedy brak szczerości w sercu człowieka, w ten czas są wielkie konflikty, nieporozumienia między ludźmi, ale szczerość jest bardzo ważna. Przyznać się przed samym sobą, bo człowiek człowieka może oszukać, ale człowiek Pana Boga nigdy nie oszuka. Pan Bóg nas widzi zupełnie inaczej, niż my oceniamy sami siebie. Zrozumiałam, że spowiedź święta jest też bodźcem, aby zrobić krok do przodu na drodze duchowej. Spowiedź święta jest momentem łaski uzdrowienia mojej duszy, łaski uzdrowienia mojego serca, nawet i w chorobie. I też przeżyłam kilka uzdrowień, kiedy miałam bardzo silne bóle kręgosłupa. Tak silnie wierzyłam, że w konfesjonale jest działanie Ducha Świętego i prosiłam o tą łaskę, bo wybierałam się też na pielgrzymkę do Medjugorje. Bóle kręgosłupa były tak silne, że już nawet morfina mi nie pomogła, ale powiedziałam, idę do konfesjonału z tą silną wiarą. Więc dzisiaj spowiedź święta po tym spotkaniu wywarła na mnie tak ogromne znaczenie i jest to przeżycie, które będę pamiętała do końca życia.

0: Ciekawe, co kapłan robił przez tą godzinę.
1: Ja później miałam rozmowę z ojcem Arkadiuszem Smolińskim i się pytałam, przypominałam mu te fragmenty z dialogu, on mówi, no co ty mi mówisz, o co ty mnie oskarżasz? On miał do mnie duże znaki zapytania, mówi, ja ci coś takiego mówiłem, ty ze mną rozmawiałeś, ale co ty mówisz? Ja mówię, no tak, no ksiądz mi mówił o tym grzechu, o tamtym, ja z tobą rozmawiałem? No wiesz co, to był kapłan, który ma wiele darów Ducha Świętego i dialog był bardzo śmieszny, dlatego że podważał moją prawdomówność i w ogóle był zaskoczony, nie chciał w to uwierzyć, mówi, absolutnie nie. Mówi, jak możesz podważać to i wmawiać mi coś, czego ja nie mówiłem. Był bardzo zaskoczony, ale później się uśmiechnął i ja powiedziałam, ojcze, ja jedno tylko pamiętam, że i zrozumiałam, że ja miałam prywatne objawienie, że pod habitem kapłana w konfesjonale siedzi prawdziwie Jezus Chrystus. I on mówi, tak, to prawda, to jest jedyne wytłumaczenie, dlatego że kapłan w tym momencie nie miał zupełnie rozeznania, nic nie pamiętał, nie miał poczucia tak samo czasu i zupełnie tak, jakby to wszystko trwało w ciągu minuty. Później, jeśli chodzi o Medjugorje w ogóle, ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że Kościół na dzień obecny jest bardzo ostrożny w wypowiedziach, bo należy. Kiedy trwają objawienia, to Kościół czeka, kiedy one się zakończą. Ale dzisiaj ludzie w tej wiosce w Medjugorje tak się przyzwyczaili do Królowej Pokoju, że Matka Boża objawia się spontanicznie wielu osobom. Są wspaniałe łaski uzdrowienia. Są chorzy, którzy przyjeżdżają na wózkach inwalidzkich z pękniętymi kręgosłupami, gdzie już naprawdę medycyna nic nie może poradzić. Nagle ci ludzie wstają. Podczas mszy świętej są uzdrowienia. Wstają na wózkach i idą na własnych nogach do domu. Niewidomi odzyskują wzrok. Chorzy na raka zostają uzdrowieni. Same działanie Ducha Świętego jest tak piękne. Ktokolwiek tam przyjedzie do Medjugorje, odczuwa wspaniałą radość, ciszę w sercu. Nagle problemy znikają z jego barek. Ciężar robi się mniejszy. I nawet jeśli one są i pozostają, kiedy się powróci do domu, widzi się ten optymizm i nadzieję. Ta piękna łaska nadziei daje naprawdę siłę duchową, powrót do modlitwy. Modlitwa jest naprawdę dla mnie dzisiaj ważna w życiu.
0: Właśnie. Jak się zmieniło twoje życie po przyjeździe z Medjugorje?
1: Po przyjeździe z Medjugorje było dla mnie też, nie było tak od razu bardzo prosta ta modlitwa, dlatego że jeszcze miałam wiele pytań do Matki Bożej. Miałam bałagan, w ogóle moje modlitwy były niepoukładane, więc postawiłam konkretne pytanie. Matko Boża, tydzień trwa 7 dni i proszę, pomóż mi zrobić porządek w moich modlitwach. Więc Matka Boża skazała mi na przeczytanie wszystkich orędzi i modliłam się bardzo dużo do Ducha Świętego, aby Duch Święty mi w tym pomógł. Kiedy przeczytałam wszystkie orędzia, nagle zrobił się też porządek w moich modlitwach.

0: Na modlitwy poranne u mnie składa się modlitwa akt oddania się niepokalanemu sercu Maryi. Matce Bożej zawierzam wszystkie moje problemy i zapraszam ją, aby była królową mojego serca na każdy dzień w moim życiu. Modlę się za cały świat i cały świat polecam Matce Bożej, szczególnie tych, którzy w sposób szczególny działają i pomagają, Kościół Świętych Kapłanów, Ojca Świętego i wszystkich ludzi. Nikogo nie pomijam w modlitwie. Później modlę się do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale modlę się też w sposób, jaki mnie sam Zbawiciel nauczył. Modlę się podczas tego prywatnego objawienia. To znaczy, że zaczynam, że pragnę z Panem Jezusem być jedno. Oddaję Mu moje myśli i proszę, aby moje myśli stały się Jego myślami. Uczucia serca Mu oddaję. Pragnę, aby On napełnił moje serce swoimi uczuciami, aby oczyścił moje serce ze wszelkiego niepokoju, aby mój duch był połączony z Jego duchem. Zapraszam Pana Jezusa, aby był moim świętym towarzyszem na dzień obecny, wskazał mi drogę i pomógł mi pełnić wolę Boga Ojca na dzień obecny. I żyję dniem obecnym, z dzisiaj na jutro. Później następna modlitwa jest: dużo modlę się do Ducha Świętego. Królowa Pokoju w Meczugorje mówi, że jest bardzo ważne, aby modlić się dużo do Ducha Świętego. Kto ma Ducha Świętego, ten ma wszystko. Więc trzecią modlitwą jest modlę się do Ducha Świętego, później do Michała Archanioła, następnie do mojego anioła stróża i później odmawiam, później modlę się wierzę w Boga i odmawiam Różaniec Święty. Staram się odmawiać wszystkie cztery części różańca codziennie. Różaniec towarzyszy mi w pracy, w drodze do pracy, w chwilach wolnych, ale absolutnie rezerwuję czas. Codziennie uczęszczam we mszy świętej, codziennie rozważam przez 15 minut fragmenty Pisma Świętego i też nie otwieram Pisma Świętego bezmyślnie. Przed modlitwą należy być przygotowanym do modlitwy. Staram się prosić za wstawiennictwem Matki Bożej, Ducha Świętego Światło, o wyciszenie, abym w ciszy i w skupieniu zrozumiała tekst święty, przez który Pan Bóg pragnie mi coś powiedzieć. Rozważam króciutki tekst, abym to ziarno zasiała w moim sercu i cały mam dzień na to i dojrzewam i rozważam ten tekst przez cały dzień. W ten sposób wzrastam duchowo. Później, już powiedziałam, uczęszczam codziennie we mszy świętej. W każdy piątek chodzę na adorację Najświętszego Sakramentu. Spowiedź regularna w każdy piątek. Oczywiście Droga Krzyżowa w pierwsze piątki miesiąca. No i wieczorem nie kładę się spać, zanim Panu Bogu nie podziękuję za cały dzień. Każdy trud i cierpienie za wszystko. Zrobił się porządek w modlitwie, zrobił się porządek w moim życiu i nawet
1: jeśli... Co to znaczy, zrobił się porządek w moim życiu?
0: Dlatego, że jakiekolwiek mam dzisiaj trudności, jakiekolwiek problemy mam, bo one będą nam zawsze towarzyszyły w naszym życiu codziennym, one są lżejsze, bo dzisiaj umiem współpracować z łaską Bożą. Dzisiaj umiem powierzyć moje troski, problemy Matce Bożej. Czasami problemy są nie do rozwiązania na dzień obecny i nie znam odpowiedzi, ani nie wiem, jak sobie poradzić. Więc uzbrajam się w cierpliwość i koncentruję się na tym, co na dzień dzisiejszy mogę zrobić.

0: A gdyby ktoś patrzył z boku na twoje życie, to co się zmieniło?
1: Zmieniło się bardzo dużo pod tym kątem, że staram się mało mówić, a dużo robić. Staram się przez czyn i moje życie i zmianę mojego życia wskazać na to, co to oznacza nawrócenie. Że nawrócenie to nie jest tylko zerwać z grzechem. Nawrócenie nie polega tylko zerwać z tym, co jest złe, co my ludzie tu na ziemi stawiamy, konkretnie definicję, to jest złe i to jest grzech. Nawrócenie dla mnie to oznacza dojrzewanie w łasce Bożej. To jest dojrzewanie do pełni. Nawrócenie jest to procesem, który trwa całe życie, przez całe moje życie ziemskie. Muszę dojrzeć aż do pełni, w obecności Boga. To dla mnie jest definicja nawrócenia.
0: Ale tak na ziemię zejdźmy.
1: Tak.
0: Ktoś patrzył na ciebie przed Medjugorje i rok po Medjugorje.
1: Tak.
0: Widzi dwie różne osoby, dwa różne życia.
1: Oczywiście. Widzą.
0: Co się zmieniło?
1: Zmieniło się to, że mam więcej radości na twarzy, pomimo cierpień, pomimo choroby i umiem przeżyć cierpienie i choroby z radością. Kiedyś może większe miałam rozterki, większe kłopoty, bardziej może było widać irytację, zdenerwowanie. Nie miałam pokoju w sercu. Byłam roztargniona, rozproszona i zakłopotana. Dzisiaj, jeśli mam cierpienie, cokolwiek, umiem ofiarować je z radością, przyjąć z radością i w ciszy, w cierpieniu potrafię znosić to cierpienie w ciągu dnia, podzielić obowiązki, spotkać się ze znajomymi i tak samo pomimo mojego życia katolickiego uprawiam sport, wyjdę do restauracji, napiję się wino, bardzo lubię pić koniak do kawy po obiedzie. Trzeba umieć znaleźć balans we wszystkim. Modlitwa dla mnie to jest tak jak preludium, to jest wstęp na dzień dobry w ciągu dnia, aby uwielbić Boga i prosić Go o tą łaskę, aby mi pobłogosławił, sprostował ścieżki mojego życia, abym z tą radością wypełniła dzień. Być pobożnym, czy żyć blisko Boga, nie znaczy, że nie mogę pójść do kina, nie pójdę do teatru, na koncert, wręcz odwrotnie. Jestem osobą, która uwielbia uprawiać sport, lubię pływać, lubię żeglować się, uwielbiam chodzić do opery, do teatru, czytam książki, podróżuję. Wszystko jest dla nas. Pan Bóg stworzył piękny świat i należy z niego korzystać. Ale jest ważne, żeby wiara była zdrowa, znaleźć balans w tym wszystkim. Zdarza się dzisiaj w ciągu dnia też, że koleżanki zajmują mi czas i czasami jestem poirytowana. Jeśli rozmowy są próżne, zapraszam ich do modlitwy, mówię, słuchajcie, nie odmówiłam dzisiaj różańca, to połączmy się razem. Ale jeśli jest ktoś, kto jest w cierpieniu, jest ktoś, kto potrzebuje mojej pomocy, w ten czas odkładam moje modlitwy, jeśli chodzi o różaniec czy inne koronki na przykład i służę bliźniemu. I to jest ta modlitwa. I bo dzisiaj mnie Pan Bóg potrzebował, aby nieść pomoc temu, kto jest chory, który cierpi i robię wszystko, aby uwielbić Jezusa w tym cierpiącym człowieku. Obojętnie jakie troski on ma, ale nawet czasami życzliwe słowo, nawet to słowo nadziei może komuś przysporzyć radość w ciągu dnia.

0: czego nie ma z ludzkich pragnień, nie ma męża w moim życiu. Pragnę spotkać mężczyznę, z którym mogłabym na tych samych wartościach religijnych zbudować moje życie. W Szwecji jest bardzo trudno, aby te marzenia moje się spełniły, dlatego że temat dla ludzi, gdzie jest mieszanka w tym kraju ludzi z różnych części świata, o różnych religii, jest bardzo niezrozumiana, więc jestem z tym ostrożna i naprawdę połączyć się, zbudować życie rodzinne tak, jak ja bym pragnęła, żyjąc orędziami Królowej Pokoju z Medjugorje i Pismem Świętym, nie jest takie proste. Więc z moich osobistych życzeń pragnęłabym poślubić mężczyznę, który by uszanował moją wiarę i praktykował ze mną i wspólnie modlił się na różańcu, aby była ta pełnia razem, bo człowiek jest stworzony, żeby żyć dla drugiego człowieka. To są moje pragnienia osobiste. Oprócz tego pracę. Jestem wykształconym kryminologiem. Przerwałam moją pracę ze względu na to, że miałam raka. Rak też był dla mnie wspaniałym doświadczeniem po odwiedzeniu Medjugorje, gdzie Matka Boża mówiła do Wicki, wizjonerki, o cierpieniu. I powiedziała takie piękne słowa, że cierpienie jest wielką łaską dla człowieka. Kiedy Bóg zsyła cierpienie na człowieka, Królowa Pokoju mówiła: wy ludzie od razu się denerwujecie i narzekacie i mówicie do Boga: Boże, Boże, dlaczego mnie to nieszczęście spotkało? Ja jestem taki dobry człowiek, a ten sąsiad jest właśnie takim złym człowiekiem, że to jemu to nieszczęście powinno się przydarzyć. I Królowa Pokoju w ten czas do chorej Wicki powiedziała, że nie, tak nie należy mówić. Wasze serca są w ten czas zamknięte na działanie łaski Bożej. Otwórzcie swoje serca i powiedzcie: Ojcze, niech się stanie wola Twoja. Cierpienie jest wielką łaską, gdzie kiedy otwieramy nasze serca, przyjmujemy wolę Bożą, nawet w tym cierpieniu, Królowa Pokoju mówi, że nawet kiedy powiecie to słowo, to w jednej chwili Bóg może nawet udzielić łaski uzdrowienia. To może przyjść łaska uzdrowienia, łaska radości, łaska światła, łaska nawrócenia, różne łaski. I kiedy ja studiowałam kryminologię, przygotowałam się do pracy magisterskiej, dostałam kancer, czy po polsku mówi się raka. Lekarz do mnie powiedział, że jest to sytuacja beznadziejna i nie wiadomo, ile mi zostało czasu.
1: Ile miałeś lat wtedy?
0: W ten czas miałam 37 lat. Więc ja miałam malutki różaniec, zawsze mam taką jedną dziesiątkę różańca, którą sobie obracam, i przyjęłam tą wiadomość i powiedziałam, że jestem katoliczką i proszę mi tylko tego różańca z mojego łóżka nie odbierać, niech on leży, nawet jak będę spała, czy będą mi podawali morfinę. Cierpienie było nie do zniesienia. Rak jest bardzo trudną chorobą, żeby zrozumieć cierpienie danej chorej osoby. Kiedy otrzymałam diagnozę, że mam raka i sytuacja jest beznadziejna,
1: od razu tak wprost powiedzieli?
0: Tak, tak. Już byłam po operacji, otworzyli mi brzuch i byłam po operacji i taka była decyzja. Powiedzieli, że nie wiadomo, czy jeszcze jedną operację będą musieli robić i że jest to złośliwy rak. Ja w tym momencie się uśmiechnęłam i po cichu w sercu powiedziałam tymi słowami: Panie Boże, dziękuję Ci za tą łaskę cierpienia. Niech się stanie wola Twoja. Daj mi tylko siłę i radość w sercu i pokój, abym miała wytrwać w tym cierpieniu i abym miała uśmiech i pogodę ducha, aby nikt, kto mi przyjdzie, odwiedził, nie odczuwał, że jestem dla niego udręczeniem albo problemem, ale aby Twoja radość spłynęła i umiała się w tym cierpieniu dzielić radością, bo Ty jesteś Bogiem nadziei, Bogiem miłości. Ty mnie nigdy nie zostawisz. Niech się naprawdę stanie wola Twoja.

0: I w tym momencie ofiarowałam te cierpienia Królowej Pokoju dla ratowania dusz i poprosiłam Matkę Bożą, że pragnę być tą ofiarą złożoną dla niej, aby przez moje cierpienie mogła wyprosić tyle łask, ile jest to tylko możliwe dla innych i ratowała świat. Odmawiałam, do tego dołączałam różaniec i naprawdę było mi ciężko skupić się na modlitwie. Po prostu budziłam się, dostawałam morfinę, spałam i tak zdrowaś Mario, zdrowaś Mariusz. Nie wiedziałam, którą dziesiątkę różańca odmawiałam, ale Matka Boża rozumiała, że moje cierpienie było bardzo trudne. Traciłam przytomność. Cierpienie były tak dokuczliwe, że z bólu traciłam przytomność. Lekarz mi powiedział, że muszę przez kilka lat zostawić moją karierę, moją pracę, bo jest rak tak złośliwy. Jest 200 gatunków raka. Powiedzieli mi, jaki miałam gatunek raka i ten rak wymaga spokoju. Przez 5-6 lat nie wolno mi było wrócić do pracy. Więc przyjęłam to i złożyłam to cierpienie Matce Bożej dla ratowania dusz. Po kilku miesięcy przychodzę do lekarza na kontrolę. Jestem już po operacji i nagle lekarz bada mnie i mówi, że nie ma śladu po raku. Rak znikł, nie ma śladu po operacji. I się pyta, czy ja mam...
1: Co to znaczy nie ma śladu po operacji?
0: Że wszystko jest tak zregenerowane w środku, tą część, którą mi operowali, że jest wszystko, ta część ciała jest zdrowa, kompletnie zdrowa.
1: Czyli coś, czego nie było już, tak?
0: Tak. I lekarz się pytał, sprawdzał, my mamy w Szwecji numery personalne, data urodzenia, 6 cyfr plus 4, czyli jest 10 cyfr i sprawdzał to moją datę, numery personalne, czy to jest ta sama Ewa. I się pyta, czy ja mam bliźniaczkę. Ja mówię, nie mam bliźniaczki, no ale myśmy ciebie niedawno operowali i ja ciebie osobiście operowałem i nie widać śladu, że ty miałaś raka. Więc ja się bardzo cieszyłam, że otrzymałam łaskę uzdrowienia i w ten sposób zrozumiałam, że Bóg mnie uzdrowił. Powiedziałam do tego doktora, żeby się nie denerwował i nie szukał w dokumentach drugiej Ewy, bo to jestem ja, tylko że jestem katoliczką, jestem osobą wierzącą i Bóg czyni cuda, wierzę w mirokiel. I w ten sposób, korzystając teraz z tego, że jestem bezpośrednio w transmisji radiowej, pragnę pocieszyć wszystkich tych, którzy są chorzy, którzy cierpią i naprawdę... Jeśli moje świadectwo może wam dać siły i otuchy, nie traćcie nadziei. Przyjmijcie swoje cierpienie jako wielką łaskę od Boga. Ofiarujcie to cierpienie Matce Bożej i weźcie różaniec do ręki w jej intencjach. Ofiarujcie swoje cierpienia, swoje rodziny, rodzice, którzy macie chore dzieci. Królowa Pokoju też daje wspaniałą poradę. Poradźcie chore dziecko Matce Bożej. Ona się zatroszczy o wasze dziecko, a wy weźcie różaniec do ręki. Módlcie się w intencjach Matki Bożej i jeszcze przyjdzie nadzieja na uzdrowienie. I naprawdę wiara czyni cuda. Żyć orędziami Królowej Pokoju z Meczugorje to żyć wielką nadzieją. Matka Boża przychodzi do Meczugorje jako Królowa Nadziei, Królowa Wielkiej Radości, która daje radość i nadzieję.

0: I z czego miałaś żyć przez te kilka lat?
1: Z czego miałam żyć? W Szwecji jest dobry system, jest ubezpieczenie, więc żyłam z ubezpieczenia, że miałam podstawy ku temu, więc opieka społeczna jest zapewniona, ale ja miałam swoje własne inne finanse, możliwości, więc nie byłam zależna. Dałam sobie świetnie radę. Teraz już jestem wyleczona. To moje, jak się mówi, na kontroli byłam, wszystkie
0: wyniki.
1: Wszystkie wyniki są bardzo dobre i lekarz powiedział, że teraz mogę wrócić do pracy. Oczywiście muszę zmienić kierunek pracy na troszeczkę spokojniejszy. I też byłam teraz w sierpniu w Medjugorje, żeby prosić Matkę Bożą o światło Ducha Świętego. I postanowiłam szukać pracy w więziennictwie. Tam jest też dużo...
0: Dużo spokojniej.
1: Tak, dużo spokojniej. I w więziennictwie też są osoby, które potrzebują uzdrowienia. Też są ludzie, którzy mają chore dusze, chore serca. Im też należy pomóc. A w Szwecji jest o tyle fantastycznie, pomimo to, że to nie jest kraj katolicki, ale bardzo dużo stawia się na resocjalizację więźniów. I statystycznie jest udowodnione, że na 7 przestępców po rehabilitacjach, 7 nie po wyjściu z więzienia nie powraca do tego samego
0: przestępstwa. Na 10, tak?
1: Tak, na 10, więc mają wspaniałe wyniki. I chciałabym się tam odnaleźć. Zobaczymy, na dzień obecny. Oczywiście, jak powiedziałam wcześniej, żyję z dzisiaj na jutro, jeśli to, co muszę wykonać. I wiadomo, że my ludzie planujemy swoje życie do przodu. Należy planować, ale poddaję się. Jeśli mi się zamknie furtka, to mówię, wola Boża, szukam dalej i pukam i nie tracę nadziei.
0: Najtrudniejsze doświadczenie po nawróceniu.
1: Najtrudniejsze doświadczenie po nawróceniu było, kiedy byłam w szoku, że nie rozumiałam 10 przykazań Bożych. Absolutnie inaczej interpretowałam je. A zarazem niezrozumienie i konflikty z osobami, które praktykują wiarę i były starsze ode mnie, gdzie w ogóle ani nie znały dobrze tekstów Pisma Świętego, ani sensu modlitwy. I później się efekt, rezultat moich odwiedzin i przyjazdów do Medjugorje był taki, że ja zaczęłam tłumaczyć starszym osobom, na czym polega modlitwa różańcowa i jak tłumaczyć Pismo Święte i jak żyć i jak się modlić. I to chyba mnie najbardziej bolało, bo mi się wydawało, że osoby starsze powinny być bardziej doświadczone, że one powinny mi coś przekazać, one powinny mi szkolić w tym i dawać świadectwo i doświadczyć, ale jednak... Największym szokiem było, że wiele osób, które praktykuje wiarę katolicką, mają ślepą wiarę. Ich wiara jest absolutnie jednokierunkowa. A ja uważam, że wiara musi być zdrowa, trzeba mieć zdrowy rozsądek i trzeba się modlić naprawdę dużo do Ducha Świętego, aby mieć rozeznanie i tekstów Pisma Świętego, jak połączyć tekst z danego Pisma Świętego na dzień obecny, jak go rozumieć, jak żyć i jak współpracować z modlitwą i życiem i pracą na co dzień.

0: Nie masz pretensji do Boga, że ci męża nie daje?
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Uważam, że Pan Bóg ma program dla każdego człowieka i może nie

0: ale się tak czuję troszeczkę z boku, więc jest to takie cierpienie, ale przyjąłam to cierpienie i nie można sobie życia na siłę komplikować, bo można się naprawdę unieszczęśliwić.
1: Nie masz pokusu, żeby wrócić do tego życia, które było przed nawróceniem?
0: Nie mam pokus, ale oczywiście uznaję, że jest bardzo ciężko wytrwać się w czystości. Oczywiście są pokusy, przychodzą. Rok czasu, dwa się wytrwa. Oczywiście, że ten zły nas kusi na różne sposoby. W ten czas, kiedy mam problemy z wytrwaniem w tej czystości, staram się pościć o wodzie i chlebie. Post o wodzie i chlebie naprawdę daje mi siłę i moc wytrwania w pokusach. Nie zawsze jako osoba chora, nie można mi za bardzo, w ogóle chore osoby są zwolnione z postu o wodzie i chlebie, ale czasami proszę o tą łaskę w sposób szczególny i ta łaska przychodzi.
1: A najpiękniejszy moment w drodze z Panem Bogiem?
0: Kiedy Bóg pomimo moich grzechów i słabości, w tym momencie w konfesjonale, kiedy przeżyłam to objawienie osobiście z moim Zbawicielem, okazał mi dużo miłości i współczucia i zrozumienia na moje ludzkie słabości. Nawet nie wyobrażałam sobie, że Bóg może być tak miłosierny, pomimo to, bez względu na to, jakie grzechy w życiu popełniliśmy. On nam po prostu wybacza. I nauczyłam się współpracować z łaską, z miłosierdziem Bożym, że zawsze, codziennie, według słów siostry Faustyny, rzucam moje grzechy w przepaść miłosierdzia Bożego i proszę o łaskę przebaczenia. I to odczucie, jak bardzo Bóg nas kocha,

0: grzechów, jak idę do konfesjonału, nie patrzę na to, że jest to człowiek, kapłan. Oczywiście wybieram sobie kapłana, do którego chcę pójść, bo mam taki wybór. Nie każdy kapłan może mi pomóc i mam prawo sobie wybrać, ale podchodzę z respektem, że pod płaszczykiem tego habitu jest prawdziwy Jezus Chrystus, który mnie bardzo kocha i On mnie najlepiej rozumie.
1: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: W intencji wszystkich chorych.
1: Dobrze, jeśli możesz po szwedzku, Ojcze nasz.
0: Oj, ja się modlę po polsku.
1: Aha, a potrafisz jakąś modlitwę po szwedzku?
0: Raczej tak w kościele się modlę, ale staram się, żebym... Duch mój jest polski i czuję Boga lepiej, jak się modlę po polsku.
1: Więc po polsku, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ewa. Pożegnaj się teraz z Państwem po szwedzku.
0: Jag vill tacka så jättemycket för att ni har lyssnat på mig. Jag önskar er lycka till och tappa inte hoppet. Czyli powiedziałam po szwedzku, że chciałam wam bardzo podziękować, że wyście mnie wysłuchali. Życzę wam wszystkiego najlepszego i proszę, nie traćcie nadziei.
1: Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Arkadiusz Robaczewski, filozof, publicysta. Witam.
1: Pozdrawiam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Ryby w oceanie można łowić na wędkę. Wielu łowi je siecią, ale mało komu przyszło do głowy, że można wymienić wodę w oceanie, bo jak myśleliśmy sobie, że w stawie, to wodę wymienić można.

0: Ale okazało się, że w oceanie kultury europejskiej, zachodniej, można było wymienić całą wodę, czyli kulturę. Dziś oddychamy zupełnie innym kulturowym powietrzem niż przez te kilkaset lat, a jeśli patrzymy na to szerzej, to przez kilka tysięcy lat, myśląc o Jerozolimie, o Atenach i o Rzymie. Tak? I teraz to odwrócenie języka, to odejście od mądrości objawienia. Pan, jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu, pokazał proces odchodzenia kultury zachodniej, odchodzenia w ogóle myśli zachodniej od realności.
1: I, od realizmu, tak. I ja cały czas podtrzymuję i uważam, że to jest fundamentalna sprawa.
0: Tak, i o tym chciałbym, rozmawiać, tylko Bronek Wildstein mówi o tym, że to, na co choruje nasza kultura, to jest ten proces emancypacyjny, tak? Że wszyscy chcą być wolni od wszystkiego, tak? Od języka, od zobowiązań, od relacji, od więzi i tak dalej. Ja nieskromnie mówię o tym, że istotą nowożytności jest odrzucenie, instytucjonalizacja grzechu, czyli odrzucenie prawa, tak to powiedzmy najkrócej. Pan mówi o metafizycznym kłamstwie, o odrzuceniu obiektywnej rzeczywistości. Czy w skrócie mógłby pan przedstawić ten proces, ale naprawdę w skrócie i
1: pewnie,
0: potem
1: że tak.
0: Rozwinąć pewnie, to, że tak. Czego nie udało się nam czas jakiś temu powiedzieć.
1: Mhm. Tak, znaczy myślę, że te trzy jakby punkty, które pan w tej chwili wymienił, one są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Że ta emancypacja, o której mówi pan Bronisław Wildstein, ona ma swoje źródło, że ta instytucjonalizacja grzechu, o którym pan mówi, też jest powiązane właśnie z tym kłamstwem metafizycznym. A kłamstwo metafizyczne polega na tym, że oderwano nas od rzeczywistości. To jest ten moment, o którym się mówi jako o przewrocie kopernikańskim właśnie w kulturze, o Kartezjuszu, który przedmiotem naszego poznania czyni myśl ludzką, a nie rzeczywistość. To jest fundamentalna rzecz. Kiedy Kartezjusz, też żyjąc w takim kulturowym zamęcie, kiedy szaleje sceptycyzm i on poszukuje pewności i mówi tak, pewne to jest to, że ja myślę. Moja myśl jest pewna. I od tej pory bardzo szybko na kontynencie, potem w Wielkiej Brytanii pojawiają się idealizmy, czyli to czczenie ludzkiej myśli. To ja jestem punktem odniesienia. Nie rzeczywistość mnie wiąże, tylko moje myśli. I tak się rodzą ideologie, które kształtują rzeczywistość polityczną, kształtują rzeczywistość prawną, kształtują rzeczywistość pedagogiczną. I to jest ta właśnie to metafizyczne oszustwo, o którym mówię. Oderwanie naszego poznania, naszego życia, naszego zobowiązania od prawa naturalnego, od rzeczywistości. Ukształtowanie naszego języka też w oderwaniu od rzeczywistości, kiedy język ma fundamentalne znaczenie, to jak nazywam rzeczy, nie? Bo jest różnica, czy ja powiem embrion, czy powiem człowiek, nie? Czy powiem płód, czy powiem człowiek. No to są takie rzeczy bardzo kształtujące nasze również życie moralne, nasze wybory, nasze decyzje, które podejmujemy. I kultura została zatruta. Kultura została zatruta. I dzisiaj mówi się o końcu historii bardzo często, prawda? Że już się pewne rzeczy wyczerpały, że możemy żyć w taki sposób, w jaki chcemy. To jest mit. To jest ogromne szaleństwo, które może doprowadzić tylko do katastrofy. I ja stawiam taką tezę, że jesteśmy w takim momencie, że albo odpowiemy sobie na pytanie, znaczy, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co kształtuje nasze życie, albo nasze wyobrażenia i nasze myśli, albo rzeczywistość. I od tego zależy przyszłość, od tego zależy los nazw poszczególnych osób i los całej ludzkości.
0: Ale przecież ci ludzie, którzy byli autorami idealizmów, z których urodziły się ideologie, które nas dręczą dziś, ci filozofowie byli, to były wybitne umysły. Jak to się stało, że nagle przestaliśmy myśleć o tym, że język, czy filozofia, czy w ogóle myślenie, tak, ma opisywać rzeczywistość, odrzuciliśmy to i nagle zapragnęliśmy mieć wiele kryteriów prawdy, no bo okazało się, że żadne z tych nowych kryteriów prawdy nie zadowala wszystkich, tak? Nie wiem, mnie najbardziej rozśmiesza kryterium spójności, tak? Że jeśli coś jest spójne, to jest prawdziwe, tak? No, paranoik jest wtedy największym odkrywcą prawdy o rzeczywistości. W paranoję nie da się wbić szpilki, tak? Potem ktoś mówi, że najmniejszy, że opis zawierający najmniej orzeczeń, tak? To jest opis prawdziwy rzeczywistości, że
1: tak, no to jest...
0: obcinamy byty i wybieramy.
1: To są takie próby ratowania się. Owszem, no one występują, no, ale to one prowadzą donikąd. Nie?
0: Tak, ale ja pytam o to, jak to się stało, że ludzie naprawdę o wybitnych umysłowościach, bo ja do niektórych tych filozofów nie jestem w stanie doskoczyć, do Spinozy czy
1: ale do... oczywiście, że tak, to są wielkie, genialne umysły, nie? Z których, tak jak pan mówi, to są wielkie, genialne umysły. Mało tego, nie? No, ja wspominam Kartezjusza jako ojca nowożytności, któremu trudno odmówić dobrej woli, bo to, co on robił, on właśnie chciał ocalić kulturę, filozofię, naukę. Przed sceptycyzmem, przed takim powszechnym wątpieniem, które było powszechne w jego czasach. Nie? To wspominamy tutaj Lezysej, próby Michela de Montaigne, gdzie jest zakwestionowane no właśnie możliwość poznania rzeczywistości i wpędzenie w taki instytucjonalny, radykalny sceptycyzm. Kartezjusz przeciwko temu protestuje, ale wprowadza nas w zupełnie ślepą uliczkę. Jak to się stało? Dlaczego tak się stało? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Istnieje takie sformułowanie, takie pojęcie mysterium iniquitatis, tajemnica nieprawości, że to się w ten sposób odbyło. Bardzo ciekawie te rzeczy ustawia Benedykt XVI w swojej encyklice Spe Salvi, kiedy on w takim skrócie opisuje ten proces właśnie tak emancypacji człowieka od rzeczywistości, od norm, które są w rzeczywistości, a nie są jakimś arbitralnym wyrazem woli, czy to filozofów, czy władcy. I on tam pokazuje, Benedykt XVI, i to myślę, że jest jakiś trop, którym można podążać, że postęp techniczny pozwolił człowiekowi poczuć się pewnie. Bo wcześniej człowiek wiedział, że jest poddany prawom natury, że są pory roku, które się zmieniają, że zimą musi zgromadzić opał, że żeby mieć w spichrzu jedzenie, to musi wyjść w pole, zaorać, wysiać, potem zebrać. A kiedy nastąpił postęp techniczny, kiedy rozwinęły się miasta, człowiek utracił tę naturalną więź z naturą. To jest jedno z wyjaśnień, które podpowiada Benedykt XVI, które myślę, że jest jakoś trafne, nie? Że ta urbanizacja i technicyzacja życia doprowadziła do zerwania więzi z naturą i przez to pokazała człowiekowi, że może żyć jakby niezależnie, samemu tworząc prawa, samemu organizując niezależnie od rzeczywistości życie społeczne i swoje własne życie. I na tym tle powstały właśnie ideologie, nie? Oderwania od rzeczywistości. A to oderwanie od rzeczywistości zostało umożliwione przez postęp techniczny, krótko mówiąc, przez rewolucje naukowe, przez rozwój narzędzi.
0: Czyli przez rzeczy dobre.
1: Tak, tak, tylko że właśnie myślę, że to tutaj znowu, nie, no można się jakby odwołać do tej ewangelicznej pychy tego żywota, nie, że to jest to, co nas gubi, nie, kiedy tracimy to odniesienie do rzeczywistości, tak, przez takie uwielbienie siebie, nie? To jest bardzo łatwe w każdym człowieku, nie? To stracenie pewnego napięcia, czujności.
0: Uwielbienie siebie i decyzję o tym, że ja sam się zbawię. Jeśli my patrzymy, i to nawet w mitologii inteligencji polskiej, jest mit Bacy, tak? Jeśli ktoś ma oczy do patrzenia, to widzi, że ludzie, którzy łowią na morzu, tak? Którzy wypływają i mogą nie wrócić, oni są inni i są ludźmi średniowiecza. Dla mnie to jest wielki komplement, tak? Górale są takimi ludźmi, bo popatrzą na coś, o czym wiedzą, że ich całkowicie przerasta. Rolnicy są kimś takim, bo jeden moment, jeden szkodnik, jakaś potężna burza może sprawić, że cały praca kilku miesięcy idzie na marne. Więc to są ludzie, którzy są zależni od natury, od przyrody, a tym samym mają intuicję Boga, no bo wiedzą, że...
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. No to natura jest to dobrze wiedzieli starożytni filozofowie, którzy poszukiwali tej prazasady rzeczywistości. Nie? Jak się przyglądali rzeczywistości tej, którą starali się wyjaśnić, to widzieli, że ona sama się nie wyjaśnia. Nie? Że trzeba sięgnąć poza rzeczywistość. My w filozofii mówimy o transcendencji, nie? Że to transcendencja wyjaśnia to, co nas otacza. Czyli musimy wyjść poza, musimy dostrzec coś, co przekracza rzeczywistość. Ale wtedy, kiedy tę rzeczywistość bierzemy, jak gdyby tak powiem, heavy metalowo, nie, z takim heavy metalowym realizmem, nie? Kiedy bierzemy ją pełną garścią, nie? I wtedy widzimy, że ona się sama nie wyjaśnia i dochodzimy do istnienia Boga. To jest cała myśl starożytna, nie? Arystoteles, który patrzy, że rzeczy się zmieniają. Dlaczego? I pyta, dlaczego się zmieniają? No, ruch sam siebie nie wyjaśnia. I Arystoteles mówi, musi istnieć pierwszy nieruchomy poruszyciel, który wprawia wszystko w ruch. I potem to, co mówiliśmy już w czasie naszego poprzedniego spotkania, ten pierwszy nieruchomy poruszyciel w myśli chrześcijańskiej dostaje cechy osobowe, że jest miłością, że stwarza świat z miłości. Ale to są te wielkie intuicje, które my porzuciliśmy wskutek tego, o czym mówimy. I myślę, że warto jest postawić pytanie, co zrobić, czy w ogóle jest szansa.
0: Ale to jeszcze,
1: żeby się z tego wyzwolić.
0: To jeszcze chwilę. Teraz proszę powiedzieć mi, proszę powiedzieć mi taką rzecz. Jaki udział w tym nieszczęściu, jakim mówimy, czyli że nasza cywilizacja została zaatakowana przez barbarzyńcę wewnętrznego, także nie tyle grozi nam barbarzyńca z zewnątrz, chociaż grozi nam, tak? Ale gdybyśmy byli silni, to byśmy mogli sobie na niego...
1: To by nie groził, tak.
0: Nawet może by nie podszedł pod mury. Jaki udział w tym ma no, radykalna chyba przemiana która filozoficzna, myśli filozoficznej, która zmieniła metafizykę na ontologię. To znaczy, że nagle Bóg stał się jednym z bytów, że jest porównywalny do stworzenia. My wiemy, że Bóg, gdyby przestał na sekundkę myśleć o rzeczywistości czy o mnie, ja bym zniknął, dlatego że Bóg mnie stworzył i podtrzymuje moje istnienie, dlatego że mnie kocha i że o mnie myśli. Oczywiście myśli jest w cudzysłowie, ale jakby przeżywa mnie. Tak, jestem w nim zakorzeniony. I nagle przychodzi moment, i to też jest nowożytność, kiedy filozofowie mówią, Bóg jest jednym z bytów. No jak jest jednym z bytów, to go można po pewnym czasie odsunąć i zapomnieć.
1: Tak, to jest to, że właśnie metafizyka była jedna, a jak się pojawiają inne próby wyjaśnienia rzeczywistości, ontologie, one się one się rzeczywiście mnożą. Nie jest metafizyka i są ontologie. Czyli tak no, mówiąc w dużym uproszczeniu, te próby jakiegoś immanentnego wyjaśniania rzeczywistości. Kiedy Kartezjusz przeprowadza swój słynny dowód na istnienie Boga, on się nie odwołuje do rzeczywistości, tylko odwołuje się do swojej własnej myśli. To jest właśnie tak zwany dowód ontologiczny, nie? Kiedy Kartezjusz mówi, no mam pojęcie istoty doskonałej, ale ona nie jest powiązana ze światem tymi więzami, o których Pan wspomniał, więzami stwórczymi, czyli więzami miłości. To jest po prostu jedno z pojęć, które ja sobie wytwarzam, które posiadam w myśli. I potem jest wielka ontologia i teodycea Leibnica czy Christiana Wolfa. I rzeczywiście my w tym żyjemy. Bóg staje się pojęciem, a nie zasadą, do której, już tak mówiąc też filozoficznie, nie, uciekając od objawienia, a nie zasadą, przyczyną, racją tłumaczącą rzeczywistość. Nie, to jest zupełnie radykalne przesunięcie rozumienia tego, kim jest Bóg. Nie wchodząc tutaj w to, co objawienie mówi o Bogu, tylko filozoficznie. I to niestety potem bardzo mocno rzutuje też na teologię katolicką. Nie? To Sobór Watykański I musi jakby no, ogłaszać, potwierdzać, że Bóg jest transcendentny wobec świata. Że przekracza ten świat, czyli Sobór Watykański I potwierdza to, co było intuicją starożytnych i co bardzo mocno rozwinęło średniowiecze scholastyka, bo musi to potwierdzać, dlatego że gubimy tę myśl, a jeżeli gubimy tę myśl, jeżeli gubimy tę prawdę, jeżeli gubimy to odniesienie, świat zaczyna się walić, nie? I właśnie człowiek staje się Bogiem, tak jak Pan powiedział, tak jak Pan wspomniał, i to człowiek staje się autorem prawodawstwa i też decyduje o tym, co jest dobre, a co złe. Nie rzeczywistość, nie natura, która jest stworzona przez Boga i Bóg jest ostateczną jej racją, tylko rzeczywistość. I dzisiaj dochodzimy do tego, nie, że to parlamenty poprzez głosowanie rozstrzygają, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Czy jeżeli prawo ma stać na straży dobra człowieka, tutaj jeszcze jakaś tam zgoda występuje, ale to parlamenty rozstrzygają wolitywnie. Przegłosujmy, nie? Czy chronić życie dzieci, które jeszcze się nie narodziły, czy nie chronić. Nie ma odniesienia do rzeczywistości, jest odniesienie do woli człowieka, która może kształtować prawo, nie? W oderwaniu od rzeczywistości.
0: Czyli mamy tak, jest metafizyka i są ontologie. I twórcy tych ontologii, no, już wchodząc w pewnym momencie w myślenie, rodzą się, dojrzewają intelektualnie i wchodzą w jakiś bardzo konkretny świat odniesień. I oni tworzą już ontologie, w których, tak jak Pan powiedział, odrzucenie obiektywnej rzeczywistości i podążanie tylko i wyłącznie za wnętrzem człowieka.
1: Tak, i konsekwencją tego jest życie

0: ten system, który człowiek skonstruował, nie wymaga Boga.
1: I teraz schodzimy kolejny krok w dół, czyli od tych ontologii przez wielkie umysły tworzonych i ludzi jakoś obdarzonych intelektualnie. Schodzimy do ideologii i tutaj wraca moja intuicja, instytucjonalizacja grzechu, bo jak widzę wszystkich twórców ideologii, od Jana Jakuba Rousseau po Marksa, czy już nie mówiąc o postmodernistach, którzy dotykają już granic wyobraźni, tak? Mamy aferę Epsteina czy Epsteina, tak?
0: I nagle
1: okazało się, że nawet noworodek nie jest tabu, tak? No ale to już w postmodernizmie jest nie, w postawach pewnych konkretnych filozofów już mieliśmy takie lekceważenie tych norm, tak? Ale o co mi chodzi, że te ideologie jest taki, ja to nazywam nowożytny intelektualizm, tak? Czyli to są ludzie, którzy uważają, że oni nie muszą poświadczyć życiem idei, które głoszą. To znaczy, ja mogę być jako Jakub Rousseau geniuszem pedagogiki, napisać najważniejszą książkę o wychowaniu, ale swoje dzieci oddałem do przytułka, bo mi przeszkadzały w pisaniu książek, tak? I tak dalej, i tak dalej. Marks, młody Marks satanizował i to wprost, tam nie było żadnych omówień, tylko pisał wiersze do Lucyfera, przynajmniej dwa znamy. I teraz schodzimy na poziom ideologii i ta tajemnica grzechu chyba tutaj najsilniej widać jej oddziaływanie, że te ideologie mają potwierdzić.
0: To jest ciekawe sformułowanie, instytucjonalizacja grzechu, albo nie wiem, czy ja trafnie podążam za tą pańską intuicją, że takie usprawiedliwienie grzechu w sposób bardzo radykalny,
1: tak.
0: że no właśnie nie ma rzeczywistości, nie ma płynącego z rzeczywistości prawa naturalnego, bo jeżeli my mówimy o prawie naturalnym, to nie mówimy o niczym innym, o jakimś abstrakcyjnym bycie, tylko o prawach, które są zawarte w naszej naturze. Natura wyznacza i sposób działania, i cel. Oderwanie od prawa naturalnego likwiduje te normy, które rodzi natura. Likwiduje jakby to zobowiązanie wobec natury, wobec prawdy o sobie samym. I wtedy rzeczywiście, no, znowu się odwołuję do tego ewangelicznego, z jednej strony pycha tego żywota, a z drugiej strony pożądliwość, znaczy, a obok tego, nie, z drugiej strony pożądliwość działania. I wtedy te rzeczywistości wkraczają na miejsce rzeczywistości i one organizują rzeczywistość. One organizują rzeczywistość naszego życia indywidualnego, a przez to też rzeczywistość życia społecznego. Tak, nie? Jeżeli odejdziemy, znowu uparcie to powtarzam, bo uważam, że to jest ważne, jeżeli odejdziemy od rzeczywistości i norm, które ona wytwarza, prawa naturalnego, wówczas wolno już wszystko i tak, i dochodzi do instytucjonalizacji, bo człowiek musi jakoś usprawiedliwić.
1: O.
0: Musi z tego powodu usprawiedliwić, że tak jest skonstruowany, że to, co znowu odwołuje się do Arystotelesa, że człowiek z natury pragnie dobra. A ponieważ dobro jest trudne, bonum arduum est, więc żeby usprawiedliwić przed sobą swoje złe dążenia, złe skłonności, złe działania, to, co jest złe, nazywa dobrem. To jest ta, tak mi się wydaje, instytucjonalizacja grzechu.
1: Dokładnie tak. Ja buduję teorię, buduję system pojęciowy, buduję wszechogarniającą, samowyjaśniającą się rzeczywistość pojęć po to, żebym mógł robić to, co robię i nie czuć wyrzutów sumienia.
0: Tak, to jest to, co Max Scheler skądinąd, też można by o nim parę słów powiedzieć, ale on to nazywał resentymentem moralnym.

0: że i tam przytaczę tę opowieść chyba La Fontaine'a, bajkę o kwaśnych winogronach. Nie? Jeżeli widzę słodkie winogrona, do których, żeby sięgnąć, muszę się wysilić, widzę dorodne, piękne winogrona. Żeby do nich sięgnąć, muszę się wysilić, muszę podjąć jakiś trud, ale niżej rosną także winogrona. Przepraszam, pomarszczone, kwaśne, ale ja mówię, nie, te, które rosną wysoko, to one są pomarszczone i kwaśne, a te, które mam na wyciągnięcie ręki, one, to jest prawdziwa słodycz i soczystość. To jest ten resentyment moralny, który my praktykujemy stale i który jest obecny.
1: Napisał pan w pewnym miejscu, że zaszczepiono w nas wstręt lub przynajmniej pogardę do starożytności, do średniowiecza, wskazując na konieczność zastąpienia tych epok tym, co przyniosła nowożytność. Tak?
0: Nowożytność.
1: I teraz, tak. To jest całkowicie PR-owski zabieg. Tak? To znaczy, filozofowie oświecenia zrozumieli, że muszą napisać encyklopedię, w której całkowicie zmienią wizerunek świata, no bo świata zmienić nie mogą, ale zmienią jego wizerunek. I my żyjemy w jakiejś takiej właśnie encyklopedycznej paranoi, gdzie czujemy pogardę do wieków, w których nasza cywilizacja sięgała szczytów. Myślę o szczytach intelektualnych, moralnych, czyli o tym, o idei, że wartości duchowe są ważniejsze. Tak? No przecież do dziś wszyscy cenią nauczycielkę, która weszła w ogień po to, żeby wyciągnąć swoje dzieci. Tak? Więc są dobra ważniejsze od tych, które zwykle uważamy za ostatecznie ważne. Tak? Jeśli ktoś umiera, bo chroni swoją kobietę, swoje dzieci i ojczyznę, no to umiera dla dóbr wyższych, tak? No i mieliśmy taki przypadek i też mamy takie przypadki w naszych czasach, jak święty Maksymilian, gdzie ktoś oddaje życie za drugą osobę i my to cenimy. Tego się nie udało zabić w ludziach. Ludzie mają pewność, że to są heroiczne postawy. My do nich nie dorastamy, ale je bardzo cenimy. Jak ten wstręt, jak ten zabieg PR-owski, tak, wzbudzenie pogardy dla starożytności do średniowiecza rzutuje na dzisiejsze czasy w pana perspektywie?
0: No właśnie, no bo znowu cały czas wracamy, ja uparcie się tego trzymam, odwrót od rzeczywistości, bo jeżeli mówimy o dobrach, to starożytność właśnie, to Platon, zanim jeszcze mocniej Arystoteles, wprowadził tę hierarchię dóbr, które możemy wybierać w życiu. Nie? I podzielił jakby na takie trzy kategorie, trzy grupy. Jest dobro użytecznościowe, takie, które prowadzi nas do jakiegoś celu, czyni nasze życie przyjemniejszym, wygodniejszym i to jest jakieś dobro. Jest dobro przyjemnościowe, bonum delectabile, które zaspokaja to pragnienie przyjemności, które jest w każdym człowieku i które też jest dobre. To święty Tomasz z Akwinu mówi, że żaden człowiek nie może żyć przepraszam, bez zmysłowej przyjemności. Tak, to jest prawda. Ale nad tym wszystkim jest dobro godziwe, które przekracza te dwie pierwsze kategorie dóbr i przekracza też takie naturalne determinizmy biologiczne w człowieku. I to jest to dobro najwyższe, dla którego człowiek żyje i musi transcendować, przekraczać siebie, żeby je osiągać. I to są właśnie te dobra duchowe. Ostatecznie tym dobrem jest Bóg. Bonum honestum. Dobro, które jest chciane ze względu na nie samo, nawet wtedy, kiedy trzeba jakby przekreślić te dwie pierwsze kategorie, dobro przyjemnościowe i dobro użytecznościowe, dobro godziwe. Nie? I tutaj, ale ta hierarchia dóbr nie jest narzucona a priori, to nie jest jakiś wymysł. My to odczytujemy w rzeczywistości, odczytujemy w naturze ludzkiej, że człowiek, żeby żyć po ludzku, musi przekraczać siebie. musi transcendować siebie. Nie tu Karol Wojtyła takie zdanie sformułował. Być sobą, żyć w zgodzie ze sobą, to przekraczać siebie. Przekraczać ku czemuś, co jest większe od nas. Nie? Nawet wtedy, kiedy jakby aż po te przypadki, o których pan wspominał.
1: Jak patrzymy na... Jak patrzymy na popkulturę, która w tej chwili formuje, tak? Nie Kościół jest miejscem formacji, nie szkoła. Popkultura formuje młode pokolenie. To ta wyjściowa moja metafora, to ten zużyty już wielokrotnie przykład stawu, tak? Gdzie na wędkę kiedyś się łowiło.
0: To jest świetna metafora.
1: Tak, łowiło kłamstwami. Potem łowiło się siecią, czyli ideologiami, a dzisiaj po prostu wymienia się wodę w stawie, czyli całą kulturę odwraca się ten język, odwrócenie języka, wymieniono wodę, tylko że nie w stawie, tylko w oceanie. To jest coś, co wydawało się niewyobrażalne, a jednak stało się realne. Jak patrzę na akta Epsteina, jak patrzę na popkulturę, jak widzę artystów, którzy bez żadnych ogródek opatrują swoją twórczość symbolami satanistycznymi, gdzie patrzę na jakieś wielkie imprezy typu olimpiady, typu otwarcie jakichś wielkich tuneli, gdzie są...
0: Gdzie wszędzie jest obecne właśnie tak ta duchowa korupcja.
1: Ale zaprzeczenie, tak, bo ja rozumiem korupcję, że my się obsuwamy jako ludzkość, no bo dobro jest trudne, tak? Zło jest łatwiejsze. Ale czym innym jest się osuwać, a czym innym jest wybrać zło i to zło promować.
0: Instytucjonalizować, tak.
1: Tak, to jest szokujące, że jakbyśmy tego nie zauważyli, jakby te środowiska rewolucji kulturowej lat 60., 68. roku, jakby dążąc do tych swoich celów nie widziało, jakby ci ludzie nie widzieli, że są powodowani przez złego ducha wręcz, że ten grzech indywidualny, no to, że ktoś nie wierzy w pojęcie grzechu, nie używa go, no to nie znaczy, że nie zbiera na siebie konsekwencji przekroczenia prawa naturalnego, tak? No zbiera i jest coraz człowiekiem gorszym, tak? Antropologia chrześcijańska o tym mówi jasno i to jest, potwierdza ją to, te nurty psychologii, które są terapeutyczne, czyli oparte na prawdzie, a nie na jakichś wymysłach czy paradygmatach pogańskich, bo mamy kilka różnych form takich psychologicznych, które są oparte na zupełnie obcych nam paradygmatach i też są ucieczką od prawdy. Ale chodzi mi o to, że nagle ta afera, która się toczy i ona jeszcze nawet nie wybuchła, bo w tych 3 milionach rekordów, w tych 3 milionach stron, czy tam nie wiem jak to nazwać, ale tam nie wiem, czy cywilizacji liberalnej, tej rewolucji 68 roku, która przejęła władzę nad cywilizacją zachodnią, czy uda się ponownie to zakopać pod dywan. Wydaje mi się, że tego się nie da.
0: Miejmy nadzieję, że już nie.
1: A ludzie widzą, że za tym stoi szatan po prostu. To, i teraz coś, co jeszcze rok temu byłoby przejawem jakiegoś obskurantyzmu, tak byśmy byli przedstawiani. Tak? No, ale ja mówię jasno, jest syndykat śmierci i to jest korporacja, w której współpracują ze sobą ludzie, którzy wybrali zło i pierwiastki zła na wyżynach niebieskich, tak? Że to jest coś, co jest efektem współdziałania zła.
0: Tak, tylko że właśnie, bo mówimy o rewolucji 68 roku, która oczywiście jest jakąś bardzo znaczącą cezurą i tak trzeba ją traktować. Natomiast rewolucja 68 roku nie wzięła się znikąd. O tym musimy pamiętać, nie, że to ma swoje źródła w jakimś, w tej próbie jakby właśnie zawłaszczenia prawdy, która nie płynie z rzeczywistości, tylko płynie z ludzkiego umysłu. To były te ideologie, ideologia komunistyczna, ideologia narodowego socjalizmu. A rewolucja 68 roku jest próbą zrzucenia tego jarzma i traumy, którą wywołało to, ta próba narzucania ideologii, tylko że jest to próba nie w kierunku powrotu do rzeczywistości, tylko odrzucenia już wszelkich norm z tego powodu, że były one narzucane jakby a priorycznie, arbitralnie. I tak trzeba na to patrzeć. I znowu, no tutaj daje o sobie znać to, co jest ewangelicznie opisane, nie? Pycha tego żywota i pożądliwość ciała. Jeżeli nie jesteśmy wiązani przez rzeczywistość, jeżeli nie przychodzimy, metafizyka ze swoimi wielkimi pytaniami i odpowiedziami o prawdę i fałsz, o dobro i zło, o piękno i szpetotę, jeżeli ona nie stanie się punktem odniesienia, no to właśnie będziemy mieli do czynienia to co było opisywane, chyba Cezary Michalski pisał, człowiek bez właściwości. I to dzisiaj się dzieje.
1: Ale ci ludzie mają właściwości, bo Daniel Cohn-Bendit, jeden z proroków tej rewolucji, maoista, a dziś Europa bardzo by chciała, ta rządzona przez właśnie potomków rewolucji 68 roku, bardzo by chciała sojuszu z Chinami przeciwko Stanom, gdzie rządzą jacyś ciemniacy. Ten Daniel Cohn-Bendit nie jest człowiekiem bez właściwości. To jest człowiek, który w 73 roku czy drugim roku w telewizji francuskiej opowiadał o tym, jak on seksualizuje noworodki. On mówił o tym, jak wspaniałą rzeczą jest, kiedy pięciolatka rozpina ci rozporek. On to mówił w telewizji, wywoływał rechot. Rechot to jest dźwięk, który jest bardzo charakterystyczny dla pewnej degeneracji moralnej i intelektualnej. Tak?
0: Dla pewnej kondycji duchowej. Tak.
1: Dla pewnej kondycji duchowej. Rechot to jest narzędzie, można go użyć jako do diagnozy tych ludzi. I on opowiadał o tym, że on jest w prywatnym przedszkolu, że no to są doznania niezwykłe. I ten człowiek nie poszedł do więzienia. Ten człowiek wspomina, rządzi do dzisiaj, jest europarlamentarzystą.
0: Tak, pan wspomina o tym rechocie. Ja się podzielę takim osobistym doświadczeniem. To był początek lat 90. Jest wydawnictwo Jacka Santorskiego. Santorski, tak? To się tak nazywało chyba. I wydają książkę Hubertusa von Schönbecka. To jest taki holenderski pedagog pod tytułem Antypedagogika. I tam w tej książce są rozdziały poświęcone właśnie seksualizacji dzieci. I Schönbeck pisze, to jest książka wydana w języku polskim, w legalnym wydawnictwie. Książki, która rozeszła się w dziesiątkach, chyba jeśli nie w setkach tysięcy egzemplarzy. Wydana, mówię, w pierwszej połowie lat 90. I on tam pisze o tym, jak powinniśmy traktować seksualne odniesienia dzieci. Jeżeli dziecko jest gotowe wejść z dorosłym w relację seksualną, nie ma w tym nic zdrożnego i tak trzeba traktować, nawet wspomagać dzieci w ich dążeniu do jakby rozwoju swojego instynktu, swoich skłonności seksualnych. Ja o tym opowiadałem w jakiejś szkole, ostrzegając przed tym, pokazując, co się odbywa w tej chwili. I właśnie wtedy spotkał mnie taki rechot, kiedy o tym mówiłem. To co, to pan by chciał narzucać normy? To pan by chciał dzieci zniewalać? Jeżeli one mają takie pragnienia, trzeba to wzmacniać. I to mówiły, bo to w dużej mierze były nauczycielki w jakiejś szkole. Tak, wyjechałem, pamiętam, jak wsiadałem do samochodu stamtąd z takim poczuciem jakiegoś wielkiego przygnębienia, że nawet nie ma do kogo o tym mówić, bo umysły są tak jakby zdeprawowane, przez ideologię, przez odejście od rzeczywistości. Że to jakby oddanie hołdu temu, co jest w człowieku wolne od norm, wolne od jakiegoś uporządkowania, że to się odbywa w sposób instytucjonalny.
1: No, te nauczycielki były przecież ukształtowane na uniwersytetach, które odeszły od poszukiwania prawdy uniwersalnej, a stały się rozsadnikami ideologii. Ja mogę się z panem...
0: Bo to było na początku lat 90. Od tamtego czasu, jak to się mówi, nastąpił postęp. Tak. No dzisiaj mamy te afery pedofilskie i jakiś tam sprzeciw wobec jednak wykorzystywania seksualnego, czy nie wiem jak to nazwać, seksualizacji dzieci, ale ta seksualizacja się odbywa przecież, nie? Tak. Ona się odbywa. Nie?
1: Ja podzielę się z panem moim doświadczeniem, bo jeździłem przez prawie 25 lat po szkołach również, po liceach, szkołach artystycznych i tak dalej. I w dobrych szkołach, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku. Kto był najbardziej agresywny, kiedy mówiłem o czystości przedmałżeńskiej, o tym, że nauka pokazuje, na czym polegają te mechanizmy, dlaczego nie można osiągnąć satysfakcji, jak ten partner nie jest tym pierwszym, który jest tam takim mechanizm imprintu i tak dalej. No i to są to rzeczy opisane dość już precyzyjnie. I kto był najgorliwszym obrońcą wolności seksualnej? 16-letnie, 17-letnie dziewczyny. Nie chłopcy. Chłopcy siedzieli i patrzyli na mnie pewnie z pogardą, a niektórzy w ogóle bez zainteresowania. Ale ja się spotykałem z agresją właśnie tych osób i to znowu mamy ten resentyment moralny, tak? Czyli ludzie, którzy nagle są w środowisku, gdzie jest przyzwolenie na grzech i nagle słyszą, że nie ma przyzwolenia na grzech. No to co oni muszą? No, mogą tylko zaatakować. Ale nie chciałbym już ciągnąć tego wątku, bo jesteśmy w miejscu, kiedy będę prosił o propozycję pozytywną, tak? Bo najbardziej uderzyło mnie w czasie ostatniej, pierwszej naszej rozmowy sformułowanie kultywowanie natury ludzkiej. To jest coś dla człowieka ukształtowanego przez rewolucję niesamowitego. Do mnie dotarło, że istnieją cnoty, że istnieje jakiś porządek wewnętrzny, że człowiek może zacząć pracę nad sobą. I ta praca, ponieważ cnota to jest zdolność, utrwalona zdolność do czynienia dobra.
0: Dobra, tak.
1: To jest po prostu tak jak ćwiczenie.
0: Ja jeszcze bym, jak już mówimy o cnocie, to jest jeszcze, i mówiliśmy tutaj o naturze, mówimy o naturze, o prawie naturalnym. Jest to kapitalne sformułowanie Tomasza Sakwinu. On ma kilka określeń czy definicji, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, cnoty, ale jednym, które jest takie bardzo deskryptywne i istotne, to jest, co to jest cnota? Cnota to jest taka sprawność, która pozwala człowiekowi działać w zgodzie z jego naturą. Kapitalna rzecz. Kapitalna rzecz. Więc znowu jesteśmy przy konieczności powrotu do natury. Natury nie w takim znaczeniu właśnie Rousseau, że tam strumyczek nam szumi i drzewa nad tym strumyczkiem, a my się nago opalamy. Tylko do tej natury jako wewnętrznej zasady działania. Jako wewnętrznej struktury rzeczywistości, struktury każdego bytu.
1: I na czym polegałoby kultywowanie natury ludzkiej? Co nasi słuchacze mogliby zacząć robić?
0: Ja nie wiem, czy w czasie naszej poprzedniej rozmowy przytaczałem taką bardzo bliską mi historię analogiczną w odniesieniu do rzeczywistości, w której jesteśmy, a odwołuję się tutaj do VI wieku po narodzeniu Chrystusa i do Rzymu, który upada. Też mamy tam ówczesnych Epsteinów czy Epsteinów na różnych dworach, w różnych willach patrycjuszy. To się odbywa i jest dwóch mężów, którzy na to patrzą Rzym jest zalewany przez barbarzyńców, najpierw przez gotów, wizygotów, longobardów i jest dwóch mężów, którzy na to patrzą. Jeden to jest Boecjusz, wspaniały myśliciel, ten, który jakby był mostem między starożytnością a średniowieczem, i jest Benedykt.
1: Mówił pan o tym.
0: Ja do tego wracam, bo myślę, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, musimy się stać Benedyktami. Jak mówimy o upadku uniwersytetu, ja stawiam tezę, że trzeba budować uniwersytet poza uniwersytetem. Czyli budować małe wspólnoty ludzi, którzy będą, tak jak to się zaczęło dziać tam w jakimś procesie w klasztorach, stawiać te wielkie metafizyczne pytania o prawdę, fałsz, dobro, zło, piękno, szpetotę i szukać na nie na nowo odpowiedzi i w ten sposób siebie kształtować. I tak jak klasztory, które zrazu pozostawały w ciszy i gdzieś w ukryciu, w pewnym momencie, oczywiście była też wielka reforma karolińska, kiedy Karol Wielki docenił jakby rolę edukacji i wspierał ją instytucjonalnie, ale to się narodziło w klasztorach. Myślę, że dzisiaj analogicznie musimy budować coś na kształt klasztorów. Ja nie mówię o życiu monastycznym, ale o takich środowiskach, takich miejscach, gdzie będzie się stawiać te wielkie metafizyczne pytania. Wtedy w średniowieczu jeszcze przekupki dyskutowały na targu i spierały się o homo usios. Dzisiaj nie ma już przekupek, nie ma targów, są handlowe galerie, ale może właśnie ta zmiana epoki, w której jesteśmy, to jest ten moment, w którym żyjemy, będzie momentem powrotu do tych pytań najważniejszych o prawdę, o sens, o dobro, o fundament dla spraw, dla których warto żyć. Że właśnie to rozchwianie wszystkiego, to jakby królowanie absurdu skłoni nas do tego, żeby ten świat absurdów porzucić i powrócić do używania rozumu zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli odczytywaniem sensu, prawdy, dobra, piękna w świecie. Do tego jest potrzebne środowisko. Tak jak były klasztory, które się potem przekształciły w szkoły katedralne, a potem w uniwersytety. Myślę, że dzisiaj coś analogicznego trzeba robić. Musimy być takimi benedyktami. Nie chodzi tutaj o ucieczkę od rzeczywistości, bo jesteśmy w tym świecie i mamy być w tym świecie. Nie chodzi o jakiś eskapizm, tylko chodzi o świadomą obecność w tym świecie. O świadome podjęcie tych zadań, które wynikają z tego, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy osobami ludzkimi. To rodzi w nas zobowiązanie.
1: Ale przyciągnąć do takiej rzeczywistości...
0: Musi być pewna niezgoda na to, co się odbywa, co się toczy, a ta niezgoda nie ma się wyrażać w jakimś destrukcyjnym buncie, tylko właśnie organicznym powrocie do szukania odpowiedzi na te wielkie pytania, które ukształtowały naszą cywilizację.
1: Ale...
0: I od których potem odeszliśmy albo zaczęliśmy fałszywie na nie odpowiadać.
1: Tak, ale obietnica, która kryłaby się za przeniesieniem się do takiego miejsca, musi być obietnicą wielką. Dlatego, że tam była cisza i tam człowiek miał kontakt ze sobą. Jeśli mielibyśmy nie wychodzić z tego świata, to mielibyśmy smartfony. Mając smartfony, jesteśmy poddani ekspozycji na przyjemność i na manipulację naszym behawiorem, naszym wnętrzem, nad którym nie panujemy, jest taka, że ludzie dla zarabiania pieniędzy człowieka traktują jak bydle. Tak? Ja pierwsza metafora, jaką sobie ukułem, to jest taka, że myśmy robili program Alternative w 93, 4 czy 5 roku i kiedy zrobiliśmy pierwszy program w Polsce o polepszaczach, o tym, co kryje się w pieczywie, to zostaliśmy zaatakowani przez zwykłych ludzi, nie przez cukierników.
0: Korporacje.
1: Nie, bo wtedy w ogóle korporacje, to takie pojęcie nie istniało. To myśmy po prostu zacytowali pismo cukierników, które na którejś tam stronie, taka broszurka czarno-biała A4 i tam na której stronie było wymienione, wtedy to było ich 80 czy tam 120 tych polepszaczy, między innymi Szczecina, Świńska, Gips i tak dalej. I kiedy myśmy to ludziom pokazali, to ludzie nas zaatakowali. Więc pytanie jest takie, co musiałoby być poza Bogiem, tym ośrodkiem ciężkości? Ja nie widzę świeckich klasztorów możliwości. Jeśli to rzeczywiście klasztory, w których jedyną przeciwwagą dla tego świata, dla przyjemności może być obcowanie intymne z Chrystusem. Nie widzę żadnej innej, żadnego innego dobra, które mogłoby człowieka przeciągnąć z tego świata przyjemności, hedonizmu, wierzeń, ideologii i przekroczeń w rzeczywistość ciszy.
0: To jest na pewno bardzo trudna rzecz i w średniowieczu było takie powiedzenie, jak się ludzie spotykali ze sobą, mówili Bóg styka, Bóg nas spotyka. I może to jest jakiś trop, za którym powinniśmy podążać, bo jednak są ludzie, którzy myślą podobnie, którzy bardzo dogłębnie i bardzo w taki ostry sposób odczytują tę rzeczywistość i źródła tego zepsucia, które się dzisiaj odbywa. I myślę, że to jest jakaś droga wyjścia, żeby w oparciu o te spotkania budować, wspólnoty, nie? Tak jak klasztory były wspólnotami, tak jak uniwersytety potem były wspólnotami, tak dzisiaj trzeba to robić. No, uniwersytety zrodziły się też z pewnego kryzysu, nie? Z pewnego załamania się kultury. Z tego się to zrodziło. Kiedy właśnie ludzie byli tacy, którzy powiedzieli nie, dość, nie? Alcuin, właśnie Karol Wielki, nie może tak być, że barbarzyństwo organizuje życie społeczne, a jeżeli nie barbarzyństwo, to trzeba realizować ludzką naturę, a ludzka natura jest taka, że to, co jest naszą naturą, to jest intelekt, przedmiotem intelektu jest prawda i wola, przedmiotem woli jest dobro, a dobro to jest prawda przyporządkowana do woli, do działania. I to jest, myślę, coś sine qua non, jeżeli chcemy mówić o ratowaniu następnych pokoleń.
1: Ale takim środowiskiem, taką wspólnotą jest rodzina.
0: Tak, owszem, ale to za mało. Rodzina, która pozostaje jakoś w osamotnieniu. I myślę dlatego, że trzeba jakby tak odczytywać to, co mówię w tym, co było w tym średniowieczu, Bóg styka i rozszerzać to, co jest w rodzinie. Żeby to się jakoś tam odbywa, tylko że to odbywa się często po omacku z jakimś, na przykład w kościele katolickim dzisiaj mamy antyintelektualizm. Nie? To jest...

I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, i będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie, Panie. Bądź uwielbiony, Boże Ojcze, w swoim Synu, który oddał za nas życie, Panie Jezu. I będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Dzięki Ci, Jezu, że razem z Bogiem Ojcem posłałeś do nas swojego Ducha. Prosimy Cię, Duchu Święty, ożywiaj nasze serca i daj nam mówić na Twoją chwałę, Boże, w Trójcy Jedyny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
1: Dobry wieczór. Będzie mi miło z Państwem spędzić ten czas. Nazywam się Teresa z Radia Śmieszka i bardzo się cieszę, że będę mogła opowiadać o Bogu.
0: Czy pierwszy raz, kiedy w ogóle usłyszała Pani o Bogu, czy to jest coś, co w Pani pamięci zostało? Jakie są doświadczenia z dzieciństwa?
1: Ja wychowywałam się w Laskach, jestem osobą niewidomą. Na rekolekcjach jeden z księży, kiedy miałam 10 lat, powiedział, że święty, już nie pamiętam który, stukał do tabernakulum i odezwał się jemu Pan Jezus. Jak wszyscy poszli spać, to ja bardzo też chciałam z Panem Jezusem porozmawiać.

0: I poszłam do kaplicy, gdzie stało tabernakulum i zastukałam raz cichutko. Pan Jezus się nie odezwał. Sobie pomyślałam, Pan Jezus śpi, to ja sobie tak mocniej zastukam. Drugi raz też zastukałam i też się Pan Jezus nie odezwał. To wtedy już taka zrozpaczona, że pewnie mi się nie odezwie, ale jeszcze trzeci raz bardzo gwałtownie stukałam i też mi się nie odezwał. I wtedy już zaczęłam się zastanawiać, czy Pan Bóg w ogóle jest, skoro nie odezwał się dziecku, a mnie mówiono, że do dzieci należy Królestwo Niebieskie, albo drugi wariant był jeszcze taki, czy ksiądz powiedział prawdę. I od 10 roku życia starałam się to ustalić i dużo mi to czasu zajęło w życiu, żeby naprawdę uwierzyć, że jest Pan Bóg.
1: A jak przyjmowała Pani tę swoją odmienność, brak wzroku?
0: To był też bunt, ponieważ ja nie wierzyłam.
1: Od dziecka że, Pani nie widzi, tak?
0: Położna mnie upuściła, ponieważ kiedy była mama ze mną w ciąży, ojciec po pijanemu wybił człowiekowi oko, a ten powiedział, bodaj by się ślepe dziecko urodziło. Ja się urodziłam widząca, mama poprosiła przełożoną położnych, ona mnie upuściła i ja, jak mama mówiła, nie żyłam 3 godziny i po porodzie błagała Boga, żeby mi wrócił życie. I wrócił życie, ale to życie już było bardzo ciężkie. Ja 5 lat w ogóle nie chodziłam i potem drugi raz lekarz mnie przeklął, niechcący. Powiedział, że ja, mama się bardzo martwiła. On mówi, niech się pani nie martwi, będzie miała 10 lat, to umrze. I dostałam zapalenia wyrostka, który się rozlał i w stanie agonialnym operowano mnie. Nikt nie wierzył, że ja będę żyła. Ale Bóg miał inne plany względem mnie. I jak widać, żyję sobie nie najgorzej.
1: Buntowała się Pani?
0: Bardzo. Dlatego, że ja nie chciałam takiego Pana Boga, który odebrał mi wzrok, bo mi tłumaczył...
1: To po co Pani poszła stukać?
0: Bo jako dziecko jeszcze się nie buntowałam. Ja potem, dopiero dorastając, zrozumiałam, że to chyba nie ten Pan Bóg. Że to coś gdzieś jest nie tak, tylko nie wiedziałam gdzie i dlaczego.

0: co ten bunt przyniósł w pani życiu?
1: Najpierw wstąpiłam do partii, bo tam szukałam prawdy.
0: Były lata jakie?
1: 60. Byłam kandydatem 2 lata i mnie tak długo trzymali, bo miałam wysoką protekcję. A jak powiedziałam, że wychodzę, to się bardzo z tego ucieszyli. Ja też. Później szukałam prawdy na studiach prawniczych i poszłam na prawo. I stwierdziłam, że tej prawdy i tam nie znajdę. Ale w trakcie studiów, w połowie mniej więcej, zmarła mi mama, którą nadzwyczaj kochałam. I wtedy już na pewno powiedziałam, że Pana Boga nie ma i chciałam popełnić samobójstwo. Miałam tabletki.
0: Ile lat wtedy Pani miała?
1: Około 30, ponad 30, bo później poszłam na studia. Ale Bóg był taki dla mnie łaskawy, że po prostu... Jak już chciałam te tabletki połknąć, to mi się przypomniało, że jestem koleżance pieniądze winna i że nie mogę umierać, jak jestem komuś coś winna, bo tak mnie mama wychowywała. Więc były to argumenty. Poza tym moje przyjaciółki widziały, że ja taki mam zamiar i przez 9 miesięcy mnie pilnowano dokładnie, za co teraz im jestem bardzo wdzięczna.
0: Ale skąd to w ogóle się wzięło w pani, że nagle w tym wieku taka decyzja?
1: Brak mamy, brak Boga. Brak sensu życia, po prostu.
0: Ale dlaczego to się w tym momencie ujawniło?
1: Bo zmarł nagle ktoś, w kim ja składałam całą nadzieję i dla kogo wydawało mi się, że
0: czyli
1: dla mamy
0: oparcie.
1: Robię studia. Tak.
0: Czyli oparcie.
1: Tak.
0: Mhm. Rozumiem. I co? No, jak oddała pani dług, to dalej pani chciała to zrobić, czy nie?
1: A nie. Ksiądz dlaczego? Uszyński zaprosił mnie na spotkanie z taką charyzmatyczką i ona opowiadała o Bogu, a ja wcale nie słuchałam, bo mi się to wcale nie podobało, ale w pewnym momencie zapytała, czy ktoś chce, żeby się o niego modlić. To ja tak sobie pomyślałam, tylko nie o mnie przypadkiem, ale moje koleżanki były na tyle czujne, że mówią, dobrze, to o siebie możesz się nie modlić, ale idź poproś, żeby się o nas pomodliła. I wyszłam, nie myśląc, co robię. A tam było ze 300 osób. Więc jak się znalazłam na przodzie, to ona mówi, o co się modlimy? Ja mówię, o moje koleżanki. Ona mówiła, może najpierw o ciebie. Sobie myślę, no tak, wycofać się nie wypada, bo mnie za dużo osób zna. Trudno, już niech się modlą, jak chcą. I się pomodlili o mnie. I ze mnie spadł ciężar. Coś ze mnie spadło. Ponieważ ja...
0: Ale co pani poczuła od razu
1: w
0: tej modlitwie, że coś się dzieje?
1: Tak, tak. Ja po prostu popadłam w taką... taka półprzytomna się zrobiłam. Opadłam w ogóle z sił i w ogóle sobie nie mówiłam. Mówię, jej, to jakaś moc ogromna. To jest coś niesamowitego. I ja na studiach dostałam się na tak zwane prawo wyznaniowe. To było przygotowywanie ludzi, którzy mieli zwalczać religię, gdyby pracowali w Wydziale do Spraw Wyznań. Był kiedyś taki wydział.
0: Tak.
1: I ja czytałam z obowiązku Ewangelię. A jak poszłam po tej modlitwie, to ja spędziłam całą noc na czytaniu jednej Ewangelii Mateusza, bo taką miałam w Brajlu. I ja nie wiem, kiedy mi ta noc przeszła.

0: I potem zaczęłam już ja szukać kontaktu z wierzącymi i z Bogiem. Chodziłam do różnych kościołów, bardzo różnych, ponieważ wychowywałam się w Laskach, różne rzeczy nie podobały mi się z wielu względów. To nie ma już znaczenia. Bardziej mi odpowiadała doktryna ewangeliczna, protestancka. Bo tam nie było takich wielu zakazów, nakazów, a przede wszystkim nie było tego, że cierpienie jest przywilejem. I to mnie bardzo...
1: A tak w dzieciństwie pani słyszała, tak? W Laskach.
0: Tak. Słyszałam dwie wersje. Albo, że to jest dla mnie przywilej, albo, że jestem przeklęta i dlatego nie widzę. Zarówno jedna, jak druga wersja
1: nie naprawdę... były najsympatyczniejsze.
0: Nie. Po prostu i w Biblii wyczytałam, że zapłatą za grzech jest choroba, śmierć i ubóstwo. I to mi odpowiadało. Myślę sobie, z tym to się mogę zgodzić. Poza tym...
1: Czyj grzech?
0: Ja myślę, że za mój. To już jest teraz odpowiadam tak to, co ja myślę. W każdym razie, bo jest powiedziane, że wszyscyśmy zgrzeszyli i brak nam chwały Bożej. Ale jedno było wtedy, kiedy czytali mi Biblię, pastor, już go Bóg odwołał, czytał mi co niedziela Biblię, miał taką świętą cierpliwość, ja stawiałam niebywałe ponoć pytania, powiedział, że przy nikim się tyle nie namęczył, co przy mnie. To ta Biblia mnie, Słowo Boże mnie uwalniało, słuchanie Słowa Bożego. Uwalniało mnie od buntu przed Panem Bogiem, rozgoryczenia, samotności, bo rodzina się mnie wyrzekła. I takie różne sytuacje się wydarzały, trudne. A mimo wszystko ja coraz bardziej wiedziałam w sobie, że Bóg jest ze mną. I to mnie uzdrawiało. Sukcesywnie, powoli, ale tak.
1: A czemu rodzina się pani wyrzekła? Co to znaczy?
0: Jestem osobą niepełnosprawną i pewnie bali się, żeby nie było za dużo problemów. Tak to wyszło na to. Ale ja ich kocham, modlę się o nich, przebaczyłam im, choć było mi to bardzo ciężko. Musiałam przebaczyć ojcu, że tak postąpił. Musiałam przebaczyć sobie, że mu nie mogłam przebaczyć. Musiałam przebaczyć niektórym siostrom, które wyrządziły w moim wnętrzu sporo różnych problemów. Ale to jest normalne. Ja w tej chwili zupełnie na wszystko inaczej patrzę. Ja te zakonnice kocham.
1: I co to znaczy, że Słowo Boże panią uwalniało? Tak realnie.
0: To znaczy... I przychodziłam do pastora smutna, jeszcze nie bardzo taka, no wiedziałam, że już nie chcę popełnić samobójstwa, ale nie bardzo wiedziałam, co ze sobą zrobię. I w miarę słuchania Słowa Bożego wstępowała we mnie nadzieja, otucha, że Bóg mnie nie zostawił, skoro ja Jego nie chciałam, a On cały czas mnie strzegł i pilnował, bo taka była prawda. To tym bardziej mnie nie zostawi, jak ja szukam Jego. Bo jeszcze Mu nie oddałam życia. Ja się jeszcze wahałam. To wcale nie było takie proste.

0: aż przyszedł taki moment, kiedy pastor chciał czytać, a ja mówię, nie, teraz się modlimy. I Duch Święty dosłownie położył mnie na ziemię i ja zobaczyłam film z własnego życia od dziecka. I zobaczyłam jedną rzecz, że ja się tak naprawdę nigdy nie spowiadałam z żalu, tylko z konieczności, bo mi kazano. I że ja tak naprawdę nigdy nie żałowałam za grzechy. Dla mnie pojęcie grzechu było tak odległe, prawie jak po prostu dam takie porównanie wschód od zachodu. Jeżeli coś robiłam nie tak, to znaczy to była wina Pana Boga, a nie ja. I po prostu jak ja to zobaczyłam, to mówię, Boże, ratuj mnie. I wtedy usłyszałam w sobie taki głos, Magdalenie pomogłem, Łotra zbawiłem, ale ty nie chciałaś, więc nie chciałem przez siłę ci pomagać, bo ja dałem ci wolną wolę, stworzyłem ciebie wolną, do ciebie należy wybór. Ja mówię, Panie, ale ty mnie ratuj. I jak tak zawołałam już tak z całego serca, to wtedy realnie przeżyłam radość zbawienia. Jeszcze teraz nie mogę o tym spokojnie mówić. To było tak realne, jakby to dzisiaj się wydarzyło.
1: Co to znaczy, że Duch Święty Panią położył?
0: To znaczy ja po prostu upadłam na podłogę, nie wiedząc o tym, że upadam. Ja po prostu znalazłam się na podłodze bez własnej woli. Nie miałam takiej chęci. Tak przed Bogiem pokutowałam. Po prostu na twarz upadłam w momencie, kiedy sobie zdałam sprawę, że ja cały czas buntowałam się przeciwko Bogu. Nienawidziłam Pana Boga za to, że nie widzę. I nie miałam wcale zamiaru do Niego należeć.
1: Upadła Pani na twarz chcąc tego?
0: Nie. To było niezależne ode mnie. To było dla mnie bardzo dziwne doświadczenie.
1: Zrobiła sobie Pani jakąś krzywdę?
0: Nigdy. Absolutnie.
1: I to ale było upadając też, chodzi o to, że...
0: Tak, ja wiem. To było tak. Tu był stół, tu był jeszcze coś, a ja byłam tak położona pomiędzy. I nikogo nie było blisko mnie, bo to jest ważne.
1: A był pastor?
0: Ale to był na drugim końcu stołu.
1: I co on zrobił, kiedy Pani upadła?
0: Modlił się razem ze mną. Powiedział, że ja zaczęłam...
1: Czyli on był przyzwyczajony do tego, że ludzie upadają?
0: Nie. Powiedział, że po raz pierwszy taką manifestację widział, ponieważ ja zaczęłam wrzeszczeć do Pana Boga, żeby mi przebaczył, żeby się zmiłował, żeby mnie już nie zostawiał w tym, gdzie jestem, w tym miejscu, w którym jestem. Żeby się mną zajął. I Bóg się naprawdę mną zajął. Do tej pory. Bóg jest bardzo wierny.
1: Biedny ten pastor.
0: Słucham?
1: Biedny ten pastor, że musiał takie rzeczy widzieć.
0: Tak, powiedział, że po raz pierwszy i ostatni. Ja też byłam wtedy bardzo biedna.
1: No, przeżyła Pani radość zbawienia. Co to znaczy?
0: To znaczy, że wtedy, jak wstałam, dwie rzeczy się wykonały. Po pierwsze, Bóg wlał w moje serce radość. Wiedziałam, że już nigdy nie będę taka sama smutna, jak byłam. A po drugie, co potem się okazało, ja miałam ataki epileptyczne, które już miały miejsce 2-3 razy w tygodniu, co przy moim braku wzroku było naprawdę fatalne, bo w każdym wypadku nie są to korzystne sytuacje. I miałam oczopląs. I okazało się, że zarówno z epilepsji, jak i z oczopląsu Bóg mnie uzdrowił.

0: To jest niesamowite. To było pierwsze takie mocne doświadczenie z Panem Bogiem, z Jego mocą.
1: A dlaczego wzroku Pani nie przywrócił?
0: Nie wiem.
1: Przecież mógłby.
0: To jest dla mnie zagadką, ale ja wierzę, że będę widziała, ponieważ Bóg mi obiecuje, podnosi mnie na duchu we śnie i pokazuje kwiaty. Raz mi pokazywał kolory kwiatów. Jeśli dojdę do nieba jako niewidoma, chociaż wierzę, że Pana zobaczę na własne oczy jeszcze przed tym, zanim odejdę, to pierwsze chyba pytanie, jeśli nie zapomnę, powiem: Panie Boże, dlaczego ja wierzyłam i nie jest, byłam do końca niewidoma. Ale to tak pół serio, pół żartem. Naprawdę ja tego nie rozumiem. Są rzeczy, których nie rozumiemy.
1: Może nie jest dobry?
0: Jest bardzo dobry. Ja sobie myślę, że teraz taką moją pogodą ducha i tym, co Bóg w moim życiu robi, Bóg tego używa po prostu, tego mojego stanu, tej mojej sytuacji. Chociaż na pewno, jeśli odzyskam wzrok, to spróbuję, na ile mi tylko starczy sił, oblecieć każde miejsce, do którego mnie Bóg będzie chciał posłać. Jestem po prostu dłużnikiem Pana Boga i ludzi, którzy mi chętnie pomagają, i naprawdę to, co teraz robimy, że ja mogę opowiadać o Panu Bogu, jest dla mnie przywilejem. To jest łaska od Boga, że ja mogę.
1: Może te siostry o tym mówiły właśnie?
0: Tego już nie wiem i tego się nie dowiem. Ale ja jednak wierzę, jest powiedziane w Biblii, że ranami Jezusa zostaliśmy uzdrowieni, więc to się stało na krzyżu i ja wierzę, że ja tego doczekam. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje.
1: Wstała pani, pastor powiedział, no takie dziwne rzeczy tutaj się dzieją, poszła pani do domu. I co to znaczy w takiej realności, codzienności, że pani życie od tego czasu zaczęło się zmieniać?
0: Po pierwsze, zaczęłam się modlić własnymi słowami, czego przedtem w ogóle nie umiałam i im zazdrościłam. Po drugie, zaczęłam coraz mniej nienawidzieć Boga i ludzi. W ogóle nienawiść do Boga znikła właściwie. Tego, to był cud. A żal do ludzi, którzy mnie skrzywdzili, był, ale też malał. Sukcesywnie, jak czytałam Słowo Boże na głos, to robiłam się coraz bardziej łagodna, bo byłam bardzo impulsywna.
2: Tehilinków mój, halleluja, halleluel bekodeszow, halleluhu birkija uzow, halleluhu bigwurotaw, halleluhu kerow mudlo, halleluhu beteka oszofar, halleluhu benewel wechinor, halleluhu betof kumachol, halleluhu beminim weogaw, halleluhu betilcelej shamak, הללוהו בצלצלי תרועה, כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: Jak to się przekłada na Pani kontakty z ludźmi? To, że Bóg zmienia?
0: Ponieważ dla mnie, jako dla osoby niewidomej, nie było pracy, nie mogłam znaleźć pracy w zawodzie jako prawnik, pracowałam i pracuję jeszcze jako masażystka. I tak naprawdę to powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, w tym zawodzie nigdy nie chciałam pracować, dlatego już 19 rok pracuję. Pan Bóg ma duże poczucie humoru. A dlaczego nie chciałam? Bo się bałam kontaktu z ludźmi. Bałam się ludzi, że będą bardzo trudni w kontaktach. I po części miałam rację, ale nie pomyślałam o tym, że Bóg w tej pracy będzie mnie bardzo używał. I tak trochę byłam zbuntowana na początku, że takie wykształcenie i jeszcze inne rzeczy też robiłam i dwa języki obce. I tu nagle nie mam takiej pracy, jaką mogłabym podjąć. Buntowałam się do momentu, w którym przyszła pacjentka, która chciała popełnić samobójstwo. Wprost nie powiedziała mi tego, ale ja się zawsze modliłam o pacjentów i miałam takie przeświadczenie, że coś jest nie tak. I ona zrezygnowała z popełnienia samobójstwa, nawróciła się i jest bardzo gorliwą chrześcijanką. I wtedy zrozumiałam, że tu jest moje miejsce do głoszenia słowa. I bardzo jestem Panu Bogu wdzięczna za tą pracę.
1: A co jest trudne w takiej drodze z Bogiem? Konkretnie.
0: Świadomość, że Bóg obiecuje pewne, na przykład uzdrowienie, bo to potem na konkretach, a tego nie otrzymuje. I jest w Biblii powiedziane, że Bóg jest wierny. I ja w to już nie wątpię. Ale nie mogę zrozumieć, w którym miejscu utknęłam. Pytam, Panie Boże, jaki jest powód tego, że nie mogę dosięgnąć tego, co Ty dla mnie przygotowałeś przed założeniem świata. I takie godzenie się, tak jak powiedziałam, z tą pracą, to było dla mnie z początku upokarzające, bo ja byłam i po Szkole Pracowników Socjalnych, i Wyższy Kurs Rosyjskiego. Różne rzeczy zdobywałam po to, żeby wyjść ze środowiska osób niewidomych, bo nie chciałam być w zamkniętym środowisku. Po prostu tak mnie zresztą mama wychowywała i bardzo jestem jej za to wdzięczna, żeby być maksymalnie samodzielną. I po prostu ja nie chciałam być w tej pracy. Także, a jednak Bóg postanowił inaczej.
1: A może to polega na tym, że nie trzeba samemu sięgać?
0: Tak, ja wiem o tym, że nie trzeba, tylko pytam Pana Boga, czy jeszcze czegoś ode mnie oczekuje. Oczywiście, że samemu nie. Bóg, tylko czy jeszcze ja czegoś może nie dopełniłam, czego Bóg oczekuje? Ja Go po prostu o to pytam i proszę, żebym umiała słyszeć Jego głos i pełnić Jego wolę. Bo często, wie Pan, w Ojcze Nasz jest powiedziane, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, ale w moim życiu było tak, ale mój plan jest ważniejszy.
1: Ale to jest chyba przypadłość wszystkich ludzi, a szczególnie ludzi pobożnych.
0: Być może, w każdym razie bardzo miałam z tym dużo kłopotu.

0: To nie jest w ogóle taka najważniejsza granica, która oddziela religię naturalną od chrześcijaństwa. Że każdy chrześcijanin, nawet po nawróceniu, który chce Pana Boga skłonić do robienia rzeczy, które On chce, żeby były robione, to tak naprawdę to jest takie wstępowanie do klubu, który ma najsilniejszego kolegę w klasie, nie? Że ale skoro Pan Bóg jest za nami, no to już w ogóle ho, ho, ho, nikt nam nie podskoczy.
1: Nie, nie, ale Pan Bóg mi obiecał.
0: I w chrześcijaństwie też są ludzie, którzy tak traktują Boga, czyli traktują Go jak bóstwo takie, no tak jak Kananejczycy, jak szamani, jak, no prawda, czyli siła ponad nami, większa od nas, którą trzeba manipulować. Nie. I teraz nagle jest taki punkt, w którym człowiek rozumie, że szczęście i radość polega na tym, że się temu Bogu człowiek powierza i jego wolność polega na odczytywaniu woli Boga w swoim życiu. No i tutaj się rodzi problem oczywiście techniczny, ale o tym zaraz. Czy to jest dobry opis rzeczywistości?
1: W moim przypadku było tak, że kiedy jeszcze miałam 17 lat, to Bóg po prostu, znalazłam się na sali takiej, gdzie było bardzo dużo okulistów i wszyscy powiedzieli, że ze mnie to już nic nie będzie. A jeden głos powiedział, wy nie wiecie, ona odzyska wzrok na chwałę Bożą. A jeszcze wcale o Panu Bogu tak bardzo nie myślałam. To nie był ten moment, kiedy ja się wahałam. Co prawda byłam rok zakonnicą jeszcze przed tym, ale już wtedy, bo nie wierzyłam, że tak może być, ale już wtedy w ogóle definitywnie postanowiłam, że zerwę z religią i z wiarą, bo to nie ma sensu.
0: Jaką zakonnicą pani była?
1: W trzecim zakonie karmelitanek. Rok czasu.
0: A potem
1: do partii wstąpiłam.
0: Albo. I teraz o tej trudności technicznej, o której mówiłem. No bo ta trudność techniczna polega na tym, w jaki sposób byt skończony, taki jak my, stworzony, czyli który ma początek i koniec, może zrozumieć wolę kogoś nieskończonego.
1: Ja sobie myślę, że my do końca nie rozumiemy tej woli Bożej, dlatego dodałam, ale mój plan jest ważniejszy. Bo gdzieś tam bardziej lub mniej świadomie to się przewija w człowieku. I po prostu...
0: Jak pani z tym walczy? No bo przyjęcie tego to jest po prostu skazanie się na porażkę. No.
1: Tak, zgadza się. Ale ja uwielbiam Boga, bo Bóg mi w pewnym momencie stosunkowo niedługo po nawróceniu pokazał, że mury Jerycha runęły z powodu uwielbiania i posłuszeństwa Izraela. To było dla mnie bardzo wspaniałe odkrycie. I jak już nie mogę sobie radzić, to dotąd uwielbiam Boga, modlę się też w językach, aż otrzymam taką naprawdę radość, taką pewność, że Bóg jest blisko mnie, że Duch Święty jest ze mną. I wtedy po prostu poddaję się Panu Bogu.

0: Co to znaczy?
1: To znaczy, że mówię, Panie Boże, ja wiem, że Ty jesteś Bogiem wiernym, nigdy mnie nie zawiodłeś, nawet wtedy, kiedy ja Cię odrzuciłam. I wiem, że wszystko, co najlepsze, jest przede mną, bo Ty jesteś ze mną.
0: Ale tak przejdźmy na ziemię, to znaczy siada Pani i zaczyna wypowiadać niezrozumiałe słowa.
1: Tak.
0: No i w pewnym momencie Pani przestaje, bo Pani dochodzi do jakiegoś wniosku.
1: To znaczy, z tego, co ja, z doświadczenia, które ja wiem, to modlitwa w językach jest to kontakt mojego ducha z Duchem Świętym, którego przeciwnik nie rozumie. W związku z tym mój duch rozmawia z Panem Bogiem, a że to ma moc, to ja tego doświadczyłam na przykład wożąc Biblię na Ukrainę wtedy, kiedy nie było wolno. I ja wiedziałam dokładnie, byłam przez Boga kierowana. Jak się tylko zaczynałam modlić, to po prostu Bóg mi błogosławił. Raz mi Bóg w obcym kraju anioła posłał, który mnie do taksówki wsadził, bo po mnie nikt nie wyszedł. Więc Bóg naprawdę bardzo, bardzo mnie, bardzo mi pomaga. To ja po prostu, ja miałam raka w środku kręgu 6 lat temu i z tego mnie też Bóg uzdrowił. Kiedy szłam do szpitala w ubiegłym roku, bardzo się bałam, bo tam też było znów podejrzenie o raka. I nagle dostałam sen. To nie twój czas, jestem z tobą. Więc to są rzeczy niesamowite. Sen, ja w ogóle o tym nie myślałam, że tak mnie Bóg podtrzyma.
0: Tak, ale sny to rzeczywistość bardzo taka śliska.
1: Zdaję sobie sprawę, ale jeżeli...
0: A skąd pani wie, że to był anioł? Przy tej taksówce.
1: Więc dlatego, że to był tak. Jak mi potem taksówkarz opisywał, był bardzo przystojny. Mówił po angielsku, który ja rozumiałam jak polski. I jak dał taksówkarzowi adres, to nagle znikł. Po prostu nie było go.
0: Drodzy Państwo, słuchajcie. Aniołowie mówią po angielsku, ale rozumie się ich... Znaczy jeden rozumiał... Jedna osoba rozumiała, że to jest angielski, a druga rozumiała po polsku.
1: Nie. Ja tak angielski w tym momencie rozumiałam. To nie był polski.
0: Aha. A normalnie pani nie rozumie tak angielskiego?
1: Nie. Ja po prostu na ten moment dostałam takie zrozumienie. Wiedziałam w ogóle, o co chodzi. Ja się nie bałam. A i skąd wiem, że to było od Boga? Bo na mnie

0: I jeszcze zniknął.
1: Słucham?
0: I jeszcze zniknął.
1: No znikł, no absolutnie, przecież ja nie widziałam tego, ale taksówkarz to widział.
0: Miała pani jakieś związki z okultyzmem, tak?
1: Oj, miałam.
0: Na czym to polegało?
1: Moja mama, chcąc dla mnie wszelkiego dobra, prowadzała mnie po różnych znachorach i okultystach. I po prostu szukała pomocy, żebym odzyskała wzrok. I tak już w imieniu takich bardzo znanych, ale nie z nazwiska, był ksiądz w Leopoldowie, celowo bez nazwiska, ksiądz w Grębkowie, Harris Clive, no to już jest znana postać. Z tym to miałam takie przeżycie, że koszmar. Wszyscy mi mówili, i pastor, i ksiądz w dobrej wierze, że to jest charyzmatyk, żebym się nie bała. A ja po seansie u niego tak się poczułam, że we śnie diabeł mnie zaczął ganiać, chciał punkcje robić i okropności. I w ogóle to było nie do przeżycia. Kiedy tak się złożyło, że troszkę podróżowałam za granicą w czasie studiów, znalazłam się w Niemczech, trafiłam do grupy takiej i jakaś siostra powiedziała mi, że ja miałam kontakt z satanistą. Ja mówię, jakim satanistą? Ja byłam u człowieka, którego Bóg używa w kościołach katolickich i on usługuje. Gdzie satanista? No a jednak. I dopiero jak się o mnie modlili, prosili Boga o uwolnienie, to Bóg mnie z tego uwolnił. Potem jechałam po Niemczech do Anglii, więc pojechałam do Harrisa i wymusiłam na nim po prostu odpowiedź, gdzie, jaką mocą on usługuje. No więc on w końcu już przyciśnięty do muru powiedział, że chodzi na seanse spirytualistyczne. I to mi wystarczyło. A byłam niedawno nawrócona, więc byłam bardzo wystraszona. Także przeciwnik, jak się skorzysta z jego usługi, to na pewno nie odda nic łatwo. Jak na przykład zasypiałam, to już mi ustąpiło, bo były o mnie modlitwy i Bóg mnie uwolnił, ale głosy okropne mnie budziły. Kiedyś normalnie coś zaczęło w domu spadać z szafy.
0: I to pani wiąże z tymi doświadczeniami u okultystów, między innymi?
1: Oczywiście.
0: Clive'a Harrisa.
1: Nie tylko, w ogóle z tymi, do których też byłam prowadzana.
0: Czyli to byli bioenergoterapeuci, tak?
1: Bioenergoterapeuci, ksiądz Klimuszko. No zaliczyłam wszystko, bo już jak mama zmarła, to moje przyjaciółki się o to postarały, żebym pojechała do księdza Klimuszko.
0: A jakim człowiekiem był ksiądz Klimuszko?
1: Znerwicowanym. W ogóle zaczął na mnie krzyczeć. Ty jesteś z komunistami, bo ja wtedy byłam w partii. Ale ty nie wrócisz do kościoła katolickiego. Ty jesteś odstępczynią. Krzyczał na mnie okropnie. A co ty myślisz, że ja jestem Jezusem i ci dam wzrok? Także nie mam miłego wspomnienia. Widział, że byłam pewnie wystraszona. Trochę się uspokoił i mówi, no nie denerwuj się, ale ja widzę, co ty wyprawiasz, że ty mówisz, że Boga nie ma. A kto ciebie tu do mnie przysłał? Diabeł? Ja mówię, nie wiem kto. Moje koleżanki ze mną przyjechały. Pamiętam to bardzo, bo przeżyłam to.

0: nieszczęśliwy człowiek. Strasznie.
1: Bardzo, bardzo. I widać było po nim, że miał miłość do ludzi. Przeżywał to, że nie może pomóc.
0: To go uratowało.
1: Ja też tak wierzę.
0: Bo mimo tego wszystkiego, co zrobił, ale on to robił kompletnie nieświadomie.
1: I nie brał za to pieniędzy. To trzeba od razu powiedzieć.
0: Myślał, że pomaga, że dzieli się darem.
1: Tak, tak.
0: Ale był w zakonie do końca. Nic tam się nie stało złego.
1: Nie wiem, jak to było, ponieważ ja byłam pierwszy i ostatni raz. A no i sama jeszcze do wróżek chodziłam.
0: Coś by wróżyły?

0: No, zdarzało się. Zdarzało się. Także...
1: No to groźne.
0: Bardzo
1: jeśli
0: groźne.
1: Coś, jeśli coś wiedzą, czego człowiek nie powinien wiedzieć, to... To wróżka jest groźna. Taka wróżka jest groźna.
0: Taka jest groźna. I powiedział mi takie rzeczy, że naprawdę ja potem kilka nocy spać nie mogłam.
1: No tak, to o to chodzi właśnie.
0: I potem miałam taką sytuację, że sprowadziłam się do mieszkania i w piwnicy pierwsza rzecz, jaką znalazłam, to był portret diabła, na którym było napisane: kochany diabełku, oddajemy ci naszą rodzinę i tego, kto się sprowadzi. Ale już byłam nawrócona i każdego, kto się tu sprowadzi, kto zamieszka. Więc spaliliśmy ten portret. Jako niewierząca jeszcze lubiłam słówka Boja Żeleńskiego na okładce, której to książki był diabeł, ni mniej, ni więcej. I też miałam dziwne takie jakieś lęki, więc spaliliśmy tę książkę. Zresztą sporo rzeczy spaliłam, bo ja pracowałam też w bibliotece dla niewidomych, w ogóle interesowałam się literaturą, a szczególnie właśnie lubiłam takie fraszki, tam Staudingera, Boja Żeleńskiego i takie właśnie niekoniecznie... No, różne rzeczy mnie interesowały, wszechstronnie. To czasem może człowieka zgubić, taka wszechstronność.
1: I kiedy się pani zorientowała, że te wszystkie zaangażowania mogą być kaleczące?
0: Jak się nawróciłam. A jeszcze była taka jedna rzecz, że mnie tak naprawdę to ścigała śmierć, ponieważ mój ojciec, jak jeździłam do lekarzy, to zawsze mówił: przynieś mi coś, żebym się mógł otruć. Ja chcę skończyć życie. I ciągle mi to jakoś
1: skupo...
0: Tak. I ciągle jako dziecku mi to powtarzał. Ja jako 12-13-letnia dziewczyna się zbuntowałam i mówię tak: ojciec, otruj się raz, a dobrze, i nie zawracaj mi głowy. I skończyło się. Przestał mi takie rzeczy mówić, ale efektem takiej sytuacji brałam udział w dwóch czołowych zderzeniach. Raz mi w pociągu walizkę ktoś na głowę zrzucił i raz dwa tramwaje się zderzyły. I to wszystko kończyło się wstrząśnieniami mózgu. To jak milicjant, a potem drugim razem policjant zobaczył tą czołówkę, to myślał, że ja jestem trup. W tym drugim zdarzeniu ja szyba wyszła, wyleciała, a mnie się nic nie stało, tylko taki guz. Na moment straciłam przytomność i miałam taką świadomość, że wrócę jeszcze na ziemię, że Bóg jeszcze mnie będzie używał. Bardzo to było dziwne doświadczenie. No i wróciłam.

0: co to znaczy żyć, biorąc pod uwagę to, czego Bóg od nas chce? W Pani życiu, co to znaczy dzisiaj?
1: Uwielbiać Boga, nie robić tylko listy zakupów Panu Bogu i ciągle Go prosić, bo Bóg nie jest głuchy. I szukać Boga, to znaczy czytać Jego Słowo i prosić Ducha Świętego, żeby pokazał, co, czego ode mnie Bóg oczekuje. W którym momencie i gdzie mnie chce widzieć. Tak jak na przykład, jeszcze raz wrócę do tej pracy, ale to był taki dobry przykład, że ja wcale nie chciałam tam pracować. Wcale. Ja robiłam wszystko, żeby nie być masażystką. No i jestem.
0: Jak to życie różni się od tamtego, przed nawróceniem?
1: W tamtym poprzednim życiu ja byłam dwuosobowa. Na zewnątrz byłam sympatyczna, uśmiechnięta, potrafiłam grać taką rolę i w ogóle co tam? Wszystko jest, wszystko jedno, ja i tak sobie poradzę. A przychodziłam do domu, siadałam i płakałam i ogarniała mnie czarna rozpacz i beznadzieja. Bo nie widzę, bo i co z tego, że mam studia, ale nikt mnie nie chce. Jak chciałam wyjść za mąż, to mi się trafiali alkoholicy, rozwodnicy i w ogóle takie umysłowo upośledzeni. No, przypadki, których w ogóle nikomu nie życzę.
0: A teraz?
1: A teraz? Naprawdę, mówię to szczerze, jestem najszczęśliwsza na świecie. Bo nawet jeśli się coś zdarza, co próbuje mnie przygwozić i tak niszczyć, to ja wiem, że we mnie mieszka Pan Jezus, który nigdy mnie nie opuści, chyba że ja, nie daj Boże, bym odeszła, ale wierzę, że już teraz nie. Bo tego człowiek do końca życia nie ma, jest powiedziane, kto wytrwa aż do końca. Więc proszę Pana Boga, żebym z Nim, w Nim wytrwała do końca.
0: A najtrudniejsza rzecz przeżyta już właśnie z Panem Bogiem?
1: Znaczy, w jakim sensie najtrudniej?
0: No, najtrudniejsze doświadczenie już w tym czasie po nawróceniu.
1: Przyjęłam osobę niewidomą, słabowidzącą, którą Bóg uzdrowił z raka krwi i to był fakt stwierdzony przez lekarzy, a ona rozbiła małżeństwo. I ja nie mogłam tego zrozumieć, że...
0: Znaczy, mieszkając u Pani?
1: Tak. Że ona to zrobiła. No już ja ją potem od razu szybko... To znaczy ja jej dałam szansę, ale ona powiedziała nie, ona idzie za tym człowiekiem. A była nawrócona i odeszła od Boga. Ale ja się o nią modlę, ja wierzę, że ona wróci.

0: Jak pani na to doświadczenie patrzyła? Czy dlaczego ono było najtrudniejsze dla pani?
1: Dlatego, że ja wierzyłam, że to będzie następna osoba. Aha, bo ja naprawdę pragnę jakoś pomagać osobom niepełnosprawnym w sposób szczególny, bo jesteśmy zagubieni, to jest taka prawda. Więc myślałam sobie, że ona poszła na pedagogikę, że to będzie następna osoba, która będzie rozumiała osoby niepełnosprawne i będzie mogła służyć im swoją wiedzą i swoją miłością, którą jej da Bóg. Bo doświadczyła czegoś bardzo istotnego. Uzdrowienie z raka krwi to naprawdę była wielka rzecz. I ona mimo wszystko zostawiła Boga dla człowieka. I ja się wtedy, to znaczy raz było mi przykro, a dwa razy przeraziłam się, żebym ja nigdy do tego momentu nie doszła.
0: A w sobie co pani ma takiego, z czym jest trudno w tej chwili się zmierzyć?
1: To, że nie widzę. Moja zależność. Brak wzroku nie jest takim problemem jak zależność dla mnie.
0: No osoby... tak, ale to jest coś, co było zawsze. A ja myślę o takim czymś, co można zmienić. Ale co jest najtrudniejsze do tego, żeby się z tym...
1: Najtrudniejsze jest znaleźć czas na modlitwę, bo zawsze coś wychodzi takiego, co chciałoby być ważniejsze. I wtedy muszę wyłączyć telefony i nie ma. Musi być ten czas dla Boga, bo jeżeli tylko się nie pomodlę, to stracony dzień.
0: Co to znaczy?
1: Jestem znerwicowana. Wszystko mnie bardziej denerwuje. Nie mogę... Ktoś dzwoni, to już ja sobie myślę, oho. A jak się pomodlę, poczytam Słowa Bożego, to doświadczam pokoju, takiej pewności, że Bóg na pewno jest ze mną. Mam kilka swoich ulubionych psalmów, którymi po prostu też się modlę, jak nawet gdzieś jadę sobie. I wtedy jest mi dobrze.
0: Czy jest pani osobą szczęśliwą?
1: Tak, teraz tak.
0: Nawet nie widząc?
1: Nawet nie widząc, bo po prostu wiem, że wierzę, że mam swojego anioła, który jest moimi oczami. Który mnie strzeże, bo miałam kilka takich przypadków. Pod autobus mnie chcieli wepchnąć, okradli mnie. I jeszcze kilka innych z nożem się na mnie w pracy rzucono. Więc i zawsze widziałam, że Bóg mnie chronił. Bardzo mnie chronił. No i chociażby te dwa czołowe zderzenia. To było ewenementem dla drogówki.
0: Proszę powiedzieć, jakiego Boga w tej swojej historii pani poznała? Kto to jest?
1: Bóg żywy, realny, zmartwychwstały Jezus, Bóg Ojciec. No tu mam problemy z Ojcem, ponieważ nie miałam miłości Ojca i mimo, że doświadczam Bożej miłości, nie zawsze jakoś tak wierzę, że naprawdę mnie Bóg kocha, ale to wtedy zaczynam prosić Boga, żebym mi po prostu okazywał miłość i tego doświadczam poprzez ludzi. Przysyła różnych ludzi, którzy mi chętnie usługują. To jest bardzo ważne.

0: i jeszcze Duch Święty, który mnie naprawdę prowadzi. To jest bardzo trudno opowiedzieć, ale tak jak wspomniałam z tymi Bibliami na Ukrainę. Ja przed tym po prostu wiedziałam na modlitwie, ile Biblii zapakować. Okazywało się, że to tak było, że tyle osób było chrzczonych. Ja do kościołów baptystycznych woziłam te Nowe Testamenty właściwie. I wiedziałam po modlitwie, że nikt mnie nie ruszy, nie zabierze, a to nieraz było aż 24 egzemplarze, więc sporo tego było. Raz tylko, kiedy się chciałam wzbogacić, wyjeżdżając do Anglii, wzięłam więcej złota niż przewidziano, to zostałam ukarana za swoją chciwość. Zatrzymali mnie na lotnisku, bardzo dokładnie przeszukali i potem na drugi dzień wysłali, a jeszcze grozili, że nie wrócę już nigdy do Rosji, na Ukrainę, ale ja od razu Pana Boga bardzo przeprosiłam. Nikt mnie nie wpisał na czarną listę, tylko jeszcze byłam potem parę razy.
1: A jaki Anglia ma związek z Rosją?
0: A bo ja chciałam mieć pieniądze i chciałam złoto sprzedać na ten wyjazd, ale Bóg się zatroszczył w inny sposób. I na drugi dzień wysłano tylko mnie z przewodniczką i każda z nas miała swojego żołnierza i byłyśmy określone jako przestępczynie Związku Radzieckiego.
1: Czyli opiekuje się mimo wszystko.
0: Bardzo.
1: Za co jest Pani Bogu najbardziej wdzięczna?
0: Że dał mi, że Bóg Ojciec naprawdę dał mi Jezusa, przez którego mam pewność zbawienia. Że już mnie nigdy nie zostawi, że już nigdy nie będę samotna, chociaż jestem sama. Nie założyłam rodziny. Ale mój dom jest zawsze pełen ludzi. Ja już nieraz chcę nawet odpocząć, za co potem Pana Boga przepraszam. Tym niemniej i za taką prawdziwą wolność, to znaczy ja wiem, że Bóg mnie akceptuje taką, jaka jestem, że ja nie muszę nic robić, żeby się Panu Bogu podobać, bo On mnie bezwarunkowo kocha. I to jest dla mnie coś bardzo, bardzo cennego.
1: W jakiej intencji pomodlimy teraz?
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Z naszymi słuchaczami.
0: O niepełnosprawnych, żeby znaleźli oparcie w Panu Bogu i żeby mogli doświadczyć radości zbawienia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Teresa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękuję bardzo.

Można tańcem wywoływać deszcz. Można nosić w rękach żar z ogniska i wcale się nie poparzyć. Tak, oczywiście to jest spektakularne, ale jeszcze bardziej spektakularna jest cena, którą przychodzi

Jeśli ktoś ma w sercu taką potrzebę, żeby wesprzeć ewangelizację, którą Radio Niepokalana FM prowadzi i audycje, w których bronimy wiary, tak, pokazując demoniczne korzenie wielu dzisiejszych praktyk, które są w popkulturze przedstawiane jako coś dobrego i wartościowego. Bardzo proszę o wsparcie. Tu na kanale w jego opisie jest link do zrzutki. Można też w stały sposób wspierać fundację, która prowadzi te nasze działania w sferze formalnej i na Facebooku również w podpiętym wpisie na samej górze mojego profilu jest też link do zrzutki, jest też konto, na które można przelać pieniądze. Zacząłem tworzyć taki całościowy traktat na temat współczesnych toksycznych duchowości. Tak? Być może będzie miał odsłonę również papierową. Jego wyjątkowość polega na tym, że on zostanie opowiedziany na podstawie historii ludzi, z którymi się spotkałem. Tak? Na podstawie historii ludzi, którzy potrzebowali duchowego uwolnienia. Myślę, że również powiem o swoich spotkaniach ze złym duchem. Dlaczego? Dlatego, że ma to wartość o wiele większą niż jakieś teoretyzowanie. Ja co jakiś czas biorę udział w egzorcyzmach. Czasami konsultuję różne sprawy dla egzorcystów. Staram się tego unikać, to nie jest rzecz przyjemna, ale jest jakaś pula doświadczeń, która została przeze mnie zgromadzona. I w tym traktacie wyłożę między innymi absolutnie całkowicie unikatową w Polsce wiedzę na temat linii tradycji duchowych, tak, tych toksycznych tradycji duchowych. Tam będzie o niebezpieczeństwach i szamańskich, i transowych, dróg do zniewolenia. Będzie o okultyzmie, o magii, o spirytyzmie, o różnych rodzajach satanizmu, o magii żywiołów, o magii ceremonialnej i o dziesiątkach różnych innych duchowych fenomenów. Oprócz tego będą też akapity poświęcone przekleństwu. Tak? Można bowiem zaprogramować się na klęskę. Tak? Przekleństwo i życzenie śmierci to są dwa podpunkty tego akapitu. Dziś dużo mówi się o przekleństwie. I dla człowieka XXI wieku to jest kompletnie niezrozumiałe. Tak? Ja spróbuję się pokazać, dlaczego przekleństwa są po prostu skuteczne. Mówiąc najkrócej, wielu ludzi w dzieciństwie słyszało: z ciebie to nic nie będzie, ty to se chłopa nie znajdziesz, jesteś beznadziejny. Tak? To jest właśnie zło życzenie. I dlaczego takie przekleństwo może być skuteczne? Tak? Ono jest tylko i wyłącznie możliwe, jeśli złorzeczą człowiekowi jego rodzice lub jakieś bliskie osoby, na przykład babka czy dziadek o autorytecie, tak, który narzuca wszystkim wokół. I wtedy dziecko nasącza się, jego podświadomość, jego świadomość po prostu destrukcją. Tak? Jak człowiek może być zaprogramowany na klęskę, jeśli osoby, którym ufa, złorzeczą. I oni mogą sprawić, żeby dążenia tego dziecka, potem już jako dorosłego człowieka, były destrukcyjne. Na tym właśnie polega przekleństwo i jego odmiany. Pierwsza historia. Ilona miała 34 lata i ani jednej szczęśliwej relacji z mężczyzną. Tak? Z tymi porządnymi wszystko rozpadało się po maksymalnie 2 tygodniach. 2 dłuższe relacje były totalnie toksyczne. Także opowiadając o tym, Ilona nie miała szczęśliwej miny. Po kilku rozmowach znalazłem duchową przesłankę jej kłopotów. To było właśnie przekleństwo. Tak? To był klasyczny absolutnie scenariusz. Ilona słyszała od rodziców te negatywne

0: schematy, tak? Rodzice z niezrozumiałych do dziś powodów robili wszystko też, by pozbawić ją poczucia własnej wartości. Kiedyś, to było chyba na Jasnej Górze, brałem udział jako widz w otwartej części spotkania polskich egzorcystów i tam był wykład świętej pamięci ksiądz dr Marian Piątkowski. Przez półtorej godziny mówił o różnych formach przekleństwa i zakończył ten wykład sformułowaniem, no i w ten sposób ledwie dotknęliśmy tematu. Tak. Ale jeśli miałbym w takiej skrótowej formie powiedzieć, zdefiniować to, o czym mówię, przekleństwo, to jest istotą jest, że życzenie zła trzeba zaakceptować, tak? I dlatego ono może paść z ust osób obdarzonych autorytetem. I wtedy to uruchamia również już u dorosłego człowieka mechanizm autodestrukcji. Tak? Człowiek może zostać zaprogramowany, na przykład jak ona, na klęskę męsko-damskich relacji. Tak? No i ona ten mechanizm uwewnętrzniła. Więc patrząc na kwestię przekleństwa z szerokiej perspektywy i nie wnikając w jego istotę, taki jest właśnie mechanizm. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które należałoby na ten temat mówić, ale no nie miejsce na to w tej chwili. I podobnie jest we wszystkich innych odmianach toksycznych duchowości. Człowiek zawsze musi wyrazić zgodę na związanie duchowe. Wydaje się absurdalne, ale ta zgoda nie zawsze musi być świadoma. Sprawa musi dotyczyć rzeczy naprawdę ważnej. Zdrowia, pragnienia poznania przyszłości, pragnienia władzy itd., itd. Coś, co człowieka mocno dotyka. Tak? I teraz, no przecież nikt, kto idzie do biodrogoterapeuty, nie chce mieć problemów duchowych, tak? Nie chce mieć problemów duchowych. On chce być zdrowy. Nikt, kto idzie do tarocistki, a w Polsce to są zazwyczaj 25-30-letnie dziewczyny, żadna z nich nie chce mieć problemów duchowych. One chcą poznać tę drugą połówkę. Chcą mieć poczucie bezpieczeństwa, że coś... Nikt, kto nosi amulety, nie chce kłopotów duchowych, tylko chce mieć zdrowie, chce być zdrowy, czuć się bezpiecznie, chce mieć szczęście, tak? I producenci i sprzedawcy amuletów właśnie to oferują. Oczywiście to jest oszustwo. Tak? By oddziaływanie było skuteczne, o wszystkie toksyczne duchowości, chodzi o przekleństwo, człowiek musi się na to wejście złego ducha w jego duszę, musi się zgodzić. No i to jest skąd taka różnorodność tych demonicznych duchowości toksycznych, tak? No stąd, że zły duch na dziesiątki, a może na setki sposobów okłamuje, manipuluje, oszukuje ludzi. Bo zawsze mamy do czynienia z oszustwem, tak? Jedynie w przypadku satanizmu ludzie w miarę świadomie mówią demonowi tak, zawierając pakt. Ale też gdyby wiedzieli na temat tego, na co się piszą, to na pewno by takiego paktu nie zawarli. Więc również mamy do czynienia z kłamstwem i oszustwem. I teraz, czy chodzi o wiarę w nadnaturalną moc umysłu, tak jak te wszystkie pozytywne myślenia i tak dalej, czy w cudowne działanie amuletów? To jest oszustwo, dlatego że manipulacja, dlatego że cel głoszony jest zupełnie inny od celu realnego. Tak? Mówiłem wiele o oszustwach związanych z bioenergoterapią, o różnych ideologiach, różnych sekt mówiłem, o radiestezji czy o tarocie, tak? I każda z tych praktyk, każde z tych wierzeń, które nie jest prawdą naukową, ani nie jest prawdą wiary, prawidłowością duchową. Wszystko to wynika, jest podporządkowane właśnie temu, żeby człowieka otworzyć. Nikt nie chce oczywiście cierpieć na własne życzenie, więc ta nasz nieprzyjaciel, ta bezcielesna inteligencja znajduje tysiące sposobów, aby ukryć istotę zagrożenia. Tak? Istotą okultyzmu, spirytyzmu, tych wszystkich wierzeń jest manipulacja. W spirytyzmie, w magii jest dokładnie to samo. I teraz definicja ogólna. Współczesne zagrożenia duchowe to takie formy ukrycia satanicznego charakteru jakiejś praktyki, by wyglądała ta praktyka na pożyteczną, dającą zdrowie, władzę czy bezpieczeństwo. Czyli to są formy ukrycia tej demonicznej istoty jakiejś praktyki. I manipulacja za tym związana pokazuje się nam to jako dające zdrowie, władzę czy bezpieczeństwo. I teraz należałoby właściwie tę krótką konferencję moją zacząć w zupełnie inny sposób. Bowiem pierwsze pytanie brzmi, czy demony w ogóle istnieją? Mamy XXI wiek, tutaj kwanty, tutaj sztuczna inteligencja, podróże na Marsa i tak dalej, i tak dalej. Osoba, której pomagałem w sprawach duchowych kilkanaście lat temu, uczestniczyła w kursie doskonalenia umysłu. Ten kurs prowadził Lech Emfazy Stefański. To się rozgrywało w wojskowym ośrodku wypoczynkowym nad Zalewem Zegrzyńskim. Tak? I jednym z elementów tego kursu na samym początku był firewalking, tak? Czyli chodzenie po rozżarzonych węglach. Uczestnicy przed wejściem na te rozżarzone węgle oddawali się w opiekę duchowemu przewodnikowi. Tak? Po prostu składali swoje bezpieczeństwo w ręce Lecha Emfazego Stefańskiego. On kładł rękę na ramieniu. To jest gest jakby wyrażający nadrzędność pewną. On coś mówił, czego ci ludzie nie rozumieli. Ci ludzie wchodzili na ogień i nic im się nie działo. Tak? I zawsze z upodobaniem opowiadam o gospodyni domowej, która miała pomalowane paznokcie u stóp. No i ten lakier po prostu się wybuchowo spalił. Natomiast żaden najmniejszy włosek na jej nogach nie został spalony. Tak? Dlaczego? Dlatego, że ona przekazała władzę nad swoim ciałem demonowi poprzez człowieka, który był opętany. Lech Emfazy Stefański, świętej pamięci. Nikt nie doznał poparzeń. Niektórzy uczestnicy tego wydarzenia zagarniali ten żar rękoma. To w ogóle naręczami przenosili, pełnymi naręczami przenosili ten żar w miejsca, gdzie już ta temperatura się po prostu zmniejszała. I teraz jakie są naukowe wyjaśnienia braku oparzeń u osób stykających się z materią o temperaturze, powiedzmy, nawet 500 stopni, tak? Bo ta temperatura bywa wyższa. No ale powiedzmy, że najniższa, w której stare drewno dębowe czy węgiel z tego ten żar, no to ma przynajmniej 500 stopni, tak? No i oni, ci, którzy chcą naukowo to wyjaśnić, że stopa nie styka się z gorącą powierzchnią wystarczająco długo, żeby się poparzyć, no to jest absurdalne, bo przecież wiemy, że wystarczy na ułamek sekundy dotknąć, nie wiem, rozpalonego czajnika czy czegoś takiego i już mamy bąble, tak? I teraz, co się stało z tym? Inni mówią, że jest jakaś warstewka potu i ona izoluje. No przecież wiemy, że to są wyjaśnienia absurdalne ludzi, którzy próbują zachować swój światopogląd materialistyczny w obliczu wydarzenia, którego nie są w stanie w obrębie tego światopoglądu wyjaśnić. A jakie jest prawdziwe wyjaśnienie? Ten lakier na paznokciach tej kobiety zachował się zgodnie z prawami przyrody. Natomiast ciało tej kobiety zachowało się zgodnie z nadprzyrodzoną prawidłowością, bo tak reaguje ono w stanie transu wywołanego przez demona. Demon wprawiał te osoby w trans i wtedy ich ciała zachowywały się w sposób nadzwyczajny. I tu nie chodzi o jakąś niezwykłość, która brała tych ludzi, że jakaś, nie wiem, w bańce się nagle znaleźli jakiś, która ich od tego żaru izolowała. Nie, nie, nie. Ludzie mają w swej naturze pewne mechanizmy, które na przykład ratują życie ludziom w sytuacji zagrożenia, śmiertelnego zagrożenia. I wtedy są różne reakcje fizjologiczne, także nawet człowiek ze zmiażdżonymi kośćmi podudzi jest w stanie przebiec kilkadziesiąt metrów. Tak? Nie będę wnikał w to, wystarczy sobie poczytać. Ja miałem takie świadectwo ratownika, który mówi, że był na Alejach wypadek i przyjechał tam i znalazł uczestnika tego wypadku właśnie ze zmiażdżonymi goleniami pomiędzy dwa zderzaki. On się pomiędzy dwoma zderzakami dwóch samochodów się znalazł. A gdzie musiał szukać tego człowieka ratownik? Za ogrodzeniem Łazienek Królewskich. Tak? Ten człowiek dobiegł, przeskoczył. Więc zły duch wykorzystuje naszą naturę, choć to są ewidentnie wyjątkowe właściwości tej natury. Tak, tak samo jak można czytać książkę, którą właściwie się kartkuje i zapamiętać to, jest to możliwe tylko i wyłącznie w stanie transu. Bo wtedy ta informacja nie przechodzi przez część świadomą umysłu. Ale to już odłóżmy. Jeśli ktoś potrzebuje dowodów na to, że istnieje rzeczywistość nadprzyrodzona, czyli w przyrodzony sposób zachował się lakier, a ciało człowieka w sposób nadprzyrodzony, tak? Więc to jest dowód na istnienie tej rzeczywistości, tak? No, przy okazji jest to pośrednia odpowiedź na pytanie o istnienie bezcielesnych inteligencji, demonów. I teraz drugie pytanie. Pierwsze to było o istnienie tego świata, a teraz drugie pytanie. Czy demony mogą wpływać na świat materialny? Z doświadczeń egzorcystów i osób asystujących przy egzorcyzmach wynika, że czasem złe duchy zakłócają pracę ich telefonów. Mam takie doświadczenie. Wpływają na elektryczność. Mam takie doświadczenie. I nie da się tych zdarzeń wytłumaczyć przypadkiem, no bo jeśli one ustępują w chwili, w której kończą się egzorcyzmy, no to samo ich występowanie było nienaturalne i samo takie natychmiastowe ich zakończenie jest nienaturalne. I oczywiście można sobie wyobrazić, że istnieje jakaś seria przypadków, no ale my wiemy, jakie prawdopodobieństwo ma seria kilkudziesięciu niewytłumaczalnych przypadków, tak? Więc czasami nie można zapisywać plików z istotnymi tekstami, tak? No i doświadczyłem tego. Przy pisaniu pierwszej książki o homeopatii w cyklu Encyklopedia New Age. No, całe szczęście, że miałem doświadczenie z drugiego obiegu, wydawałem pismo w podziemiu i całe szczęście, że stosowałem zabiegi takiego nadmiernego BHP pracy. Tak? Złe duchy starają się szkodzić i nękać uczestników egzorcyzmów na absolutnie różne sposoby. Istotą jest, że wszystkie te zdarzenia mają przestraszyć osoby pomagające opętanym. Skłonić te osoby do tego, żeby odstąpiły od egzorcyzmów. zniechęcić, izolować opętany. I teraz, czy demony mogą wpływać na świat materialny? Ta duchowa moc, nie wiem, czy tych słów nie należałoby wziąć w cudzysłów. Nie wiem, można też powiedzieć energia życiowa demonów, tak? I to też trzeba wziąć w cudzysłów, ale ta możliwość oddziaływania na świat materialny nie jest nieskończona. Materialne interwencje kosztują te bezcielesne inteligencje wiele wysiłku. Więc szatan jest doskonałym ekonomistą, tak? On jest taktykiem doskonałym, tak? Wie, jaka jest relacja pomiędzy wydatkiem energii a skutkiem, tak? Owocem tego, więc robią to rzadko. Ja robiłem film, który ukazał się w telewizji publicznej. To jeszcze było przed Jarmarkiem Cudów. Ten film nosi tytuł Zobaczyć, aby uwierzyć. I tam o różnych tego typu niewyjaśnionych przez naukę zjawiskach opowiadaliśmy. No i było coś, w telewizji polskiej są archiwa, tak? I ten materiał został wykradziony. Dlaczego? Dlatego, że był wart naprawdę grube pieniądze. Dlaczego był wart grube pieniądze? Bo tam jakiś psychotronik, w cudzysłowie, z Ukrainy. Jak to wyglądało? Wzięliśmy na oczach kamery dowolną poduszkę, tak? Położyliśmy ją. Na tym był zegarek, tym takim wypukłym szkiełkiem do góry. I na tym było położone, już nie pamiętam, jaki przedmiot, ale taki no, bardzo lekki. To odizolowaliśmy takim, no czasami na stołach, jak się podaje desery, to są takie półkoliste. To gdyby dwa złożyć, to by to była szklana kula, tak? No ale to jest tylko pół tej sfery. Z takim oczywiście na końcu do chwytania właśnie jakimś tam kulką. I myśmy to nałożyli. I ten facet po 2 minutach doprowadził do tego, że ten przedmiot się poruszył, nie wiem, 40 stopni, może 50 stopni. Nie było całego kąta prostego, ale on się poruszył i to było nagrane. I tego się nie da w żaden sposób, nie da się tego wytłumaczyć. Tak? No, można to wytłumaczyć po prostu tym, że zły duch uznał, że na użytek filmu, który bardzo wiele osób zachęci do tego, by korzystać z usług psychotroników, jakichś wróżów, jakichś osób związanych z tą całą sferą wierzeń, nie będących ani nauką, ani wiarą, no uznał, że warto jest dokonać takiego wysiłku. Tak? Więc demon jest specjalistą w dziedzinie ekonomii opętania. Tak? Zysk szatana musi być bardzo duży, żeby on wydawał z siebie jakąś, żeby on po prostu oddziaływał na świat materialny. To musi się naprawdę opłacać. I teraz dziedziną parapsychologii, która została poddana największej ilości badań od końca XIX wieku, aż po pewnie lata 30, może 40, chociaż jeszcze w latach 60 i 70 były takie badania, szczególnie w Rosji i w Stanach Zjednoczonych, tak? I to były badania prowadzone z rygorem naukowym. I dziedziną parapsychologii, którą najczęściej badano, była radiestezja obok hipnozy. I teraz naukowcy, którzy to badali, czyli powiedzmy, że mamy jakąś osobę, mamy jakąś przepływającą wodę w rurach umieszczoną, ci ludzie nie wiedzą, gdzie to jest i oni wychodzą i szukają tego, potem te rury można przemieścić i pierwszy, drugi, trzeci maksymalnie eksperyment okazywało się, że radiesteci mają większą od statystycznej ilość trafień. Ale już 15 było nawet poniżej średniej. Tak? I naukowcy opisali niezwykły fenomen, który właśnie w ten sposób się wyrażał. To jest efekt zanikania. Tak? Czyli w małych próbach wyniki badań odbiegały od średniej statystycznej na plus, wykazując skuteczność radiestezji, ale ten efekt w miarę powtórek zanikał. Tak? Przy dużej próbie znikał zupełnie. Tak, tak samo było przy okazji badań nad telekinezą i telepatią. Tak. Złemu duchowi nie opłaca się walczyć z metodą naukową. Tak. Natomiast zdarza mu się wpływać na świat materialny, jeśli jakaś pojedyncza ingerencja może sprawić, że ktoś otworzy się na autorytet zdemonizowanego radiestety czy psychotronika. Tak, opętanego radiestety czy psychotronika. Bo jeśli się otworzy na autorytet tego człowieka, wróża, który kartami Tarota się posługuje na przykład, otwierając się na autorytet tego człowieka, bioenergoterapeuty na przykład, otworzy się na demoniczne działanie. Tak? Szatan potrafi liczyć. Tak właśnie działa demoniczna ekonomia. I teraz to, o czym mówiłem, jest odpowiedzią na pytanie drugie. Demony w ograniczonym zakresie mogą wpływać na świat materialny. Ja doświadczałem takich oddziaływań. Najczęściej one były związane z żywiołem wody i elektryczności. Tak. Jakieś 8 lat temu zalało nam salon. Parę godzin później w łazience popsuł się kran. Potem się popsuła komórka. I moja żona, która tylko obserwowała to, w ogóle nie była... Była zaangażowana w zupełnie inne działanie z dziećmi. Zapytała, jedziesz prowadzić jakieś rekolekcje? No i właśnie jechałem. Więc jeśli patrzymy na całą tę dziedzinę toksycznych duchowości, to mamy do czynienia z rzeczywistościami, które dla ludzi XXI wieku są niezwykle pociągające poprzez swoją owocność. Tak? Czyli na przykład dlaczego metoda Berta Hellingera była traktowana przez, nawet jest dalej traktowana przez psychologów jako coś niezwykle wartościowego, bo ona działa. Tak? Czyli są przejawy mocy. Zwykła terapia jest po prostu... monotonna, trwa przez pół roku, rok. Wydobywa się pewne rzeczy z człowieka, które on wyparł. I dzięki temu, że człowiek się konfrontuje z cierpieniem, przed którym kiedyś uciekł, może bardziej zintegrować swoją osobowość. No a Bert Hellinger mówi, że to można zrobić w 45 minut. I czasami dzieją się rzeczy nadzwyczajne na takich seansach. I tego łaknie człowiek XXI wieku. Jeśli dzieją się jakieś rzeczy nadzwyczajne, po co była ta możliwość chodzenia po tym żarze? No po to, żeby ten cały kurs odbywał się pomiędzy człowiekiem, który potrafi doprowadzić do takich rzeczy, a ludźmi, którzy otworzyli się na niego, na jego autorytet, bo zobaczyli, że ten człowiek potrafi robić niezwykłe rzeczy. I to jest, ten mechanizm jest we wszystkich o toksycznych duchowościach obecny. Tak? Czyli wróżbita mówi nam o rzeczach, o których nikt nie może wiedzieć. Prowadzący ustawienia Hellingera mówi, czy też osoby pod jego wpływem mówią rzeczy, których wiedzieć nie mogą. Dostajemy jakieś wskazania, które są prawdziwe. Po co to wszystko jest? No po to, żeby człowieka wciągnąć. Aby człowiek otworzył się na zło, ponieważ złu trzeba powiedzieć tak. Złu trzeba powiedzieć tak. Zły duch nie jest w stanie wybić drzwi do duszy człowieka, który jest własną święcającej i odrzuca tego typu oczekiwania na nadzwyczajną ingerencję w jego życie. przykład związany z bioenergoterapią. Są ludzie, którzy chodzili na takie seanse, ponieważ wymuszała to na nich rodzina. No mówili, popatrz, Zenka uzdrowił, to ty nie pójdziesz, tu masz tyle lat kłopoty. No. Ci ludzie szli i na przykład modlili się na różańcu. Albo byli całkowicie intelektualnie odrzucali takie ćmoje boje. Tak? I ci ludzie, wobec nich bioenergoterapeuta nie był w stanie niczego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że oni się nie otwierali na jego autorytet. Ten mechanizm, o tym mechanizmie trzeba pamiętać. I teraz człowiek, który cierpi, dużo łatwiej staje się łatwym łupem dla tych zdemonizowanych ludzi. Ten sam mechanizm działa w sektach. Są sekty, w których nie ma demonicznego oddziaływania. Tak? Jest tylko czysta i wyłącznie psychomanipulacja. Ale są sekty, w których zły duch działa. Są sekty, którym zły duch towarzyszy. Tak? I korzystając z tego, że ci ludzie ocierają się o rzeczy niemoralne, doprowadza ich na przykład do śmierci. Tak? Była taka sekta, która bardzo bogaci ludzie z Kanady, ze Szwajcarii uwierzyli facetowi, który powiedział, że w ogonie komety Halley-Bopa kryje się statek kosmiczny, statek matka, no i oni muszą popełnić samobójstwo, żeby się teleportować na ten okręt, na ten statek. To nie jest żart. Ci ludzie byli bardzo bogaci i oczywiście zostawili pieniądze temu guru, który mimo, że miał popełnić samobójstwo, tego nie popełnił. I co najgorsze, on nie został skazany, dlatego że był na tyle cwany, że nie zostawił żadnych śladów swojego działania. Więc tego typu rzeczy niestety mają rację bytu. I ważne jest, żeby nie dać się na ten haczyk złapać. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
1: Niepokarana FM. Pokoju pe-

Ostatni dzień świętego Daniela, męczennika. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, skąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z listu do Filipian. 16 lutego 309 roku. Od 6 lat na świecie panuje rzymski terror. Cesarz Dioklecjan chce, by chrześcijaństwo przestało istnieć. Cezarea Palestyńska. Wczesne popołudnie. W oddali szumi morze. Nazywam się Kajus. Jestem mierniczym. Moim światem są linie proste, piony i granice. Jeśli coś nie mieści się na mapie, cesarstwo uznaje to za niebezpieczną pustkę. Dziś słońce pali bruk pod bramą miasta. Namiestnik Firmilian siedzi w cieniu. Przed nim stoi 5 mężczyzn z kamieniołomów Cylicji. Pył z kopalni osiadł na ich tunikach. Są chudzi, plecy mają proste. To chrześcijanie. Namiestnik potrzebuje danych. Pyta o imiona, o miejsca, o domy, w których zbierają się wyznawcy Chrystusa. Wszyscy widzą, że ta piątka pochodzi z Egiptu. Odzywają się po kolei. Eliasz, Jeremiasz, Samuel, Izaak. Ostatni patrzy namiestnikowi w oczy. Daniel. Patrzę na tabliczkę skryby. Stylus zawiesza się nad woskiem. To nie są ich imiona. Skryba nachyla się nad namiestnikiem, coś szepcze. Wiem co. To są imiona proroków zakazanego narodu. Namiestnik pyta o miejsce zgromadzeń, o domy, o miasto, z którego przybyli. Daniel mówi spokojnie. Jeruzalem. Na mojej mapie Jeruzalem jest ruiną, starte z powierzchni ziemi siłą Rzymu. Nie ma ulic, nie ma dzielnic, nie ma punktów zaczepienia. Skryba nie ma czego zapisać. Nie ma adresu, nie ma nazwiska, które prowadziłoby dalej. Nie mówią nic więcej. Firmilian dostaje tylko imiona dawnych proroków i miasto, którego nie ma na mapie. Pięciu ludzi stoi przed namiestnikiem. Nie widzę w nich szaleństwa, nie widzę kłamstwa, tylko spokój, którego nie rozumiem. Firmilian wstaje powoli, a ja wiem, co będzie dalej. Wyrok zapadł. Znam procedurę. Prowadzą ich za bramę, którą rano sprawdzałem. Daniel mija mnie o krok. Nie patrzy na bruk, patrzy przed siebie, jakby wygrał to starcie. Po wszystkim żołnierze wycierają miecze. Skryba kończy pracę. Namiestnik wraca do pałacu. Stoję z moim sznurem pomiarowym. Mury Cezarei są proste. Granice imperium są pewne. Rozkładam mapę. Nie ma na niej Jeruzalem. Wieczorem napiszę raport. 5 skazanych z Egiptu. Imiona nieustalone, wyrok wykonany. Miejsce zamieszkania nieznane. Wiem, co robili. Chronili innych. Żadnych nazwisk, żadnych adresów, żadnego tropu. Ale zwykle jest w tym strach. U nich nie było. A na mojej mapie nie ma miejsca dla ludzi bez strachu.

0: Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Boże, który uczysz pokory, cierpliwości, miłości, daj nam, Panie, czas, w którym będziemy mogli zachować swoich serc to, co Ty chciałbyś, żeby dać innym ludziom. Jezu Chryste, otoczaj nas, Jezu Chryste, otoczaj nas płaszczem swojej krwi, żeby żaden z wodów nie miał do nas dostępu. Ty, Duchu Święty, przychodź ze światłem przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją bronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna Staszewska. Witaj.
2: Witam.
1: Uciekałaś przed tym świadectwem, ale się okazało, że się nie dało uciec.
2: No tak, przyszło samo z zewnątrz, w związku z czym poszłam za tym.
1: Dlaczego uciekałaś?
2: Bo miałam jakieś takie wrażenie, że to jeszcze nie jest koniec tej historii i że nie jestem jeszcze gotowa, żeby to wszystko tak jakoś zebrać do kupy i powiedzieć.
1: A co, groźna historia?
2: To zależy, ale jakby nie było tej gotowości w środku.
1: Mhm. A co się stało?
2: Co się stało, ale to, co dotyczy życiu. Mojego życia, tak? Mhm. A otarłam się dosyć... Otarłam to jest chyba takie niezbyt mocne słowo, ale otarłam się o okultyzm, można tak powiedzieć.
1: O co dokładnie?
2: Dokładnie dużo tego było, ale względnie karty Tarota. Mhm.
1: Co to znaczy otarłam się?
2: Mogę powiedzieć, że otarłam się dlatego, że Pan Bóg przyszedł i wyciągnął, a w pewnym momencie miałam już taką świadomość, że można z tego po prostu nie wyjść. Więc myślę, że w takim stanie, w jakim wyszłam, to po prostu ja dostałam tylko takiego małego strzała.
1: Mhm. Ale jesteś młodą osobą, więc jak mogłaś głęboko wejść w jakąś magię, okultyzm?
2: Myślę, że praktykowanie tego i wchodzenie...
1: Praktykowałaś?
2: Tak.
1: A jak się twoja historia zaczęła w ogóle w domu rodzinnym? Skąd jesteś?
2: Pochodzę z Warszawy. W domu została mi przekazana wiara, natomiast nie żywa wiara, ale taka tradycyjna. Czyli wierzymy, że Pan Bóg jest, chodzimy do kościoła, przystępujemy do sakramentów w sensie komunia, tak standardowo.
1: Ile was w domu było?
2: W domu było nas mało, ale mieszkaliśmy na kupie tak zwanej, czyli było nas sporo. Bo 9 osób było w domu, natomiast...
1: To nie jest mało 9 osób.
2: No to nie jest mało, ale jakby ta ścisła rodzina, mama, tata i siostra, to my.
1: A, czyli czwórkę byliście.
2: Tak.
1: Czyli rodzina wielopokoleniowa. Miałaś świadków jakichś Chrystusa w dzieciństwie?
2: Nie przypominam sobie.
1: Czy przeżyłaś jakąś komunię?
2: Nie szczególnie, chociaż docierały do mnie takie sygnały, że po spowiedzi było lżej.
1: Czułaś to?
2: Tak, to odczuwałam.
1: Mhm. Jaką byłaś dziewczynką? W podstawówce?
2: W podstawówce? Myślę, że na początku byłam spokojna i potem jakoś tak dochodziło takie moje wewnętrzna taka siła, też nie wiadomo skąd ona się brała, i poszukiwanie siebie. Czyli wychodzenie na zewnątrz, indywidualne pomysły, to wszystko, jakieś takie realizacja, wychodzenie z inicjatywą.
1: W klasie byłaś jak postrzegana?
2: Byłaś... Jako silna osobowość.
1: Lubili cię, nie lubili cię?
2: Myślę, że... Większość lubiła, natomiast tam, gdzie miałam coś do powiedzenia, to nie lubili.
1: Miałaś więcej koleżanek czy kolegów?
2: Kolegów.
1: I co się dzieje, kiedy zaczynasz być nastolatką? Czy jest to jakiś ważny moment? Bo jak rozumiem, życie się toczy po prostu...
2: Tak, taka szkoła podstawowa, potem szkoła średnia.
1: Ale w Warszawie szkoła średnia i szkoła podstawowa. Tak, ja widziałem 8-latków, którzy biorą marihuanę.
2: No ale to chyba nie te czasy. Wydaje mi się, że teraz dużo się zmieniło w tej przestrzeni, że jest łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego. Wtedy tego nie było jakoś. Jeszcze byłam pod takim kloszem, że całkiem inaczej życie wyglądało. To młode przynajmniej. Harcerze, o! To były takie klimaty.
1: Czyli dobra szkoła średnia, tak? W jakiej szkole średniej byłaś?
2: Nie powiedziałam, że była to dobra szkoła. Taka, że tak powiem, z tradycją, że trzeba się ukształtować i tak dalej. Ale to była szkoła, to było technikum młodzieżowe, więc ja sobie zawsze szłam w jakimś takim kierunku twórczym, czyli żeby coś zrobić, coś wykonać, jakiś pomysł zrealizować.
1: Sama wybrałaś sobie tą szkołę?
2: Tak, całkowicie sama. Mhm. I tutaj jestem właściwie wdzięczna moim rodzicom, bo dosyć szybko dali mi taką wolność podejmowania decyzji i jakby zawsze byli przy tych decyzjach, zawsze ze mną stali, pomimo to, że mogło się coś nie podobać.
1: I jak sobie wyobrażałaś swoje życie po technikum odzieżowym?
2: Że zostanę projektantką.
1: No tak. Czyli model Barbie działa.
2: Nie, to nie tak. Nie, ja chciałam być projektantką i robić fajne rzeczy, fajne jakieś sukienki.
1: Ale to takie artystyczne, tak?
2: Tak, bardziej z takim zacięciem.
1: A, czarne kolory.
2: Nie.
1: Nie,
2: nie, nie, nie. Jakoś to nie było. Nie, to nie ta bajka wtedy była.
1: Ania, próbuję cię sobie wyobrazić, kim byłaś wtedy, nie? Bo są w klasie są takie te, które rządzą, te takie artystki, które są milczące i takie w tiulach chodzą, czy w jakichś takich tych, jakieś długie suknie takie, prawda, lejące się. Są różne...
2: Różne typy ludzi, wiem.
1: Typy. I teraz chciałbym sobie ciebie wyobrazić w podstawówce i chwilę potem.
2: To znaczy w podstawówce byłam, wydaje mi się, taką normalną, przeciętną dziewczyną. Taką, naprawdę, można to w takich ramach powiedzieć, po prostu normalna. Dużo mi dało też to harcerstwo, że ja byłam tak przeprowadzona od samych Zuchów po to harcerstwo, więc to było takie jakaś teraz, jak na to patrzę, bezpieczna przystań, gdzie ja miałam kontakt z ludźmi, gdzie jakby relacje z ludźmi były. To wszystko było takie zdrowe. Natomiast jakby szkoła średnia, to już zaczęły się jakby... Też cały czas niosłam to w sobie, co miałam, a miałam na przykład takie bardzo duże poczucie sprawiedliwości, w związku z czym pytasz tutaj, czy byłam lubiana, czy nie byłam lubiana. W momencie, kiedy kogoś trzeba było obronić, to po prostu się go broniło, jakby nie patrząc na konsekwencje, czy się jest lubianym, czy nie. No a średnia, no to już weszły, jakby dochodził do mnie świat. Dochodził do mnie świat i wtedy zaczęły się jakieś zainteresowanie imprezami. A weszłam w jakby tą kulturę techno. Tutaj jakiś pojawił się pociąg do tego wszystkiego. Weszła i muzyka. Otarłam się o narkotyki, też można powiedzieć. Natomiast no też już jakby z tego punktu patrząc, cały czas przychodziło jednak coś takiego, co mówiło, są rzeczy ważne i ważniejsze, ogarnij się.
1: I co czułaś to czasami po imprezie, czy budząc się rano? Czy idąc łąką?
2: Nie, to było różnie. Im głębiej, że tak powiem, wchodziłam w to, coraz większe doły jakieś takie miałam. To było coś koszmarnego i wtedy zauważyłam, że no Pana Boga w tamtym momencie w ogóle nie było jakby w moim życiu. On sobie gdzieś tam był. A skąd?
1: Kiedy przestałaś?
2: Mniej więcej na przestrzeni szkoły podstawowej. To moment, kiedy się zaczyna uciekać gdzieś tam z mszy świętej na cukierki i na lody, no to tak to się pociągnęło. Wtedy jakby zaczęłam patrzeć, że tak w zasadzie to Kościół, to nie, to się tak chodzi tam, bo się chodzi, bo to trzeba chodzić, ale ja tam nic dla siebie nie potrafię wynieść stamtąd.
1: I jak to się przełożyło na twój stosunek do siebie i na stosunek do 10 przykazań, że przestałaś chodzić do Kościoła?
2: To znaczy była jakaś taka wewnętrzna moralność we mnie i taki kręgosłup, natomiast no to się luzowało z czasem, to się luzowało. Pewne rzeczy były w ogóle niedopuszczalne dla mnie w dalszym ciągu, natomiast no gdzieś wchodziłam na takie drogi, że sobie pozwalałam, można tak powiedzieć.
1: Czy ta subkultura techno, jak ją widziałaś pierwszy raz? No bo gdzieś ktoś mówi, słuchaj, jest impreza, nie?
2: Tak.
1: I co to dla ciebie wtedy było? Jak sobie to wyobrażałaś? Jakie to były lata?
2: Ojejku, to były 96, 97 rok.
1: Czyli to jest właściwie tuż po apogeum
2: tego wybuchu,
1: atrakcyjności techno.
2: Tak, ale u nas, znaczy ja miałam takie wrażenie, że to się u nas zaczęło w zasadzie pojawiać i mocno tak jakby pokazywać się. Czyli jakby też to przechodziło przez telewizję, można powiedzieć. Było to w jakiś sposób promowany styl życia.
1: I co? No zobaczyłaś jakieś ludzi w futerkach, kobiety,
2: tak.
1: Dziewczyny, facetów dziwnie ubranych, jakaś... I co?
2: Tak, muzyka.
1: Podobało ci się to? Na początku, tak.
2: Na początku było coś w tym takiego fascynującego, jakaś feria bar, wszyscy się przytulają, albo się śmieją, albo się cieszą, wszyscy jesteśmy razem. Coś w tym stylu. Bawimy się, życie jest proste. Od imprezy do imprezy, jakiś sposób na życie.
1: Bo pierwszy etap techno był bardzo radosny. Tam ta buźka uśmiechnięta była, kwiatki i tak dalej, hipisowskie nawet takie coś trochę było. Ale później się zaczął etap ciemny. Ale i teraz tak, no i idziesz na pierwszą imprezę. I co widzisz?
2: Co widzę? Bandę ludzi, która się bawi.
1: No i co?
2: Która jest radosna, która jest szczęśliwa. No do tego myślę, że muzyka dużo też jakby robiła, że można było tańczyć, że to w pewien sposób tak jakby wciągało, że coś się tam przeżywało.
1: A sprawy damsko-męskie jak w tym wieku wyglądały u ciebie?
2: Nie, no wtedy były imprezy, więc jakoś tak był jakiś pociąg, że no może byłoby dobrze, ale nie, to było całkowicie jakoś tak odsunięte. Jakoś taka mocno skoncentrowana byłam na tym wszystkim.
1: Na techno?
2: Znaczy na techno, no jakby na tym i na szkole, czyli jakby dzieliłam sobie te dwie płaszczyzny, że tu trzeba jednak szkołę dalej, wszystko w porządku musi być, ale tutaj to jest jakby mój świat.
1: I jak ten świat na ciebie działa? Bo to w czasie się dzieje.
2: W tej chwili myślę, że bardzo destrukcyjnie i bardzo tak etapowo to wciągało.
1: Opisz to tak mniej więcej, jak to wyglądało i też czy mijają miesiące, czy tygodnie od tych rzeczy, które mówisz.
2: Ciężko mi jest teraz tylko powiedzieć to, w czasie.
1: Nie chodzi o precyzję, ale o proces, pokazanie procesu.
2: Jak to wyglądało?
1: Są pierwsze imprezy, fajni ludzie. Mhm. Przytulają się, tak. Bawią.
2: Tak.
1: Ale gdzieś po kątach biorą narkotyki.
2: Tak.
1: W ubikacjach jest seks.
2: Być może, ale jeszcze wtedy nie dotykałam tego bezpośrednio.
1: Ale chodzi o to, że jesteś tam i wiesz to.
2: Ja tego nie widziałam, dlatego to mówię. Ja widziałam te narkotyki, widziałam to wszystko, natomiast jakby jeszcze nie widziałam tego brudu całego tego wszystkiego.
1: Ile masz wtedy lat?
2: 17, 18.
1: Jedna impreza, druga, trzecia, piąta, 15.
2: No i to, co było zauważalne, to te doły. Jakby zaskoczenie.
1: Już po imprezach.
2: Tak, po imprezach i jakby jak weszły te pierwsze już kontakty z, nie wiem, z ekstazą, bo ja tutaj jakby o takie narkotyki się otarłam. No to jakby coś takiego, jeśli chodzi o, znaczy, o sam narkotyk, który wywołuje bardzo silne odczucia, wręcz jakiegoś szczęścia, czegoś co...
1: Ekstaza, no.
2: No ekstaza w takim uproszczeniu dużym. No to było to. No ale potem było coraz gorzej.
1: Ale tak, kiedy orientujesz się, że te doły są związane...
2: Z narkotykami?
1: Z trybem życia.
2: Może nie do końca z trybem życia, a myślałam, że to jest po prostu wynik tego, że coś się bierze i jest z tego zejście. Czyli jakby konsekwencja substancji, którą się zażywa.
1: Mhm. Ale czy te doły pojawiły się dopiero po wzięciu ekstazy, czy też wcześniej po prostu po imprezach? Potrafisz to...
2: Ale to już znacznie dalej. Chyba znacznie dalej. Na początku nie było tego takiego zderzenia, że po imprezach jest źle. Nie, wręcz było dobrze. Ja byłam jakby wciągana dalej. Było fajnie, cały czas fajnie, cały czas fajnie. Jakby dopiero te narkotyki i to, jak zaczęłam patrzeć już no znacznie później, co się dzieje dookoła, że jakby relacje z moją mamą, że jakby ona widzi, co się ze mną dzieje i to było chyba wtedy dla mnie nie do przejścia, że ja strasznie kocham tą osobę i
1: ona
2: nie jestem w stanie tego
1: robić.
2: Tak. Mhm.
1: I co zrobiłaś? No bo to jest trudna sytuacja. Jesteś bardzo ciągnięta w jakąś tam stronę, ale z drugiej strony widzisz...
2: No i tutaj się okazało, że szkoła była dobrym wsparciem, bo to była klasa maturalna, w związku z czym trzeba było naprawdę tam przysiąść i powiedziałam sobie basta. Po prostu basta. Ja mam w stanie nad tym kontrolę i ja po prostu to przerywam.
1: I przerywałaś?
2: Tak, przerywałam.
1: Ale czy nie straciłaś przyjaciół wtedy, znajomych? Przecież w takiej grupie...
2: Tak. Tak, natomiast oni jakby dalej w tym tkwili. Ja wiedziałam, że ja no, nie jestem już w stanie tam siedzieć.
1: I co, i sama zostałaś?
2: No tak, to nie było tylko jedno towarzystwo, które miałam. Ja miałam cały czas przyjaciół, którzy jakby do tej pory są ze mną, w związku z czym...
1: Harcerzy.
2: Nie, ja skąd...
1: Strzepaka.
2: Tak, ale tacy podwórkowi, którzy...
1: Strzepaka.
2: Tak, którzy są tam z nami gdzieś tam i...

0: Czyli nie było to przejście w pustkę. I też nie zaprzyjaźniłaś się tam...
1: Tak, nie było przejścia w pustkę.
0: I nie zaprzyjaźniłaś się tam w tej subkulturze jakoś bardzo mocno z ludźmi. To nie było...
1: To nie była ta bajka. Tak, teraz też mogę powiedzieć, że ja może próbowałam jakby wejść w to środowisko i tak dalej, ale cały czas coś mnie tam niepokoiło. Coś było takiego, z czym ja się nie mogłam zidentyfikować do końca.
0: Zdałaś maturę i co dalej?
1: Zdałam maturę.
0: A co dalej maturzysta?
1: No i się zakochałam. Pierwszy raz tak intensywnie.
0: Mnie to fascynuje, bo ja mam 4 córki i po prostu chciałbym to zrozumieć. Na czym to polega?
1: No ja byłam taka wypuszczona, no bo tak jak mówię, długo nie było nic, bo byłam zupełnie na czym innym skoncentrowana i potem jakby było to pragnienie w środku, że nie no, teraz to już tak w zasadzie można by było z kimś...
0: A nie uciekałaś wcześniej przed relacjami? Bo przecież to bardzo tak postępuje normalnie i naturalnie, że są przyjaźnie, później jakieś zauroczenia, jakieś takie rzeczy.
1: Była jeszcze jedna istotna sprawa w tym wszystkim i też patrząc na to już w tej chwili, między tym techno pojawiło się coś takiego jak wypadek. Miałam wypadek w szkole zresztą, złamałam kręgosłup. Ordynator w szpitalu powiedział, że nie mam co płakać, bo krąg wyżej i bym jeździła na wózku, więc ja jeszcze bardziej płakałam. Ale okazało się, że jest wszystko okej, jestem w stanie z tego wyjść, tylko gips i jakiś tam czas rekonwalescencji. Natomiast okazało się w trakcie, że niestety, ale się nie zrasta. I mama przypadkowo, nieprzypadkowo, kupując w aptece jakieś tam środki, żeby się to zrastało, została zaczepiona przez osobę, która usłyszała, że ma taki problem. No i poprosiła o to, żeby ta osoba zaczekała. Znaczy, żeby moja mama zaczekała na zewnątrz. Zaczekała, okazało się, że chce pomóc, ponieważ jej mąż jest bioenergoterapeutą, w związku z czym

0: Tak, tak, tak, w ten sposób.
1: Czyli sytuacja właściwie normalna. No. Usługa, tak. Pieniądze.
0: Natomiast przeszło to potem w jakąś relację, bo znowu jakby wyszła taka fascynacja tematem, że istnieją energie, że człowiek, cała ideologia i znowu tam zaczęłam nasiąkać, układać sobie według tego cały świat, że to jest inaczej niż ja myślałam, że jest świat w świecie.
1: Jaka relacja?
0: No intensywna, bo ja wykazywałam chęć nauki.
1: Bioenergoterapią. Zafascynował cię mężczyzna, który...
0: Może nie sam mężczyzna, a jakby to, czym się zajmował.
1: Tak, tak, tak, ale chodzi mi o to, że osoba, że tak. Relacja z osobą.
0: Tak. I przekazywanie wiedzy w jakiś sposób.
1: I on z tobą rozmawiał?
0: Tak, rozmawiał, przekazywał tą wiedzę. No oczywiście też działał. I to też miało jakiś tam swój początek i koniec. Zakończyło się bardzo niefajnie. Oni próbowali jakoś tak wpłynąć na mnie, na moją rodzinę. Do takiego stopnia, że padały pytania, czy ja bym nie chciała, żeby byli moimi rodzicami.
1: Oni?
0: Tak. Bo to było małżeństwo.
1: Absurdalna sytuacja zupełnie.
0: No dziwna. Do takiego stopnia, że jak na przykład moja mama po mnie przychodziła, to potrafili zadać takie pytanie. Przychodzi pani po moją córkę, a moja mama wtedy nie, po swoją.
1: To jest jakaś chora akcja zupełnie.
0: Tak.
1: Ale to widocznie musiałaś jakby dawać sygnały im, że to bardzo cię kręci, skoro oni tak jakby źle rozpoznali sytuację, prawda?
0: Ja nie wiem w zasadzie, co oni widzieli. Wiem, że oni cały czas między sobą tak patrzyli na mnie w taki dosyć dziwny sposób i mówili, że jakby o moich rodzicach, że oni nawet nie wiedzą, co oni mają. Coś w tym stylu. Coś widzieli we mnie, czego nie chcieli powiedzieć, natomiast ja sama też nie wiedziałam, o co chodzi.
1: Rozumiem. Ale źle rozpoznali sytuację? Nie wiedzieli, że wy się kochacie?
0: To było bombardowane. To tak? Było bombardowane, tak.
1: To po co tam chodziłaś, jeśli coś najważniejszego w twoim życiu było bombardowane?
0: Bo to było tak bardzo robione po kropelce, drążenie skały. Natomiast kiedy zaatakowano moją mamę w tym temacie i podważono jakby jej autorytet, no to wtedy powiedziałam znowu basta. Że nie, tak nie jest. I wtedy zaczęłam się autentycznie stawiać.
1: Mhm. Jak się to skończyło?
0: Skończyło się źle, dlatego że ja jeszcze w to wciągnęłam koleżankę, która miała jakieś tam bóle, że jej też pomogą. I przyszedł taki moment, kiedy ona poprosiła mnie o rozmowę i powiedziała, Ania, z nimi jest coś nie tak. Ja poszłam do nich na wizytę i oni po prostu wyciągnęli ode mnie takie rzeczy, których ja nigdy w życiu nikomu nie mówiłam. W związku z czym mówi, po prostu przestań tam chodzić, bo tam jest coś nie tak. I ja zaczęłam tak składać sobie wszystko do kupy. Ja mówię, kurna, faktycznie, coś jest nie tak.
1: Czyli skrzywdzili ją po prostu.
0: Myślę, że nie tylko ją.
1: Ale oni wiemy, prawda, że,
0: tak.
1: Że oddziaływując, manipulując, po prostu weszli w jakąś sferę.
0: Tak, której nie udostępniała w ogóle.
1: Ona nie chciała nikomu, przed nikim otworzyć tej rzeczywistości. I to był koniec.
0: To był koniec, to się skończyło bardzo niefajnie, bo ona chciała odebrać pieniądze, w związku z czym ja miałam w ogóle taki potworny lęk pokazania się z nią, bo oni jakby nie kontaktuj się z tą dziewczyną, także próbowali mi też w jakiś sposób życie układać. Natomiast no jakby ta siła we mnie, która była i przekora, jakby nie dopuszczała do tego, żeby się jakby podlegać temu, co oni mówili. No i doszliśmy obydwie do wniosku, że ona pójdzie, ja się nie pokażę z nią, ale gdzieś tam się spotkamy. Wyniknęła z tego potworna afera, dlatego że ona bardzo długo stamtąd nie wracała. Ja wróciłam do domu, cała się kompletnie trzęsłam. I wtedy pamiętam, przeżyłam coś takiego strasznego, coś jakby we mnie przywaliło. I to był tak olbrzymi lęk, że pamiętam to do tej pory.
1: To znaczy, siedzisz, stoisz...
0: Tak, ja jakby jestem w trakcie do domu i to, co mnie zaczyna ogarniać, jest czymś, z czym sobie nie potrafię poradzić.
1: Mhm. Spróbuj to opisać. Ciężar, gęstość,
0: potworny,
1: atmosfera.
0: Potworny lęk, coś, co we mnie uderza, nie ma mnie w środku. Jestem kompletnie rozbita w środku.
1: Mhm. Ale gdzie to uczucie się koncentruje? Na brzuchu?
0: Chyba w głowie i w okolicach serca.
1: Czyli czujesz coś, czego nigdy w życiu nie czułaś?
0: Tak.
1: A co ona wtedy robiła? Bo później z nią pewnie rozmawiałaś.
0: Tak, ona w ogóle stamtąd nie mogła wyjść, bo oni nie chcieli jej puścić. Jak już wyszła, próbowała się ze mną skontaktować.
1: Nie odebrała tych pieniędzy?
0: Nie, ja jeszcze włączyłam w to jakby jej rodzinę, bo mówię, że ona tam poszła, ona tam nie wychodzi, ja dotarłam do domu, nie wiem, co się z nią dzieje. Tam poszli z kolei, jej rodzina poszła po nią. No awantura była straszna, straszna. Moja mama jeszcze do tego tam pojechała. I jakby...

0: skończyło się na obelgach, groźbach i wybijaniu szyb, dosłownie rzecz biorąc. Źle, w sensie takim mocne to było.
1: Ale kończy się ta rzecz. Jak myślisz o świecie? Bo to się równolegle dzieje z techno, czy jest
0: to
1: jakiś...
0: już był koniec, bo jakby to, że musiałam tą maturę pociągnąć, definitywnie tamten etap został zakończony.
1: A ile trwał etap techno, ile trwała bioenergoterapia, jak mają się do siebie?
0: Jak mają się do siebie? Jakby jedno było po drugim.
1: Czyli bioenergoterapia była po techno?
0: Myślę, że tak, że to tak jakby wkroczyło trochę w końcówkę techno i jakby było przedłużeniem. Mhm.
1: No i jaki masz światopogląd w chwili, w której kończy się relacja z tym małżeństwem?
0: Tak. Że ludzie krzywdzą.
1: Ale jak myślisz o świecie? Czy są energie, nie ma energii?
0: Tak, cały czas jestem na tym etapie. Czyli jakby to zostało zbudowane i na tym gdzieś tam buduję swój światopogląd.
1: I co dalej się dzieje?
0: No mam to w sobie, w zasadzie nie wiem, co z tym zrobić, wiem, że mam jakieś zdolności, bo tak wtedy jeszcze to postrzegałam, że to jedni mają, inni nie mają, ale dochodziło do mnie, że to mogą mieć wszyscy. Mniej więcej tak to wyglądało.
1: I co dalej?
0: No nie ciągnęłam tego tematu z tą bioterapią, bo jakby to też stanęło w miejscu z racji tego, że nie było osób, które by mogły się tym dalej zająć. Zakochałam się, w związku z czym znowu wszystko poszło na bok. 2 lata bardzo fajne, bardzo fajnie wspominam. Rozstanie, potem znowu powrót na 2 lata. Natomiast jakby znowu na samym początku, jak to wszystko się zaczęło gdzieś tam tworzyć między nami, pomysł po prostu genialny, idziemy na karty Tarota.
1: Aha, no bo przyszłość trzeba, prawda?
0: No tak.
1: Jest pan i pani, więc trzeba wiedzieć...
0: Co się będzie działo dalej. No dramat.
1: Nie, no to, ale to jest standard. To jest standard. Najlepszą klientelą wróżbitów i tych wszystkich maniaków są młode dziewczyny.
0: No to trzeba przyznać rację, że to niestety zagłębianie przyszłości nie przynosi dobrych owoców.
1: No i co te karty?
0: No i karty. Karty miały powiedzieć swoje, tak? W związku z czym na dzień dobry dowiedziałam się, że ten facet, z którym dopiero zaczynam, to w ogóle nie jest ten facet, że maksymalnie będziemy 2 lata, jakaś tam przepowiednia poszła. W związku z czym ja się do niej ustosunkowałam, ale jakby przejście przez całą tą wróżbę było już dla mnie czymś dziwnym, bo ja się cały czas bałam iść, jakby cały czas miałam w sobie coś takiego, że wszystko fajnie, ale karty Tarota to już jest no, wyższa szkoła jazdy i tutaj jest się czego bać.
1: Skąd to wiedziałeś?
0: Nie wiem. To przychodziło z wewnątrz, ten lęk przychodził jakby tak od wewnątrz.
1: Ale poszłaś.
0: Tak, poszłam, no bo ciekawość była większa. Ciekawość była większa i to tak właściwie przeszło, no niestety, zgodnie z tą przepowiednią, czyli były te 2 lata, potem się rozeszliśmy, wróciliśmy, znowu były 2 lata. No to już było bardziej intensywnie, bo już tacy mocno na siebie zorientowani byliśmy. I doszło do zamieszkania razem. I tutaj pamiętam mocny taki pierwszy zgrzyt. Śmierć Jana Pawła II. To, co się działo właśnie tego dnia, pamiętam ogromną potrzebę pójścia do kościoła.
1: Sytuacja była niezręczna, ponieważ mieszkasz z facetem, więc...
0: No ale jakby ja tej świadomości kompletnie nie miałam. Ja miałam wrażenie, że mnie wszystko wolno, Pan Bóg jest dla wszystkich, w związku z czym czy pójdę do kościoła, czy nie pójdę, a sakramenty to w ogóle dla mnie była jakaś taka...
1: Ale kościół mówił, że się nie mieszka z facetem. Bez ślubu.
0: Ale ja jakby nie miałam tego podejścia w ogóle, co tam kościół mówi. To co ja mam w sobie, Pan Bóg jest na łące, Pana Boga można wszędzie mieć. No jakby ta droga. No i jakby ta taka mocna potrzeba pójścia do tego kościoła. Akurat okoliczności nie były sprzyjające, ponieważ to było wieczorem. Cały czas czekałam na tą osobę, z którą mieszkałam. Ona nie była, bo była w pracy. Jakby to był pierwszy ten zgrzyt taki, że tego człowieka nie ma wtedy, kiedy ja go potrzebuję i jakby nie realizuje się to, co ja bym chciała. Gdzieś zaczęłam widzieć jakieś różne takie rzeczy w sobie, które zaczynają być ważne. I pojawiały się w zasadzie niby były od zawsze, ale ja tego nie widziałam. To się zaczęło jakby tak ujawniać.
1: Spróbuj powiedzieć to jeszcze raz, bo czyli masz potrzebę jakiegoś dobra, prawda? Czyli pójść, być razem z ludźmi, kiedy umiera człowiek ważny dla wielu osób. Tak. Ale z jakichś tam powodów nie możesz tego zrobić i myślisz, że to jest przez tego chłopaka, z którym jesteś, tak?
0: Zaczynam wtedy patrzeć na całość, jakby. Że to jakby mam poczucie, że to nie jest to, co jest dla mnie, że ja chcę inaczej.
1: Aha, czyli po prostu wielki człowiek, który był symbolem jakichś marzeń, jakiegoś dobra, jakiegoś piękna, jakiegoś czegoś spoza tego świata, prawda? Tak. Znak. I nagle widzisz w jego świetle swoje życie.
0: Tak.
1: I dochodzisz do wniosku, że tak. Nie do końca chyba ci o to chodziło.
0: Tak. Zaczęłam wtedy patrzeć jakby ogólnie na to życie. Nie tylko na dzień bieżący, ale ogólnie. Taki rachunek jakby przyszedł z tym wszystkim.
1: No to nieźle. No i jakie są konsekwencje? Ile to trwało?
0: To trwało bardzo szybko, bo momentalnie to takie było szarpnięcie. Siedzenie przed telewizorem do 4 nad ranem, jak były nawet powtórki, łzy. To, co mówił Jan Paweł II, jakby odbierałam jako taką prawdę, która była zawsze we mnie w środku.
1: Czyli to były rekolekcje dla ciebie?
0: Można tak powiedzieć. No to było coś, co się wtedy przebiło przez jakby taką wielką skorupę.
1: I?
0: I rozstanie z mężczyzną i dochodzenie do siebie, że ja jednak chcę czegoś innego. Że ja chcę.
1: Ale ty podjęłaś taką decyzję, zgodnie ze swoim charakterem?
0: Oczywiście jakby wszystko zostało stworzone do tej sytuacji, bo jakby nagle raptem się okazało, że on kogoś poznaje, też jest to odejście, także wszystko ułatwione w zasadzie. Tylko było to podjęcie decyzji, że to nie tak i w zasadzie wszystko zostało ułożone. Chociaż to było strasznie bolesne. Teraz mogę tak to powiedzieć z luzem, że to wszystko zostało ułożone tak z takim pokojem.
1: No i co dalej?
0: Dalej zaczęła się chyba walka, tak jak patrzę już z perspektywy tego dobrego i tego złego. Natomiast no niestety jeszcze to dobro wtedy nie wykluło się tak mocno.
1: Opowiedz po prostu.
0: To, że rozstałam się z tym człowiekiem, jakby bardzo mnie rozdarło, bo z jednej strony nie chciałam tego, a z drugiej strony była to dla mnie wielka miłość. W związku z czym znowu jakby przechodziłam taki etap, że znowu się na kimś zawiodłam, że znowu jest jakieś rozstanie. I była to miłość. Jakby odkąd pamiętam, od samego takiego małego człowieczka nosiłam w sobie takie poczucie, że miłość jest najważniejsza w życiu człowieka. Że to, co jest sensem życia człowieka, to jest miłość. I to zawsze miałam w sobie. I wtedy pamiętam, to się złamało. Wtedy pamiętam wewnętrzny krzyk, że tej miłości nie ma. Że to, co się dzieje między ludźmi, że być może to, co się dzieje między ludźmi, to jest chemia.

0: że to nie ma racji bytu, chociaż z drugiej strony walczyłam sama ze sobą, myśląc, że przecież ja kochałam, że przecież to było. I wtedy pamiętam, że poszłam za daleko, bo krzycząc tak wewnętrznie, że tej miłości nie ma i wręcz jakby deptałam to wszystko w sobie, doszłam do takiego punktu, gdzie miałam wrażenie, że zaczynam lecieć w dół. Że to jest, że coś powiedziała, że to poszło po prostu we mnie za daleko. I jakby już nie ma odwrotu. I nagle takie maleńkie światełko w środku, które mówi, przecież Pan Bóg jest Bogiem. I nagle tak, no tak, przecież Pan Bóg jest Bogiem, a jest. To o co chodzi? Ale jakby to już poszło za taką falą, gdzie ja już tylko po prostu poczułam taką pustkę w sobie. Pustka i takie nic. Takie, to było jakieś takie bardzo dziwne wrażenie. I od tamtego momentu...
1: Powiedziałaś jakieś słowa bluźniercze, jakieś słowa, czy też tylko zabijałaś siebie?
0: Zabijałam siebie, tak. Myślę, że zabijałam siebie.
1: Że po prostu wierzyłaś w coś, co nie istnieje, że
0: taka
1: to,
0: mrzonka,
1: że to było
0: złudzenie,
1: tak. Że patrz realnie na świat i tak dalej, czyli...
0: I potem poszło to w czyny. Gdzieś przy okazji dostałam anioła, takiego, który spada, z płonącymi włosami. I ostentacyjnie powiesiłam go sobie na ścianie, domalowując płomienie, że i dorabiając w zasadzie tego ideologię, że moja miłość w zasadzie tak upadła.
1: Czyli cynizm.
0: I chyba zaczęło się od tego. Kto nie przychodził do domu, to było tylko stwierdzenie, zdejmij to ze ściany. A ja mówię, ale dlaczego? Przecież to taka piękna symbolika tego, co się zdarzyło. I to się gdzieś tak zaczęło układać. Ja zaczęłam się sama z tym wszystkim układać, że no, są odejścia, są rozejścia. Zaczęłam jakoś wracać do normy, można powiedzieć. I bardzo szybko zaczynałam spotykać ludzi na swojej drodze. Teraz mogę powiedzieć, związanych z okultyzmem. Czyli pojawiały się osoby, które zajmowały się kartami, które wręcz praktykowały magię. Natomiast ja cały czas miałam takie pogłębiające się poczucie, że jestem strasznie zablokowana. Że to, co jest w tej chwili, to nie jest moje. Że to... I nie potrafię z tego wyjść. To ja nie wiedziałam w ogóle kompletnie, o co chodzi.
1: Ale czy w tym momencie, w takim razie, kiedy coś tam w tobie pękło, czy ty nie zwróciłaś się ku złu?
0: Ja myślę, że to po prostu było otwarcie.
1: Ale musi być zwrot. Musi być... Czy rozumiesz, nie ma biernego otwarcia. Bo to, co opisujesz teraz, kilkoma zdaniami, i jeszcze dominacja tego na ścianie, prawda, czegoś, co wszyscy, którzy cię kochali, mówili ci, że zdejmij to. Dobra, jedźmy dalej.
0: To znaczy, na pewno nie powiedziałam, że nie ma Boga, bo jakby to światło było, że Bóg jest i Bóg jest miłością. Natomiast nie pamiętam właściwie, żebym powiedziała coś takiego, co by było jakimś takim kompletnym zaprzeczeniem. Ja tylko jakby zaprzeczałam tej miłości. Miłości, która jest między dwojgiem ludzi, no i jest czymś, co jest dla mnie wszystkim.
1: Wszystkim.
0: Tak.
1: Czyli zaprzeczyłaś wszystkiemu.
0: Tak. No to, co było najważniejsze w życiu. Dlatego jakby nosząc to od małego, upadło wszystko. Upadło wtedy wszystko.
1: Kogo spotykałaś?
0: Spotkałam dziewczynę, która patrząc mi w oczy zaczęła mi mówić, że mam taki problem, że ona nie wie, na czym mój problem polega, ale może postawić mi kolejne karty tarota. W związku z czym, mając taką perspektywę, że nie wiem kompletnie, co się dzieje w moim życiu, a już raz gdzieś tam coś mi powiedział i się sprawdziło, okej, ja pójdę na te karty. No i tutaj się po prostu zaczęło, bo patrząc w jaki sposób ona to robi, dochodziła do mnie jakby świadomość tego, że ja po prostu wiem, o czym ona mówi, patrząc na te karty, nie mając z nimi kompletnie żadnego kontaktu wcześniej, żadnego przygotowania, żadnego czytania książek i tak dalej.
1: Czyli karty mówiły do ciebie?
0: Tak, można tak powiedzieć. I nasza znajomość zaczęła się pogłębiać. Ona powiedziała z tych kart, że to jest dla niej wyższa szkoła jazdy i ona nie jest w stanie mi pomóc i powiedzieć, o co chodzi w tym wszystkim, ale zaprowadzi mnie do kogoś, no, kto jest już wytrawny w tym wszystkim i mi, że tak powiem, powie, w czym jest rzecz. Ja faktycznie poszłam do tej osoby, co wiązało się z tym, że kolejne karty były stawiane. I to znowu jakby ciągnie się w tym momencie w taką stronę, że chodząc do kolejnych osób, kolejne osoby jakby produkowały różne takie teorie, co się dzieje w moim życiu. Dla innych była to karma, dla drugich było to klątwy rzucane przez kogoś tam. Cały czas ktoś coś innego mówił. No i to się tak ciągnęło. To się tak ciągnęło. W międzyczasie ja się zajęłam tymi kartami, bo ja dostałam książkę od tej osoby, z którą się, można powiedzieć, zaprzyjaźniłam. I ona była pod wrażeniem, że jakby nie ma tej wiedzy, którą ja miałam tak po prostu. No i zaczęło się wchodzenie w te karty. Zaczęło się pomóc, ponieważ chciałam podejść odpowiedzialnie do tematu. Doszłam do wniosku, że nie mogę kierować życiem innych ludzi bez żadnego przygotowania, w związku z czym pomysł kursu Tarota dostanie się właśnie do tej osoby, do której ona mnie zaprowadziła, bo ta osoba mi ten kurs przeprowadziła, zresztą z całą grupą innych ludzi.
1: Za pieniądze?
0: Za pieniądze, tak. I pamiętam tylko moje pierwsze pytanie, które też gdzieś tam do mnie dochodziło na tych zajęciach, ale halo, halo, co no to Kościół, przecież karty no jakby nie są akceptowane. No i pamiętam też odpowiedź, że no jak to, nie no przecież zakonnicy się posługiwali kartami Tarota i w zakonach, i że to wiedza tajemna i tak dalej. Także było to tłumaczone, ale to jakby nie wypełniało mnie, co nie było dla mnie jakąś tam prawdą. Ale ja cały czas za tym szłam. Doszłam do momentu, kiedy zaczęłam mocno pracować w domu z tymi kartami, czyli i medytacje, i potem zaczął wchodzić szerszy zasięg w ogóle ezoteryki.
1: A co robisz wtedy w życiu?
0: W życiu?
1: Bo skończyliśmy na maturze.
0: Tak.
1: A później była miłość, ale nie wiem, co oprócz...
0: Tak, ja nie miałam możliwości pociągnięcia potem szkoły po szkole średniej, czyli w ogóle odeszłam od tematu edukacji i zaczęła się praca. Praca.
1: A możesz powiedzieć, dlaczego nie chciałaś iść na studia?
0: Dlaczego nie chciałam iść na studia? Ja chciałam iść na studia, natomiast jakby sytuacja, którą miałam, doprowadzała do tego, że ja musiałam sama sobie jakby opłacić te studia, w związku z czym praca z kolei zbijała mi możliwość studiowania, więc jakby podjęłam tylko pracę.
1: To była praca, która cię cieszyła, dołowała?
0: To była praca, takie trochę przeciągnięcie tematu, z którym byłam związana, czyli ciuchy, i cały czas te ciuchy gdzieś tam za mną chodziły. Może już nie tworzenie samo, nie malowanie, chociaż czasami też się pojawiało, ale to w ramach jakiejś takiej terapii samej sobie, że było mi po tym lepiej. No i cały czas te ciuchy, cały czas sklep, cały czas doradzanie. Ja jeszcze miałam jakieś takie pomysły na siebie, może stylizacja, może coś w tym stylu, ale jakby cały czas był ten pomysł, że to jest sklep.
1: I zarabiałaś na życie w ten sposób.
0: Tak, tak.
1: Zaczynasz medytować.
0: Tak, medytacja z kartami, praca z kartami, no bo karty trzeba czuć, wszystko z tym związane, trzeba ukierunkować, w zasadzie zespolić się z tymi kartami. I zaczęła przychodzić taka wiedza, która nie wiedziałam kompletnie skąd się bierze, bo to już nie tylko przychodziło z kartami. To już przychodziło nawet jak tych kart nie było.
1: Czyli słyszałaś bądź czułaś w głowie.
0: Tak.
1: A czułaś to w głowie czy w sercu?
0: W głowie. W głowie, ja to po prostu słyszałam.
1: Ale
0: słyszałam, widziałam obrazy, może w ten sposób.
1: Ale słyszałaś jako głos wewnętrzny, czy też jako... jako myśl, czy sekwencję, która jaśnieje nagle w twoim umyśle?
0: Bardziej jako jaśnieje w moim umyśle.
1: Czyli po prostu pojawia się coś, co jest jakąś historią, jakąś
0: tak,
1: jakąś
0: obrazem. Tak, i jest to jakimś... jakby przeze mnie absorbowane, że to tak jest. Czyli jakby patrzenie na to i branie jako swoje.
1: No bo to też ważne jest, jak to jest dawane. Mhm.
0: No i zaczynają się dziać ze mną dziwne rzeczy. Zaczynam czuć coraz więcej. Kiedy idę ulicą, patrzę człowiekowi w oczy, wiem co robił, wiem co ma w domu. Do takiego stopnia, że w momencie, kiedy zaczynałam rozkładać karty, w zasadzie to ja już tych kart nie musiałam rozkładać, bo wiedziałam wszystko. Do takiego stopnia, że byłam w stanie powiedzieć, jaki kolor włosów ma osoba, która zdradza tam daną osobę, z którą miałam kontakt, której miałam to wyłożyć.
1: No i co dalej? Zarobiłaś kartami na życie, czy nie?
0: Nie! Nie, to wszystko się jakoś rozchodziło, dzięki Bogu, w koleżeństwie, czyli takie postaw mi karty, wezmę za to złotówkę, bo to też jakaś taka teoria była, że za wróżbę trzeba zapłacić, więc jakieś takie posługiwanie się tym wszystkim. No i zaczynało się dziać ze mną dziwne rzeczy. Ja po prostu...
1: Jesteś sama wtedy?
0: Nie, są cały czas rodzice, jest moja mama.
1: Czy mieszkasz w domu po prostu?
0: Nie, ja mieszkam sama. Mieszkam sama.
1: Ale relacje utrzymujesz z rodziną najbliższą?
0: Tak, całkowicie.
1: Mężczyzn nie ma.
0: Nie, wtedy nie. Pojawiali się jacyś tacy, ale to też były osoby, które były związane z okultyzmem, czyli gdzieś tam też praktykowali, medytowali jakieś kursy Silwy i tym podobne historie. No i tutaj jakby szło to wszystko w taki samorozwój, czyli wypracowywanie jakichś różnych rzeczy i budowanie na tym świata swojego. że to ja mogę, że to ja potrafię. Natomiast jakby z tym równolegle idzie coś, czego nie jestem w stanie opanować już. Coś, co mnie... Nie potrafię tego sprecyzować słowami, natomiast coś, co mnie atakuje, co jest w mojej głowie, coś, co non-stop brzęczy, na co nie mam wpływu, czego nie mogę wyłączyć.
1: Czy tą osobą w takim razie, która uczyła się kart tarota, był Jan Wittelsliga?
0: Nie.
1: Mhm. A to brzęczenie, ono narasta? W tamtym czasie?
0: Tak, ono mocno narastało. Ja miałam jeszcze jakiś taki moment, gdzie dochodziło z zewnątrz do mnie jakieś takie pomocne ręce. Na przykład, nie wiem, mama potrafiła znaleźć gazetę z modlitwami, z mszami egzorcystycznymi prowadzonymi na Żoliborzu przez księdza Szymborskiego jeszcze. Więc to do mnie jakoś tak też impulsami dochodziło, żeby wyjść, ale jeszcze tego nie wyłapywałam. I w którymś momencie zaczęły dziać się ze mną takie rzeczy, że ja miałam wrażenie, że odchodzę od zmysłów. Nie było mnie samej w środku. Ja byłam jakby na 1000 kawałków w zasadzie roztrzepana. Nie potrafiłam się jakoś wewnętrznie do kupy pozbierać. I cały czas jedna myśl w głowie, że to jest choroba psychiczna. Że to coś jest nie tak. Natomiast jakby jeszcze ta siła, która próbowała zespolić to wszystko w środku, no jakby walczyła z tym rozbiciem totalnym. No i wtedy pamiętam, takim momentem dla mnie zaskakującym było to, że zaczynałam już czuć taką obecność złego, że ja wręcz w tym byłam, czyli jakby właśnie ta mgła, coś takiego, co jest jakby przestrzenne, coś, co mnie otacza i okala, i to jest takie ciężkie, że nie da się jakby w tej mgle ani oddychać, ani myśleć.
1: Czyli co, budzisz się rano i co czujesz?
0: Rano?
1: Budzisz się rano, zaczynasz nowy dzień. Chodzi mi o to, żebym mógł zrozumieć, jak te ataki przychodziły.
0: To się działo w nocy. To się działo w nocy. Zawsze to przychodziło o
1: 3 w nocy. Ale budzisz się rano i co? Zaczyna się dzień, idziesz do pracy, coś gdzieś zarabiasz, jakieś pieniądze, tak? Później spotykasz się z...
0: No właśnie, to jest wszystko niespójne, bo jakby ciężko mi jest to analogicznie wszystko powiedzieć. Natomiast, no tak jak mówię, no teraz mi się jakby przypomina, że te ataki nie zaczynały się w nocy, więc to było znacznie wcześniej jeszcze. Właśnie wtedy, kiedy jakby zaczynały się te msze egzorcystyczne, na które gdzieś tam ze 2 razy poszłam, no to poszłam dlatego, że właśnie były te ataki w nocy. Mhm.
1: Ale bo moje pytanie jest takie, czy twoje takie życie
0: codzienne
1: było naznaczone cierpieniem, czy też były momenty tylko, w których ta obecność przychodziła w taki właśnie intensywny sposób?
0: To znaczy wtedy, kiedy to przychodziło, to znaczy jakby ja nie wiązałam tych rzeczy ze sobą. Ja myślałam, że to jest jakby związane z tym, że no mamy ten świat, który składa się jakby z dobrych duchów i ze złych duchów, czyli że są demony i że być może ktoś we mnie wali tymi demonami, że to jest na tej zasadzie, ale że to jakby ode mnie będzie zależało, czy ja się dobrze ochronię znowu różnymi rytuałami na tej zasadzie. Czyli może takie cierpienie w ten sposób. To było w zasadzie jedyne takie cierpienie, które tam miałam. To wewnętrzne i to, które jakby zewnętrzne atakowało. Mhm.
1: Dobrze, mówmy o faktach, bo ty jeszcze nie potrafisz tego interpretować. Co czujesz? Budzisz się rano, zaczynasz pracować. Dzieje się coś niepokojącego?
0: Szczególnego?
1: Tak.
0: Nie, oprócz tego, że cały czas te karty są przy mnie, że ja cały czas się edukuję, cały czas doczytuję książki.
1: Przychodzi koleżanka, prosi za złotówkę, stawiasz jej karty.
0: Tak.
1: Zbliża się wieczór, noc i co się dzieje? Taki atak opisz.
0: Były to tak jakby forma snu na jawie, czyli budziłam się w takiej samej sytuacji, w której w zasadzie zasypiałam, więc myślałam, że ona się po prostu dzieje. Momentalnie jakby gasło światło w tej rzeczywistości i to było coś, co przychodziło w różny sposób, bo to przychodziło z ogromnym lękiem. Natomiast czasami szarpało po łóżku, czasami...
1: Przerzucało twoim ciałem, tak?
0: Tak.
1: Czułaś dotyk?
0: Nie bezpośrednio fizycznie. Jakby ja byłam cała szarpana.
1: I lęk?
0: I lęk, ale to potworny lęk. Taki lęk, że w zasadzie im częściej to się zdarzało, tym szybciej się potrafiłam wybudzić z tego wszystkiego.
1: Jak się wybudzałaś, to co czułaś?
0: Też lęk. I wtedy jakby nie spanie już do tego momentu, kiedy nie będzie jasno.
1: Przyszło ci do głowy, żeby się pomodlić? Czy tylko stosować techniki? Magiczne, żeby obronić się przed atakiem maga.
0: Chyba już na przemian, bo wtedy dotarłam na te msze egzorcystyczne, ale jeszcze to nie było takie silne. Natomiast gdzieś to też już się pojawiało, że no może jak nie tędy, to tędy. Zresztą osoba, która mi te karty wykładała, dała mi też wodę święconą, więc myślałam, że to też będzie jakiś sposób.
1: Ania jest w tej chwili we wspólnocie.
0: No tak.
1: Kościoła katolickiego.
0: Tak, mocny przeskok.
1: Tak, nasz czas się kończy. Jej opowieść dokończymy w następnej audycji. W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Bardzo chciałabym się pomodlić za osoby, które jeszcze w tym tkwią, czyli tkwią w okultyzmie, żeby Pan Bóg przyszedł z mocą uwolnienia ich.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania Staszewska i dokończenie jej historii już wkrótce. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.

0: Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, zabierz Panie od nas ducha rozproszenia, ducha tego świata, to wszystko, co powoduje, że nie możemy spokojnym sercem otwierać się na Twoją łaskę. Daj nam, Panie, czas, święty czas, byśmy mogli, tak jak Mojżesz, Panie, podejść do miejsca, gdzie Ty jesteś i Ciebie chwalić. Chcę, Panie, chwalić Cię, Boże Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty. Chcemy uwielbiać Cię, Boże, w Trójcy Przeciwnej i prosić o to, żebyś posyłał do nas swojego Ducha, żeby On nas napełniał i żebyśmy mogli, napełnieni tym Duchem, Ciebie, Boże, chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jacek. Witaj.
2: Witam serdecznie.
1: W życiu duchowym, co teraz jest dla Ciebie najważniejsze? Twoja relacja z Bogiem, wspólnota, miłość? Co określa Twój czas niepoświęcany na utrzymywanie się, zarabianie na życie?
2: Bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście większość mojego czasu to jest praca zawodowa, zarabianie.
1: Jak zarabiasz na życie?
2: Pracuję w dużej firmie, w dużej korporacji zachodniej, na takim stanowisku, powiedzmy, specjalisty, czyli można powiedzieć szeregowym, ale już z długim stażem, także jakąś tam pozycję, powiedzmy, mam. Muszę przyznać, że z jakimś czasem, im dłużej tam pracuję w ten sposób, tym większe jest to dla mnie jakby obciążenie. No ale trzeba sobie z tym jakoś radzić.
1: I co poza tym zajmuje twoje serce?
2: Na drugim miejscu z takich spraw osobistych jest moja aktualna relacja. Czyli bardzo dużo czasu poświęcam mojej przyjaciółce, mojej dziewczynie. I bardzo dużo czasu też angażuję w sprawy wspólnoty, w odnowy Duchu Świętym. I taki osobisty kontakt z Panem Bogiem też. Głównie poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego.
1: Od kiedy prowadzisz takie uporządkowane życie z Panem Bogiem? Życie duchowe?
2: Od kilku lat. Tak, mniej więcej do 12 roku życia to życie duchowe to czuło się w taki normalny sposób, typowy dla małego Polaka.
1: Małego Polaka w dużym mieście, w małym mieście.
2: W dużym mieście, tak. Tak, w dużym mieście. Czyli katecheza, religia, kościół co niedzielę. Życie religijne w rodzinie raczej takie nieobecne. Bardziej to zajmowało.
1: Ale na mszę? Tak.
2: Tak. Oczywiście pierwsza komunia, chrzest wcześniej, rzecz jasna.
1: Widziałeś jakichś ludzi, przez których było widać Boga, że ich relacja z Bogiem rzeczywiście ich zmienia?
2: Wtedy nie. Nie miałem takiej, powiedzmy, nie byłem tym liderem w klasie, czy jakimś prowodyrem bujek, czy rozrabiaką. Natomiast miałem bardzo dobre stopnie i to generalnie nie miałem żadnych problemów z nauką, żadnych. Byłem raczej takim spokojnym chłopcem i definiowało mnie wtedy to, że byłem pierwszy w klasie, jeżeli chodzi o wyniki. Nic mi nie sprawiało, że zero problemów.
1: Czy byłeś szczęśliwym dzieckiem?
2: Raczej tak.
1: Był czas buntu?
2: Był, ale to już później.
1: Jak się zaczęło?
2: W pewnym momencie chciałem przebywać więcej czasu z rówieśnikami. I zauważyłem, że rodzice nie zawsze się na to zgadzali. I to już powodowało takie napięcia w stosunkach. Potem...
1: Dlaczego tak rodzice reagowali? Czy to środowisko było nie okej, w którym szukałeś?
2: Ja myślę, że generalnie czuli się tacy troszkę... No to było dla nich zaskoczenie, bo jestem najstarszym dzieckiem. Jak patrzę na historię moich młodszych braci, to oni już mieli lżej. To, czego mi nie było wolno, to w tym samym wieku już moim braciom było wolno. Że musieli się na mnie też uczyć trochę, myślę, wychowania. Tak z perspektywy czasu muszę przyznać też, że to było bardzo mądre, że tak dawkowali mi swobodę, wolność, bo były takie chwile, że tą swoją wolność wykorzystywałem w totalnie nieprzemyślany sposób.
1: A jak myślisz, dlaczego?
2: No właśnie, uczeń prymus to jest taka trochę rola, no może nie to, że trudna, ale no dobrze, nazwijmy to trudna. Bo jest się obiektem takiej trochę podziwu i zawiści ze strony kolegów. Także mogłem być tak trochę odsunięty i pewnie byłem tak trochę odsunięty. Lubiłem też spędzać dużo czasu sam. Znaczy z książkami. Niekoniecznie nie pociągało podwórko. A podwórko było takim trochę zagrożeniem.
1: Bo?
2: No bo starsi koledzy na przykład. Bo nie miałem tam takiego opiekuna żadnego wśród starszych na przykład. No mogłem liczyć tylko na siebie i na moich kolegów, rówieśników, ewentualnie tych, którzy mnie lubili, ale oni też jakoś niespecjalnie byli tymi tam najmocniejszymi. Poza tym ja często zmieniałem szkoły. Chodziłem do 4 różnych podstawówek.
1: Czemu? I
2: przeprowadzki, jakieś rejonizacje za czasów jeszcze lat 80. Tak po prostu wychodziło. I co kilka lat musiałem się na nowo odnajdywać w nowym środowisku. To też jest takie utrudnienie w nawiązywaniu prawidłowych, no takich powiedzmy głębszych relacji z rówieśnikami. Tak, ale w pewnym momencie zacząłem do ludzi bardziej, do rówieśników bardziej lgnąć, tak? Chciałem jednak, no jest taka normalna potrzeba w pewnym momencie i żeby się uniezależnić od rodziców, już takie przekonania o tym, że mogę więcej, że już nie muszę być taki uczepiony koniecznie domu, mamy, że z kolegami też jest fajnie i fajnie oczywiście, że fajnie niż w domu. Nie ma ograniczeń.
1: Jakie najgłupsze rzeczy robiłeś w tym czasie?
2: No to już liceum chyba takie najgłupsze. No to papierosy, alkohol. Tak. To są takie rzeczy. No z papierosami walczyłem dosyć długo później, bo byłem palaczem nałogowym, przez to stałem się. A alkohol, no to były raczej takie od czasu do czasu jakieś przegięcia, no za dużo się wypije. Ale to było zupełnie niepotrzebne.
1: Czy Bóg w ogóle był jakimś punktem odniesienia wtedy dla ciebie?
2: Ja się bardzo odsunąłem od kościoła w pewnym
1: momencie.
2: Był taki moment w moim życiu, kiedy spędziłem z rodziną kilka lat za granicą na wyjeździe. I wtedy straciłem kontakt z sakramentami. Była bariera językowa, spowiedź była praktycznie niemożliwa. Ja się jeszcze uczyłem języka tego obcego, także poza tym byłem w kraju, który nie był krajem katolickim, więc byłem w zupełnej mniejszości, byłem sam. Też moja rodzina nie uczęszczała do kościoła, nie chodziła na msze i czułem się zupełnie tak tam sam po prostu. I był taki moment, kiedy stwierdziłem, że ja po prostu nie rozumiem, nie dociera do mnie nic. Nie rozumiem, o co chodzi. W sposób oczywisty była bariera językowa, ale też do mojego serca też jakoś zupełnie już to nie trafiało. I zacząłem patrzeć na mszę świętą bardziej jak na... Ja po prostu nie rozumiałem, o co chodzi, co się tam dzieje, po co tu przychodzę. Tu, znaczy do kościoła, na mszę.
1: I zostawiłeś to.
2: Tak.

0: nie miałem specjalnie problemów z dostaniem się na studia, bo dobra nauka, dobre stopnie, bardzo dobre stopnie, więc i taka duża sprawność intelektualna pozwalała mi na wybór różnych kierunków. To były lata, środek lat 90., więc wtedy to w Polsce rozwijała się w szaleńczym tempie ekonomia, duże firmy i strasznie mnie to pociągnęło. To znaczy czułem, że powinienem skorzystać z tej szansy i pójść na uczelnię, którą większość ludzi mi rekomendowała, czyli na uczelnię ekonomiczną, bo po tym jest ułatwiony start w pracy, kariera, pieniądze. No, trudno było nie skorzystać. I muszę przyznać, że po jakimś czasie stwierdziłem, że to był błąd. To był błąd, bo ja chyba nie mam specjalnego powołania do tych rzeczy. To znaczy na pewno nie do tego, żeby tam osiągać jakieś wybitne cele czy rezultaty. Ale już powiedzmy jakiś czas minął od tych decyzji, więc czasu się nie cofnie. Mogę tylko jakoś zmieniać tok życia czy kariery, ale studiów już chyba kolejny raz nie podejmę. Nie wiem, może tak. Może to zbyt daleko idące jest to, co mówię, ale tak nie czuję w tym momencie, żebym musiał powtarzać studia jeszcze. Czy moje odejście od kościoła to było raczej od kościoła niż od Boga, ale też nie żyłem z Bogiem, tak? Przez to. Może nie powiedziałem sobie, nie, Boga nie ma, czy. Znaczy to generalnie się pewnie w tym wieku, kiedy jeszcze byłem niedojrzały, to toczyły się we mnie takie, toczyły się ze sobą walkę różne światopoglądy, różne postawy. I materialistyczna, i jakaś tam nie wiem, jak powiedzieć, ideałowa, idealistyczna.
1: Tak.
0: Na pewno. Nie, to nie było takie odwrócenie się, nie, Boga nie ma i tak, tylko raczej przekonanie, że to, co mi oferował Kościół, to tego nie rozumiem po prostu i. Ja też nie miałem dobrego przykładu. Nie miałem nikogo takiego, kto by mnie poprowadził, pokazał.
1: I jak to dla ciebie, dla takiego zwykłego życia, jak to się.
0: No, zaczęło się toczyć takie normalne życie świeckie tylko i wyłącznie. Można powiedzieć. Także.
1: Byłeś szczęśliwym człowiekiem wtedy?
0: Tak myślałem o sobie, że jestem szczęśliwy. Można tak powiedzieć. Młody człowiek, który nie ma jakichś większych problemów w domu, w szkole, z nauką, który nie ma kłopotów ze zdrowiem, raczej jeszcze w dodatku można powiedzieć, jest atrakcyjny w jakiś sposób też dla dziewczyn. Może powiedzieć, że w sumie niczego mu nie brakuje, prawda? I wszystko jest okej, o co w ogóle chodzi. Życie jest fajne.
1: A jak z dziewczynami właśnie było?
0: Były różne związki. W końcu się pojawił taki związek bardzo poważny. Długotrwały. Jak, żeby tak ładnie powiedzieć, był to związek światowy. Czyli nie oparty na jakichś zasadach życia w czystości, czy na poszanowaniu jakoś czystości drugiej osoby.
1: Ile lat wtedy miałeś?
0: Jak 18. Jeszcze taki epizod mi się przypomniał, znaczy epizod, no ważna sprawa. W pewnym momencie w moim życiu się pojawiło takie zainteresowanie muzyką metalową. Gdzieś tam w wieku kilkunastu lat przez przypadek lub nie przez przypadek trafiła mi w ręce jakaś kaseta, która mnie tak bardzo wciągnęła, bo to była taka inna muzyka, ciekawa, ciekawie zaaranżowana. No i tak sobie słuchałem tego. Coraz więcej i można powiedzieć, że nawet byłem w jakiś sposób z tego dumny, bo muzyka ta dawała takie poczucie troszeczkę, no nie wiem, inności, lepszości, może wyróżnienia się. No też jest tak, można powiedzieć, związana z poczuciem mocy jakiejś. No, na pewno w jakiś, myślę teraz sobie, że w jakiś sposób mogłam w ten sposób nadrabiać jakiś brak pewności siebie, czy konieczność znowu znajdywania się w nowym środowisku, bo szkołę średnią też musiałem zmienić w pewnym momencie.
1: No, to tak. Były długie włosy, czy tylko ubrania?
0: Były długie włosy, były plakaty, muzyka, jakiś tam koncert, jeden, drugi. No. Tak, naszywki. Ja po jakimś czasie, po długim, długim czasie, jak już wróciłem do kościoła, ja sobie o tym przypomniałem, że i uświadomiłem sobie, że to jest bardzo ważne.
1: Bo?
0: Byłem kilka lat temu na rekolekcjach u Świętej Anny, w kościele Świętej Anny w Warszawie, na rekolekcjach adwentowych. I konferencję prowadził ksiądz egzorcysta. Ksiądz Serbinowski. I właśnie był dużo było mowy o tym, właśnie o takim przypadkowym czy trochę niezamierzonych kontaktach ze złym duchem. I ja pamiętam, że po tej konferencji tak wróciłem do domu i się zastanawiałem nad tym. Mówię, coś takiego się wydarzyło w moim życiu, o czym nie wiem. I dopiero następnego dnia, jak szedłem na kolejną konferencję, sobie przypomniałem, że przecież ta muzyka jest... No to jest wprost, często w swoich tekstach wprost wzywa, czy odnosi się do złego ducha, do szatana.
1: Jakie zespoły
0: miały
1: takie teksty?
0: Całe spektrum. Ja sobie pomyślałem w tym momencie tylko o zespole Iron Maiden i o takiej jednej płycie. I to mi wystarczyło, żeby sobie przypomnieć, że no, coś takiego miało miejsce.
1: Kręciła ci ta muzyka?
0: No kręciła.
1: Słuchałeś tych tekstów? Tak. Myślałeś nimi?
0: A teksty... Teksty były po angielsku, na szczęście. Ja znam dobrze angielski, ale ten angielski jest na jeszcze jakimś takim bardziej poziomie, powiedzmy, wyrafinowania, więc...
1: Slangowym,
0: też się odnosił do czasem do poezji jakiejś angielskiej, więc to nie wszystko do mnie trafiało, na szczęście. Na szczęście, powiem.
1: No. Ale...
0: ale niektóre rzeczy pamiętam oczywiście do tej pory, także i rozumiem.
1: Wtedy, kiedy tej muzyki słuchałeś, w ogóle to nie było dla ciebie problemem, że jest to wprost odniesienie się do złego ducha?
0: Nie, bo raczej myślałem, że to jest po prostu taki styl. To jest kwestia stylu, że to jest takie inne niż wszystko interesujące i kolorowe i okej, no i to nie był żaden problem.
1: Zły duch nie był problemem też?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Czy nie uświadomiłem, nie myślałem w ogóle o tym w tych kategoriach.
1: Że to jest realne.
0: Tak. Nie.
1: Tak? Że to
0: nie.
1: Po prostu myślałeś, że to jest nie. Sztuczka, prawda? Nie. Sztuka.
0: Tak, myślałem, że to jest po prostu czyli sposób na przyciągnięcie słuchaczy.
1: Wzięcie w nawias, prawda?
0: Sztuka, tak.
1: Cudzysłów.
0: To jest sztuka, to jest...
1: Co unieważnia jakieś sformułowania, które są wprost do zła.
0: Tak, dokładnie. To są dosłowne sformułowania, ale...
1: Myślałeś, że sztuka to unieważnia. No, cały czas tak. Wszyscy tak mówią, tak. Prawda? Że artyście wolno wszystko. I co po tych rekolekcjach z księdzem Maciejem?
0: No po prostu się wyspowiadałem, bo zrozumiałem, że powinienem się z tego wyspowiadać. Tak po prostu. I pamiętam, że jak sobie to uświadomiłem, to spadł mi kamień z serca po prostu. Bo czułem, że coś tam siedzi, takiego jeszcze, że coś tam ksiądz tknął i sobie przypomniałem o tym.
1: A przed konferencją księdza w ogóle nie miałeś żadnych, nie uświadamiałeś sobie żadnych konsekwencji tamtego zaangażowania?
0: Jakoś, ponieważ ja przestałem słuchać tej muzyki. Przestała być dla mnie atrakcyjna. Więc nie wracałem do tego tematu w myślach. Trudno mi teraz powiedzieć, ocenić jakoś tak realnie, czy to było tak, powiedzieć, że to słuchałem tych piosenek, więc stało się w moim życiu to i to. Czegoś takiego powiedzieć nie mogę, natomiast...
1: Ten niepokój był.
0: Ten niepokój tak, z tym związany był, bo ja sobie nie mogłem tego w ogóle przypomnieć, a coś mi leżało tak byłem taki zaniepokojony tym.
1: A jak sobie można nie przypomnieć czegoś, co było częścią życia, bardzo istotną?
0: Bo minęło dużo czasu i ja się od tego oderwałem, bo przestałem po prostu słuchać tej muzyki.
1: A potem poczucie ulgi.
0: Taka radość, że zrozumiałem, co mi tak przeszkadzało.
1: Wróćmy do tej relacji, którą miałeś mocną, ważną. I jak się to toczy? jesteś człowiekiem praktycznie niewierzącym, tak?
0: Tak, niewierzącym, kierującym się tak, coraz bardziej swoją nie wiem, przyjemnością, swoimi celami materialnymi w zasadzie. Bóg, jeżeli jest w moich myślach, to jest po prostu, ale jest. Tylko tyle.
1: Jak się to
0: tak
1: skończyło?
0: Myślę, że tak mogę powiedzieć. Związek się rozpadł, bo musiał się rozpaść. I to był dla mnie taki chyba pierwszy poważny cios w życiu. No, muszę powiedzieć, że nieźle mnie to sponiewierało emocjonalnie. Znaczy ja miałem bardzo dużo wtedy. Miałem trochę oparć w życiu takich. Miałem rodzinę, która może nie była stuprocentową psychoterapią dla mnie, ale no, miałem gdzie mieszkać, miałem najbliższych, którzy wiedzieli o mojej sytuacji i tam zdawali się z tego sprawę. Miałem przyjaciela, miałem pracę, studia, więc jakoś to przeżyłem, ale zacząłem się zmieniać. Zacząłem się zmieniać. To już nie było tylko takie gonienie za pracą, za jakimś sukcesem. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że jeżeli moim celem jest. Znaczy ja czułem powołanie takie i cały czas czuję do małżeństwa, czy do dłuższego związku wtedy, no wtedy taką małżeństwo może niekoniecznie, to że muszę się zmienić. Że coś tu nie gra.
1: I do czego doprowadziła taka decyzja?
0: Znaczy to było takie. Znaczy decyzja. No, byłem zmuszony do tego, no bo zorientowałem się, że.
1: No, ale nie ma znaczenia, czy do decyzji no tak. Jesteś zmuszony, czy i. Okay. Wiele osób mogłoby nie podjąć, mimo że czuło się przymuszonym, ale. Jakąś decyzję podjąłeś. Że chce iść.
0: Uznałem, że jeszcze to nie była jakaś duża, taka generalna poprawa życia, ale uznałem, że jestem widocznie zbyt nudny, czy jakiś taki niewłaściwie nastawiony, muszę się zmienić. Tak, ale to jeszcze, ja wiem, to, ale to pierwszy raz w życiu chyba byłem taki naprawdę złamany. Pasmo sukcesów nagle się skończyło.
1: I jak Pan Bóg się do Ciebie dobrał?
0: O, nie tak od razu. Pamiętam, że kiedyś jednego dnia nadal cierpiałem w myślach emocjonalnie i czułem się źle po tym rozstaniu. I tylko tak się spojrzałem w niebo. I przez chwilę właśnie pomyślałem o niebie, o Bogu i pomyślałem, że no jakieś takie ciepło poczułem. Pamiętam to do dzisiaj, tak, że to było, nie wiem, 10 lat temu, może więcej. Ale pamiętam ten moment, bo tak jakoś zaskoczył mnie trochę. Tak, że pomyślałem o niebie, o Bogu. Potem, kilka lat później miałem okazję, mój przyjaciel, kolega poprosił mnie, żebym był świadkiem na jego ślubie. Trochę mnie to zaskoczyło, bo niby dlaczego, no ale powiedział, że nie ma. No też, że pomyślał tylko o mnie, żebym został tym świadkiem. Ja wtedy byłem już w kolejnym związku, takim niezbyt szczęśliwym. I poszedłem do spowiedzi. Zgodziłem się zostać świadkiem, poszedłem do spowiedzi. To był taki. No, pamiętam, że długo się zastanawiałem, co na spowiedzi powiedzieć. Trochę poczytałem o rachunku sumienia i tak dalej, ale byłem, no była ciekawa sprawa, bo byłem przymuszony trochę terminem, nie mogłem tego dolekać. To było bardzo dobre. A spowiedź była po wielu, wielu latach ponieważ przystąpiłem do niej tak bez jakiegoś głębszego namysłu, to jej owoce takie bezpośrednie nie były zbyt długo obecne. Ale ja wiem teraz już wiem, że to był pierwszy taki krok, gdzie poszedłem, powiedziałem, że odszedłem od kościoła, nie chodziłem na
1: mszę świętą. Opisałeś sytuację swoją.
0: Tak. Po iluś latach. Mówię, nie byłem u spowiedzi. Nie wiem, ile tam było lat? 12? Mówię, że wszystkie ciężkie grzechy jak najbardziej popełniłem. Takie, które jakoś byłem w stanie wymienić. No w zasadzie no, podałem przykłady, zrobiłem na przykład to, zrobiłem tamto. I już. Ja sobie teraz daję sprawę z tego, że to naprawdę skreśliło wiele, wiele moich... Znaczy wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy skreśliło. To, że się nie od razu poprawiłem, to jest inna sprawa, bo poprawiłem się dużo, wiele lat później jeszcze. To nie od razu, ale to już był pierwszy krok.

0: i jak jest ten moment właśnie nawrócenia, jak Pan Bóg do tego doszedł?
1: Tak jak mówiłem, to moje życie się od razu nie zmieniło. To nadal wyglądało bardzo podobnie jak wcześniej, ale zacząłem na przykład

To było tak, że nagle się pojawiła taka znajoma, która. No. Jakoś tak zagadała do mnie, że ja wyglądam na taki znak czy coś tam. Ja trochę się kiedyś otarłem o astrologię wcześniej, tak zupełnie amatorsko, no bo tego jest pełno wokół w pismach, w gazetach. Troszkę z nią na ten temat podyskutowałem. No więc tam zostałem darowany jakąś książką, sobie zacząłem czytać tą książkę, potem artykułów na ten temat jest bez liku, internet dzisiaj pozwala na nieograniczony dostęp do tej, powiedzmy, wiedzy. Ale tutaj też miałem jakieś takie szczęście, zupełnie tak jak z tą muzyką metalową, że po prostu się tym znudziłem. Nie wiem, co mnie broniło wtedy, czy kto mnie bronił, ale znaczy tak dokładnie nie powiem, co lub kto, ale mam pewne przeczucie, co do. Zaraz o tym powiem. No i z tego grzechu też się kiedyś wyspowiadałem, bo sobie przypomniałem, bo przestałem się tym interesować, ale po jakimś czasie, jak zacząłem się spowiadać regularnie, sobie przypomniałem, mówię, no, jest to grzech i trzeba się wyspowiadać. I no, ja sobie zdaję sprawę, że to jest wielkie kłamstwo. Bo nieźle mąci w głowie, a oddala od Pana Boga. W czasie, kiedy się właśnie interesowałem astrologią, przyszła mi do głowy taka myśl kiedyś w pewnym momencie. No, przychodziłem kolejny trudny związek. A przyszła mi taka myśl, że zrozumiałem, że mogę, że jest realne, jest możliwe, że człowiek śmiertelny, czyli ja, może stracić życie wieczne, może nie dostąpić życia wiecznego. I zacząłem się tego bardzo bać. Znaczy, bardzo się bałem takiej przyszłości, takiej perspektywy. Znaczy, zrozumiałem, że ja nie chcę umierać.

0: Wtedy. Ja myślę, ja teraz dobrze nie pamiętam tamtych dni może, ale myślę, że to mniej więcej w tym samym czasie zacząłem się modlić. Często zacząłem się modlić. Czyli zacząłem też chodzić do kościoła tak sporadycznie. Poszedłem na mszę świętą, tam sobie stałem gdzieś z tyłu. O, tak to wyglądało. Wiedziałem, że potrzebuję tego.
1: Metoda małych kroczków Pan Bóg stosuje.
0: Tak, ja wiem, że to tak wygląda. I jak patrzę na swoje życie teraz, tak z dłuższej perspektywy, to rzeczywiście tak wszystko się działo stopniowo. Jakoś. I całe szczęście, bo to znaczy, że jeszcze było dużo czasu tak na to, bo może gdyby było mało czasu, to może trzeba było jakiejś bardziej szokowej terapii. Pamiętam też, znalazłem, no bo potrafiłem znaleźć artykuły o astrologii, to potrafiłem też znaleźć jakieś dokumenty kościoła, czy strony poświęcone modlitwie, czy wierze. Znalazłem gdzieś modlitwę do świętego Michała Archanioła i pamiętam, że ją sobie zapisałem po prostu w komputerze gdzieś. I zdawałem sobie, wtedy zacząłem odczuwać sprawę, zacząłem sobie zdawać sprawę od tego momentu, kiedy się przestraszyłem, że coś tu się ze mną źle dzieje. Coś tutaj na mnie, coś mnie tak straszy, coś mnie męczy. Zacząłem sobie zdawać sprawę, że nie panuję nad swoją czystością zupełnie. I było coś takiego, że w pewnym momencie poczułem się bezsilny, tak? Że to też jest. Ja sobie to przypomniałem w jakimś czasie, że zdałem sobie sprawę, że nie panuję nad pewnymi rzeczami. Nie panuję nad na przykład nad swoim ciałem.

0: I to i ja myślę, że to było też bardzo ważne, jakby to był dalszy, kolejny ważny krok. Pan Bóg pozwolił na to, żebym się poczuł bezsilny. I całe szczęście. Też czułem, że mój tryb życia i sposób życia bardzo mnie męczy. Że jakoś nie bardzo widzę, do czego to moje życie ma prowadzić, tak? A to ciekawa sprawa, bo jeszcze nie mam nawet 30 lat, a już mnie męczą takie rzeczy. I wtedy sobie zacząłem wyobrażać, że okej, okay, mam życie takie, jakie mam. Ten świat jest pewnie nie najlepiej poukładany. Ale kiedyś to życie się kończy. I taką miałem nadzieję właśnie, że jak się zastanawiałem, co się dzieje w momencie śmierci, i tak miałem taką nadzieję, że przecież jest Jezus. I zacząłem, tak myślałem sobie właśnie, że zamknę oczy i zobaczę jakieś światło i zobaczę Pana Jezusa, który się do mnie uśmiechał i poda mi rękę. Coś takie, tak miałem taki obraz przez jakiś czas. Tak sobie to, nie wiem, może to był rodzaj mojej modlitwy właśnie do Pana, że o wybawienie. A potem miałem też jedną nieudaną próbę podejścia do sakramentu bierzmowania. No, chciałem zrobić wspólnie z moim przyjacielem, ale ponieważ mój tryb życia trochę nie pasował, trochę bardzo nie pasował do wielkości sakramentu, o który chodziło tutaj, to zakończyło się to no, jakimś niepowodzeniem. No, po prostu nie doszło do tego. Doszło do tego później. Także po jakimś czasie stwierdziłem, że pora wziąć to, co jest napisane w Piśmie Świętym, jako inaczej. Jeżeli zacząłem czuć taką potrzebę, że muszę wrócić do kościoła, że muszę wrócić na mszę świętą i do sakramentów. I zanim poszedłem do spowiedzi, to zrozumiałem, że nie można kłamać na spowiedzi. Trzeba być szczerym na tyle, na ile można być, ile tam pozwalają siły umysłu i pamięć i tak dalej. No więc postanowiłem, że uznam to, co jest o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii, czyli to, o czym wtedy wiedziałem, nie znając jeszcze dobrze Ewangelii, powiedzmy, że to, co tam jest napisane, to po prostu muszę się tego stosować. O, że to jest. Nie mogę pójść do spowiedzi sobie wybierając, z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, tylko popełniłem takie grzechy i nie chcę więcej. Znowu tutaj postanowienie poprawy okazało się później dosyć słabe. Poszedłem kolejny raz do spowiedzi, już tak troszkę ośmielony całym tym faktem, że można pójść do spowiedzi i uzyskać rozgrzeszenie i pomoc od Pana Boga. Ale tutaj ksiądz spowiednik się zorientował i co się dzieje. I dostałem wtedy taką, no, do tej pory odczułem tą spowiedź jako taką bardzo karcącą, ale bardzo dobrze, że to się stało. To było takie przywołanie do porządku. No już wtedy, od tamtego czasu już było lepiej.
1: Jak trafiłeś do wspólnoty?
0: Kiedyś jeszcze wiele lat temu, powiedzmy 7 lat temu, 8 może, miałem taką dobrą znajomą, która z czystej jakiejś takiej wyczuwała, że coś mi potrzeba. Nie wiem, jak ona wyczuwa. Znaczy, to już teraz wiem, wtedy pewnie w ogóle mi to głowy nie przyszło. Ale powiedziała mi o kursie Filip. Jest taki kurs prowadzony przez między innymi przez Onowę w Duchu Świętym. Ja wtedy się zainteresowałem kursem, tam spojrzałem, że jest gdzieś pod Warszawą, a machnąłem ręką. Mówię, nie, może nie, jeszcze tego nie potrzebowałem wtedy. To jeszcze nie był ten moment. I kiedyś usłyszałem w radiu już później to był rok, ponad rok temu, reklamówkę kursu. I jedna z tych reklamówek bardzo do mnie trafiała. Po prostu opisywała doskonale moją sytuację, że brzmiało to mniej więcej tak. Wyobraź sobie, że jesteś nad morzem, piękna pogoda, jesteś szczęśliwy, wypoczywasz i nagle dopada cię jakieś takie... Nagle się to wszystko przestaje cieszyć. Ja wtedy pomyślałem sobie, o, to tak jakby do mnie pasuje. Co może ja pójdę na ten kurs, dowiem się czegoś więcej.

0: No i udało się na kurs dostać. O kursie, może o samym przebiegu kursu, co za dużo nie będę mówił z uwagi na jego specyfikę, żeby do tych słuchaczy, którzy się jeszcze wybiorą, żeby pozwolić im w pełni uczestniczyć, to nie powinienem mówić o szczegółach, tak? Ale jest to taki dosyć krótkie rekolekcje wyjazdowe, podczas których można spotkać miłość Pana Jezusa, można spotkać miłość Boga Ojca, można spotkać Ducha Świętego, poczuć Jego działanie, można się nieźle zdziwić. Co jeszcze? Można się i nawrócić, i można pogłębić swoją wiarę. Jest to coś godnego polecenia. I jakby po kursie, kurs był, może powiem o swojej sytuacji, w jaki wówczas byłem. Otóż powróciłem do kościoła, zacząłem uczestniczyć w życiu kościoła, w Eucharystii, w życie sakramentalne, dopełniałem tam swojej formacji, bo mnie to potrzebowałem tego, czułem potrzeby i czegoś więcej, więc nie ograniczałem się tylko do niedzielnej mszy, to było i audycje wówczas Radia Józef, i nie wiem, jakieś artykuły w internecie i bardzo dużo MP3, które zacząłem ściągać, słuchałem w wolnej chwili z kazaniami, z konferencjami. Ale ciągle mi brakowało, ciągle tkwiłem w takim środowisku bardzo od Boga oddalonym, takim obojętnym. Praca. Tam praktycznie Boga nie widać, tak? Znaczy, może nie mówi się o nim. W domu, no to rodzina pozostała taka, jaka była. Tak o Bogu też niewiele się raczej mówi. Wśród znajomych, przyjaciół, to albo też ludzie, którzy do kościoła mają stosunek ambiwalentny, powierzchowny często, albo religijność się zatrzymuje właśnie na poziomie takim najbardziej podstawowym. No i ja tutaj czułem taką potrzebę czegoś więcej i brakowało mi otoczenia. I pamiętam, jak na kursie po prostu siedziałem, słuchałem tego, co inni mieli do powiedzenia ze wspólnoty. I bardzo często się zdarzało tak, że po prostu siedziałem, patrzyłem się i kiwałem głową, bo to było dokładnie, mówili dokładnie te rzeczy, które czułem. Oprócz tego też wyniosłem też kilka nowych rzeczy, z których sobie nie zdawałem sprawy wcześniej. Też mnie ten kurs bardzo tak ubogacił. Na przykład temat grzechu, tak, ja zrozumiałem, jak bardzo grzech brudzi, jak on po prostu brudzi. I zdałem sobie sprawę, że znaczy zrozumiałem, że nie zdawałem sobie do tej pory z tego sprawy. Jak to jest po prostu już... Brud to jest najlepsze określenie.
1: I jak z kursu? Trafi się do wspólnoty?
0: Praktycznie z marszu, bo po kursie jeszcze wspólnota proponowała takie seminarium. Po kursie Filip, czyli dla tych, którzy chcą to jeszcze, powiedzmy, pogłębić, przeżyć, to zapraszali właśnie przyjaciele do wspólnoty. No i tak zacząłem przychodzić na spotkania regularne. Angażowałem się. Mnie też troszeczkę wcześniej jakby ciągnęło do tego, ale ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest aż... Bo to trzeba wejść, doświadczyć tego. Ja na przykład w pewnym momencie zauważyłem, że były na przykład w radiu audycje z udziałem z ludźmi z Odnowy. I jakoś tak zwracały moją uwagę. Zdarzało mi się też, że się modliłem też w czasie modlitwy osobistej w taki sposób, jaki później odkryłem w Odnowie. Czyli to już była taka modlitwa bardziej spontaniczna, unoszenie rąk. Ja nie wiem, to po prostu ja tego nie ściągnąłem znikąd. Ja na to, co się pojawiło kiedyś, tak? Jakaś taka modlitwa właśnie bardziej płynna. Tak raz, drugi, trzeci mi się to zdarzyło i pomyślałem sobie, no, coś się dzieje, tak? A jeszcze nie wiedziałem co. jakoś tak.
1: Ile lat jesteś we wspólnocie?
0: O, bardzo krótko, jestem ponad rok dopiero. Może bardzo świeżo.
1: Ile czasu no, Bóg jest punktem odniesienia twojego życia, taki tak w sposób prawdziwy, nieodwołalny.
0: Cztery lata, cztery i pół. Znaczy, bo to była ta decyzja, o której mówiłem, także to, co mówi Jezus, to muszę to uznać za prawdę, żeby w ogóle móc uczestniczyć w jakimś kontakcie z Nim, także.
1: Na początku, kiedy mówiłeś, byłeś smutny i dopiero teraz się...
0: No bo mówiłem o czasie takim nieszczęśliwym tak naprawdę. No.
1: Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem w tej chwili?
0: Na pewno jestem szczęśliwszy niż kiedyś, ale też zdaję sobie sprawę, że jeszcze muszę pracować nad sobą. No bo jest jeszcze we mnie, są rzeczy, nad którymi muszę pracować. O, zdaję sobie z tego sprawę.
1: Jakiego Boga poznałeś? Kim jest? Ten, który cię zmienia.
0: Jest to Bóg. Niech pomyślę, bo to zawsze wchodzimy w taką rzeczywistość, którą jest trudno opisać. Ja może opiszę na kursie, tak? Jakie było takie moje spostrzeżenie po kursie, czy w czasie kursu. Ja przed kursem miałem jakieś takie nastawienie, że ja czułem potrzebę bycia z Panem Bogiem i jakby pracy, uczestniczenia w życiu Kościoła, w pracy nad sobą, ale też czułem jakiś taki przymus, że ja muszę się starać, że to jest takie, no że po prostu nie mam wyjścia i tak dalej. To było takie troszkę przymusowe, troszeczkę, może nawet bardziej niż troszeczkę. A potem zrozumiałem, że nie, że... Ja zostałem do tego stworzony, po prostu do tego, żeby być z Panem Bogiem. I On mnie stworzył. Stworzył mnie po coś, ma jakiś cel. Przede wszystkim...
1: Bóg to już... wolność?
0: Tak. Ja też sobie kiedyś zdałem sprawę podczas takiego seminarium po kursie Filip. Wyobraziłem sobie, co to znaczy być wolnym i też zrozumiałem, że ja nie do końca wiem, jak tą wolność wykorzystać. To od razu taką poczułem wątpliwość, że ja, czy ja będę wiedział, umiał wykorzystać wolność. A wolność sobie wyobraziłem jako taki stan, nie wiem, pięknego poranka, tak? Wstaję rano, nic mnie nie obciąża, jestem wypoczęty, niezmęczony. Nie mam niczego, nie zostawiłem z dnia poprzedniego na dzisiaj. Po prostu taka... No nie, ja nie wiem, jak to pisać. No, to nie wiem, czy to jest... Może to wolność właśnie. No i czy ja będę wiedział, jak to zapełnić? Nie, bo tak sam na sam stanąłem z tą wolnością i... I przypomniałem sobie, że kiedyś się pewnie wiele razy w życiu tak czułem i wypełniłem tą wolność jakoś po swojemu, tylko pod siebie i nie wspominam tego jakoś dobrze teraz. Znaczy z skutków, tak. No pewne rzeczy były przyjemne, ale czy przyniosły dobry owoc, to widać, że nie.
1: I jaki wniosek z tego wynika?
0: No samemu nie. Nie należy się przeżyć samemu. Z wolności trzeba korzystać rozważnie, pytać się Pana Boga o Jego plany, o Jego o radę, o wskazówki. Też trzeba się zdobyć na odwagę taką, żeby słuchać Go i wypełniać, ale też się nie zrażać tym, jeżeli coś nam nie wyjdzie. Jeżeli znowu zrobimy po swojemu, o ile się zorientujemy, że znowu zrobiliśmy źle. To porozmawiać z Panem Bogiem, powiedzieć, no przepraszam, znowu zrobiłem po swojemu. A Pan Bóg doskonale wie, jacy jesteśmy i liczył się z tym. I no cóż, on nam wszystko przebacza. Zawsze możemy zacząć od nowa. Czasem jakieś mniejsze potknięcia, mniejsze sprawy, to można załatwić praktycznie natychmiast osobiście. Można się zwrócić do Pana Boga, powiedzieć, przed chwilą zrobiłem źle. Zdaję sobie z tego sprawę, przepraszam. Żal za grzechy taki prosty i już jest lepiej. Ważna jest często spowiedź. Jak często, to jest sprawa jeszcze tutaj. Staram się znaleźć jakiś taki dla mnie odpowiedni interwał. Bo ja mam życie raczej takie uporządkowane i dni są do siebie bardzo podobne, więc jakbym zaczął się często spowiadać, to i spowiedzi by się zrobiły do siebie bardzo podobne i to chyba nie było, nie o to chodzi. Też kiedyś jeden spowiednik mi tak poradził, że właśnie niekoniecznie może tak często jak wtedy, może rzadziej. Ale na pewno też nie raz do roku, nie raz na pół roku, bo to już może być, to jest za rzadko, żeby coś zmieniać w sobie. Jeszcze mi taki epizod jeden przyszedł do głowy, bardzo ciekawy, a ja się z nim czasem dzielę ze swoimi przyjaciółmi, może skorzystam z okazji. Duże wrażenie, duży wpływ na mnie wywarła śmierć Jana Pawła II. O ile ja tam wspominałem, że życie moje było takie na uboczu, tak, od kościoła i Pan Bóg może był, ale po prostu był. Tak jakoś świadomość i z tego, obecność Jana Pawła II jakoś nigdy mi nie przeszkadzała. Wręcz byłem z tego faktu jakoś tak zadowolony, dumny i dopiero jakoś tak w momencie, jak już odchodził, to zrozumiałem, że tak naprawdę jest mi bliższy niż mi się wydawało. Od razu zaznaczę, że nie jestem z tego pokolenia takiego, które żyło nauką Jana Pawła II. No, byłem dwa razy na mszy z jego udziałem. Znaczy na mszy z, no tak, prowadzę z papieżem. Ale nie jakoś nie czytałem encyklik i nie książek. No nie. Po prostu był i dobrze, że był. I dopiero jak umarł, to poczułem, odszedł, znaczy lepsze słowa, odszedł. To poczułem, że był ważny. Na pogrzebie, które oglądałem przez telewizję, to płakałem.
1: W jakiej intencji się pomodlił? Z naszymi słuchaczami.
0: Ja wspominałem o tym, że miałem takie poczucie w momencie, że ktoś się za mnie musiał modlić. A jakiś czas temu zrozumiałem, na nabożeństwie czerwcowym jest taki fragment, kiedy się wierni w kościele modlą za tych, którzy odeszli.
1: Od kościoła.
0: Od kościoła, tak, o to, żeby wrócili. Więc może za tych wszystkich, którzy odeszli, trochę z własnej winy, trochę może zwiedzeni. Żeby się za nich pomodlić, bo ta modlitwa jest potrzebna i będzie owocna.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Jacek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, niech ten czas będzie na Twoją chwałę, Panie. Daj nam Twoją łaskę, Twój pokój i Twoje światło. Przez Chrystusa Pana naszego. A Ciebie, Mario, najserdeczniej tutaj też zapraszamy. Pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Wdówik. Witaj.
1: Dobry wieczór.
0: Przyzwyczajeni jesteście Państwo do tego, że jest we wtorki i czwartki, a tym razem w dzień nieparzysty. Rozmawialiśmy 8 albo 9 lat temu, może nawet 10, w tej audycji. I zapamiętałem jedną rzecz, że byłeś w jakiejś grupie, w której... W grupie, która była w kościele katolickim, w której tak się porobiło, że musiałeś do Francji jechać, że był jakiegoś autorytetu wielkiego, jakim jest...
1: Jacques Verlinde.
0: Tak. Czy nawet Verlinde, bo ostatnio dowiedziałem się, że to jest Flamand.
1: Tak, Verlinde.
0: Szukać ratunku właściwie dla siebie. Dobrze pamiętam?
1: Tak, było rzeczywiście. Tak, miałem takie doświadczenie.
0: Powiedz, co to było za doświadczenie? Przychodzisz do kościoła, jesteś w kościele i co?
1: Wiesz co... Nie wiem, jak się do tego odnieść, dlatego że kiedy patrzę na to doświadczenie z perspektywy iluś tam lat, to ono wydaje mi się niedecydujące o kształcie mojej wiary. I stąd start z tego punktu jest dla mnie zaskakująco trudny.
0: Drodzy Państwo, w tej chwili odbywa się gra, której efektem będzie, kto zadecyduje, co w tej audycji się ukaże.
1: Ale mogę powiedzieć tak, ja moja wiara żywa, taka, gdzie ja zacząłem wierzyć w to, że można budować relacje z Panem Jezusem, zaczęła się od udziału w mszach o uzdrowieniu u Stanisława Kostki z udziałem niejakiego ojca Ricardo w początku lat 90., 93. rok. I to spowodowało, że ja wylądowałem na wiele lat, do 2005 roku w odnowie w Duchu Świętym. Ten epizod, o którym mówisz, to był udział w takiej grupie młodzieżowej z Poznania, też charyzmatycznej, gdzie się po prostu trochę ludziom poplątało. No, i gdzie ewidentnie osoby odpowiedzialne za grupę uległy jakiemuś zwodzeniu duchowemu, bardziej kładąc nacisk na elementy pod tytułem trzeba tropić diabła niż to, żeby się zanurzać w miłości Bożej. Mm-hmm. To jest, jak oglądałem taki materiał w TVN-ie o tych siostrach Betankach, to miałem wrażenie, że to jest dokładnie ten sam sposób, któremu tam te osoby odpowiedzialne za grupę uległy, co potem tutaj się działo u tych sióstr. Jakby jest wróg, który na nas czyha i najważniejszym naszym zadaniem jest wytropić, gdzie on jest. No ale wiadomo, że to nie jest ta droga i na szczęście ta grupa, że tak powiem, w porę się zreflektowała, a ja też w porę poszedłem inną drogą.

0: Co zdecydowało o kształcie twojej wiary?
1: Ja, Robert, jestem w tej chwili w takim momencie, że sam siebie pytam, jaki jest kształt mojej wiary, w ogóle jaka moja wiara jest, czy ona w ogóle jest, więc...
0: Bardzo dobry moment na audycję.
1: Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest kształt tej wiary, wobec tego trudno powiedzieć, co zdecydowało o jej kształcie. Mogę powiedzieć o ważnych rzeczach, które na pewno jakoś konstytuują moje przekonanie o tym, że Pan Bóg jest i że Pan Bóg jest Bogiem kochającym.
0: To mów.
1: Jedna rzecz to jest adoracja Najświętszego Sakramentu. I o ile pewnie 10 lat temu bym powiedział, że modlitwa wielbiąca, modlitwa w językach albo modlitwa o uzdrowienie, to dzisiaj mówię z pełnym przekonaniem, że adoracja Najświętszego Sakramentu. Odkąd mam dzieci, to jest to wydarzenie zupełnie sporadyczne. Nie umiem sobie zorganizować życia tak, żeby mieć czas na regularną adorację. I tym bardziej za nią tęsknię. I ciągle żyję w takim przekonaniu, że gdybym do niej wrócił, to moja wiara by ożyła w doświadczeniach, przez które przechodzę i tak dalej. Natomiast widzę, że mimo tego, że przez ostatnie 4 lata sporadycznie chodzę na adorację, to ciągle jadę na jakimś magazynie, który mi się zbudował przez te adoracje z poprzednich lat. Kiedy jako kawaler mogłem sobie pozwolić na codzienną, godzinną adorację, co trwało ze 4 czy 5 lat. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest mój kontakt ze wspólnotą błogosławieństw i moje pobyty we wspólnocie błogosławieństw, moje indywidualne i moje z moją narzeczoną, a teraz żoną, kiedy jeździliśmy tam przed ślubem i po ślubie. I to jest po prostu kapitalny znowu akumulator, który ciągle mi dodaje siły.
0: Co to jest wspólnota błogosławieństw?
1: Wspólnota błogosławieństw to jest taka wspólnota, która powstała w Kościele katolickim gdzieś tam w latach 70. Może ona istnieje we Francji, w wielu krajach, także naszych ościennych, Słowacja, Czechy, Niemcy, w Polsce jeszcze jej nie ma, gdzie żyje ze sobą ileś stanów razem w jednym domu, tworząc wspólnotę. Oczywiście w odpowiednim porządku i według określonej reguły, ale są tam i siostry zakonne, i bracia zakonni, i
0: czyli wspólnota życia po prostu. Jedna ze wspólnot życia.
1: Jedna ze wspólnot życia, która też właśnie bazuje na doświadczeniu spotykania Jezusa w adoracji, ale jest też bardzo otwarta na te elementy charyzmatyczne, które znam z Odnowy w Duchu Świętym, które nie są tam dominujące. To, co jest na co dzień dominujące, to jest Eucharystia, adoracja, modlitwa Kościoła, czyli brewiarz, a tamte elementy są jakby dostępne w określonych momentach. No i ewangelizacja, tak jak to jest możliwe. To, co dla mnie było ogromnym szokiem, to, że oni funkcjonują według takiej zasady, jeżeli jesteśmy tu potrzebni, to Pan Bóg pozwoli nam przeżyć.

0: A jeśli ludzie, którzy do nas przyjeżdżają albo którzy są wokół, nas nie utrzymują, to znaczy, że nie świadczymy i wobec tego ten dom nie ma racji bytu w określonym miejscu. Ta wspólnota nie ma racji bytu w tym konkretnym miejscu. I rzeczywiście, jak byliśmy na przykład w Ziemi Świętej, to u nich się na obiad jadało rzepę i marchew i nic więcej, bo nic więcej nie było. I to dla mnie było doświadczenie, którego ja nie znałem z polskiego kościoła. Zgoda na ubóstwo do tego stopnia. I na takie zawierzenie. I dlatego to jest też dla mnie ważne doświadczenie. Ono też uczyło nas modlitwy wspólnej, mnie i moją żonę. I mimo, że my potem w którymś momencie wylądowaliśmy we wspólnocie neokatechumenalnej, to muszę powiedzieć, że właśnie jeżeli coś kształtowało nasze bycie wobec razem przed Panem Bogiem, to doświadczenie tych iluś tam pobytów we wspólnocie błogosławieństw znacznie bardziej niż te kilka lat we wspólnocie neokatechumenalnej.
1: W jaki sposób twoja narzeczona stała się twoją żoną, a najpierw narzeczoną?
0: Na drodze ślubu kościelnego stała się
1: wcześniej,
0: moją żoną.
1: Wcześniej narzeczoną?
0: Stała się moją narzeczoną w ten sposób, że najpierw była moją studentką, potem studentką, która, że tak powiem, osłabiała mnie kompletnie swoim takim światowym stylem i tym, co... Na przykład ja prowadziłem zajęcia z pisma Braille'a i studenci musieli mi przygotowywać teksty. No i tam się szybko grupa zorientowała, co mnie interesuje, więc mi przepisywali jakichś ojców kościoła albo coś tam, a ona mi przepisywała jakieś takie miesięczniki dla mężczyzn, dla równowagi, żebym nie zwariował od tych świętych tekstów. Też była osobą na tamten czas jakoś niespecjalnie zaangażowaną w kościele, nawet powiedziałbym dosyć zdystansowaną. Potem zaczęła pracować u mnie w biurze na uniwersytecie i ja zacząłem mieć takie... Też zaczęła mi się podobać jako dziewczyna.
1: A jaki był w ogóle twój stosunek do kobiet w tamtym czasie i przedtem?
0: Wiesz, to zależy w którym momencie. Znaczy ja generalnie miałem takie poczucie, że próbując za wszelką cenę znaleźć miłość w swoim życiu, bardziej ranię dziewczyny niż rzeczywiście próbuję zbudować związek. Ja z moją żoną miałem też takie doświadczenie, że albo teraz wpadnę w jakiś taki klimat jakichś takich dwuznaczności i nie wiadomo czego, a nie chciałem tego. Już jako człowiek doświadczający miłości Pana Boga, jakoś jednoznacznie określony, jako katolik, jako człowiek wierzący, który chce żyć wiarą, a też nie chciałem jej robić jakiejś krzywdy, jakichś takich, nie wiem, złudnych nadziei, coś tam. I wiedziałem, że drugą opcją jest pójście w rozmawianie o wierze, o Panu Bogu. I to rzeczywiście przyniosło zadziwiający efekt, bo ja wybrałem tą drugą drogę, nawet jeżeli miałem wyjść w jej oczach na świra. To zaczął mi opowiadać o Panu Bogu, o swoim nawróceniu. Gdzieś tam w pracy, w wolnych chwilach, albo ewentualnie po pracy. Zresztą taki był klimat wtedy w moim biurze, że jakby czuwanie na Jasnej Górze, czuwanie odnowy w Duchu Świętym, to 2/3 mojego biura na to wydarzenie jechało. I dziewczyny jakoś takiej w głowie zamąciły, że ona pojechała też z nami, zupełnie nie będąc zaangażowana.
1: Co na to władze uniwersytetu?
0: Wiesz, no to nie było tak, żebyśmy tam robili spotkania modlitewne.
1: Nie, ale na takie wyjazdy.
0: Ale to była sobota, wiesz, wolny dzień, więc po prostu umówiliśmy się i pojechaliśmy. I to był taki moment, gdzie w którymś momencie była szansa o taką modlitwę wstawienniczą. Ta osoba prowadząca, już nie pamiętam, kto był wtedy gościem, proponowała taką modlitwę wstawienniczą jeden za drugiego. I wtedy Agnieszka podeszła do mnie, żebym ja się nad nią modlił. I to był jakiś radykalny zwrot w jej życiu. Ona wtedy poszła do spowiedzi na tej Jasnej Górze. No i potem to już jakby szło cały czas tym torem, że ona dokonała takiego radykalnego wyboru w swoim życiu. No i to, potem to już była kwestia czasu, kiedy się zaręczyliśmy i pobraliśmy.
1: No i czym jest małżeństwo?
0: Czym jest małżeństwo? To jest dla mnie to jest najlepsza droga leczenia się z egoizmu i przekładania wiary teoretycznej na praktykę, wiesz, na służbę. Ja jestem człowiekiem ogromnie skoncentrowanym na sobie. I małżeństwo, i rodzina mnie po prostu z tego leczy. To, że nie mam wyboru. Po prostu jeżeli chcę budować, to muszę wyciągać rękę, prosić o przebaczenie, przyznawać się do błędów, przebaczać to, co mnie zabolało, nie dochodzić swoich racji, ustępować, spać krótko, robić różne rzeczy. Wczoraj w nocy, wiesz, nie kładłem dzieci spać, ja się kładę z dwójką starszych, Agnieszka z najmłodszym i zasnąłem z nimi, co jest standardowym rozwiązaniem. I obudziłem się po godzinie i po prostu jedyne, o czym marzyłem, to przenieść się do naszego łóżka i spać dalej. Ale wiedziałem, że na dole czeka mnóstwo pracy, że trzeba uporządkować kuchnię, rozpakować jedną zmywarkę, zapakować drugą. I po prostu no, to na teraz jest coś takiego.

0: milczeniem.
1: Parę miesięcy wcześniej było wstawanie do dziecka, nie wiem, przewijanie, robienie czegoś tam, podawanie do karmienia albo inne rzeczy. Ale to jest coś takiego, że po prostu wiesz, że jeżeli tego nie zrobisz, to rano pójdziesz do pracy i zostawisz żonę z całym tym bałaganem na dole w kuchni. I dla mnie to jest po prostu konkretna, bardzo droga naprawdę takiej służby. To, co mi się podoba w katechezach neokatechumenalnych, to taki fragment, gdzie mówią o pustyni i o tym wychodzeniu z Egiptu. Dla mnie to jest rzeczywiście wyjście z Egiptu na pustynię i takie oczyszczenie. I ja tego w małżeństwie doświadczam bardzo, że wreszcie zaczynam być człowiekiem, który może komuś się na coś przydać.
2: A Bóg w tej sytuacji?
1: No Bóg z całą pewnością gdzieś jest. No, wiesz...
2: Nie pytam o twoje życie. Bo to sakrament, tak? Sakramentalne małżeństwo.
1: Sakramentalne małżeństwo, jak najbardziej. Wierzę, że Pan Bóg jest tą siłą, która powoduje, że ja jestem w stanie przyjąć to wszystko, co wiąże się z byciem ojcem i mężem i że jakoś jestem w stanie odpowiedzialnie, bo myślę, że jednak odpowiedzialnie trwać, odpowiedzialnie za budowanie relacji z moją żoną, za wychowanie dzieci i za wychowanie ich tak, żeby było jasne, że najważniejszą sprawą jest to, żeby one znały Pana Boga i żeby On był dla nich najważniejszy, a cała reszta na drugim miejscu.
2: Jak to robisz, żeby Bóg był dla dzieci najważniejszy? Ile lat mają dzieci?
1: 4,5, 2,5 oraz pół. Czyli są tak w odstępach dwuletnich mniej więcej. Wiesz, przede wszystkim ja właśnie nie wiem od czego zacząć. To znaczy Pan Bóg jest obecny w naszym życiu przez cały czas. My staramy się jednak pokazywać Pana Boga jako przyczynę wszystkiego, jako pierwszą przyczynę. Oczywiście nie upraszczamy tego na maksa, ale jednak pokazujemy, że różne rzeczy dzieją się dlatego, że Pan Bóg pozwala, żeby tak było, albo chce, żeby tak było. Dlaczego stworzenia wyglądają tak, jak wyglądają? Dlaczego jest tak, jak jest? Dlaczego pada deszcz? My gdzieś jednak staramy się widzieć tego Pana Boga także w zjawiskach codziennych, nie tylko w modlitwie. Też modlimy się dużo z dziećmi. I ponieważ ja sobie dawno temu zdefiniowałem taki cel wychowawczy, to znaczy, że przed celem wychowawczym w naszej rodzinie i moja żona go w pełni podziela, jest to, żeby nasze dzieci były blisko Pana Boga.

0: i żeby potrafiłeś świadomie wybierać go jako największe dobro. I dwa dni temu miałem taką sytuację, że staliśmy przy bramie na podwórku i sąsiedzi wyjeżdżali samochodem i sobie pojechali. Jaś im pomachał i zaczął mówić pod twoją obronę. Odmówił całe pod twoją obronę. Jaś to jest ten najstarszy nasz synek. My zawsze jak wyruszamy, to zaczynamy się, to zaczynamy od modlitwy pod twoją obronę w samochodzie. Jaś odmówił pod twoją obronę, po czym powiedział: oni się pewnie nie pomodlili, więc ja się pomodliłem za nich. Mnie to po prostu z jednej strony uśmiechnąłem się, a z drugiej sobie pomyślałem, że to jest wiara, której ja nie mam. I bardzo mnie to zbudowało. Oczywiście nie wyrokuję o tym, jakie będzie jego życie dalej. Modlę się za dzieci. Ja też widzę całą swoją niedoskonałość jako ojciec. Po prostu taką bezradność, jak często puszczają mi nerwy na przykład. Jak jestem bezradny wobec odrębności tych istot. Wobec tego, że one nie są materiałem, który ja mogę dowolnie kształtować. Odkrywam to, że podstawą do prawidłowych relacji moich z dziećmi jest zgoda na to, że one są indywidualnościami i że one mogą być inne niż ja założyłem, że mają być.
1: No przy trójce już mają przewagę liczebną, więc już zaczyna się dynamika, której nie da się ogarnąć. Dzieci tworzą społeczność, ale jednocześnie jest to takie zadanie, no czysto logistyczne i pielęgnacyjne. Czy Agnieszka pracuje?
0: Nie, Agnieszka nie pracuje. Ja pracuję sam. Myśmy...
1: Jak to przyjęła?
0: Wiesz co, my zdecydowaliśmy w styczniu, na przełomie grudnia i stycznia, kiedy Agnieszce się kończyła jakaś praca, że nie przedłużamy żadnych umów. Ona jest na urlopie wychowawczym, czyli ma pracę, może do niej wrócić, jeżeli zdecyduje, że będzie chciała. Ale nie chce. Odkrywa, że jej powołaniem jest służenie rodzinie w domu. I ja nie będę o tym, nie będę się wdawał w to, jak moja żona to przeżywa. Odkrywa, że to jest jej powołanie. A to byś musiał ją zaprosić, żeby szczegółowo opowiedziała.
1: Tak zrobię.

0: Czym jest słabość w rękach Boga? Nasza słabość.
1: Czym jest nasza słabość w rękach Boga? Wiesz co, ja nie wiem, ja chyba nie rozumiem tego pytania, nie potrafię...
0: Jak myślisz, dlaczego Pan Bóg nas upokarza naszą bezsilnością? Że takich nas stworzył? Że po okresach, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy panami świata, a przynajmniej własnego życia, są momenty, kiedy czołgamy się.
1: Wiesz, ja przez ostatnie miesiące odkrywam po prostu taką swoją niezdolność do zaufania Panu Bogu. I dla mnie na przykład moja porywczość, moja chęć wpływania na kształt rzeczywistości, moje przekonanie, że jestem w stanie wpływać na kształt rzeczywistości, które zobaczyłem teraz w ostatnich tygodniach czy miesiącach jako śmieszne po prostu, bo rzeczywistość mi pokazuje, że nie jestem w stanie. I ja rozumiem, że to jest też jakiś taki sposób, w który Pan Bóg mi pokazuje, że dobrze, no możesz się dalej zmagać, możesz próbować postawić na swoim, a możesz jednak spróbować przyjąć taką idiotyczną optykę zaufania mi. Idiotyczną z punktu widzenia świata. Że człowiek, wiesz, opuszcza ręce, to znaczy po prostu w pewnym momencie mówi, w pierwszym rzędzie się modlę. W drugim robię to, co mogę zrobić, ale jednak w pierwszym rzędzie się modlę i oddaję wszystko Panu Bogu. I dla mnie to jest szansa na takie wychłodzenie. To znaczy, że żeby różne rzeczy wypuścić z rąk i powiedzieć po prostu nie jestem w stanie sam poukładać życia swojego, życia swojej rodziny i że muszę budować zaufanie. To znaczy ja w ogóle go nie jestem w stanie zbudować, ja muszę dostać łaskę. To jest największa rzecz, której mi brakuje. Zaufanie Panu Bogu. Ostatnio rozmawialiśmy, jak te trąby powietrzne były w domu, o tym, że mamy zupełnie inne problemy z zaufaniem Panu Bogu, z moją żoną, bo ja nie mam żadnych obaw co do trąby powietrznej, natomiast mam obawy, z czego my będziemy żyć. A moja żona nie ma żadnych obaw, z czego my będziemy żyć, natomiast się zastanawia, czy ta trąba powietrzna nie przyjdzie tutaj i nie rozwali naszego domu. Ale chciałbym bardzo mieć tą łaskę, żeby nie koncentrować się na tym, czy zmieni się kurs franka, czy się nie zmieni kurs franka i czy wobec tego ja będę w stanie dalej płacić kredyt, czy nie będę w stanie dalej spłacać kredytu. I to jest coś po prostu, o czym bardzo marzę i się modlę, żeby mi Pan Bóg uratował z tego zniewolenia takim lękiem.

0: No ale to wielu mężczyzn ma taki lęk.
1: No to, to... Niektórzy mówią, że on jest bardzo normalny i zdrowy.
0: Nie, nie jest zdrowy, bo odcina od Boga.
1: No więc właśnie. Ja pamiętam, jakbyśmy mieli zaraz po ślubie taką myśl, żeby wyjechać stąd i wstąpić do wspólnoty błogosławieństw. I proponowano nam to we wspólnocie w Stanach Zjednoczonych. Wtedy jeszcze nie mieliśmy dzieci, to znaczy Jaś był już poczęty, ale jeszcze się nie urodził. Ja wtedy przy całej fascynacji tą wspólnotą i przy tym dobru, które widziałem, zdecydowałem, że nie, dlatego, że nie wyobrażałem sobie, jakby to było, kiedy a nie byłbym głową, nie byłbym panem wszystkiego. Na przykład pracy, rodzaju pracy, pieniędzy, które zarabiamy. I potrzebowałem kilku lat, żeby się przekonać, że i tak nie zawsze jestem panem pracy i panem pieniędzy i że różne rzeczy toczą się naprawdę poza mną. No to uczy pokory.
0: Ale nie wszyscy muszą wstąpić do wspólnoty błogosławień.
1: Nie, nie wszyscy.
0: Czy wasz związek jest równoprawny?
1: To znaczy, czy jest ktoś, kto dominuje?
0: Tak.
1: My wiemy jedno, że jest dla nas lepiej, kiedy ostateczne decyzje są podejmowane przeze mnie, ale też w taki sposób, że one są jakoś przerozmawiane, przedyskutowane, że się wspólnie jakby zanurzamy w tym, czego dana sprawa dotyczy, ale po wysłuchaniu tego, co Agnieszka mówi, po wysłuchaniu jej reakcji na moje różne poglądy, że to ja jestem osobą, która rozstrzyga. Ale w wielu momentach jest jednak tak, że ona mnie podprowadza pod różne rozstrzygnięcia. Ale też mamy bardzo dobrze przećwiczone to, że taki element zupełnie demokratyczny, no to przegłosujemy albo kto będzie silniejszy, albo że ja się wycofuję. Są takie momenty, kiedy nie mamy jedności, a ponieważ ja mam w sobie bardzo dużą nietolerancję napięcia, takiego napięcia wynikające z dynamiki, że się spieramy i że mamy różne poglądy, to ja mam od razu odruch wsteczny, to znaczy wycofuję się, zamykam, dziękuję, zrób jak uważasz. I wiemy, że to jest bardzo złe, to znaczy, że to nie służy ani mi, ani jej, ani rodzinie.

pewnej posuchy, mówiąc delikatnie, albo jakiś taki pokus wątpienia. Ale też to na szczęście powoduje to, że my coraz mocniej wchodzimy w modlitwę, że jak nie byliśmy w stanie się całymi, wiesz, miesiącami mobilizować do tego, żeby jak już nam dzieci pozasypiają, a my z nimi, żeby jeszcze wstać i zacząć się modlić razem, to jakoś wróciliśmy do tego teraz, bo po prostu widzimy, że jest tyle różnych rzeczy, które nam się nawarstwiają, wymagających podjęcia decyzji, że musimy się po prostu modlić. I ja ostatnio powiedziałem, no to w sprawie X idę i dzwonię, robimy coś tam. I moja żona powiedziała, nie zgadzam się, dopóki przynajmniej jednego wieczoru się nie będziemy modlić w tej intencji. No i tak zrobiliśmy. Więc ta relacja, o którą pytasz, to jest na dzisiaj dla mnie rzecz, zbliżanie się do Pana Jezusa, którego gdzieś oddaliłem strasznie. No naprawdę mam takie poczucie, że wobec całej tej logistyki i spraw, które się namnażają w zupełnie nieprzewidziany wcześniej przeze mnie sposób, że przedszkole i tam inne rzeczy, które wynikają z tego, że dzieci rosną, to będzie generowało 1000 ruchów, które trzeba zaplanować. Skutkiem tego było takie oddalenie Pana Boga. To znaczy, że my się modlimy, jak chodzimy na spotkania wspólnoty, to chodzimy, jak nie chodzimy, to nie chodzimy. Minimum jest takie, że chodzimy na mszę, wiadomo, na Eucharystię niedzielną. No i że się modlimy 2 razy dziennie z dziećmi. Ale też to pokazywało nam bardzo wyraźnie, że to minimum jest zupełnie niewystarczające i ta relacja to jest, tak jak powiedziałem na początku, że jedziemy na, ja jadę na akumulatorach wcześniej naładowanych. I teraz cieszę się, że te trudności, różne spotkania z różnymi ludźmi, które ostatecznie przyczyniły się do wejścia czy interakcji z różnymi osobami, które przyczyniły się do powstania tych różnych moich takich zawirowań ostatnich tygodni, owocują w taki sposób, że my się modlimy, że my szukamy jedności między sobą bardziej niż w czasach spokojnej rutyny i że dla nas Pan Bóg jest ostatecznie jedyną jakąś kotwicą, nadzieją, czy ratunkiem, czy taką myślą o tym, że jeżeli ktoś w ogóle nas potrafi poprowadzić, przeprowadzić i wskazać drogę, to właśnie On.

0: Czy on w takim razie nie jest bezwzględnym manipulantem, skoro to, co opisujesz, przy założeniu jego wszechmocy, to jest taka klatka dla szczura z bodźcami, prawda? Nie zaufasz mi, to się pokaleczysz.
1: Wiesz co, ja właśnie wcale nie jestem przekonany, że to tak jest, dlatego że Pan Bóg byłby sadystą, gdyby tak działał.
0: Czyli, że można się nie rozwijać, tak?
1: Ja uważam, że Pan Bóg wierzy w to, co ja powiedziałem, że a mianowicie, że dokonuje takiego pierwotnego wyboru, że on jest dla mnie najważniejszy. I próbuje, myślę, mnie wierząc w to moje słowo i w ten mój wybór, w różnych momentach jakoś do siebie przyciągnąć, powiedzieć jestem. Mówi w takim językiem, jaki dla mnie jest zrozumiały. Myślę, że nie posuwa się tak daleko, żeby mnie nie wiem, załamać, zniechęcić. Chociaż jak rozmawialiśmy przed audycją, to ja raczej byłem bardziej sceptyczny, a ty mnie podtrzymywałeś, ty mówiąc, że to są pokusy, takie myślenie. Ale też potwierdzają się twoje słowa, że ta audycja jest wyjątkowo potrzebna po to, żebym ja sam

0: różne rzeczy zobaczył, ponazywał. Ale wiem równocześnie, że ja mógłbym powiedzieć Panu Bogu nie. Tak jak powiedziałem to pierwotne tak, tak mógłbym mu powiedzieć nie. I on by mnie zostawił w spokoju. I jestem też święcie przekonany, że mógłbym sobie ułożyć światowe życie. Życie bez Pana Boga. I że ono by się toczyło całkiem przyzwoicie i spokojnie. I żebyśmy funkcjonowali w zupełnie innych standardach. Być może moja żona robiłaby karierę, pracowałaby, zarabiała pieniądze, opiekunka i przedszkola by wychowywały nasze dzieci. Nie mielibyśmy różnych takich znaków zapytania w obrębie materialnych kwestii. No i w ogóle byłoby zupełnie inaczej. Pan Bóg dla mnie nie jest sadystą. To jest ostatnia rzecz, na którą ja się zgodzę, żeby ktoś powiedział. Ja jestem święcie przekonany, że Pan Bóg jest naprawdę dobry i kocha. A jednocześnie no też traktuje nas jak dojrzałych ludzi. To znaczy, jeżeli ja mówię, że Pan Bóg jest najważniejszy i że On jest moim Panem i że wybieram Go na Pana mojego życia, no to On w tobie w to wierzy, dopóki ja tego nie zmienię. A nie zamierzam tego zmienić. I wobec tego zgadzam się na to, żeby mnie przeprowadzał przez jakieś różne oczyszczające doświadczenia, bo naprawdę zyskuję na tym.
1: No ale co, rzepa i marchewka na obiad to jest coś, na co byś się zgodził teraz, kiedy są dzieci?
0: Zgodziłbym się.
1: Nie wierzę.
0: No i Robert, no wiesz, naprawdę no nie schabowy decyduje o jakości życia.

0: mnie napawa strachem i cały mój strach materialny nie wynika z tego, że nie będziemy mieć na schabowego, tylko że przyjdzie bank i odbierze mi mój dom, na który mam kredyt. I to jest coś, co mnie niepokoi.
1: Czyli dom jest najważniejszy. No bo czym się różni dom od rzepy? Niczym.
0: Wiesz, ja po prostu... No na rzepie da się spokojnie przeżyć. Nie wyobrażam sobie, co by było, gdybyśmy mieli wylądować na ulicy.
1: No nie, ale możesz wynajmować za te pieniądze, które masz za kredyt.
0: No nie. No dobrze, to już są...
1: Rozumiesz moją myśl i moją intencję mojego pytania. Bo różni ludzie różne rzeczy uznają, tak jak mówiłeś o żonie i o huraganie, prawda, że ciebie nie niepokoi huragan, a ją tak. I teraz różni ludzie różne rzeczy uznają za te, które są niezbędne do życia.
0: Ja pojmuję swoją odpowiedzialność jako ojciec i mąż, między innymi w taki sposób, że moje dzieci mają zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa. I to poczucie bezpieczeństwa w moim rozumieniu to jest bezpieczny dom. Czy to będzie dom taki czy siaki?
1: A jeśli Pan Bóg będzie myślał inaczej, to co?
0: A to się będziemy ścierać wtedy, kiedy Pan Bóg do czegoś takiego dojdzie. Na razie Pan Bóg jeszcze nie doprowadził do takiej sytuacji. A wierzę, że nie doprowadzi. Jeszcze może byśmy porozmawiali o miejscu w kościele.
1: Bardzo proszę.
0: Bo to jest coś, co jest dla mnie rzeczą szalenie ważną.
1: Przez moment, drodzy Państwo, będzie to bądź zimny, bądź gorący. Paweł poprowadzi.
0: Nie, no po prostu...
1: Żartuję.
0: Bo mam takie poczucie, że...
1: Chciałem zapytać się, czy uważasz, że coś jest jeszcze do powiedzenia istotnego?
0: To właśnie to, bo ja mam takie, być może to jest ambiwalentne odczucie, ale ja żyłem kiedyś w przekonaniu po spotkaniu Pana Boga, po tych doświadczeniach od Stanisława Kostki sprzed 15 lat, że wspólnota jest czymś niezbędnym, że Kościół powszechny nie wystarcza, że trzeba mieć wspólnotę, w której człowiek dojrzewa także poprzez relacje z ludźmi. I to jest dla mnie wielkim skarbem, że ja przez ileś lat byłem w Odnowie w Duchu Świętym, w grupie modlitewnej, gdzie te relacje jednak były, gdzie doświadczałem takiego kościoła, który ma twarz drugiego człowieka. A teraz odkrywam coraz bardziej taką prawdę, że moją podstawową wspólnotą w kościele jest moja rodzina. I my, będąc we wspólnocie neokatechumenalnej, mamy bardzo specyficzne podejście do wspólnoty w ogóle. To znaczy, bardzo bronimy integralności rodziny. Na przykład nie pozwalamy sobie na coś takiego, żeby bycie we wspólnocie zaburzyło bezpieczeństwo, na przykład kładzenia naszych dzieci do snu. Co w neokatechumenacie jest nieomal strukturalne.
1: No ale raz do roku można na to pozwolić.
0: Raz do roku w Paschę tak.

0: myśmy przez jakiś czas testowali rozwiązanie pod tytułem, że my chodzimy na liturgię słowa razem, a opiekunka kładzie nasze dzieci spać. I doszliśmy do wniosku, że nie, że nasze dzieci są za małe na takie coś.
1: Oczywiście, ale rodzina jest pierwotną wspólnotą. Wspólnota w kościele jest drugim dopiero.
0: Tak, ale ja potrzebowałem jakiegoś czasu, żeby to sobie tak ponazywać, wiesz? Bo na poziomie tam katechizmu to bym się z tym pewnie zgodził od razu.
1: Tak.
0: Ale tego nie doświadczałem, znaczy uważałem, że bez wspólnoty w kościele moja rodzina nie będzie prawidłowo funkcjonować.
1: A ale teraz... neokatechumenat to jest dość specyficzna rzeczywistość kościelna. Wiem, że się narażę, że tutaj bardzo wielu osobom, ale moje zdanie jest znane od lat 10 na ten temat.
0: Tak, no jakoś raz słyszałem pewien sąd czy opinię kontrowersyjną dosyć z twoich ust w którejś z twoich audycji.
1: Nie narzucam się tym.
0: Ale ja zachowuję pełen dystans. To znaczy my przyjmujemy, że ponieważ to jest jedyna wspólnota w naszej parafii, a jak się sprowadzaliśmy tam, to akurat zaczynały się katechezy i odczytaliśmy, że to być może jest na teraz zaproszenie dla nas i jesteśmy w tym. Ale nie mamy w sobie tej takiej gorliwości neofitów neokatechumenalnych, że poza neokatechumenatem nie ma zbawienia.
1: No właśnie tak.
0: Ostatnio wiesz, z dużym zapałem wróciliśmy do tego, co było moim skarbem przez wiele lat, dopóki się nie wyprowadziliśmy z Warszawy, mianowicie Eucharystię u Dominikanów. Zaczęliśmy z dziećmi tam jeździć i sobie znowu zaczęliśmy mówić, taki skarb i przez 5 lat w ogóle nie korzystaliśmy.
1: Tak. Eucharystię u Dominikanów to jest coś... No.
0: Więc z dużą radością z powrotem się w nie zanurzyliśmy. Co prawda to pozostaje w ewidentnym konflikcie z tym, co mamy robić ze wspólnotą i z eucharystiami wspólnotowymi. Nie wiemy, skończą się wakacje, będziemy się zastanawiać.
1: Powiedziałeś o Bogu, że nie jest sadystą, że traktuje cię poważnie. Co jeszcze o nim możesz powiedzieć?
0: Że jest dobry, że jest lepszy niż możemy go często poznać przez ludzi Kościoła. To jest taka myśl. Ja głęboko w to wierzę, że Bóg jest tak dobry, że niewiele osób może nam naprawdę pozwolić to poznać i tylko On sam może dać się poznać jako ten najlepszy Ojciec.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: To jest śmieszne, bo ja wiedziałem, że to pytanie padnie i dzisiaj przez pół dnia myślałem o tym, co mam na to pytanie odpowiedzieć. Pierwszy mój odruch to jest taki, żebym chciał powiedzieć, pomódlmy się za moją żonę i moje dzieci, ale też chciałbym to rozszerzyć na wszystkie rodziny, które decydują się żyć z Panem Bogiem, i też na te, które się nie decydują żyć z Panem Bogiem, za rodziny.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Paweł Wdowik. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Ostatni dzień świętego Gaucheriusza z Auriel. Tak mówi Pan Bóg, święty Izraela. W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie. W ciszy i ufności leży wasza siła. Z Księgi Izajasza. 9 kwietnia, rok 1140. Droga w Limuzę. Nazywam się Hugo. Jestem kanonikiem. Jedziemy od świtu, by zdążyć przed nocą. Szumi deszcz. Ojciec Gaucheriusz jedzie naprzedzie. Ma 80 lat. Dłonie na wodzach są białe, wyschnięte jak pergamin. Koń potyka się w błocie. Gaucheriusz chwieje się, ale nie puszcza. Powinien zostać w Auriel, odpoczywać. Ale on nie odpoczywa od bycia dla innych. Jedzie tak, jak żyje, prosto przed siebie. Jakby już widział cel. Zaczęło się od ucieczki. Pół wieku temu Gaucheriusz zostawił wszystko. Znalazł puste miejsce w lesie. Wybudował szałas z bali i gałęzi. Powiedział mi kiedyś, że w mieście jest za dużo słów. Nie słychać w nich tego, który jest. Chciał zniknąć. Chciał, żeby zostali tylko on i Chrystus. Sam na sam. Przez lata karmił się tą ciszą jak chlebem. Ale cisza przyciąga. Najpierw przyszli pustelnicy, potem chorzy, potem ci, którzy po prostu nie umieli już żyć w hałasie. Gaucheriusz nie zamknął przed nimi drzwi. Zbudował dla nich Auriel, wspólnotę. Zawsze powtarzał, wspólnota to nie mur, to naczynie, które trzyma w środku obecność Pana. Patrzę na jego plecy. Człowiek, który kochał samotność, w samotności odnalazł miłość do ludzi. To trwa jedynie chwilę, mgnienie oka. Koń potyka się na śliskim kamieniu. Gaucheriusz spada z siodła. Ciało uderza o ziemię, głucho, ciężko. Leży na boku, w błocie. Podbiegam, podnoszę jego głowę. Otwiera oczy, nie ma w nich paniki. Patrzy na mnie, potem na drogę, która prowadzi do klasztoru. Mówi cicho. Wracajcie do braci. Tam jest Chrystus w ich twarzach. Zamyka oczy. Klękamy przy nim. Wokół nas tylko wzgórza i niebo. Nie ma walki o oddech. Jest tylko przejście. Tak jak wtedy, gdy pierwszy raz wszedł w las. Odchodzi tak, jak żył. W ciszy. Zostawia nas na środku drogi. Zanosimy go do Auriel. Droga jest ta sama, ale teraz idą nią wszyscy. Mnisi, wieśniacy, żebracy. Tłum za człowiekiem, który pragnął być sam. Wszyscy milczą. I nagle rozumiem. To nie jest cisza pustki. To cisza pełna kogoś, kto czekał na niego od 80 lat. Zostawiamy go w kaplicy. Wracamy do swoich spraw, do chorych, do ksiąg, do pracy. Ale w każdym z nas został ten sam spokój. Gaucheriusz nie uciekł. Po prostu poszedł przodem, żeby sprawdzić, co jest po drugiej stronie ciszy.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dzięki Ci za ten czas wspaniały. Daj nam, Panie, byśmy mogli poznać Twoją wolę, byśmy potrafili Ci służyć tak, jak Tobie by się to podobało. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza,

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Drodzy Państwo, naszymi dzisiejszymi gośćmi są Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Witajcie.
1: Witam serdecznie.
0: Historię waszą wspólną zakończyliśmy na szczerej rozmowie. Pomiędzy wami byliście bardzo blisko, później byliście bardzo daleko i dzięki podstępom różnym i udkom kurczaczym, dzięki późnemu zakupowi kafelków udało się doprowadzić do tej rozmowy. Jak pamiętasz tę rozmowę, Agnieszko?
1: Tej właśnie rozmowy nie bardzo pamiętam. Ja byłam bardzo zaskoczona przede wszystkim tym, że Marcin chce próbować po raz drugi, bo mimo, że jego takich wcześniejszych podchodów, czy na tych balach, czy te zapraszania, ja nie dostawałam żadnego sygnału. Znaczy we mnie się nie zapaliło żadne czerwone światełko, czy może coś z tego będzie. Zupełnie. I byłam naprawdę szczerze zaskoczona jego pytaniem, czy zgadzam się, żebyśmy spróbowali ponownie. I powiedziałam, że muszę to przemyśleć, że po takich przejściach, jakie mieliśmy, nie jestem w stanie podjąć decyzji od razu. No i wyszłam.
0: Ale jakoś czekałaś przecież na to, bo ofiarowałaś w jego intencji duchowe cierpienie i gdzieś miałaś na dnie serca nadzieję.
1: Tak, tylko że to było pytanie, czy chcemy jeszcze raz próbować. Mi stanęło przed oczami całe to nasze zmaganie się sprzed lat i po prostu bałam się przechodzić przez to po raz drugi, nie wiedząc tak naprawdę, czy nie wydarzy się to samo, co się wydarzyło wcześniej, czyli po prostu, że po roku Marcin powie, że to jednak nie to. Nie chciałam przechodzić tego po raz drugi.
0: Co ty pomyślałaś, kiedy wyszło?
2: Czy ja już wcześniej widziałem w czasie tej rozmowy, że Agnieszka jest, że wychodzi wszystko to, co było wcześniej, że właśnie ta wielka obawa, że oto kiedyś nie udało się, że przeze mnie się wszystko zepsuło i teraz ja znowu proponuję i wyskakuję jak Filip z konopi tak naprawdę.
0: A uważaj, że przez ciebie to się nie udało?
2: Ja myślę, że i Agnieszka i ja tak to traktowaliśmy. Ja tak o tym myślałem.
0: Czy tak było? Z dzisiejszej perspektywy.
1: Z dzisiejszej perspektywy myślę, że to był po prostu palec Boży, bo Marcin musiał dojrzeć. Ja zresztą też na swój sposób dojrzałam. I to dojrzewanie było nam obydwojgu bardzo potrzebne. I do tego stopnia jeszcze jednej rzeczy ważnej nie powiedziałam, że ja po tych 3 latach spotkałam Marcina, który wyglądał fizycznie mniej więcej tak samo, natomiast w środku był totalnie innym człowiekiem.

0: Co to znaczy zupełnie innym człowiekiem?
1: On się kompletnie zmienił. To jest tak, to nastąpiła w nim taka transformacja wewnętrzna, tak jak z takimi zmianami, nie da się jej opisać słownie. Ja mogę tylko powiedzieć, że miałam wrażenie, jakbym spotkała innego Marcina, który zewnętrznie wygląda, ma powłokę taką samą, ale w środku jest innym człowiekiem.
0: Co się zmieniło?
1: Zmienił się jego stosunek do mnie, zmienił się sposób mówienia. Znaczy on jakby dojrzał przez te, no tak jak dziecko się zmienia, no jak ma 4 lata wygląda tak i mówi tak, a 3 lata później już mówi inaczej. To ja miałam wrażenie właśnie, że jestem przed kimś, kto jakby wyrósł, urósł, dojrzał przez te 3 lata i zmienił się w dojrzałego człowieka.
0: A w sposób mówienia?
1: Zdecydowany. Od niego biła wtedy taka determinacja, ale nie za wszelką cenę, że tu już natychmiast, tylko właśnie ta dojrzałość, że on jest teraz już pewien. Bo ja tej decyzji, tej nie, jakby tej tę niepewność cały czas czułam wcześniej. I to, że ja tak może naciskałam na to, żebyśmy podjęli jakąś decyzję, wynikało stąd, że ja od niego biło to wahanie cały czas wtedy. Natomiast teraz, jak się spotkaliśmy, biła od niego pewność siebie. Człowieka dojrzałego, który wie, czego chce. Tym niemniej wewnątrz jeszcze ja miałam cały czas niepewności, rozterki i postanowiłam poczekać i rozeznać. I dużo się potem modliłam.
0: Co w twoim przypadku oznaczało dojrzewanie? Bo powiedziałeś, że też się zmieniłaś.
1: Tak, dojrzewanie, na pewno pozbywanie się... Znaczy moje dojrzewanie pewnie polegało na tym, że ja dosyć lekko sobie traktowałam wcześniej, w ubiegłych latach, relacje z mężczyznami. To chyba muszę tak sama przed sobą i przed tutaj Marcinem to teraz powiedzieć, że ja miałam wielu przyjaciół, kolegów, no, którzy byli jakoś tam może zainteresowani moją osobą przez te wszystkie lata. I to się zawsze jakoś fatalnie kończyło, głównie z mojego powodu.
0: Zwodziłaś ich?
1: Zwodziłam, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale było mi dobrze, że ktoś tam się kręci dookoła.
0: Ale nie myślałaś poważnie.
1: Nie myślałam poważnie.
0: I nie mówiłaś, że nie myślisz poważnie.
1: Ale też i ci koledzy też nie deklarowali, widząc moją jakoś tam płytkie zaangażowanie zapewne, też nie deklarowali się z niczym bardzo poważnym, więc to wyglądało tak trochę no nie do końca poważnie i zdecydowanie.
0: Są takie walki bokserskie, gdzie tak skaczą, prawda? I udają, że walczą.
1: I za każdym razem jakby ja byłam tą stroną, która powiedziała, że nie, to jednak jest nie to.

0: I myślę, że to doświadczenie z Marcinem jakoś, tak jak się mówi górnolotnie, że złoto się w ogniu próbuje, to ten ogień właśnie mnie wypróbował bardzo mocno. I myślę, że oczyściłam się z wielu rzeczy wtedy, może z mniemania o sobie zbyt dobrego, czy zaczęłam zastanawiać się nad moimi relacjami z innymi ludźmi, nad ich traktowaniem. Myślę, że to było takie, taka przemiana moja wewnętrzna, moje podejście do mnie samej, czyli do mojego egoizmu, do moich słabości, do mojego pojęcia o sobie też.
1: Ale skąd ta chęć do tej zmiany, czy też...
0: A ja się wcale nie chciałam zmienić. To wylazło przy okazji Marcina.
1: Co to znaczy wylazło?
0: No to cierpienie, które przeżywałam przez
1: dosyć długi... A, nagle zmieniło ci twój obraz siebie.
0: Tak.
1: Że jesteś
0: tak
1: słaba, ubacznie. Że jesteś słaba, że ci zależy...
0: Tak.
1: Że to jesteś inna niż sobie wyobrażałaś, że jesteś.
0: Dokładnie tak. O, bardzo ładnie to ująłeś. Że jestem inna i że tak naprawdę to, że ja potrafiłam zawsze panować nad swoimi emocjami, bo zawsze uchodziłam za taką twardą, zdecydowaną, która nie ulega żadnym słabościom, która sobie radzi w każdej sytuacji, która nigdy nie płacze. Taką zawsze byłam.
1: Kobiety nie płaczą.
0: I taką byłam chyba postrzegana też przez moich chociażby współpracowników czy rodzinę. I tu nagle...
1: To musieli cię nie lubić.
0: Wszystko pękło. Dobrze mi się współpracuje z moimi współpracownikami.
1: Ale ja mówię, że wtedy, kiedyś. I musieli się bardzo z tym ukrywać.
0: I to wszystko, myślę, że jakieś tam łuski pospadały, coś tam popękało i ta poczwarka się w końcu jakoś tam chyba wykluła. Tak myślę, że to do mojej wewnętrznej przemiany było mi potrzebne.

0: Ty widziałeś to? Że coś się zmieniło, czy nie?
1: Nie, nie. Ja szczerze mówiąc nie dostrzegałem tego. Nie wiem, czy Agnieszka, nie pamiętam w tej chwili, czy Agnieszka mi o tym mówiła, ale ja tak myślałem sobie, że po prostu ten czas był potrzebny i Agnieszce, i mi. I tak myślałem, że Agnieszka również się zmieniła, ale to było na zasadzie raczej takiego oczekiwania niż na zasadzie tego, co zobaczyłem i co odczułem.
0: No i jakie są fakty następne?
1: Fakty są takie, że to chyba ten remont jakoś tak nas oboje wciągnął w nurt załatwiania różnych spraw. Później Agnieszka wyjeżdżała gdzieś za granicę. Ja się zajmowałem właśnie cały
2: czas. Doszło najpierw do oświadczeń, że skromnie wspomnę. Bo wkrótce po tej rozmowie ty do mnie zadzwoniłeś, czy możemy się spotkać, już nie wiem w jakiej sprawie, ale po prostu chciałeś wiedzieć, jaka jest moja odpowiedź. Czy my się mamy spotykać, czy się mamy nie spotykać. I ja wtedy wiedziałam, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. Myśmy się spotkali i ja mu powiedziałam wtedy tobie, że ja się jednak cały czas obawiam, bo boję się tej próby i chyba zadałam mu wprost, ale czego ty tak naprawdę ode mnie oczekujesz? Jakie są twoje oczekiwania? Czego ode mnie
0: tak
2: chcesz?
0: Tak było.
1: Tak, przypominam sobie.
2: I wtedy...
0: Wyraźnie nie pamiętał tego.
1: Bo oświadczyny, te takie oświadczyny jak oświadczyny były później, ale była faktycznie
2: i
1: rozmowa.
2: I wtedy powiedziałeś, że no ja się chcę z tobą ożenić. I to wtedy padło, bo ja zadałam ci konkretne pytanie. Czego
1: czy
2: tak
1: było
2: naprawdę
1: to zgodne
2: chcesz?
1: Z prawdą, bo ja wiedziałem i byłem pewien. Widziałem tutaj duże wahanie ze strony Agnieszki i duży opór. Więc no może nie werbalizowałem tego od razu, ale byłem zdecydowany. I same oświadczyny jako oświadczyny, no dopiero czas taki możliwy, który ja pomyślałem sobie, że no jest szansa, że Agnieszka tych oświadczeń nie odrzuci, przyszedł później. Ale tak, był. I znaczy, przypominam sobie,
0: było pytanie, czy ty to traktujesz poważnie?
1: Tak.
0: Tak?
2: No tak. I
0: odpowiedział, że tak.
2: I do czego to ma doprowadzić? Więc tak. Powiedział, że on chce, żebym ja została jego żoną, więc ja wiedziałam, że ja muszę to znowu przemyśleć. I tak przemyślałam, ale dosyć krótko i spotkaliśmy się chyba...
1: Znaczy zdaje się, że wtedy w ogóle padło pytanie, czy my mamy się spotykać, czy chcemy się spotykać, bo cały czas załatwiliśmy ileś tam spraw razem, ja starałem się pomóc Agnieszce, ale... Cały czas była jakaś tam ściana, którą Agnieszka bardzo wyraźnie stawiała między nami i widziałem, że jest pewna suchość w Agnieszki postępowaniu w stosunku do mnie.

0: Kiedy to się zmieniło?
1: No ja dużo myślałam, zadzwoniłam do mojej siostry i rozmawiałam z mamą, modliłam się i to nie pamiętam, jak długo trwały te moje wahania i zastanawiania się. I w końcu moja siostra mi uświadomiła, mówi, słuchaj, właściwie to masz to, o co się modliłaś przez 3 lata. No to nad czym ty się zastanawiasz? I z tym, że jak mówię, no Marcin był już innym Marcinem niż wtedy i się zastanawiałam, czy ja potrafię pokochać tego nowego człowieka, który jest zupełnie inny. I myślę, że tutaj wzięła górę cała... znaczy na pierwszym miejscu pojawiła się właśnie ta mocna więź przyjaźni z Marcinem. Wiedziałam, że ja na tym człowieku mogę polegać, że mogę mu zaufać, że on mnie nie zostawi. Powiedziałam tak i uczucie zaczęło się pojawiać właściwie szybko, bardzo z powrotem.
2: Tak, tak. Już nie pamiętam, czy my często dzwoniliśmy do siebie, ale na pewno bardzo często SMS-owaliśmy, a to szczególnie w czasie wyjazdu Agnieszki. Agnieszka była na Uralu chyba?
1: Tak, ja wyjechałam służbowo na Ural i SMS-owaliśmy do siebie wtedy często, parę razy dziennie.
2: I po przyjeździe Agnieszki, no... Ja mówię, ja cały czas wtedy byłem już zdecydowany, byłem pewien i chciałem, żeby Agnieszka została moją żoną. No i po przyjeździe Agnieszki z Uralu postanowiłem się oświadczyć. Przyszliśmy do mnie do domu, ja miałem kwiaty i właśnie oświadczyłem się.
0: I co?
1: No i było bardzo późno i okazało się, że Marcin pierścionka nie miał. Ja mówię, no jakie to świadczenie bez pierścionka? I siedliśmy w samochód i pojechaliśmy szukać pierścionka.
2: Znaczy przez te wszystkie sumie, płytki, terakoty, no nie to, starczyło czasu.
0: To jest dobre rozwiązanie, żeby pierścionek się podobał, nie?
2: Znaczy to też nie było już takiej opcji. Oświadczyny były... I teraz nie chciałem zostawiać Agnieszki i sobie gdzieś jechać. Chciałem, żebyśmy cały czas spędzali razem.
1: No i potem, jak już obydwoje wiedzieliśmy, czego chcemy, to zaczęły się dopiero schody, bo przygotowania do ślubu, do wesela. I w zasadzie trochę się przeliczyliśmy z własnymi siłami, bo postanowiliśmy we dwoje sami zorganizować 2 bardzo duże imprezy plus cała msza i oprawa liturgiczna. I to spowodowało, że w dniu ślubu i wesela byliśmy absolutnie wykończeni. No nie bardzo mogliśmy liczyć na pomoc rodziny, ani Marcina, ani moją. Marcina rodzina mieszka daleko, moja mama była wtedy ciężko chora, więc właściwie byliśmy sami z tym. I była to próba ognia.

0: Ja słyszałam, że wiele par się rozchodzi w czasie przygotowania do ślubu, bo wtedy rzeczywiście wyłażą ciemne strony charakteru po obydwu stronach. I były dwa momenty, kiedy chciałam Marcinowi ten pierścionek, który razem kupowaliśmy, oddać. I postanowiłam sobie to zrobić któregoś wieczora i że na drugi dzień, już tak jest późno, ja nie będę do niego po nocy teraz dzwonić i jeździć z tym pierścionkiem, na drugi dzień wsiadam w samochód i mu go oddaję.
1: I ja nie jestem pewien, czy to nie było dzień po, albo jakoś tak kilka dni, małe kilka dni po tym, jak ten pierścionek otrzymałaś.
0: I na drugi dzień obudziłam się już zupełnie inną osobą i tego pierścionka mu nie oddałam. I takich historii było chyba przynajmniej ze dwie, gdzie ja się chciałam poddać. Bardzo to było trudne.
2: Czarny grał na waszych słabościach po prostu.
0: Tak, i na różnicy charakterów. My z Marcinem jesteśmy diametralnie różni. Podobno przeciwności się przyciągają. My jesteśmy tego dowodem. Ale nie jest łatwo. Nie jest łatwo.
2: Co to znaczy?
1: To znaczy, że dla mnie to oznacza, że przez całe nasze życie już na tyle wrośliśmy w jakieś schematy postępowania, dbania o swoje sprawy, załatwiania tych spraw w określony sposób, sposób myślenia, spędzania wolnego czasu, podejmowania decyzji też i podejmowania decyzji za siebie. Że nagle sytuacja, w której musimy się tą odpowiedzialnością dzielić, kiedy trzeba część tej odpowiedzialności oddać.
2: Czyli część wolności oddać.
1: Część wolności, tak. Że nie jest to łatwe, bo mi się wydawało, że to się powinno zrobić w ten sposób i w ten sposób, że tak jest normalnie. Agnieszce się z oczywistych względów, no ponieważ tak samo myślała na moim miejscu odnośnie swoich schematów, że tak jest.
2: Diametralnie różnie chciała postąpić. W zarządzaniu to się nazywa delegacja kompetencji. Czyli małżeństwo jest rodzajem spółki, prawda? I nagle dwaj prowadzący samodzielną działalność biznesową muszą delegować kompetencje, jak to się pięknie nazywa, prawda? Czyli ograniczyć swoją wolność. No i?
1: No i właśnie to doprowadzało do takich sytuacji bardzo trudnych.
0: No właściwie doprowadza cały czas, bo my jesteśmy przecież świeżo po ślubie. Roczny staż jest stażem żadnym. I cały czas jest to docieranie i z tymi kompetencjami też
1: nauczymy się tego, musimy się tego nauczyć i pewnie nie jest to kwestia też dwóch ani trzech lat. Ktoś składając nam życzenia ślubne powiedział, nic się nie martwcie, po 17 latach już wszystko będzie dobrze.
2: No, ja mam inne doświadczenie, to było za mało czasu. Słuchajcie, a jak Bóg jest w tej spółce obecny. Bo w tej historii był bardzo.
1: Tak.
0: No podjęliśmy taką decyzję z Marcinem, że w miarę możliwości będziemy modlić się razem. Przynajmniej raz dziennie. I próbujemy z różnym skutkiem.

0: jak się okazuje, w całą tą gamę naszych różnic wplotła się też różnica snu biologicznego, ponieważ Marcin chodzi spać nad ranem. Ja też jestem nocnym Markiem, ale nie aż tak. I po prostu mamy, no, dysfazy to się nazywa. Nie jesteśmy sfazowani. I dlatego, jak Marcin się zabiera do modlitwy, to ja już padam na noc ze zmęczenia i chcę spać. I dlatego jest nam ciężko się dograć. Ja myślę, że to będzie teraz już dużo łatwiej, bo Marcin poszedł do pracy i ma bardziej regularny tryb życia. Wcześniej żyliśmy w takim trochę, no, chaosie to może za dużo powiedziane, ale nie, ale z wielkiej wolność, improwizacji.
1: Tak, ta wolność powodowała, że nie było takiej potrzeby, żeby dokładnie planować, żeby liczyć każdą minutę i żeby ją dobrze wykorzystać. To też była taka okazja tak naprawdę.
0: No,
1: ja to traktuję jako
0: tak.
1: dar od Pana Boga, że mieliśmy ten czas. Co półtora prawda późno
0: roku.
1: Się zdecydowaliśmy, ale przez półtora roku mogliśmy cały czas spędzić razem.
0: I to było wspaniałe. Dużo jeździliśmy razem. Byliśmy właściwie codziennie razem. Nawet Marcin pojechał raz ze mną w podróż służbową na Karaiby.
2: Bo twoja praca jest
0: związana z jeżdżeniem, tak.
2: I z tym, że pracujesz, później masz dużo czasu w sumie.
0: Mogę tymczasem dysponować
2: swobodnie,
0: sama, swobodnie, tak. I to jest, no, uroki wolnego zawodu. Więc ja bardzo doceniam te półtora roku, że mogliśmy być razem, bo jak widzę młode pary, które po podróży poślubnej, po dwóch tygodniach, każdy wchodzi w swój kierat, tutaj 10 godzin pracy, tu 10, i spotykają się tak naprawdę tylko w weekendy. I to jest bardzo trudne, bo potem owocuje złymi owocami, że się nie ma czasu dotrzeć. A my ten czas mieliśmy. Półtora roku, uważam, to jest sporo, jak na młode małżeństwo, bycia cały czas razem ze sobą. Poznaliśmy się dużo lepiej. I myślę, że teraz od kilku dni weszliśmy w zupełnie nowy etap życia, bo Marcin zaczął pracować regularnie. I jesteśmy, myślę, dużo bardziej przygotowani, lepiej do wejścia w to.
1: I myślę, że te półtora roku to powinniśmy traktować też jako swoiste, może nie wynagrodzenie, ale rekompensatę za to, że zdecydowaliśmy się jednak dość późno i że inni, którzy się pobierają w wieku studenckim, że jakoś tam to wszystko przebiega inaczej, że tego czasu wspólnego życia im zostaje więcej.
0: Natomiast jeśli chodzi o obecność Pana Boga, tak jak powiedziałam, próbujemy modlić się codziennie. Raz w tygodniu też odbywa się u nas publiczny różaniec. Zapraszamy przyjaciół i nie tylko, znajomych, też ludzi ze wspólnoty. I odmawiamy w każdy wtorek różaniec u nas w mieszkaniu. To jest już taka tradycja, która trwa 4 czy 5 lat, już niebawem będzie. I to jest wtedy taka nasza wspólna sprawa wobec innych, prawda? Że jakby w naszym domu ten różaniec jest odmawiany. Natomiast tego Pana Boga wydaje mi się, że odnajdujemy po prostu w sobie nawzajem.

0: wśród nas.
1: Czasami jest trudno, kiedy Marcin się na mnie złości, że ja czegoś nie zrobiłam, czy zrobiłam źle. Się zastanawiam, jak on tego Pana Boga we mnie widzi w końcu. Może nie widzi go w ogóle.
2: Czy to jest tak, że my byśmy w ogóle tutaj nie siedzieli, gdyby nie Pan Bóg. I też to, że wspólnie chcemy tego szukać, tej naszej drogi, że wspólnie chcemy iść do Pana Boga, daje nam siłę na przetrwanie tych ciężkich chwil, no bo one się zdarzają i pewnie to jest ludzkie, nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ścierają się dwa charaktery, dwa różne temperamenty, dwa różne sposoby funkcjonowania, jak do tej pory funkcjonowania w świecie. Agnieszka jest taką osobą bardzo żywą, energiczną, poza domem funkcjonującą. Ja jestem bardziej domatorem. To chociażby duża różnica. Ale ja wiem, że to Pan Bóg pozwala nam przetrwać i burze, które się pojawiają, to Pan Bóg nam pozwala później przez te burze przejść i no właśnie, i dalej iść razem.
3: Ale to jest trudno chyba być mężem osoby, która zawodowo zajmuje się zarządzaniem ludźmi, w tym mężczyznami.
2: Tak. To czasami mi się wydaje, być może to jest tylko moje takie nastawienie, wiedząc, co Agnieszka robi i wiedząc właśnie, że na tym również polega jej praca. Być może ja tu jestem jakoś bardziej ostrożny, może jestem bardziej wyczulony, że wydaje mi się, że te schematy ma taką tendencję, żeby kopiować na życie osobiste. Niepowiedziane, że jeśli ktoś z boku by to zobaczył, żeby powiedział, że tak jest. To też jest, tak pewnie jest w małżeństwie, że widzi się te rzeczy, może czasami się zupełnie niesprawiedliwie wyolbrzymia niektóre sprawy. Tylko właśnie dlatego, że się obserwuje więcej, że się wie więcej i że to się przekłada też na jakieś własne na pewno obawy i jakoś też jakąś wizję swojego funkcjonowania i na pewno Agnieszki funkcjonowania jako żony i mojego funkcjonowania jako męża.

0: Jak to jest być z kimś, kto ma być głową rodziny?
1: No jest to o tyle trudne, że tą głową rodziny przez całe życie byłam ja, sobie sama. I teraz oddać część tego mojego funkcjonowania w inne ręce jest bardzo ciężko, zwłaszcza, że Marcin, czy w ogóle mężczyźni podchodzą do wielu spraw no, diametralnie inaczej niż kobiety. Taka typowa historia z wybijaniem gwoździa. No, kobieta po prostu weźmie gwóźdź, but z dużym obcasem i ten gwóźdź wbije tam, gdzie uważa, że on powinien być. Natomiast mężczyzna musi wszystko wymierzyć. Czy się zgadza odległość od jednej ściany, od drugiej, od dołu i po prostu trwa to bardzo długo. Myślę, że dużo nam dała taka książeczka Wygrać małżeństwo, chyba jest jej tytuł. I bardzo jest dużo celnych uwag i spostrzeżeń w tej książeczce. I myślę, że warto w ogóle poczytać sobie. To taki drobna rada dla tych, którzy się przygotowują do małżeństwa. Poczytać sobie o drugiej płci w różnych mądrych książkach. Wiele cennych uwag można wyczytać i jakby dopasować do swojego funkcjonowania, do swojego życia, żeby po prostu łatwiej zrozumieć tę drugą osobę.
0: To teoria, a teraz praktyka z tą głową rodziny.
1: No, oczywiście, że Marcin jest głową rodziny i Marcin przejął na siebie wiele obowiązków, z którymi ja sobie w zasadzie nie radziłam wcześniej. Typu płacenie jakichś rachunków, trzymanie porządku w dokumentach, w papierach. Ja to właściwie porządku tutaj nie utrzymywałam, po prostu kładłam, gdzie uważałam, że to powinno leżeć i zawsze znajdowałam. Marcin ma wszystko pięknie poukładane, chronologicznie, nie w klaserach, tylko jak ty to nazywasz?
2: Segregatorach.
1: Segregatorach. O, bo dla mnie to wszystko jest klaser, a to okazuje się, że to jest segregator. I no jest to tak niesamowite odciążenie, że ja nie, bo dla mnie to był straszny stres, że ja w kółko płaciłam jakieś kary, w kółko się nie wyrabiałam z jakimiś płaceniami, gubiłam te rachunki i Marcin to wszystko przejął. Także to jest tylko taki drobny element całej tej rzeczywistości, którą stworzyliśmy razem. Ja próbuję przejmować obowiązki kobiety, czyli jakieś tam gotowanie, pranie, ale Marcin często też pierze. Jak mnie nie ma, to nastawia po prostu pralkę i wiesza i robi to bardzo dobrze.
0: Umiesz nastawić pralkę?
2: No tak, życie w samotności, takie indywidualne spowodowało, że w zasadzie no, całego funkcjonowania w świecie to człowiek musi się nauczyć. Może nie tak, żeby nauczyć się gotować. No nie, aż
0: bez
2: tak.
0: Przesady.
1: No właśnie, Marcin miał piękną lodówkę u siebie, wielka, gigantyczna lodówka, chyba z 2,5 metra w kuchni i zawsze ona była pusta, ta lodówka. I jego brat, jak przyjeżdżał, dopiero później to się wszystko okazało, bo myśmy mieszkali przez pierwszy miesiąc u Marcina w mieszkaniu.
2: Po ślubie.
1: Tak, słusznie tutaj, że zacząłeś, że po ślubie. Myśmy podjęli decyzję, że przed ślubem nie będziemy razem mieszkać. Więc po ślubie zamieszkaliśmy u Marcina i któregoś dnia przyjechał jego brat, otwiera lodówkę i mówi, no widać, że kobieta jest w domu. Ta lodówka była zawsze pusta.

0: Czy Agnieszka daje ci być głową rodziny?
1: Dla mnie najważniejsze jest, że Agnieszka jest, a bycie głową rodziny, no myślę, że właśnie tego nowego funkcjonowania my oboje musimy się nauczyć. I ja czasami odczuwam tą naszą rzeczywistość, że ja muszę walczyć o to, żeby tą głową rodziny być. I czasami też wynikają z tego nieporozumienia. No to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Akurat Agnieszka ma takie doświadczenia życiowe, taki sposób funkcjonowania, była zmuszona do tego.

0: zalet każdego przedmiotu, który jest w ofercie, więc spędza dużo czasu na szukaniu tego właściwego produktu, wszystkie parametry sprawdza.
1: To jest dość racjonalne zachowanie.
0: Tak, no ja na przykład jakbym kupowała okap, to bym kupiła taki, który by mi się podobał, że mi pasuje do kuchni. Marcin z kolei kupuje okap, który jest cichy.
1: Ale on może być tylko później meblem takim, nie działającym, ale ładnym.
0: No, wydaje mi się, że każdy okap w kuchni wchłania powietrze, tylko albo wchłania go więcej bądź mniej, robi to głośniej bądź ciszej.
1: No nie, nie, nie. Są jeszcze chińskie okapy, które działają nic przez 30 sekund.
0: Ja właśnie miałam tendencję kupowania rzeczy szybko i tanio i tak funkcjonowałam przez całe swoje życie. Marcin funkcjonował zupełnie inaczej.
2: Ja również nie przepadam za robieniem zakupów, za chodzeniem po sklepach. Oboje nas to męczy. Ale jeśli mamy dokonać jakiejś takiej inwestycji do domu, coś, co ma stać i działać przez ileś tam następnych lat, to jestem bardzo ostrożny i tutaj są zupełnie inne podejścia.
0: No i ja podchodzę tak, że głowa rodziny powinna się zająć kupnem, powiedzmy, danego przedmiotu, a tego nie robi, no więc a mi jest ten przedmiot potrzebny i
1: natychmiast.
0: No już to natychmiast trwa już ładnych kilka miesięcy.
2: W przypadku okapu, tak. Ale to nie wynika tylko z analizowania parametrów technicznych, tylko z tego, że to nasze życie jest naprawdę bardzo zajęte i wypełnione. Nawet przed tym, zanim zacząłem pracę.
1: Ja mogę wymienić wszystkie te rzeczy, na które Olga czeka w kolejności ich zamówień. Także chyba najstarszy pewnie będzie miał już 2 lata.
0: A nie kusi jej, żeby po prostu pojechać i kupić?
1: Nie, nie, to nie chodzi o zakupy, tylko o co to jest, szyby w drzwiach, które dzieci co jakiś czas wybijają. To najstarsza chyba ma dziura, miała chyba z 3 lata i dopiero wczoraj czy przedwczoraj. I to też dzięki zbiegowi okoliczności się udało to zrobić. Także nie, no gwoździe czy jakieś tam inne rzeczy to dalej leżą twardo w tych samych miejscach, w których leżały. Miesiąc, 2 miesiące temu, spokojnie, no to nie wszystko od razu.

0: co jest najważniejszego w byciu ze sobą?
1: Ja myślę, że to jest chęć zgody, chęć porozumienia się, otwartość na właśnie na to inne funkcjonowanie drugiej osoby.
0: Agnieszka?
1: Tak mi się wydaje. Oczywiście rzeczą zupełnie podstawową jest Pan Bóg.
0: Agnieszka?
2: No oczywiście rzeczą podstawową jest Pan Bóg. Ja jakby dostrzegam Pana Boga w konkretnych sytuacjach, czy w konkretnym człowieku, w moim mężu. Dla mnie Pan Bóg przeniósł jakby swoją punkt ciężkości z innych spraw, z innych rzeczy wokół mnie, które mnie otaczały do tej pory, na Marcina i na nasze życie wewnętrzne, znaczy życie razem. Co jest najważniejsze w naszym... Ja mogę powiedzieć, co dla mnie jest najważniejsze. Jeśli chodzi o Marcina, szalenie dla mnie jest ważne to i doceniam to bardzo, że Marcin potrafi po burzliwych dyskusjach czy wręcz kłótniach, gdzie naprawdę nie widać już rozwiązania, potrafi się wyciszyć, do mnie podejść i wyciągnąć rękę. To jest szalenie ważne. Bez tego nie wiem, czy udałoby nam się normalnie funkcjonować. I to jego właśnie, to, że mnie akceptuje, chociaż właśnie wczoraj mi powiedziałam, że jest wiele we mnie stron, których on nie akceptuje, przynajmniej ja to tak odbieram, ale gdyby mnie całkiem nie akceptował, no to byśmy tutaj nie byli razem, prawda?
1: To jest też w tych naszych sprzeczkach, one kończą się czasami tak, że popatrzymy na siebie, i chce nam się śmiać z tego i po prostu zaczynamy się śmiać i jest to jakieś przełamanie lodów. To jest tak zupełnie jakby to, jakbyśmy gdzieś intuicyjnie wyczuli, że to jest

0: że to jest śmieszne.
1: To, jakaś, to jest chyba łaska, to o czym mówisz, bo to chyba nie jest możliwe w ludzkim porządku.
0: No nie wiem, tak, no, czasami się nam zdarza,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, bardzo często, po prostu wybuchamy śmiechem, jesteśmy tak strasznie spięci, zdenerwowani, w pewnym popatrzymy na siebie i wybuchamy śmiechem. I to jest wtedy takie rozładowanie, na pewno. Natomiast dla mnie drugą rzeczą, która jest szalenie ważna, to to, że ja wiem, że jestem ważna dla Marcina. Że ja jestem dla niego ważną osobą i nawet jeśli mi mówi rzeczy dla mnie przykre, prawdopodobnie prawdziwe, to że w dalszym ciągu ja jestem dla niego najważniejsza. I mam nadzieję, że on to odbiera też w stosunku do siebie, moje zachowanie w ten sposób.
0: Znaczy, to ja już powiedziałem, że dla mnie najważniejsze jest to, że Agnieszka jest. Że jest po prostu ze mną, że jest moją żoną.

0: czy macie jakieś wspólne już spojrzenie na Boga, czy też każdy ma swój obraz w Trójcy Jedynego?
1: Myślę, że wspólna modlitwa jest właśnie tym naszym sposobem wspólnego przybliżania się do Pana Boga i to, że rozpoznajemy wspólną modlitwę jako ten sposób właśnie pójścia drogą ku Panu Bogu. I że razem też staramy się uczestniczyć w mszy świętej w miarę możliwości codziennie. A to, no nie wiem, czy akurat to powoduje jakiś wielki rozdźwięk między nami, czy Agnieszka potrafi, że Agnieszka potrafi dostrzec Pana Boga, wykonując jakieś czynności w takich czynnościach codziennych, a ja Pana Boga odnajduję raczej w modlitwie. Mi się wydaje, że oboje mamy swój sposób na to, żeby łączność nawiązać z górą.
2: Ale wydaje mi się, że też jest ważne, żeby tak przynajmniej, no nie mam wielkiego stażu małżeńskiego, ale tak intuicyjnie przeczuwam, że ważne jest, żeby każdy człowiek zachował jakiś mały margines swojego bardzo osobistego kontaktu z Panem Bogiem. Współmałżonek jak najbardziej, w tym jakby szerszym planie, ale jest taka cząstka we mnie i w każdym z nas, że mimo, że jesteśmy małżeństwem, jesteśmy jedno, ten kontakt ja-Bóg jest jednoliniowy na pewnym, nie wiem jak to powiedzieć, no w pewnym wymiarze. To robi się trójkąt, czyli Pan Bóg, mój mąż, ja, owszem, ale jest też drugi wymiar, gdzie jest tylko ja i Pan Bóg. I ja się bardzo cieszę z tego, że Marcin modli się też sam, bo nasze wieczory wyglądają tak, że my się modlimy najpierw razem, potem ja się idę myć, czy sprzątać, czy coś robić, a Marcin modli się wtedy sam. I o takiego człowieka się modliłam. O człowieka modlitwy.
0: W jakiej intencji się pomodliłem?
2: Ja myślę, że dobrą intencją byłoby modlitwa za tych, którzy przeżywają głębokie kryzysy. I za tych, mówię o małżeństwach w tej chwili, małżeństwach, które już nie potrafią ze sobą rozmawiać i gdzie żadne ani on, ani ona nie potrafią wyciągnąć ręki do tej drugiej osoby, żeby powiedzieć przepraszam, czy po prostu pogodzić się za te małżeństwa.
1: Ja myślę, że moglibyśmy dodać intencje za tych, którzy szukają swojego powołania, za tych, którzy próbują rozeznać.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Agnieszka Dziduszycka-Manikowska i Marcin Manikowski. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Dziękujemy.

0: Myślę, że jedno z większych przeżyć moich to było, no, w jakimś sensie, tak jak on sam powiedział, nawrócenie kapłana, który przeżywał kryzys. Siedział dosyć długo przed Najświętszym Sakramentem, namawiany przez różne osoby, żeby wziął karteczkę. Ciągle odżegnywał, że nie, nie, że on dziękuję bardzo, nie, nie, on nie po to tu przyszedł, ale jak sam potem powiedział, chyba piąta czy szósta osoba do niego podeszła, to mówi, no to tak, dla tego świętego spokoju podszedłem, wziąłem karteczkę. On się rozpłakał w tym momencie, tam były słowa z jego prymicji. I mówi, że to było takie dotknięcie przez Pana Boga, który mu pokazał, że słuchaj, jestem ciągle z tobą. Ja ciągle z tobą jestem. No i on mówi, że w tym momencie jakby odzyskał swoją wiarę, nie? Odzyskał swoją wiarę i jak również wiarę w swoje powołanie w kapłaństwo.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: To jeszcze takie lata 80. 13 grudnia właśnie tam przeżywałem, więc jeszcze jako nienawrócony człowiek. Spotkałem świadka. I to wszystko jak gdyby na tym się opierało. Spotkałem w wojsku świadka, czyli kogoś, kto żył zupełnie inaczej niż my tam wszyscy. Nie pił, nie palił, nie przeklinał. No to naprawdę było wyjątkowe. On to był taki człowiek, co świecił. No co by mu się tam nie powiedział, żeby zrobił, robił. Był zadowolony, uśmiechnięty i no muszę powiedzieć, że mnie to wkurzało mocno. A z jednej strony, z drugiej mnie intrygowało, dlaczego ten człowiek taki jest. Więc go kiedyś w nocy, pełniąc służbę pod oficera, obudziłem, posadziłem i mówię, mów. Powiedz człowieku, dlaczego ty taki jesteś, skąd ci się to wzięło, nie? I on mi o Jezusie opowiedział. A ja już byłem po ślubie wtedy. Braliśmy ślub w kościele z żoną, znaczy Gosia miała dyspensę swojego biskupa, że może brać ślub z niewierzącym. Bardzo wierzącą teściową miałem. Ona się oczywiście swoje na różańcu wymodliła. No, moje nawrócenie. Ale myślę, że przełomowe to właśnie było to, co usłyszałem od tego człowieka, który mi powiedział, że to Pan Jezus sprawił, że on taki jest, że jest zadowolony, że jest szczęśliwy. No i to nie daje spokoju wtedy. Co zacząłem z tym robić? Była jeszcze jedna rzecz, która jakoś mnie bardzo mocno poruszyła, to było Quo Vadis Sienkiewicza. A nie wiem, czy wszystkich tak porusza, ale w każdym razie ja dosyć, myślę, jednostronnie wtedy to czytałem. To znaczy interesowało mnie samo działanie Boga w życiu ludzi. A myślę, że jak skończyłem czytać Quo Vadis, to byłem człowiekiem wierzącym. Znaczy ja wierzyłem, że jest Bóg, a postanowiłem się ochrzcić. Oczywiście we wszystkim tym mi pomagało na pewno jakaś ta sfera, taka nazwijmy ją społeczną, nie? Całego tego zła, które się działo. Żona moja, która była działaczem Solidarności, która z jednej strony nie mogła wrócić do swojej pracy, ale z drugiej strony jej nie mogli wyrzucić z tejże pracy, bo byłem żołnierzem w służbie czynnej. I dekret o stanie wojennym nie pozwalał rząd takich ludzi jak ja wyrzucać z pracy, więc przychodziła co miesiąc pod bramę telewizji, bo była pracownikiem Ośrodka Badania Opinii Publicznej, odbierała pensję. Znaczy to wszystko było takie przygnębiające, nie? Ja zobaczyłem, myślę, że jakąś nadzieję, myślę, że to jakoś zaważyło na zmianę życia swojego, które do tej pory było życiem, delikatnie mówiąc, nie najlepszy. A dzieje rodziny są skomplikowane albo bardziej niż skomplikowane, bo to zależy wszystko, jak na to popatrzymy. Tata mój był bardzo wierzącym człowiekiem przed wojną. Nie dociekałem nigdy potem, znaczy jakoś tam różnimy się w ocenach, gdzie stracił wiarę. Na pewno nie w czasie wojny, chociaż 4 lata w obozach koncentracyjnych przesiedział, ale przeczytałem jeszcze jego wiersz z 1946 roku, miał takie bezpośrednie odniesienie do Boga, do wiary, do szczęścia, więc to na pewno było trochę później. Ale generalnie wychowywał nas w duchu takim marksistowskim. Byliśmy wszyscy nieochrzczeni, mam dwoje rodzeństwa. Byliśmy nieochrzczeni. Potem jeszcze się okazało, że moja mama była Żydówką, też z bardzo takimi bardzo, bardzo trudnymi doświadczeniami wojennymi. No i dziś, jak to trochę mój syn się podśmiewa, jest troje rodzeństwa. Jeden wierzący katolik, jeden niewierzący nieochrzczony i Żydówka. I muszę powiedzieć, że jak się sam nad tym zastanawiam, to ciągle nie jestem w stanie dociec. Znaczy, jaki jest plan Pana Boga w tym wszystkim? Bo jakiś jest. Ja nie mam żadnych wątpliwości. No i zobaczymy. Kocham moje rodzeństwo, spotykam się z nimi. Oni wiedzą, jak ja żyję. Zobaczymy, co dalej będzie. Znaczy, to jest tak, ja bym powiedział, że w jakimś sensie nie bardzo jestem w stanie nawet opowiadać o tym okresie, bo to jest nic ciekawego. To jest nic ciekawego i troszkę jest mi tak wstyd, że nie mogę do końca synowi, córce opowiedzieć, jak żyłem, jaka była moja młodość, bo nie była to ciekawa. Z wyjątkami oczywiście działałem w harcerstwie. To było bardzo pozytywne, bardzo fajne to było. To było takie dobre harcerstwo w takim starym stylu. Więc tam były te wszystkie takie przebłyski jakiegoś fajnego życia, nie? Ale z drugiej strony była taka beznadzieja, żadnych praw moralnych, żadnych... Robiłem, co chciałem po prostu. Żyłem, jak chciałem. I nie wychodziło wcale. Nie wychodziło. No pewnie bym siadł z nimi i płakał przede wszystkim, bo to myślę, że to jest tak. Trudno jest cokolwiek człowiekowi powiedzieć. Zawsze stanie to pytanie, czy życie kończy się tu i w tym momencie, czyli tu na ziemi. I żeby zadać sobie pytanie, co jest dalej. Czy jest coś dalej? A jeżeli jest coś dalej, a myślę, że wielu ludziom jest trudno odpowiedzieć, że to jest koniec. Trudno jest to jakoś tak umysłem, głową to przerobić, prawda, że oto tu się kończy coś. Nikt z nas nie chce tej myśli dopuścić. Więc jeżeli ktoś mi powie, że nie ma sensu żyć, to trzeba spytać, dlaczego? Co się dzieje z tobą? Co ty wierzysz? Bo każdy z nas w coś wierzy. Idzie z pytanie gdzieś o głęboki sens, prawda, tego wszystkiego. Ale pierwsze, jak mówię, co bym zrobił, to jest oczywiście w pewnej przenośni powiedziane, ale właśnie siąść i płakać z tym człowiekiem. Nad jakąś biedą, nad jakąś niemocą, niemożnością. Potem gdzieś próbować, żeby on sobie odpowiedział na pytanie, co takiego się w jego życiu stało, że doszedł do tego miejsca. Żeby mógł coś może przebaczyć. Może prosić o przebaczenie. To są różne kwestie, prawda? Ale próbować jakoś kierować na jakiś sens. No. Dla mnie sensem jest Bóg. I czy abym umiał tak prosto powiedzieć o Bogu? Nie wiem. Nie wiem. Mogę mówić o swoim życiu, że moje życie nabrało sens po nawróceniu. Pomimo wszystkich trudności, upadków, jakie się po drodze zdarzały, cały czas ogromna nadzieja, z jaką żyję, sprawia, że jestem autentycznie szczęśliwym człowiekiem. I jest to takie szczęście zwykłe, proste. Myślę, że współodczuwania to jest to coś... Bo to w jakimś sensie tego, czego jesteśmy uczeni, prawda, żeby przez moją modlitwę, przez moją adorację, moje uczestnictwo w mszy świętej, starać się patrzeć na ludzi takimi oczyma, jakimi patrzył Pan Jezus. A Pan Jezus płakał tam, gdzie trzeba było zapłakać. Pan Jezus się cieszył tam, gdzie trzeba się ucieszyć. Pan Jezus podniósł głos tam, gdzie trzeba było podnieść głos. I to było to współodczuwanie. To jest szalenie trudne. Ja teoretycznie, ja to wiem. Czasami jest trudno. Czasami ta słabość moja własna gdyby bierze górę nad tym, co ja wiem, co ja powinienem zrobić. Ale ta to, co pan zauważył, to płakanie z kimś, to jest właśnie współodczuwanie. Najpierw, żeby zrozumieć człowieka, zrozumieć, co on czuje. Nie można głodnemu powiedzieć, nawróć się i Pan Bóg ci pomoże. Nie da rady. Ja bym z drugiej strony na to popatrzył. Znaczy tak, metody nie ma, nie ulega kwestii. Nawracamy się w przeróżny sposób. Oczywiście nie sięgajmy, bo tu jak gdyby pójdziemy nie w tą stronę, bo oczywiście każdy z nas nieustająco potrzebuje nawrócenia. Każdego niemal dnia. Ale myślę, że w drugą stronę, żeby patrzeć na to coś, co pomaga większości ludzi w nawróceniu, to jest spotkanie drugiego człowieka, który nawiąże z tobą relację, który coś opowie o sobie, powie o swoim życiu, powie w prosty sposób o tym, jak Bóg działa w jego życiu. Co to znaczy, że Bóg jest ze mną codziennie? Co to jest ta codzienność? I myślę, że to jest najważniejsze w nawróceniu, żeby spotkać kogoś, kto stanął na mojej drodze, spotkać jakiegoś świadka Boga, który coś mi powie, czymś mi pomoże, albo właśnie siądzie ze mną i zapłacze. Może to jest coś, co mi wystarczy, że ktoś zrozumiał mnie, ktoś mnie wysłuchał. Często powtarzamy jakoś tam między sobą, we wspólnocie to, co jest dziś, widzimy najważniejsze w wyjściu do drugiego człowieka, w ewangelizacji, właśnie w nawróceniu, to jest słuchać. Ciągle słuchać drugiego człowieka. Usłyszeć, co on ma do powiedzenia. Żeby on mógł wykrzyczeć swój ból, swoje zranienie. Wykrzyczeć swoją niemożność, niemoc, swoje nieszczęście. Nie można go zagadać. Opowiadać mu pięknymi słowami o życiu. Jakie jest piękne i wspaniałe, a jeżeli ten człowiek przeżywa autentyczną biedę, nie radzi sobie. Jest właśnie bliski takiego poddania się i mówienia, nie ma sensu życie. To chyba jest najważniejsze, co może być. Być wysłuchanym. Ale to jest, myślę, to, czego też się jakoś uczyłem na tej swojej drodze wiary. Do tego, żeby w taki prosty sposób właśnie wychodzić do ludzi i robić to z innymi, robić to z moimi braćmi, siostrami, z którymi jestem we wspólnocie. To pomnażanie, to też matematyka też nam powie, im więcej nas będzie, tym to pomnożenie będzie jeszcze większe, prawda? I często co jest ważne przy takim pomnażaniu dobra, żeby nie zawsze musimy wymyślać swoje jakieś rzeczy, wymyślać coś wielkiego, oryginalnego, wspaniałego. Posłuchać kogoś i robić takie rzeczy, jakie gdzieś tam coś usłyszeliśmy i robić to właśnie w sposób prosty. Nie wiem, może to jest z moim wiekiem związane, być może, ale coraz bardziej doceniam prostotę, żeby być bardzo prostym w tym, co robię. Być prostym również w takich środkach ewangelizacyjnych, że nam nie potrzeba fajerwerków wielkich. Może one czasami przy jakimś święcie są potrzebne. Nie neguję tego. Ale myślę, że w takiej codzienności potrzeba nam prostoty. Zwykłego podejścia do człowieka. Coś mu powiedzieć. Coś mu dać. Bardzo mi przekonują takie rzeczy, kiedy czasami podchodzimy do kogoś, żeby mu po prostu dać dobre cukierka, ciasteczko. Coś prostego, zupełnie. Żeby to była taka przyczyna do porozmawiania się. Do posłuchania. Ostatnio na ewangelizacjach krówki rozdajemy. Ze Słowem Bożym. Jakoś zawsze można do człowieka próbować dotrzeć. Taki. Coś, co najbardziej jak gdyby myślę, jakoś przylgnęło do wspólnoty, to staramy się raz na jakiś czas gdzieś blisko jakiegoś kościoła, w którym jest wystawiony Najświętszy Sakrament, zapraszać przed tym Najświętszy Sakrament osoby z ulicy. A przed tym Najświętszym Sakramentem są ustawione dwa koszyczki. Jeden nazywamy koszyczkiem smutku, drugi nazywamy koszyczkiem radości. A w koszyczku radości są słowa z Pisma Świętego, które jakoś na adoracji wymadlamy. Prosimy o Pana Boga, żeby jakieś słowo nam dał. gdzieś jest zapisane i to jest na tych karteczkach, które są w tym koszyczku radości. A koszyczek smutku to jest taki koszyczek, na którym rzucają osoby kartki z prośbami, z tym, o co chcą prosić Pana Boga. W tej intencji jest potem msza święta odprawiana. I muszę powiedzieć, że naprawdę wiele osób korzysta z tego. Przychodzi. Często przychodzą z jakąś taką z niewiarą, że czy to w ogóle ma jakiś sens. Byliśmy świadkami również nawróceń. Myślę, że jedno z większych przeżyć moich to było no, w jakimś sensie, tak jak on sam powiedział, nawrócenie kapłana, który przeżywał kryzys. Siedział dosyć długo przed Najświętszym Sakramentem, namawiany przez różne osoby, żeby wziął karteczkę. Ciągle odżegnywał, że nie, że on dziękuję bardzo, nie, on nie po to tu przyszedł, ale jak sam potem powiedział, chyba piąta czy szósta osoba do niego podeszła, to mówi, no to tak, dla tego świętego spokoju podszedłem, wziąłem karteczkę. On się rozpłakał w tym momencie. Tam były słowa z jego prymicji. I mówi, że to było takie dotknięcie przez Pana Boga, który mu pokazał, że słuchaj, jestem ciągle z tobą. Ja ciągle z tobą jestem. No i on mówi, że w tym momencie jakby odzyskał swoją wiarę, nie? Odzyskał swoją wiarę i jak również wiarę w swoje powołanie w kapłaństwo. Pan Bóg działa na różne sposoby. Naprawdę na różne sposoby działa. To, co od nas jak gdyby pragnie, byśmy robili, to żebyśmy się poddawali temu, co on do nas mówi. Często chcemy uciec. To nie jest łatwe podejść na ulicę do kogoś, powiedzieć, że wejdź do kościoła, nie? Z różnymi reakcjami się spotykamy. Ale często mówimy takie słowa, że tam jest ktoś, kto na ciebie czeka. Kto coś by chciał ci powiedzieć. Nawet nie używamy słowa Jezus czy Bóg. I to często pomaga. Także to jest taka prosta forma ewangelizacji. To, co staram się zrozumieć z tego, co jest jak gdyby najważniejsze w tym wszystkim, żeby spróbować człowieka do samego Pana Jezusa przyprowadzić. Pan Jezus potem już sobie radzi. Potrzebuje nas, takich prostych, zwykłych robotników, którzy idą z jakąś informacją tylko. Z prostym zaproszeniem przyjdź, zobacz. A Pan Bóg potem będzie działał. Z takich historii kiedyś prowadziliśmy taką ewangelizację na Piwnej. Straszna pogoda była. Był ziąb, padał deszcz. Dosłownie prawie nikogo na ulicach nie było, a do ludzi, do których podchodziliśmy, to wszyscy że się spieszą, że muszą wejść, bo jest zimno, więc nie, dziękują bardzo. I tak mniej więcej po pół godzinie z takim księdzem francuskim chodziliśmy, stwierdziliśmy, że trochę sami zmarzliśmy, wejdziemy do kościoła się ogrzać. Jakie niezwykłe było nasze zdumienie, jak zobaczyliśmy, że jest pełny kościół. Pełny kościół ludzi. Zobaczyłem wtedy, że no właśnie, to nie my, to nie ja. To Pan Bóg działa. Potrzebuje mnie, mojego takiego otwarcia, że powiem zgoda, zgadzam się. Może będę śmieszny, może będę niezrozumiały, może ktoś mi gdzieś tam wyszydzi czy coś, ale pójdę i powiem, tak jak umiem, jak potrafię. A Pan Bóg będzie działał wtedy. To jedna z ciekawszych historii, która zresztą jakoś jest opowiadana we wspólnocie na to, żeby słuchać właśnie tego, co Bóg do nas mówi. Była taka grupka modlitewna w Mediolanie. No i od jakiegoś czasu przeżywali coś takiego, że grupka nie wzrastała. Przychodziło na spotkanie mniej więcej tyle samo osób, albo coraz mniej nawet. No i się modlili i dostawali takie słowo od Pana Boga, żeby wyjść na ulicę. No ale bardzo się opierali, bo było ich mało. Czuli, że nie poradzą sobie. No ale jak kolejne tygodnie mijały i tych ludzi naprawdę zaczęło ubywać, stwierdzili, dobrze, posłuchamy, idziemy na ulicę. Wyszli na jakichś z dużych placów mediolańskich, taką właśnie prostą ewangelizacją, ze śpiewem, ikonę mieli. Lało, ale lało podobno tak, że nic nie było widać. Byli tam prawie godzinę na tym placu. Mówią, że jak tak wszystkich by zliczyli, które osoby, które przeszły, to więcej jak 10 osób nie było. I tydzień później, jak przyszli na spotkanie, było 2 razy tyle osób. Ja wiem, że to nie jest proste wszystko tak popatrzeć na to. Ale problem, sam go zresztą miewam, żeby uwierzyć, że to Pan Bóg działa. Nie my, nie ja, nie moje pomysły. Pan Bóg działa. Ale chcę, żebyśmy go słuchali. Chcę, żebyśmy słuchali. Jeżeli w grupie modlimy się i coś tam rozeznajemy, prawda, czyli myślimy o tym, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy to robić. Żeby nie poprzestać na samym mówieniu, na gadaniu, zróbmy to, zróbmy tamto. Róbmy. Proste rzeczy. Naprawdę proste. My często myślimy sobie tak, dajcie nam telewizję, dajcie nam radio, dajcie nam kamery, 3 zespoły i tak dalej, zrobimy taką imprezę, nie? Będzie taki happening, że Warszawa go w życiu nie widziała. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Co jakiś czas może są potrzebne takie rzeczy. Ale do tego, żebyśmy budowali swoją wiarę, potrzeba naprawdę wychodzić z taką dużą, dużą prostotą do człowieka. Mówić mu proste rzeczy. On i tak jest bombardowany przez prasę, radio, telewizję, swoją pracę, kolegów, znajomych, rodzin. Jest bombardowany bez przerwy, nie? I po pierwsze czeka, żeby wreszcie on mógł coś powiedzieć, a po drugie myślę, że każdy z nas czeka na takie bardzo proste słowa. Naprawdę mnie poruszały kiedyś takie świadectwa, dosyć znane przecież świadectwa tych naszych